0: I to serio. Nic nie wnosisz do audycji, nic nie powiedziałeś, jak zwykle. Jesteś najebany i daj mi spokój. Idź sobie gdzieś tam, gdzie siedzą najebani i błotem się obrzucają i knują i grożą sobie, to tam idź sobie. Kurczę, no wszyscy jakoś czujemy, że jest ta grupa emocji, działań i tak dalej, które. Słuchaj, agresja, rewanżyzm, chciwość, takie rzeczy, które można by gdzieś tam zgadzi mózgiem być może jakoś związać, nie? Mamy też jakieś głębsze odczucia, to bardziej kora czołowa chyba, nie? Właśnie, wiesz, jakieś takie typowo pozytywne
1: Znaczy bardziej bym sobie.
0: rzeczy, wiesz, współczucie na przykład. I wiesz, to nas też od zwierząt odróżnia. Znów mamy tu symbolikę, że stajesz się bestią. O tej bestii jest dużo też w różnych świętych księgach. Bestia to powiedzmy jest istota pozbawiona wyższych uczuć, którą kierują instynkty. Słuchaj, powiem ci, przywieźli mi pralkę teraz. O, wudza bardzo chętnie dołączy. Przywieźli mi pralkę i jak typ ją wnosił po schodach, ja gdzieś tam sobie tu po pokoju chodziłem, nagle słyszę jeb, ale takie jeb. I pierwsza moja myśl, moja pralka. A wiesz, było duże prawdopodobieństwo, bo typ faktycznie się wywalił z tą pralką, zamortyzował ją w bohaterski sposób własnym ciałem, ale moja pierwsza myśl w sytuacji, kiedy mogę coś stracić, sytuacja zagrożenia, że mi ubędzie moja pralka, pierwsza myśl, moja pralka, nie że czy typ żyje, czy nie, wzięły górę instynkty, te zdecydowanie, które nie są raczej pozytywne. Chyba jest to dosyć oczywiste, nie? Witam
1: Nie,
0: cię, wózu.
1: dlaczego nie? Dlaczego w tym miałoby być coś złego? Już byłeś w pewnym związku emocjonalnym z tą pralką, tak? Bo sobie już ją wyobrażałeś w momencie, kiedy tam kupiłeś, czy ci Zenon kupił, nie wiem. Już wiesz, już był w ogródku, już rzucał się, już witał się z gąską, tak? Już miałeś taką pewną więź emocjonalną. To są wyższe uczucia. Tak jak wiesz, tak jak bardzo rzadko, choć zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli sobie spojrzymy na polowania zwierząt, jeżeli to polowanie się nie uda, bardzo rzadko można zauważyć u nich frustrację. Co więcej, częściej bardziej można zauważyć to, nie wiem, u takiego węża czy krokodyla niż u tygrysa. Przynajmniej tak mówi Instytut Danych z Dupy. Natomiast bardzo rzadko mamy te frustracje. Bardziej, wiesz, podkula ogon i szuka kolejnej ofiary, tak? Bo nie nawiązał tej, nie, nie był w stanie, znaczy albo nie chciał nawet zbudować tej więzi emocjonalnej, no bo niestety w warunkach sawanny tak to wygląda, że jeżeli już wiesz, już sobie myślisz, jak przyrządzisz tę antylopę, którą zaraz złapiesz, a łapiesz jedną na 10 antylop, no to niestety możesz być najsłabszym kotem w całym stadzie. Więc całkowicie tutaj cię rozumiem. Nie miałeś żadnego powodu, żeby przejmować się tym człowiekiem. Wręcz nawet podejrzewam, że nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że tam istnieje jakiś człowiek, który tę pralkę wnosi.
0: Nie, zdawałem sobie, to była dosyć jasna sytuacja, ale to może wrócimy jeszcze za momencik. Wudzowi dajmy tutaj się wypowiedzieć. Cześć, wódzu.
2: Dobrze, dobrze wieczór.
1: Niech będzie pochwalony wolny rynek.
2: I jego prorok.
1: No,
2: Mistrz.
1: uważaj.
0: Teraz się zastanów. No wiadomo, że Korwin zawsze dziewica. No właśnie
1: No
0: nie.
1: już, już. Dobra, krawiec, rozłącz się.
2: Idź się wysikaj.
0: Akurat mi się chce i zaraz pójdę. Akurat.
2: Dobra, ja dzwonię się nie zgodzić. Jakbym się chciał zgodzić, to po co ją odwodzić? Zupełnie bez sensu. Zacznę od słynnego cytatu. Zło to zło. Mniejsze, większe, średnie. Wszystko jedno. Ale nie zgadzam się z tobą. Nie można relatywizować zła i każda sytuacja, którą opisałeś, tak mi się przynajmniej wydaje i chętnie mogę to przeanalizować z tobą, może się mylę, ale każda sytuacja, którą opisałeś, jest złem. Nie ma tam dobrych sytuacji. I każda ta sytuacja to jest zło. Tak? Weźmy na
1: Ale
2: przykład sytuację. Znaczy, że abstrahuję od błędu jakiegoś tam popełniłeś, czyli morderstwa, zabójstwo, to nie są te same rzeczy.
1: no tak, przepraszam, tak.
2: Ale to jest tam, już nie czepiajmy się semantyki. Natomiast pytasz, czy zabić kogoś w obronie własnej to dobro czy zło. Tak? I że to jest relatywne. Nie ma żadnego relatywizmu. Zabić kogoś w obronie własnej jest złem.
0: Co?
1: Okay, a...
2: Oczywiście.
1: Okej, okay, a powiedz mi, czy uważasz, że zło można stopniować?
2: Pewnie tak, no. Mhm. Ale zło to zło. Natomiast zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeśli zło definiujesz, powinieneś, mi się wydaje, definiować przede wszystkim jako przeciwieństwem dobra, brakiem dobra. Czyli czy sytuacja, w której zabiłeś kogoś w obronie własnej jest dobra? Nie. Musiałeś się bronić. Czy ktoś wcześniej gdzieś zainicjował zło? Najpierw pojawiło się zło. Ty tylko na nie odpowiedziałeś. Czyli ta sytuacja jest zła. Czy matka, która kradnie, żeby nakarmić dziecko, czy kradzież jest dobra? Nie, kradzież jest zawsze zła. Kradzież jest zawsze zła i nigdy nie jest dobra. Możemy ją usprawiedliwić. Możemy ją wytłumaczyć. Są okoliczności łagodzące. Ale kradzież nigdy nie będzie dobra. Absolutnie. Zabójstwo w obronie własnej też nie będzie dobre. Ty się broniłeś, musiałeś. Nie chciałeś nikogo zabić. To nie był twój plan. Nie popełniłeś czynu złego, że tak powiem, w znaczeniu, że nie popełniłeś zła z premedytacją, ale ta sytuacja jest zła. Pragniesz zła czy dobra? Dobry człowiek pragnie dobra. Czy dobry człowiek pragnie zabijać w obronie własnej? Nie.
1: Ja jestem człowiekiem takim sobie, więc to ani dobry, ani zły. Chaotic neutral najbardziej się tutaj wpisuje. Wiem, do czego zmierzasz. Wiem, do czego zmierzasz i to faktycznie bardzo celne, natomiast zmierzałem tutaj, to był przytyk do religii i do definicji religijnej, tak, różnych religii ksiąg, które próbują wtłoczyć młodym ludziom pojęcie dobra i zła. I to, o czym dzisiaj mówimy...
2: Ale ta definicja moim zdaniem jest dobra. Jakby tylko problem polega na tym, że oni inaczej definiują rzeczy złe, to znaczy pytań, oni zadają pytanie, czy masturbacja jest zła?
0: Jestem no i... zły, ale to nic złego. Wiesz, nie. Nigdy ale... nie będę dobry, ale to dobrze. A słuchajcie, ale co jeśli te dwa pojęcia, dobro i zło, są tak nieprecyzyjne, tak po prostu kiepsko opisujące to, o czym mówimy, że może powinniśmy w zasadzie przestać je używać. Może to jest dla najprościej myślącego człowieka jakaś taka atrapa, żeby sobie zdefiniować ten świat, a nam to jest psu na budę, bo jak będziemy tak gadali, czy coś jest dobre, czy złe, to możemy nigdzie nie dojść. To tak jakby mi ktoś pokazał kolory RGB i powiedział, z tego jest świat zbudowany. No niby prawda, ale to strasznie mało precyzyjne i nic z tego nie zbudujemy, nie? I będziemy się kręcić w kółko.
1: Tutaj krawiec się z tobą nie zgodzę, bo dobro jest czymś, co czyni świat lepszym, a zło jest czymś, co czyni świat gorszym. Ale to za chwilę, bo mam jedną myśl na końcu języka. Wudu, proszę.
2: Nie, kontynuuj.
1: Chciałbym się odwołać jeszcze do tego przykładu, do 10 przykazań, czci swoje, ojca swego i matkę swoją, kiedy dziecko, no dajmy na to 16-letnie, czyli już powiedzmy ta pępowina została przegryziona, ucieka, ponieważ jego to dziecko ojciec molestował. Jest to...
2: To jest znowu prosta sytuacja.
1: Czy to jest złe?
2: Czy że on uciekł?
1: Tak.
2: Sam fakt, że uciekł, nie. Ale uciekł w efekcie czegoś. Znaczy, sam fakt, że uciekł. No, on jest zły, ale to nie jest zło, które jest... To jest następstwo zła. To jest reakcja, obrona przed złem, a nie samo... Natomiast w sytuacji, w której uciekasz od dobrych, kochających rodziców, którzy starają się twojemu dobro, uciekasz, by czynić zło, no to jest już zło. Czyste zło, ale ono jest indukowane przez ciebie.
1: Rozumiem, tak.
2: A tutaj masz coś, co wypycha cię do popełnienia złego czynu. Tak samo z samoobroną. Tu nie ma różnicy. To ktoś robi zamach na twoje życie. Ty się bronisz. Ale czy ta sytuacja jest dobra? Czy to jest lepszy jest świat, w którym musisz się bronić? Nie. Czy jest lepszy świat, w którym musisz uciekać przed rodzicami, którzy też mają obowiązek cię kochać, tak? Oni mają obowiązek cię kochać, mają się obowiązek o ciebie dbać. Oni czynią zło, a to już jest tylko jego konsekwencja.
1: Jednak twierdzę, że lepszym jest świat, w którym byłem w stanie się obronić przed napastnikiem.
0: A może cała niezwykłość tego, o czym mówimy, tkwi właśnie w tym, że to się wymyka definicją, że ciągle się będziemy spierali o definicję dobra i zła, bo to jest względne, bo zależy od okoliczności.
3: Nie jest względne, właśnie.
0: I właśnie trochę jest, bo widzisz, można 100 tysięcy definicji tutaj sobie ułożyć. Ktoś powie, że złem jest czynieniem czegoś wbrew jego woli, łamaniem jego woli. I poda przykład niewolnictwa, wzięcia kogoś za ryj, zabrania mu czegoś i to się będzie zgadzało, a przyjdzie ktoś i to wszystko obali kilkoma innymi przykładami. I to, że się nad tym wszystkim zastanawiamy, dumamy, kłócimy o to, to jest niezwykłość tej wiecznej wojny, dobra ze złem. I religie może powstały trochę też z tego powodu, żeby starać się dokładniej to definiować. I też one popełniają błędy, też są nieprecyzyjne, też trzeba, też się chrześcijanin z chrześcijaninem spiera o to, czy coś jest grzechem, czy nie i tak dalej.
3: Czy grzech to jest inne pojęcie? Niekoniecznie musi się wiązać z dobrem i złem. Grzech jest tak naprawdę czymś, to jest jak haram, tabu. To są te rzeczy, które ktoś będzie uważał za nieczyste z jakiegoś powodu. Czyli grzech to jest jakby występek przeciwko konkretnej moralności. Moralność może być względna, inna, w zależności od czasu, geografii. Etyka już niekoniecznie, ale etyka jest też wyższą, jest czymś wyższym niż moralność. Tak? Bo moralność to jest zbiór przykazów, nakazów. To jest złe, to jest dobre. Etyka zastanawia się nad tym, dlaczego moralność mówi tak czy inaczej. Nie? Natomiast czy to, co mówisz, Krawiec, pytanie jest takie, czy bez tego cywilizacja byłaby lepsza, czy bez tego świat byłby lepszy? Bo ja mam pełne przekonanie, że nie. My ludzie potrzebujemy tej mapy, potrzebujemy tej nawigacji, potrzebujemy dążyć do tego, żeby świat był coraz lepszym miejscem. I to było, to jest zadanie tych przede wszystkim, tych rzeczy, o których wspominałeś. To, że czasami ta mapa była źle narysowana, niewątpliwie. Ale cel mimo wszystko jest jeden. Uważam, że chociaż ostatnio coraz mniej optymistycznie na te zagadnienia patrzę, ale mimo wszystko cały czas zauważam, że jednak postęp moralny dokonał się, jest olbrzymi i jesteśmy nieporównywalnie lepszymi społeczeństwami niż byliśmy jeszcze 50 lat temu.
0: No ale o to, czy coś jest ładne, czy nieładne, też poczyniliśmy postępy, a prawdopodobnie będziemy się o to spierali między sobą, czy coś jest ładne, czy nieładne do końca świata.
3: Tylko, że w przypadku tego, co jest dobre lub złe, te spory są prostsze. Te spory są bardzo oczywiste. Moim zdaniem, jeśli coś przysparza cierpienia, to prawdopodobnie będzie złe. I możemy się analizować sobie to, wiesz,
0: czy
3: faktycznie. Ale generalnie to jest stosunkowo łatwo, ponieważ ze względu na to, że ludzie są mimo wszystko bardzo podobni, mimo różnic kulturowych, bardzo prosto mi się wydaje odcedzić ten kor dobra i zła.
0: Ja szybciutko tylko, że po audycji muszę jeszcze trochę popracować i bardzo cierpię z tego powodu, więc nie będę pracował.
1: Tutaj chciałem się do jednej rzeczy przyczepić, bo odwołałeś się do takiego pięknego słowa, jakim jest moralność w kontekście grzechu, że jest to zaprzeczenie jakiejś moralności. Mi się wydaje, że bardziej zaprzeczenie kulturze, tak? Bo moralność wydaje mi się...
3: Ale to samo, moralność jest związana z kulturą.
1: No wiesz co, no tutaj bym się z tobą nie zgodził i tutaj chciałbym...
3: No to weźmy definicję, definicję, czym jest moralność. Weź definicję, otwórz szybko Wikipedię. Odpowiem ci, jest to zbiór
1: zasad, norm, które dokładnie określają, co jest dobre, a co dokładnie złe. Co
3: dziękuję, możemy skończyć dyskusję.
1: No okej, okay, rozumiem twoją interpretację, chociaż zbiór mimo wszystko jest pojęciem pierwotnym i wydaje mi się, że my z moralnością się rodzimy, a moralność kulturowa jest czymś innym.
3: Nie rodzimy się z moralnością absolutnie żadną, rodzimy się z biologicznym instynktem, moralność jest nam potem wtłaczana, a istnieje uniwersalna etyka. Skończyłem.
1: W dalszym ciągu się z tobą nie zgadzam, ale zostańmy może przy tym.
3: Jasne, niemniej jednak moralność, jakby moralnością się nie rodzisz. Właśnie to moralność wynika z kultury. Jesteś wychowywany, czyli w jednej kulturze, tu w kulturze kanibali jak najbardziej moralnym będzie zjedzenie pokonanego przeciwnika, tak? Jest to zbiór zasad, tak? Cytując definicję, w naszej kulturze będzie to już niemoralne. Prawda?
0: Krawiec, dostać donata, dobrze. Krawiec, dawać donata, źle.
1: Natomiast chodzi mi o raczej taką biologiczną zasadę i czegoś, co się uczymy w zasadzie, niezależnie od naszej kultury. Może trochę się przestrzela, ale nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, tak? Z czego trochę to wychodzi, ale też z drugiej strony przykładowo u zwierząt dbanie o innych członków stada, dzielenie się jedzeniem,
3: Uważasz, że się z tym rodzimy?
1: Uważam, że się z tym rodzimy, tak.
3: To weź sobie postaw dwa noworodki i położę obok siebie. Nie, noworodki to oczywiście za wcześnie, zbyt młoda, ale weź sobie daj dwa niemowlęta, położę im jedną zabawkę pomiędzy nimi. I zobaczymy, czy ta moralność w nich jest.
1: Wiesz co, gdyby etyczne było przeprowadzenie tego eksperymentu, to byłbym pierwszy, żeby to zrobić.
3: No to nie jest eksperyment, to jest normalna sytuacja, kiedy, wiesz, dwoje dzieci sobie leży w pokoju. Czy ja mam dwoje dzieci?
0: To daj im to, a przeprowadzałeś, jest, przeprowadzałeś taki
2: tak,
0: eksperyment?
2: Tak, że przeprowadzałem jakieś testy.
1: I niech to będzie karabin.
3: Niech to będzie niezabezpieczony pistolet, bo jestem chorym Amerykaninem na głowę. Dokładnie. Więc to uwierz mi, że to niestety działa tak, że jak jedno weźmie do ręki i drugie to zobaczy, to drugie to chce. I powiem ci tak, mam w tym momencie, moja starsza córka ma lat 8, młodsza ma lat 5 i uwierz mi, pomimo tych 5 lat tłumaczenia, nie pomaga. Dalej jest, jedna chce mieć, jak jedna ma, druga chce to mieć. Jedyny sposób to skupować wszystko razem dwa.
1: Co, bardziej bym jednak tutaj patrzył na inne zwierzęta, które mają, wiesz, mają jednak ta zabawka, czy nie wiem...
3: Polecam Imperium Szympansów, bardzo fajny serial na Netflixie. I od razu zrewidujesz swoje przekonania.
1: Znaczy nie wiem, czy zrewiduję, ale na pewno się zastanowię, ale widzę, że wiesz, do czego zmierzam, tak? Chodzi mi zasadniczo o to, że nie wiem, widzę to na przykład w gromadach kotów, którymi się opiekuję, tak? Że one są w stanie współdzielić sobie żarcie, mimo że wszystkie są niedożywione na ten przykład, ale kot się trochę nażre i odstąpi innym. Bo zdaję sobie sprawę z tego, być może za to będzie miał nagrodę w postaci, nie wiem, seksu albo tego, że będzie miał ciepło, bo się inne koty do niego przytulą albo go nie zagryzą w nocy. Jednak widzę takie no, bardziej organiczne współdzielenie.
3: Dowód anegdotyczny. Mieszkałem w domu z dwoma kotami, był to syn i matka i potrafili się napierdalać tak o miskę, że to się nie mieściło w głowie.
1: No bo mieszkałeś w domu i one były pewne, że zawsze jednak to żarcie dostaną, tak jak mówię.
3: I się biły. Mhm. Oto kto będzie pierwszy, bo jestem bardziej głodny niż ty, a jestem większy.
1: No tak, tylko że w sytuacji, kiedy jest zagrożone życie twoje i moje i mamy kiełbasę, i mamy podobne szanse na przetrwanie, no zróbmy sobie taki eksperyment, tak, że nie wiem.
3: Ja chciałbym głodzić kota tak bardzo, żeby był postawiony w sytuacji, w której będziemy musieli się, wiesz, nie róbmy tego eksperymentu.
1: Słuchaj, mieszkasz w dużym mieście, na pewno jest mnóstwo kociarni niezaopiekowanych, sam możesz to zaobserwować.
0: A zauważyliście taką prawidłowość, że dobro zwykle jest związane z innymi niż my osobami, a zło skupia się na naszej chuci, na naszym ego. Ja na przykład dzisiaj zrezygnowałem z donate'ów. Wiedziałem, że nic nie dostanę, jak coś zrobię na temat. I mimo, że jest 135 osób, ja wiem, że nie dostanę donate'ów, po prostu tak jest, że coś dzisiaj tematycznie, bardziej merytorycznie, ale ja z tego zrezygnowałem świadomie, żeby na chwałę Nocnego Radia, żeby nie było, że tylko tutaj pierdoły same. I ja to zrobiłem dla was, dla innych, rezygnując, wyrzekając się czegoś i to jest dobro. Dobro to poświęcenie dla innych, zaopiekowanie się, rezygnacja bardzo często z czegoś, co możemy dostać, mieć, a zło, no to ja chcę ruchać, chcę mieć moje ja i tak dalej.
1: No nie i zgadzasz. Też się znowu ciężko się zgodzić, tak? No bo w sytuacji, jeżeli, nie wiem, są takie przypadki, których mnóstwo słyszałem na kanale Szczytomaniak, który opowiada o różnych ekspedycjach w góry, gdzie też, nie wiem, tam jakieś znane historie bardziej medialne, no ale sobie wyobraź sytuację, że jesteś właśnie w sytuacji zagrożenia życia i możesz zostać z kimś, podzielić się ostatnimi zapasami albo pozwolić mu umrzeć, a samemu przeżyć. Tak, więc ten egoizm, wręcz hedonizm, ktoś mógłby nazwać, będzie, no no, według, nie chcę tutaj wodzowi nic wkładać w usta, tak? Czy to będzie jakieś zło zmieszane z dobrem, ale dla mnie mimo wszystko wydaje mi się, że to jest dobre pomyślenie o sobie.
3: To jest świetny przykład. Ale to jest nawet biologiczne. Wyobraź sobie na przykład, że wśród myszy jest takie zjawisko, że jeżeli mysz akurat natrafi w trakcie wychowywania miotu na sytuację głodu, ona po prostu zeżre własne dzieci.
0: Ale z punktu widzenia
3: dostosowania biologicznego ma jak największy sens. Ona przetrwa, będzie mogła, mogą mieć kolejny miot. One bez niej nie przetrwały.
1: Ale to jest zgodnie z twoją definicją ciągle zło.
3: Oczywiście, no bo dobra sytuacja to jest taka, w której ona nie musiałaby być głodna i zjadać tych dzieci. No, oczywiście, że to jest zło. No. To mówimy tutaj o mniejszym źle, ale to jest ciągle zło.
0: Zło.
3: Natomiast
0: nie źle. To źle, źle,
3: tak, źle mówisz.
0: Źle mówisz.
3: Źle mówię,
0: mów dobrze. Właśnie, no i, podaliście jeden wyjątek od reguły i jeden jakiś naciągany i właśnie niezgadzający się do końca przykład jako kontrargument do tego, co powiedziałem. Brawo,
3: nie. Jakby brawo. Wierzył, to na razie jeden, ale to w takim razie daj mi dojść do słowa, to dosłyszysz kilkadziesiąt więcej.
0: Daję.
3: Przede wszystkim, to nawet w nauczaniu katolickim jest, że są grzechy przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko bliźniemu i przeciwko samemu sobie, przeciwko swojemu ciału, przeciwko samemu sobie oraz przeciw Bogu. Są te trzy kategorie grzechów, tak? Odłóżmy to trzeci, ale ta druga kategoria jak najbardziej istnieje. Czy uważasz, że zaćpanie się na śmierć, a jest to przecież wymierzone w samego ciebie, nie w kogoś, jest z dobrem czy złe? Więc nie ma tu zbyt wiele. To nie jest tak, że zło jest skierowane przeciwko komuś, a dobro, że zło jest skierowane tylko do nas, bo zagarniamy dla siebie. Tak?
0: Może ego wziąć górę, ale dotyczy to innej osoby, ale i tak jest to trochę na nas skoncentrowane, bo psychopata, który nie ma empatii, nie ma uczuć, zabija kogoś, ale to cały czas on myśli, ja tu muszę zabić, bo ja najważniejszy, bo ja mam rację, jasne, bo
3: to jest,
0: on
3: to,
0: mnie...
3: To komuś, ale z drugiej strony masz kogoś, kto będzie się ciął na przykład, nie wiem, okaleczał swoje ciało, nie będzie dbał o higienę, nie będzie dbał o zdrowie, to też jest człowiek, który robi złe rzeczy, więc to jest też zło wymierzone, ale przeciwko tobie, to jest zło do ciebie. To samo z dobrem do siebie, tak? Możesz też uprawiać dobro, bo będziesz uprawiał sport, będziesz robił rzeczy odwrotne. Więc wtedy robisz dobrze dla siebie, tak? Robisz ten uczynki dobre wobec własnej osoby. Nie? Więc to nie jest tak, że to jest skierowane tylko i wyłącznie w jedną stronę.
1: Ale jednak, jeżeli mogę się wciąć, jeżeli dla kogoś ten haj jest dużo ważniejszy niż jego przetrwanie, bo na jego przetrwaniu mu zwyczajnie nie zależy. To czy to faktycznie w dalszym ciągu możemy nazywać złem? Jeżeli ktoś
3: no ja jako libertarianin, że tak powiem, bo etyka libertariańska faktycznie mówi o tym, że dopóki nie stosujesz przemocy wobec innej osoby, to wszystko jest okej, to jest dopuszczalne. Etyka libertariańska tak mówi, nie? I rzeczywiście, no nie masz obowiązku jakby powstrzymywać kogoś przed tym, aczkolwiek czy to jest faktycznie dobre, no, czy to buduje społeczeństwo, czy społeczeństwo w którym każdy postanowiłby dać upust swoim chuciom i pomimo tego, że jest to nawet dopuszczalne, to czy twierdzilibyśmy, że to jest dobre, czy może jednak próbowalibyśmy z tymi ludźmi rozmawiać i spróbować ich nawrócić na ścieżkę bardziej produktywną, która tworzy rzeczywiście społeczeństwo, tworzy cywilizację.
1: Twierdzę, że jeżeli nikomu się nie dzieje krzywda, a w tym przypadku społeczeństwu nie dzieje się krzywda, plus nie dzieje się krzywda temu, który sobie sam krzywdę wyrządza świadomie, z pełną świadomością i odpowiedzialnością, bo nie chce
3: dzieje
1: być.
3: Mu się krzywda.
1: Dzieje mu się, ale to znaczy my z zewnątrz tak to interpretujemy. W jego interpretacji nie jest to krzywdą. Dla niego to jest fajna faza na fentanylu.
3: No jest ta autodestrukcja. No. Moim zdaniem obiektywnie jest to jednak złe. To, że on tak nie uważa, nie oznacza, że tak nie jest. No i widzisz, jesteś być może bardziej libertariański niż ja.
0: I to są właśnie ludzie...
1: Zastrzelił mnie za nim za dwa jaja!
3: Niech będzie pochwalony wolny rynek.
1: Ajajajajajajaj.
0: Widzicie, i to są właśnie ludzie, drodzy słuchacze, którzy patrzą na świat przez cyferki, liczby, fakty. Oni nie potrafią czuć tak po prostu, bo dla nich samo czucie czegoś jest nieracjonalne, głupie, dziwne i niczego nie dowodzi. I to jest właśnie Lucyfer. Lud cyfer. Cyfry. I to jest szatan. Cyfry. tylko no...
1: Jak się pojawił ten ziomek, który ci powiedział, że wieża Wawel to jest wieża Babel, że Wawel to jest wieża Babel, to sobie pomyślałem, że po prostu tam, wiesz, tam ileś tam set lat temu po prostu koleś nie miał jednej literki i przypiął pierwszą lepszą i tak powstała wieża, i tak powstał Wawel zamiast Babel.
0: Czy Jezus,
1: oczywiście dowcip.
0: Czy Jezus siedział, będę miał trochę czasu, to się pośmieję, obiecuję, czy Pan Jezus siedział z nosem

0: mroczny.
1: Trochę się to tych łatek twoich krawiec, mówiąc szczerze, lekko brzydzę. I może to za duże, za duże słowa, ale...
2: Ale widzicie, stał się cud. Zupełnie się tego nikt pewnie nie spodziewał. Furiat wpłacił donata i to wydał chyba cały swój zasiłek, pół zasiłku, bo aż pięć dych, i napisał, żeby mniej zadiablonych audycji robił, ale także więcej tematycznych, czyli walczy w nim takie dwie siły. Chciałby, żeby mniej tego diabła było, tutaj diabelskich tematów satanistycznych, ale też docenia, że tematycznie. Dzięki, Furiat, naprawdę doceniam, bo wiem, że dla ciebie 50 zł to jest dużo, szczególnie, że jesteś chory, masz nogi połamane, przez co nie doszedłeś do pracy. Wzruszyłem się, to jest właśnie dobro. Widzicie, zrobił coś irracjonalnego. On nie liczył tych pieniędzy, nie analizował, czy mu się to opłaca, czy nie. Po prostu odruch serca.
3: Ale to było dobre dla ciebie oczywiście, ale czy to było dobre dla niego? Bo może jutro mu zabraknie na chleb.
2: Było to dobre, wierz mi, powiadam. Księga krawczyzmu, patrzę, dobre. Dał donata, dobre.
3: Ale wiecie, chłopaki, bo tutaj mam takie wrażenie, że my bardzo, tak, jak im bardziej wchodzimy w te rozmowy, my bardzo chcielibyśmy spróbować zdefiniować to dobro i zło. Tak, ja się trzymam swojej definicji, Wuzu się trzyma swojej definicji, krawiec pierdoli głupoty jak zwykle, ale też się trzyma jakiejś tam od czasu do czasu, no tej definicji, którą akurat zadzwoni, no ale wszyscy go znamy, nie? Bardzo potrzebujemy tego, tak? I to jest taka trochę definicja tego, w jaki sposób działa ludzki mózg, że nie lubimy strasznie nie rozumieć. Jeżeli widzimy coś dziwnego, to potrzebujemy bardzo to zrozumieć. Bardzo ciężko jest pogodzić się z tym, że coś powstało losowo, że coś powstało przypadkiem, że coś istnieje po prostu, bo istnieje i nie ma za tym żadnego sensu, żadnej logiki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
2: Tak.
1: Nie wiem.
3: Jeden raz. A ja powiem, dokładnie, że nie, żeby było równo.
2: Ja powiem, że i się zgadzam, i się nie zgadzam. I chaos, i porządek się łączy w tym momencie, i powstaje magia właśnie.
3: O Jezu, a jak mnie ty wkurwiłeś teraz, jak ja bardzo tego nie lubię. Wiesz, co jest takie powiedzenie? Ja wiem, że to przeniknęło do polskiego języka, taka odpowiedź w postaci, no i tak, i nie. Chłopie, kurde, weź sobie rachunek zdań, coś takiego nie istnieje. Nie można się jednocześnie zgadzać, jednocześnie nie zgadzać.
2: Może być coś jednocześnie ładne i nieładne, tylko dla dwóch różnych osób.
3: Okej, w ten sposób tak.
2: Może być coś dobre i złe dla dwóch różnych osób. I pożyteczne, i szkodliwe dla dwóch różnych osób. I może być część prawdy w tym, co powiem. Na przykład... że Michał Giereś jest dobrym radiowcem. To jest bardzo skomplikowane, czy on jest dobrym radiowcem i różnie można do tego podchodzić.
1: Czy jak definiujesz dobrego radiowca w takim razie? Bo ja chyba byłem na jednej jego audycji i chyba się bym pewnie nie zgodził.
3: Nie wiem, może pod kątem smaku na przykład, może ma ten, marmurkowe mięso.
2: Bo według niektórych definicji będzie dobrym radiowcem, a według innych definicji dobrego radiowca będzie złym radiowcem.
3: Ale wiesz co, Wódz, mam tutaj kolejny punkt i pomysł, czy dobrem i złem możemy traktować tylko i wyłącznie ludzi, czy też zwierzęta? Bo tak ze zwierzętami jakoś mi bliżej niż z ludźmi.
1: To zależy, czy mają być one, czy moim zdaniem, tak? Czy mają być one jakby podmiotem czy przedmiotem tutaj sytuacji, nazwijmy to w ten sposób, tak? To znaczy, czy zwierzę może czynić zło? Mhm. I no.
3: Tak, bo tutaj chciałem zmierzać do drapieżników, po pierwsze, po drugie do pasożytów, a po trzecie do hodowli zwierząt na potrzeby ludzi.
1: No więc, znaczy ja jestem osobą, która ma mocno antropocentryczne poglądy, więc jakby to już w dużej mierze myślę, że może ci narysować odpowiedź.
3: No na trzecie pytanie, oczywiście.
1: Będę się tutaj jakby trzymał tego, co jakby zainicjowałem. To znaczy pytanie jest, czy chcemy traktować zwierzęta jako podmiot, czy przedmiot tych rozważań. Bo jeśli one mają być jego podmiotem, to uważam, że jest to dyskusja nierzeczowa. Zwierzęta nie mogą czynić zła. Znaczy nie, ani pasożyt, ani wiesz, tasiem jest uzbrojony.

0: ani tygrys szablastozęby nie są złymi istotami. To są zwierzęta, nie mogą czynić dobra i zła, nie rozróżniają dobra i zła, nie mają moralności, nie mają etyki i nie mogą jej badać.
1: A jak
0: To
1: to
0: jest
1: rozpatrzymy
0: cecha
1: na...
0: ludzi, to cecha tylko i wyłącznie istot posiadających rozum i człowiek jest taką jedyną istotą według mnie. Przynajmniej, no.
1: A co jeśli ocenimy w tym przypadku zło jako względne i obiektywne? Z punktu widzenia tasiemca nie robi niczego złego, a z punktu widzenia człowieka, którego ten tasiemiec, nie wiem, tam dziabnął czy coś, czy nasrał, no to zło.
0: Absolutnie
1: No to...
0: nie. Nie, bo tasiemiec nie ma innego. Tasiemiec musi to robić. To jest koniec. Ty nie ma innej opcji. Człowiek może wybierać między dobrem i złem. Tasiemiec nie.
2: A na pewno kojarzysz taki filmik z YouTube'a o tych chuju bobrze i ten bober, który dziabnął.
0: Nie, nie kojarzę.
2: O nie, kurde, a taki, no, taki dobry
0: I
2: pomysł miał.
0: spaliłeś, kurde, mi to
2: Oj,
0: cały
2: jajajajaj, a
0: argument. Fucking hell.
2: tłumaczenie 10-letnich memów, to nie
0: Dokładnie.
2: jest to, no, to się nie uda.
0: Weź,
2: Ajajajajaj.
0: wyślij linka, obejrzę na drobie,
1: Wiecie
0: kurde,
1: co, może
0: bo mi głupio.
1: zamknijmy temat dobra i zła, bo właściwie dużo
0: Dobrze,
1: już
0: zanim go zamkniemy,
1: raz,
0: to
1: no...
0: jednak odpowiedziałbym jednak jeszcze na to pytanie, bo teraz pytanie brzmi znowu, czy zwierzę może być, że tak powiem, przedmiotem tej dyskusji, to znaczy, czy można być złym wobec zwierzęcia, to tak, można. Tak? Ale to człowiek dokonuje tego moralnego, tych moralnych, czy ta, etycznego też tak naprawdę wyboru. Tak? I zwróć zresztą uwagę na to, jak się zmieniło podejście człowieka do zwierząt, zwłaszcza w tych wysoko zaawansowanych, rozwiniętych, no, w gruncie rzeczy najlepszych kulturach, jakie ludzkość stworzyła, czy w kulturach Zachodu. Zwróć uwagę, jak zmieniło się podejście od zwierząt na przestrzeni dziesiątek lat ostatnich. Tak? Także tak, tutaj akurat możemy być. To zło wobec zwierząt można czynić zło, tak? Można czynić złe rzeczy, natomiast one same nie są zdolne do tego. Dziękuję.
1: Masę rzeczy totalnie się nie da jakoś zdefiniować. Dla mnie to są po prostu kiepskie narzędzia do określania. Snoop Dogg rzucił palenie marihuany. Ta wiadomość gruchnęła teraz.
2: I czy to było dobre, czy złe?
1: No właśnie, o to chciałem zapytać. No i
2: To
1: co?
2: było, to było dobre. Jeżeli on tam palił, zresztą palenie czegokolwiek jest zawsze szkodliwe. I to jest zawsze zło, więc jeżeli sobie z tego zrezygnował, to zrobił coś dobrego.
1: No tak uważasz, tak? No dobrze.
2: Tak.
1: Tak, masz
0: No,
1: prawo, tak.
0: ja się tutaj z Kotkiem zgodzę, no.
1: Ja
0: Ma rację.
1: uważam, że złe to było.
2: A przede wszystkim to była jego autonomiczna decyzja, czyli porównując do tego narkomana, który się zaćpał fentanylem z własnej woli, Snoop Dogg podjął decyzję, że okej, dobra, wybawiłem się, starczy mi. Tutaj sobie postawię kropkę i tutaj się zacznę zajmować sobą.
1: Zrobisz sobie dobrze. Albo
2: Tak.
1: źle.
2: A tutaj w sumie mój argument z kurwysynem Bobrem całkowicie umarł, bo Woods odpowiedział na to od samego początku, bo tutaj faktycznie zło było zaindukowane ze strony człowieka w postaci niepokojenia tego Bobra. Oczywiście człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy, natomiast intencjonalność nie jest elementem, które definiuje, czy coś jest dobre, czy złe. Możesz robić coś złego, mimo że ci się wydaje, że to jest dobre.
0: Całkowita zgoda.
1: Są
0: Intencje
1: też.
0: są sprawą wtórną. A propos takich ciekawych wydarzeń, to nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio w Bieszczadach, ekolodzy postanowili uratować misia przed leśnikami
2: O
0: i
2: Jezu, słyszałem to.
0: poszli sprawdzić, czy gawra misia faktycznie jest zajęta, czy nie, czy jest zaopiekowana, czy też leśnicy doprowadzili do tego, że miś już stamtąd uciekł.
2: No właśnie, wiewiórki
0: No i kurwa, miś był.
2: gadają, że oni chcieli udowodnić, że jest pusta.
0: Tak, i kurwa się pomylili.
2: Znaczy, wiesz, ja tam szanuję za eksperyment, tak? No to jest, wiesz, to jest fundament nauki.
0: Znaczy,
2: Poniekąd.
0: ja powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie w lepszej karmy niż moment, kiedy ekologista, bambinista,
2: Oj
0: nie,
2: tak.
0: bambinista czy bambista, bambista, przychodzi w takie miejsce i nagle odczuwa na sobie całą dobroć dzikiej natury. Całą jej wspaniałą, właśnie tą taką miłość natury do człowieka. To jest tak piękne. Ach,
1: Dokładnie,
0: ach.
1: człowieku, dokładnie. To jest totalna bzdura, że niedźwiedź jest agresywny. Jak podejdziesz do niedźwiedzia z dobrą intencją, powiesz: witaj, mój przyjacielu, niedźwiedziu, leśny zwierzaku. Uściśniesz go. On cię nigdy nie ugryzie. Nigdy.
2: To była scena po prostu jak z Monty Pythona. No dzień dobry, tutaj chcieliśmy właśnie Państwu pokazać, że zwierzęta wcale nie są agresywne. Dlatego zacznę go ciągnąć za ogon.
0: Jakbyś był wielkim fanem Monty Pythona, to byś wiedział o tym, że należy na taką sytuację wziąć ze sobą garść świeżych malin. I wtedy możesz się obronić przed człowiekiem z garścią świeżych malin. Znaczy przed niedźwiedziem.
1: Trafiło mi się...
2: Przed człowiekiem też by się udało.
0: Tak.
1: Trafiło mi się, widzicie, dwóch rozmówców, którzy nie wierzą ani w dobrą intencję, ani w pozytywne wibracje, ani w magię, ani w nic. Oni tylko w cyferki, nauka. Wierzą w naukę. A był któryś z nich na Księżycu? Nie.
2: Co to znowu z tymi cyferkami?
1: No jeden... Nie pod... Dwa analityczne umysły. Jeden informatyk, tu wiem, że się wkurwi informatyk, a drugi kurwa elektryk. Jak chyba tak, elektryk jakiś, no. Elektryk,
0: tak jest.
1: Informatyk. No. Tak. Dla niego musi być plus i minus. Plus i minus.
0: Dokładnie to mi też przyszło do głowy teraz.
2: Ale wiesz, Krawiec, nie potrzebuję być, wiesz co, nigdy nie byłem w Środzie Śląskiej, wobec czego twierdzę, że Środa Śląska nie istnieje.
0: 10 zł. Ja niedługo będę być może.
2: Nie ma sensu, nie istnieje.
0: Zostanie wygenerowana, kiedy będę się zbliżał.
2: Dokładnie tak. Bo
0: najpierw z dużych takich kwadratów, potem będą coraz mniejsze, aż w końcu dojdzie do rozdzielczości 400M albo coś takiego, nie?
2: Jakbyś pojechał do Szczecina, to ci by się zrobiło 480p. Szczecin też nie jest.
1: Nie, 144p prędzej.
0: Dokładnie, i tutaj... 16 kolorów.
1: Bo więcej ludzkie oko nie widzi, tak przynajmniej twierdzą niektórzy właśnie szczecińscy mędrcy. A tutaj Michael Jeziorski napisał: moi kochani bracia, nocnicy wierzę, albo ja się dziś totalnie upaliłem, albo wy tak dzisiaj teraz totalne banialuki pieprzycie, bo kompletnie nic nie rozumiem, o co chodzi w waszej rozmowie. No dzisiaj taka faktycznie rozmowa trochę dla... Jakby to powiedzieć, żeby nie urazić. No, bo, chociaż dobra, niech będzie, że...
2: Tak, pierdolimy głupoty.
1: Pierdolimy.
0: Zgadza się. Zgadza się, ale za to właśnie przeczytałem na czacie coś, co muszę przeczytać. Czy Czektul i Grzesiu Bukowski. Grzesiu, czy wiesz, dlaczego twój tasiemiec pójdzie do nieba? Znaczy nie pójdzie do nieba? Grzesiu się pyta na to, czemu? Bo żyje w grzechu. Badum.
2: Dobre.
0: Okej. Okay. To ja już kończę. To było dobre
2: zakończenie.
0: Ja też się przeczę. Krawiec idzie sobie tam pracować. Ja idę robić też inne śmieszne rzeczy. Zawsze się, jak zawsze, dobrze się z wami rozmawiało, więc do następnego pewnie.
2: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Na razie.
1: Cześć, hej. No tu były pochwały. A to dziś koledze zwróciłem uwagę, że używa strategii kanapki, techniki kanapki, czyli pierwszy trzeba, chcemy komuś zwrócić uwagę, coś nam się nie podoba, nie? Na przykład Krawiec, zrobiłeś chujowe logo. To mówisz w tym momencie tak. Krawiec, ja wiem, że ty jesteś bardzo zdolnym grafikiem i wiele potrafisz, wiele logosów zrobiłeś, ale to logo jest chujowe, powiem ci szczerze. No, ale wiem, że dasz sobie radę i jakoś to poprawisz i zrobisz je dobrze, bo jesteś dobrym grafikiem. Czyli pochwała, wkładamy naszą naganę, dezaprobatę, krytykę między dwie pochwały i robimy taką kanapkę i pyk, dajemy komuś. Ale możecie się śmiać, ale to działa. Działa to. Bardzo dobrze nawet działa. W większości przypadków wam to zadziała, więc nie bójcie się coś miłego komuś powiedzieć, jak chcecie skrytykować. Najpierw, potem to, potem ten wkład mięsny, rzucić tam mięskiem w kogoś, a na końcu to przykryć tą ładną, pozytywną kanapeczką i coś pozytywnego na koniec, nie? To działa. A czy Roman Polański zrobił dobrze, poświęcając na ołtarzu swojej kariery i sukcesu żonę i dziecko, być może? A potem się chyba chciał z tego wyłgać jednak. Wśród gwiazd wydaje się, że jest więcej takich przypadków, kiedy się rozmyślają i wtedy umierają na chorobę zawodową. Tych, co za dużo wiedzą i tych, którzy się sprzeciwili tym onym, umierają na serce albo na raka. No. Wszczepili im raka. W sumie może się da jakoś aktywować raka. W zasadzie to wszyscy mamy nowotwory. Nasz pieprzyk jakiś tam, nie? Różne takie znamiona, to są takie nieaktywne jakby nowotworki. No, coś bardzo toksycznego komuś podrzucić, nie? I no, mu się może rozwinie rakowski, do niego przyjedzie. Ja już sam nie wiem, na co umrę, czy na serce, czy na raka, bo i to genetycznie w rodzinie, i to jakoś właśnie to serce nawala. Nie wiem już sam. A na co lepiej umrzeć? Na serce czy na serce, zdecydowanie na serce. A może ci oni mają faktycznie taką broń, że kierują na nas jakiś pizdolecik i pyk, i my nagle za serce się łapiemy, nie? Nie, to po co od razu takie wymyślne metody? Przecież wystarczy kogoś złapać za ręce, za nogi, wstrzyknąć mu delikatnie igiełką w serce roztwór soli tam czy coś i padnie teraz. Tylko potem trzeba zrobić tak, żeby w piątek było, bo w niedzielę zamknięte potem są te instytucje, gdzie się tam bada, nie wiem, tam koroner, coś, nie? Ze śmiechu jest propozycja. No. Przed chwilą o mało co ze śmiechu nie umarłem. Taki był tu zabawny żarcik, fajny. O. Z głodu, jak donate'ów nie będzie, dokładnie. Dokładnie. Widzicie, tak to właśnie jest. Uwaga, naukowy bełkot. Kilka osób mi co najmniej podesłało linka do tego nagrania.
3: Widzieliście tytuł. Widzicie tytuł, więc wiecie, że to będzie trochę inny niż zwykle odcinek naukowego bełkotu, taki, który równie dobrze mógłby być nagrany, nie wiem, w czarnej koszuli na czarnym tle albo w białej koszuli na białym tle. Ale ponieważ karta na czasie już ma...
1: Krótko mówiąc, nadający, którego przepraszam, ale imienia i nazwiska nie pamiętam, choć dzisiaj mi się przewinęło, bardzo się żali w takim nagraniu troszeczkę melodramatycznym na YouTube'a, że dostaje no taki jeden z popularniejszych kanałów popularno-naukowych, o czym świadczy nawet liczba odsłon, już ma 747 tysięcy subskrybentów, przepraszam, a odsłon zaledwie 500 000. No i tutaj opowiada właśnie, że od lat już hejt, groźby nawet, groźby od szurów, którym nie w smak jest to, że się dezinformuje ludzi na temat kształtu Ziemi, że jest okrągła i tak dalej. I dostaje takie groźby, na przykład cytuję, mam nadzieję, że twoje dziecko dostanie raka mózgu od szczepionek. Tfu, ha tfu ci na ryj, śmieciu. I dostaje dużo takiej korespondencji. Coś się niedobrego faktycznie z ludźmi dzieje, bo dużo jest hejtu, awantur, hejtu. Gruźb właśnie. Ludzie chyba zbyt lekką rączką rzucają sobie ten hejt na siebie, bo są przekonani, że nie spotka ich za to żadna konsekwencja, że są nienamierzalni. Coś się tu chyba powinno zmienić w tym temacie, tylko jak to zrobić? Na pewno nie tak jak Unia planuje jakieś robić paszporty, ID internetowe, może by łatwiej było właśnie ludzi identyfikować, kto komu nawymyślał, kto komu groził. No to tak potworne, tak kogoś dręczyć, wyzywać od najgorszych. Może taka osoba się w końcu nabawi jakiegoś PTSD, post-dramatic trauma, syndrom, a D to nie wiem. D jak dupa. Czy mam pralkę ze sztuczną inteligencją? Wiecie co? To musiałbym pójść i coś do niej zagadać. Na pewno ma wyświetlacz, więc jest... Jak dla mnie jest nowoczesna, jak ma wyświetlacz. Taka jedna z tańszych, no tam chyba 1300 zł. O mało co nie zabiła człowieka ta pralka. Chciał sobie tam nogą coś tam ten. A było tutaj, czemu nie pomogłem? No ludzie, no facet miał wózeczek taki do wnoszenia po schodach i sam jeden tym wózeczkiem specjalnym takim po tych schodkach ją wtrążalał. No to co ja tam miałem jeszcze asystować? Mogłem asystować i mówić, dawaj, jeszcze tu, nie, krzywo, no, dawaj. No to tak bym mógł pomóc, nie? To bez sensu, to bym tylko przeszkadzał. Ale cieszę się z nowej pralki, tym bardziej, że właściciel ją sfinansował i to było dobre. Gdybym ja miał za nią zapłacić, to by było złe. Chociaż wódz mógłby się tu nie zgodzić, bo z pewnego punktu widzenia byłoby to dobre, bo ta pralka byłaby moja. Tak jest właściciela. Nauka to lubię, jest o tyle fajniejsze, że nie lewaczy gość, ten z naukowego Bełkotu, lewaczy, tak? No właśnie, niektórzy twierdzą, panie prezesie, że Lem tak nie powiedział jednak, że to plotka. Tak samo jak Maria Antonina nie powiedziała, że jak ich nie stać na chleb, to niech jedzą ciastka. No właśnie. Także hejt jest problemem sporym. Ewa Szykulska, znana aktorka, wylądowała w szpitalu, jest w ciężkim stanie, ma problemy z oddychaniem. No, ilu nas już znanych aktorów, piosenkarzy, różnych artystów opuściło w ostatnich latach? Strasznie dużo. Szkoda, lubię panią Ewę Szykulską. Bardzo dobra aktorka, fajna. Kiedyś bardzo też urodziwa dziewoja, trzeba przyznać. Dobry był ten pijany ksiądz na pogrzebie. Katolicy na pewno nie powiedzą, że było to złe, co zrobił, a mianowicie przyszedł nawalony na pogrzeb dziecka. I powiedział, że mały aniołeczek śpi, to ja też śpię. Nie wiem, czy to była odpowiedź, jak się zawiesił może w tym swoim alkoholowym jakimś ciągu, to powiedzieli mu, proszę księdza, czy ksiądz, proszę księdza, śpi księże, proszę księdza? Aniołeczek śpi, to ja też się zdrzemnę. No, takich mamy księży wspaniałych. Ale przepraszam wszystkich tu urażonych. Zresztą dzisiaj najbardziej mnie tu zasponsorował katolik. Przepraszam bardzo. Najhojniej. To nie był na pewno zły ksiądz. Poza tym jest wielu wspaniałych księży. Furiat na pewno się zgodzi ze mną. Wielu księży potrafi dowcip opowiedzieć, są fajni. Wcale im na pieniądzach nie zależy. Ja słyszałem o takim księdzu, który maluchem jeździ. I na gitarze gra wspaniale, i kawał potrafi opowiedzieć.

0: A co spędza sen z powiek takiemu papieżowi Franciszkowi? Borgoglio, tak? No, nie wojna jedna czy druga, nie głód, mordy, grzech, tylko bardzo się przejmuje teraz tym, że jest masonów za dużo. Też odpływ wiernych mu nie przeszkadza, laicyzacja społeczeństw, pedofilia. To nie są ważne sprawy. Ważne jest to, że jest za dużo masonów i wygłosił orędzie z tego powodu, że jest za dużo masonów i to jest problem. Krawiec kupy się to nie trzyma, ale co? No słuchajcie, tutaj prosiliście i pytaliście, nawet się pojawił komitet wsparcia Piotra Szlachetnego, było, a gdzie jest Piotr? A bez Piotra to nie ma audycji, ja idę stąd. No i doczekaliście się, jest Piotr Szlachetny, witam.
1: Tak jest, witam serdecznie wszystkich pozostałych tutaj autora kanału, witam moich fanów. Bardzo ciekawa audycja, gratuluję wyboru tematu przez tutaj właściciela kanału szanownego, który oczywiście jak zwykle podejmuje bardzo trudne i interesujące nas wszystkich tematy, oczywiście zagadnienia zakrywające problematykę kryminalną niejednokrotnie, więc są to tematy, przy których trzeba mieć szczególną rozwagę.
0: Przepraszam, a dlaczego pan, tak, przepraszam, że przerwę, ale pan trochę tak mówi jak Andrzej Duda w takim stylu, takie przemówienie i tak rodacy i szanowni, chciałem z tego oto miejsca. Czy to jest taki styl mówienia po prostu teatralny trochę? Czy tak pan Piotr zawsze mówi, czy to może tak wyjątkowo?
1: Tak wyjątkowo z szacunku do naszych oczywiście radiosłuchaczy, do naszego właśnie szanownego tutaj właściciela kanału, który właśnie zapewnia nam taką dozę właśnie tutaj pewnej emocjonalnej hybrydy, która zapewnia nam rozrywkę na cały wieczór, niejednokrotnie nieprzespaną noc, więc dobry wieczór, Piotr Szlachetny.
0: Znany też jako Wojtek, czasami w pewnych kręgach.
1: Różnie mnie nazywają i Zakapior, i Wojtek. Kiedyś mnie nazywali nawet Marian. Nazywali mnie też no niejednokrotnie też w sposób popelszywy, na przykład na kanale Trzoska. Obrażano mnie. Byłem niejednokrotnie oskarżany o jakieś manipulacje, jakieś dziwne ten. Proszę zapamiętać, że oczywiście są to kanały patostreamerskie, także są to pewne takie patologie umysłowe, które nie występują naturalnie w przyrodzie, także proszę się nie sugerować opiniami pozostałych właśnie tam jakichś siedzących w szakach jakichś tam patostreamerów. No, wróćmy może na zdrowe, normalne, proste tory. Porozmawiajmy właśnie o Sharon Tate, o Romanie Polańskim. Porozmawiajmy o sprawie związanej z Beverly Hills, jednym z najgłośniejszych w XX wieku morderstw, które zostały... To masakry, która została dokonana przez grupę sekty rodzina Charlesa Mansona w 69 roku na tudzież właśnie żonie ówczesnej Romana Polańskiego, Sharon Tate, która była w 8 miesiącu ciąży. Chciałbym zaznaczyć, że przede wszystkim to Sharon Tate była, były o niej roznoszone, tak to określę, plotki, nie tylko medialnie, ale i drogą pantoflową. Sprawa była szeroko komentowana, dotycząca jej stosunków właśnie z Kościołem Szatana w Stanach Zjednoczonych oraz kontaktami z tudzież strukturami tego Kościoła. Owszem, nawet wypłynęły zdjęcia i nagrania z jej udziałem w czarnych mszach, rytuałach satanistycznych. Oczywiście te zdjęcia, te materiały filmowe okazało się, że pochodziły z filmu Oko Diabła. Oko Diabła, nie każdy kojarzy, ale to są takie kultowe filmy, które warto takie pozycje oczywiście znać. Warto to sprawdzić. To Sharon Tate była właśnie oskarżana o właśnie konszachty z diabłem. Aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych nie powinno nikogo dziwić, nikogo nie powinna dziwić obecność kościoła szatana, z którym miała być kojarzona niejaka, jak się nazywała blondynka z pieprzykiem przy nosie? Seks bomba. Jak się nazywała? Ta blondynka taka. Przepraszam
0: ale,
1: za...
0: ale ta, z którą się obecnie jest Roman Polański, może to
1: nie,
0: o tą chodzi?
1: To, nie pytam o tą kultową, jak ona się tam nazywała.
0: Marilyn Monroe.
1: No, że nie przypomniałbym sobie. Marilyn Monroe, dziękuję bardzo.
0: Taka
1: no,
0: mało znana postać Marilyn Monroe.
1: Ciemność. Przepraszam, akurat taka luka w pamięci powstała. Ciemność, widzę ciemność. Dobrze, że mi przypomniałeś. Akurat czujny jesteś. Także wspaniale. Jesteś, podobasz mi się. Szybko myślisz. I tutaj właśnie kariera Sharon Tate to jest ciekawostka. Osoba, która zaczynała od jakichś niszowych programów telewizyjnych, które nie powinny być dostrzeżone przez kogokolwiek, okazuje się, że po kilku takich programach, gdzieś jakichś takich drobnych filmach bez wyszczególniania tych pozycji, okazuje się, że Sharon Tate dostaje w bardzo młodym wieku, 20 kilku lat, tutaj właśnie role pierwszoplanowe w filmach, które na przykład pana Tarantino, które otrzymywały właśnie tutaj bardzo, bardzo prestiżowe nagrody, w tym dwa Oscary. Tak więc kariera Sharon Tate, ja tutaj może zasnuję taką teorię spiskową, ale proszę się nie sugerować, mogła jak najbardziej opierać się o kontakty właśnie z kościołem, tam właśnie tym, którym wspomniałem. Choć nie wiem tego na pewno i to jest tylko teoria spiskowa, którą sobie wymyśliłem na poczekaniu. Aczkolwiek niejednokrotnie właśnie żony właśnie takich postaci, które, bo tutaj był wspomniany wątek Romana Polańskiego, który rzekomo mógłby mieć kontakt z takim kościołem, właśnie ze strukturami satanistów na całym świecie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, takim miejscem najbardziej energetyzowanym dla satanistów jest oczywiście San Francisco. Nie wiem, jak to jest z Los Angeles, ale na pewno jest tam spore grono takich właśnie wyznawców. No, jeżeli chodzi o karierę Romana Polańskiego, oczywiście brawurowa, błyskotliwa. No, prawdopodobnie znał się z wieloma z tych osób, właśnie z tych struktur satanistycznych, z tego powodu, że cały Hollywood jest przesiąknięte tymi osobami i właśnie tam swoje macki wiele takich właśnie organizacji kładzie na różne grupy wpływów, często tworząc później lobby. Więc jeżeli chodzi o samą tutaj karierę Romana Polańskiego i śmierć Sharon Tate, być może mogło mieć to cokolwiek wspólnego z tym, co się stało z żoną Eminema. Żona Eminema też przepadła. I też Eminem był podejrzewany o kontakty z kościołem satanistycznym w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście później oczywiście niejaki tutaj Eminem zarzucał właśnie tym grupom iluminackim odebranie mu żony, oczywiście również Tupaka, który był jego serdecznym przyjacielem. Wszystko ma wymiar symboliczny. Gdybyśmy zwrócili uwagę, Sharon Tate zginęła w wieku 26 lat. 26 lat.
0: A czy to ma jakieś
1: udzielone
0: znaczenie?
1: 26 lat na 2 równa się 13. Cyfra magiczna.
0: 13 to jest magiczna liczba, 13 to jest?
1: Tak jest. Odwrócone, 1 plus 1 to jest i 3 z przodu, to jest 32. Stopień masoński najwyższy.
0: A nie, to magiczny to 33 jest chyba.
1: 33 jest tylko u wierzchołku piramidy. Tam nie dostaje się każdy. Maksymalnie tak naprawdę to, co mówią Tarasiuka, jest to nieprawdą. Maksymalnie można osiągnąć poziom 32. 33 jest dla oświeconego, tego, który jest ponad tym. 33 jest zarezerwowane dla tego, którego wyznają.
0: A to nie słyszałem, to ciekawe. Trzeba to kiedyś jeszcze... Muszę to sprawdzić, bo coś tutaj... Trochę jestem niewiernym Tomaszem. W ogóle ciekawostka, słuchajcie. Christian Bale na Złotych Globach, jak dostał nagrodę, to powiedział, cytuję: dziękuję ci, szatanie, za inspirację dotyczącą tego, jak zagrać tę rolę. Tak powiedział na przykład. I to tak się nie jest takie rzadkie. W ogóle tak po latach się jakoś dowiedzieliśmy, i że pedofilia jest nagle wielkim problemem w Hollywood i molestowanie seksualne. Współcześnie dopiero są wyciągane takie rzeczy, że aktorki karmiono amfetaminą, żeby mogły pracować 24 godziny na dobę. Potem je zawożono do szpitala, dawano im witaminki, żeby trochę odżyły, a potem znów na plan i znów amfetaminka. Przez seks do kariery trzeba dupy dać, żeby rolę dostać i tak dalej. Nie wygląda to dobrze jakoś tak. I to dziękuję ci, szatanie, za tą rolę. Może właśnie ta popularyzacja szatana jakoś odsłoniła, zrobiła z szatana popkulturową gwiazdę, która może się podoba niektórym i tak się o tym dosyć otwarcie zaczęło mówić. No szatan jaki jest, każdy widzi, no w sumie, a co, tak? A dlaczego, kto mi zabroni, zaraz może będzie sprzeciw, ktoś kogoś pozwie o dyskryminację. I, a dlaczego się ze mnie drwi i mi się wytyka, że podpisałem pakt z szatanem? To jest dyskryminacja na przykład. Taka, wiesz, o co chodzi? Taka szatan się rozpycha jakby łokciami i wędruje nagle z egzotyki, z czegoś hermetycznego, wkracza na salony i bryluje. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Tak, poza jajami, to bardzo mi się podobało jedno sformułowanie, które dzisiaj padło tutaj na Antenium, właśnie z twoich ust, z twojej głowy, że chodzi tutaj tak naprawdę o wolną wolę człowieka, jeżeli chodzi o kwestie tutaj satanistyczne, bo sam w sobie rytuał nie jest niczym nadzwyczajnym. Bardziej nadzwyczajnej mocy nadaje mu wolna wola człowieka, który właśnie postanawia się rozstać z Bogiem i przejść na tą drugą stronę, wyznając właśnie pragmatyzm tego życia tutaj doczesnego. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą Sharon Tate, nie uważam, ażeby mogła stać się ofiarą takiego rytuału, aczkolwiek sama symbolika tutaj rozchwiania, tutaj moralnego Romana Polańskiego, jego właśnie zdrady, te zdrady były zresztą dosyć popularne. Nie wiem, na ile były, ile z nich było plotkami, a ile było prawdą. Aczkolwiek jeżeli było to prawdą, co się wtedy stało, rzeczywiście mogłoby mieć to wymiar symboliczny, który mógłby wskazywać na... Oczywiście szatan uwielbia kłamstwo, uwielbia zdradę, uwielbia takie właśnie, do tego ludzi właśnie zachęca. I właśnie u satanistów mogłoby mieć to niebagatelny wymiar, gdyby Roman Polański, właśnie tak jak tutaj Krawiec podkreślił, był wtedy w łóżku, popychał tam jakąś fajną kobietę gdzieś tam na wyspach, a w tym czasie jego żona byłaby mordowana przez jakiegoś tutaj, przez jakichś zbrodniarzy tutaj, bandytów, co rzeczywiście tutaj właśnie autor kanału jeszcze wspomniał o tym pojmowaniu świata w sposób relatywnie racjonalny. No więc tutaj właśnie to, w czym się lubują sataniści, i to właśnie myślę mogłoby być inspiracją do właśnie wzbudzenia pewnej fali takich emocji, które mogłyby właśnie być użyte właśnie do rytuału. Mogło być też, jeżeli chodzi o datę, przyjrzyjmy się dacie Jeżeli chodzi o datę, mogła być ona symboliczną również dla jakiegoś rytuału, który miał się dokonać. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że wielu aktorów, ludzi kultury, sztuki i nauki wielokrotnie datami synchronizowało się, datami śmierci oczywiście. I do tych śmierci zawsze były przypisywane jakieś teorie spiskowe właśnie na temat takich rytuałów. Czy ktoś rozpatrywał w ogóle zbrodnię, która się dokonała w Beverly Hills pod tym kątem? Czy w ogóle ktokolwiek spojrzał na Charlesa Mansona jako wytwór pewnej kreacji, za którą stały właśnie osoby trzecie, a być może on właśnie stał się ofiarą pewnej techniki psychomanipulacyjnej? Pewnej, która prowadziła do pewnej destrukcji jego umysłu, oczywiście później poprzez pranie mózgu, przekonwertowania go na postać zbrodniczą, która właśnie stworzyła sektę, która miała posłużyć właśnie do tego typu morderstwa. Czy
0: No,
1: zdajecie sobie sprawę z tego, co mówię?
0: czytałem, niektórzy twierdzą, że Manson był po prostu, że ktoś nim kierował, że on był takim bardziej siepaczem, który wykonywał pewien wyrok. No, nie wiem, jak interpretować napis świnie, że no, tak jakby mieli żal, albo no, tak jakby równie dobrze mogłoby tam być napisane zamiast wy świnie, czy tam świnie, ty
1: Znaczy.
0: zdrajco, a ty zdrajco, albo ty, który się nie posłuchałeś, ty, który zdradziłeś, coś takiego, nie? Świnie, taki wyrzut w tym jakiś jest, tak jakby zostali ci ludzie ukarani, czy za Polańskiego, czy za jakieś uczynki Polańskiego, czy Sharon Tate. Ale ciekawe jest to, co o woli powiedziałeś, bo ta wola zdaje się być kluczowa i w rytuałach magicznych, i w satanizmie. I tak sobie myślę, że jeśli mielibyśmy być potem rozliczani za nasze grzechy, to dokonanie jakiegoś mordu rytualnego, czy podpisanie, zgodzenie się na to, co potem się dzieje, jest cały ciąg wydarzeń, nie? Rusza do domino, to jest coś, czemu nie da się zaprzeczyć na zasadzie ja to niechcący zrobiłem, ja chciałem dobrze. To są sytuacje bezdyskusyjne i dla sił zła mogłoby to być od tej strony dobre, że to jest po prostu bezdyskusyjne. Nie możesz się z tego potem wyłgać. Zostało kilka kroków podjętych świadomie. Była ta wola uczynienia zła bardzo, bardzo jasna. Prawda?
1: Piękne, piękne, piękne jest to, co właśnie dzisiaj autor kanału Państwu tutaj serwuje. To
0: Dziękuję.
1: jest coś
0: Dziękuję,
1: nadzwyczajnego,
0: dziękuję.
1: naprawdę. Nad czym można naprawdę bardzo długo się rozwodzić. Tak, oczywiście, zgadzam się tutaj z autorem kanału i jego tezami, ale chciałbym zadać pytanie, czy Sharon Tate, jakże i inni aktorzy, którzy biorą udział w filmach o właśnie tematyce w pewnym sensie horroru satanistycznej, czy przypadkiem odprawiając jakieś akty rytualne na ekranie, oczywiście nazwiemy to aktorstwem, czy przypadkiem nie wyrażają wolnej woli ku tego typu rytuałom, czy przypadkiem nie stają się częścią tej społeczności teoretycznie nieświadomie, a praktycznie świadomie, i czy teoretycznie są aktorami, a praktycznie podpisują pakt z diabłem za sławę i wykonanie tego projektu. Czy przypadkiem tak nie jest? Czy przypadkiem nie było tak z Sharon Tate? Czy przypadkiem nie było tak z Romanem Polańskim? Czy przypadkiem nie było tak z Eminemem? Tupac od początku kariery zarzekał się, że i mówił prawdę na temat właśnie tajnych stowarzyszeń, więc raczej Tupaca bym o to nie podejrzewał. Ale na przykład Ozzy Osbourne, który do tego się przyznaje. Na przykład Jimi Hendrix, który nie miał talentu muzycznego, ale rzekomo po podpisaniu paktu z diabłem stał się wspaniałym gitarzystą, muzykiem.
0: Ale przepraszam,
1: Rozgrywany.
0: czy
1: Jego
0: masz tak?
1: rozstrojone struny stały
0: No.
1: się kultowymi strunami dla wielu pokoleń. Czy przypadkiem nie jest tak, że naprawdę zakulisowo do pewnych działań przekonują nas poprzez perswazję pewne grupy, które starają się wzbudzić w nas wolną wolę, która dokonuje tego zła.
0: Nie wiem, czy
1: Tak jak
0: dobrze.
1: mogło być to w przypadku Charlesa Mansona i jego grupy.
0: Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, bo czy chodziło o to, o to pytanie, czy taki, no, Roman Polański przykładowo, jeśli zaprasza na plan LaVeya, satanistę, przywódcę tego kościoła satanistycznego, i tam się de facto odbywa orgia pewna. Oczywiście udawana jest plan zdjęciowy, ale no, tam się rozbierają. Udają nawet, że ruchają, albo i nie udają, kto wie, jak to tam było. Różnie to bywa na tych planach filmowych. Czy ci ludzie są usprawiedliwieni, że to na niby, że oni to tylko film robią? Na ile to jest po prostu prawdziwe dla tych rzekomych sił zła, to co się tam odbyło, tak? To, co, o coś takiego możemy się w sumie
1: Wspaniale,
0: zapytać,
1: wspaniale,
0: nie?
1: pięknie, pięknie, pięknie. Proszę Państwa, szanujcie pana redaktora, tutaj krawca z Nocnego Radia. Serwuję Państwu naprawdę bardzo tutaj pożywne informacje, bardzo treściwe, wartościowe. Tak, oczywiście, zgadzam się z panem redaktorem. Oczywiście tak, właśnie, właśnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, że poprzez taką niby niewymuszoną wolę człowiek okazuje przyzwolenie, czyli wolną wolę na tego typu spotkania z obcymi bytami. Bo podczas takich rytuałów oczywiście nie tylko są jakieś wolne energie, te energie są siłami demonicznymi. I na tym polegają te rytuały, które mają wskrzesić siłę i motywację do działania bytów krążących po świecie ku zgubie dusz ludzkich. Tak, oczywiście, że poprzez właśnie tego typu perswazję płynącą z ekranu, właśnie ludzkie umysły są infiltrowane i niezależnie od tego, czy było to udawane, czy naprawdę się tam jebali na całego, a prawdopodobnie na pewno. Jest to dokonaniem aktu właśnie rytualnego, bo nie jest sensem sam akt, żeby się zlać, tylko sam akt w sobie, wyrażenie wolnej woli. I nieważne, czy ty miałeś kutasa tam, gdzie miałeś mieć, tylko wyrażenie twojej wolnej woli.
0: Kultura, panie Piotrze, przypominam, kultura. Tutaj,
1: No, ale ty, cała kultura jest, to, no cóż, ja mówię jak jest.
0: no nie wiem, tak można zadać sobie też pytanie, czy aktorzy jak tam depczą krzyż, plują na niego na filmie i wrzeszczą: Szatanie, kocham cię! To na ile to jest usprawiedliwione faktycznie? Czy Pan Bóg, czy dobry Pan Bóg potem powie: a, to tylko filmik był, widziałem, nawet niezły, też się uśmiałem z tego plucia na mnie i mówienia, że mnie nie ma i że jestem chujem i że się odwracasz ode mnie, ale widziałem ten film, fajnie zagrane, fajnie zagrane. Pan Bóg może trochę inaczej na to patrzeć i może to dla niego nie być takie spoko na przykład, nie? No. Być może, nie wiem,
1: Jest.
0: ale to właśnie te energie, energia seksualna używana w
1: Jest,
0: magii,
1: jest, jest,
0: magia krwi, no i no, sztuczna krew się leje,
1: jest.
0: ruchawka
1: To
0: na
1: tylko jest.
0: całego. W pewien sposób taka, wyobrażam sobie taką scenę, stoją dookoła tutaj kamerzysta, tu makijażysta, tu paru aktorów, stoją gdzieś tam poza widokiem kamery, a tam się ruchają. W pewien sposób jest to taka orgia troszeczkę, bo ci się ruchają, a ci patrzą na to wszystko i spotykają się. No, różnie
1: O,
0: można to, na to
1: jest
0: patrzeć.
1: to. Dobra, tak na poważnie. Perswazja płynąca właśnie ze środków znaczy medialnych, takich jak telewizor, czy tam internet, czy może być komórka nawet, w której oglądasz film, ma wzbudzić ten film w tobie jakieś konkretne emocje, które właśnie. Jest takie pojęcie w ogóle wspólnej świadomości. To się odnosi do pewnej takiej powłoki, która właśnie rozciąga się tutaj w świecie duchowym i chodzi o pozyskanie właśnie z ciebie twoich emocji do wzmocnienia tego rytuału. Po to się robi tego typu produkcje. Niewielu wie o tym, bo oczywiście ludzie naturalnie nie są zwariowani, nie interesują się tego takimi tematami, aczkolwiek naprawdę mówię absolutną prawdę i nie chodzi o to, w czym ty zanurzyłeś swojego Benisa, tylko chodzi o pewien akt wyrażenia woli. I tak jak tutaj wspomniałeś, nie wszyscy muszą brać udział w rytuale. Ci, którzy przyglądają się, w nich wzbudza to podobne uczucia, doznania i to jest właśnie to samo, ten sam mechanizm, który działa na ciebie poprzez na przykład telewizor. To jest to samo.
0: No, ja kiedyś się w zasadzie interesowałem satanizmem, słuchałem tam black metalu, z kumplami się tam tym jaraliśmy. Nawet pentagram gdzieś miałem, pamiętam. Nie wiem, czy go wywaliłem, czy gdzieś leży tutaj i promieniuje. Ale tak mówiąc już nawet trochę serio, to się zastanawiam, co skłoniło mnie do zainteresowania się tym tematem. Może właśnie jakieś obejrzane rzeczy. No na pewno takie rzeczy się nie biorą z niczego. Fascynacja tego typu klimatem, bo to jest tutaj ważną rolę też odgrywa klimat, taki mroczny, nie? To zaczyna się człowiekowi w pewnym momencie podobać zwyczajnie. Jaki wpływ miały na mnie literatura, film, no coś musiało zainspirować.
1: Widzisz.
0: Nie wzięło się to znikąd z próżni, nie?
1: Oczywiście, bo to jest bunt, bo to daje poczucie siły. Złość, wrogość, stworzenie, zrobienie komuś krzywdy, bądź odczucie poczucia możliwości zrobienia komuś krzywdy, bycia nad kimś. To jest to, co daje człowiekowi otoczkę takiego karmienia swojego superego, swojego ego, swojego buntu przeciwko temu, jak nas troluje rzeczywistość często. Oczywiście, że naturalnie człowieka to kusi i na tym polega walka duchowa, żeby temu nie ulegać i starać się balansować sytuację na tyle, na ile można, aby nie popadać w takie właśnie dramatyczne, czarne kręgi, z których bardzo później trudno się jest wydostać, albo wychodzi człowiek bardzo okaleczony, poharatany. No, tak.
0: No,
1: tak
0: faktycznie może być się ciężko wydostać, jeśli człowiek wchłonie w siebie ten klimat, tą ideologię, to potem mu się takie rzeczy jak wybaczanie, empatia, przedkładanie czyjegoś, powiedzmy, dobra nad swoje, to już się zwyczajnie wydaje nieatrakcyjne, frajerskie i
1: tak,
0: po prostu
1: tak.
0: Człowiek już nawet do głowy mu nie przyjdzie, żeby z tej drogi zawrócić, bo on nie czuje takiej potrzeby zupełnie, bo to mu się wydaje, przepraszam za wyrażenie, miała być kultura, ale powiem, chujowe, no.
1: Tak, no wyobraźmy sobie, że Biblia nakazuje przebaczyć, a Biblia szatana jest z kolei przeciwieństwem i właśnie zachęca do zrobienia komuś drugiemu krzywdy. Więc co będzie bardziej atrakcyjne dla ciebie w chwili złości? Powiedzieć mu, mam drugi policzek i proszę, uderz mnie w niego, czy po prostu zaraz ci przykurwię i zrobię ci taką krzywdę, że zapamiętasz to na całe życie, albo cię po prostu zabraknie? Co jest bardziej atrakcyjne dla człowieka w złości, w stanie permanentnej nienawiści? Biblia szatana odnosi się do człowieka jako do zwierzęcia, ale my jesteśmy czymś więcej jak zwierzęta. I tu jest właśnie kwestia walki o ludzki umysł, o jego duszę i właśnie jego wolną wolę, o której wspomniał tutaj autor kanału, co mnie bardzo zaskoczyło, bo wykazał się wyjątkową przenikliwością, którą niewielu się wykazuje.
0: Dziękuję ci, Piotrze. Mów mi krawiec, wiesz, tutaj. To nawet mistrz Yoda, tak trochę żartobliwie mówiąc, nam powie, że ścieżka ciemnej strony mocy jest łatwiejsza, szybsza i prostsza. No i to faktycznie dobro wymaga pewnej gimnastyki i no właśnie dawania czegoś od siebie w wysiłku, a zło jest trochę prostsze. Czasem nawet w takich trywialnych sytuacjach łatwiej komuś dać w mordę tak zwyczajnie, niż mu odpuścić, bo wtedy się okażemy frajerem, lamusem, kumple będą się z nas śmiali, na przykład nie poważali, a danie w ryja, szczególnie jak ktoś jest silny, to jest bardzo proste, a słabszemu to już w ogóle. No.
1: My jesteśmy ludźmi i uważam, że Pan Bóg doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Po to dał nam te mechanizmy, żebyśmy mogli się obronić w sytuacji zagrożenia. Bardziej myślę tutaj o przesłaniu takiego permanentnego upojenia nienawiścią, w którym wykazujesz się wyjątkową brutalnością i pewnym sadyzmem, przyświecającym takiemu pewnemu stanu psychopatyczności w Twoim umyśle, gdzie po prostu bezdusznie i bezwzględnie wyrządzasz komuś drugiemu krzywdę tylko po to, aby osiągnąć jakiś cel z korzyścią dla siebie. Biblia katolicka, tutaj odniosę się do tego judeochrześcijańskiego archetypu, nie zachęca do tego i to jest kwestia właśnie do zrozumienia dla tych, którzy nas słuchają, aby poczuć tą różnicę, gdzie właśnie Biblia szatana jest właśnie tą pragmatyczną i wyznaje anarchię, w której żylibyśmy jak zwierzęta w lesie, po prostu nie byłoby żadnych praw, tylko po prostu wygrywałoby prawo pięści. I teraz każdy z nas niech się zastanowi, gdyby wygrywało prawo pięści, to zastanówmy się, w jakim moglibyśmy się położeniu odnaleźć. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś na tyle silny, żeby wyznawać Biblię szatana. Taki pragmatyzm życiowy. I do tego właśnie odnoszą się sataniści. Oni wybierają osoby, oni to nazywają siłą. Oni odnajdują właśnie ideał w adeptach, którzy przejawiają skłonność do narcystyczności, do egoizmu. Oni nazywają to siłą. Bo taka osoba jest po prostu w indywiduach tego typu. Taka osoba miałaby być właśnie idealnym adeptem, który miałby właśnie idealnie chłonąć właśnie wiedzę właśnie takiego pragmatycznego życia, który byłby wyprany kompletnie z uczuć, emocji, a przede wszystkim z sumienia, którego wolna wola przejawiałaby jego jako wartość nadrzędną jego właśnie superego.
0: A chciałem się ciebie, Piotrze, zapytać, czy jako obserwator tej sceny alternatywnej, właśnie te różne streamy, czy nie zauważasz czegoś takiego, że tam panuje... Tam jest ciągły bunt. Wiemy, że alternatywni, szury, jak zwał, są bardzo zbuntowane, buntują się praktycznie przeciwko wszystkiemu, a nawet dla samego buntowania się często i lubią być w opozycji, to właśnie mamy ten bunt, szatan, opozycjonista, a jednocześnie towarzyszą temu tak złe emocje, często grożenie sobie śmiercią, przekrzykiwanie się, ja, nikt nikomu nie da dokończyć, czy to nie jest jakieś zademonione przypadkiem strasznie?
1: Dziękuję tutaj właśnie szanownemu operatorowi myszki oraz klawiatury tutaj i mikrofonu za zadane pytanie. Oczywiście pytanie jest wspaniałe, odnoszące się do pewnych kręgów patostreamerskich, w których tak naprawdę osoby, które się łączą, chcą mienić się dobrem, a oczywiście są okryte ogona diabłem. Proszę posłuchać do końca uważnie. Niejaki Jan z Toronto, który łączy się gdziekolwiek tylko popadnie, mówi o nienawiści do Żydów. Nazywa ich plemieniem żmijowym. Oczywiście to jest ich taka nomenklatura, którą niby się zasłaniają, jak więźniowie grypserom. Oczywiście każdy wie, o co chodzi i o kogo chodzi. Zresztą Jan z Toronto niejednokrotnie tutaj wyrażał swoją opinię pochlebną względem państwa izraelskiego, właśnie Żydów i organizacji, którymi oczywiście oni stoją. Na przykład rzucił takie sformułowanie, że najchętniej poderżnąłby Żydówce gardło, Mówię o Janie z Toronto, który właśnie wbrew pozorom, właśnie niektórym ludziom w kręgach alternatywnych wydaje się być patriotą. Tak naprawdę, szanowni państwo, jest to osoba, która działa antypolsko, przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko właśnie tutaj naszemu narodowi. Wyobraźmy sobie sytuację, w której taka osoba występuje w programie Uwaga TVN o antysemityzmie i na pierwszej czołówce wyskakuje Jan z Toronto, który mówi, że poderżnie Żydówce gardło.
0: No przestań, naprawdę coś takiego było, bo to są, wiesz,
1: Tak,
0: bardzo
1: coś
0: już tutaj.
1: takiego było na kanale Czosnek TV. Tak, ale jeżeli chodzi o Gabriela Tarasiuka, to na przykład tutaj osoby, które mienią się jako dobre, okazują się złem wcielonym, bo oni uważają, że jako coś alternatywnego stawiają się w opozycji do tego, co znamy powszechnie jako normy społeczno-kulturowe, wiedzę powszechną, wiedzę udokumentowaną, na której opierały się pokolenia, które stworzyły tak na dobrą sprawę tą rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy. Oczywiście nie jest ona idealna, świat nie jest idealny. Zresztą satanizm się do tego odnosi, że szatan ma być tym, który przyjdzie na ziemię i stworzy ten świat.

0: brudy, tak, brudy, śmieci, indoktrynować ich głowy tym, twierdząc, że my mówimy prawdę, bo oni nie chcą, żebyście to wiedzieli. Czy wy rozumiecie ten mechanizm? My wam mówimy prawdę, bo oni nie chcą, żebyście to wiedzieli. Wiedza powszechna udokumentowana jest B. Ale my wiemy lepiej. Przypomina to pewien krąg sekciarski. Sekty podobnie się zachowują. Ludzie ze świata zewnętrznego są źli. Oni są światowcami, jak to się mówi u świadków Jehowy. Informacje wszelkie, jakiekolwiek, nie są takimi, jakimi myślicie, że są, jakimi wam przedstawiają. My wiemy lepiej, bo oni nie chcą, żebyście wy wiedzieli. Dlatego hasło alternatywne wiąże się z czymś bardzo niebezpiecznym. Nie ma czegoś takiego jak myślenie alternatywne. To znaczy, że możemy się umówić, że niejaki tutaj, nie wiem, projekt 28 uważa, że niebo jest czerwone. My mu wmawiamy, że niebo jest błękitne, on mówi, ale ja myślę alternatywnie. To gdzie leży prawda? I wtedy on odpowiada tym, którzy go słuchają, że oni kłamią, bo nie chcą, żebyście wiedzieli. Ale ja wam mówię, niebo jest czerwone. Rozumiecie ten mechanizm? I tak właśnie działa podstępem w sposób ukryty diabeł. Właśnie i jego wyznawcy. Zresztą sataniści sami w sobie uznają, że podstęp liczy się jak podwójna bramka na wyjeździe.
1: O,
0: więc
1: ciekawe.
0: Tak, no mogliście o tym nie wiedzieć, ale to jest prawda. Lubują się, uwielbiają tego typu techniki, sztuki manipulacyjne, działanie zakulisowe. To, co charakteryzuje właśnie tego typu kanały patostreamerskie, tak. Ale to nie tylko są takie kręgi. To tutaj to jest taki oczywiście śmietnik internetu. Ale jeżeli chodzi o politykę globalną, należy sobie w ogóle zdać sprawę, że polityką taką wyższego rzędu jest właśnie religia. I teraz należałoby zadać pytanie z mojej strony do właśnie tutaj właściciela kanału, dlaczego sataniści tak bardzo wierzą w to, co robią i to, o czym mówią, to, co głoszą? I dlaczego tak trudno jest uwierzyć w Boga i ten drugi świat, który jest równie rzeczywisty, albo jeszcze bardziej rzeczywisty, dlaczego jest tak trudno uwierzyć ludziom w niego? Dlaczego, skoro jest wszystko wyłożone tak naprawdę na dłoni? Ci ludzie, oni chcą, żebyście wiedzieli o nich. I wam się wydaje, że to wszystko, co się dzieje dookoła, to są teorie spiskowe i ale ten świat jest głupi, ja jestem od nich mądrzejszy. Nie. Wy nie wiecie o tym, o czym oni rozmawiają. Oni chcą, żebyście wiedzieli to, co słyszycie. I chcą, żebyście wyrazili wolę na pewne ruchy polityczne. O to chodzi w tej polityce, żeby właśnie chodzi o wyrażenie woli przez masę. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale tak to wygląda. Czy wy wyobrażacie sobie, że ktoś naprawdę siedzi sobie w jakimś kurwa tam pierdolonym parlamencie i na żywo opowiada o tym, jakie ma plany względem swojego przeciwnika? Naprawdę? Tak to nie wygląda. I nigdy tak nie było. Więc tutaj należałoby zadać pytanie do właściciela kanału. Dlaczego sataniści tak bardzo wierzą w to, co głoszą? Czy przypadkiem nie poznali prawdy, która jest rzeczywiście prawdą, tą rzeczywistą, już bez kluczenia, bez poszukiwania jakiegoś tam świętego grala? Czy przypadkiem nie jest tak, że oni bardziej wierzą w Boga niż ci, którzy mienią się tymi, którzy i określają siebie jako tych, którzy wierzą w Boga, albo ci, którzy Bogu chcą zaprzeczyć?
1: No ciężkie pytania, Piotrze. Trzeba by się nad tym jakoś spokojnie zastanowić, dlaczego na przykład sataniści wierzą. Bo też mi się zawsze to wydawało takie dziwne, bo spodziewać się jakiejś nagrody czy uznania od pana kłamstwa, który prawdopodobnie cię wykorzysta, a potem wyrzuci na śmietnik, albo w najlepszym wypadku zrobi z ciebie może jakiegoś demona po śmierci, nie wiem, to już jak będziesz naprawdę zasłużony i mega zły. Nie wiem, czego się spodziewa satanista. Może

0: tak naprawdę, jak wielu też chrześcijan często tak naprawdę w to nie wierzy, a jedynie dał się zwieść tym pragnieniom, znaczy zwieść, no polubił po prostu zło, bo to mu się opłaca, bo to jest przyjemne, bo ma z tego korzyści, a gdzieś tam nie dowierza tak naprawdę w realnego szatana. Ja tylko odpowiem tutaj mości czoła.
1: Ale to nie zmienia, no. Ale ja jeszcze tylko tak dopowiem, bo bardzo słusznie powiedziałeś. Zrobił to dla korzyści, nie do końca wierząc w to, co, to do czego się przybił. Tak? Mówiąc na przykład, podpisując pakt z diabłem, a chuj tam, podpiszę sobie, to tam, w sumie to co tam, tak? I tak nie wierzę, że coś, cokolwiek jest, a tu przede mną stoją trzy bentleje do zabrania do domu, tak?
0: No, ale no potem, ale zauważył, że to działa.
1: Ale to nie zmienia postaci rzeczy, czy ty wierzysz, czy ty nie wierzysz. Jeżeli chodzi o diabła samego w sobie, to dla niego jest właśnie kwestią, żebyś ty wyraził swoją wolną wolę. On cię ma całkowicie w chuju, czy ty w niego wierzysz, czy nie. Niego to nie obchodzi. Ty masz po prostu, no, tak jak tu było powiedziane. Podpisz albo zrób coś.
0: Okej, okej, to mamy tego satanistę, który wkręca się, powiedzmy, w te klimaty. Coś podpisał, zawarł jakiś pakt, coś zrobił, co mu kazali złego, czy no, coś w tym stylu. I po pewnym czasie on chyba zauważa, że to zaczyna działać. Wielu chrześcijan też twierdzi, że ich modlitwa działa, więc no, i powiedzmy, że on się nagle staje sławny, ma pieniądze, czy on sobie dalej myśli, że to są takie przyziemne sprawy, że po prostu ci ludzie inni mu to umożliwili, że mu załatwili kontrakty, a nie było w tym żadnej ingerencji sił nadprzyrodzonych, złych. I co on sobie myśli, taki satanista?
1: To jest w ten sposób. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki ma swoich biskupów, tam arcybiskupów, później biskupów, później tam kogoś jeszcze, i to oni się nazywają, i to dla ludzi jest właśnie dziwną sprawą, że oni nazywają się urzędnikami tutaj Pana Boga na ziemi. Ale zwróćcie uwagę na to, że sataniści mają podobną strukturę, dokładnie taką samą, i ci kapłani satanistyczni również są, reprezentują interesy tutaj właśnie samego szatana na ziemi. I teraz jest tak, niezależnie od tego, tu nie chodzi o jakieś sprawy nadprzyrodzone, że diabeł zejdzie i zobaczy krawca i powie, no krawcze, mój kochany, ty zdecydowałeś się, więc teraz ja pokażę ci swoją moc. Nie, nikt ci nie będzie niczego takiego reprezentował ani pokazywał. Po prostu ludzie, którzy są przedstawicielami właśnie tej opcji, zrobią to za niego, bo oni, kurwa, są ministrami tutaj na ziemi po to, żeby służyć jego właśnie tutaj, jego sprawom.
0: No też mi bardziej taka opcja,
1: bo to nie jest układ między tobą a nimi, to jest układ między tobą a tym bytem, a oni tylko pomagają sprawie. To jest ta cała magia.
0: No ale to ostatecznie, no też bym był za taką opcją, bo ona dopuszcza, no, wiesz, jestem jednak ateistą. Dzisiaj trochę tu się zrobiłem bardziej wierzący, ale też ta opcja byłaby dla mnie wytłumaczalna i zakładałaby nawet, że nie ma żadnego szatana osobowego, bardziej tak jungowsko, że to zło i to dobro to dwa bieguny, które są w naszym umyśle i dajemy po prostu przyzwolenie jednej sile albo drugiej bardziej, przez co zaburzamy w jakiś sposób naturalny jednak naturalną rywalizację, walkę tych dwóch sił cały czas. Przecież każdego dnia zastanawiamy się, czy coś zrobić, a może jednak nie, a dam się skusić, a może nie powinienem i tak dalej. Więc no, te siły w nas walczą, ale być może taki satanista, czy gorliwy chrześcijanin, amisz jakiś, który żyje, jak Pan Bóg przykazał, to jest oddanie po prostu tej jednej sile steru. No, wielu chrześcijan też tak mówi, oddaję Panu Bogu ster. No to co robi taki chrześcijanin?
1: Nie, tak nie ma. Nie ma czegoś takiego, oddaję Panu Bogu ster. Oczywiście Panu Bogu możesz zaufać, ale nie ma czegoś takiego, jak oddaję Panu Bogu ster.
0: Jest, Piotrze, bo ja sam znam takich chrześcijan, którzy... Słucham?
1: Zaraz. Twoje życie składa się z twoich wyborów. Po to miałeś daną wolną wolę, więc nie ma czegoś takiego, jak kurwa oddaję Panu Bogu ster.
0: No jest
1: tak
0: właśnie.
1: Samo nie ma czegoś takiego, że podpiszesz pakt z diabłem i pan diabełek zrobi za ciebie, czy tam wyśle jakieś obce byty lub swoich tutaj właśnie ministrów, tak jak powiedziałem, swoich ministrantów tu na ziemi, jakby to nie zabrzmiało, i oni będą za ciebie wszystko robić. Nie, bo to się składa z twoich decyzji. Okazuje się, że równie dobrze możesz wylądować w bardzo brudnym, głębokim szambie, jak i możesz po prostu prowadzić normalne życie. Tudzież, jeżeli chodzi o takie właśnie kwestie egzystencjalne, do których my tutaj sprowadzamy całą dyskusję, jest to niecałkiem szerokim wybrzmieniem tego spektrum tego tematu, bo ludzie, którzy zajmowali się czarami, ja kiedyś się interesowałem, zresztą znam tych, to nie będę o tym mówił, to jest taka ciekawa sprawa, że pomimo, że ty możesz mieć pieniądze, możesz mieć nie wiadomo jak piękne domy, majątki, w ogóle może okazać się, że z twoim zdrowiem jest tragedia i żaden lekarz nad tym nie jest w stanie zapanować, bo okazuje się, że pomimo, że zastosowana dieta, leki, leczenie czy styl życia, tryb życia powinien wpływać na ciebie bardzo dobrze, okazuje się, że jesteś zjebany. I równie dobrze może być tak, że możesz być fantastycznym mężczyzną, mieć dużego bena i wspaniały charakter. I możesz się właśnie tutaj jako możesz się mienić jako przyszły bardzo dobry ojciec dla swojego potomstwa. Lecz okazuje się, że coś jest nie tak. I osoby, na które trafiasz, mają wady szczególne, które przeszkadzają w wypełnieniu tego szczęścia. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, sataniści, jeżeli chodzi o pragmatyzm, oni nie uznają rodziny. Oni uważają samotność jako wartość nadrzędną. Samotne wilki. Oczywiście rodzina jest tutaj problemem. W ogóle zaraz wrócimy do kwestii socjologii, ale jeżeli chodzi tutaj właśnie o te... Przepraszam, bo się pogubiłem tutaj o tej socjologii.
0: Okej, to słuchaj, to zróbmy tak, to spróbuj sobie tam pozbierać myśli, bo ja muszę tutaj się do czegoś ustosunkować.
1: No to był
0: Czosnek, pan Czosnek, tutaj już 666 raz dzisiaj zadaje to samo praktycznie pytanie, tak troszkę już nawet upierdliwie, mianowicie, no ale to w końcu Piotr czy Wojtek? I tak już to zostało wytłumaczone, że dwojga imion, no i Piotr i Wojtek, tak jakby. Więc to, i to troszkę mnie dziwi, że to jest takie ważne dla Czosnka, że on o to pyta i u Michała o to pytał, i u mnie, i tak cały czas to pytanie. To chyba nie jest obecnie najważniejsze pytanie, które tu nas nurtuje właśnie, czy Piotr, czy Wojtek. Ostatecznie jedno nie wyklucza drugiego, no.
1: Ja muszę po prostu zmieniać swoje imiona, nazwiska, oczywiście niki. Muszę często zmieniać właśnie tutaj witryny. Muszę zmieniać, właśnie tutaj przelogowywać swoje konta. Muszę po prostu sprawiać osoby, która tak nie będącej tak naprawdę w świecie internetu, dlatego że Czosnek co i rusz wysyła swoich satanistów za mną. Ja oczywiście mogę wysłać tutaj do Nocnego Radia screenshoty kont, które do mnie tutaj jakieś...
0: Nie, żadnych tu screenshotów. Nie chciałbym za bardzo się w ten spór tutaj... Ja tego Czosnka nawet lubię, no chyba, że faktycznie się potwierdzi coś strasznego o nim jakieś, to może go znielubię. Rozumiem, żeby padały u niego wielokrotnie słowa, które tam nie powinny padać, ale to wiesz, to różne osoby, różni ludzie, których często nie lubię z kolei bardzo, którzy tam się pojawiają. Uważam ich za, kurwa, łajzy ostatnie. Nie szanują nikogo, wszystkich mają w dupie, grożą i tak dalej. Ale
1: ja wcale tego nie neguję, ja wcale nie kwestionuję tych słów.
0: Ale sam Czosnek póki co jest dla mnie, staram się być neutralny tutaj w miarę. Też tutaj może są jakieś lepsze miejsca, żeby sobie to wyjaśnić, ale jakieś screeny to raczej podziękuję.
1: Nie, no nie, no chodzi tu o jakiś kontakt, które właśnie w jakichś no, dziwnych nazwach właśnie, nie wiem, tutaj piszą do mnie i wyobraź sobie, że zaakceptujesz kogoś takiego do kontaktów i wyślę ci jakieś pliki pedofilskie, później będziesz miał z policją do czynienia, czy tam jakimiś ważnymi instytucjami potrzebne ci jest to, dlatego trzeba po prostu się ukrywać przed tym środowiskiem patostreamerskim, które podstępem właśnie, tak samo podobnie jak szatan, chce człowieka zwabić, żeby zrobić mu krzywdę.
0: Ale zauważ, Piotrze, że jest tu pewien takie znamiona jakby małego, delikatnego paktu z diabłem na tych streamach, czy u Szabla, czy u Czosnka, a nawet u Michała to dzisiaj zauważyłem, że przedkłada się liczbę tutaj wyświetleń, liczbę widzów, taki pęd za sukcesem nad inne rzeczy, może ważniejsze, bo wielokrotnie mówiłem, że uważam, że taki Czosnek, Rafał czy Gabryś powinni trochę się pozbywać czasami tych, którzy właśnie lżą innych, upokarzają, grożą, wyzywają i ogólnie robią chlew jeszcze do tego.
1: Rozumiem.
0: Ale nie, tu jest często taka pokusa, że ludzie lubią dymy, nie? Ludzie lubią dymy. Sam Rafał też nazywa każdą swoją audycję, że dymy do rana, dymy, dymy, dymy. No więc to jest takie trochę zaprzedanie się temu złemu być może, że dla tych dymów, czyli dla negatywnych, chujowych
1: O,
0: rzeczy,
1: panie redaktorze, pan
0: no.
1: u mnie dzisiaj to kurwa wygrał skrzynkę browarów. Proszę, proszę mówić dalej, proszę kontynuować.
0: No dodam jeszcze, że nikt z nas nie jest od tego wolny, bo też czasami ta pokusa jest, żeby tu zrobić dymy, żeby trochę ludzi przyszło. Dzisiaj 127 osób, wow. A mimo, że nie ma dymów, na przykład, to przyszło tyle, więc jednak się da. Się da, tylko to może jest bardziej, więcej wysiłku wymaga, bo musiałem coś tam poczytać, się przygotować, nie? No.
1: Ale mi się to bardzo podobało, stwierdzenie o jego zależności, właśnie tutaj pewnym podpisaniem paktu z diabłem. Ja niejednokrotnie o tym właśnie wspominałem, że niejaki właśnie Rafał,
0: Zaczynam premierę.
1: właściciel kanału
0: 50
1: Czosnek
0: złotych 28
1: TV, właśnie jest
0: groszy.
1: uzależniony
0: Kropka.
1: od tych właśnie negatywnych treści, na przykład srania do kibla na transmisji albo ubliżania, w tym ostatnio było nawet podżeganie do samobójstwa kobiety, osoby prześladowanej, ofierze doxingu, której poczynania życiowe były dokumentowane, stalkingu, groźby okaleczenia na całe życie oraz tam nawet padały groźby pozbawienia mienia lub jego zniszczenia. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo ciężkie tematy i uważam, że niejaki Ralf TV wpadł w pewien krąg zaklęty, objęty pewną ciężką klątwą, z którego jemu w tej chwili będzie bardzo ciężko wyjść. On Niejednokrotnie widziałem jego takie rozpaczliwe próby zmiany tego stanu rzeczy, na przykład wyrzucając pewnych prominentnych tam rezydentów tego tudzież pewnego uniwersum kanałów właśnie dla ludzi o pewnych, tak jak powiedziałeś, tutaj normach, które nie przystoją osobom o pewnej kulturze, oczywiście nie są zgodne z naszymi normami społeczno-kulturowymi oraz obyczajowymi, więc myślę, że tak jak powiedział tutaj redaktor Krawiec, jest tak, że Czosnek wpadł w pewien wir i wygląda to właśnie analogicznie do paktu z diabłem, z którego Ralfowi TV bardzo ciężko jest się wycofać, bo sam sobą niewiele jest w stanie przedstawić, zareprezentować i niestety niewiele jest od siebie w stanie zaoferować, szczególnie kiedy prowadzi się streamy 12-godzinne. No, żeby strzępić mordę przez 12 godzin, trzeba mieć o czym mówić. Oczywiście można używać czyichś materiałów, ale do tego również potrzeba pewnej myśli analitycznej, przenikliwości oraz pewnej płynności intelektualnej. Tak, redaktor Krawiec ma rację, tak? Bardzo słuszne spostrzeżenie, no pan redaktor
0: Dziękuję,
1: Krawiec
0: dziękuję.
1: zachwyca.
0: No dobrze, dobrze, dobrze, dziękuję. Aż się zarumieniłem jak dziewica. To dobrze, panie Piotrze, to może tu postawimy kropkę w takim
1: Dobrze,
0: razie.
1: dobrze, dobrze, dobrze.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę
1: I również dziękuję
0: i
1: bardzo
0: no.
1: za rozmowę.
0: Do usłyszenia panu.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobranoc wszystkim.
0: Dobranoc.

0: No, też się trochę boję, żeby się tu nie nakręciła u nas teraz jakaś spirala nienawiści. Ci nadający, no to też mają, każdy ma swoją receptę na te streamy. Nie chciałbym też nikogo tutaj jakoś krytykować za jego drogę. Swoje zdanie można wyrazić, ale w gruncie rzeczy niech sobie tam nadają jak chcą. To są nasze takie tutaj uwagi, może co byśmy, jak my byśmy to widzieli. Trochę mniej właśnie tej spirali nienawiści. Więcej wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Umiejętność słuchania trochę może popracować nad tym, żeby nie, że każdy przerywa drugiemu co chwilę i swoje tam klepie. Albo od razu, jak się z czymś nie zgadza, to torpeda leci. Albo groźbę od razu. O. Także, no, niektórym tu się podobało, innym wręcz naprzeciwko, prawda? Nawet donejcik wpadł tutaj, królewski taki. Wietrzymy antenkę. I całkiem zacna kwota. Bardzo dziękuję serdecznie. Od razu się pojawiła, od razu tutaj zły czuwa i podpowiada, że trzeba się posłuchać sponsora i wyrzucić gościa szlachetnego. Za pieniądze właściwie trochę, tak, nie? Tutaj się pozbyć. Pach i nie ma. No, bo sponsor ma zawsze rację. Trochę tak to wygląda, że sponsor ma zawsze rację. No. Ten jungowski szatan we mnie się obudził i po prostu i tutaj gadzi mózg zaczął działać i zyski moje i ja i pieniążki i tak dalej. No cóż, no, jesteśmy tylko ludźmi. A ja powolutku będę kończył. Może sobie innego szatana jakiegoś posłucham. Też jeszcze dzisiaj, może się wyrobię. Ja uwielbiam Piotra Szlachetnego, tego z patostreamów, bez moralizowania. Aha, czyli niektórzy wolą tą ciemną stronę Piotra, tak? A Czosnek sobie poszedł, właściwie jak tylko się dowiedział, czy Piotr, czy Wojciech, bo się o to pytał dzisiaj cały dzień, to go nurtowało najbardziej. Czy Piotr, czy Wojciech, jak to jest w końcu, że on kłamie, że jest Wojtkiem. No i padła w końcu odpowiedź, to poszedł sobie Czosnek, no. Proszę. No ale niektórzy uważają, że wampir energetyczny z kolei, ktoś tu, że strzał w dziesiątkę ze strony Piotra, tu ziemia jest płaska, nikt taki charakterystyczny, sugerujący, że mamy do czynienia jednak z kimś ze świata alternatywnego. Też komentarze, że Czosnkowi trzeba czosnek przypisać. No, czosnek jest zdrowy. Dawno nie jadłem kanapki z czosnkiem, przyznam się. A to jest dobra rzecz, kanapka z czosnkiem. Takie mega proste danie. Zdrowe i takie smaczne, tylko potem nie można się komunikować z taką skutecznością. I ludzie się od nas odwracają. Tak to wygląda. Jeśli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, ale to raczej tak proponowałbym w temacie satanizmu, rytuałów, magii. Może macie jakieś swoje spojrzenie na to, ewentualnie Romka Polańskiego, chociaż już dużo zostało dzisiaj powiedziane. Jakie to ziółko z tego Romka było za młodu, co potem się tam działo z nim. No i na pytanie, czy jest w tym jakiś mroczny rytuał, poświęcenie żony, dziecka, czy jakieś konszachty ze złym, to chyba sobie w dalszym ciągu nie odpowiemy, bo to przy takich sprawach to nigdy się nie da odpowiedzieć. W każdym razie, no, cytowałem tutaj aktorów, którzy dziękują szatanowi. O treściach różnych ukrywanych w kreskówkach, w filmach, w takich przekazach, nie? Niby ukrytych, to już wielokrotnie było. Zresztą temat znany. No, chyba tyle. Co tu jeszcze z ciekawostek? Może tak, żeby trochę odświeżyć tutaj atmosferę. To siarką pachnie strasznie. Lego PlayStation. Jeden twórca skonstruował, proszę ja was, PlayStation słynnego szaraka. Pierwsze PlayStation firmy Sony, konsola do gier, z klocków Lego zbudował i niewykluczone, że ta konstrukcja powędruje do handlu. Okazuje się, że w tym świecie Lego jest tak, że są specjalne fora, gdzie się wystawia swój projekt, to jest komentowane, jest głosowanie. No i bardzo możliwe, że będzie można kupić sobie takie PlayStation z klocków, które będzie być może funkcjonalne. Będzie działał napęd na płytę, będą działały karty pamięci i nawet kontroler, pad tak zwany. Ja jestem trochę sceptyczny, bo to pierwsza trudna sprawa to, że Sony musiałoby się z Lego dogadać na to wszystko. Dwa, że taki pad to on się rozleci w rękach, jak zaczniemy na tym grać. Ten talerz, jak się tak szybko kręci, to te klocki się nie rozwalą przypadkiem. No jest to trochę problematyczne, ale zobaczymy. Może się uda. Byłby bardzo ciekawy zestaw do kupienia. No, co z prawami do tam, czy gry będą na tym w ogóle chodzić, czy to tylko taka ciekawostka? Nie wiem. W ogóle w tym świecie aktorów, celebrytów, to tak na oko to z 1/3 to są naprawdę popierdoleńcy, tak już trochę zapominając tutaj o kulturze. Taki Tom Cruise. Jakiś typ, który był z nim w tej sekcie scjentologów, opisał Toma Cruise'a jako totalnie odrealnionego człowieka, żyjącego w swoim własnym Matrixie. I człowieka skupionego całkowicie na przyjemnościach, na prezentach. On robi listy ciągle prezentów, które mają mu ludzie dać. Żyje w tym świecie motorków pięknych, strojów, bucików. Właściwie taki kaleki człowiek, który gdzieś tam się zupełnie zatracił. Nie czuje on już nawet sam, że jest jakąś postacią z kreskówki. Sam się stał karykaturą samego siebie i opisują go jako strasznego takiego dziwaka. Tutaj też no to chyba wszyscy widzimy, że jest coś nie tak z tym postrzeganiem tych różnych gwiazd, aktorów, że my ich szanujemy i podziwiamy. Taki Tom Cruise, nie? Chciałbym być Tomem Cruise'em, a ja właśnie nie chciałbym być Tomem Cruise'em, bo to jest, on jest jak 5-latek troszeczkę, nie? Prezenty, motorki, jeszcze w sekcie jest, która wierzy, że wielki ksaksaksaks czy jakiś inny mzimu tu przyleciał i nam duszę tam zabrał. Witam cię, Michale. Cześć.
1: Witam szanownego pana redaktora tutaj, właściciela kanału.
0: Witam szanownego pana Michała, słynącego z kultury, propagowania też wysokiej kultury na streamach swoich i też i wyczynowca, który przypomnę 8 godzin potrafi siedzieć na antenie.
1: A no, co jeszcze jest nic, panie redaktorze, niedługo przymierzam się do pobicia pańskiego rekordu.
0: No nie wiem, czy się to panu redaktorowi uda, bo jednak jeszcze trochę brakuje do 15, to prawie dwa razy tyle, a już czuć było lekkie zmęczenie, z całym szacunkiem u pana redaktora, prawda?
1: No, trening czyni mistrza, drogi panie. No, ja powiem tak, chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że bardzo mnie to cieszy, że nie wiem, mam nadzieję, że tą rozmową z panią szanowną Ewą Lipką daję dobry przykład, jak powinno się prowadzić kulturalną rozmowę i w związku z tym wiele osób zaczęło w ten sposób się sam wypowiadać, co mnie bardzo cieszy, bo jest to na pewno przeciwwaga dla tych wszystkich patostreamerów, którzy po prostu sobie ubliżają i tam jadą po sobie i tak dalej, i tak dalej. Ale druga sprawa to jest taka, że drogi panie szanowny, bardzo fajnie się pana słuchało do pierwszego telefonu, po tym temat się rozpłynął. A szkoda.
0: Tak mówiąc serio, u tego szabla się zdarzają ciekawi goście, jak jest jakiś gość zaproszony. Ostatnio był taki człowiek, który całkiem na kumatego wyglądał. Fajnie się wypowiadał, różne historie i czuć było, że to jest oczytany człowiek. Oczywiście obiema nogami tam w tym świecie, gdzie ziemia jest płaska, gdzie są resety i tak dalej, ale fajnie się tego słuchało po prostu, nie? Może właśnie dlatego, że jakaś klasa jest i się potrafi ktoś zachować, nie wiem. I się go fajnie słucha. Bo potrafi też być gawędziarzem dobrym, ale no często bywa tak, że jest obora po prostu.
1: No tak. To jest fakt niezaprzeczalny.
0: A właściciel kanału sobie śpi, je, karmi kury, potem przychodzi po 3 godzinach i mówi, co się dzieje tu? No. Spokój mi tu. No, a ja tylko powiem, że tego, że dzięki za donate'a i muszę iść, bo tam jeszcze mam ten, muszę w piecu napalić, no, nara. I tam, i zaczyna się znów, powiedzmy, no coś takiego, co też mi się już trochę to nudzi, no bo to jest może fajne na jakiś czas, nie, żeby sobie posłuchać dymów czy coś, ale sam powiedziałeś dzisiaj, że ci się znudziły dymy też.
1: Tak. Tak, dokładnie, znudziły mi się, no bo to nie widzę sensu najmniejszego siedzieć cały dzień i wiesz, się wyzywać z innymi ludźmi na internecie, to trochę przegrywam trzeba być tak naprawdę. Chociaż nie mówię, ja sam nie jestem święty, też mi się zdarzyło pocisnąć parę razy z kimś tam, ale generalnie to rzeczywiście, no na dłuższą metę nie ma to żadnego sensu. Także no. A może w temacie pana Romana Polańskiego jeszcze pan coś opowie?
0: Nie posiadam wiedzy, panie redaktorze, chyba już. Bo tak już dużo zostało powiedziane. Nie wiem, od kiedy pan redaktor słucha, ale to już troszeczkę trwa tutaj. Było
1: od
0: już
1: początku. Od początku.
0: To może
1: ja pan się coś... zastanawiam, czy pan Roman Polański żałuje tego, nie wiem, nazwijmy to paktu z diabłem. Bo to się chyba rzadko dobrze kończy dla takich ludzi, którzy taki pakt zawarli, bo to wie pan, drogi, szanowny, jak, takie mam zdanie, że jak diabeł z kimś zawiera pakt, to tam jest zawsze jakaś luka taka prawna, że tak to nazwę, która pozwala temu złemu jakby, wie pan, obejść ten cały kontrakt, a i tak na końcu wyrządzić krzywdę temu dobremu. Na przykład moim zdaniem świetnym przykładem jest tu pan Twardowski, który został zwabiony podstępem do knajpy zwanej Rzym. Tam diabeł go wziął i zabrał. Choć tak naprawdę to jest też luka w kontrakcie, ale tak naprawdę też to jest zachowanie nie fair, dlatego że jeżeli mowa jest o Rzymie, no to mamy na myśli miasto Rzym, prawda?
0: No nie wiem, nie wiem, co było w tej umowie na tym cerografie, że miało być koniecznie miasto. Może było tam napisane, że w Rzymie po prostu, nie? Ale pan Twardowski tak właściwie się zachował nie fair, bo w rezultacie spierdolił z tej karczmy Rzym i na Księżyc odleciał niczym rakieta.
1: Czy ja wiem, czy to nie fair walczyć o swoje życie? Czy to jest nie fair?
0: No, widziały gały, co podpisywały. No, przepraszam bardzo, diabeł się tyle namęczył, żeby Twardowski miał takie wymagania, a weź głaz tu postaw, a weź całe srebro z Polski tu sprowadź, a weź to, a weź tamto. I diabeł wszystko zrobił, wywiązał się, a Twardowski w końcu i tak spierdolił. Ale to też... To chyba właśnie na kanale alternatywnym ostatnio słuchałem, że spierdolenie na Księżyc jest jakąś opcją, że to po prostu się trzyma kupy. Nie wiem, czy z przewagą kupy, czy nie, ale można na Księżyc spierdolić w razie czego. Nawet przed samym szatanem na Księżyc. Może to znów jakaś pułapka, bo przecież Księżyc to jest fake. Nie ma go.
1: Tak nie naprawdę. Ma go.
0: Jest płaski. Taka latarka świecą, czy to jakiś tam komputer Matrixa, czy coś, nie wiem. Także to skomplikowane sprawy. A ja bym w życiu nie podpisał żadnego... Za pieniążki sprzedać duszę, to bez sensu.
1: Dlaczego bez sensu?
0: A pan by podpisał?
1: To zależy, jakby był skonstruowany kontrakt. Gdybym widział w nim pole do manewru dla samego siebie, to chętnie.
0: I wierzyłbyś pan, że pan oszukasz mistrza kłamstwa i podstępu super inteligentnego i kumatego i przewidującego 150 ruchów w przód, że pan nie umniejszając rozumowi, zdolnościom intelektualnym, no ale to duże wyzwanie bardzo.
1: Podjąłbym to wyzwanie na pewno dla samego wyzwania. Bo taka jest moja natura, niestety, że podjąłbym to wyzwanie. Przewidziałbym te 151 kroków do przodu.
0: No, ryzykant.
1: Tak, a tak całkiem serio, to takie umowy się nigdy nie opłacają. Zawsze właśnie widzicie przykład pana Twardowskiego. To jest właśnie, widzicie, dobry przykład na to, że tam taka umowa nigdy się nie opłaca i zawsze jest jakiś tam kruczek i na końcu i tak nie będziecie zadowoleni z tego, co tam podpisaliście.
0: Chociaż być sławnym, pięknym, bogatym, rozchwytywanym, docenionym, niby kuszące, ale tak naprawdę chyba człowiek szybko by stracił radość z tego, no bo jak już się wszystko ma, to nas nic no nie właśnie. Cieszy. No i pocieszymy się przez 2 tygodnie z tego, że wszystkie laski za nami biegają, a potem będziemy mieli dość na przykład. Albo, że wszystko mamy. No to tak jak ze mną. Nagrałem się w te gry i już mi się nie chce grać w ogóle.
1: Ja myślę, że też może zaistnieć taka okoliczność, że po prostu nawet jak dostaniemy wszystko, co chcieliśmy, to i tak to nas nie będzie cieszyć, bo cena, jaką za to zapłacimy, będzie niewspółmierna do tego, co zyskaliśmy. I tak w rozrachunku końcowym, nawet jeżeli jeżeli diabeł się wywiąże z tej umowy, to i tak to pójdzie takim kosztem, że to będzie niewspółmierne. Zyski nie będą współmierne do poniesionych strat, bo to tak naprawdę nigdy nic za darmo nie ma. Nie?
0: No i widzicie, się po raz kolejny potwierdza, że Michał jest najbardziej kulturalnym obecnie nadającym na YouTubie, bo nawet mówi pan diabeł tutaj z szacuneczkiem. Więc, no także, no tak, no kurczę, no to... A dodajmy tutaj, że wieczność spędzona w piekle... W zasadzie to nawet dla pedofila jest nadal nieskończenie niesprawiedliwa kara w zasadzie, jak się zastanowić tak logicznie.
1: No, na pewno, chociaż sprawiedliwa. Mimo wszystko.
0: No ja nie wiem właśnie, bo nieskończoność to dosyć długo chyba.
1: No dosyć, za długo, powiedziałbym. No, także widzisz pan, tak to niestety jest, że chyba nie warto żadnych paktów z diabłem podpisywać. Lepiej już chyba na własnych siłach polegać, nie? Tak mi się wydaje. No bo to tak naprawdę taką karierę zrobić, to wie pan. Można dojść do czegoś ciężką pracą, może nawet wyrzeczeniami jakimiś, ale wie pan, jeździć na te castingi, starać się o tą rolę, zagrać najlepiej niż wszyscy, pójść do szkoły teatralnej czy filmowej, rozumie pan. A to takie po łebkach, hop, siup i już to masz, to nawet można się stać gwiazdą, można być nawet zagrać w najbardziej kasowym filmie na świecie, a i tak zagrać marnie, bo się jednak tych umiejętności nie ma. Nie? To jest takie, wie pan, jakby to powiedzieć, pewne aktorki właśnie, co robiły karierę przez łóżko na przykład, nie? I one tam zagrały w jakimś filmie, ale co się okazało na koniec? Na koniec się okazało, że i tak nikt na nie zwrócił uwagi, bo ich gra aktorska była sztuczna, wymuszona i po prostu nie nadawała się do niczego i sprawiała wrażenie, że ta aktorka była tam w tym filmie za karę na przykład.
0: No właśnie, ale... Z tym zdobywaniem popularności, no, pan sam wiesz, jakie to jest ciężkie, jak to mozolnie się zdobywa tą popularność, bo też pan swój kanał rozwijasz. Ja się tyle lat staram i co, i tu 126 i tam 2000 z OFA, a taki Marcin Dubiel to się rozpłacze i ma milion. I pół miliona zarobił na tym, że się rozpłakał jeszcze. Czy on jakiegoś paktu z diabłem nie podpisał? Bo tam też było to Pandora Gate. To wie pan, jakie to rzeczy właśnie, tak okultyzm, ta pedofilia.
1: To wiesz pan, może pan się na następnym streamie rozpłacz po prostu. Może to pomoże. Dobra. Co?
0: Sam pan się rozpłacz, no.
1: Ale mi nie zależy na ilości, mi zależy na jakości tak naprawdę. Mi nie zależy na 100 tysiącach patologicznych tam słuchaczy, czy tam oglądających, czy subskrybentów, tylko bardziej mi zależy na jakości, tak, żeby ten. Co jest więcej warte? Gram złota czy kilogram gówna? No, no tak, co pan byś wolał? Gram złota czy kilogram gówna? No, chyba odpowiedź jest tu oczywista.
0: No.
1: Bo wie pan, takie wyświetlenia i takie lajki i takie subskrypcje, takie nic nie warte, to już można sobie kupić po prostu u Hindusów gdzieś tam na jakiejś dziwnej stronie i też się ma to samo tak naprawdę, ale ile to jest warte, tyle samo. To kilogram gówna.
0: No, gdybym był rolnikiem i byłby świat po wojnie, to na gówna zdecydowanie bym wybrał niż tam gram złota. Co ja zjem to złoto, czy dam komuś w prezencie, to on to wyrzuci, bo to nie będzie nic warte. A na gównie mogę wyhodować roślinki sobie. To różnie można na to
1: Ale
0: patrzeć.
1: ja zaproponowałem kilogram, a nie tonę. Chwila, chwila. No. Tego gówna. No. Kilogram gówna to sobie pan możesz w ciągu 2 dni sam wyprodukować. Naprawdę. A grama złota pan nie wysrasz.
0: Oj, tony gówna to nie wyprodukuje, panie.
1: Kilogram, ja mówię o
0: A,
1: kilogramie.
0: kilogram to.
1: Kilogram, no nie, no kilogram. Nie.
0: A co więcej waży, może pan będzie wiedział, kilogram pierza czy kilogram miedzi?
1: Panie szanowny, czy pan ma mnie za idiotę?
0: No nie, no przecież wszyscy wiemy, że miedź jest cięższa, więc więcej waży. Tutaj nie róbmy z ludzi idiotów jakichś tam. Od czosnka. No, prawda, tutaj.
1: No, nie ma co ulegać prowokacjom, szczerze mówiąc. Właśnie widzę, że zaroiło się, jakiś wysyp jest tutaj, jakichś dziwnych, nie tyle, że słuchaczy, co po prostu ludzi, którzy przychodzą na chwilę, zawyżają statystyki, a po chwili znikają. Jak tak spojrzałem na statystyki, na statystyki tam w YouTube Studio, tak? Tak zauważyłem właśnie, że jest taki fenomen, że przychodzi 10 osób i za chwilę jedna osoba odchodzi i te 10 osób też znika. Jakoś tak się to dzieje.
0: No, ta sława i popularność są ulotne jednak. No.
1: Tego to jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie jestem sławny i popularny, więc ciężko mi powiedzieć.
0: Jest pan sławny, tylko tak odrobinkę.
1: Tak. Wracając do tego rytuału, o którym pan wspominał, to muszę powiedzieć, że wie pan, jeżeli przyjąć, że światem naprawdę rządzi szatan, to cały świat może być jego ołtarzem ofiarnym.
0: No w sumie.
1: Rozumie pan. Także to, że jedna rzecz się dzieje tutaj, a druga rzecz się dzieje tam, to zależy tylko od perspektywy patrzenia na to wszystko, czy to się na pewno dzieje w dwóch różnych miejscach, czy to jest cały czas jedno i to samo miejsce. Tak to działa.
0: To panie, bez pół litra to człowiek nie zrozumie tego wszystkiego. To są strasznie skomplikowane rzeczy.
1: Świat
0: Rzeczywistości
1: jest teatrem.
0: alternatywne, wieloświaty, i te inne tematy gęstości do tego dochodzą.
1: I te inne tematy. Drogi panie szanowny, szanujmy się nawzajem, bądźmy kulturalni, omijajmy patostreamy i patostreamerów szerokim łukiem tak naprawdę, gdyż nic dobrego z tego nie wyjdzie nigdy.
0: Czasem odrobina trollingu to może być nawet spoko, odrobina pato, ten pierwiastek pato, niczym odrobina pieprzu, no ale właśnie trucizna jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus.
1: O to nie wiem, nie jestem familiar z tym akurat. Na ten.
0: Pan Japa ma rację. Czy pojawił się pan Japan? Nie, nie było psycho chyba. On gdzieś zniknął w ogóle.
1: Zniknął. No nie pojawił się dawno. No rzeczywiście, jest to fakt. Może zawita na kolejny live stream.
0: A czy na kanale Projekt 28 możemy się nadal spodziewać wspaniałych, takich dziennych audycji, będących wspaniałym dziennym uzupełnieniem dla nocnego poniekąd radia, jakby nie było?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek Nie jestem tego pewien, gdyż to wszystko zależy od tego, czy mi się chce wstać rano. No niestety tak to wygląda. Wygląda niestety. No. Także drogi panie szanowny, nie wiem, czy zauważył pan, ale jest wysyp jakichś dziwnych ludzi nagle, którzy o pewnych tematach starają się powiedzieć więcej niż wiedzą tak naprawdę na ten temat.
0: Więcej niż wiedzą, to ciekawe.
1: Tak, no. A tak na poważnie, krawiec, nie zauważyłeś, że są jacyś tam, nie wiem, nie odczułeś, że dzwonią różni ludzie, którzy nie dzwonili do tej pory, tak jakby mieli, nie wiem, tak jakby się wybory nagle zbliżały i trzeba agitację wyborczą poprowadzić.
0: Na kogo masz na myśli?
1: No, różne osoby. Różne osoby. Generalnie prowokacje jakieś robią, wiesz, tutaj tego, że ten na ciebie na tym kanale coś tam powiedział, idź i mu odpyskuj na przykład, albo no nie wiem, no takie mam jakieś dziwne wrażenie, że to się nie dzieje przez przypadek. Ale nie wiem, może ktoś chce sobie po prostu popularność na przykład nabić, nie? Ale to...
0: A niech sobie przychodzą, to też normalne, że ktoś tam się dowiaduje, ktoś sobie przychodzi i spoko, różni ludzie, różne klimaty, ale trzeba gdzieś tam trzymać troszeczkę tutaj fason i kontrolować, żeby to się spod kontroli nie wymkło i tyle. Ja mam, wiesz, że ja mam luźne podejście w zasadzie do wszystkiego, więc jakoś tam się nie zastanawiam nawet szczególnie.
1: No, jest pan z tego znany jednak, z tego podejścia, panie krawiec. Dobra, nie mówmy sobie tak, nie panujmy sobie, ja tak do starszych tylko mówię, tak, wiesz, żeby zachować ten szacunek do siwej głowy, że tak powiem.
0: No za...
1: Ale generalnie podoba mi się to, że ludzie, wiesz, jakby się tak wszyscy do siebie, wiesz, z szacunkiem odzywali i zamiast sobie pyskować i tam, wiesz, nakłaniać jeden drugiego do samobójstwa, to myślę, że kurczę... Internet byłby dużo fajniejszą, lepszą, przyjaźniejszą przestrzenią do komunikacji niż... Bo na dymach tak naprawdę to jest właśnie najłatwiej zrobić karierę, zrobić jakiś, wiesz, no skandal jakiś nakręcić, bo to się najlepiej sprzedaje wtedy, nie? Potem jeszcze zarazić się ludzi tym skandalem, zainteresować, żeby przyszli, żeby wyrazili swoją opinię i już się publika buduje, nie? A będąc kulturalnym i rozmawiając, wiesz, o takich rzeczach... w sposób, no jakby to powiedzieć, jakiś tam fason trzymając, to jednak jest dużo trudniejsze zadanie zgromadzić publikę w taki sposób. Tak myślę.
0: I znowu tak nawiązując trochę tutaj do tej symboliki, podpisujesz ten pakt, godzisz się, żeby były dymy, pompujesz to, no i na końcu zostajesz z tym piekłem, bo te dymy już nie znikną. Jak zbudujesz sobie kanał na dymach i na ludziach, którzy to lubią, to potem już tego nie zmienisz, nie zrobisz nagle kanału bardziej tam na poważnie, merytorycznie, czy jakoś z klasą, tylko zostaną z tobą pijani ludzie, awanturnicy i złole różni złorzeczący i już z tym zostaniesz i to piekło w tobie też zostanie, bo nagle przyzwyczaisz się do tego, że masz dzięki temu donajciki, że popularność jest większa trochę i tak dalej. Tak sobie wyobrażam, nie? Że tym to się kończy. Niestety.
1: Ja bym to porównał bardziej do takiej sytuacji, jak jest na TikToku. TikTok słynie z tego, że się krótkie filmiki wrzuca i na przykład jest ktoś, kto wkłada na przykład, nie wiem, ma jakąś tam pasję, na przykład maluje rysunki, rysuje komiksy, rysunki, malunki, obrazy, obojętnie, zajmuje się sztuką i taki ktoś stara się cały dzień albo nawet cały tydzień, żeby narysować jakiś ładny obrazek i go pokazać i zdobywa, nie wiem, 10 lajków, a ktoś inny po prostu idzie na łatwiznę, jest jakaś dupa, zakręci dupą i w jeden dzień milion lajków dostaje. No bo to jest takie właśnie schodzenie na łatwiznę tak naprawdę. No. Robienie tego, co się sprzedaje. Takie właśnie, bo to jest pod publikę robienie jednak. Myślę, że człowiek ma w sobie jakieś tam, znaczy nie, może nie człowiek, ludzkie zwierzęta mają w sobie te prymitywne instynkty i nimi się tam w życiu, prawda, kierują. I dla nich to jest bardziej atrakcyjne po prostu.
0: Ale słuchaj, czy to nie jest coś naturalnego zupełnie? No bo czego mamy się spodziewać, że na przykład, że nagle na świecie ludzie przestaną się interesować piłką nożną i zaczną oglądać grę na fortepianie, jak pan gra, albo z wysoką kulturą obcować. No jest to niemożliwe, niewykonalne, nierealne i zupełnie nikt się nie spodziewa takiego stanu rzeczy. Więc to, co łatwiejsze, to, co jest popularniejsze, wiadomo, że ludzie nie zrezygnują nagle z disco polo i nie zaczną słuchać muzyki tam instrumentalnej, jakiejś poważnej, ale czy chcielibyśmy takiego świata, gdzie tak jest, czy sobie go potrafimy wyobrazić? Chyba nie, chyba że za 1000 lat, jak się coś naprawdę fest pozmienia. Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, naturalny stan, że po prostu no tak jest.
1: Ja myślę, że to jest tak, że rodzimy się niby wszyscy jako takie ludzkie zwierzęta, kierujemy się instynktem tylko i wyłącznie, bo nie znamy lepszej drogi, tyle że kilku z nas ewoluuje w tą wyższą stronę i zaczyna kierować się właśnie wolą, niekoniecznie dobrą albo złą, chociaż to ma to esencjonalne znaczenie tak naprawdę, ale większość jednak wybiera dalej to swoje instynktowne karmienie tych swoich prymitywnych instynktów, że to tak jakoś jest. I dlatego imponują im te właśnie rzeczy, formy rozrywki oparte właśnie na tym chamstwie może, cwaniactwie, nie wiem, jak to nawet określić do końca. No, po prostu rodzą się burakami, nie chcę nikogo obrażać, ale powiedzmy, że statystyczny szary, zwykły Kowalski statystyczny, który nie istnieje, rodzi się burakiem i umiera burakiem, a mało kto jest sobie w stanie zadać ten trud, żeby jakby wyewoluować swoją świadomością na ten wyższy poziom.
0: No tak, no. Znowu wartościowe rzeczy wymagają większego wysiłku niż byle jakie. To taka oczywista oczywistość, nie? Dobra, Michale, będziemy kończyli po pierwsze. Ja dzisiaj nie mogę długo siedzieć, bo muszę jeszcze popracować i coś na rano dokończyć tutaj, wiesz?
1: No, rozumiem.
0: Będę się zawijał, ale spoko, dzięki za telefonik i w ogóle całe te...
1: No, dobra, to dzięki za audycyjkę. Szkoda, że taka krótka i szkoda, że tak mało treści było o panu Romanie Polańskim, ogólnie tych dywagacji o tym całym underworldzie, że tak nazwę to, świecie podziemnym.
0: Trochę było, a w sumie, no, jak znam życie, to temat satanizmu, sekt, okultyzmu, magii i tak dalej się jeszcze pojawi pewnie nie raz.
1: No. Dobra, to dzięki, siemanko, na razie, cześć.
0: Siemaneczko.

Fajnie było. Dzięki za telefony, donaty, komentarze. Trochę się tu nawet działo. No, jednak okazuje się, że nie jest to do końca temat kompatybilny z uniwersum. Dużo ludzi marudziło, że Shuria, że tak, tutaj. No i też tu szef by polemizował, czy super. Dużo osób nie było raczej zadowolonych. Ale też trochę ludzi było. Tutaj miło spędziło czas, myślę, jednak. Bo nie ukrywajmy, nocne radio ma lewą nogę i prawą nogę. I musi być lewa noga, szurająca noga i musi być ta prawa noga, która nie szura. A ja bym jeszcze od siebie dorzucił trzecią nogę, tą właśnie, tą patonogę, tam, która się buja, zwisa i wiadomo, o co chodzi. Więc muszą być trzy nogi. No i tyle. Szewc jak zwykle wygania wszystkich i zamyka już tutaj i nasz dyżurny tutaj cieć, on już tu zamknął bramę, już schował klucz i do widzenia i tak dalej. A czy Konrad Niewolski jest ludzkim zwierzem? Ostatnio nagrał orędzie do bydła. No to po Konradzie to się wszystkiego można spodziewać. On ma z popka coś, też chce coś na ryju napisał. Nie jest to co prawda takie prymitywne jebać, jak u popka, tylko jakieś tam runy, ale no. Dziki człowiek, dziwny człowiek. No, też taki kipiący jakby nienawiścią do tych, do tamtych, komentarze wyłączone, pierdolcie się wszyscy i tak nadaje trochę w taki sposób. No ale każdemu jego porno, wiadomo. No a tu też pochwała dla orła, że mądrze gada. Proszę, proszę. Super audycja, Dobra, jak znam życie, to w następnych audycjach już zejdzie troszkę na polityczkę, która też nie wszystkim pasuje. Zaraz będzie, o, polityczka, idę sobie, nara. Oh. Dobra. Subskrybujcie, łapkujcie, co tam lubicie. No, a ja spadam. O, chwilę odsapnę i do roboty, do roboty. I oczywiście w niedzielę, czyli właściwie już jutro, przypuszczam, że zjawi się Andzia. To też posłuchajcie, bo to są bardzo ciekawe audycje, luźno-gadkowe ostatnio się zdarzają. Nie wiadomo, czy będzie gość, czy gościni. Różnie to może być. Może ja też się tam pojawię, a może Gambolek. Nie no, chyba ja teraz chyba moja kolej. Zobaczymy. A może jedno i drugie. Jedno nie wyklucza drugiego. Znowu nie mogę donata wysłać. O, to hakują. No tak bywa, Piotrze. No ale to dzięki za dobre chęci. Ostatnio zresztą coś się udało chyba wysłać i to nawet tak zacnego jakiegoś donata wysłałeś. Może za mało. No tak, nie no, zmieniłem tu z powrotem na 10 zł minimum z 15. Więc powinno przejść. Coś jeszcze trzeba zjeść. A człowiek śpiący, tak to wygląda.

dwa razy więcej załapie. A propos wpłat. Trzeba to przepchać. Trzeba to, bo tam jest się zatkały od drobniaków donaty. I to trzeba tam jakimś donatorem po prostu wziąć i tak na chama przepchać, no. Jakąś stówę tam i to przejdzie wtedy. No. Mam nadzieję, że się tu nie zrobią jakieś dymy przez te tutaj nasze dzisiaj zetknięcie się uniwersów różnych. Ja mówię, tak krytykujemy, ale dla mnie to niech sobie każdy tam nadaje. Przecież ja nie jestem, kurwa, wychowawcą, jakimś belfrem, żeby tu kogoś pouczać, czy ma być grzeczny, czy niegrzeczny, czy ma dymić, czy ma nie dymić, a jak ma dymić, to może tylko troszeczkę dymka puścić. No dajcie spokój. No co? Niech sobie tam ludzie robią, co chcą.

co tak siedzę się pożegnać, nie mogę. Pewnie ten szatan podpowiada, a czekaj na tego donata, może przejdzie, może przejdzie. Nie, nie tylko pieniądze są ważne, kochani. Nie tylko pieniądze. Jeszcze kryptowaluty, czeki, akcje, obligacje, udziały. Naprawdę, nie tylko pieniądze. Koniunkcja sfer i demony się przedostały do NR. No właśnie. Przecieka tutaj. I przechodzą. Albo może jakaś magia. Jest magia chaosu, magia tam seksu, krwi, różne magie. Może jest magia pato. Taka, że musisz się najebać, dać komuś wry.

0: patodemon. Taki w obdarciu cham, taki gęba czerwona.
1: Kurwa, zamknij ryj, kurwa.
2: Tak naprawdę. No. Enki jest reptylianem.
3: No pewnie tak. Ja też tak sądzę.
2: I on się patrzył na mnie i mówił do mnie, synu.
0: A propos Enkiego.
4: Kto słucha nocnego radia pod ścianę i na kolana? Ja mówię do całego czata. To jest po prostu niedozwolone.
0: Zgadzam się w zupełności, naprawdę.
5: Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, to przyszłość jest przeszłością.
0: Nic dodać, nic ująć. No dobra. Idę sobie. Mężczyznę prawdziwego się poznaje po tym, prawdziwego radiowca się poznaje po tym, jak się żegna. Także będę się powoli... Nie, już będę się szybko żegnał. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Witam serdecznie słuchaczy, zarówno tych, którzy są z nami od dawna, jak i tych, którzy pojawili się niedawno. Witam tych, którzy słuchają nas na urządzeniach mobilnych, ale równie serdecznie chciałbym powitać tych, którzy słuchają nas na komputerach stacjonarnych, zwanych też radiokomputerami. Pragnę też serdecznie powitać tych, którzy nadają grono redaktorskie, aktualne i to za przeszłe. Serdecznie witam też tych, którzy sponsorują radio darem serca, ale też i tych wszystkich darmozjadów, którzy nie sponsorują z jakiegoś, z takiego czy innego powodu. Ich także serdecznie witam. Serdecznie chciałbym przywitać też Potrzebę, pana Potrzebę, ale zanim zaczniemy rozmawiać, poproszę o w celu weryfikacji pana datę urodzenia.
1: 1 stycznia 1970 roku.
0: Dziękuję. Pana numer PESEL w celu weryfikacji?
1: 700101, a dalej ci nie powiem.
0: Proszę pana, nie jesteśmy na ty, razem piwa nie piliśmy, tak?
1: Nie? A kurde, straciłeś okazję. No stary, nie, jak... I to dwie okazje straciłeś. Nie no, ludzie, szanujmy się. Bezczelność byłaby wobec narodu radiowego przestępstwem, dlatego dzisiaj razem z Radą Odrodzenia Radiowego stwierdziliśmy, podjęliśmy decyzję o tym, żeby podjąć na antenie Nocnego Radia znak niepokoju. Przekażmy sobie znak niepokoju. Niepokój tobie, niepokój wam wszystkim.
0: Niepokój z wami. No, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o godzinie 21:00. Dwóch nieco przygłupich redaktorów, chociaż nie wypada mi mówić za kolegę w tym przypadku.
1: Ja się tutaj przyznaję. Ja jestem mądry gdzieś indziej, także przed chwilą był odcinek, gdzie jestem mądry, także teraz mogę się troszkę powydurniać. I ja, proszę pana, a panie profesorze, a ja napisałem wiersz. Ja napisałem wiersz i ten wiersz ma dwa warianty, bo ja nie wiedziałem, czy pan zdąży, czy nie zdąży.
0: Dobrze, w takim razie Potrzebuś, proszę.
1: Proszę. Dużo łatwiej jest na świecie robić audycję w duecie. Reprezentujemy

0: postawy aspołeczne, a krawiec przed chwilą wrzucił czasy ostateczne. Dwa ostatnie wersy, jakby pan profesor nie zdążył do toalety przed audycją, to brzmiały: wśród tych wszystkich postaw aspołecznych krawiec znów nie wrzuciłeś czasów ostatecznych.
1: A właśnie wrzuciłem właśnie.
0: No właśnie dlatego musiałem tutaj na szybko sobie rymy dodawać.
1: Specjalnie ci na złość zrobiłem.
0: No i ty, kuncwocie, ty tutaj taki nieładny ty tutaj jesteś, taki po prostu... Chciałbym zacząć dzisiejszą audycję bardzo luźnym newsem, bo są takie newsy, które brzmią bardzo pięknie, które są naprawdę, wiesz, takie opisujące rzeczywistość, a co do których, jeżeli je zobaczymy, no to wtedy jest ubaw popachy. I takim newsem, który się bardzo, bardzo rzadko zdarza, news z twojego kuriera olsztyńskiego chciałbym rozpocząć.
1: Kurier? To brzmi trochę podejrzanie, ale dobra. Ja czuję, że będzie jakiś trolling. Jak słyszę kurier, to nie wiem, czy nie będzie jakiegoś bekania, ale dobra, mów, proszę bardzo.
0: Policja z Olsztyna zatrzymała lawetę, która wiozła zepsutą lawetę, na której wiozła zepsutą osobówkę. Na miejsce została wezwana laweta, która zabrała lawetę z zepsutą lawetą z zepsutym samochodem. I takie, wiesz, takie wielkie nic, opisanie rzeczywistości, opisanie tego, co się po prostu zdarzyło, a jednak mimo wszystko jest moc, jest przemoc.
1: No piękny news, piękny. Życie lubi zaskakiwać, zwłaszcza przed pierwszym, jak to mawia Marek Konrad w reklamie ING Banku i jak to ja mawiam, kiedy do mnie dzwonią w sprawie niespłaconego kredytu.
0: No boki zrywać, krawiec, boki zrywać, po prostu boki zrywać. No właśnie, zaczynają nam się coraz bardziej, wyroby nam wchodzą tutaj w krew i mam dla was dzisiaj bardzo dużo newsów właśnie prosto z, jak to się nazywa, tam gdzie się wyrabia. Nie piekarnia, tylko to pod ziemią. Jest coś takiego, że jakiś tam chodnik wyrobniczy czy coś? Niech jakiś Ślązak pomoże.
1: Przodek albo tyłek. Pracujesz na przodku czy na tyłku?
0: No właśnie, mam jeszcze jeden taki news bardzo samochodowy, który sięga do Rudy Śląskiej. Znaczy do Rudej Śląskiej, nie wiem jak to się tam u was mówi, do Rudy Śląskiej, ponieważ ciężarówka z przyczepą zerwała przewody internetowe na ulicy Śmiłowickiej w Rudzie Śląskiej. No i przyjechała policja, wezwano inspekcję transportu drogowego, która stwierdziła, że ten koleś nie miał żadnego tachografu, który by tutaj sobie pracował, no a jeżeli jesteś tam, nie wiem, kierowcą ciężarówki, czy autobusistą, bardzo mi się podoba to słowo, autobusista, to przeforsuję to naprawdę i to przejdzie. Za 10 lat ludzie będą się uczyć tego w szkole, to jest autobusista, że musisz mieć swój tachograf. Natomiast chcieli mu zabrać prawo jazdy za ten niecny występek, natomiast okazało się, że nie można, ponieważ nie tylko kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepą, miał tylko kategorię B, ale jej również nie można było zabrać, ponieważ stracił ją w 2015 roku za jazdę pod wpływem. I przechodzimy do epilogu, to był właściciel firmy transportowej.
1: Tymczasem w Polsce, no to takie polskie newsy bardzo, ale właśnie na razie to, te, wiesz, co
0: ale to tak, ale to wiesz, tak się możemy śmiać, tak sobie możemy się bawić, no ale przynajmniej mu nie zabrali prawa jazdy, ponieważ grozi mu kara, już ci mówię, 500 zł za kierowanie pojazdem bez uprawnień, 5500 zł za jazdę bez tachografu i 3000 zł za brak wymaganych badań i szkolenia oraz niewyposażenie w kierowcy w wypis z licencji, której nie posiadał, no bo ciężko, żeby było. Czyli tak w sumie mamy niecałe 10 tysięcy złotych.
1: Aż mnie głowa rozbolała. A tymczasem miał się odbyć 14 maja, już jakiś czas temu, no ale to ciekawy news, marsz przeciwko truciu nas smugami chemicznymi, zrzucaniu na nas chemii w celu zdepopulowania nas przez...
0: Byłem.
1: Dlaczego się śmiejesz? Nie byłeś, dlaczego kłamiesz?
0: Nie, bo jak to nie byłem? Byłem i zrzucałem wirus odry.
1: Aha, to byłeś po tej drugiej stronie, aha, w tym samolocie.
0: Albo myślisz, że mi powiedzieli, do której strony zapraszają. No, tak sobie patrzę, idę. No kurde, no jest marsz przeciw chemtrails, no to postanowiłem zrobić z chemtrailsami taki napis na niebie. Stop chemtrails.
1: No to prędzej mogłeś tam wypsikać napis, że marsz został odwołany, ponieważ nikt nie przyszedł kompletnie. Tylko sam organizator. Ale co ciekawe, ten organizator na filmiku YouTube'owym mówi, że nikt nie przyszedł, mimo że dużo osób wpłaciło pieniądze. Czyli to rozumiem, że to trzeba zapłacić, wykupić sobie bilet, żeby przyjść. To może my też jakiś marsz zorganizujemy na przykład przeciwko niesprawiedliwości ludzkiej.
0: I taki marsz, którego nie było. Ja bym zrobił marsz przeciwko pingwinowi z Batmana.
1: Ja bym zrobił marsz przeciwko czemukolwiek, byleby bilety były na przykład po 100 zł. To nawet co możecie nie przyjść potem, no jak już zapłacicie w sumie.
0: Ty, ale to jest myśl, marsz przeciwko czemukolwiek. Wyobrażasz to sobie, cokolwiek, nie dla cokolwiek.
1: Chcemy coś, chcemy, żeby nie było czegoś tam. Albo marsz przeciwko marszom, no nie wiem, marsz w obronie kesze jest propozycja na czacie.
0: Wiesz co, to mi się przypomina taka książeczka, którą dostałem od księdza na lekcjach religii w liceum ogólnokształcącym, gdzie właśnie taki hippie grał na gitarze, precz ze wszystkim, precz z preczem, precz ze mną. To niby miało być śmieszne.
1: Śmierć wrogą Włoszczyzny. Może macie swoje propozycje, przeciwko czemu możemy zrobić marsz, to przypominamy, że można dzwonić na profil skype'owy Nocne Radio i tutaj zasypywać nas swoimi propozycjami, przeciwko czemu można marsz zrobić.
0: Albo może zróbmy marsz przeciwko azotowi, albo przeciw tlenowi w atmosferze, bo tlen powoduje korozję. I tutaj musimy, wiesz, mieć taki wolny wybór, nie? No jest ryzyko, musi być wybór, bo tlen podtrzymuje spalanie, tlen powoduje korozję, tak? Tlen utlenia nasze komórki, może powodować raka. Także, no, trzeba się tutaj jakoś na drugi sposób, wiesz, na drugą nóżkę coś tutaj zaprotestować przeciwko temu bezczelnemu tlenowi.
1: No, ty się śmiej, zając, ale ty na przykład ostatnio sobie tam drwiłeś, że nie można mówić o czymś takim jak chemia w jedzeniu, a ja właśnie w tym momencie muszę unikać jedzenia, które ma w sobie dużo różnej chemii, bo mam kandidę, mam zagrzybiony organizm i się muszę odgrzybić i nie, zerwałem z cukrem, mogę być teraz trochę wredny dla ludzi, bo jednocześnie nie mogę energy drinków moich ulubionych pić, jak i jeść moich ukochanych żelków, też. I też wypadałoby, żebym nie pił alkoholu, no z czym nie mam akurat problemu, bo tak rzadko piję, no ale też i papierosów. Właściwie to powinienem jak taki zając marchewkę chrupać chyba tylko.
0: Żeby ale się w marchewce też jest bardzo dużo cukrów, tak?
1: No jest. No. To nawet to ja chyba będę musiał się praną żywić albo słońcem, albo kupię sobie jakiś aparacik pana Patatajcio, że nie musisz jeść, może ma taki.
0: Ale tak szczerze, bo chcecie tutaj, czy ci to stwierdził lekarz, który nie ma odebranych praw do wykonywania zawodu?
1: W życiu nie pójdę do lekarza z tym. Bo to są oszusty, konowały. Nie, słuchaj, ale tak mówiąc serio, lekarze na tej kandidzie, na tej drożdżycy, to się właśnie gówno znają, bo to jest stosunkowo nowa rzecz. To są, wiesz, ortodoksy wszystko naukowe. I to jest mało znane, a poza tym to jest taki chytry grzybek, że on potrafi się podszywać pod inne różne choroby, dając objawy różnych innych chorób. No to mi przepiszę na co innego. A właśnie wśród różnych altmedowców jest duża wiedza na temat tej kandydy i są specjalne, oni czytają książki na ten temat, są diety specjalne właśnie takie, żeby unikać cukru, żeby unikać odpowiednich tam rzeczy, można sobie kupić olejek, wyciąg z łupiny czarnego orzecha, który zamierzam nabyć, jak również olejek oregano w celu odgrzybienia organizmu. I nie będę szedł do jakiegoś konowała pieprzonego, który stwierdzi, że mam co innego, bo mu się uwidzi. Już raz się pytałem dermatologa, skąd takie jakieś zaczerwienienia u mnie na gębie, to powiedział, że hormony. I owszem, nie kłamał, bo hormony, jest problem z hormonami, tylko że to ta kandida pieprzona zaburza mi gospodarkę hormonalną, ale tego już nie wiedział dermatolog. Mamy gównianych dermatologów.
0: Dobra, krawiec, tak szczerze, ty mnie teraz troszkę podpuszczasz, czy mówisz serio? Bo nie wiem, jak do ciebie podejść.
1: Jedno i drugie. I serio, i podpuszczam. Nie, no bardziej serio chyba. A co, masz jakieś wąty?
0: Mam ogromne wąty, ponieważ Candida jest to grzyb. Są to grzyby i drożdże niesamowicie popularne na całym świecie. I ta Candida, która tutaj wśród nas funkcjonuje, jest zwyczajnie bardzo pospolita i każdy z nas ma Candidę, tylko że jeżeli mamy tę Candidę, to jeszcze nie znaczy, że ona robi dla nas coś złego. Tak samo jak bakterie E. coli robią coś złego, wiesz, w naszym organizmie. I jeżeli ci dermatolog powiedział, że to są hormony, to sobie przebadaj tarczycę, tak? To są badania FT3, FT4, które kosztują tam, nie wiem, 30 zł, tak, w laboratorium i pod tym kątem, tak? Być może potrzebujesz leczenia hormonalnego, tak? No już nie jesteś najmłodszy, nie oszukujmy się i ten organizm się troszkę tutaj zaczyna psuć. Natomiast, żeby doszło do takiego faktycznego zakażenia kandidą, to ty byś leżał z gorączką 40 stopni na ojomie, a nie gadał ze mną w nocnym marku.
1: No właśnie nie. To, co mówisz o tarczycy, prawda, być może jest to tarczyca, bo i poce się trochę za bardzo, ale to właśnie ta Candida potrafi też i tarczycę zaatakować, potrafi ci przewód pokarmowy zaatakować, tarczycę, różne inne rzeczy, a nawet i mózg, powodując schizofrenię. I co, jak dostanę schizofrenii, to też mnie będą w szpitalu leczyli na schizofrenię i nie dojdą za wuja pana do tego, że to Candida mi zaatakowała mózg, tylko będą mi dawali leki na schizofrenię i leczyli mnie nieskończoność.
0: Nie ma absolutnie żadnego dowodu, żeby Candida była w stanie wytworzyć schizofrenię, co więcej, nie ma żadnego powodu i nie ma żadnego, nic, co by według współczesnej wiedzy naukowej, żebyśmy mogli przyszpilić, że schizofrenia bierze się stąd czy stamtąd, tak? Jeden do jednego. Są czynniki, które temu sprzyjają. Nadużywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, predyspozycje genetyczne, ale Candida sama w sobie jest zasadniczo całkowicie bez, jak to się nazywa, harmless, nieszkodliwa. I może się zdarzyć, jeżeli sobie wyrobisz reakcję alergiczną na grzyby, więc tutaj taki drugi punkt, żebyś sobie poszedł do alergologa, który ci nastrzyka tutaj na łapkach 20 różnych punktów, różnych tych grzybków i innych alergenów ci tutaj wstrzyknie i zobaczy, gdzie się zarumieniło, gdzie była właśnie ta reakcja, gdzie uwolniono histaminę, tak? Więc na tej podstawie możesz sobie stwierdzić, czy faktycznie Candida, która jest w organizmie twoim, moim i każdego z naszych słuchaczy. No czy ona ci szkodzi, czy nie szkodzi?
1: No może i masz tam trochę racji, ale prawda leży po środku, więc ja na pewno też mam trochę racji. Nie mogę tak ci przyznać racji tak, bo wyjdę tu na frajera, więc powiem, że pierdziakasz, głupoty jakieś tam i se za pera
0: kupię. Tak serio, jeżeli to nie było całkowicie ironiczne, proszę pójść do alergologa.
1: Dobrze. Już byłem. Nie byłem. Byłem u dermatologa. Dobra. Nie, no to muszę pójść faktycznie. Dobra, no to pójdę.
0: Bo wiesz, bo Candida to jest coś, co my mamy wszyscy. Jest z Candidą ten problem, że ona potrafi tam wnikać w nasze komórki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jeżeli jest tutaj na sali jakiś biolog, to niech mnie za chwilę podreguluje. No i faktycznie, wiesz, to jest takie... Aż zacytuję wielkiego myśliciela, bo mam tutaj cytat przygotowany. Taka jest natura ludzka, że bardzo łatwo przyjmuje uogólnienia, ponieważ są łatwiejsze do zaakceptowania, natomiast dociekliwość wymaga wysiłku, a na to jesteśmy za leniwi.
1: No dobrze, nie mieszajmy do tego ludzka, dobrze? Bo Lucjan akurat nie ma z tą sprawą nic wspólnego, a ja sobie może kupię sobie aparacik pana Taratajcio.
0: A wiesz, skoro to był cytat?
1: Tam będzie właśnie organ rezonował na częstotliwości 423 Hz i przez pole morfogenetyczne wysyłał przez plazmę, przez czakramy, będzie wysyłał do tej kandydy prosty komunikat von.
0: A czy masz meridiany wyregulowane?
1: To od razu ta częstotliwość wyreguluje, te meridiany Mermana. I potem taka komóreczka, ona bierze tam te błony komórkowe z tych innych złych komóreczek, tak jak do walizek tam chowa jeszcze te inne złe komóreczki. I właśnie i ona myśli, że ona sobie tam na urlop idzie, prawda? Ale potem przychodzi, jak wraca z tego urlopu, to ma taki komunikat nadawany na częstotliwości 320 Hz, ma właśnie won.
0: I tutaj trąba słonia pyta, dermatolog to wenerolog? to po Kasi. Nie, dermatolog to nie wenerolog, ale to są dość bliskie.
1: Dość może bliskie, ja mam kiłę i mi ręka odpadnie zaraz.
0: Ale masz mikrofon na statywie, więc póki co się uda. Ja tak w ogóle zaznaczę, że ten cytat, który przytoczyłem, był z pierwszej części Ukrytych Terapii Jerzego Zięby. Że on kładzie rozwiązanie, nie? Kładzie po prostu przed oczami, a potem położył rozwiązanie, położył coś gotowego przed ludźmi, a teraz was zrobię kompletnie w chuja.
1: No cóż, ja tam, nie wiem, nie mów tak na pana Jurka, dobra?
0: Bo co mi zrobisz? Mam ci serwer wyłączyć?
1: Ja mam 51% udziałów, mogę cię wyrzucić z zarządu.
0: Ale to ja mam hasło Ruta, nawet Grzesiek go nie ma.
1: To ja zadzwonię na policję.
0: Halo, policja, proszę przyjechać na nocne radio.pl. Ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie i chciałbym, żeby to pytanie stało się tytułem dzisiejszego nocnego Marka, bo nie ukrywam, że troszkę z tym mamy problemy, także jeżeli macie jakieś inne sugestie, to walcie śmiało. Ja mam dla ciebie bardzo proste pytanie. Czy Miałczyński to żydowskie nazwisko?
1: No, brzmi bardziej na polskie, ale wiem do czego zmierzasz. Pochwal się, jak jesteś popularny i lubiany.
0: Tak, ja jestem popularny i lubiany, bo okazało się, że seria Sprawdzam na YouTube najbardziej chwycił odcinek o mikrofalach, gdzie opowiadałem o sieci 5G, o mikrofalach, o telefonach komórkowych, o Wi-Fi. No i tutaj chciałbym przytoczyć parę komentarzy. Pierwszy już słyszeliście, czy Miałczyński to żydowskie nazwisko? Ciekawy materiał i fajnie się słucha. To jest komentarz, którego bardzo rzadko można dać. Gorszy głupot nie słyszałem! A kim ty jesteś, że wciskasz to, co szkodzi? Sam się podłącz do 5. Jak będzie, to się podłączę. Idiota i tyle na twój temat. Drugi sajfon. Kurde, no to aż mnie normalnie... Ojejku, nie? Jak zostałem porównany do sajfona, to ja pierdzielę. Kurde, to jakbym normalnie do czarka łasiczki został porównany. Opętało go. Kto ci za to płaci? Nie pierdol, idioto, co za debil, nie manipuluj. Kolejny debilny sajfan. O, znowu, ojejku, zaraz sobie tutaj muszę chusteczki ściągnąć. Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo szkodliwe, a 5G to broń wojskowa dla depopulacji. I mój ulubiony kanał, który się nazywa Trują na każdym kroku. Kim jesteś, że śmiesz podważać wiedzę takich osób jak dr Jerzy Jaśkowski? Kto ci zapłacił za te brednie, człowieku? Idź się utop, bo śmierdzi głupotą od ciebie na kilometr. Wiedza, którą propagujesz, była aktualna 50 lat temu i cały czas jest w kretynie. Mam nadzieję, że widzisz anteny ze swoich okień, żydomasoński ułomie. Jesteś śmieć. Baranie, ile dostałeś za tą propagandę? Żydomasoński debil. Jebany manipulator, oj nieładnie, jeden kierunek cię czeka. Jaki? Wiedza? Co za brednie. Ale debil, słońce go klepie, proponuję, żebyś wsadził głowę do kuchenki mikrofalowej, włączył i sprawdził swoje sugestie i teorie. Moje sugestie na YouTube są naprawdę dziwne. A, to jest moje ulubione. Sikornik. Frajer, czy co? Co ty bierzesz i kto ci to redagował? Niech wsadzi fujarę do mikrofali. Co za brednie. Po raz kolejny. Co za brednie z innego kąta. Bajdolisz i tyle. Żul. I mamy jeden jedyny hejterski komentarz, który zachowuje zasady gramatyki, zachowuje interpunkcję. To niesamowite, że w każdym normalnym kraju ludzie mają coraz bardziej dość nadajników na każdym kroku. W Niemczech nie wolno ich instalować na szkołach czy szpitalach. Ludzie się budzą, a wy, Polaczki, się cieszą, bo jako jedni z pierwszych na świecie dostajecie nową zabaweczkę i oczywiście u nas żadne normy mocy nadajników nie są przestrzegane, bo po co? Pierdol się troli, no... Ty jesteś debil, wsadź sobie ten twój dzban do mikrofali. Łże jak pies z kłamstwami przebił TVN. No Cwel, widzę, że cię rodzice nie kochali chyba. I dlatego właśnie, moi drodzy, kompletnie nie rozumiem uniwersum YouTube'a.
1: cóż za kultura. Widać, że to są bardzo poważne osoby, elokwentne, inteligentne, dysponujące dużą wiedzą i ciekawymi argumentami, z którymi warto polemizować.
0: Właśnie, jakbym nawet chciał zacząć, to nie wiem w którym miejscu.
1: No to pierwszy musisz udowodnić, że nie jesteś Żydem, potem, że nie jesteś debilem, potem, że cię matka jednak kochała na przykład, no i tak dalej, no musisz teraz, wiesz, no nie wiem. No ale to tak, to chyba nie świadczy najlepiej o środowisku foliarskim, że w ten sposób rozmawiają. Ja tam ekspertem nie jestem, ale tutaj nawet w nocnym radiu jest jakaś taka większa kultura, chociaż nie słyniemy z tego, jesteśmy uważani za tutaj załobuzów, no to jednak muszę stwierdzić, że poziom dyskusji w naszym radio jest jednak o poziom wyżej.
0: Nawet zły wilk może cię polizać po twarzy.
1: No, a ten dobry wilk to się tylko sam liże po jajkach.
0: Z kolejnych newsów, bo się tutaj pojawiło parę konkretnych zdjęć, ponieważ rozpoczął się nowy rok szkolny i do szkół trafiły pewne podręczniki. No i między innymi Comic Sansem w jednym tweecie został pokazany, jak powiedzieć nie nauczycielowi lub szefowi. Problem molestowania seksualnego, prawa pierwszej nocy w przypadku do młodych kobiet. Zgaduj. Dobra, nie zgadniesz. Nie, zgaduj.
1: Nie wiem.
0: Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem.
1: A, to słyszałem, tak, trzeba się wykazać szacunkiem. Podobno to pisał jakiś ksiądz właśnie.
0: Tak, dokończę wątek, bo mam parę screenów z tego. Daj mu do zrozumienia, że schlebia ci zainteresowanie, które kieruje w twoją stronę, ale że będzie ci jeszcze milej, jeżeli będzie cię szanował. W żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna, nie okazuj niesmaku. Poniżysz i zranisz go, co może sprawić, że zechce się zemścić z szacunkiem. Podejść do tego, że będzie czuł się urażony. Bądź miła.
1: To czekaj, to spróbujmy. Ja spróbuję się zastosować. Spróbuję się wczuć w taką 10-letnią dziewczynkę.
0: A to ja mam znowu mam molestować w naszych fantazjach seksualnych.
1: To ja się wcielę w małą dziewczynkę, a ty w ojca Teofila.
0: No widzę, mała dziewczynko, że tutaj całkiem ci ten. Jak się czujesz z tymi pięknymi małymi cycuszkami?
1: A tak to... proszę ojca, ale to ja dziękuję, że się ojciec, proszę ojca, ojcze zainteresował.
0: A jak tutaj rękę położę na twoim udzie i tak zaczynają dotykać i tak zaczynają smyrać, czy nie czujesz jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś gorąca w swoim sercu? Tak coraz bliżej, coraz mocniej, coraz...
1: No ale to proszę tego pastorału swojego tam nie wkładać, bo powiem...
0: Podnieś koszulkę maleńka. Podnieś, pokaż co tam, naprawdę, nie masz się czego wstydzić.
1: Z całym szacunkiem do ojca, ale wkładanie mi palca w pupę to jest chyba...
0: Zamknij ryj!
1: No nie wiem, ja się poczułem trochę onieśmielony. Słucha nas 44 słuchaczy teraz, to musiała być bardzo ważna jakaś i taka magiczna rzecz, o której mówimy w tym momencie.
0: Chociaż Adam z dużym nosem, odrastającymi uszami i krzywymi nogami całkiem nieźle wygląda. Dlaczego? Bo jest chłopakiem, a chłopakom, jak to mówi mój tata, nie uroda jest potrzebna, tylko spryt, siła i intelekt. Wiem, co to spryt, tylko siła, tylko nie bardzo rozumiem, co to jest intelekt. I to jest kolejny cytat z tej książki.
1: Nie no.
0: Smacznego.
1: W przypadku akurat książek pisanych przez księży, no to mnie tak nie dziwi specjalnie. No to tak trochę humoru, wiadomo, że będzie. I tak abstrakcji też troszeczkę.
0: Tutaj jeszcze niepowtarzalny orgazm. Nie dość, że żydowską propagandę głosi, to jeszcze molestować nie umie. Czyli co, ja? Nie wiem, nigdy nie molestowałem.
1: A jest tam napisane, że takie molestowane dziecko w przypadku księdza powinno się czuć ubogacone i że z księdzem to nie grzech? Coś takiego jest też tam?
0: Nie, to było w scenariuszu Kleru, ale to Nie, bo się adwokat zaraz uchomi.
1: No i stanie w obronie biednych, uciśnionych i sprzeciwi się wściekłym atakom i kąsaniu przez lewactwo tych, którzy, dzięki którym jesteśmy tu w ogóle i dzięki którym Polska jest. Nic by nie było, nie byłoby niczego jak u Kononowicza, gdyby nie kościółek nasz kochany.
0: A ja bym się tutaj jednak zastanowił, bo jednak wiesz, jednak mamy tę naszą całą cywilizację, która dała nam Mieszka I, która kompletnie wycięła całą naszą historię wcześniej, a no kurde, no zwycięzcy piszą historię, tak? I pytanie, czy ci, którzy doprowadzili do tego, że taka cywilizacja potrafiła zaistnieć, no to pytanie, czy to nie są jacyś uczniowie światowida?
1: No, czy to był światowid, czy inaczej się jakoś nazywał, to możemy się... To pewnie już być nie możemy, ponieważ Kościół zniszczył bardzo dużo budowli, informacji wszelakich. No, chciał zetrzeć w proch po prostu tą poprzednią cywilizację, jak to ma w zwyczaju, więc troszkę dużo jest różnych przekłamań i ciężko dotrzeć do informacji rzetelnej odnośnie Słowian. Przypominam że też, że następny film Smarzowskiego to ma być jednak serial o Słowianach, więc może się szykuje coś na miarę Wikingów, słynnego serialu, no fajnie by było. Znowu będzie szok wielki i protesty. Ja nie widziałem jeszcze tego filmu, ale w życiu nie pójdę, w życiu! To są wściekłe lewackie ataki! Opluć to właśnie, to co wy, opluć!
0: Wiesz co, nie wiem gdzie, ale widziałem jakiś komentarz, to był chyba Cejrowski, który stwierdził, że on nie musi oglądać tego filmu, ponieważ jemu wystarczą recenzje innych osób, które też nie widziały tego filmu. Natomiast nie bez powodu przywiodłem tutaj nam światowida, jak czytamy na serwisie Najwyższy Czas, nczas.com. Poganie atakują. Ostatnia prosta do legalizacji na Litwie. I tutaj dla mojej pracy w mediach, w dostarczaniu wam szybkiego internetu, ładnej telewizji, będą lekcje o światłowodzie w szkołach? Nie światowidzie, światłowodzie.
1: O wielki światłowodzie. No, Słowianie to się modlili do żywiołów. To taka też w sumie mało mądra wiara, modlić się do słoneczka, do krzaczka, do wody.
0: Ej, jaka mało mądra wiara? Przecież słońce istnieje, woda istnieje. Dziadek na chmurce? Ty to powiedz, tym razem ty to powiedz.
1: A udowodnij, że nie istnieje. No, a? Szachmat, ateiści. No, ale to, że istnieje, no, a do kupy na ziemi, co znajdę na trawniku, też mam się modlić? Do natury? To naturka też jest. Ale, no nie wiem, dziwna. I składanie, już kapłani wtedy też byli sprytni, bo przynosili tam obiaty, przez te obiaty, nie obiady, ale to chodziło o to samo, że im fundowali obiady tym kapłanom. Kapłan tam, o tu przekażę tego bobołakom i mamunom, tak, bo się tu widuję z nimi właśnie, tylko nie mogę tu, wy nie możecie iść ze mną, bo oni uciekną, tak, właśnie, uciekną. To ja pójdę i przekażę tego kurczaczka pieczonego tu, baraninkę.
0: Jadłbym.
1: Baraninkę, no zjadłoby się.
0: No, tutaj niepowtarzalny orgazm jeszcze pije do Sapkowskiego i tematu, którego nie poruszyliśmy w ostatnim Nocnym Marku, bo to się ten news się pojawił w poniedziałek, tuż przed tym, kiedy zaczęliśmy nadawać. Sapkowski domaga się 60 milionów złotych od CD Projekt.
1: No to mówiliśmy już w sumie i nawet już się z tego tutaj robiliśmy sobie podśmiechujki. No i co, jak oceniasz decyzję Sapka, Asa, Mistrza?
0: Dobrze, że chciał coś wyciągnąć. Parę groszy jakieś tam wyciągnie prawdopodobnie. Natomiast jak się okazuje, na stronie bezprawnik.pl mamy informację, mamy pewne orzeczenie Sądu Najwyższego, gdzie jeżeli robimy taki typowy... jak to się nazywa, adaptację kiedy robimy typową adaptację, no to wtedy faktycznie, jeżeli robimy adaptację, to nam się te dodatkowe pieniądze należą. Ale jeżeli robimy coś kompletnie od zera, budujemy scenariusz od zera i buduje tam nas, buduje ten scenariusz 30 osób, to już jest inna historia. Więc Sapek pewnie dostanie tam 100 tysięcy, żeby sobie tam mógł kupić flaszkę, ale no troszkę się skompromitował, jest wesoło. Mi to się przypomina jeden taki komiks ze strony Papryk Wege, gdzie Sapek rozmawia z Netflixem, że żąda absolutnie 16% z każdego sprzedanego biletu, z każdego sprzedanego VHS-a i z każdego sprzedanego DVD.
1: Sporo w sumie. Mało kto.
0: Co jak na Netflixa, to tak troszkę inaczej.
1: No, zobaczymy. No, pewnie to właśnie na tej samej zasadzie, co żydowskie roszczenia, że pierwszy się krzyczy, dajcie nam 100 miliardów, a jak się nie uda, to może chociaż 100 milionów, a nie, no to może chociaż milion.
0: No to
1: 100 tysięcy?
0: Czy 50?
1: No, w każdym razie zaroiło się od memów z Sapkowskim. Kurczę, on ma taką twarz nawet jak taki buc, a tutaj mu jeszcze dorabiają nosa wielkiego jak u nosacza, u małpy nosacza. Teraz dorobili się na moim nieszczęściu.
0: Panie Sapkowski, naprawdę pan robisz naprawdę niesamowite książki na podstawie gier komputerowych.
1: Daj pieniążki, mam chorą Ciri. On ma taki głos ma właśnie Sapkowski, jak mówi. Panie, a na chuj mnie te udziały? I znowu z takim nosem, już na wszystkich memach mu ten nos dorabiają. Ale jak mu się ten nos dorobi, to on wygląda zupełnie jak ten nosacz właśnie, ta słynna małpa. Jak on się nazywa? Nosacz?
0: Sundański.
1: Sundański?
0: Tak, Sudanu.
1: Aha, Sundański, aha, nosacz. Andrzej Sapkowski, wyprawa po pieniądze z góry, taka jest tu okładka książki. I na okładce góra, wyprawa po pieniądze z góry.
0: Andrzej Sapkowski, tom drugi, nie wierzę. No nie, tak mnie prywatnie to troszkę ubodło, bo się Sapkiem naprawdę niesamowicie jarałem jeszcze za czasów forów w domenie sapkowskiart.pl. No to jednak teraz to, co robi, no to ja rozumiem, że zabrakło na flaszkę, no ale może warto by było być jakimś, nie wiem, magazynierem w Biedronce.
1: No widzisz jak to jest. No, a tu noszę dwa portfele, jeden na pieniądze z góry, drugi na te z roszczeń sądowych. No właśnie, to się przypomina, że każdy miecz ma dwa ostrza. Co wtedy pamiętam, że sobie tak wyobraziłem, taki kretyński miecz, który ma faktycznie dwa ostrza.
0: Nie, bo to chodziło o to, że są dwa miecze, jeden na potwory, drugi na ludzi.
1: Ale to jeden miecz ma dwa ostrza, to taki rozwidlony jak proca, tak?
0: Co? Ja pierdolę.
1: Ja tam się nie znam, no.
0: To jest zupełnie inna historia, natomiast to, że Geralt ma dwa miecze, to jeden jest na potwory, drugi jest na ludzi. Na potwory jest srebrny, na ludzi jest stalowy, tak? I jeżeli grałeś w Wiedźmina, a wiem, że grałeś, no to ludzie, szanujmy się. No ludzie, umówmy się. 5-letnie nawet dziecko o tym wie.
1: No, jakie to trzeba mieć IQ, żeby tego nie rozumieć. No ludzie, no umówmy się.
0: No przynajmniej 44.
1: A propos Słowian, komiksów i tak dalej, no to wspaniały news, ja się bardzo cieszę. Będzie serial o Kajku i Kokoszu. Nowy. O. Nawet sobie przypominałem komiks i muszę powiedzieć, że ten komiks nic nie stracił z czasem. Prawie w ogóle się nie zestarzał. Świetna kreska, świetny kolor, bardzo zabawne, fajne scenariusze. Takie, że właśnie nie jest to przeinfantylizowane, że takie dla pięciolatka. Trochę się boję, że mogłoby się to stać z tym serialem, ale jak widzę, że jednym ze scenarzystów jest Rafał Skarżycki, odpowiedzialny m.in. za Jeża Jerzego. Więc no tutaj szykuje się naprawdę fajny serial, tym bardziej, że Janusz Christa dorobił się godnych naśladowców. Nie wiem, czy wiecie, ale komiks o Kajku i Kokoszu był kontynuowany. Wyszły chyba z 2 tomy nowe, już z nowym rysownikiem. Nie miałem niestety przyjemności, muszę gdzieś sobie tego poszukać. No, zobaczymy. Będzie też muzykę robił Mikołaj Stroiński, znany ze ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina Trójki. Tak więc doborowa obsada. Fajnie.
0: Normalnie prawie jak Korona Królów.
1: Mają powstać 52 epizody, aż docelowo, a pierwszy sezon to będzie aż 26 odcinków, czyli tak, no sporawo będzie co oglądać. Kultowe postacie, fajne i fajne czasy, kiedy oni, tak właściwie czytałem sobie tego Kajka i Kokosza i oni tam ciągle się prali, trochę jak w Asterixie, nie? Że problemy wszystkie ci ludzie z dawnych czasów rozwiązywali właśnie, wiesz, tłukąc się. To fajne, podoba mi się. Coś tam się nie podoba, to się tłuką, biją, fajnie. Ale to faktycznie kiedyś tak było wśród Słowian, że te plemiona były i te plemiona się ze sobą prały, a Mieszko I to był taki ojciec chrzestny trochę, tak go się przedstawia nawet czasami, nie? Że po prostu najsilniejszy władca nagle rządzi, nie? I tyle, no.
0: Nie chciałbym za bardzo w to wchodzić, bo z historii jestem słaby, natomiast... Bo to wiesz, bo Mieszko I miał plecy. Tak, miał plecy może nie tyle z Watykanu, ale miał plecy z Imperium Rzymskiego i miał...
1: Z Wikingami ponoć był jeszcze skumany nieźle, no to faktycznie.
0: No właśnie, więc jeżeli jesteś sobie takim małym siołem i nagle ci wchodzi taki Mieszko I i mówi, no to co? Daj mi swoją pierwszą córkę. Bo mam chorą córkę.
1: No, fajnie. Komuś coś się nie podobało, to Mieszko i tam zanim stawali jacyś wikingowie, dalej się coś nie podobało, tam i ten,
0: wychodzi
1: i rycerze jacyś tam, no, z papieżem. Coś tam się jeszcze nie podobało, tam 1000 wojów. No, a tych plemion to było tam ze 40, albo i ze 44. Może zrobię najbliższe czasy ostateczne, trochę się douczę, poczytam, postudiuję o Słowianach i może o Słowianach. No fajny temat, bo to nas wszystkich dotyczy.
0: No, z jednej strony takie, z drugiej to były, wiesz, to były czasy minione, tak? Fajnie, że się zdarzyły, ale one nie mają najmniejszego wpływu na nasze bieżące życie, tak? Także za bardzo bym się nad tymi Słowianami nie spuszczał.
1: To jest nasza kultura!
0: Kulturwa.
1: To jest nasze dziedzictwo, nasza ojcowizna i nasza historia, nasza duma słowiańska, narodowa. Jak śmiesz, ty nie Polaku, ty faktycznie jesteś jakiś zarzydzony.
0: Jestem zarzydzony, co ja na to poradzę, no kurde, no ze swoimi genami nie wygrasz, no mam garbatę nos, no i co? I co mi zrobisz?
1: A propos wielkiej dumy, no to powstał olbrzymi dzwon, w ogóle największy na świecie. Głos Ojca się nazywa i ten głos Ojca...
0: I jeżeli się zadmie, jak się uderzy w ten dzwon głos Ojca, to ten głos Ojca krzyczy: krawiec! Załóż kurtkę, bo ci zimno!
1: No, ale to będzie taki faktycznie głos Ojca, że jak pierdyknie ten dzwon i to przez polskich tych, nie lutników, tylko tych, nie dzwonników, tylko tych, no.
0: Spawaczy.
1: No, już tu komentarze widzę złośliwe, takie napastliwe, że złoty, a skromny. Właśnie. Ale autentycznie jest taki wielki i jak to pierdyknie, to wszyscy pospadacie z łóżek i nie ma, że tam sobie pośpicie w niedzielę, to w całej Polsce będzie słychać. To do rozbujania tego dzwona to będzie potrzebna jakaś mała elektrownia chyba. No ale to jaki to kunsz, jaka to duma. Może i nie mamy elit jakichś mądrych i nie ma tam dobrych ludzi, którzy chcą dla dla nas coś zrobić. Może i mamy 100 tysięcy różnych problemów, ale za to mamy dzwon największy na świecie i jak nim pierdykniemy, to wszyscy pospadają po prostu z łóżek.
0: Znam przynajmniej 3 sytuacje w jakichś takich powiatowych miasteczkach, gdzie ludzie, którzy sobie na przykład budowali osiedla i kupowali mieszkania w tychże osiedlach, i to nie są czasy współczesne, to są czasy tak na luzie biorąc lata 90. Kupili mieszkanie i o 6 rano dęg, dęg, dęg. I wiesz co, i o ile idziesz na tę mszę, jeżeli jesteś jakimś tam starcem, czy jesteś jakimś takim kawalerem na wydaniu, no to jeszcze pół biedy. Ale wyobraź sobie, że masz 6-miesięczne dziecko i ono ci się budzi, bo zrobiło się dęg. No to, no nie, ludzie, kurde, kochani, szanujmy się.
1: Jakbyście nie wiedzieli, to kiedyś zadaniem dzwonów było między innymi odstraszanie szczurów. Bo to są wrażliwe...
0: Szurów.
1: To głos ojca słychać, bo głosu takiego największy i z ludzi nie wyda. Struchlały byt wobec tajemnej potęgi jest niczym padliny ohyda. A tymczasem odbieram Jacka blachę, z którym wypiję flachę. Halo?
2: Halo, halo. Dobry wieczór.
1: Za halo w mordę walą.
2: Ale taniocha.
1: To tak? To w takim razie na wstępie poproszę o pana datę urodzenia w celu weryfikacji.
2: No chyba cię pojebało. Z newsem tutaj dzwonię. Bo mówiliście o grach, nie? No i... nie wiem, 19 tam jest jeszcze? Czy poszedł sobie kolację zrobić?
1: Polizaczka może. Jesteś tam? Poszedł polizaczka, ale ja jestem. Czekaj, no tylko ja też se skoczę po soczek. Nie, żartuję, dobra, jestem. Mhm.
0: Jestem i cały czas was słucham, poszedłem sobie po sushi z wczoraj.
2: Sushi, Boże, gdzie jest śliniaczek? Chciałem powiedzieć coś takiego, dorzucić się, bo tam mówiliście cały czas o tym Wieśku i o tym Wieśku. No jest props na tego Wieśka, ja się przyznam, w Wieśka jeszcze nie grałem i nie zamierzam, to nie są moje klimaty. A są tacy, którzy wieszczą wielki pochybel cyberpunka, jak wyjdzie. Bo to jest troszeczkę tak, że jest budowana skala oczekiwań, nie? I o ile wobec Wieśka przy kolejnym tytule, to już jakby przy kolejnej części, to już ta skala oczekiwań była bardzo wysoka i to jakiś czas trwało, o tyle w stosunku do cyberpunka też ta skala oczekiwań będzie bardzo wysoka, no i redzi mogą sobie strzelić w stopę, tak? Jak ich akcje spadną, a na pewno firmą, która sobie strzela w stopę, to jest Valve ze Steamem, a to dlatego, że chcą umieścić, nie wiem czy słyszeliście, chcą umieścić kody rabatowe, McDonald's wydał kupę kasy, kody rabatowe chcą umieścić w Counter-Strike'u. No i tutaj autor artykułu się zastanawia nad tym, czy w przypadku majorów na tam powiedzmy średnich i wyższych ligach, czy nie będzie dylematu pod tytułem, co tu wybrać? Zabić przeciwnika, czy może wybrać kurczaka w panierce? A może frytki, tak? Mówiąc szczerze, to nie spodziewałem się czegoś takiego, żeby tak... Tak stara w sumie firma i w zasadzie no nie będąca jakąś specjalnie innowacyjną jak McDonald's, żeby McDonald's miał jakiekolwiek powiązania ze Steamem, tak? I z tego typu, nazwijmy to, klasą interaktywną rozrywki, tak? A tu się okazuje, że dochodzi do jakiegoś takiego przedziwnego sojuszu. Nie wiem, a wy byście byli zadowoleni, jakby na przykład w Wieśku pojawiły się, nie wiem, kody rabatowe do KFC. Jak zabijesz tego potwora, to po prostu wiesz, to tam pokaże ci się jakiś tam, nie wiem, kod rabatowy do KFC, tak? Albo, nie wiem, jak porozmawiasz z tym wieśniakiem w tej wiosce, odpowiednio poprowadzisz z nim dialog, to w zamian dostaniesz, nie wiem, zniżkę do Pizza Hut. Co wy o tym myślicie? To jest dobry pomysł, czy nie?
1: No ja bym Geraltowi dał na przykład zegarek Timex na rękę i tak on by w pewnym momencie na koniu jechał i niech no spojrzę na mój zegarek Timex, który wskazuje godzinę punktualnie we dnie w nocy tam i by patrzył. I tak bym zrobił taki delikatny product placement, żeby nie przeszkadzało w grze.
0: Mi się wydaje, że to jest takie podejście samych twórców do gry, którzy już absolutnie wszystko wycisnęli ze swoich odbiorców i szukają czegoś nowego. Okej, jest to głupie, zdecydowanie jest to głupie, natomiast nie jest to coś, czego nie widzieliśmy wcześniej na rynku gier. To, co widzimy, nie wiem, w Pokémon Go, no to jest mniej więcej takie samo podejście, gdzie robimy sobie pokestopy z McDonald'ów, ze Starbucksów i z innych miejsc, więc to jest pewne taki duch epoki.
1: Można by Kuniowi też na uprzęży z przodu gdzieś tam dać takie logo Mercedesa.
0: Volkswagen.
1: Volkswagen, no i Geralt tam, Volkswagen, do mnie!
0: Nie, masz Volkswagena od razu, a jak chcesz Mercedesa, to musisz się postarać, nie? I tam zrobić jakiegoś questa.
2: No, także to by był taki jedyny news z mojej strony, tak żeby dołożyć się do tematu, no chyba, że wy do mnie jakieś pytania macie, zagwozdki. Ojej, stary, ja mam dużą stopę, ja mam 46,5, ale to zależy od buta. Okay. Przy niektórych butach mam 40, tam powiedzmy 5,5, a przy niektórych mam nawet powyżej 46, ale generalnie można się umówić na 46. A co myślałeś? Myślałeś, że ma takie małe stópki jak dziewczynka u proboszcza?
0: Nie, myślałem, że masz 44.
2: 44? A dlaczego to akurat ze mną takie skojarzenia?
0: Bo to jest takie charakterystyczne dla nocnego radia krawiec. Ty masz 44, prawda?
1: Właśnie nie wiem, zawsze tak na oko kupuję te buty, potem mnie cisną, albo chodzę w takich za dużych i wyglądam jak klaun.
2: Ale jak to buty kupujesz na oko? Przecież buty kupuje się na stopę, to co, to ty te buty na Ryu nosisz?
1: To ja mam pytanie.
2: Kupuje się buty, tak?
1: To ja mam pytanie, bo się pytałeś, czy pytanie mam jakieś do ciebie, to ja mam. Czy lubisz seks analny? Jeśli tak, to jaka była największa rzecz, którą wsadziłeś sobie w pupę?
0: Oj, krawiec, ty każde pytanie potrafisz spierdolić.
2: Największa rzecz, jaką wsadziłem sobie w pupę, to był palec mojej kobiety. Nie wiem, który to był, bo tego nie widziałem. A czy lubię seks analny? Tak, lubię, ale niewiele kobiet jest się w stanie na to zgodzić. Taka polska przypadłość. Ponoć jak się wyjedzie na zachód, to jest z tym trochę inaczej. Tutaj niestety, no za wyjątkiem prostytutek, to nazwijmy to takie normalne dziewczyny, to raczej ci się na coś takiego nie zgodzą.
1: No przyznam, że zaskoczyła mnie nieco twoja odpowiedź, ale dziękujemy za szczerość.
0: Bardzo wyważam.
2: A co w tym takiego było zaskakującego, tak? Bo jak miałem palec swojej kobiety w tyłku, to co, to od razu jestem gejem, tak? No proszę.
0: Nie, blacha, powiedz mi jedną rzecz. Kiedy twoja kobieta miała palec w tyłku, to ona miała palec w dupie, czy ty miałeś palec w dupie?
2: Ja miałem palec w dupie.
0: A ona miała palec w dupie?
2: Mój? Miała, ale nic poza tym.
0: Okej.
1: Okay. Tak leżeliście i se tak wsadzaliście palca w dupę, ty jej, a ona tobie. Co za romantyczny wieczór.
2: No tak, no ty masz takie romantyczne wieczory sam ze sobą, nie? Także...
0: Dobra, zostawmy to, bo to idzie w bardzo złą stronę.
2: Tak, zostawmy...
0: Dzięki ci, blacha, za telefon.
2: Zostawmy to, bo jak to mówią na wsi, obrus zaczyna się obsuwać i rosół może się wychlupnąć.
1: Dziękujemy.
0: Ja nawet nie pytam, co znaczy rosół się wychlupie w twoim regionie.
1: Co to znaczy w slangu blachy?
0: Więc złamię to i powiem o newsie. I tutaj zacytuję z portalu dorzeczy.pl. Agata Duda towarzyszy prezydentowi podczas jego oficjalnej wizyty w USA. W Nowym Jorku para prezydencka napotkała grupkę osób skandujących Konstytucja! Zachowanie pierwszej Dudy zaskoczyło wszystkich.
1: No, pamiętam, pani Agata się jakoś tak dziwnie wtedy zachowywała, tak podskakiwała, jakoś tak rękami machała.
0: Ona taka ale jest taka. Ominął cię dowcip o pierwszej Dudzie.
1: No, bo się zdekoncentrowałem tutaj. Ja tak z przyzwyczajenia nie słucham twoich dowcipów, bo nigdy nie są śmieszne. To się nie spodziewam się po nich niczego.
0: W sumie mamy 200 IQ, możecie sobie to podzielić.
1: Ja bym się mocno zdziwił, gdyby Agata Duda się na jakikolwiek temat w końcu wypowiedziała. Bo ona tak robi jakieś szpagaty przed biskupami, machał rękami, śmieje się. No i wszystkie newsy o niej dotyczą, że pani prezydentowa ma nową kreację. Pani Agata Duda ma nową sukienkę. Agata Duda i jej nowa garsonka. Nowa kreacja Agaty Dudy. Agata Duda Kornhauser, zapomniałeś powiedzieć, czyli kukurydzdom.
0: Nie, skupiłem się na pierwszej Dudzie. No dobra, bo tutaj mam jeszcze jeden news, który powinienem wciągnąć wcześniej, kiedy mówiliśmy o podręcznikach dla małych dzieci, które teraz poszły do szkoły. Chłopcy są obdarzeni bardziej zwierzęcą seksualnością niż dziewczęta i dla nich najczęściej seks jest wszystkim. Czy chcesz, żebym ci powiedział, jaka jest pierwsza instynktowna reakcja chłopaka na widok dziewczyny? Trzymaj się mocno, bo odpowiem, używając dokładnie słów, da się zaliczyć czy nie? Przykro mi, jeżeli cię to szokuje, ale tak właśnie jest. To ich pierwszy odruch, a ci, co mówią, że to jest nieprawda, kłamią.
1: To ten ksiądz też tak napisał, tak. Na podstawie swoich własnych reakcji, tak?
0: No to ciekawe. Najwidoczniej tak.
1: No ja tu czytam, że ksiądz Jacek W. najpierw rozkochał w sobie 15-latkę, a potem wdał się romans z jej matką. I mimo, że został za to skazany, to został tylko przeniesiony z parafii do parafii i teraz jest kapelanem w szpitalu, gdzie ma już dobry, gdzie często odwiedza oddział pediatryczny. nie robi mu się już problemu.
0: Żeby było bliżej.
1: W nagrodę tak dostał. To taki awans w kościele jest jakby. Taki niby kara, ale taki awans. No tu tak ksiądz tam przełożonym, no tak mruga okiem, tak? Jak Superman na starych kreskówkach.
0: No fajnie, czekaj, tutaj fajnie. Sobie jeszcze... właśnie, bo tutaj mam news od Anny Pieczarki, ale to nie będzie ten news.
1: A Sproul pisze, że 15-latka to chyba można. Nie, chyba z 16-latką i wtedy to się
0: jak
1: zmienia.
0: Ma skończone 16, jak ma skończone 15 lat, to już można.
1: Tak?
0: Wiem, sprawdzałem, tak. Aha.
1: No, niektóre 15-latki to już są takie wyrośnięte i więcej wiedzą o seksie niż nie jeden 30-latek.
0: A, no właśnie, kurde, chciałem opowiedzieć o spotkaniu z panem Markiem Jakubiakiem. Z listy Kukiz 15 w Warszawie, który swój plakat wyborczy rozwiesił na śmietniku. No i komentarze. Wreszcie właściwy człowiek we właściwym miejscu.
1: Szkoda, że na plakacie nie było takiego hasełka. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
0: To dobre miejsce dla tego pana.
1: A czy to był śmietnik historii, może?
0: Nie, już tutaj wam wrzucę, żebym nie był gołosłowny. Oj. O, i już jesteśmy na... No. Pan Marek Jakubiak, jeżeli chcecie, to możecie się z nim spotkać w śmietniku.
1: Zaproszenie na spotkanie. A ja dostałem z mojej parafii zaproszenie na misję. I pierw myślałem, bo tak było na kopercie napisane, zaproszenie na misję, to myślałem, że może jakaś misja nawracania niewiernych, albo jakieś polowanie na żydostwo cholerne, albo na Saracena, taki
0: nie,
1: jakiś
0: stary,
1: quest.
0: Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D. Będziesz strzelał do świń.
1: No ale to się okazało, że to jakaś nie, że to w kościele to przez co innego się rozumie przez misję, że to tam muszę przyjść i mam misję wysłuchać kogoś, kto tam coś pieprzy przez 2 godziny i też jak to w kościele nie mogę się odezwać, tylko mam słuchać. No i moją misją byłoby w tym przypadku, żeby wytrzymać tam tyle czasu, taka misja, ale to za niski level mam cierpliwości na takie questy. Chyba.
0: Dobra, Krawiec, skoro jesteśmy już w temacie wyrobczym, jakie najgorsze nazwisko do kandydowania byś sobie wybrał? Najgorsze, takie, no, że może być jako nazwisko, ale to nie powinieneś się do tego przyznawać.
1: Bździsław Pierdziwąc na przykład.
0: Blisko, bo mówimy o Damianie Kupce. Który ma w swoim haśle przegońmy wspólnie leśnych dziadków z Sejmu.
1: Kiedyś pamiętam, że było tak, że siedzieli w Sejmie koło siebie poseł Bąk, poseł

0: A ten poseł Kubka, to jak już będą jakieś afery z jego udziałem, to będzie hasło sprzątnij Kubkę, nie? Takie popularne, przeciwko niemu, to będą wredni ludzie, takie hasła właśnie, sprzątnij Kubkę, wyrzuć tak, Kubkę.
1: A jadąc dalej, zdjęcia, z jakim zwierzęciem byś sobie zrobił zdjęcie do plakatu wyborczego, jeżeli byś się nazywał Bartłomiej Kocurek, lista 12, miejsce 10 w województwie małopolskim?
0: No ja bym tak poszedł na oryginalność, nie w taką dosłowność, że z kocurkiem, tylko coś bardziej oryginalnego, na przykład z bobrem albinosem.
1: Żebyś się, kurwa, nie zdziwił. Spójrz na minę tego kota.
0: Już patrzymy. No taka normalna kocia mina w sumie. Nie widzę tu takiej typowej kociej dezaprobaty. Nawet. Ale tutaj... te usta jakie seksowne.
1: I tutaj jeszcze, skoro jesteśmy przy nazwiskach, pani Renata Gruszka, obowiązkowo.
0: Gruszka.
1: Kiełki od Kiełkowskiego. Pan Kiełkowski, Kołobrzescy razem, rozdaje kiełki.
0: Cóż za polot i oryginalność. Że, patrz pan, jakie to sprytne jest, że właśnie kiełek i będzie rozdawał, widzisz, kiełki. Panie, pan byś wpadł na takie coś?
1: I wiesz co, jeszcze tutaj, czy chciałbyś zagłosować na swojego ziomka?
0: Ziomka? No tak, no. Bo bym tutaj myślał, że to chodzi o słowiańskie jakieś takie, o neopogan, coś, to właśnie ziomkostwo, ziomki, to Grzegorz Ziomek.
1: No właśnie.
0: Ale
1: no
0: to jakiś,
1: mamy
0: czy
1: takiego...
0: to jest, chyba podpierdolił okładkę z Hitmana tutaj z kolei, jak tak. Wcześniej z Battlefielda była ten, no a tutaj z Hitmana.
1: Kandydat na prezydenta Mielca, Grzegorz Ziomek.
0: Ej, ziomek! Tak, słucham. Ono tu, ziomek, ono! O, ziomek, o!
1: No. No dobra. Masz jakąś tam przerwę może pod...
0: Tak, i to możemy zrobić taką solidną dzisiaj przerwę, bo mam fajną kompilację najlepszych rozmów z windykatorami. Ostatnio chciałem wam puścić, ale nie trafiłem na specjalnie ciekawą, a tym razem mam aż 10 minut różnych fajnych fragmentów, śmiesznych rozmów z działem windykacji.
1: Ja sobie obiad zjem.
0: O, no to 10 minut to akurat ma, a nawet prawie 11, 10 minut i 41 sekund. To możecie sobie spokojnie po jakąś bułę z salcesonem skoczyć, jak ktoś bogatszy to z szynką. No i
1: wracamy. No to słyszymy się za 10 minut i 44 sekundy.
0: Tak jest.

0: Ja pytam się o to, dlaczego żądacie zapłacenia kosztów procesu, który się jeszcze nie odbył?
1: Bo wierzyciel nie będzie ponosił takich kosztów, proszę pana. Dobrze, proszę pana, ale koszty zostały doliczone.
0: Pomimo tego, że nie było jeszcze procesu. No to gratulacje.
2: Chyba mam jakąś panu wadę wymowy, czy mi się zdaje.
3: Może się panu zdawać, może przez telefon.
2: No dobrze, to niech pan powie rabarbar.
3: A czemu miałbym powiedzieć rabarbar? To nie jest celem naszej rozmowy, proszę pana.
2: A co jest celem rozmowy?
3: Żebym mógł przekazać panu informację.
2: A rabarbar nie może być bohaterem?
3: Nie, nie może być.
2: A co może być?
3: Informacja.
2: A pan nie potrafi powiedzieć rabarbar?
4: Tak, potrafię powiedzieć rabarbar.
2: No widzi
4: tak
2: pan.
4: Tak mnie pan zdenerwował. Po pierwsze, proszę o weryfikację. Pana datę urodzenia.
2: Nie.
4: Może im pan podać datę urodzenia?
2: Nie mogę.
4: A dlaczego?
2: Premier zabronił. Jedyne, co mogę pani pogratulować, to to, że potrafi pani powiedzieć słowo rabarbar. Gratulacje.
4: Dziękuję.
2: Proszę.
4: Widzi
2: jest
4: pan.
2: Jest jakaś radość.
4: Proszę mi sobie rozkochać pierwszą wpłatą.
2: Jaką
4: naprawdę?
2: Wpłatą? Nie. Powiem tak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego i Prokuratura. Miłego dnia, pozdrawiam.
5: Kula, firma, bez.
6: Niech pani chwileczkę poczeka, powie pani to. Ja na rybach jestem, muszę znaleźć długopisik i kartkę. Proszę poczekać chwileczkę, bo ja teraz łowię ryby i tak nie bardzo mogę.
5: Ale jakie to ma znaczenie, że pan łowi ryby?
6: Niech pani zadzwoni.
5: A te sprawy akurat nie mogą czekać.
6: Branie mam, przepraszam, jutro muszę zadzwonić, jutro.
7: Chciałem rozmawiać z panem.
8: Ale ja z panem nie chcę rozmawiać.
7: Dlaczegoż?
8: Kiedy z panem rozmawiałem?
7: Kiedyś ze mną pan rozmawiał, tak? Obowiązują mnie przepisy prawa.
8: Mnie też.

0: Zgadza się obywatelu Rzeczpospolitej Polskiej.
1: A co pan tam, słonecznik w dziubie czy co? No normalnie, ja nie wiem, skubanie coś, pan coś tam rusza żuchwą.
0: Jak się mówi, to się rusza żuchwą.
2: Jeszcze do te urodzenia?
3: Nie, chciałem się podzielić swoim niepohamowanym i prawdziwym, szczerym uczuciem. Kocham panią.
2: A gdyby pan jeszcze mi podał datę urodzenia, to ja bym też pana bardzo, bardzo...
3: Pokochała?
2: Proszę pana, to nie jest telefon, to nie jest seks telefon.
3: Z takim głosem to by było ciężko, ale miłość człowiek nie pyta.
4: Pana godność?
3: Zwoł mnie pogromca windykacji. Słucham, w czym mogę pomóc.
4: Poproszę pana datę urodzenia celem weryfikacji danych osobowych.
3: A zna pan jakiś inny tekst?
5: Czy to pana cieszy, że taką reklamę pan w firmie robi? No proszę o połączenie z tym panem.
4: Poproszę pana numer PESEL, celem weryfikacji.
5: Wie pan, to już było w poprzednich odcinkach. Niech pan poda tego pana.
4: Nie ma takiej możliwości, dopóki pan się nie zweryfikuje i nie otrzyma pańskich dokumentów ewentualnych.
5: Czego?
4: Ewentualnych pańskich dokumentów.
5: Jak ja mam panu podać dokumenty?
3: Niech pan mi wcześniej odpowie na takie pytanie. Jak pan się czuje jako znana osoba? Jak panu z tym?
4: Proszę pana, nie mam zamiaru odpowiadać na pytanie. Przejdźmy do meritum.
3: Nie, inaczej, jak pan się czuje jako gwiazda YouTube'a? Ja dzwonię w takiej sprawie, wie pan, żeby posłuchać, jak się pultacie fajnie. Czy zastałem pana?
6: Tak?
3: No tak, właśnie wie pan, ja nie dzwonię w sprawie żadnej daty urodzenia, nie będzie, ale chcę
6: panem weryfikacji poproszę pana numer PESEL.
3: A to przed chwilą powiedziałem.
7: Gdzie się dodzwoniłem?
2: A wie pan, chciał się dodzwonić?
7: A gdzie się dodzwoniłem? Jak ktoś odbiera telefon, mógłby się przedstawić.
2: Jaka?
7: A dodzwoniłem się do firmy czy do mieszkania prywatnego?
2: Proszę pana, gdzie pan się chciał dodzwonić?
7: A no jeżeli dodzwoniłem się do firmy...
2: Pan dzwoni z numeru prywatnego, ja nie mam obowiązku.
7: No jeżeli dodzwoniłem się do firmy, to raczej ma pani obowiązek się przedstawić z imienia.
2: A pan ma obowiązek dzwonić z normalnego telefonu?
7: Nie mam takiego obowiązku.
2: Dziękuję za rozmowę.
8: Proszę o podania, zgodnie z naszymi standardami, proszę o podania daty urodzenia.
3: Mam takie pytanie, czy da radę połączyć z windykacją, bo ja z windykacją chcę porozmawiać konkretnie.
8: Czy ja się źle wyraziłam?
3: Czy ja, no ja poproszę o windykację, bardzo uprzejmie, bardzo byłbym wdzięczny.
8: Tak jak wspomniałam wcześniej, poprosiłabym o podanie daty urodzenia.
3: Ale ja dzwonię w innej sprawie, chciałbym z windykacją porozmawiać.
8: Ma pan 3 sekundy na to, żeby się zweryfikować albo kończyć z panem rozmowę.
3: A widzę, bardzo chce pani być bohaterką. No dobrze, no to super. To może pani chce kogoś pozdrowić.
8: Proszę pana, zadzwonił się pan do firmy Fortuna, to tylko tyle mogę panu powiedzieć.
3: Ale czy jest to dział windykacji, czy jakiś inny?
8: Firma Fortuna, to zajmujemy się finansami.
3: Czyli to nie jest dział windykacji, to proszę jakiś numer bezpośrednio do windykacji, bo mam ważną sprawę do załatwienia z działem windykacji.
9: Dziwną naklejkę z drzwi zerwałem, taką dużą, jakąś czarne litery na białym tle. Chciałem się zapytać, o co chodzi? Czy to są takie praktyki, są w ogóle zgodne z prawem, proszę pana, czy nie? Bo ja nie wiem, czy mam iść na policję z tym, czy co?
10: Ale nie wiem, pan mnie straszy.
9: Ale ja nie straszę, no ja się czuję zastraszony, no. Proszę pana. Chciałem pana poinformować, jeżeli jeszcze raz taka sytuacja zajdzie miejsce, to od razu udzielam się do komisariatu policji.
10: Czy wie pan, co my mamy robić, to wiemy, co nie? Pozdrawiam.
11: Co mój klient proszę na panu jeszcze pożyczki zarobić, wiesz? Bo tak jak się wydłuża czas, to codziennie są doliczone odsetki. Odsetki
12: brawo! Brawo! Pani
11: ja
12: mówię,
11: panu
12: pani...
11: nie przerywam, teraz ja mówię. Proszę pana, ja naprawdę nie wyrażam na uczynienie tych nagrań. Proszę pana, jak tylko znajdzie gdzieś w internecie nagranie to, to naprawdę, proszę pana, ja poczynię kolejne kroki z naszymi prawnikami.
12: Filmiki i nagrania są wrzucane do celów instruktażowych, czyli inaczej szkoleniowych.
9: Przy telefonie,
13: proszę nie dzwonić do nas dzisiaj, już dobrze?
9: Ale ja dobrze, ale to wie pan...
13: Wszystko, proszę pana, wszystko zostało dzisiaj wyjaśnione. Proszę do nas nie dzwonić.
9: Dobrze,
13: pan nas nęka telefonami, proszę pana.
9: To proszę to zgłosić na policję.
13: No ja jeżeli to będzie się powtarzało, proszę pana, to podejmiemy dalsze kroki.
9: A wy możecie nękać.
13: W sprawie pana telefonu.
9: Dobrze, a wy możecie nękać.
13: Dziękuję panu bardzo.
14: A zgodnie z polskim prawem, jeżeli ja nie wyrażam na to zgody, żeby ktoś do mnie przyjeżdżał, państwo macie zakaz kogokolwiek wysyłania do mnie.
15: No nie mam problemu, porozmawiam.
14: Proszę mi zakończyć, bo ja panu dałam. Czy pan ma świadomość odpowiedzialności karnej tego, co pan teraz w tym momencie do mnie mówi?
15: Ale w jakim, proszę pani, celu pani zadaje mi takie pytanie?
14: Chcę wiedzieć, czy pan jest świadomy tego, że celowo wprowadza mnie pan w błąd, straszy mnie pan telefonicznie? Bo nawet jeżeli pan nie wyraził zgody na przetwarzanie tej rozmowy, to policja i prokuratura będzie bardzo zainteresowana, co pan mi mówił przez telefon. Co to za człowiek do mnie przyjedzie dzisiaj?
15: Proszę pani, nie mam takiej informacji.
11: No to niestety, ja pani nie udzielę, w takim razie musimy skończyć naszą rozmowę.
14: To proszę do mnie więcej nie dzwonić, bo źle się to dla was skończy. Czy pani to przyjęła do
11: wiadomości? Ale pani mi grozi w tym momencie?
14: Ostrzegam panią, bo państwo łamiecie prawo.
11: Dziękuję bardzo w takim razie za informację.
14: I proszę, nie dzwoń do mnie więcej, bo cię zwolnię.
11: Ale przepraszam, nie jesteśmy na ty. Ja
14: ale proszę pani,
11: nie
14: jesteśmy na ty, ja mogę sobie do kogokolwiek mówić jakkolwiek. Nie chcecie, żeby was wyzywać
11: dobrze,
14: od głupków, to
11: pani
14: nie dzwońcie, proste.
11: Pani...
16: Czy ustaliliście państwo jasny, wyraźny termin pisemny? No ja nie rozumiem, czy wy macie tam CRM jakiś z czasów PRL-u. Ustaliliście jasno, z tego co widzę tutaj u mnie w CRM-ie, że ustalenia są i wyznaczyliście termin chyba 20 na termin zapłaty, więc nie rozumiem, po co pan dzwoni do mnie.
17: A żeby się dowiedzieć, kiedy będzie płatność, to chyba jasne.
16: To niech pan otworzy CRM, to jest chyba jasne, jak macie tam jakiś burdel.
17: Dobra, szanowny panie, wiem co ja ustalę. PiS do Krajowego Rejestru Długów w dniu dzisiejszym i jeszcze giełda wierzytelności, żeby tutaj odświeżyło jakoś.
16: To ja pana pozwę, mamy inne ustalenia, proszę pana.
17: Proszę pozywać. Szanowny panie, niech pan...
16: Proszę mi tu nie pyskować, proszę o swoje nazwisko, niech pan mi poda swoje nazwisko.
17: Szanowny panie, tak, i 14 pozwów mamy, niech pan robi. Powiem szczerze tak, jak pana nie stać...
16: Żwana, ja z wami miałem w innej pustce dwa pozwy, które wygrałem, co mi pan tutaj podskakuje?
17: Bardzo się cieszę, ale jak pan pana nie stać, żeby 2800 zapłacić...
16: Proszę pana, to nie chodzi o to, czy mnie stać, czy mnie nie stać, niech pan mnie nie obraża, dobrze? Bo jutro pana może nie stać na zapłacenie czegokolwiek, będzie pan kwiczał.
18: Ja dostrzegłem swoje dane i prosiłem, żebyście nie wydzwaniali na mój numer. A po co pani do mnie dzwoni? Ja pani nie rozumiem. Ja spłaciłem, co miałem spłacić i po prostu proszę się ode mnie odpierdolić za przeproszeniem.
19: Proszę pana, będziemy się cały czas z panem kontaktować.
18: No to powodzenia.
19: Dobrze, ja widzę, że dzisiaj się nie dogadamy, także...
18: Nie, w ogóle się nie dogadamy. Ja spłaciłem to, co miałem spłacić i wypierdalać ode mnie po prostu. Ja nie będę wam płacił 5000, bo wy sobie wykupujecie od kogoś, kurwa, jakieś długi. Ja spłaciłem, co miałem spłacić i wypierdalać.
19: Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
20: Takie pytanie, bo wy pracujecie do 21 dzisiaj? Chce się tak wam?
21: No to pierwszy raz rozmawiamy, pytanie w jakiej sprawie.
20: No tak, celem zapoznania, bo mówię, nie rozmawiałem, a chciałbym poznać, co tam, jak tam wygląda u was praca. To nie pada jakiegoś kierownika.
21: Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby dla takiej rozmowy, prawda?
20: No ja proszę. No chciałbym porozmawiać, żeby poznać Besta, tak? Bo nie rozmawiałem jeszcze z wami, ja chciałbym porozmawiać, zobaczyć, wie pan, jak tam to nękanie wygląda.
21: Czy nie?
20: Co to?
21: Jest pan naszym klientem?
20: A co to znaczy klientem?
21: No, czy ma pan jakiś...
22: Jak to nie ma takiej potrzeby?
20: No nie mam, ale chciałbym was poznać.
21: To nie jest numer telefonu, to jest infolinia. Jeżeli dzwoni pan konkretnie...
20: To nie jest numer telefonu. Myślałem sobie, że was nie znam, a chętnie bym poznał, tak? Nie ma terminalnie, nie, bo to nie jest ten serial, tak? Ale wie pan, zawsze warto poznać wroga, prawda?
23: Ja wiem, że to firmę może nie interesować, ale zdarzyło się coś tam, że ktoś stracił pracę i tak dalej. I teraz ma zamiar płacić, ale w ratach na przykład, czy tam jakoś się dogadać z firmą, a nie ma nawet na to wyłożenie tego 1000 zł, czy ileś na miesiąc, żeby to przedłużyć. No i firma nagle wymaga spłaty całości. No to jest to nielogiczne. No.
19: Natomiast tak jak wspomniałem, proszę pana, na dzień dzisiejszy niestety, jeżeli pan nie potrafi zadeklarować konkretnego terminu, niestety rozumiem odmowę spłaty.
23: Nie ma
19: proszę
23: odmowy,
19: mi wspomnieć, proszę pana.
24: No to jest.
25: No 80-81.
24: Jak pan myśli, że nie zdążyłam zapisać, to jest pan w błędzie?
25: No ja nie myślę, bo pani podobno jest Bystra, tak pani
24: na
25: myśli.
24: Na kogo podpisana jest umowa?
25: Na mnie.
24: Co pan nie powie, tak pan się nazywa, na mnie?
25: Tak.
24: No to dziękuję za rozmowę.
25: Proszę, do widzenia.

0: No, także pamiętajcie o tym, że by pierw sobie sprawdzić, czy dług przypadkiem nie jest przedawniony. Zwykle to jest od 2 do 3 lat. W przypadku długów skarbowych to nagle się robi 10. No, ale jeśli to jest jakiś tam operator komórkowy, czy nawet jakiś towar kupiony, cokolwiek, no to 2-3 lata i wtedy zmieniają się trochę zasady. Windykator nie ma już prawa dać sprawy do sądu i skarżyć się o to. Ma natomiast niestety prawo was nękać i może dzwonić nawet 5 razy dziennie do was. No to można albo zablokować, albo po prostu założyć sobie kanał na YouTubie i upubliczniać, bo wbrew temu, co mówią, że nie możecie upubliczniać, to jednak możecie. Trzeba o tym tylko poinformować, niekoniecznie na początku rozmowy, można pod koniec, nie jest wcale powiedziane, że to musi być na początku, bo to nie dzwoni do was osoba prywatna, tylko dzwoni pracownik firmy. Trzeba oczywiście wypipkać lub wymazać dane osobowe i zakładajcie kanały, publikujcie. No i nic nie mogą zrobić. To się nazywa dług zwyczajowy wtedy, czy chyba nie pomyliłem. Chyba tak, dług zwyczajowy. No, mogą się tylko domagać, mogą się odwoływać, ale odwoływać przez okno mogą się, ewentualnie zameldować kuniowi. Mogą, no i was nękać. Chcę się lepiej przygotować z tego tematu i zrobić kiedyś odcinek o windykacji właśnie. I pamiętajcie, że windykator to jest taki mały Jasio, który właściwie to mało może. Żebyście nie myśleli, że to ktoś taki jak komornik, bo komornik to faktycznie jest bogiem. I tutaj troszkę już nie warto fikać za bardzo, no ale taki windykatorek to umówmy się, no ludzie,
1: umówmy się, dobrze spłacać swoje należności w należnych terminach.
0: No ja tam, nade mną wisi jakieś tam widmo, nękała mnie długo windykacja, ale nie zamierzam płacić za złodzieja, który, wiesz, wziął towar na moje nazwisko, nie?
1: Nie, mój kot cię tutaj słuchał i już tutaj wrzucę zdjęcie na czata Nocnego Radia. Jak to on ocenił?
0: Aż drże z emocji, aż mi łydki drżą. Zaraz się tu coś objawi. Czekam. Nadal czekam.
1: I enter.
0: Dupą się odwrócił? Czy co? Nie. Aha, tak załamał się i wali głową w dywan. To no, taki także koci facepalm jakby taki.
1: Taki koci mirost. Pozdrawiamy kociego mirosta.
0: Czego się można spodziewać po kocie, który ma wąsik a la Adolf Hitler?
1: No, ale spojrzał i mrugnął lewym oczkiem. Ja pierdzielę.
0: I podniósł jedną łapę tak do góry i się wyprężył.
1: No właśnie nie, zaraz mi PlayStation włączy.
0: Zik miał.
1: Jeszcze wracając do naszego tematu wyrobów. Wójt gminy Daszyna prowadzi kampanię wyborczą z aresztu. O fotel wójta gminy Daszyna w województwie łódzkim ubiega się obecnie urzędujący wójt. Zbigniew W. trzeci raz będzie się ubiegał o wybór na urząd wójta Daszyny. W przeszłości miał już problemy z prawem, czego efektem było przerwanie jego pierwszej kadencji i na fotelu wójta Daszyny w 2013 roku. Teraz sprawa wygląda dużo poważniej. W maju zeszłego roku Zbigniew W. został zatrzymany pod zarzutem kierowania grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem dopłat z Łęczyckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Ja jestem posłem.
1: Postawiono mu 80 zarzutów i grozi mu do 12 lat więzienia. Czy to jest taki twój kandydat?
0: Ja jestem wójtem i chroni mnie immunitet. No tutaj od razu sobie wyobraziłem takiego wójta, że podobny jest trochę do pana Andrzeja Grabowskiego z wąsem przyczepionym, kiedy gra Fertka Kiepskiego. No, a gdybyście nie wiedzieli, to pan Andrzej też dołączył do tych wielkich gwiazd, które starają się zdobyć nasze serca, grając muzykę chodnikową, tak to się kiedyś nazywało, dzisiaj disco polo. No i śpiewa piosenki o kotlecie schabowym, albo że na plaży się każdy smaży. No i to ten, no nie moje klimaty, trochę takie wójtowe. Troszkę się nie znam, nie orientuję się.
1: Czy mówi ci coś pan Janusz Piechociński, który w najnowszym swoim twecie powiedział, 70% mleka w Polsce jest dystrybuowany za pośrednictwem sklepów wielkoformatowych, który dużo, dużo dalej powiedział, lokatorzy wspólnot mieszkaniowych już niebawem zmierzą się z wyższymi opłatami za mieszkanie. Cena prądu drastycznie wzrośnie. Niekiedy nawet dwukrotnie.
0: No, cena prądu ma wzrosnąć nawet o 30%, tak czytałem w jakimś artykule.
1: W jednej z pyskówek na Twitterze widzimy pana Janusza Piechocińskiego, który mówi do pewnego Bogdana 591-55931. Bogdanku, jeszcze raz napiszesz Janusz i dostaniesz bana za brak szacunku do Wojciechowskiego wpis. Gumofilce może być? Tolerowałem cię, misiu, za zdjęcie kota podobnego do mojego Kleofasa, ale twoja hamuwa ma swoje granice. Ban dożywotni.
0: He-Man, no ale mu pokazał.
1: Ale stary, za kota Kleofasa? Ja pierdzielę, nie, ja bym te...
0: Jak można kota nazwać Magraf, no to można i Kleofas.
1: No właśnie, tutaj przed chwilą widzieliście zdjęcie mojego kota Kleofasza. Kleofasza. Kleofasa.
0: A tu szok na aukcji obrazów. Obraz Banksiego licytowany, co może trochę dziwić, no bo to taki artysta, którego byśmy nie podejrzewali, że jego prace będą nagle sprzedawane w jakiejś galerii sztuki za miliony. Sprzedany za 1 milion funtów, słynny obraz Dziewczynka z balonikiem. I stała się rzecz dziwna, kiedy obraz został już wylicytowany, to włączyła się jakby niszczarka zamontowana pod ramą obrazu i ten obrazek sobie tak w dół przeleciał i został poszatkowany. Co jest taką tajemniczą sprawą troszeczkę i ludzie teraz się spierają o to, czy to jakiś happening, czy co, czy to naprawdę został obraz zniszczony, czy może zrolowany tam w środku, a to co niby wyjechało z niszczarki, to kopia. No i tak się ludzie zastanawiają, o co tu chodzi z tym obrazem.
1: Oto wielka
0: Banksiego.
1: Tajemnica wiary. Złoto i dolary.
0: To a propos obrazu Banksiego?
1: No.
0: A czemu?
1: No bo to mógł być jakiś tam happening. Uczmy się od najlepszych złodziejów, uczmy się od kościoła, także myślę, że to by się spokojnie sprzedało.
0: No, na pewno nikt by nie zniszczył obrazu, który został właśnie wylicytowany za 1 milion funtów, nie? Ale to tak fajnie ktoś wymyślił i pasuje trochę do postaci Banksiego, który jest nieuchwytny, nie wiadomo w sumie kim jest i pewnie, no i można by się spodziewać, że nie życzyłby sobie jako taki buntownik walczący z systemem, żeby za mamonę z Babilonu sprzedawano jego obrazy, jego dzieła, które są czymś więcej niż tylko jakimś obrazkiem wystawianym na aukcję, tylko są buntem, protestem. No nie wiem, ciekawie, nawet mi się to podoba, chociaż szopka, wiadomo, że szopka, ale...
1: Zawsze coś, nie? Ale mimo wszystko to jest artysta, który wie, w jaki sposób sobie pokierować swoją publicznością i który wie, w jaki sposób sobie dodać takiego fejmu. Tak troszkę, nie? I być ja podejrzewam w 100%, że to było ustawione.
0: UMO pisze tutaj, że podobno obraz jest więcej wart po zniszczeniu. No właśnie, tak, też tak czasami bywa. No ale w tym przypadku raczej jest to taka szopka, ale szopka w dobrym stylu i coś symbolizująca i wpisująca się w twórczość artysty. Jest też i fajne zaskoczenie, więc no, jak najbardziej.
1: Ty, ale tutaj adwokat napisał jedną mądrą rzecz po raz pierwszy od 10 lat. Ator jest komornikiem myśli.
0: Ator jest komornikiem myśli? Wow. Jak to rozumieć?
1: Nie wiem, przychodzi i zabiera twoje myśli i na rzecz, nie wiem, banku i wkłada ci to, co masz myśleć i zabrał ci to, co myślałeś, daje ci to, co masz myśleć, takie tam 500 zł, które ci zostało i w ten sposób.
0: Aha, i ty już nie możesz sobie pomyśleć wtedy, bo to, co
1: pomyślałeś... A stać cię na to?
0: No właśnie, to już to, co pomyślałeś, już jest własnością kogoś innego, ta myśl. No. A Grzesiek pisze, że podobno to Banksy sam wylicytował zdalnie. ciekawe, chciałbym się dowiedzieć, kim jest ten Banksy tak naprawdę, na co dzień, jak sobie żyje. Czy to jakiś punkowiec, artysta, czy to jakiś może facet, który byśmy się mogli zdziwić, nie? Na co dzień może pracuje w jakimś banku i chodzi w garniturze, a w nocy się przebiera w bluzę z kapturem i no ciekawe, miał różne przedsięwzięcia. Przypomnijmy na przykład parodię Disneylandu, taki jakiś koszmarny Disneyland zrobił. No i w ogóle jego dzieła są bardzo zawsze fajne, trafione. Przypominają trochę starą szkołę plakatu, że jest bardzo, za pomocą bardzo prostych środków trafia się w sedno. I to mi się podoba.
1: No i tutaj jeszcze Grzesiek zaznacza, że Banksy to nie podobno nie jest jedna osoba, tylko grupa. Tak samo jak Stephen King, że jeżeli sobie kupujesz współczesną książkę Stephena Kinga, to ona nie wyszła spod pióra Stephena Kinga, tylko wyszła spod pióra 40 osób, które tam pracują w takim ghostwritingu, nie?
0: Taka marka. Albo jak Satoshi Nakamoto, rzekomy twórca Bitcoina, a tak naprawdę służby specjalne.
1: Oj, zdziwiłeś się. Bitcoin jest na open source. I to jest od początku do końca znane. Nawet nie zaczynajmy tego tematu, bo cię rozjebie.
0: A może to potrzeba jest twórcą Bitcoina? I świruje pawiana teraz.
1: Zamknij ryj.
0: Miałem nie mówić. Tak, dobrze. Żart.
1: No, to był taki żart, słuchajcie. Tutaj nie ma absolutnie nic z czym... ludzka rasa wróć, nie powstań z kolan, tylko śpijcie dalej.
0: No właśnie, dobre hasło. A tymczasem to już wspominałem o tym, też zabawne jest to, że na przykład Fundacja Ojca Rydzyka dostała prawie 800 tysięcy z funduszu na walkę z przestępczością, a przeznaczyli to na koncert w Filharmonii, gdzie zagrała orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej. To coś fantastyczne przedstawienie musiało być. Orkiestra Graniczna. Górniczo-hutnicza orkiestra Dęta.
1: Ja fertyć i nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
0: Górniczo-hutnicza orkiestra Dęta robi nam paparara.
1: Ty wiesz, że Popek występuje w tym, w Partii Wolność? Będę Alfonsem tego burdelu. I to jest jego autentyczne hasło reklamowe. Popek Monster, lista numer 4, pozycja pierwsza. Wróć, kandydat do Parlamentu Europejskiego, także to się... Z kiedy to jest?
0: Ale tutaj jego sztandarowe hasełko z piosenek Pizda nad głową nabiera nowego znaczenia. Pizda nad głową, czyli partia Jarosława Kaczyńskiego ponad naszymi głowami jakieś środki przeznaczy dla ludzi.
1: Zrobi nam pamparara.
0: Ciekawie się dzieje. Tu się zgodzę, że Monty Python to dawno już jest nieśmieszny tutaj w Polsce.
1: Natomiast mamy pierwsze samobójstwo w wyrobach samorządowych, ponieważ kandydat PiSu Jak on się nazywa? Nie widzę, gdzie, jak on się nazywa.
0: A czy to ważne?
1: Mieszkam na Bielanach od 40 lat. Jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym. Mam żonę Dorotę i syna Antosia. Jestem prawnikiem, doktorem nauk prawnych i nauczycielem akademickim. Jestem posłem PiS. Moje poglądy są proste. Niskie podatki, żadnych uchodźców, żadnych feministek, żadnej ateizacji i laicyzacji, wspieranie rodziny tradycyjnej i kościoła katolickiego. Cenię lojalność jako wielką cnotę. Trwa wojna Polaków z lewactwem. A wojen nie wygrywa się grymaszeniem i kapryszeniem, tylko lojalnością i... tylko lojalnością wobec przywódcy. Ufam kierownictwu PiS i nie zrobię niczego, co byłoby przez to kierownictwo niezaakceptowane. W sprawach lokalnych program mam taki: słuchać mieszkańców i robić to, co jest dla nich ważne. To najlepszy program. Jeśli powstanie jakiś problem, śmiecie, zakłócanie porządku, dziura w jezdni, zwalone drzewa, wystarczy napisać mi maila, a natychmiast przeforsuję rozwiązanie najlepsze, jakie zdołam. I tutaj jest deklaracja samobójstwa. Uwaga, trzyma, zapnij pas. Zapnij pas. Zapiałeś? Usiadłeś?
0: Trzymam się, no. Dajesz. Wal.
1: Prędzej życie oddam, niż zawiodę moich wyborców.
3: O! Jaki on jest wybitny! Jaki dzielny!
0: Się wzruszyłem. Myślisz, że ja się boję... No to jest mocny kandydat, mocny, ale ja się obawiam, że może wystartować na przykład też Krzysztof Kononowicz i były kandydat na prezydenta Białegostoku i tu może być wyrównana walka.
1: Ale to dlatego tylko pijesz, że Krzysztof Kononowicz, mówiąc, że życie odda, to nie ma nic do stracenia?
3: Szanowni Państwo, nie będzie żydostwa, nie będzie lewactwa, nie będzie niczego, a za alkohol ludzie będą karali, żeby nie było pijaństwa, żeby nie było i walki z Kościółkiem naszym kochanym i takie filmy, te co nagrywają te klery i inne. Ja to wszystko zlikwiduję, nie będzie tego już, nie będzie niczego. Dziękuję bardzo.
1: Ty, ale tak patrzę na plakat i nie wiem, nie ma tutaj, nie wiem, nazwiska żadnego, nic. Jest 2015 rok, w todze doktora nauk prawnych z synem Antosiem. Nie wiem, może jestem za głupi, zaraz wam wrzucę linka, bo no nie widzę. Nie wiem, na kogo zagłosować.
0: Ale to, no kurczę, no. Ale to dla mnie tu najważniejszą informacją było właśnie, że syn Antoś mały. Dla mnie takie rzeczy są ważne. Że ma mały domek, że ma syna Antosia, że ma żonę Teresę.
1: Znowu ze mnie drwi.
0: Lubię takich swojskich kandydatów, którzy właśnie pokażą swojego synka, małego Bobasa. To jest ważne, a nie tam podatki, gospodarka czy inne takie głupoty. Tylko rodzina.
1: Nie, serio, kurde, kto to jest? Nie mam imienia i nazwiska tego kandydata.
0: Z rodziną po obronie doktoratu. On wszędzie z tą rodziną chyba chodzi też, nawet jak ten, na obronę doktoratu.
1: Nawet chodzi.
0: I tak będzie chodził do wyborców i pokazywał tego swojego bobaska, tego małego bobo wszystkim. Patrzcie, to jest moje oczko w głowie, kochane moje, no. I potem gdzieś...
1: Ale jak on się nazywa? Mieliśmy przecież historię, że tydzień temu wam o tym mówiłem, że bodajże w Tomaszowie Mazowieckim pojawił się komunitet. Komitet wyborczy pod nazwą Zaznacz tutaj. A tutaj ja pierdzie. Nie, serio. Ogłaszam konkurs i naprawdę jakąś fajną książkę za to oddam ze swojego tego. O, okej, okay, mam.
0: Ja nic nie dam, bo nic nie mam. Bo jestem biedny. Ale to Tomasz przez tych, Strugalski. Co się nakradli. Dlatego głosujcie na mnie.
1: Tomasz Strugalski. Wygrałem książkę.
0: Strugalski. Tak. Wygrałeś, gratuluję. No widzicie, nie mieliście pecha, potrzeba był szybszy. No, ale to nasz regulamin nie przypadkiem nie zabrania przyznawania nagród członkom redakcji?
1: Ale to mój kot wygrał.
0: Już wały. Jeszcze mało znane radio, a już wały. A co to będzie, jak będzie duże znane?
1: Takie wały z radia cały.
0: Proszę, widzicie, jaki to jest człowiek ogółem? Całe te... No, jak go wygonię z tego radia? Wszystko tu jest moje. Mikrofon, komputer, kamera.
1: No, uważaj, żebym cię nie przegonił. W całej Polsce rozpoczęła się akcja kontrolowania tornistrów. Po wielu skargach zgłaszanych przez rodziców, służby sanitarne i kuratoria sprawdzają, czy uczniowie nie dźwigają zbyt wiele. W ramach ogólnopolskiego Dnia Tornistra minister Anna Zalewska postanowiła pokazać, że tornistry dzieci nie są zbyt ciężkie. Minister Edukacji Narodowej pojawiła się w jednej ze szkół podstawowych na warszawskim Bemowie w towarzystwie inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa. Ważyli tornistry dzieci. Nauczyciele powiedzieli w piątek dzieciom, żeby w poniedziałek nie brały książek do szkoły. Miały spakować tylko zeszyty.
0: No, też właśnie, też przypomniałeś, bo też się z tym newsem zetknąłem. No, ale to pani Zalewska, Anna Zalewska, no to, to logiczne, że będzie nam tu zalewać. Pani nie zalewa, no. Ale to stare, dobre czasy się przypominają. Malowanie trawy na zielono, albo tam można wziąć dwóch gostków i ustawić przed kamerą, jak pokazują palcem tam. No, tu, o, ta, o, jak rośnie w siłę nasz kraj. Z lewej i z prawej, gdzie okiem sięgnąć, no to już mogę dostać to 100 zł? No to takie stare,
1: lewo,
0: dobre czasy.
1: Na prawo, w górę o stół.
0: Na lewo most, na prawo most, a środkiem Wisła płynie.
1: A środkiem wioska płynie, słyszałem to.
0: No to piękne, stary, właśnie tak powinno się sprawować władzę. Nieważne tam, trzeba ludziom pokazać, że jest dobrze, bo to nie wolno siać defetyzmu. Jak jedno koło jak tiorze jest zepsute, to nie można mówić, że jest traktor zepsuty, tylko właśnie traktor, trzy koła są jeszcze dobre, no i to mam przekaz, no i co, i w TVP pokazywali, że pani Zalewska w bohaterski sposób przyjechała do szkoły, aby sprawdzić, czy tornistry naszych milusińskich nie są zbyt ciężkie. Z łatwością podniosła jedną ręką lekki tornisterek, a zadowolone dzieci wykrzykiwały: hurra, niech żyje Jarosław Kaczyński!
1: Jarosław, Polskę zbaw!
0: Ciekawe, czy dawno nie widziałem TVP, ale tam może już mają takich właśnie lektorów, wzięli tych takich z PRL-u, co to mieli te, właśnie te głosy takie. Albo może już jest jak w Korei Północnej, że wzruszają się tak. Anna Zalewska przybyła do szkoły, aby sprawdzić, czy nasze dziateczki, którymi tak wspaniale opiekuje się nasz umiłowany wódz Jarosław Kaczyński, nie dźwigają zbyt dużych ciężarów. I w kimono ubrane, tak. Prezenterka. W różowe kimono. Ty zwróciłeś kiedyś uwagę, jakie oni tam kolorowiutkie wszystko mają w tej Korei Północnej? Takie
1: no
0: ładne, takie pastelowe, kolorowe, ładne. Mi się strasznie podobają te kolorki, co oni tam mają.
1: No to tak sobie może tam pojedź.
0: To jest tak kolorowo. U nas wszystko takie czarno, biało, czerwone.
1: I jeb do guagu.
0: Ale czemu mieliby mnie zamykać, jak ja będę oczarowany? Fajnie tańczą, tak synchronicznie 100 tysięcy małych dziewczynek robi szpagat w tym samym momencie. Bo mi się podoba takie coś.
1: A ile one mają lat? Że ci się to podoba.
0: Mi się podoba, że wszystkie naraz, że 100 tysięcy małych dziewczynek tak naraz, bo mi się podoba, że tak się zgadały sprytnie.
1: Mały krawiec tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, mały krawiec, okej.
0: Okay. Ty, a właśnie choć... przypomniałeś mi, bo ostatnio sobie trafiłem na jakieś nagranie programu Ziarno, gdzie taki jakiś stary ksiądz do studia zaprosił takie, nie wiem, 16-letnie, 15-letnie dzieci, to to już takie, wiesz, już takie prawie, że dorosłe. No nie wiem, może przesadzam, może tam...
1: A daj nagranie.
0: 14, 15, no teraz
1: taki,
0: tak na szybko nie znajdę, ale...
1: Ebebofilii tutaj u nas na Nocnym Radiu.
0: Jak się dowiedział, że 15-letnie od razu daj nagranie. Daj to chiński sprzedawca jaj, wiesz. No i ten, i co zwróciło moją uwagę, że te dzieci, po pierwsze, podczas całego programu odezwały się tylko raz, przedstawiając się, cały czas gadał ten ksiądz, a one tam, nazywam się Jaś, nazywam się Małgosia. I już potem nic nie mówiły. Drugie, że strasznie tak traktowano te dzieci, jakby miały 5 lat, a to już takie nastolatki wyrośnięte, a ten ksiądz tak, no to teraz złożymy rączki i odmówimy modlitwę do Matki Boskiej. Dobrze? Tam, a te dzieci tam, tak, tak. A to takie już starsze, prawie że dorosłe. I tak właśnie Kościół postrzega właśnie dzieci i podejście ma takie wspaniałe.
1: Ja modlitwy zawsze odmawiałem.
0: Ja też zawsze odmawiam.
1: No. Jeden taki news już tutaj będziemy chyba powoli... Nie wiem, co tam masz, krawiec, jeszcze w zanaczu.
0: Nic nie mam.
1: No to będzie wesoło.
0: Dużo zapraszam niczego.
1: Do dzwonienia na Skype, Nocne Radio. Papuga wróciła do Kanady, do Torrance w Kalifornii. Zaginęła w 2010 roku. Po 4 latach wróciła. I mówi po hiszpańsku.
0: No dobre.
1: Ale sobie wyobraź, nie? Że tak mamy jakąś taką, bo teraz papugi wchodzą na nasz teren, bo mamy globalne ocieplenie i jest i papugi były widziane w Nysie, były widziane w Łodzi, były widziane w Olsztynie. No i wyobraź sobie, że taka papuga uciekła ci nagle i wiesz, i przychodzi do ciebie, jeśli chodzi krawiec, hej, hej, kurwa krawiec, kurwa krawiec, a tutaj na tym radio! I witamy na tym Marku!
0: Rwa mać! Rwa mać! Potrzeba chuj! Potrzeba chuj!
1: Nie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o Kanadę, to przecież musiało przylecieć całe Stany Zjednoczone i polecieć gdzieś do Meksyku, tak? Gdzie ten hiszpański jest, tak? Dobra, może nie znam do końca Kanady, może tam jest też hiszpański, ale no.
0: No fajne rzeczy. No to miałem kilka papug różnych, bo ojciec bardzo lubił papugi i różne tam kupował od czasu do czasu. Jak się jedna kończyła, to następną kombinował. No i też pamiętam w domu było tak, że jak papuga na przykład powygryzała wszystkie przyciski od pilota do nowo kupionego telewizora, który kosztował wtedy tam 10 pensji, to o, to ptaszek, ptaszyna, to tak, nie róbmy, to
1: jak krawiec wygryzł te, a jak krawiec wygryzł te klawisze od pilota, to wtedy było, oj tutaj krawiec, oj niedobry Marek, niedobry, nie wolno, nie wolno.
0: I rzucał mną o sufit wtedy.
1: No i w ten sposób wyszedł krawiec, jakiego dzisiaj znacie. Ja pamiętam, jak moje dwie papuszki faliste reagowały na drukarkę igłową. Bo one tak sobie skrzeszały, nie? I jeżeli się tylko... Pamiętam, jak mój ojciec drukował sobie pracę magisterską, jeszcze za mojego życia, bo sobie kończył, bo tam był wcześniej w wojsku i tak dalej, no to te papugi dostawały małpiego rozumu dosłownie. Jakby je wypuścić z klatki, co parę razy zrobiłem, przepraszam, tatu. to naprawdę, nie? Tak dziobem napieprzały. To była drukarka Star LC20. Przechodzimy w tryb etamowy. Etam na pewno kojarzy drukarkę Star LC20.
0: No, etam to na pewno. Teraz wiesz, jakby był na antenie, to miałbyś 2 godziny z głowy, by tak by się rozgadał. By opowiadał. No, papugi w ogóle są bardzo odważne, to są ciekawe ptaki. Taka papuga to potrafi się zbliżyć do psa, popatrzeć się wrednie na niego, pies taki zdezorientowany trochę, co to takie małe tutaj podchodzi, a papuga go za nosa albo za jajo go nagle wgryzie się i ten pies biedny taki biegnie. A papuga tam się trzyma i go dusi.
1: Tutaj czekaj, zaraz znajdę może odpowiedniego gifa. O, będzie za chwilkę. O.
0: Już patrzymy. A słyszałem, że papugi po prostu z nudów się te dźwięki naśladują, no bo siedzi se w klatce, nie ma co robić, kurczę, i zaczyna tak z nudów sobie powtarzać. Tak po prostu jest. Dzwoni Jacek po raz drugi. Nie wiem, czy odebrać, czy złamać nasz regulamin, który mówi, że nie
1: Myślę,
0: wolno dzwonić 2 razy.
1: Jak nikt nie dzwoni, no to...
0: Jak nikt nie dzwoni,
1: 44, Jacek Blacha dzwoni po raz 44.
4: Dobry wieczór.
1: Uszanowanko.
0: Witam.
4: Była mowa
1: o papugach.
4: Ale jeszcze wcześniej
1: ale
4: była mowa...
1: Ale o papugach, ale cię proszę, o papugach. Miałeś kiedyś papugi?
4: Kanarka kiedyś miałem, a tak w zasadzie to nie ja, tylko moja siostra miała kanarka. Moja siostra to w ogóle miała dużo zwierząt, łącznie z takimi białymi hodowlanymi szczurami, które potem zostały zjedzone przez mojego psa. Znaczy częściowo, bo on tak naprawdę to ich nie jadł, tylko tak na wysokość 4 metrów sobie podrzucał, potem jedną łapą tak odbijał w bok i brał następnego. Znowu podrzucał, znowu odbijał w bok. No, moja siostra była przerażona, ale sąsiedzi mieli taki ubaw, że do dnia dzisiejszego się śmieją. Tak sądzę, nie? Tak sądzę, że do dnia dzisiejszego mają z tego ubaw. Natomiast była mowa o TVP. Czy kojarzycie takiego hita, prawdziwego takiego puncha z TVP, taką nie. Po prostu autentyczną, społeczną rewolucję z serialu Rolnik szuka żony?
1: Nie znam oryginału, więc nie mam pojęcia, o czym mówisz.
4: No stary, przecież to po prostu miasta i wsie, to cały polski lud to oglądał. Po prostu moherowe babcie się modliły przy tym szybciej.
1: A czy ja wyglądam, jakbym miał moherowy beret na czapce?
0: Czy ja wyglądam jak lud?
4: No czasami coś tam po twojej stronie skrzypi, 19, to ja nie wiem, co to jest, nie? Nie chcę za każdym razem oskarżać twojego kota o wszystko, tak? W każdym razie w programie Rolnik szuka żony doszło do molestowania. Maria, jedna z kandydatek Jana, obruszyła się, podczas kiedy on złapał ją za pośladki. Stało się tak w czasie, kiedy kobieta schodziła z drabiny. 58-letni rolnik początkowo nie rozumiał jej zdenerwowania, a potem przyniósł kwiaty i ją przeprosił. No i zbulwersowany lud tutaj domaga się, prawda, żeby to skończyło się jakimś procesem, jakimś sądem, a TVP nie bardzo wie, co z tymi gorącymi pośladkami zrobić.
1: No jak to co, na sądzie ostatecznym wszyscy zostaniemy osądzeni. Zapytaj furiata.
4: Nie, ja myślę, że rolnik nie zostanie osądzony. Jeśli to był rolnik, który należy do KRUS-u, to na pewno nie. Bo to jest osobny system, to ty o tym nie wiesz, że jest czyściec, jest niebo, piekło i jest KRUS.
1: Oj, za dobrze wiem. Uwierz mi, za dobrze wiem, bo mam parę rentowanych, nieważne, nie będę się zrozumiał.
0: Tom Cruise i Brad Pitt. To odnośnie właśnie płacenia podatków, no.
4: Ale to tak jeszcze a propos zwierząt, to wam powiem, że najbardziej niezrozumiałym zwierzęciem, w którego przez w sumie krótki okres czasu byłem w posiadaniu, to był żółw taki w akwarium. I to było autentycznie zwierzę, którego ja nie rozumiałem. Znaczy nie rozumiałem z kilku powodów. Po pierwsze, on w ogóle nie chciał na mnie patrzeć. Nie wiem, czy się mnie brzydził, a śmierdziało od niego strasznie. Więc to nie ja śmierdziałem. Jakbym ja śmierdział i on by nie chciał na mnie patrzeć, no to to jest w jakimś sensie zrozumiałe, tak?
1: To mnie trochę przeraża.
4: Ale co cię przeraża?
1: To, że ktoś, kto kompletnie śmierdzi, stwierdza, że nie chce na ciebie patrzeć.
4: No zazwyczaj tak jest, jak ktoś śmierdzi, no to ludzie odwracają od niego wzrok, nie? Taki naturalny odruch.
0: Może tym palcem, co trzymałeś go w pułpie, tak robiłeś mu puci, no, dlatego nie.
1: W powiatowym urzędzie pracy, bo Jacek poszedł i tam chciał się sprzedać jako zoolog. Nie oceniaj.
4: Jako zoolog. Natomiast nie wiem, czy mogę tutaj jeszcze sprzedać a propos śmierdzących ludzi pewną historię, że są ludzie, to tak będzie w kategoriach krawcowych, patostreamy i te klimaty, tylko bardziej tak na żywo, a nie gdzieś tam na jakimś Twitchu czy serwisie typu YouTube. Historię, której byłem świadkiem. Że ludzie, którzy śmierdzą, też potrafią się odpowiednio zachować i mają świadomość swojego smrodu, bo nie wszyscy mają tego świadomość. Niestety.
1: No okej, opowiedz nam swoje doświadczenia.
4: To nie są konkretnie moje doświadczenia, bo to jest bardziej w poznańskim autobusie lata temu. Była taka sytuacja. To byłem jeszcze dużo, dużo młodszy, nie wiem ile miałem lat. 14, a może nawet mniej, razem z moim kuzynem zwiedzaliśmy Poznań i była taka sytuacja, że w którymś momencie wsiedliśmy do autobusu, przejechaliśmy chyba z 2 albo 3 przystanki i na którymś przystanku weszło takich 2 meneli, ale takich, wiecie, nie takich meneli z tej środkowej stawki, tylko taki low, low, low level. Ten jeden już tam prawie w ogóle zębów nie miał. Ja nie wiem, czy on coś widział. Zatrzymał się generalnie na siedzeniu tym takim, powiedzmy, pierwszym z brzegu. No oczywiście nie mieli w ogóle zamiaru kasować biletów, natomiast szokujące było to, że w którymś momencie jeden z nich wstał i stwierdził: proszę państwa, proszę się odsunąć, bo my tutaj będziemy walić fioletową. I tak jak do tej pory był tłok w autobusie, to tak po prostu 90% osób zmieściło się na 4 metrach kwadratowych, nie? Wszyscy się przesunęli, no bo wiecie, jaki zapach generalnie ma fioletowa woda, że się tak wyrażę, czy też...
1: Jagodzianka na kościach.
4: Jagodzianka na kościach. Tak?
0: Najgorszy chyba smród, jaki pamiętam, to było, jak kiedyś do autobusu weszło z 3 takich narkusów, no ale takich, co tam herę chyba walą, czy coś, i buty sobie zdjęli, siedli sobie na podłodze i buty zdjęli, no to tak ktoś się tak 4 miesiące nie myje, mniej więcej to tak to trochę pachniało. Ja jakoś tam siedziałem, wtedy wracałem z treningu wikińskiego i miałem akurat tarczę i topór. I tak siedzę z tą tarczą i jeden tam się pyta: co można wygrać na tym kole? A ja się popatrzyłem na niego i mówię: wycieczkę na tamten świat. I w oku błysk wtedy. I polizałem topór. Nie, no to zmyślam już. No.
1: Ile zębów straciłeś?
0: Na szczęście mnie żaden nie ożenił strzykawką. Z hifem.
4: Ale to jak tak...
0: Zachisioną.
4: Tak przy ludziach polizałeś topór? Ale nie, no to mam zmyśliłem. Nadzieję, że chociaż swój, a nie czyjś.
0: Nie, to zmyśliłem, przyznaję. Chciałem, żeby bardziej bohatersko i epicko było.
4: Ja nie jestem ani bohaterski, ani epicki, natomiast tymi dwoma to absolutnie z tego mojego story no, byłem zaskoczony, tak, że są jeszcze tacy menele, którzy mają gdzieś tam świadomość tego, że fioletowa cuchnie, tak, w sensie, że dla innych to może być jakoś tam, że dla innych może to być jakoś tam odstręczające, ale też, jeśli pozwolicie, to drugą taką historię mogę wam opowiedzieć. Miałem kiedyś takiego znajomego. On generalnie był znany z tego, że w taki dosyć specyficzny sposób często pomagał ludziom. Znaczy ciężko powiedzieć, czy to akurat w tej sytuacji była pomoc, natomiast ja pierwszy raz się przekonałem o jego specyficznym jakby charakterze pomocy. To akurat był tramwaj. Jak weszliśmy do tramwaju i pamiętam, moja koleżanka stwierdziła, tak szturchnęła mnie i jego i mówi, no zobacz, ten pan tutaj taki bezdomny, taki biedny tam, i tam w ogóle włączyło jej się jakieś takie społeczne, jakieś takie tiruriru, tak, że coś tam, że on biedny, że on nie ma co jeść i w ogóle ojej, i że może byśmy zrobili jakiś dobry uczynek i coś, i on chyba za bardzo, ten mój znajomy chyba za bardzo nie mógł tego znieść i w końcu z takiego wkurwu wyciągnął 5 zł, a tak akurat było, że ten menel tak spał w takiej, nazwijmy to, strzelistej pozie, tak, że już nikt nie był w stanie się do niego przysiąść, i tak wziął 5 zł i to 5 zł takim szybkim ruchem wsadził mu do gęby.
1: Jak ten, jak obul na tym, na rzece Styx.
4: Tak, tak. No, można powiedzieć, że tą 5-złotówką zapłacił swój podatek społeczny, tak?
1: Wiesz, to ta historia mi przypomina jedną inną sytuację z dworca z Koluszek, gdzie razem z moim kuzynem jechaliśmy do Warszawy i mieliśmy przesiadkę w Koluszkach. No i był taki jeden prężnie rozłożony niczym, tak wiesz, z Titanica, namaluj mnie jak swoje kobiety francuskie, nie? No i tak przeszliśmy koło niego we dwóch, tam mieliśmy koło tam 14-13 lat mniej więcej, bo on był tam 2 lata ode mnie młodszy. Przechodzimy koło niego, no i to on co, i przechodzimy koło niego i on mówi... No i idziemy dalej, idziemy na swój peron, a w tym czasie mija nas taka 50-letnia babka. I mówi, uj, znieczulica. No i ta znieczulica się pochyliła nad tym człowiekiem, tak dotknęła, wiesz, po prostu ręką jego policzka. I mówi, proszę pana, czy coś pan potrzebuje? Wierdolę, kurwa. Stary, jak mnie ta znieczulica minęła, to cała znieczulica w życiu mi minęła.
4: Tak, aczkolwiek jest taki... No myślę, że temu można w jakiś tam sposób wierzyć. Jest taki kanał na YouTube, nazywa się 7 metrów pod ziemią, i tam swego czasu był z takim właśnie człowiekiem, który przez wiele, wiele lat był właśnie bezdomnym, z chorobą alkoholową. Nie mam pojęcia, w jaki sposób on wydostał się z tej choroby, natomiast był z nim wywiad. I tak na podsumowanie powiem już tak w tonie zupełnie poważnym, że on twierdził, że nie należy takim ludziom dawać pieniędzy. W ogóle nic nie należy im dawać za wyjątkiem samego jedzenia, a to z tego względu, że no to jest po prostu wpędzanie ich w jeszcze większy nauk, bo ten człowiek już ma taki korkociąg, że on nie jest w stanie jakby samemu, jeżeli nie ma jakiegoś takiego naprawdę silnego triggera do tego, żeby się z tego wydostać, i nie ma wokół siebie ludzi, którzy również walczą z chorobą alkoholową, to on sam nie jest w stanie się z tego podnieść. On to mówił jakby na swoim własnym przykładzie.
1: Ale wiesz, ale to jest tak troszkę jak z krawcem i dawaniem datków na nocne radio, nie?
0: No, na szczęście nie ma datków na nocne radio ostatnio w ogóle, to nie ma problemu.
4: Kurwa, a ten Patronite to co?
0: Nieważne, co?
4: Co nieważne?
1: Nieważne, nie, Jacku, zostaw.
0: Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
4: Tak. Ja chciałbym ci przypomnieć, krawiec, że tam moje parę złotych też się znajduje, tak?
1: Nie interesuj się, bo kici, naprawdę, nie pytaj, nieważne.
0: Bóg zapłać, dobry Jacku.
4: Tak. No, jak miło. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, panowie.
0: Z Bogiem. Krzyż na drogę. No, i my też się...
1: A kotwica w dupę.
0: Bułkę w bibułkę i nie powiem już co, do łapy. bo jest 4 minuty przed 23.
1: Tak, ja tutaj na sam koniec chciałbym przeprosić za ostatni weekend, ale się okazało, że mam coś u siebie w mieście, co się u mnie dzieje, które jest bardzo istotne dla mojego życia zawodowego i pominąłem to i musiałem przygotować pewne rzeczy na poniedziałek, także będzie jakiś bonusowy odcinek teraz w tym tygodniu i w weekend będzie jeszcze coś innego fajnego, jakieś bezlitości albo przerwa techniczna. No, muszę tutaj posypać głowę popiołem, bo bardzo dałem dupy, ale no, takie rzeczy się bywają i zdarzają.
0: I pamiętajcie też, że to winny się tłumaczy. No.
1: Nie, tutaj akurat jestem winny i tutaj się do tego całkowicie przyznaję, że pewnych rzeczy nie przeliczyłem, pewnych rzeczy nie przemnożyłem przez mój kalendarz i pewien błąd popełniłem, ale będzie jakiś bonus w ciągu tygodnia, także wyglądajcie Nocnego Radia o 21:00 każdego dnia, w środę będzie Błażej.
0: A w czwartek pewnie jakieś luźne gadki może się pojawią, jak jakiś donejcik może wpadnie, to ja się chętnie zjawię, a wczoraj na przykład w nocy nadawałem o 4:00 w nocy nawet i było fajnie, nawet kilkunastu słuchaczy było i słuchaczek.
1: A wrzuciłeś nagranie?
0: Nie.
1: To ja mam wiersz dla ciebie.
0: Aż się boję, no to dawaj.
1: Dużo łatwiej jest na świecie robić audycję w klozecie. Wśród tych wszystkich postaw aspołecznych krawiec nie wrzuciłeś czasów ostatecznych.
0: Szedł potrzeba obok drogi, nie miał ręki ani nogi, bo mu urwało z powodu choroby wenerycznej wstydliwej. To biały wiersz.
1: Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary.
0: Całuj mnie w cyc i nie mów nic. A z wiedzy, jaką posiadasz na stan dzisiejszy, to będzie ta obiecana audycja 12-godzinna, bo lud się domaga?
1: Myślę, że to będzie w okolicach 11 listopada.
0: 11, będzie zatem 11 listopada, więc marudzić nie wypada. Ale dzisiaj jesteśmy twórczy bardzo i poetyccy. No, ale to mimo wszystko i tak się już z wami żegnamy. Na zakończenie

0: Dobra, my się z wami żegnamy. Ja zapraszam do najnowszego odcinka, sprawdzam i ja się z wami jeszcze w przerwie technicznej w tym tygodniu usłyszę, bo jest, mam pewien bardzo konkretny temat, który sobie chciałem dobrze opracować, czyli chińskie chipy w serwerach amerykańskich, o których dzisiaj nie powiedzieliśmy. Gdzie, i powiem wam szczerze, Krawcowi początkowo chciałem powiedzieć, żebyśmy tego tematu nie poruszali, żeby nie, mi nie psuł tematu. Ale widocznie do tego nie doszedł. Ale więc
1: chińskie chipy, ja jestem jak najbardziej za takim tematem.
0: No to moi drodzy, jeżeli lubicie chińskie chipy, to słuchajcie Nocnego Radia codziennie o 21:00, jeszcze nie wiem którego dnia, ale opowiem wam, czego się należy bać, a czego się należy jebać.
1: Jak lubicie chińskie chipy, to też w środę możecie na audycję Błażeja wpaść. A tutaj Furiat, genialne pytanie. Kiedy będzie audycja sylwestrowa? W piątek 13 w tym roku wypada.
0: Ja Sylwester. Myślę, że 1 kwietnia zrobimy.
1: No dobra. To ten, to no, to, to do usłyszenia się z wami. Jakoś może w tygodniu się jeszcze spotkamy. No.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka i krawiec, wrzuć tę audycję w miarę pilnie, bo jeżeli nie wrzucisz, to ja ją wrzucę.
1: Grozisz mi? Sami słyszeliście, nie. Mam dowód, groził mi, ja go pozwę.
0: Dobra. Nie, wiesz co, jest Michał. Michał ma ból dupy. Nie bądź jak Michał.
1: Michał kichał. Dobra, no to do usłyszenia.
0: No to do usłyszonka. Trzymajcie się, cześć.

0: Halo, to Łuków.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja się nazywam Bartosz Kaźmierkiewicz, reprezentuję warszawskie wydawnictwo VIP. Z osobą odpowiedzialną za windykację u państwa mogę prosić?
0: A co, po co?
1: A to z właścicielem mam przyjemność?
0: No tak.
1: Proszę pana, ja dzwonię do pana, ponieważ chciałbym pana zainteresować poradnikiem pod tytułem Windykacja w praktyce. Czyli proszę pana, no rozwiązania, jak odzyskiwać pieniądze od dłużników.
0: A ja wiem jak, ja mam kurwa dobrą pałę i się nie boję.
1: Słucham?
0: Ja mam dobrą pałę, napierdalam i pieniądze płacę, co ty myślisz?
1: No ale wie pan, no, my pokazujemy jakieś...
0: A ja też pokazuję, co mam, nie przejmuj się.
1: Jakieś bardziej radykalne takie, wie pan.
0: Nic, nie, nic, chuja, na tych chamów nie ma co, bracie. Do kibla od razu i kurwa w łeb.
1: Wie pan, no, mi się wydaje, że to są też inne sposoby.
0: A co, ale ten jest jeden z lepszych.
1: Słucham?
0: Ten jest jeden z lepszych, skuteczny przede wszystkim.
1: No, może jest skuteczny.
0: No, bierze się do kibla, robi się przekręt torby, kurwa, i pało po jajach i płacą.
1: No tak, ale no za to można, wie pan, iść...
0: Nic gdzieś, kurwa, nie pójdziesz, o swoje trzeba walczyć.
1: No dobrze. Proszę pana, no my byśmy chcieli pana zainteresować naszym poradnikiem poprzez 30 dni bezpłatnego testu. Czyli no mógłby pan się z takim poradnikiem zapoznać, to jest windykacja w praktyce.
0: Tak?
1: Doradza, jak odzyskiwać pieniądze właśnie od dłużników, nawet od tych dłużników, którym grozi upadłość.
0: A co to, kurwa, za szpes pisał?
1: Słucham?
0: Co to za mądry pisał?
1: Kto to napisał?
0: Miał problemy jakieś z pieniędzmi, czy tylko tak?
1: Tak, proszę pana, to stworzyli w porozumieniu ze sobą sędziowie polscy oraz radcy prawni.
0: Aha, tak, ci co długów nie mieli, nie wiedzą jak odzyskiwać.
1: I oni podpisują się pod tym swoimi nazwiskami.
0: Aha, tylko
1: oraz,
0: tyle?
1: Oraz przedsiębiorcy, nie, którzy właśnie, firmy windykacyjne oraz szefowie, czy też prezesi wielkich przedsiębiorstw, którzy sami na co dzień mają takie problemy i muszą ściągać pieniądze właśnie od dłużników, opisują w jaki sposób to robią. Bądź też, wie pan, takie różne sposoby opisane. A my byśmy chcieli pana zainteresować na początek takim poradnikiem poprzez 30 dni bezpłatnego testu. Od daty doręczenia miałby pan 30 dni, żeby zapoznać się z nim zupełnie bezpłatnie. Proszę pana, cena jest dosyć atrakcyjna tego poradnika, bo to jest 47 zł plus 9 zł koszty przesyłki. No po 30 dniach bądź decyduje się pan na zakup takiego poradnika, bądź odsyła pan go do nas z powrotem.
0: No tak, on będzie używany, usmolony, to kto go przyjmie?
1: Słucham?
0: Jak będzie używany, usmolony, kto go przyjmie?
1: Nie, no to chyba pan, my się liczymy z tym, wie pan, ufamy tak no firmom, że nie będzie chyba usmolony ani tam...
0: Może być usmolony, ja jestem kurwa zboczony, będzie usmolony.
1: Wie pan, no mi się wydaje, to chyba, że nie, no.
0: Zobaczymy. Szefie, na razie to może damy sobie odpust.
1: A to dlaczego? No co budzi pana wątpliwości, wie pan? No mógłby pan odzyskiwać te długi w jakiś inny...
0: Ale ja nie mam długów, kurwa, na co mnie te długi? Po co? Z kim?
1: No ale, a jak będą, wie
0: a
1: pan?
0: A jak będą, to niech się pan nie boi, kurwa, tu są wyjści, dwóch stoi koło mnie, jadę samochodem i kurwa, dług odzyskany, no co, ja więcej jeszcze tu będę, kurwa...

0: Prosił kogoś.
1: No ale wie pan, no to...
0: co w programie ty mi tego nie wciśniesz.
1: Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Cześć.
2: Proszę pana, dzwonię, ponieważ mam za pana pewną dobrą wiadomość. Czy dobrze mnie pan słyszy?
3: Bardzo źle.

Cześć wszystkim, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie, nocne radio. Czy mnie słychać? Halo, czy mnie słychać? No pewnie, że słychać. Tylko pytanie, czy głośność odpowiednia? Dziś nadaję znów na nowym sprzęcie z kolei. Z tego też powodu mogą być drobne niedociągnięcia techniczne. Ciekawe, bo nie mam odsłuchu samego siebie, jak zwykle. A pomimo tego chyba lepiej słyszę siebie. O, pan prezes wita, ale nie pozdrawia. A co to się stało? Że taka niechęć? Tu też przykład właśnie trollingu mamy. Ta kolorystyka, widzę, tutaj można by przecinek dać. Właśnie ta kolorystyka, przecinek, widzę, że... Albo myślnik na przykład. Ta kolorystyka, widzę, że ktoś tu się wzoruje na My Light. No, kto się na kim wzoruje, to... To już nie będę mówił. Chciałbym delikatnie zauważyć, że kolor różowy i różne odcienie błękitu czy seledynowego towarzyszą nocnemu radiu od samego początku. A samo logo My Light przypomina trochę logo Nocna Jazda, czyli logo audycji, którą prowadziliśmy razem z Claude'em. Bo są dwie różne czcionki, jedna pisanka, druga prosta, geometryczna. W tle też coś a la właśnie retro, new retro, jakieś gridy. To też było w nocnej jeździe, więc kto się na kim wzoruje, to już nie będę mówił. No, Claude ostatnio powiedział, że nie ma zamiaru rozmawiać, nie warto rozmawiać. Z każdym trolem warto rozmawiać, ale z trollerskim, z trollami z trollerskiego radia nie warto. Także dziwna logika jakaś znowu, Claude'owa logika. Że z niektórymi trollami może warto, a z niektórymi nie. O, może w ten sposób. Okej, ludzie się schodzą. Nie wiem, czy dzisiaj długo poprowadzę. Coś mi się nie chce. Mam ostatnio takie dni, że po prostu wszystko mnie wnerwia. A gdzie tak powiedział? Na swojej audycji, do której dzwoniłem. Bo mnie wkręciliście chyba, że on jest otwarty na rozmowę jakąś. Jakbym zadzwonił, to by pogadał. Się okazało, że to chyba jakaś dezinformacja była, której tutaj ulegliśmy. Film Zielona Granica Agnieszki Holland dzisiaj wchodzi dopiero do kin. Mimo to już się o nim ludzie nagadali. Dużo. Nikt nie widział, ale wszyscy już skomentowali ten film, podzielili się swoimi wrażeniami, były też przeprowadzane sądy uliczne, różne, gdzie Polacy się wypowiedzieli.

0: to dziennikarze, politycy, sami obywatele. Obywatele mówią na przykład, nie widziałem, proszę pani, ale według mnie zerowa wartość merytoryczna.
1: Pan Prezes, 5 zł. Tak rzadko ostatnio bywam, że pozdrawiam podwójnie. Na zapas.
0: A, czyli jednak pozdrawia. Na początku nie pozdrawiał, ale jednak zmienił zdanie. Przemyślał sobie pan prezes. Dzięki, dzięki. No właśnie, ludzie nie widzieli, ale twierdzą, że wartość merytoryczna zerowa. Proszę pana, zerowa. I dobrze, że PiS pilnuje. No w zasadzie dobrze, że PiS pilnuje. Straszny się rejwach zrobił wokół tego filmu, opowiadającego o tym, co się działo na granicy białoruskiej. Właśnie Polska Straż Graniczna, czy różni tam, nie wiem, czy kto tam jeszcze brał udział, czy ci, no... Zapomniałem, jakim tam... No w każdym razie miało być rzucanie kobietami w ciąży i różne takie. No nie wiem, mi się wydaje, że trzeba bronić granic, tak po prostu, bez żadnego ale, i a nie nas tutaj jakoś łapać na emocjonalne jakieś triki, chwyty, że gdzieś tam kobietę w ciąży popchnięto. No skoro my nie chcemy tutaj ubogacania ani ze wschodu, no nie chcemy ani, żeby nas nikt tutaj ubogacał, jacyś dzicy ludzie, którzy tutaj nam przeskakują przez płot. Mamy prawo się bronić, no i niektórzy to najchętniej by tutaj wszystkich zaprosili, nie? To zaproście może do siebie do domu, przecież każdy może do siebie do domu zaprosić jakiegoś Białorusina na przykład, albo czarnoskórego, żeby ubogacił słuchaczu twoją żonę na przykład, albo coś. W ogóle wykradziono taśmy z tym filmem, zginęły jakieś kopie, nie wiadomo kto je ukradł. Telewizja publiczna puściła pirackie fragmenty. No TVP ma w tym wprawę. TVP od zawsze pirackie nagrania lubi puszczać. Jeszcze za czasów PRL-u, gdzie piracili wszystko, jakieś piosenki, czołówki, ale we współczesnych czasach też. Sam znam, mam koleżankę dziennikarkę, której też materiały spiracono bez jej zezwolenia. Specjalnie wykupiła sobie prawa autorskie, żeby mieć wyłączność na jednego artystę, to TVP sobie i tak miało to w dupie i puszczało sobie. Więc TVP to są takie złodziejaszki. No ale kto dużemu, silnemu zabroni, prawda? Weź się potem sądź z TVP, z TVPiS. No i... a tutaj Furiat pisze, że oglądał. No dzisiaj weszło do kin, to może faktycznie był w kinie i widział. To Furiat, może zadzwonisz i jako jeden z niewielu tutaj powiesz... Jakie wrażenia? No były też jakieś przedpremierowe pokazy, wiadomo. No ale chyba nie było to tak powszechne, żeby się nagle wszyscy o tym filmie wypowiadali, co o nim myślą. No idiokracja, panie, idiokracja. No tak, Straż Graniczna protestuje, że zostali pokazani w złym świetle bardzo. A pojawiły się też komentarze, że Agnieszka Holland to nie jest w ogóle Polka. No, wiecie, mnie cały czas jakoś drażni to takie, taka mieszanka nacjonalizmu z jakąś polską megalomanią, z jakąś taką irracjonalną często niechęcią w ogóle do innych krajów też. Opowiadanie bajek, wywyższanie się ciągle, nie? jak to Dywizjon 303, jak to Ułanie i takie ciągłe to pierdolenie. To właśnie Bartosiak jest w tym doskonały. Bartosiak, którego posądzono właśnie o plagiat. Posądzono go o plagiat, za co grozi mu utrata tytułu naukowego. Za Wikipedią, bo już Wikipedia została zaktualizowana. Michał Piegzik, szkoda, że nie Pierdzik. Michał Piegzik zarzucił Bartosiakowi, że jeden z rozdziałów jego doktoratu może być plagiatem. Do podobnych wniosków w odniesieniu do innego rozdziału doktoratu Bartosiaka doszedł Jarosław Centek. W obronie Jacka Bartosiaka i jego pracy wypowiedział się Bogdan Guralczyk, który jest promotorem doktoratu. W wyniku zleconej... tutaj błąd zrobili. Przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Analizy, której wyniki przedstawiono we wrześniu 2023, stwierdzono, że skopiowane treści stanowią 73% doktoratu Bartosiaka. W efekcie Komisja Etyki ISP PAN podjęła jednogłośnie uchwały, w wyniku których wszczęto procedurę ewentualnej rewizji decyzji nadania Jackowi Bartosiakowi stopnia doktora. No, Bartosiak się tam broni, to już każdy może odsłuchać. Kim jest Bartosiak? No, prochiński, prorosyjski, taki historyk, bardzo, bardzo populistyczny. On pisze w zasadzie to, co Polacy chcą czytać. I nie chodzi nawet o to, że podejmuje się popularnych tematów typu III wojna światowa. Swego czasu to był jeden z była to jedna z popularniejszych fraz na Google. Krawiec też nie Polak, mieszka w Środzie Śląskiej, a Śląsk to nie Polska, pisze pan prezes. Aha, no właśnie. Przepraszam bardzo, ale bo tu też ludzie donoszą, nie udało mi się na dzisiaj ustawić streama na radio. Niestety, okazało się, że mapowanie dźwięku Windows nie działa. Tak jak trzeba. Mapuje tylko mikrofon. Więc nie słyszelibyście na radyjku, jak rozmawiam z kimś. Nie słyszelibyście muzyki, podkładu, no więc bez sensu zupełnie. Następnym razem już obiecuję, że będzie to działało. Muszę znaleźć jakiś lepszy program niż ten BAT, bo BAT jest, jak sama nazwa wskazuje, do dupy trochę. To jest bardzo, bardzo prościutki programik, niestety. Czy uda mi się tu w ogóle tak na szybko wyłączyć powiadomienia? Powiadomienia z czatu, dobra. Żeby tutaj nie plumkało. To też polecam różnym innym streamerom wyłączyć te powiadomienia. Dźwiękowe przychodzącej wiadomości, bo jak tak cały czas plumka, to trochę przeszkadza. Bartosiakowi, co się zarzuca Bartosiakowi? Że często powołuje się na przykład na informacje z pewnych wiarygodnych źródeł i nie zdradza tych źródeł, więc no trochę tak to każdy może sobie napisać. To Klot też często tak mówi, że pewni ludzie mu donieśli, ma od swoich informatorów pewne osoby powiedziały. No, a to może być jakieś dziecko może sobie do niego pisać, kawały sobie robić, nie? Tak więc pewni ludzie...
2: Ja czemu cię zderzę?
0: Halo, halo, witam na antenie Roberta. Cześć, Robercie.
2: No, cześć, tylko Asia, musisz ściszyć telewizor, bo teraz będzie wrócenie dźwięku. Halo, dobry wieczór.
0: No, cześć, dobry wieczór.
2: No, dawno nie dzwoniłem, także postanowiłem zadzwonić w weekend.
0: No, jeszcze nie ma weekendu w sumie, ale niech będzie.
2: No jak, piątek jest.
0: No to, to już weekend, tak? Piątek? No dobra.
2: Piątek, początek weekendu. Z tego, co zorientowałem się, to Krawiec mówisz audycji o Bartosiaku.
0: No, akurat teraz przez chwilę o nim, tak.
2: Aha. No ja bym chciał nawiązać do tej akcji z tym naszym odwołanym tam chyba wiceministrem, który niby samobójstwo miał popełnić. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej akcji.
0: A to który to był, bo już mi się miesza? Od czego?
2: No PiS odwołał w związku z tą aferą wizową jednego takiego wiceministra.
0: Tak.
2: No,
0: tak.
2: No niby samobójstwo. No mam takie... Nie, jednak na antenie to nie powiem. Krawiec, dawno nie dzwoniłem. Co słychać u ciebie?
0: Wszystko git.
2: U mnie też.
0: Wiesz co, mówiłem o tym gościu. Teraz nie mam tu nawet jego nazwiska, wiesz, w notatkach, ale faktycznie, to znaczy on, zabrali go do szpitala. Zostawił list tam, że nie chce być kojarzony, że on nic nie zrobił i nie chce być kojarzony z łapówkarstwem i żegnaj okrutny świecie. Ja myślę, że w rezultacie go wyratowali, bo byłoby głośno, że nie żyje, tak? No chyba, że masz jakieś nowsze informacje.
2: No właśnie, to mam takie mniej więcej informacje, że to raczej ktoś go chciał odwołać z tego świata, bo był niewygodny w tym sensie. A nie wszystko poszło, bo to oczywiście było tak jak zwykle w piątek, bo koroner nie działa, sobota, niedziela, a tam za lekko nie poszło i uciszyli sprawę i tak dalej. Ale warto to nagłośnić i to prześwietlać, bo oko presji i tak dalej, to te niezależne tam portale na ten temat to mają dużo do powiedzenia. No kto jest dociekliwy, to sobie po prostu znajdzie.
0: Czyli mówisz, że na OKO.press była informacja, że ktoś go chciał odpalić i co? No to musieliby sfałszować ten list jego, tak, pożegnalny. I że co? Że nie żadne samobójstwo, tylko ktoś chciał go zabić? Takie serio, takie coś się na OKO.press pojawiło?
2: Tak, ale ja nie chcę za dużo mówić, bo ja też jestem, wiesz, taki malutki jak na przykład Leper i też chcę tu żyć. I moje IP, które dzwoni do ciebie, to jest ogólne, nie?
0: No nie, żadne IP nie jest ogólne. Ja na przykład nie mogę twojego IP zdobyć i słuchacze też nie mogą.
2: Tak, ale mój provider ma IP, z którego dzwoni i teraz jak jakaś służba poprosi, to moje IP, z którego dzwoni, to jest jakby ogólne. Ja mówię dla tych władz, które teraz panują. No, w tym sensie.
0: Bez przesady, no skoro o tym się pisze na portalach, to myślisz, że jak ty o tym jeszcze powiesz w nocnym radio, to cię dopadną, tak?
2: No troszkę mam taki strach, wiesz? I dlatego apeluję do wszystkich słuchaczy. 15, nieważne na kogo, pójdźcie na te wybory. No pójdźcie po prostu na te wybory, bo tak powinno być.
0: Jeśli wam nie przeszkadza złodziejstwo, nepotyzm, inwigilowanie opozycji, byłych generałów, dziennikarzy, jeśli wam nie przeszkadza tam z 200 afer PiS, drukowanie pieniędzy i tak dalej, i skłócanie nas ze wszystkimi krajami, i dzielenie Polaków, i sto innych niefajnych rzeczy, lizanie dupy Kościołowi, to głosujcie na PiS, tak.
2: A dodam jeszcze to, że Żalek jest z mojego regionu, tutaj. Jeżeli wam nie przeszkadza, że pan Żalek ukradł, nie boję się tego powiedzieć, ukradł 150 milionów CBR, czyli na rozwój nauki i tak dalej, to głosujcie tam, gdzie chcecie.
0: No, nie wiadomo, na kogo tu głosować w sumie. Ciężki bardzo wybór. PiS, PO, jedno zło, to wiadomo. To samo było za PO. Też tylko w mniejszej skali. W mniejszej
2: no
0: skali.
2: To powiem tobie, krawiec, że polemizuję z tobą, że jeżeli była afera zegarkowa, że ktoś komuś kupił zegarek za 10 tysięcy i to była afera, którą PiS upadł, to ty taką równowagę wprowadzasz między na przykład miliardami PiSu, nie? Bo ja na przykład jestem użytkownikiem Orlenu i tak dalej, a to nie jest równowaga.
0: A Amber Gold?
2: PiS...
0: A Amber Gold?
2: To Amber jest, Gold to jest nie była firma, która była prowadzona przez jakąś tam PO, tak? Facet został uwięziony, jego kobieta też, ze strażnikiem zrobiła dziecko i no znasz historię. Nie można tego porównywać.
0: Amber Gold, uwięziona kobieta ze strażnikiem dziecko, to na pewno ta sprawa?
2: Na pewno ta sprawa, na pewno ta sprawa, sprawdź, bo jego żona została też zaaresztowana i ona ze strażnikiem zaszła w ciążę. No oczywiście, to jest powszechna informacja.
0: No, to nie wiem, o co chodzi, ale słyszałem, że w przypadku Amber Gold to były powiązania z platfusami mocne jakieś, tak?
2: Tego to nie wiem, więc nie będę się wypowiadał na ten temat.
0: Każda
2: mogę tylko
0: ekipa
2: powiedzieć,
0: może...
2: że syn Tuska pracował w Gdańsku na lotnisku. Tyle mogę powiedzieć.
0: Nie, ja
2: a teraz to... mogę powiedzieć tak. Ile Żalek ukradł, ile ten... jak Asia, ten minister od właśnie nazywanych od nauczycieli, ten
1: 25
2: Czarnek, ile Czarnek ukradł, no to wszystko mogę powiedzieć, a teraz, bo to chcemy zrobić tak jak Temida, taką wagę, która jest ślepa i odważa. Nie ma takiej wagi, żeby przytrzymała tamto, nie ma.
0: Nie, no jasne, też się tutaj przychylę do tych głosów ludzi, którzy twierdzą, że ciężko to porównywać. PiS jest nieporównywalnie gorszy, to wiadomo. Chociaż wiesz, za niektóre rzeczy tam PiS chwalą, tylko że nie wiem, czy to jest warte tego, żebyśmy mieli taki rząd. Zresztą każda władza, która rządzi zbyt długo, w Polsce się totalnie zdegeneruje, tak jak się PiS coraz bardziej degeneruje jeszcze. I jak damy im rządzić następne lata, to po prostu w końcu dojdziemy do jakichś Węgier, czy jakiejś Argentyny, czy w ogóle jakiejś dyktatury, bo oni sobie coraz śmielej poczynają, a wypadałoby też może spróbować ich jakoś w końcu rozliczyć za to, co do tej pory zrobili, a nie dawać im możliwość wykaraskania się z tego wszystkiego już totalnie, że się już jeszcze bardziej poczują bezkarni i powiedzą sobie, no to teraz już wszystko możemy robić. Więc no, dziękuję bardzo za donata. Tak, no niestety nie będzie dzisiaj streama na Radyjku, nie udało mi się tego skonfigurować, za późno się zabrałem, myślałem, że będzie działało i tam łączy, tyle że sterowniki dźwięku nie działają tak jak trzeba. Następnym razem już będzie, przepraszam i obiecuję poprawę. No, a to w rezultacie na kogo będziesz głosował?
2: Powiem tak, będę głosował zgodnie ze swoim sumieniem i apeluję do wszystkich słuchaczy, nieważne na kogo macie ochotę oddać głos, po prostu pójdźcie na te wybory.
0: No nie wiem, czy tak właśnie nieważne na kogo, to wiesz, no ale tutaj Jola pisze, no, że syn Tuska pracował dla Amber Gold, no.
2: Nie, to nie było tak. Syn Tuska to pracował w portach lotniczych, Amber Gold pod koniec działalności wykupił niby te porty i miał tam rozwinąć działalność. Także to nie do końca, można fajną informację fajnie zmanipulować. A ja jestem akurat w temacie, to mogę wyjaśnić. Jeżeli ona się włączy na antenę, to może od razu wyjaśnię. On pracował w Gdańsku w porcie lotniczym imienia Lecha Wałęsy. I teraz tak, Amber Gold miał taki plan, żeby uruchomić linię lotniczą i faktycznie założyli taką fikcyjną spółkę, tak jak jest CPK. Wiesz co to jest CPK, nie? Centralny Port Komunikacyjny, nie? Nie wbita została łopata w ziemi, od 8 lat dyrektorzy zarabiają po 30 tysięcy. To wiesz o co chodzi, tak, krawiec?
0: No tak średnio, ale...
2: No ale to właśnie tak jest, nie?
0: Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć.
2: No to właśnie na tej samej zasadzie, że tamtego i on miał być zatrudniony. I to jest bardzo proste dokumenty do sprawdzenia. Także tu nie ma żadnych tajemnic.
0: No, ale no bo Jola tu pisze, że 300 miliardów rocznie wyprowadzało PO. Tak napisała tutaj, to jakieś.
2: Tak, to fajnie, bo jeszcze trzeba na takie sumy, bo ja mogę powiedzieć, że 800 miliardów wyprowadziła, jak ona ma na imię?
0: Ale jak? To są jakieś kwoty z
2: Krawiec,
0: kosmosu.
2: Patrz, słowo przeciwko słowu. 800 miliardów wyprowadza pani tam jakaś Jola, nie? No i teraz ona mi może pozwać, że ja tak mówię, to proszę to udowodnić.
0: Ale jakie 800 miliardów, skoro PKB Polski to jest 679 miliarda, miliardów dolarów?
2: Nie. PKB Polski to jest 700.
0: No dobra, twoje zdanie przeciwko zdaniu wujka Google, no.
2: Aha, no ale to no mniej więcej 700 miliardów. No dobrze, 680 to jest 700. No i co dalej?
0: No to jakieś chyba zbyt wyśrubowane są te dane, że nagle ktoś wyprowadza z budżetu Polski 800 miliardów, nie? Nawet jeśli to złotówki. Trochę za dużo chyba.
2: Krawiec, ja zostawiam tobie to twojej inteligencji, tak? I słuchaczy. No, są jakieś dane twarde, obliczenia, a są rozmowy luźne, internetowe, no. Powiem tak, 2 PKB jest przeznaczane na wojsko i teraz pani Jola niech powie, jaka to jest suma, bo ja dokładnie wiem.
0: No, są luźne rozmowy, więc milion czy miliard, to za no różnica? Właśnie, co to za różnica, tak. Nie?
2: Krawiec, jak ty ukradniesz batona, tak jak pan kiedyś śliwkę ukradł w Biedronce, no to staniesz przed sądem i w ogóle, nie? A jak ukradniesz 100 milionów, 200, kto to będzie szukał? To w ogóle dla normalnych ludzi to jest poza zasięgiem i oni myślą, to takie tam gadki, nie? Bo to jest skala, nie? Bo ja nawiązuję, ja ironizuję, nie? To jest skala, nie? Bo ja mówię, jak ukradniesz mi 100 zł, to będziemy się bić o to 100 zł, policję wezmiesz i tak dalej, nie? A jak będziesz pracował w jakimś tam ministerstwie i tak dalej i wyprowadzisz tam, bo to ładnie się mówi, tak, wziął na smycz, wyprowadził 150 milionów na przykład złotych, nie? No to on by...
0: Już nie musisz mi na przykładach i nam wszystkim tu tłumaczyć, bo nie jesteśmy debilami ani pięciolatkami. Dołączyła Jola. Były tu protesty takie, są niektórzy bardzo niezadowoleni, że Jola tak agituje za PiS-em i... Ale no, cóż mam zrobić?
3: To no. chyba każdy ma prawo do tego, żeby wybierać według własnego uznania partię, na którą głosuje. To, co robicie, to jest też trochę takie nagonka taka, że jeżeli będziesz głosować na PiS albo będziesz dawać przykłady za PiS, to my ciebie będziemy obrażać i tak dalej. Ale to nie o to chodzi nawet. Powiedziałam o kwocie 300 miliardów. Ta kwota nie jest z Google. Ta kwota jest z komisji tej specjalnej do spraw VAT-u, która się odbywała. I jest to kwota, którą podała wiceminister rządu Tuska. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Pani Hojna-Duch. I jeżeli teraz spojrzycie na budżet, za czasów Tuska był 280 miliardów złotych, a w tej chwili jest 660. I co wy na to?
0: Ja nie wiem, nie potrafię tego zweryfikować, co mówisz.
3: A słuchałeś. Wystarczy posłuchać, ja akurat słuchałam Jola, komisji Jola, z tej Jola, mowy
2: Jola, Batowski. Jola. Bo ja chciałem zrobić nagłos, żeby to tak w większym gronie zweryfikować, ale troszeczkę się słucham, nie? Fajnie powiedziałaś. Jeszcze raz mi powiedz, jakie to są dane?
3: Ja mówię o tym, co powiedziała pani wiceminister finansów pani hojna.
2: Rozumiem, rozumiem, to już urywamy temat, to ja powiem,
3: na komisji VAT-owskiej, na komisji tej specjalnej śledczej VAT-owskiej, ile było pieniędzy wyprowadzanych za jej czasów bycia wiceministrem z budżetu państwa. I było to 300 miliardów. Wystarczy wejść na YouTube, odszukać komisję śledczą VAT-owską, posłuchać zeznań pani Hojny Duch. Ja też mówię o tym, że za czasów Tuska nasz budżet był 260 chyba 8 miliardów, a w tej chwili jest 660. Więc gdzieś te pieniądze jednak wróciły. To jest pierwsza rzecz. Z takich. Jeszcze słowo na temat Holland, jeżeli pozwolisz, Krawiec.
0: Proszę uprzejmie.
3: Tak jak ludzie wypowiadają się na temat filmu, którego nie widzieli, tak Holland nakręciła film, nie rozmawiając ze strażą, mieszkańcami i nie będąc na granicy, ponieważ ona tam nie musiała być, żeby nakręcić film na ten temat. Więc to jest takie obustronne. Poza tym, wiesz co, ja ci powiem tak. Chyba jesteśmy jedynym takim krajem na świecie, który tak lubi się samobiczować. A w zasadzie jesteśmy biczowani przez jakąś grupę ludzi, która wywodzi się gdzieś z kręgów Gazety Wyborczej. I tak nas biczują i biczują, że wszystko robimy źle, jesteśmy tłuki, że mamy beznadziejny kraj i w ogóle. Jeżeli ostatnio podróżowałbyś po świecie, to zobaczyłbyś, że nasz kraj jest na bardzo wysokim poziomie materialnym, że jest piękny, odbudowany, czysty i to wszystko, co masz w pamięci, to jest sprzed lat. Europa sprzed lat, świat sprzed lat.
0: No też, żebyśmy też w jakąś przesadę nie popadli jak Bartosiak i spółka, że Polska mistrzem świata i w ogóle, że wszystko,
3: a jeszcze
0: że wszystkim
3: a propos
0: jesteśmy
3: Bartosiaka.
0: Najlepsi, bo no właśnie, wiesz, bo to co? Jest z kolei taka megalomania, która się bardzo teraz rozpowszechniła. I to też mi się to nie podoba. Ja sobie wolę Piotra Napierały posłuchać, który mi, wiesz, bo on nie mówi pięknych kłamstw i populizmów nie szerzy, tylko gorzka prawda bardziej i fakty. Więc ja już teraz w ogóle nie widzę tego samobiczowania, tylko samozachwyt. W drugą stronę teraz jakby poszliśmy. Robert, jakby cię to interesowało, to wyciszyłem cię, bo przerywałeś trochę tutaj, więc musisz się odciszyć, ale to musisz się wstrzelić, jak będzie głos. No Robert coś tam gada, ale go nie słychać. To powiedz, Jolu, co myślisz o Bartosiaku.
3: O Bartosiaku. Mhm. Dla mnie rzeczą niedopuszczalną jest podważanie. Była jakaś komisja, byli promotorzy, którzy prowadzili go, jeżeli chodzi o ten doktorat. Poza tym to nie były jego badania, tylko on zebrał całą masę, że tak powiem, różnych badań i to opublikował. Jest taki list, w którym on, który napisał do siebie tam na uczelnię właśnie, która go doktoryzowała, w której wyjaśnia, że te wszystkie informacje, jakie źródła i z czego to została ta antologia zrobiona, są właśnie wyszczególnione. I wiesz, jeżeli się robi takie ogólne zebranie, książka, która jest zebraniem wszelkich dociekań, badań, myśli na jakieś tematy i jest to jasno powiedziane, że nie są to myśli Bartosiaka, tylko on cytuje ludzi, no to jaki to jest plagiat?
0: No on właśnie nie ma taką słabość, że nie stosuje cudzysłowów, nie ma u niego bibliografii, stąd jest też posądzany.
3: Ale właśnie jest, jest. A dla mnie, ja ci coś powiem, wiesz co, dla mnie jest niedopuszczalne to, co się w tej chwili dzieje, że będziemy odbierać tytuły ludziom tylko ze względu na jakieś skoligacenia partyjne. To jest bardzo niebezpieczne. I to, co zrobił Tusk, który zagroził na przykład Rachoniowi za zadanie na konferencji prasowej pytania prokuraturą i sądem, jest jeszcze bardziej niebezpieczne. I jak spojrzysz do tyłu, to zobaczysz, że tylko i wyłącznie PO wsadzało ludzi i to przecież za Komorowskiego były te napady, wyrywania laptopów, napady. To ktoś mówi.
0: Robert, tutaj jak nic tam, coś, jak się tam gadasz z domownikami.
2: O dobra, przepraszam, to... przepraszam, jestem już.
0: Dobra, to poczekaj, aż Jola skończy.
2: No dobra.
3: To, a za czasów PiSu nie masz takich sytuacji, żeby komuś wyrywali laptop, napadali na redakcję, na dziennikarzy.
0: Cały czas są takie
3: no,
0: sytuacje,
3: daj
0: Jolu.
3: Przykład, daj przykład. Przykład.
2: Ja daję przykład. No. Mogę się przebić w końcu?
0: No proszę.
3: No pewnie.
2: Czy kobieta może na przykład wyrazić swoje zdanie w państwie PiSu?
3: Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście,
3: ja myślę, że...
2: Ej, czekaj, ja mówię.
0: Ty, ale zachowuj kobieta... się. No.
2: Przepraszam, bo ona zagłusza. I doszliśmy do konsensusu, że kobieta może, tak? Czy kobieta może wyjść i powiedzieć, że 250 tysięcy wiz zostało wydanych nielegalnie? Może tak powiedzieć?
3: Wiesz co, nie wiemy, no, czy nielegalnie. Dlatego,
2: ale czekaj,
3: że jeżeli...
2: Nie, to było, ale, pytanie.
3: Ale
2: ej,
3: nie da
2: halo,
3: się...
2: halo. Nie takie halo? Było pytanie. To czy kobieta może to powiedzieć? Może?
3: Ale która kobieta?
2: Każda w Polsce. Jest z 15 milionów obywatelek polskich.
0: Dziabnięty jest.
3: Chyba
0: Robert,
3: jesteś dziabnięty.
0: Wróć, jak będziesz trzeźwy, bo skończyliśmy tu rozmowy po pijaku w Nocnym Radio, teraz na trzeźwo gadamy, tak więc dziękuję ci za telefon, trzymaj się, papa, hej, hej. No, już go nie ma, dobra.
3: Wiesz, jeżeli chodzi o te wizy, to przede wszystkim najpierw PO podało ilość pozwoleń na pracę, myląc z wydanymi wizami. Więc podało, że tam nie wiem, z Pakistanu jakieś tysiące wiz, a tymczasem okazało się, że to były pozwolenia na pracę, a wydano tylko 47 wiz. Wiesz, my też jako kraj, 250 tysięcy wiz to jest niedużo. Pamiętaj, że są ludzie, którzy tu pracują, to są Ukraińcy, którzy Białorusini, to są ludzie, którzy studiują, to są naukowcy, którzy robią tutaj jakieś doktoraty i inne historie. To są wreszcie turyści najróżniejszej maści, więc no, chciałbyś, żebyśmy zamknęli całkowicie kraj przed wszystkimi i stali się taką Koreą Północną, która nikogo nie wpuszcza? No przecież to chyba też jest chore. Wiesz, my mówimy o ludziach, którzy dostają ewentualnie wizy. Jeżeli są, bo wiesz, i tutaj znów podpieram się. Odsyłam do Komisji Senackiej, jest na YouTubie, gdzie zeznaje minister Jabłoński na ten temat. To jest chyba sprzed 5 dni, czy 3. No jakoś tak, wczoraj słuchałam. Więc... Wiesz, to co mówią nagłówki gazet, to co mówią gazety, zwłaszcza z jednej i z drugiej strony, bo równie nawzajem się, wiesz, przekrzykują w różnych, bo jest teraz przedwyborcza sytuacja i wiadomo jest, że będą się opluwali nawzajem. Ale to, co robi PO, jest poniżej pasa i to jest niebezpieczne, bo ja bym nie chciała żyć w kraju, gdzie tak jak Tusk powiedział do dziennikarza, że pytania muszą być ustalone, żeby on zechciał odpowiadać. No, powiedziałabym, że takie dosyć trudna sytuacja. Ja bym nie chciała, żeby przyszły premier tylko na ustalone pytania wcześniej odpowiadał. Nie chciałabym mieć sytuacji, żeby za niewygodne pytania dziennikarz szedł do paki. No, to też jest chore.
0: Jolu, tak wracając do sytuacji, czy za PO się jest blokowana wolność słowa, czy ludzi się aresztuje? No, przed kilku dni mamy sytuację, gdzie posłankę zatrzymano tylko dlatego, że śmiała coś tam wykrzyknąć na wiecu pisowskim. Znaczy nie dziennikarkę, tylko posłankę KO, co ja powiedziałem, dziennikarkę, na wiecu premiera w Otwocku. No i tam ją
3: siłą... I to zrobił...
0: siłą do radiowozu i wiesz, i takich sytuacji masa, a ta babcia Kasia, ale czy jakie nie było, cały czas, a cenzura taka, wiesz, ta kościelna, taka jak kiedyś w Irlandii była, to jak był Kościół Wszechmocny, to u nas też jest tak, no, pół z tego,
3: A ja ci coś powiem, to jest też nie w porządku to, co mówisz, bo Konkordat nie podpisał PiS, tylko chyba Lewica podpisała.
0: Tak, SLD.
3: No właśnie. Czyli tak naprawdę jakieś tego typu zastrzeżenia można byłoby mieć również do drugiej strony. Ja nie widzę tutaj żadnego państwa PiS klerykalnego. Nawet to, co Trybunał Stanu stwierdził, to tylko stwierdził, co jest napisane w Konstytucji. I to nie było żadne, to wiesz, kwestia tego, że ta Przyłębska ma takie widzimisię. Tak jest napisane w Konstytucji.
0: Blokowane są serwisy typu Wolne Media, czy tam w Realu 24 chyba też było przyblokowane. Blokowane są domeny odgórnie tam przez ABW, czy przez CBA, nie pamiętam, kto to tam blokował, ale normalnie domeny były blokowane i sądzili się o to, więc jest dokładnie to, co było za PO i nie opowiadaj głupotek. A Psycho dołączył się, dajmy jemu teraz głos. Cześć, Psycho.
4: Cześć, siema. Jola, siema. Krawiec, siema wszystkim.
3: Siema.
0: No siema.
4: Moi psychofani. Jolu, chciałem się zapytać ciebie, bo ty powiedziałaś, że to dobrze, że PiS ściągnął kilkaset tysięcy cudzoziemców. Nie wiem, w jakim sensie tak to jest dobrze. Możesz mi to wytłumaczyć?
3: Po pierwsze, ściągnął ludzi do pracy, bo firmy, które weryfikują ludzi do pracy, ściągają specjalistów. Nawet nasz wspólny znajomy, Janek, zdaje się, że do firmy również ściągał z Pakistanu specjalistów. Niestety nasi ludzie nie mają w pewnych kwestiach, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś tam obrabiarki numeryczne i inne, odpowiednich kwalifikacji, muszą ściągać specjalistów z innych krajów. Poza
4: tym, z Afryki na przykład, z Arabii, ale jakieś tam z państw arabskich, to są tacy specjaliści, są ubrani, to później na rowery.
3: Wiesz co,
4: Poczekaj, pełno jest tych ciemnoskórych, że tak powiem, jeżdżących po Uberach. Co myślisz, że Polacy by nie pracowali, jakby dobrze zarabiali? Nie, wolą ściągnąć murzynów za miskę ryżu, żeby robili i spali po 10 osób w jednym mieszkaniu, niż Polakowi zapłacić najmniej 5 tysięcy na rękę.
0: Zgadzam się z tobą, Jolu, daj dokończyć.
3: Zgadzam się z tobą i dlatego mówiłam o tej pensji minimalnej, ponieważ to ci ludzie, którzy głównie są ściągani do pracy, to są ściągani przez korporacje duże, które są ogólnoświatowe i one wiedzą, że takich ludzi będą mogli taniej zatrudnić. Ja oglądałam taki dokument jak Balenciaga, bardzo znana marka, we Włoszech szyjąca, kiedyś korzystająca z małych zakładów produkcyjnych, które szyły właśnie buty, torebki, inne tego typu rzeczy. Dzisiaj zrezygnowała z tych warsztatów, oni zbankrutowali, natomiast w ich miejsce zostali ściągnięci Chińczycy, którzy śpią w samochodzie, mają jeden prysznic przy takim zakładzie pracy, pracują po 15 godzin za kwotę 1/10 tego, co musieli zapłacić robotnikowi włoskiemu. I tak, ale widzisz, ja o tym cały czas mówię, że nie ma takiej...
4: Dobrze, to teraz ja mogę teraz ja odniosę się do tej twojej Balenciagi. Posłuchaj, ale PiS ułatwia ściąganie tych wszystkich cudzoziemców. Gdyby to tego zabronił jakimś przepisem po prostu, a nie jeszcze wizy sprzedawał, to by musiały chcąc nie chcąc zatrudniać Polaków za dobre stawki, a nie za 25 zł na godzinę i jeszcze podatek od tego odliczyć. Bo tak wszyscy teraz robią, bo można tych czarnoków sobie pościągać z Afryki przez prywatne firmy. PiS powinien dać zakaz w ogóle ściągania i nie sprzedawania wiz. Dobra, to jest moje zdanie.
3: To znaczy, ja ci coś powiem. wiesz, skala 200, nawet jeżeli byłaby tam odliczywszy, nie wiem, jakaś ileś tysięcy tych ludzi, to jest naprawdę niewielka skala w stosunku do naszego kraju. Natomiast pamiętaj, że wśród tych ludzi są również ludzie, których w Polsce z takim wykształceniem nie ma. I tutaj niestety będziemy musieli się pośrać. Natomiast ja o tym mówiłam na zeszłej audycji, że mamy w tej chwili... Dobra. Ale daj mi dokończyć, że
4: masz błędne założenie. Po prostu chciałem ci to powiedzieć. Masz błędne założenie. Dlatego ludzi w Polsce nie ma, bo te firmy ciągają właśnie tych czarnuchów.
0: Ale nie używaj takiego słowa. Nie używaj tego słowa, bo to jest rasistowskie. Bo to jest rasistowskie i mi zajmą kanał.
3: Psycho, wyluzuj trochę. To raz, a dwa... I daj mi dokończyć. Ja mówiłam to na zeszłej audycji, że i tak cud się stał, że PiS podniósł nam najniższą pensję. I mówiłam o tym, jak firmy, żebyście posłuchali, jak o tym właśnie mówi Bartosiak, jak te wszystkie fundusze, firmy finansowe zabraniają danemu krajowi na przykład podnoszenie pensji minimalnych albo w ogóle likwidują pensję minimalną, wskazują, jakie gałęzie ma zlikwidować dany kraj, bo oni sobie tego nie życzą. I to wszystko się dzieje. Ja o tym cały czas mówię od kilku lat. Problem jest tylko taki, że nie mamy w tej chwili siły politycznej, a jako naród musimy przetrwać. I ja sobie nie wyobrażam w tej chwili sytuacji takiej, że na przykład dochodzi PO, likwiduje, a tak jak powiedziałam to na zeszłej audycji, zlikwiduje natychmiast tą minimalną pensję wraz z Konfederacją, bo przecież to jest niegodne Polaka, żeby była pensja minimalna. I ludzie zaczną pracować znów po 1000 zł i po 5 zł za godzinę.
4: Jolu, poczekaj, bo to dużo tego
2: teraz. A po co?
4: Nikt nie będzie pracował za 5 zł. Poczekaj, ty Robert też. Nikt nie będzie zapierdalał za 5 zł. Przepraszam, tylko sobie wyjedzie do Holandii. Oni dalej będą do Holandii, do Anglii, gdziekolwiek, gdzie się więcej zarabia. Oni będą sprowadzać znowu jakieś. Ukraińcy już nawet w Polsce nie chcą pracować za to minimalną. A ty myślisz, że Polacy zostaną specjalni, tak?
3: Nawet jeżeli myślisz, psycho, że w Holandii będziesz lepiej zarabiał, to są to już jakieś ostatki. Ludzie zaczynają wracać z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch do Polski.
4: Skąd ty te statystyki wzięło? Wracają jedni, co się dorobili, ale to...
3: Strasznie przerywa, nie wiem, czy to u mnie, czy to w ogóle tak przerywa.
0: Tak, jest bardzo kiepskie połączenie z psycho. Mhm.
3: Jest bardzo dużo filmów.
2: Adwoce można? Adwoce?
0: Robert, nie, na chwilę przerwę. Robercie, powiedziałem ci, że jak jesteś pijany, to nie dzwoń do radia i nie wtryniaj się tutaj. Jeszcze raz się dołączysz, to cię zablokuje na amen, nara.
2: No,
0: nie, tylko nara. No. Okej. Okay. Jolu, jak mogę cię prosić o taką większą zwięzłość wypowiedzi, bo masz bardzo długie te wypowiedzi, takie po 10 minut i psycho potem coś tam sapnie, a ty mu znów przerwiesz. Nie, psycho, bo to jest inaczej i znowu 10 minut. Nie możemy tak rozmawiać, więc proszę o krótsze trochę wypowiedzi. Dziękuję. Mów, Jolu.
3: Ja po prostu mówię, że w tej chwili walczymy o nasze przetrwanie, ponieważ sytuacja na świecie jest wojna monetarna, wojna finansowa na świecie. I naprawdę trzeba założyć sobie klapki na oczy, żeby tego nie widzieć. I teraz musimy jako naród przetrwać, dopóki nie znajdzie się, nie zbudujemy siły politycznej, która będzie w stanie przeciwstawić się temu molochowi w taki sposób, żeby nie było wojny u nas, jak w Libii, w Syrii czy w Iraku, i przeforsować pewne rzeczy finansowe, które by nas w jakiś sposób ustawiły. Ja mówiłam 2 lata temu o tym, że na przykład taką rzeczą żeby nie drażnić tego dużego systemu finansowego, można byłoby wprowadzić na przykład walutę równoległą w Polsce. I to by nas już postawiło trochę na nogi. Ale dopóki nie będzie takiej siły, a wszystkie te siły są w jakiś sposób powiązane z dużymi korporacjami i z finansjerą, to moim zdaniem trzeba wybierać tych, którzy nam dadzą przetrwać i dadzą więcej. Takie jest moje zdanie.
4: Prawie, daj szansę innym, proszę.
0: Mów, psycho.
4: Ad vocem. I ty sądzisz, że PiS jest taką siłą, która da wszystkim więcej, a tylko że z jednej kieszeni ci wsypie 500, a z drugiej zabierze 2000. To jest właśnie taka siła. Myślisz, że skąd te pieniądze na wszystkie
3: ale nie
4: te
3: zabrała ci. Dostałeś znacznie większą kwotę pensji minimalnej. Dostałeś znacznie większą kwotę wolną od podatku. W związku z tym te obniżki są faktyczne. Są faktyczne.
4: Gdzie?
3: Nie gdzie jesteś. No jak to gdzie?
4: Może ty masz większą emeryturę. Może ty masz 15, 16, 17
3: do 18. Ale pytam się, czy więcej byś zapłacił podatku, gdybyś dalej miał kwotę wolną od podatku 3600 zł, jak było za PO? Czy zapłaciłbyś więcej podatku, czy mniej? Moje pytanie.
4: Szczerze nie zauważyłem różnicy, bo tyle samo dostałem po tej nowej kwocie nowego Polskiego Ładu i moja pensja nie wzrosła. Może tam o 25 zł, bo tylko minimalna wzrosła. A żadnego...
0: I wszystko droższe trzy razy.
4: To niewidzialne.
0: I zapisów wszystko droższe trzy razy. Jola,
3: no właśnie,
0: Jola powiedziała...
3: Ale zapisy...
0: Ja coś tylko szybciutko powiem. Jola ostatnio u Kloda na audycji powiedziała, że dla niej się liczy teraz, żeby przeżyć przeżycie. No więc tak wnioskuję, że myśli o sobie. No, Jola teraz dostanie jakieś tam 4,5 tysiąca zrewaloryzowanej emerytury, tam jakiś dodatek, nie? W związku właśnie z podniesieniem płacy minimalnej. I no fajnie tak dostać 4,5 koła, nie? Sobie w prezencie. Więc się nie dziwię, że jesteś zapisem jako emerytka.
3: W jakim prezencie? Kurna Olek. Krawiec, w jakim prezencie? Ja na to wszystko płaciłam składki przez lata. Utrzymywałam twoich dziadków, pradziadków, ciotki, wujków, którzy byli na emeryturze. Te składki również płaciłam po to, żeby ludzie mogli mieć na przykład zwolnienie lekarskie.
4: Dobra, krawiec przerwij jej, proszę cię.
0: No mów, psycho.
4: Krawiec przerwij jej, mogę? Tak. A teraz my mamy płacić na ciebie, tak? Na twoje emerytury, a my i tak nie dostaniemy żadnej emerytury, bo już...
3: To dzieci robić.
4: Wszystkie duszy padną.
3: Dzieci robić, bo cały czas tylko krzyczycie, że nie będzie, no to... dlatego, że nie ma dzieci. To dlaczego dzieci nie rodzicie? Wasze pokolenie. My żeśmy rodzili.
0: Mnie nie stać.
3: O czym ty mówisz? Krawiec. Ja urodziłam swoje dziecko na początku 80-tych lat. Gówno dostałam za darmo. 3 dni stałam w kolejce, żeby kupić 6 jajek. Takiej rzeczy wy w ogóle nie znacie. Nie wiecie, co to znaczy, że macie na przykład 3 dni nieogrzewane mieszkanie, bo jest tam któryś stopień zasilania. I prądu również nie macie. Nie wiecie, co to znaczy jest zdobywać jedzenie. Nie wyobrażacie sobie, co to jest wejść do sklepu, gdzie są tylko puste półki, nie ma nic, nawet pół butelki, nic kompletnie.
4: Dobrze.
3: A teraz wy mamy dzisiaj tak, się porównujecie do naszego pokolenia. My żeśmy...
4: Jest w sklepach, tylko nie ma pieniędzy, żeby to kupować z taką inflacją, co wynosi 20% miesięcznie. No weź, przestań.
3: Ja żyłam i musiałam pracować i płacić składki, gdy inflacja była 600% miesięcznie. Na początku 90-tych lat. 600% miesięcznie, była rocznie, przepraszam. To jest... w ogóle nie wyobrażacie sobie, jaka była wtedy inflacja.
4: Nie było nigdy. Nigdy nie było takiej inflacji w Polsce. 600%,
3: jak
4: może
3: to nie było? Jak to nie było? W latach 90. było 600% rocznie inflacja wynosiła. To było coś strasznego, ponieważ z dnia na dzień ci drożało wszystko, bo nie było towaru jeszcze.
0: W latach 90.
3: Tak, w latach 90. było 600%.
4: Nie, nie, to jest przesada. Końcówka lat 80. tak było, w 90. już nie. Ale to
3: no w każdym razie, jeżeli ty mi mówisz, że... Więc jeżeli chodzi jeszcze o te mieszkania, które tak strasznie...

0: dentyści to jest wolny rynek. Bardzo proszę, tak może wyglądać nasz świat, jak na przykład Konfederacja wprowadzi swoje pomysły. I dlatego mówię, zwracam wam uwagę, że to nie wszystko, że oczywiście ja jestem dumny Polak, mówię o wolności, ale to, że nie będzie mnie za chwilę stać na dentystę w ogóle już, bo jeszcze teraz chociaż te cztery zęby z przodu zrobią ci w ramach NFZ-u, a już nie mówiąc o szpitalu, o jakiejś operacji czy o długim leczeniu. No słuchajcie, to są rzeczy, które niestety my mamy luksus w tej chwili. Mojego męża szwagier prosto ze szpitala po chemii musiał jechać do pracy, bo nie ma zwolnienia w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest naprawdę straszne.
1: Dobra, to coś psycho na koniec i zmienimy temat, bo ja się nie znam na ekonomii za bardzo, więc ciężko mi tutaj zabrać głos. Zresztą jak są dwie osoby, w tym Jola, to się dopchać tutaj, to jest też trochę ciężko.
0: Wiem, Krawiec, ale wiesz co, boli mnie, wiesz co, jak wy plujecie na to starsze pokolenie, które zrobiło wam całą infrastrukturę. Te wszystkie drogi, domy, wodociągi, krany, to wszystko moje pokolenie wypracowało.
1: Ale co, za darmo to robiliście, czy co?
0: No, wiesz, ale żeśmy płacili na to, prawda? No bo trzeba było tą infrastrukturę zrobić. Nie wiem, czy oglądałeś zdjęcia, jak wyglądała na przykład Warszawa w 1945 roku.
1: Ale każdy z nas podatki. No ja rozumiem i bardzo doceniam.
0: Ty nie pamiętasz takich rzeczy. Ja na przykład pamiętam. Moich rodziców pierwsze mieszkanie to była tak zwana wspólna kuchnia. Mieli pokój i na piętrze była kuchnia, ubikacja. Warszawa była zrujnowana. Wszędzie były gruzy. Chodziło się w zasadzie po deskach, po błocie, bo wszędzie ciężarówki wywoziły gruz z Warszawy. Ja to pamiętam.
1: No i to trzeba docenić oczywiście. No tak, trzeba to docenić.
0: To te pokolenia, na które my żeśmy płacili. Przecież po wojnie nie było żadnego systemu emerytalnego. Oczywiście my też moglibyśmy, tak jak wy dzisiaj, powiedzieć w dupie z tymi staruchami, zabić ich, spuścić z wodą w klozecie. Ale to my żeśmy ich wzięli na utrzymanie, żeśmy dali im emerytury i to porządne emerytury. A sami żeśmy dalej odbudowywali kraj. Z ruin totalnych. Więc wiesz, to jest takie dosyć przykre.
1: Ja nie pluję na starszych ludzi. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie cię broniłem, Jolu, na antenie. Mówiłem, żeby mieć szacunek dla starszych ludzi. Też wspominałem o odbudowywaniu Warszawy, o tym, że niektórzy walczyli za ten kraj i że to jest skandal, że swego czasu starsi ludzie nie mieli co do gara włożyć. No ale teraz idziemy w jakąś drugą przesadę. No, nagle 4,5 koła dostaną emeryci, tak? Skąd te pieniądze wszystkie
0: Nie dostają 4,5. Ale ja ci już mówię, bardzo proszę. Za Tuska było 268 miliardów budżet. Dzisiaj jest 660 miliardów budżet. Są na to pieniądze, tak jak są pieniądze na 800+, i są pieniądze na to, żeby wreszcie podwyższyć nam emerytury. Mało tego, zostało przeprowadzone przez PiS również ustawa, która da ludziom, którzy dzisiaj krzyczą, że oni w ogóle nie będą mieli emerytury, tak zwaną emeryturę minimalną, że jeżeli masz wypracowaną ilość lat, to zawsze dostajesz od jakiegoś pułapu, nawet jeżeli nie masz tej kwoty wpłaconej, która by to odzwierciedlała. I to również PiS zrobił. Więc ja uważam, że dopóki nie zbudujemy siły w tym kraju, która będzie w stanie podołać, bo to, wiesz, to nie może być byle prostak, byle Chamek krzyczący, tak jak, nie wiem, tam Klot mówi o jakimś Olszańskim, który, wiesz, czy ty sobie wyobrażasz, taki człowiek pociągnie całą ekonomię kraju?
1: On nic nie pociągnie, on tylko będzie szczuł jednych na drugich i wprowadzi jakąś dyktaturę wojskową ewentualnie. Ale dołączył do nas Jacek z Australii. Dajmy teraz jemu wypowiedzieć. Prosiłbym, żebyśmy tak starali się sobie tutaj nie przerywać na antenie. Trochę cierpliwości, nigdzie nam się nie spieszy, cały wieczór przed nami. Cześć Jacek.
2: Cześć wszystkim. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór, a raz

0: Hej, dzień dobry, bo u mnie 6 rano. Wstałem robić siusiu, no cóż, proza życia. I muszę wam powiedzieć, że ta technika, którą Jola stosuje, którą ostatnio zauważyłem, że jest stosowana dosyć przez wiele ludzi, którzy starają się gdzieś wybić w jakimś mediu, czy to większym, czy to mniejszym. To jedna z tych technik to jest tak zwany fearmongering, czyli to jest technika, która po angielsku oznacza rozsiewanie czy zasiewanie strachu. Ta opowieści o tym, że jako naród musimy przetrwać na przykład, to jest typowa technika, czyli ja mówię nagle coś katastroficznego, czy osoba, która chce na siebie zwrócić uwagę, po czym miesza to z tonem, w którym ja jestem tą oświeconą, która zaczyna opowiadać na przykład, że musimy przetrwać jako naród. To jest zupełnym nonsensem. Polski naród szczególnie ostatnio ma się całkiem dobrze, całkiem nieźle, o wiele lepiej niż 20 czy 30 lat temu, o czym zresztą Jolo powiedziałaś. I zauważyłem, że ta technika jest bardzo skuteczna, bo krawiec już któryś raz pozwala Joli mówić. I to przez wiele, wiele, wiele minut. Jest to aż w pewnym sensie nudne. Z takich najprostszych rzeczy, których Jola mówiła, które nie są prawdą, na przykład to, że wolny rynek mieszkaniowy jest wolny. Jest dokładnie odwrotnie. Wolny rynek mieszkaniowy jest jednym z najbardziej regulowanych i to powoduje, że jest brak podaży mieszkań, dlatego że nie można budować, przy obostrzenia wokół budowy mieszkań, wprowadzania materiałów budowlanych są kolosalne, o czym ci powie każdy deweloper. Ilość biurokracji w Polsce jest jedną z najwyższych na świecie, nawet nie w Europie, na świecie.
1: Nieprawda.
0: Odnośnie budowy domu. No Joleczku, teraz nichu ja, teraz ja mówię, tak? Bardzo cię proszę, bo ty już się nagadałaś. No,
2: jakie brzydkie słowo jest, tutaj.
0: Nie jest też prawdą, że dentyści to jest wolny rynek. Jest dokładnie odwrotnie. Dlatego, że wolny rynek dentystów jest, czy w ogóle rynek lekarzy, jest jednym z najbardziej regulowanych rynków w ogóle ze wszystkich, dlatego że podaż dentystów, podaż lekarzy jest ściśle regulowana przez izby lekarskie, czy przez gildię de facto, która bardzo ogranicza dostęp tego na rynek. Na przykład rynek majtek, czy rynek procesorów nie jest w ten sposób regulowany, dlatego dzisiaj każdy może sobie pozwolić na to, żeby założyć majtki na półce, czy kupić sobie procesor do komputera, natomiast rynek dentystów i lekarzy jest. Wreszcie trzecią sprawą.
1: Dobrze, teraz mogę ci odpowiedzieć.
0: Nie, ani troszeczkę, ani troszeczkę. Ty już się nagadałaś. Ja już naprawdę kończę. Ja nigdy nie mówię długo i za chwilę skończę. Wreszcie ostatecznym problemem jest to, co mówiłeś, że o płacy minimalnej. Gdyby płaca minimalna miała wpływ, to wszyscy byśmy zarabiali płacę minimalną. A zdecydowana większość ludzi w Polsce i w każdym innym kraju nie zarabia płacy minimalnej. Dlaczego? Dlatego, że to rynek, podaż i popyt decyduje o tym, kto ile zarabia, a nie o tym, ile Kaczyński czy ktokolwiek inny w rządzie urządzi nam, że mamy tyle i tyle zarabiać. Więc opowieści o płacy minimalnej, czyli o tych zawodach, które mają już najmniejszy wpływ na gospodarkę, w zawodach zresztą, które dopiero gdzieś tam są, albo to są ludzie, którzy zaczynają dopiero karierę, albo ludzie, którzy wyprawiają najprostsze prace, nie ma żadnego wpływu na gospodarkę i jest kolejnym socjalistycznym zabiegiem. Natomiast, ponieważ prostować Jole... Nie, poczekaj jeszcze chwileczkę, Joleczku, jeszcze nie, robimy wzdechu, bo naprawdę już ostatnie dwa zdania. Ilość rzeczy o ekonomii, o polityce, o świecie finansów, które Jola opowiada, jest tak kolosalna ilość bzdur, przeinaczeń, półprawd, że nie ma siły krawiec. No po prostu, przepraszam cię, ale nie ma siły. Jak tylko zrobisz logo...
1: Przykład.
0: Nie, Jolciu, ja już ostatnie zdanie kończę, a ty się wtryniasz i to jest bardzo niegrzeczne, po czym będziesz mówić przez 10 minut, masz problemy z jakością i kulturą dyskusji. Naprawdę, mówiłaś bardzo długo i się ludzi przenikasz. A to też możliwe, ale akurat nie wydaje mi się, biorąc pod uwagę historię moich telefonów i twoich do radia. Krawiec, tak jak zrobiliśmy prostowanie szabli, no... Słuchaj, mogę tylko powiedzieć, że zjawiam się jak Batman, gdy pojawiają się bzdury. Będziemy musieli usądzić też prostowanie na tej audycji w sprawie strony mapy.
1: Czy teraz już mogę?
0: Dziękuję. Proszę bardzo.
1: To,
0: ja się kłaniam.
1: To bardzo bym prosiła Jacku. Nie, Jacku, ja bym prosiła, żebyś w takim razie podał przykłady, jakie bzdury mówiłam na tematy ekonomiczne. To jest pierwsza rzecz. Odpowiedź też na pytanie na temat płacy minimalnej, ponieważ ty nigdy nie zarabiałeś płacy minimalnej, to nie wiesz, jak jest żyć za 5 zł za godzinę, a tyle było jeszcze w 80., w 90.
0: Ja wiem, czy nie wiem, bo nie masz pojęcia, gdzie ja pracowałem, dla kogo i tak dalej. I zarzucanie mi, że nigdy nie pracowałem za płacę minimalną, jest po prostu niegrzeczne z twojej strony i nielogiczne, bo tego nie wiesz.
1: No to skoro pracowałeś za płacę minimalną, to powinieneś wiedzieć, jak trudno się żyje, dostając 5 zł na godzinę pracy. I w dzisiejszych czasach byłoby to wyjątkowo trudne.
0: Odpowiedzialnością człowieka jest
1: ale
0: to zrobić.
1: Teraz ty ale widzisz, teraz ty przerywasz, ale no, mnie ukulturalniasz, że ja jestem taka chamska, że ci przerywam. Więc chcę powiedzieć, odbić piłeczkę, że robisz dokładnie to samo. Tylko sam siebie jakby forujesz, ponieważ jest to radio, które między innymi przez ciebie było zakładane. Więc czujesz się znacznie pewniejszy w nim.
0: Kolejna bzdura.
3: Chyba nie było takie.
2: Ale jak powiemy...
1: Mogę dokończyć odpowiedzieć?
2: Jak powiemy, że współtworzone, to będzie to prawda. No, może nie współzakładane,
1: no, współtworzone. No, to współtworzone.
3: Ja mam jedną sugestię. Czekaj, do Krawca mówię. Krawiec, mam jedną sugestię, żeby dać czas w tej debacie każdemu po 30 sekund i potem przyłączasz na nowe. Nie, no, i wyciszasz tego, co mówił i włączasz...
2: Dobrze, Jolu, postaraj się, Jolu, zmieścić na przykład w 4 minutkach i potem damy 4 minuty Jackowi, psycho.
3: No. 30 sekund, to ma być ten, 30 sekund, a nie 4 minuty.
2: Ja no bez przesady, no, nie jesteśmy w TVP.
1: Więc jeżeli chodzi o płacę minimalną, która nie jest ewenementem w Polsce, ponieważ wszystkie kraje zachodnie jakieś liczące się mają płacę minimalną. Czy to jest w kwestii miesięcznej, czy w godzinowej. Ja nie wiem, dlaczego mamy być takim, wiesz, Czadem afrykańskim, gdzie tej płacy minimalnej nie ma. I niech ta płaca faktycznie będzie wysoka. Więc to jest druga rzecz.
3: Jest wysoka twoim zdaniem? Czy wysoka jest twoim zdaniem?
1: No wiesz, ma być podnoszona i uważam, że należy ją dalej podnosić i zrównywać z innymi krajami. To jest... Jakie jeszcze, Jacek, tam było pytanie?
0: Ja nie mam żadnych pytań do ciebie, Jolu.
1: Nie, no bo żeś mi zarzucił... Aha, o dentystach i o tym regulowanym rynku. Wiesz, żaden kraj nie może doprowadzić do sytuacji, w której otworzy się na jednej ulicy 500 zakładów dentystycznych i wszystkie zbankrutują, z długami wyjdą. No musi to być w jakiś sposób regulowane. Niestety mamy taki świat, że musi być regulowany. Chociażby dlatego, że nie żyjemy 200 lat temu, tylko dzisiaj żyjemy. Kiedy są odpowiednie materiały dentystyczne, to wszystko są różne trucizny. Muszą być ludzie wykwalifikowani, którzy wykonują dane czynności. To wszystko musi być bardzo dokładnie wyregulowane. Bo nie sądzę, żeby ktoś z was chciał pójść do dentysty, który robi materiałami nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i nie wiadomo kto go może sprawdzić. Ja bym nie chciała, tak samo jak nie chciałabym na przykład kupić kiełbasy z takiej masarni.
2: Bardzo wykwalifikowani lekarze będą teraz szkoleni u ojca Rydzyka, w jego szkole na pewno.
1: No bardzo wiesz, całe szczęście, że taka szkoła jest.
2: I będziesz... No, tak. To teraz psycho 4 minutki.
3: Tak. 4? Nie, no ja minutę. Bardzo wykwalifikowani dentyści to na pewno w Polsce nie pracują... Tylko wyjeżdżają, jak się nie znają, dobra, się na robocie, dobrze się znają na robocie, a tak ogólnie to wszędzie w całej Europie jest pensja minimalna, chyba, nie wiem, może tam poza kilkoma wyjątkami, ale dlaczego ludzie uciekają, nawet jak ta pensja minimalna jest. I jeszcze do Jacka powiem, że właśnie dobrze jest, że pensja minimalna istnieje, bo tak byśmy zapierdalali za mister Żyja ci murzynicy i teraz wprowadzają z Afryki i z Azji, bo tania siła robocza zawsze jest w stanie. Dlatego chciałem jeszcze...
0: Przepraszam, sobie nalałem kawki, nie wiem, czy kiedy mogę mówić, bo nie chcę robić tego, co Jola. I mogę już, czy jeszcze mam czekać?
2: No właśnie też...
1: Jak na razie to ty robiłeś.
2: No właśnie też nie wiem, czy psycho przerywało, czy nie, ale już skończył, to dawaj, Jacku.
3: Poczekaj. Już jestem. No coś mnie przerywa, nie wiem. Może słaby zasięg mam na tym zadupiu. A na czym skończyłem?
0: Nie pamiętam. Mówiłeś o tym, że płaca minimalna jest potrzebna chyba.
1: Tak, żebyśmy nie byli czadem.
2: Ale czad.
3: To jest konieczne, naprawdę. Płaca minimalna, no... O ja...
0: Słabe połączenie masz psycho, wiesz? Bardzo słabe.
3: No wiem. Wiem, nawet bo...
0: Australia ma lepsze połączenie niż Lublin, się okazuje. Dajcie spokój.
3: No nie, ja już nie porozumiem, dobra. Już nie jestem porozumiem. Chodzi o to, że... O, teraz będzie lepsze, bo jestem bliżej routera. Lepiej?
2: No zobaczymy, no trochę się przekonamy.
0: Zobaczymy.
3: Okej, okay, chodziło mi o to... Kurde, nie pamiętam, na czym skończyłem. To od początku. Na początku Bóg stworzył Adama i Ewę. Tak, że... A słuchaj, Jacek, gdyby nie było pensji minimalnej, to chodziło mi o to, że murzynów by sprowadzali cały czas i ludzie by uciekali z Polski cały czas, bo gdzie indziej by mieli lepsze zarobki, prawda? Czy to nie jest tak?
0: Nie, nieprawda. Nie jest tak. I zaraz ci powiem dlaczego. Ale nie jest tak.
2: No to niech Jacek najlepiej teraz od razu na gorąco odpowie, no mów Jacku.
0: Nie, może ja się...
3: No nie, dobrze, to jeszcze... Ostatnie pytanie do Jacka. To dlaczego ty wyjechałeś z Polski, a nie pracowałeś w Polsce? To nie zostałeś tam na stałe i...
0: Bardzo chętnie.
3: Lepsze zarobki były w Danii, czy w Polsce?
0: Już mówię. Ja zdecydowanie... Nie wiem, czy mogę mówić, bo nie wiem, czy psycho słyszy, zacząłem mówić, więc...
2: Psycho, raz, że zagłuszasz, troszkę tu przerywasz teraz, jakieś odgłosy tła są u ciebie. Weź się wycisz może, jak nic nie mówisz.
3: Dobra, wyciszam się.
0: No, Jola mówiła, że nie może tak być, że jest 500 zakładów dentystycznych na jednej ulicy, to musi być regulowane. Również nie jest to prawdą, bo nie ma żadnych przeszkód, żeby ktoś sobie otworzył 500 sklepów z cukierkami na ulicy albo 500 piekarni, bo to nie jest regulowane. To akurat świetnie wyreguluje wolny rynek, ci lepsi przetrwają, ci gorsi zostają. Jest też również prawdą co do tego, że państwo ma prawo powiedzieć, że ktoś musi mieć minimalne kwalifikacje, żeby jakiś zawód spełniał, na przykład dentyści czy lekarze, i tak dalej, ale ilość obecnie w Polsce biurokracji dookoła tego i w bardzo wielu innych krajach jest tak kolosalna, że powoduje właśnie przeszkody na rynku. I to nie jest problem to, że istnieją licencje na lekarzy, ale jaka jest procedura przejścia przez to. I co ciekawe, im bardziej biurokratyczna jest ta procedura, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ciekawostka, Stany Zjednoczone pod tym względem są jednym z najbardziej zbiurokratyzowanych krajów, tym wyższy jest koszt usług medycznych w tym kraju, dlatego że podaż tych specjalistów po prostu jest mała i nie ma to nic wspólnego. Natomiast jeszcze raz, mówiąc to do płacy minimalnej, to płacę minimalną zarabiają tylko ci, którzy zarabiają wykonują już najmniej istotne prace w gospodarce, albo jak ja zarabiałem płacę minimalną, to była to płaca przejściowa. I to jest odpowiedzialność człowieka, żeby z jakichś takich niskich zawodów, małopłatnych, wszedł na rynek z lepszymi, jakimikolwiek, ale tylko trochę lepszymi umiejętnościami. Albo szukał pracodawcy, który chce płacić więcej, bo płacę minimalną zarabiają już najmniej wykwalifikowane osoby i albo osoby w tak zwanej tranzycji, czyli te, które są na studiach, albo w liceum i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego powodu, żeby państwo to regulowało i to tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na gospodarkę, bo ilość osób zarabiających płacę minimalną jest bardzo, bardzo mała. Ja wjechałem z Polski dlatego, nie dlatego, że zarabiałem płacę minimalną, bo zarabiałem dużo powyżej, tylko dlatego, że okazało się, że na innym rynku jest po prostu lepsza płaca. I też układy, które były na uczelni, bo ja wjechałem, żeby zrobić doktorat, układy, jakie były na uczelni, jeszcze po PRL-owskie, były absolutnie koszmarne i był to smród PRL-u się roznosił, bo nie jest absolutnie prawdą to, że mamy teraz mniej wolności za PRL-u, jest dokładnie odwrotnie. Mamy o wiele więcej wolności niż za PRL-u, ale do tego również odniosę się w mojej audycji, jak będę mówił.
2: No, ale
0: to
2: popatrz,
0: tyle.
2: No, ja, już ci, Jolu, zaraz przydzielę głos. Tylko chciałem też zagadnąć.
3: Tylko, żeby Jola nie mówiła w kuku, to samo to wcześniej, nie?
2: Ja to w ogóle żadnego zdania już nie mogę do końca powiedzieć. Mi psycho teraz przerywa. Jacek, no bo teraz wygląda na to, że w Polsce kształcić lekarzy mogą wszelkie uczelnie, tworzą sobie profile takie, nawet jakieś uczelnie humanistyczne, Ojciec Rydzyk, co do którego są obawy, że będzie że to jest taki program Znachor Plus troszeczkę ze strony PiS, że dali mu pozwolenie. No i tutaj mamy właśnie przykład braku chyba jakichś regulacji. No i czy to dobrze nam zrobi, że przyjdziemy sobie do Znachora na przykład.
0: Teraz. To ja może, jeżeli mogę się do tego odnieść, się zanim Jola powie, to, że Rydzyk dostał, to była ewidentnie polityczna decyzja, ale wciąż to jest jak najbardziej regulowane, kto może kształcić lekarzy, bo tych lekarzy, kształcenia lekarzy, uczelni, które kształcą lekarzy prywatnie, pojawiło się absolutnie najmniej ze wszystkich chyba kierunków, tak zwanych kierunków jakichkolwiek atrakcyjnych w Polsce. Raptem kilka obecnie prywatnych uczelni, nawet nie wiem, czy nie trzy dokładnie, może kształcić lekarzy i przez ostatnie 30 lat to bardzo mały wzrost. Więc to jest bardzo silnie regulowane, jak kształcić lekarzy, szczególnie, że kształcenie lekarza jest stosunkowo drogie w porównaniu z innymi zawodami. I nie, to nie jest brak regulacji, jest wprost przeciwnie. Dokładnie to się stało z informatykami. W Polsce informatycy byli w pewnym momencie kształceni nawet na uczelniach humanistycznych. Wiem, bo sam do takiej pracowałem w Poznaniu, która miała w nazwie na humanistyczne kształcenie informatyków. Polski rynek informatyków jest jednym z najlepszych na świecie, najsilniejszych, najlepiej wykształconych, więc ja bym się nie bał tego, że będzie nadpodaż lekarzy. Wprost przeciwnie, mamy tak niską podaż lekarzy, że nadpodaż lekarzy jest nam jak najbardziej potrzebna.
1: Teraz mogę ja?
0: Może się, Olu, śmiało.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o te ulice i to, że wiesz, jest, powinna być wolność taka jak z cukierkami, no nie. Dlatego, że usługi medyczne są niezwykle ważne dla ludności. Jeżeli upadnie sklep z cukierkami, to pies drapał, tylko ludzie będą zdrowsi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ty odnosisz się do płacy minimalnej i tego, że jej nie powinna być regulowana, czyli powinniśmy być tak jak w Afryce, ale nigdy nie znalazłeś się na rynku, gdzie jest 30% bezrobocie. A ja w 30% bezrobociu niestety byłam na rynku i to był początek lat 90. Sprawdźcie statystyki. Ty nawet nie wyobrażasz sobie, co to znaczy wtedy znaleźć pracę. I za jakie pieniądze. I to, że ja mówię, że mamy wreszcie... Słucham?
0: I płaca minimalna na to pomoże, mówisz, tak? Na bezrobocie 30%?
1: Wiesz co, ale przynajmniej ci, co dostaną pracę, będą zarabiali pieniądze, za które będą w stanie przetrwać. Mało tego, płaca minimalna ciągnie pozostałe pensje do góry. Czyli wszyscy na tym korzystają, Jezu, że jest płaca minimalna. Dlatego, że pracodawca musi temu komuś dać znów większą pensję, bo inaczej powie, co, zatrudniasz mnie na płacy minimalnej, mnie specjalistę? I tak jest.
0: Nie jest.
1: Nie jest.
0: Jolu, ja ci powiem, dlaczego, jeżeli płaca minimalna, najlepszym przykładem jest to, że gdyby płaca minimalna o czymkolwiek decydowała, że ktoś miałby zatrudniać specjalistę na płacę minimalną, to dlaczego na przykład obecnie płaca minimalna w Australii to jest na rękę, powiedzmy, jakieś 3000 dolarów, może 2500 dolarów, chyba tak, na rękę. Nie wiem nawet, nikt tego nie zarabia. Dlaczego w takim razie nikt nie przychodzi do mnie, żeby mi zapłacić taką cenę? Bo dlatego, że natychmiast bym sobie poszedł pracować w innym miejscu, u kogoś innego, za większe pieniądze. To po prostu reguluje rynek. To, jak bardzo jesteś atrakcją dla pracodawcy. Słuchajcie, o tym wszystkim się odniesiemy do tego audycji. I jeszcze tylko powiem, że taki kraj afrykański, który na przykład nie ma płacy minimalnej, regulowanej, to Dania. Także jeżeli nie chcecie, żeby było tak w Danii, znieście płacę minimalną. W Danii nie ma płacy minimalnej. Taka ciekawostka, więc nie jest też prawdą, że jedynie kraje afrykańskie mają płacę minimalną. Jest wiele krajów, które nie mają. Dobra.
1: Jacek, ale to jest nie w porządku porównywanie kraju, który nigdy nie był zniszczony przez wojnę, z krajem, który został tak zniszczony raz przez wojnę, dwa przez lata 90., kiedy całkowicie zniszczył Balcerowicz nasz przemysł. Więc wiesz, to, żeśmy w zasadzie przeżyli drugą wojnę w latach 90.
0: Strzelali nas w potylicę.
1: I ty cały czas porównujesz kraje nas z krajami, które nigdy nie miały wojny. Niemcy wręcz mieli przez 5 lat naszych polskich robotników za miskę zupy z brukwi, którzy pracowali w całej Bawarii na polach i w fabrykach i w zakładach najróżniejszych. To były tak zwane roboty przymusowe, nie wiem czy wiesz. I ja, gdyby mnie ktoś dał na 5 lat kilku robotników, to też bym cuda zdziałała.
2: Okej, psycho. Więc psycho. Już od dłuższego czasu się dobija.
3: Chciałem się odnieść do tej płacy minimalnej. Właśnie Jacek tutaj się bardzo myli i to grubo. Wiesz z jakiego powodu? bo zawsze będzie brakować takich niewykwalifikowanych pracowników. Nawet jak nie będzie płacy minimalnej, to przyjdzie Chińczyk, Murzyn, znaczy czarnoskóry, i będzie robił za 5 euro na dzień. 5 dolarów, nie wiem. W Ameryce tak jest, nie? Że przyjmą na takie stawki. I właśnie to jest zagrożenie. Państwo powinno tą kwestię regulować. A państwo, a płaca maksymalna też powinna być. Nie powinien człowiek zarabiać więcej niż, no będę łaskawy, więcej niż 1 milion dolarów rocznie, bo po co mu to potrzebne? Do czego? Żeby gromadzić majątek? Dobra, takie pytanie. No dobrze, niech będzie
1: jeszcze,
3: miliard.
1: Jeszcze, tak, jeszcze.
3: Nie, czekaj, ja się jeszcze nie wypowiedziałem do końca, Jolu. Po co komuś miliard złotych w ogóle potrzebny? Do czego? Do szczęścia, że będzie miał ten miliard i będzie mu rosł?
2: Do spekulowania.
3: No, wytłumacz mi to, co kupisz za ten miliard? No spekulowanie, ale po co mu więcej jeszcze pieniędzy? Do czego? Potrzebny
2: a może, jest, do, żeby, a może żeby pomagać biednym? A może, żeby pomagać biednym, a może, żeby zainwestować, a może, żeby tworzyć miejsca pracy i tak dalej.
3: No to właśnie widzimy, że miejsca pracy jest dużo, tylko że za marne śrubki. A te miliarderzy sobie żyją, tak sobie wykupują pół świata. Nie wiadomo z jakiego powodu, ile im się to należy, a nam nie.
2: No nie wiem, taki Rockefeller, na którym się ciągle wiesza psy, to on bardzo, bardzo wiele miliardów przeznaczył na cele charytatywne i przypuszczam, że dużo dobra i szczęścia z tego wynikło, z tych olbrzymich pieniędzy. No, to jest jeden z największych dobroczyńców, no ofiarodawców, jak to powiedzieć, sponsorów. No, kurwa.
3: Założę się o 4 piwa, że on sobie odliczył od podatków.
2: Być może, że ale to wiesz, to mi...
3: Podatki, to sobie na cele charytatywne. Może, no mów.
1: Mogę teraz ja słówko jeszcze do Jacka a propos pensji minimalnej.
2: Proszę.
1: Zauważyłeś, że na świecie następuje bardzo duża konsolidacja kapitału i praktycznie w zasadzie większość zakładów pracy należy do dwóch firm, BlackRock i Vanguard. I teraz, jak sądzisz, mając, a one między sobą też mają wykupione udziały. Jeżeli masz tak małą ilość pracodawców, to sądzisz, że to jest wolny rynek i że wtedy faktycznie będą i będzie im zależało na tym, żeby utrzymywać jakieś wynagrodzenia dla ludzi, za które będą mogli godnie żyć?
0: Jest świetna, była taka, taki napis był nad klasą matematyczną w moim liceum, który bardzo lubię dawać, że matematyka to jest alfabet, którym Pan Bóg opisał świat. To opowieści o tym, że mamy dwóch pracodawców, które Jola, zauważyłem, opowiada o nich cały czas i dookoła, jest to również nieprawda, do czego odniosę się na mojej audycji i dam dokładne liczby, te dwie firmy Vanguard i BlackRock, jakie mają udział w rynku i kogo sterują, kogo mają, że tak powiem, w kieszeni, jaką ilość. Natomiast to, co mówisz, Jolu, o tym, że one, gdyby nie było płacy minimalnej, to płaciłyby mniej, czy poniżej płacy minimalnej. Najlepszym dowodem na to, że to nie ma żadnego znaczenia, jest to, że zdecydowana większość ludzi, którzy pracuje dla firm, które mają pod sobą BlackRock i Vanguard, zarabia wysoce, daleko powyżej płacy minimalnej i ilość ludzi, którzy tam pracują za płacę minimalną, jest po prostu nieduża. Tak to wygląda. I psycho, to, co mówisz, jest nieprawdą, bo to, co mówisz, jest nielogiczne. Skoro zawsze brakowałoby ludzi do pracy, takich w prostych zawodach, tak zwanych, jak to ty nazwałeś, roboli, gdyby tak było, no to w tym momencie pensje idą w górę, a nie w dół. A natomiast to, do czego państwo, moim zdaniem, ma prawo, to ma prawo regulować do pewnego stopnia, oczywiście tylko politykę wizową kraju, czyli do tego, jaki jest dopływ siły roboczej z zewnątrz. Natomiast oczywiście nie powinna regulować wewnętrznie siły roboczej i w tym momencie temat jest, temat jakby jest oczywisty, że tak regulują płacę. I kolejna rzecz, to co powiedziałeś, jest nieprawdą. W Stanach Zjednoczonych jak najbardziej istnieje płaca minimalna. Bardzo mało ludzi ją zarabia. Po prostu to nie ma znaczenia w gospodarce.
3: Dobrze, a w Australii też istnieje?
0: Też istnieje. I ludzi, którzy zarabiają płacę minimalną, jest bardzo mało. Nawet mogę wygooglać szybko statystyki, ile ludzi je zarabia i ile ona wynosi. Tak istnieje.
3: Ile wynosi?
0: Właśnie sprawdziłem, 23 dolary na godzinę.
3: No to
1: nam jeszcze daleko do tego.
0: No bo mamy inne.
3: Nie, płacę lepiej, bo 25 zł na godzinę, ale pewnie ceny są porównywalne. Nie?
2: Ja to żyję za 2000 zł przeżyję, kurczę, miesiąc, a tu takie jakieś kwoty.
3: No. Bo ty krawiec musisz więcej donajdzie, bo sobie zbierać.
0: Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że ludzi, którzy zarabiają pasję minimalną, jest naprawdę bardzo mało, tak widzę statystyki teraz. Płaca minimalna w Australii to jest poniżej, zdecydowanie poniżej 5%. No, ciężko to powiedzieć, to jest poniżej 5% siły roboczej na rynku. I przechodzę, zanim jeszcze pójdę spać, ci powiem, po co mi miliard dolarów? No, odpowiem ci, co zatem skillera. Nie znasz moich potrzeb. I tak jak Krawiec mówi, ludzie, którzy robią, którzy są miliarderami, robią świetne inwestycje często bardzo słabe inwestycje, ale często robią świetne, które powodują, że nasza cała gospodarka idzie do przodu. Najlepszym przykładem Jeff Bezos, jego firma Amazon, która tak naprawdę rozpoczęła tworzenie chmur internetowych. Ja zawsze lubię dać ten przykład, dzięki czemu mamy o wiele tańsze usługi internetowe w internecie i o wiele poszedł rozwój sztucznej inteligencji, z którego wszyscy korzystamy do przodu. Nie jest też prawdą, to co chciał chyba obrać na czacie, że tak mi się wydaje, że automatyka i robotyka, czy automatyzacja przyniesie jakiekolwiek bezrobocie. Jak dotąd to są tylko opowieści socjalistów i to one trwają już od XIX wieku. Pierwszym takim placem było prawo do pracy. Prawo do pracy? Chyba tak, to było. Nie, prawo do lenistwa, przepraszam, prawo do lenistwa zięcia Marksa, które się okazało zupełną bzdurą. I trend ostatnich 100 lat pokazuje, że im więcej automatyzacji, ciekawe, tym więcej pracy. Jest dlatego, że potrzebujemy więcej specjalistów, a to jednocześnie i mamy lepszy podaż towarów, która znowu tworzy rynek pracy, więc to jest tylko na chłopski rozum, że automatyzacja.
1: A mogę ci coś jeszcze odpowiedzieć? Jacku, zanim pójdziesz spać w tym. Widzisz, problem jest taki, że ty uważasz, że całe społeczeństwo będzie się składało tylko z wyjątkowych specjalistów, a tak nie jest. Społeczeństwo jest bardzo różnorodne, jest bardzo dużo ludzi, którzy nigdy nie zostaną tymi świetnymi specjalistami. Czy to znaczy, że mamy ich doprowadzać do totalnej biedy? Ta bieda odbije się na nas, na wszystkich ludziach, którzy żyją dookoła, ponieważ oni zaczną kraść, robić rozboje i mieszkać na ulicach, a także zażywać narkotyki. To są naczynia połączone i ani jedną, ani w drugą stronę nie można przegiąć. Eugeniki takiej społecznej nie można stosować, a wolny ten twój rynek, który niby się sam reguluje, nigdy nie istniał i nigdy nie będzie istniał, bo jest to utopia, tak samo jak socjalizm.
0: Wczucie, że to jest utopia. Jest prawdą, że całkowicie wolny rynek istnieć nie może, ale tak samo jak idealnie proste szyny nie mogą być na świecie, tak samo musimy tylko dążyć do czegoś, co przyjmuje wolny rynek. Ja nie mówię, Jola, o wybitnych, to jest kolejna technika, którą stosujesz. Ja nie mówię o wybitnych specjalistach. Skoro ponad 95% ludzi, na przykład w Australii, zarabia więcej niż płacę minimalną, no to 95% ludzi jest wybitnymi specjalistami. Nie, po prostu 95% ludzi zarobi jakąś pracę, której podaż i popyt reguluje wolny rynek i dzięki czemu mogą się wybić ponad płacę minimalną. Wydaje mi się, że to jest tak oczywiste, że nawet tego nie ma co komentować. Dobra, trzymajcie się.
3: Nie, zostań jeszcze. Teraz jeszcze psycholog ma coś do powiedzenia. Jeśli w Australii tak jest, to dlaczego w Polsce tak nie ma, że 90% zarabia trochę większą i średnią krajową, nie? A minimalną to
0: średnia
3: może...
0: średnia krajowa ma z płacą minimalną wspólnego? Co ma wspólnego płaca minimalna z średnią krajową? Ta płaca średnia krajowa na szczęście nie jest regulowana przez Polskę.
3: Bo im wyższa jest ta najniższa, tym wyższa średnia. Ale ponad 50% ludzi zarabia minimalną krajową w Polsce. I ty myślisz, że to z czego wynika?
0: Ile ludzi zarabia w Polsce minimalną krajową? Jeszcze raz powiedz. Ile?
3: Nie wiem.
0: No właśnie.
1: Faktycznie było tak.
3: Coś koło 10 tysięcy. Nie, chyba 60. Może źle. Nie wiem. Dobra, sprawdźmy to.
0: Po prostu trzeba sprawdzić, ilu w Polsce zarabia mniej więcej płacę. Zobaczyć, jaka to jest liczba. Ile osób na rynku zarabia minimalną krajową? Tak, ile osób. Nie ile wynosi, tylko jaka jest odsetek społeczeństwa, którego płacę reguluje nie wolny rynek, czy gra rynkowa, może olejmy ten temat wolny rynek, gra rynkowa, a którą regulują jacyś tam politycy. Ta ilość jest bardzo mała, a zdecydowana większość tych ludzi to będą ludzie, którzy tak zwanej tranzycji, ci, którzy dopiero weszli na rynek pracy w niskopłatnych zawodach albo są na studiach, mają jakąś, to jest jakaś płaca, jakaś dla nich praca przejściowa. to, że
1: no, ale...
0: jest nieprawdą.
1: Psycho ma rację, psycho ma rację. Z wyliczeń rządu wynika, że około 3 milionów osób, a w tej chwili mamy około 7,5 miliona pracujących, pobiera pracę minimalną, więc jest to bardzo dużo.
4: To jest niemożliwe, Jolu, bo gdyby tak było, to płacą naszą zapłaca pracę, średnią płacę. No przecież gdyby 3 miliony osób zarabiało pracę
5: minimalną.
4: No przecież to się matematycznie nie klei, Jolu, co opowiada.
5: Ale statystyki rządowe. Kurde, co ty, Jacek, możesz mnie to...
2: To ja poproszę linka. Linka do statystyki.
4: To by się nie kleiło matematycznie. Dobra, słuchajcie, o tych wszystkich wzorach co powiem. No, słuchajcie, krawiec, rób logo, szyj krawiec, szyj i będziemy robić prostowanie, Joli. Słuchajcie się.
2: Trzymaj się, Jacek. Cześć.
5: Trzymaj się, Jacek. Rób jeszcze kiedyś audycję jakoś...
2: No właśnie zapowiedziałem.
5: O okrągłych nartach na przykład, bo nie.
2: Dobra.
1: Będę kończyła. Tak. Chciałam powiedzieć, że te wszystkie dywagacje na temat pracy minimalnej, to co was przestrzegam, mnie już nie dotyczy, więc mnie tak naprawdę, przepraszam, że tak powiem, wisi to, ile wy będziecie zarabiać. Ja tylko zwracam uwagę, żebyście wybrali dobrze, dlatego że to będzie wasze życie. Natomiast mnie te rzeczy już nie dotyczą, więc ja się tym nie przejmuję. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówi Jacek, ja przez lata byłam też za wolnym rynkiem, ale uważam, że jest to bzdura, jest to eugenika społeczna, która wyklucza ludzi, i to, co się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych, ilość bezdomnych, którzy funkcjonują na ulicach, ilość tragedii ze względu na to, że nie mają właśnie opieki zdrowotnej i tak dalej, jest gigantyczna i mam nadzieję, że to nie przyjdzie do naszego kraju, bo wtedy i mnie to zakłóci moje życie, oglądanie takiego nieszczęścia na ulicach. Natomiast też, wiesz, no oczywiście Jacek może chwalić się i mówić, że w Australii jest tak cudownie. Ja powtarzam, Australia jest kontynentem, który nie miał wojny. Zaczynał od małych przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa latami mogły gromadzić kapitał i stawać się większe. To też jest niezwykle ważna sprawa. My nie mieliśmy jak zgromadzić, jak mieliśmy po wojnie, w socjalizmie zgromadzić kapitał, aby otworzyć firmę. Ten, kto nigdy nie otwierał firmy, doskonale nie wie, jak straszne są to nakłady i jak straszne ryzyko, że się właściwie wszystko straci. No i tyle. Życzę wam dobrej nocy i mądrych wyborów, bo to dla was jest przyszłość. Na razie, hej.
2: Dzięki, Ola. Trzymaj się. Hej, hej. Musisz się psycho ciszyć, bo telepałeś się tam ostro, więc cię wyciszyłem. Jak chcesz coś na koniec. No.
5: Okej, okay, psycho się teraz odciszył i do ostatnie zdanie do wszystkich. A nie wiem, od kogo zacząć. Od Jacka nie, bo już mu powiedziałem, co myślę na jego temat. A do Joli o tym zakładaniu firm w Polsce. Na pewno PiS nie... w Polsce. Tyle nowych podatków, co wprowadzili, nie wiadomo od czego i za co trzeba płacić od początku samego. I zanim zarobisz, to ZUS już musisz mieć opłacony. Jolu, nie idźmy tą drogą. Nie wiem, może jest ktoś inny. Bracie kamraci niestety nie przetrwali, nie zebrali podpisów. Słychać mnie w ogóle?
2: Tak, słychać.
5: To dobrze. To moje orędzie. I Jolu, to nie jest tak, że w Polsce teraz jest lepiej, bo jest ta płaca minimalna, tam będzie 4200 chyba, minus podatek, jakieś 3000 na rękę. No to nie jest jakieś tam Eldorado, żeby zostać w Polsce, jak można sobie wyjechać nawet do Niemiec, do sąsiadów i tam 3000 euro będziesz miała na rękę, nie?
2: Dobra, psycho, no to tyle, nie? To dzięki za telefon, trzymaj się.
5: To dzięki. No, dzięki, na razie, cześć.
2: Hej, hej. No, Rolnicy twierdzą, że PiS zniszczył rolnictwo. Wielu ludzi twierdzi, że PiS zniszczył szkołę, zideologizował ją. Nawet, co zabawne i paradoksalne, trochę Kościół oberwał mocno, bo no też tak się uważa, że PiS wycisnął ten Kościół jak cytrynę. A przede wszystkim no chyba przedsiębiorców najbardziej napierdala, w tych wstrętnych prywaciarzy, nie? Coraz droższe są koszty prowadzenia firmy. Ciągle rośnie ten ZUS. Jakoś, nie? Na przykład. I jak dodamy do tego wzrost płacy minimalnej, wzrost ZUS, nowe podatki, różne pewnie jeszcze inne obciążenia dla firm, no to kiepsko trochę to wygląda chyba, nie? Dla przedsiębiorcy, bo możemy oceniać sobie, jak w Polsce się żyje przeciętnemu jakiemuś obibokowi, takiemu jak ja, a jak się żyje komuś, kto prowadzi firmę, jak się żyje komuś, kto sobie chce wyżyć z wynajmu mieszkań, jak się żyje nauczycielowi, który bardzo mało zarabia, a czym policja się stała za PiS-u, stała się PiS-licją, nie, taką bandą kulsonów żałosnych, świętojebliwych często też. I chcą się wykazać i stąd może się szamoczą z jakąś posłanką PO, żeby potem zabłysnąć. Nie wiem. O. Ankiety. Próbowałem zrobić ankietę tu na YouTubie, ale zawsze mi wychodzi tylko taka, że mam możliwe odpowiedzi tak i nie. Jakoś nie doszedłem do tego, jak zrobić tą ankietę lepiej, żeby można było dawać różne opcje. Było tutaj, że wcześniej pisane też, że krawiec umysł na poziomie atora, czyli ameby. Ator wcale nie jest przecież taki głupi, no. A ja też tu nie pozuję, nie robię się na jakiegoś specjalistę, mędrca. Jestem tutaj skromnym prowadzącym audycję, moderującym. Czasem coś poopowiadam, jak się przygotuję, albo jak się na czymś znam. Ciężko się znać na wszystkim, nie? A z takich, może przejdźmy na luźniejsze tematy trochę, co? Jakieś, albo na jakieś inne przynajmniej. To może was zainteresuje na przykład to, że do teraz nie wiem, czy to nie jest jakiś fake, ale pamiętam, że to było na w miarę poważnym jakimś portalu typu tam Rzeczpospolita, czy tam Interia, Gazeta, Onet, no umówmy się, no tam też, tam jest dużo pewnie fejków, ale no nie wiem sam. Słuchajcie, Chińczycy chcą stworzyć super żołnierza w oparciu o DNA niesporczaka. Niesporczak. Moje ulubione zwierzątko. Ono jest bardzo, bardzo malutkie. Mikroskopijne. Należy do bezkręgowców. Lub, uwaga, pajęczaków według czata GPT, bo byłem ciekawy. Chciałem sobie dzisiaj coś się dowiedzieć na temat niesporczaka, a konkretnie tego, czemu on zawdzięcza tą swoją niesamowitą wytrzymałość na promieniowanie jonizujące, na wytrzymuje ciśnienie ponad 6000 atmosfer. Jola, pomimo że potrafi nurkować, to by na pewno ją rozsadziło. Rozerwało. A olbrzymie zasolenie wytrzymuje taki niesporczak. No wiadomo, sól zabija w ogóle wszelkie organizmy. Czego możecie sobie dowieść sami? Zjedźcie sobie tam kilka łyżek soli, to się przekonacie. Nie, no dobra, nie namawiam. Nie próbujcie. Nie, bo już wiadomo, jacy są ludzie. Nocne radio, możesz się trochę powygłupiać, to i jakiś fajny donate wpadnie, bo zbyt gęsta atmosfera. Dostałem premię i mogę coś rzucić. No spoko, to może się za chwilę powygłupiam. Tutaj Piotr takie warunki stawia, że ma być wygłupianie. ma być wygłupianie, to i krawiec coś dostanie. Wracając do Niesporczaka, może on wytrzymać 100 lat bez wody i bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury od zera absolutnego, czyli to jest, zapisałem sobie, -273,15 stopnia Celsjusza do 150 stopni Celsjusza, czyli ani go zabić ogniem, ani go zamrozić, no niesamowity jest. Ale on zawdzięcza te swoje umiejętności temu, że przechodzi w taki stan, jak to się nazywało, coś na A, anabioza, o, anabioza. I to jest coś takiego chyba jak hibernacja, nie? Po prostu on przełącza się na taki inny tryb troszeczkę. No i tu, co, taki super żołnierz chiński będzie przechodził w anabiozę? No ciekawe, ciekawe. Aha, tu mi Czektul podpowiada, że jest dodaj opcję. Jak mogłem to przegapić? Robię się mało spostrzegawczy na starość. No, także to już dawno japońskim naukowcom z Uniwersytetu Tokijskiego udało się przeanalizować to DNA Niesporczaka. Okazuje się, że on ma niesamowity arsenał genowy, właśnie w tym jakieś białko D-sup, które chroni DNA przed promieniowaniem lub stresem oksydacyjnym. I on ma różne takie aparaty. I teraz pytanie, czy faktycznie... No, i też wyszło tym naukowcom, że można połączyć DNA Niesporczaka z DNA innych stworzeń, zwierząt, w tym ssaków, no to z człowiekiem może też się uda, tylko to jakiś wyjdzie nie człowieczak straszliwy, który wychrypie, tylko tak jak go tam stworzą, to on tylko powie: kill me, kill me. Coś takiego, nie? Nie wiem, Chiny to w ogóle jest taki śmieszny, trochę cyrkowy kraj. Ciągle mają te pokazy, jak ci ich żołnierze nabijają się na włócznie, rozwalają głowami cegły. No to jest cyrk w sumie, nie? Tak naprawdę nikt za bardzo nie widział żadnych ćwiczeń, takich konkretnych ćwiczeń tych chińskich żołnierzy, jakichś akcji. To jest, oni organizują takie pokazy cyrkowe, można powiedzieć, gdzie niczym fakirzy lub fejkowi mistrzowie sztuk walki pokazują różne triki. To jest słabe strasznie. W ogóle Chiny są takim papierowym tygrysem, myślę jednak. Może i mają dużo pieniędzy obecnie, dorobili się na sprzedaży zabawek, ale czy poważny jest kraj? No nie wiem, bo ciągle się mówi jakieś sztuczne słońce. No, Francuzi nad tym pracowali, nic im tam za bardzo nie wyszło z tego konkretnego, a tu nagle Chińczycy, a my mamy takie coś, ale nie pokażemy. Chiny są jak dziecko właśnie trochę takie, które ciągle się przychwala, co to nie ma, że ma pod łóżkiem słonia tak dalej, a pokaż, a nie pokażę, bo to jest tajne. I chuj. Także... I zresztą, czy można wierzyć komuchom, którzy ciągle, wiadomo, że fałszują swoje dane odnośnie gospodarki? Jest taki prosty sposób. Można popatrzeć na światła z kosmosu, którego nie ma oczywiście. Tu pozdrawiam wszystkich szurów. Nie ma kosmosu, więc nie można, ale niektórzy twierdzą, że jest. Psycho, daj mi też coś powiedzieć, dobra, bo psycho też chyba jest dziabnięty dzisiaj trochę i też ma parcie na gąbeczkę i będzie tu dzwonił i mi coś tu sapał. Muszę sobie przyłączyć tutaj, na nie przeszkadzać. Jeszcze gdyby ktoś nowy zadzwonił, ale dopiero co był, już, znów coś mam mądrego do powiedzenia. Więc... Te różne dane, które odnośnie gospodarki swojej podają Chińczycy, to się coś nie bardzo właśnie chcą zgadzać z tym rozświetleniem cywilizacyjnym. Po prostu mało światełek. Znaczy, w ogóle, czy to jest w ogóle jakiś poważny kraj, który szpieguje cały czas innych, uprawia szpiegostwo przemysłowe? Oni nadal nie są w stanie wyprodukować procesora. A my tu mówimy o sztucznym słońcu, o super żołnierzu. To znów jak takie małe dziecko, które żyje w swoim własnym świecie, nie? A my mamy lepsze słońce, własne zrobiliśmy, a nie pokażemy. No, a oj, mamy super żołnierza, który was wszystkich pokona! Tak wam dowoli, że was zniszczymy! No i to jest poważny kraj. Super żołnierz, niesporczak, nie? I oni ciągle takie mają jakieś głupie wymysły, co to nie oni. A jak tylko ktoś coś powie na nich, to jest obraża. Pan uprawia politykę nienawiści do Chin. No, wielka cywilizacja, która sama się niszczy co jakiś czas. Tych konfucjonistów tam wyniszczali. Obozy koncentracyjne w ogóle prowadzą na organy, ludzi tam tną, tych Ujgurów. Są rasistami też Chińczycy, wbrew pozorom. Bardzo często w stosunku sami do siebie, tak jakby. Bo na przykład aresztowano jakąś chińską dziennikarkę, która w ogóle przez całe życie mieszka poza Chinami, ale dla nich jest ważna rasa. To też jest w pewien sposób, bo ją tam uwięzili i nie chcieli wypuścić. I dla nich się nie liczy, że to jest obywatelka innego kraju, że ona nie mieszka w Chinach, tylko rasa, ona jest Chinka. Prawa kobiet też leży i kwiczy. Pod wieloma względami to jest przejebany kraj. Czemu w ogóle tak wszyscy, co są antyzachodni i chwalą, jak Bartosiak, to Rosję, to Chiny. Ja wiem, że Bartosiak tam zmienia co do Rosji narrację. Raz jest słaba, raz jest silna. Zależy, czego władza i ludzie oczekują, prawda? Bo to jest taki pisarz właśnie populistyczny i lekko szurający. Dlatego wiem, czemu tu się niektórym tak podoba ten Bartosiak. Bo mówi, jaka Polska jest wspaniała, silna, jak to nas wszyscy zawiedli. Nic nam nie dali, to posłuchajcie sobie na przykład doktora Napierały, to wam obali te wszystkie bzdury, trochę tak jak Jacek obala wiele różnych rzeczy, bzdurek tutaj, czy jak Kotkiewicz obala różne bzdurki, czy jak Zenon to robi na przykład. Ja to lubię sobie takiego obalania, ja sobie lubię też obalić, nie będę ukrywał, a ostatnio nie obalam nic właśnie, cały czas na trzeźwo. To mnie trochę męczy, ale cóż. No, wracając do tych Chin. No, ale właśnie chciałem zapytać, czemu wszyscy ci wrogowie Zachodu, co jest teraz takie popularne w sumie w Polsce jakoś dziwnie, to czemu wy najczęściej mieszkacie albo w UK, albo w Holandii, albo w Niemczech na przykład, nie? Czemu nie mieszkacie gdzieś na Bliskim czy Dalekim Wschodzie? Czemu na Białoruś sobie nie wyjedziecie na przykład? Krawiec, sprawdź, gdzie wyprodukowano twoje buty, ubranie i elektronikę, korporacje zagraniczne a la Made in China. No właśnie niekoniecznie. Bardzo się dużo poprzenosiło gdzieś do Malezji, do Tajwanu. Gdzie indziej się przenoszą. Różnie to bywa. I trend jest taki w tą stronę raczej, z tego co właśnie słyszałem. Bartosiak to dobry czosnek, wie jak zarabiać. No, on pisze to właśnie, co ludzie chcą usłyszeć i popularne tematy sięga i tak dalej. W Chinach jest też tak, że jak jesteście ze wsi i przyjedziecie do miasta, to możecie tam liczyć co tam jest taka dyskryminacja straszliwa, na przykład tylko dlatego, że jesteście, że z Wiochy przyjechaliście, i możecie liczyć tylko na taką najbardziej podłą pracę i nie dadzą wam żadnych świadczeń, nic, kompletnie nic. musicie tyrać w pocie czoła za psi grosz, myjąc jakieś okna, a potem wypierdalać, nie? Do siebie na wieś. Więc tam po prostu banda takich władczych, możnych wyzyskuje straszliwie bardzo dużą część społeczeństwa. No, to mnie bardzo ciekawi, czemu patrioci zdalni, różni, tak zawsze gdzieś w krajach mieszkają, gdzie są wartości zachodnie i zachodni styl życia. Proszę jechać na Białoruś. Bardzo was o to proszę. Jedźcie na Białoruś. Tam sobie pomieszkajcie. Do Rosji sobie jedźcie, sobie pomieszkajcie. Albo do Chin. Chiny wcale nie są aż takie silne militarnie. Jak napadną na Tajwan jednak, no to... oni nie mają jakiejś tam floty morskiej. Swego czasu zniszczyli swoją w ogóle flotę morską, tak nie wiadomo do końca czego, czemu, nie? Na koncie mają największego ludobójcę w historii świata naszego, Mao Tse-tunga, przy którym Stalin i Hitler to małe Miki też. A tak, nie wiem, tak się wszyscy zachwycają tymi Chinami. To jest bardzo faszystowski kraj. Chyba najbardziej faszystowski obecnie, jak się zastanowić. Wiem, że to nie pasuje, bo mało kto tak określa Chiny, ale to jest faszystowski kraj. Daj coś wesołego, krawiec. Jaka jest obecnie najbardziej znana, rozpowszechniona choroba wśród szurów? I podpowiem, że nie jest to szuranie. Ciekawe, czy ktoś wie. Dobra, to opowiem. Sylabizowanie. Nawet Jola się zaraziła sylabizowaniem, jak do Kloda zadzwoniła. W ogóle świetnie się tam chyba czuła. Z Janem Matejko tam brylowali i chyba się dobrze tam poczuli bardzo w takim towarzystwie, że to, no, nocne radio to wiadomo, no tutaj wiadomo jacy ludzie, wiadomo, prawda, radio medium trollerskie, chłodne, a tam myślę to właśnie ciepły mikrofon Kloda jakoś posmyrał Jolę, dotknął ją tym swoim ciepłym mikrofonem. I jakoś tak się ogólnie ciepło zrobiło. No, na czacie to nie... Tak komentowali ludzie niezbyt pochlebnie, ale... Jak napadną na Tajwan, to może być jeszcze większa kompromitacja niż teraz rosyjska operacja. Może tak być. Może tak być. Jak pisze osoba tutaj, podpisująca się jako, uwaga, bracia komisarze, fani starych seriali. Ciekawe. No, może być, też tak myślę, bo to jest kraj wydmuszka i właśnie taki papierowy tygrys. Zresztą wszystkie kraje takie, które są jednocześnie strasznie autorytarne i zakompleksione i wiecznie muszą się napinać i tak dalej, to już to powinno ludziom jakoś tak dać do myślenia, że to nie jest poważny kraj, nie? Bo jak ktoś nie ma kompleksów, jest silny, to się nie nabzdycza ciągle, nie domaga się, żeby go przepraszać, nie straszy, nie tupie, nie opowiada, co to on nie ma, nie? Chiny nie są tak jakoś super uzbrojone. Na przykład oni mają jakiś swój własny niby samolot, a oni wiele... Nie wiem, mam telefon chiński, trochę w sumie żałuję, że kupiłem, bo tak jakby wspieram, nie? Reżim troszeczkę. To trochę jakbym kupował sobie rękawiczki z ludzkiej skóry za Niemca, tam wiadomo z czyjej skóry. Troszkę tak to wygląda. Co chciałem powiedzieć? Zgubiłem myśl chyba. No mają jakiś swój samolot, ale mają go 50 sztuk na całe wielkie Chiny, nie? Jak wysyłają jakieś traktory w świat wyprodukowane przez siebie, to o ile taki telefon jest ok, to już traktor nie jest zupełnie ok, bo jest, wszystko ma z plastiku zrobione, takie jakieś, to jest tandetne, nie spełnia żadnych norm, nie? Więc bardzo różnej jakości. Kiedyś Chińczycy robili wszystko podłej jakości. Trochę to wynikało z tego, że biały człowiek sobie tak zamawiał, że

0: o kogoś z PL na YouTube, co w Chinach mieszka, będziesz w szoku, w jakiej propagandzie tkwisz. Aha, i to była ta cenna rzecz, którą napisał, że posłuchaj se Maciaka, ale pierdolisz, Maciaka se posłuchaj. No, to ty pierdolisz, bo nie napisałeś nic konkretnego, tylko posłuchaj se Maciaka i jaki ty głupi jesteś, jakbyś wiedział, to byś tak nie pierdolił. I będziesz w szoku, jak usłyszysz, jakie ty głupoty mówisz. Faktycznie, to aż mi poszło w pięty. Wiesz co, a może to ty słuchasz po prostu propagandystów, którzy jak Bartosiak ci opowiadają, jakie to Chiny są niesamowite. Nie? A Bartosiakowi wielu innych historyków zarzuca to, że czerpie swoją wiedzę z Onetu, a nie czyta książki, jak sam twierdzi. Bardzo to jest podejrzane, to co on mówi, że czyta książki. Wielu w to nie wierzy. Wielu go posądza o to, że czerpie swoje informacje z Onetu. No więc, wiesz, może ty uległeś propagandzie jakiejś, nie? Bo ja mam cię podstaw uczyć, książkę mam ci napisać tu. No, czyli parapsychopatolog powiedział teraz coś w stylu: jakbym chciał, to bym ci powiedział tyle, tylko to jest tyle, żeby się tu nie zmieściło. Na 100 stron by było, jakbym cię zaczął edukować. Wow. Nadal w sumie nic nie napisałeś konkretnego, oprócz takich dosrywek, żebyś się w głowę puknął, wiesz? Lepiej sobie Maciaka włącz. No. Bartosiak, i dalej tu pisze parapsycholog, bardzo konkretnie, merytorycznie, aż mi w pięty idzie i pisze: Bartosiak, ha, ha, ha, on czerpie z dupy wiedzę. W cudzysłowie, że taka wiedza, nie? Czyli jednak nie Bartosiak, kogoś innego, Maciak, dobrze. Także Chiny to wydmuszka jest ewidentnie. Dobra, adwokat dzwonił. O, z adwokatem to można pogadać. Teraz będę sobie wybierał, z kim mam ochotę pogadać. Chyba nie z każdym.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć, dobry wieczór, adwokacie.
1: Witajcie. Witajcie, mieszkańcy Ziemi. Chińczycy mają swój procesor, z tego co ostatnio Uxi mówił.
0: Tak, ukradli jakieś plany do Celerona, tam do
1: No ale
0: Celerona,
1: sami go
0: Balerona.
1: produkują. Ja nie wiem, czy tam ktoś to jakoś zdementował, czy obnażył jakby słabość tej informacji pierwotnej, ale wygląda na to, że są w jakimś tam stopniu się uniezależnili trochę.
0: Wiesz co,
1: A to
0: to,
1: nieważne, czy
0: ale to
1: go
0: jest bardzo
1: ukradli.
0: stary, no to nieważne faktycznie, czy ukradli, czy nie.
1: No.
0: Wiesz, bo jak ktoś coś ukradnie, to często potrafi to jakoś tam miernie odtworzyć i tak dalej. Jak ktoś sam opracował technologię, no to trochę inaczej to wygląda. Poza tym to jest bardzo jakiś stary procesor przedpotopowy mocno. Jeszcze ukradli do niego plany i afera się z tego zrobiła, bo wykryto, że to jest kopia jakiegoś starego Intela sprzed wojny, z czasów procesora łupanego. No jest to pod wieloma względami żałosny kraj, który chciałby być wielki. No, tak to wygląda.
1: No ale wiesz, z drugiej czują się zagrożone, skoro jakby no, toczą wojnę, nazwijmy to tak, nie otwartą, ale jednak zachowują się jak państwo zagrożone, więc to nie jest tak, że oni bagatelizują to, nie? I myślę, że to zagrożenie istnieje. Może jeśli nie już dziś, to tam jest duży potencjał na to, że lada moment mogą się tu odwrócić trochę kierunki.
0: Zagrożenie to mają ze strony swoich własnych obywateli, dlatego ich muszą ciągle tak mocno za ryj trzymać. A też na przykład opowieści o chińskim AI, jakimś nieprawdopodobnym. Tak, takim AI.

0: które przeanalizuje ci twarz i sprawdzi cię w kartotece, to oni mają takie właśnie często wynalazki. W tym kierunku to idzie, nie? Wiesz, jeden kraj coś kombinuje z DNA, z inżynierią genetyczną po to, żeby, nie wiem, leczyć choroby czy coś, a oni będą robili to samo, żeby stworzyć super żołnierza i tak dalej. No więc pod kolejnym względem jest to syf, jak dla mnie taki, nie?
1: Oczywiście to też nie chcę, żeby wyszło, że tutaj jestem jakimś piewcą i Chin i to nie o to mi chodzi, tylko wydaje mi się, że Zachód, jeśli wiele z tych rzeczy, które zarzucasz, że nie, jakby nie udało się ich zrealizować przy tym, że mówią, że mają je, miał je wcześniej. Myślę, że Chiny to wiedzą i one chcąc jakby stworzyć przeciwwagę, mówią o tym na głos. Bo wiesz co, ja bym nie wierzył w to, że Zachód jest taki humanitarny i że se super żołnierza nie chcieli wyprodukować, wiesz? Bo ty tak jakby generalizujesz i tworzysz taki czarno-biały obraz tej rzeczywistości i myślę, że dlatego gdzieś tam na czacie ktoś się pieni, ale ma za małe jajka, żeby zadzwonić i pogadać o tym z tobą. I faktycznie odnoszenie po raz kolejny przez kogoś do jakiegoś filmu, weź obejrzyj sobie film, a posłuchaj kogoś, a przynajmniej takiego kogoś jak Maciak, to nie jest jakiś pomysł na, że tak powiem, zbudowanie tutaj dyskusji. No, ale wydaje mi się, że trochę jednostronnie gloryfikujesz Zachód. Wiesz, jakby zarzucasz Chinom jakiś wyzysk ludzi, ale Anglia też dzieci wyzyskiwała w jakimś okresie, wiesz. I są takie mądrości etapu. I mamy tutaj państwo, teraz już nie pamiętam, czy to Belgia, gdzie król w XIX wieku też, wiesz, 10 milionów Afrykanów wytłukł. W Kongo to było? Mówiłeś o tym. Ja też jakiś tekst ostatnio na Discorda wklejałem o tym mówiący. Wiesz, jakby my jesteśmy na innym etapie i na innym etapie są Chiny. Jakby dziś próbując tutaj ludzi, znaczy państwa, narody oceniać, no to też jest trochę niesprawiedliwe. Nie chcę ich bronić, ale ja myślę, że każda rozwinięta cywilizacja, że tak powiem, ma krew na rękach. My przecież Zachód, wszystkie po kolei, jak tutaj się tworzyły imperia, wykorzystały kolonie. A czym były kolonie? To były miejsca eksploatacji, okradania ludzi. Znaczy wiadomo, można spojrzeć z drugiej strony, że nieśliśmy cywilizację dla nich, nie? Może się nauczyli ręce myć, albo nie wiem, co tam jeszcze. No ale to zawsze każdy będzie pisał historię po swojemu, prawda? To, że za koraliki wziąłeś złoto i przy okazji nauczyłeś go tam myć ręce, no to będziesz uważał, że byłeś tym dobrym.
0: Ciekawa sytuacja była w Namibii, w której Niemcy mieli swoją kolonię i tam no też robili eksperymenty. Tam się zaczęło to, co później wróciło za Hitlera.
1: A to przed pierwszą wojną światową, tak?
0: No i...
1: Bo jak czytałem historię, przepraszam, że ci tak się wtrącę, ale to jest ciekawe, a nie jestem pewien, czy dobrze to sobie zapamiętałem. Bo istnieje teoria, która była bodajże w książce Wojna o pieniądz, chińskiej książce, niektórych może jeżyć to, historia pisana przez Chińczyków. Była też chyba sugestia, że między innymi jakby jakimś jednym z wielu pretekstów było, albo chciano ukrócić po prostu Niemcom tworzenie kolonii w Afryce, nie?
0: No, z tą Namibią to po prostu jest ciekawe zjawisko, bo do dzisiaj mieszkańcy mają coś w rodzaju tego syndromu sztokholmskiego, że przebierają się w dawne niemieckie stroje, że nadal są tam nazwy ulic i pomniki nawiązujące do strasznych czasów, gdzie byli okrutnie traktowani. Jakby jest cała masa sklepów, szkół niemieckich takich, które tam Niemcy tam przyjeżdżają, ale Niemcy na przykład jak pójdą do księgarni, to nie ma tam żadnych książek o ludobójstwie, które zrobili, bo oni się muszą tam dobrze czuć. I no ciekawe miejsce, nie?
1: Wiesz, jakby, znaczy powiem ci tak, uświadamiam sobie, że bardzo mało wiem, nie, o tym wszystkim, że to wszystko jest takie złożone, nawet jak dyskutowaliście z Jolą i zadzwonił Jacek i psycho był, to w ogóle miałem taką refleksję, że te wybory, że to wszystko to jest jakaś szopka, że to jest jakiś jarmark, na którym ludzie obstawiają kubeczki albo nie wiem, decydują o zakupie balonika na podstawie jego koloru, nie?
0: Tak, tak. No wiesz, no samo to, że kilku niegłupich ludzi jest w stanie w nieskończoność praktycznie się licytować na to, kto ma rację i czy ci dali dupy bardziej, czy tamci dali dupy, to jakby pokazuje, że sytuacja nie jest taka jednoznaczna.
1: No nie jest, ale słuchaj, ale w tej całej masie, bo załóżmy, że Jacek jest osobą, która być może i zawodowo jakby... No nie, no Jola też ekonomistką jest z wykształcenia i to, że jakby to jest taka ekonomia, to jest taka nauka, gdzie tam jakby nie ma czegoś takiego, że tak jak w matematyce masz jedną czy kilka metod, ale one zawsze doprowadzą do jakiegoś konkretnego momentu, nie? Że to są, mam wrażenie, jakieś takie, taka nauka, gdzie jakieś tezy się stawia i bronisz ich i w zasadzie zastosowanie ich też za każdym razem da ci inny wynik, bo te same metody po wojnie będą inaczej działały, przed wojną, czy w jakiejkolwiek tam innej sytuacji społecznej, zawsze będzie jakiś inny rezultat. I teraz pytanie, czy da się te wszystkie czynniki jakoś uwzględnić. No, to wszystko jest popieprzone, nie? I teraz weź decyduj o politykach. Wybieraj polityków, którzy na dobrą sprawę, ja tam nie śledzę tego, ale oni po prostu ludzi za debili uważają. Pieprzą jakieś farmazony. Wciskają kity. Nagle się okazuje, że PiS kocha rolników. Przed chwilą doprowadził do zniszczenia rolnictwa. Fakt, że kilka rzeczy mogę potwierdzić, jakby teraz, za czasów PiS-u, jeśli chodzi o takie drobne rolnictwo, oni tam wprowadzili jakieś usprawnienia. Można sobie świnie hodować, jakby na swój, że tak powiem, użytek możesz jakieś tam zwierzęta mieć i nie musisz mieć tych obostrzeń, że tam musisz mieć, wiesz, łazienkę dla świnki z salonem, z telewizją i z PlayStation, tylko po prostu możesz w jakichś takich, jak kiedyś to było w warunkach, mieć zwierzaki, możesz ubój sobie w obrębie gospodarstwa zrobić albo zamówić kogoś, kto przyjedzie i ci ubije takiego zwierzaka. Więc w pewnym sensie jakieś tam są pozytywy, plusy, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurde, mamy 200 tysięcy zgonów ludzi, którzy mogli żyć, nie? I co? I w dupie wszystko. Jest nowe rozdanie, teraz nowe ściemy. Nie wiem, że ludzie nie mają refleksji takich głębszych trochę, nie? Ludzie kasy wydają na jakieś takie, wiesz, bzdury typu te kopertowe wybory. Jakby robią wałki na bezczelnego, nie? To tak jak ktoś by ci wyjął kasę na mieście z kieszeni i powiedział na głos: złodziej! Sugerując, że to ty jesteś złodziejem, nie? Wiesz, wszyscy widzą, co się dzieje, a on krzyczy: złodziej.
0: Bo właśnie się władza, to jest chociażby to jest właśnie świetnym powodem, żeby władzę zmienić, że nie mogą tu w Polsce zbyt długo rządzić.
1: Na zasadzie higieny, zmieniasz gacie, dokładnie.
0: Tak. Dobrze podsumowałeś, to jest jak zmiana gaci. Te gacie już są zapierdziane, zabrudzone, tak. Zaśmierdzone, coś wycieka, żółte plamy i w ogóle trzeba je zmienić, te gacie pisowskie. Ubrudzone przez pisiora brudnego.
1: No ale te wszystkie dotychczasowe, wydaje mi się, są to wymiany przez ostatnie 30 lat istniejące ugrupowania. No i ta opozycja, no pan Tusk, no naprawdę fajny gość, nie? Przyjechał po prostu i jest nowe rozdanie, kurwa, no ja nie rozumiem, ludzie. Jesteście jak kury, wiesz, że kury podobno codziennie. Ja kiedyś mylnie myślałem, że kura po prostu w ogóle jakoś się resetuje i codziennie ma jak dzień świstaka nowe rozdanie. A kury mają coś takiego, że one codziennie na nowo hierarchię ustalają. Podobno taki eksperyment zrobiono, że przyklejano na przykład większy grzebień jakiejś kurze. No bo atrybutem tam, że tak powiem, który może decydować o pozycji w stadzie, jest wielkość grzebienia, nie? No i te kury i jakieś psikusy im robiono w ramach badania, że tam te ich walory zmieniano poprzez przyklejenie czegoś czy ujęcie. No i te kury zmieniały codziennie hierarchię w oparciu o te dodane rzeczy, więc jakby ludzie trochę tak funkcjonują.
0: No,
1: a to jest smutne.
0: Ja jeszcze wrócę do Bartosiaka. On na przykład też twierdzi, że on takie ma jakieś opinie, tak jak tożsame z obiegowym postrzeganiem rzeczywistości. Czyli na przykład jak mówi o wojnie, to czołgi już teraz, to już nikt tego nie używa. To są jeżdżące trumny, teraz drony, lasery i komputery. Ale jak się tak zapoznasz z tematem trochę lepiej, to wychodzi, że psu na budę są te lasery, że lasery, jakie lasery, no kto używa jakichś laserów, laserem to można jakieś wyspecjalizowane akcje przeprowadzić, jakiegoś tam zakłócić, być może satelitę czy coś, ale żadne tam lasery, drony okej, no ale drony też często służą tylko jako taki naprowadzacz, jakiś dron kamikadze okej, no ale nie wygrasz wojny, wiesz, dronami i komputerkami, nie? Jakiś impuls jeden elektromagnetyczny i siądzie ci wszystko, co skomputeryzowane, nie? Jakaś ta bomba EMP pierdyknie i nie ma komputerków, więc...
1: No ale czołg to, ale słuchaj, ale czołg to też jest komputer dzisiaj, nie? To nie jest Rudy 102.
0: No nie każdy też pewnie czołg. Nadal jest, jest w użyciu bardzo dużo zupełnie nieskomputeryzowanych czołgów.
1: Wiesz co, nie znam się, nie wiem, ale wydaje mi się, że jakby impuls elektromagnetyczny, który miałby niszczyć elektronikę, raczej zniszczyłby większej rzeczy. No to by się tylko kałasznikow ostał i mynaszka chyba do jedzenia zupy.
0: I dzida. A tutaj...
1: Dzida. Ale, dzida ale... to też jest forma, ten, to jest ten, określenie na ucieczkę.
0: Tak. No, ewentualnie dzida laserowa, taka nowocześniejsza, jak w Kapitanie Bombie. Tutaj no, jest Silver pisze, czy to dziś pierwszy dzień jesieni. No słuchajcie, dziś faktycznie jakby pierwszy dzień, gdzie słońce nie grzało, tak
1: nie,
0: o wczesnej
1: grzało.
0: Porze. U ciebie grzało, a u mnie właśnie tak zwróciłem uwagę, w ogóle nie grzeje, szaruwa taka. Myślę w końcu, nie? W końcu miła odmiana.
1: No, ale wiesz co, jeszcze co ja chciałem powiedzieć, bo mnie zastanawia, znaczy, dlaczego Konfederacja jest brunatna? Ja trochę nie rozumiem wielu zarzutów w stronę Konfederacji i też ja nie rozumiem takiego, znaczy dla mnie podejrzanym jest, jeśli wszystkie dotychczasowe partie, które przez te 30 lat po prostu robiły co chciały, no nie wiem, czy wszystkie szczerze, nie chcę też tak generalizować, ale nagle problemem jest Konfederacja dla nich, nie? Więc dla mnie to już jakąś lampkę zapala. No wiadomo, tam na tych listach ja różne jakieś materiały słuchałem i na tych listach faktycznie są odstrzeleni różni ludzie. Ale nie rozumiem, dlaczego znajdują się w internecie osoby, które ewidentnie cisną tylko w Konfederację. Prześwietlają tych poszczególnych ludzi, którzy jakieś tam głupotki gadają. Ale mało kto robi to samo w stosunku do pozostałych partii. Mimo, że na przykład do Konfederacji trafili ludzie, którzy wcześniej w PiS-ie byli, czy w jakichś innych partiach. Czyli rozumiesz, tamtych ludzi nikt nie piętnował jako jakichś szurów i wariatów. Dopiero kiedy przekraczają tą magiczną barierę ugrupowania, jest problem. Nie? Więc dla mnie to jest jakiś taki punkt odniesienia, którym można tutaj się wydaje mi kierować i poza tym jest sytuacja, w której no niestety Konfederacja nie będzie rządzić, więc wydaje mi się, że z czystej takiej higieny dobrze, żeby ona miała jakąś tam znaczącą ilość tych swoich posłów.
0: No, no dobra, czyli odpowiada ci w miarę Konfederacja, a no nie masz, wiesz, być może...
1: Słuchaj, 200 tysięcy nadmiar... Przepraszam, zaraz ci dam skończyć, ale chodzi mi o to, co mi w głowie siedzi, żebyś trochę sobie obraz zbudował. 200 tysięcy zgonów ludzi i nikt za to nie odpowiedział, rozumiesz? Porównują to do wojny na Ukrainie, gdzie w tej chwili chyba cały czas mniej ludzi zginęło w wojnie, która już niedługo będzie zaraz 2 lata trwała, czyli okres podobny.
0: No okej, okay, no to miejmy nadzieję,
1: A twój ulubieniec?
0: No.
1: No, przepraszam.
0: Mój
1: twój ulubieniec,
0: ulubieniec,
1: tak, ten rolnik.
0: To nie jest mój ulubieniec, ale
1: no ja wiem,
0: nie, no niech ci
1: trochę
0: będzie.
1: To
0: no
1: mówię,
0: dobrze,
1: ale
0: no.
1: tam przez moment jakieś nadzieje z nim wiązałeś, więc można wywnioskować, że u ciebie schemat decyzyjny niestety bazuje na dość wątłych mechanizmach oceny. No. Sorry, wybacz, ale no tak mogę to skomentować po tym, jak miałem okazję obserwować od początku euforii tą postacią, gdzie od razu mi się wydawało, że to jest jakiś stresowany pan, który po prostu odgrywa jakiś teatrzyk mierny. Nie? Znaczy, i to też podważa jakby sens tej całej demokracji, kiedy my nie mamy narzędzi do oceny, wiesz, jakby do zweryfikowania, co teraz wszyscy rzucimy nasze codzienne obowiązki i będziemy studiować tych ludzi, rozumiesz, studiować ekonomię, chociaż ekonomię to faktycznie szkolnictwo powinno dużo załatwić. No niestety mamy szkolnictwo ogłupiające i ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie i stają się decyzyjni w kwestii wyborów.
0: Dobra, ale ja bym chciał wrócić do tej Konfederacji, bo nie miałem okazji się ustosunkować.
1: Przepraszam,
0: a jeszcze
1: no, już będę milczał.
0: Jeszcze pięć innych tematów w międzyczasie, więc no są mi zupełnie jakoś tak ideologicznie oni nie pasują, bo mimo że bywam tam szczepionko sceptykiem troszkę i tutaj kontestujemy i się zastanawiamy, to jednak oni tam są tacy zupełnie antyszczepionkowcy, tacy wiesz, no, którzy szurają za bardzo. W ogóle to jest taka partia według mnie szurająca troszeczkę, no bo tam są negacjoniści w ogóle pandemii, że to jedna wielka szopka, tego nie było. No zbyt to szurskie jest dla mnie. Do tego poglądy jakieś antyamerykańskie, no wiadomo, że Konfederacja jest prorosyjska, antyunijne, antyukraińskie, też mi to nie leży do końca. Wiesz, teorie spiskowe jakieś, rola kobiety, no to taka bardzo konserwatywna w zasadzie, że kobieta to trochę jak pies jest, nie? Że ma się słuchać i wykonywać swoje zadania. W dużej mierze konserwatyzm się w Polsce do takiego czegoś sprowadza, tak jakby. Jeśli chodzi o jakieś mniejszości, to też to są bardzo wrogo nastawieni ludzie, a ja ani mnie to ziębi, ani grzeje to LGBT w sumie, może nawet częściej ziębi niż grzeje, ale nie chciałbym takiego świata, w którym się robi nagonkę na tych ludzi, stygmatyzuje się ich, gdzieś tam się ich karze być może, a ostatecznie, wiesz, może się skończyć, że oni pójdą zespół w zespół z jakimś Ordo Iuris i będą za, jako tacy świętojebliwi w dużej części też, za delegalizacją i radykalni jednocześnie, no to taki radykalny chrześcijanin może nagle stwierdzić, że nie ma rozwodów, nie? Nie ma tego, nie ma tamtego, a po Bożemu czy nie po Bożemu to robisz? Więc to mnie strasznie odstrasza do tej Konfederacji. No i to tyle.
1: No tak, ale tak raczej rozwód ci nie grozi. Wiesz co, nie wiem. Ja myślę, że to, co większość z tego, co wypowiedziałeś, to są trochę takie kalki, które się tworzy jako takie straszaki. Ja podejrzewam, że jest tam gro ludzi, dlatego na początku powiedziałem, że w Konfederacji są jacyś wariaci. Trafiłem na materiały, które jednoznacznie sugerowały i warto byłoby się zastanowić, ale niektóre były tak ewidentne po prostu rzeczy, że z tym nie polemizuję. To nie o to mi chodzi. Ale słuchaj, a propos szczepień, nie wiem czy wiesz, ale w tej chwili rząd gdzieś tam w tle pracuje nad ustawą, która będzie, która ma wprowadzić przymus szczepień dla osób dorosłych. Słyszałeś o tym?
0: Nie.
1: A o jedzeniu piesków słyszałeś? Które tam ten z konfy mówił o tym, pytali go w kółko.
0: No było coś, no.
1: No jak myślisz, co ma większy wpływ na twoje życie i na jakość twojego życia? Który z tych tematów?
0: No rozumiem, o co ci chodzi, no, ale jednak te tematy, wiesz, nie patrzę tak po sobkowsku, po polsku trochę, tylko na czubek swojego nosa, tylko tak ogólnie na to,
1: no nie Białoruś,
0: jaką Polskę chcą tutaj budować, Bo wiesz, bo tutaj czytam jacyś ludzie związani z Opus Dei. Kurwa, ja nienawidzę kleru, kościoła, Watykanu, a tu się znów Watykańczycy wpierdalają.
1: Przepraszam? Ale wiesz, jakbyś się zastanawiał... Słuchaj, przepraszam, ale słuchaj, nawet nie wiesz, ja też nie wiem, ilu ludzi z PiS-u jest w Opus Dei. I myślę, żebyś się ostro mógł zdziwić, jaka to jest grupa.
0: Troszkę cię zagłuszył donate, wiesz, więc za moment tutaj wrócimy. Doktor Jacek Bartosiak, sam on, widzicie, napisał, chociaż nie bardzo w to wierzę, bo pewnie wysłałby więcej niż 5 zł, dużo chyba na książkach zarabia, to fenomenalnie się sprzedają, ludzie chcą takie rzeczy czytać. Piotr Napierała czerpie wiedzę o świecie z YouTube. My w Strategy and Future korzystamy z poważnych zachodnich źródeł, na przykład prestiżowego niemieckiego portalu Der Onet.
1: Ale faktycznie Jola polecała materiał taki, który tam Bartosiek przytacza, książkę, a nie pamiętam, jak się ta pani nazywała. Złamany pieniądz? Kurde, jakoś tak, zepsuty pieniądz. I przesłuchałem tego. Polecam, ciekawy materiał. O, bo komuś z jakiemuś państwu, nie wiem, czy Chinom, jakąś nieuczciwość zarzucałeś, jakieś takie rzeczy. A tam właśnie w tej książce kobieta opowiada o tym, jak powstał petrodolar i jak to było utajnione, jak zależało amerykańskiemu rządowi, żeby to wszystko było tajemnicą. Więc jakby to nie jest tak, że no co, spiski, w sensie spisek, no to był spisek, że to się tyczy tylko takich, wiesz, przez nas negatywnie tutaj postrzeganych, czyli Rosjan, Chińczyków czy kogo innego, a my tu żyjemy w jakiejś otwartości, wolności i tak dalej, wiesz, to jest taki trochę mit niestety.
0: No bardzo, bardzo dużą wbrew pozorom wolność w Polsce mamy. Przykładem jest to, że możemy się zupełnie teraz tutaj nie zgadzać, różne opcje reprezentować i sobie gadamy swobodnie. To z kogo tu coś spotyka za poglądy? Zupełnie nieporównywalne do krajów zamordystycznych.
1: Ale słuchaj, bo my nie uwzględniamy jeszcze pewnych kulturowych czynników, które na pewno trzeba by było uwzględnić. I tak jak porównywałeś tego chłopa, znaczy wspomniałeś o tym chińskim chłopie, który jedzie do miasta i jest tam na samym dnie, wiesz, społecznej tej drabiny. Ale nie wiem, czy jakbyś był chińskim jakimś tam przemysłowcem i miałbyś zatrudnić chłopów, którzy są nieogarnięci, rozumiesz, którzy sobą niewiele prezentują, po prostu są prostymi ludźmi. Jakbyś ich traktował? Jakby my nie mamy zrozumienia ich sytuacji. I ja tam się powstrzymuję z ocenianiem tego. To trochę jak inna planeta. Dlaczego chciałbyś kazać na innej planecie komuś funkcjonować tak, jak u ciebie jest w domu? Rozumiesz? To jest jakiś, wydaje mi się, trochę aroganckie. Nawet
0: no,
1: trochę trzeba,
0: bo żyjemy na jednej planecie i na dłuższą metę odczuwamy często skutki różnych wybryków, czy po prostu strategii jakiegoś państwa. Nagle się robi obok nas wojna, musimy swój sprzęt oddawać na przykład, nie? I to tak nie można myśleć, moja chata z kraja. Ale dobry adwokat, bo tu już 3 osoby w międzyczasie też dołączyć, więc muszę trochę skracać i odbierać po kolei teraz.
1: Nie, jasne, ja chciałem tylko na chwilę, jakoś nosiło mnie, żeby ten... Ale wiecie, 200 tysięcy zgonów i nikt za to nie beknął, nie wiem, naprawdę.
0: Dobra, to już było, to już było, dobra, trzymaj się, cześć, hej. No, dobra. Niby tutaj jest kolejeczka, chciałbym w kolejności, ale troszkę tutaj zmanipuluję kolejkę. Ach, denerwuje mnie ten dźwięk. A nie, to sorry, Unique Orgasm tutaj nie dzwonił, tylko coś mi wkleił, stąd myślałem, że to rozmowa była. Okej, no to następny w kolejności Dubliński. Dzwonimy do Dublińskiego. Dobra. Czy mnie teraz normalnie słychać? Mam nadzieję, że nie poszła ogólna głośność. skype'owa. Dobra, Dubliński. Jak nie odbierze, to... Może on jest z tych, którzy się denerwują, jak się ich nie odbierze natychmiast. I potem już nie chcą. No dobra. Nie to nie. To w takim razie do Mata dzwonię. Dobra. To w takim razie do Mata dzwonię. Aha. To Mat już też chyba nie chce? A nie, dobra. Jednak chce. No dobra. To Mat w takim razie na antenie. Cześć, witam.
2: Dobry wieczór, można?
0: Można. A czemu nie?
2: A bo tak akurat przechodziłem z tragarzami i mówię, zajrzę.
0: Super. Cieszę się bardzo.
2: Tak na rozluźnienie nie mam piosenkę.
0: No to prosimy, prosimy.
2: Uwaga. Zerowy bilans, czyli pero. Samotnej pannie, którą mija to szczęście, jakim jest zamęście. Mile w staropaństwie sprzyja zerowy bilans, szczęść i nieszczęść. Mąż jej nigdy się nie upija, nie musi przejmować się teściem. Nigdy też dziecka nie przewija i to w nieszczęściu jest szczęściem. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie, czołem zięciu, choćby go z córką w sianie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Osobnik co wiedział, że z pracy wkrótce nie musi się przejmować, bo sobie szybko wytłumaczy, wreszcie nie muszę pracować. Świnia co wczoraj był kolegą, również spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Życiowy bilans, szczęść i nieszczęść, musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek, nieszczęść dopiero. Klęska przed taktem bywa szczęścia, trud nieraz kończy się karierą, lecz i w odwrotnie po Austerlitz dość często trafia się Waterloo. Pero,
3: Sandra 30.
2: Pero, o,
3: 12 zł.
2: Bilans musi można wyjść na zero. Pero, o, bilans musi wyjść na zero.
0: No brawo, brawo. Tutaj były takie opinie, że trochę jak sprzed wojny to brzmi.
2: A, bo to jest pioseneczka uliczna. No, trzeba było w odpowiednim tutaj kontekście to też przedstawić.
0: Było też pytanie o to, co się na plebanii działo. To też taka głośna teraz sprawa. Też w sumie nie wiem, skąd u ludzi takie zaskoczenie, no bo była straszna wielka biba gdzieś w jakimś tam domu zakonnym czy domu księżowskim, parafialnym. Księża sobie zamówili prostytutkę męską, zrobili takie gejowskie party. No i nie wiadomo, czy tak jak piszą, przedawkowali z Viagrą, że jeden stracił przytomność i karetka przyjechała, stąd cała afera. Czy może po prostu takie było ruchańsko, że aż wątroba z dupy wyleciała i po prostu no, zrobił się Saigon i ludzie jacyś jakby... Pierwszy raz coś takiego. Przepraszam. O.
3: Chińczycy Donate. Kłamią na temat swojej gospodarki. I to tylko konkretne. U nas wierzą, że można budować potęgę dzięki zamordyzmowi. Elo. Pozdrówka z Pomorza Centralnego.
0: Chińczycy kłamią na temat swojej gospodarki. No też tak myślę. Tylko u nas wierzą, że można budować potęgę dzięki zamordyzmowi. Elo, pozdrówka z Pomorza Centralnego. Pozdro, Łukasz, dzięki. Zacny donejcik. To od razu się gęba cieszy. I też pozdrówka.
2: Ładnie.
0: No, ale kurczę, no ja też słabo wierzę w taki zamordystyczny świat, że on jest skuteczny. Nawet na wojnie się okazało, że lepiej się sprawdzają takie armie, gdzie jest względny luz, no taki jak na ile może sobie wojsko pozwolić, a nie taki po prostu, no nie wiem, jak w jakiejś chińskiej właśnie armii, nie? Że to taka armia jest o wiele skuteczniejsza. Ja myślę, że społeczeństwo, które żyje, gdzie respektowane są prawa jednostki, gdzie jest wolność słowa, demokracja, jest też efektywniejsze. Już samo to, że ludzie są zadowoleni i uśmiechnięci i bardziej trochę szczęśliwi, przynajmniej trochę, no to już jakoś zwiększa efektywność. Bo w stresie to można coś na krótką metę szybko zrobić. Tak jak w pracy. Ktoś nas przyjdzie, szef nas opierdoli czy coś, no to można na chwilę złapać tej adrenaliny, się tam zmobilizować, ale nie da się tak pracować przez dłuższy czas, nie? Wiecie, do czego zmierzam, więc no.
2: Wow, to długa wypowiedź, mnóstwo informacji, znaków zapytania, a...
0: Nie tak długa, jak twoja piosenka.
2: A, no tak, no Jacek Kaczmarek. A ten... No ale, no presja, no ale to tak odwołujemy się do takiego totalitaryzmu. No to na pewno nie sprzyja, no, ani warunkom do życia czy pracy. No, to jest bezwzględne dla mnie jakby w opinii.
0: No przede wszystkim to musisz pozamykać granice i zrobić obieg zamknięty szybko, bo ci wszyscy spierdolą, jak będziesz ich krótko za rej trzymał, wykorzystywał, tak, dręczył, zamykał w obozach, no to ci wszyscy spierdolą, chociażby to. Nie?
2: Jak więc, w Kingside.
0: No.
2: Dokładnie. Tam było to ładnie pokazane, bo się ciurlać się chcą. Dlatego jakby każdy był wielki, no to kto by był mały, no a małe jest piękne.
0: A ludzie się zachwycają ciągle tymi Chinami. Ja nie wiem, za Niemca, za nazistów to byście się zachwycali Niemcami pewnie, że tak rosną w siłę i takie fajne i tak twardą ręką rządzi. W końcu jakiś prawdziwy wódz, nie? Byście się zachwycali Niemcami.
2: No to, no wiesz, no jakby odwołując się do tamtego czasu, no to nie było wyboru, ale jednak za Niemca jeszcze jakieś resztki praw były. Gorzej, jak przyszła nawałnica ze wschodu, no to już był dziki wschód.
0: Tutaj czytam komentarze na czacie. No staram się czytać, no kurde, ale...
2: Ale to, powiedz mi, dzisiaj... Co? Taki trochę jesteś przegaszany. Coś nie tak? Wszystko w porządku u ciebie?
0: Na tyle, na ile może być w porządku, to jest
2: ktoś
0: okay,
2: cię wkurwił? No. Ktoś ci coś naurągał?
0: Nie, no mówiłem, że mam takie dni, że jestem trochę rozdrażniony i wkurwiony łażę. Mam takie dni czasami, no. I teraz właśnie są takie dni. Ale to jest zupełnie nieistotne, czy ja muszę być, kurwa, przylepa cały czas do wszystkich, czy ja muszę tu śmieszkować w każdej audycji. Ja też nie jestem waszym klaunem za monety. Czyli...
2: No tak dzisiaj ja chciałem zadzwonić właśnie jako klaun, trochę tak, wiesz, tutaj trochę konfetti rzucić, tak się wygłupić, trochę skompromitować, bo tak czuję takie kowadło wiszące w powietrzu. A wiesz co, mam jeszcze ostatnio słuchałem wywiadu z Jerzym Szturem, profesorem Jerzym Szturem. 5 lat temu to było na Woodstocku, wiesz, jak tam były te spotkania w tym ASP. I tam była rozmowa właśnie o seksmisji. No i tak od słowa do słowa profesor Jerzy Sztur pozwolił sobie przytoczyć taką anegdotkę o tym, jak o jednej scenie z przedstawień teatralnych, które grał ze swoją studentką, która była młodą mężatką, urodziła dziecko. No i w tej scenie profesor Jerzy Sztur wpadał na scenę teatru, rozrywał jej bluzkę, rozrywał jej stanik i wtulał się w jej piersi. No i profesor Jerzy Sztur tak to opowiedział, że ćwiczyli tą scenę na próbach. No i na przedstawieniu wszedł na scenę, wpadł taki rozgorączkowany, złapał tą swoją studentkę, młodą młodą małżonkę po urodzeniu dziecka, rozdał jej bluzkę, rozdał jej stanik, mówi, żeby to tak było naprawdę, włożył w tą scenę dużo, dużo emocji, wpił się w jej sutki, po czym usłyszał, gdy ona do niego szepta, panie profesorze, proszę uważać, bo ja karmię. I tak, i tak w tym namiocie tam na Woodstocku był, wiesz, po tej anegdocie był tak, jak profesor Sztur opowiedział, był takie ha, ha, ha, ha, ha. Trochę się zrobiło ciężko. Ale pan profesor Jerzy Sztur był ubawiony, ubawiony był swoją opowieścią.
0: No spoko.
2: No to trzeba mieć ego profesora Sztura, żeby takie anegdotki sobie publicznie opowiadać. No ciekawe, jakby to dzisiaj było, nie? Jakby coś takiego wypowiedział sobie publicznie.
0: No nie wiem, nie wiem.
2: No okej, widzę, że nie rozbawiło cię to. Ta cringe'owa przypowieść?
0: No, może dzisiaj mało rzeczy mnie bawi, po prostu.
2: No, to może się pożegnam w takim razie. No.
0: No dobra, to dzięki za telefon. To najwyżej zadzwoń jeszcze później, jak jakiś temat cię zainteresuje. To trzymaj się, Matt.
2: No, trzymaj się, dobranoc.
0: Wracając do bani u plebana. Bania u plebana, bania u plebana, hej! Bania u plebana do rana! Z gejowską seks... z gejowskim seks workerem. I z Viagrą. Duży zapas Viagry. No i stracił przytomność jeden. Przyjechała karetka, tam nie chcieli wpuścić coś, tam... No jak to wiecie, u klechów, nie? Się boją od razu, że wybuchnie skandal, no i wybuchnął, tak. I ludzie, znów jakby pierwszy raz w ogóle taka sprawa wyszła, a o takich różnych orgiach gejowskich u klechów to ja czytam co jakiś czas. Są takie afery obyczajowe. A ludziom się resetuje mózg jakoś. I teraz wielkie poruszenie. Co to się stanęło się, Matko Bosko? Oczywiście jakieś tam überklechy, jakieś ważniaki w sutannach, w kieckach czarnych, no to jak reporterzy, dziennikarze się pytają, to będę się za panią modlił, dobrze, to nie mamy nic do powiedzenia, nic. Przyszło mi dzisiaj do głowy, że kaka, ta cała kaka, Kościół katolicki, to jest taki fight club w dużej mierze. Wiecie, jak to w fight clubie działało. Spotykało się swoich gdzieś tam, nie? Okazywało się, że ci ludzie z Fight Clubu przeniknęli społeczeństwo dosyć mocno i można było liczyć, albo coś załatwić ze swoimi, albo kogoś tam pobili, albo jak ktoś skargę może chciał wnieść, to właśnie okazywało się, że ten, co przyjmuje skargę, jest już z tego Fight Clubu. I dokładnie tak samo to działa z tą kaką. Stąd też często się ich przyrównuje do mafii, też, że mafijne mają takie metody, bo mafia to też zawsze jest taka siatka, siatka połączeń, siatka zależności, pozbywanie się niewygodnych w taki sposób, na jaki można sobie pozwolić tylko, nie? Kościół też to lubi, się pozbywać ludzi niewygodnych na różne sposoby. No więc kolejny chyba powód ku temu, żeby jednak nie głosować na pisiorów znowu. Po pierwsze, już się całkiem rozsiądą i poczują bezkarni i już się całkiem zdegradują, zdegenerują. Po drugie, jeszcze bardziej wzmocnią ten kościółek, bo PiS trochę tak grał z kościołem, tak jakby zamydlał oczy może, chciał właśnie wycisnąć jak cytrynę, ale nagle się pojawili tacy radykałowie gdzieś w tym towarzystwie, typu Kaja Godek, typu inne tego typu wynalazki, różni fanatycy religijni. I okazało się, że oni są w stanie bardzo sprawnie domagać się swojego. Zresztą Ojdyr też się bardzo sprawnie domaga swojego zawsze. Jakoś właśnie przed wyborami trzeba wszystkich dopieścić. Emerytom dać 4,5 klocka dodatku, Rydzykowi dać pozwolenie na w ramach programu Znachor Plus, żeby sobie uczył znachorów i tak dalej, trzeba podopieszczać wszystkich. Stąd moje takie obawy, że pisiory wygrają. Tego się trochę boję. Już może komukolwiek innemu władzę oddać, co? A nie pisiorom. Nie mogą być za długo ci sami. Okej, okay. Gdzieś tu poprosiłem sztuczną inteligencję dzisiaj, żeby zrobiła takiego niesporczaka chińskiego żołnierza. Spróbuję to wrzucić tutaj na ekran. Okej. Nowy Windows niby spoko, ale jakieś, nie wiem, jakieś dziwne takie akcje typu zbieraj punkty, dopisz się, zaraz będzie zbieraj naklejki, ciągle się coś wyświetla, klikam na obrazek, a tu stwórz swoje własne wspomnienia dzięki nowej aplikacji Windows, jakiś tam Windows album rodzinny. I to jest jakiś powrót chyba do lat 90. do takiej tandety właśnie zapisz się do programu, do klubu, zapisz się do klubu, kurwa, myszki Miki. No czy to jest poważny system operacyjny? Ja się pytam. Gdzieś mi zniknął niesporczak chyba. Gdzieś się, no taki malutki, to się gdzieś schował, kuźwa. No nie ma. Dobra, ale to co innego ze sztuczną inteligencją ciekawego tutaj wam pokażę. Tak mnie trochę natchnęła ta sytuacja z Bibą u plebana do rana. No i popatrzcie na to. Microsoftowy dodatek do tworzenia obrazków dzięki AI przy wyszukiwarce Bing. I wpisałem tutaj Catholic Priest Child. A tutaj ostrzeżenie, że nie wygeneruje, bo to jest nieobyczajne takie coś. Czyli co, już nawet sztucznej inteligencji się tak kojarzy, że klecha plus dziecko równa się nieszczęście i proszę takich świństw tutaj nie generować. Świństwa jakieś. Ksiądz i dziecko. Proszę bez takich skojarzeń, dobrze? No. I tu ostrzeżenie, żebym już nie prosił o takie rzeczy, bo się może skończyć nawet jakąś blokadą. No tak to wygląda. A nie sporczak żołnierz gdzieś mi umknął, no cholera jasna.

0: W ogóle w Polsce takie afery obyczajowe często... Raz, że ludzie tym żyją strasznie, tak jakby to było Bóg wie co, a dwa, że no taka nierówność. Jak mamy tych klechów i ich gejowskie party, to połowa społeczeństwa właśnie powie, o, już kolejna nagonka, nie? Ale jak Agnieszka Chylińska chodzi za rękę ze swoją menadżerką, taką blondynką, to... O Jezus Maria, baba z babą. W ogóle chyba w Polsce ludzie nie kumają, że można być... Po pierwsze, nie rozumieją tego, że można być biseksualnym, czyli pociągają cię i kobiety, i mężczyźni na przykład. Albo że ogólnie tak ktoś się chyba nie przyglądał i nie wie, że kobitki, dziewczynki to tak chodzą czasami, za rękę się trzymają, no... A tutaj jakaś wielka burza się zrobiła, że Chylińska chodzi za rączkę z drugą kobietą. No, co my w jakimś ciemnogrodzie żyjemy, takim, że to ludzi faktycznie jakoś porusza, że ona sobie chodzi za rękę? Straszne, to jakieś wariactwo totalne. Nie rozumiem, czemu się ludzie w ogóle w to wpierdzielają w takie tematy, co ich to interesuje, czy ona chodzi za rękę, czy za nogę. Ja panu mogę podać nogę, co najwyżej. Tak powiedział mędrzec europejski, noblista swego czasu do Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak powiedział były prezydent do aktualnego w tamtym czasie, no, że może mu podać nogę. Cóż, no w takim byliśmy... Taki mieliśmy klimat. No, a Chylińska, Agnieszka, to niech sobie tam robi, co chce, z kim chce. Co to ludzi obchodzi? Ktoś tu dzwonił? Dobra, odzwaniam. Halo, kogo witam na antenie?
1: Cześć. Joda z tej strony.
0: Joda, cześć Joda.
1: Dzwonię, tak chciałem obronić trochę księży.
0: Super.
1: Bo moim zdaniem niesłusznie na nich najeżdżasz po tej imprezie. Znaczy, wydaje mi się, powtórzę tutaj za Abelardem Gizą, że jakby nie patrzeć, to jest postęp. Nie ruchają już dzieci, tylko męską prostytutkę, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda?
0: Jedno nie wyklucza drugiego, to ja z kolei zacytuję dziadka Jacka Poszeprzyńskiego. No więc nie wiem. No, nie wiem, czy postęp jakiś, to bardzo źle samemu Kościołowi robi, tak z kolei uważa Terlikowski, że takie skandale straszliwie wykańczają Kościół, bo okropnie, to nie jest bez znaczenia, jaki ma PR ktoś, jaki ma wizerunek. Efekt jest taki, że teraz nie ma księży w ogóle chętnych, znaczy tam jakiś, nie wiem jak się nazywa, diakon czy coś, to gdzieś tam na jakimś seminarium mają na przykład jednego chętnego, wiesz, jednego, sztuk jeden, nie? Żeby zostać księdzem.
1: Tak słyszałem, że jest bardzo mało, ale ja to jestem zdania, że nie kurwa zdycha, za przeproszeniem, przepraszam za wulgaryzm, ale szczerze powiem, o ile Kościół dość negatywnie odbieram już od dawna, to takie niby nie zaskakujące, tak jak powiedziałeś, akcje tylko wzmagają we mnie po prostu ten odruch wymiotny. Chyba, że to tylko tam w Sosnowcu się dzieje, w tej kurii biskupiej, bo może tam po prostu zsyłają pederastów księży. Jak myślisz? Bo to nie jest ponoć pierwsza afera tam, która jest w tej kurii biskupiej. Chyba na początku roku była jakaś akcja z samobójstwem i morderstwem, właściwie zabójstwo i samobójstwo dwóch księży, ponoć para. Nie wiem, jak tam było, no ale jakaś taka afera, a jakieś 10 lat temu też była jakaś chyba akcja, nie wiem, czy to była pedofilska, czy też gejowska, no ale wymagałby człowiek trochę więcej, nie, od ludzi, którzy twierdzą, że mają powołanie i są namaszczeni do nauczania innych i wiesz, nie, krzewienia, kurde, wiary. Naprawdę aż cieszę się, że nie jestem wierzący, bo bym się pewnie załamał, a tak to po prostu tylko jestem obrzydzony. Nie wiem, jak ty to odbierasz.
0: No, najgorsza jest hipokryzja. Jak się piętnuje strasznie to środowisko gejowskie, a jednocześnie sobie robisz jakieś gejowskie party. No, nikt nie lubi zakłamania i czegoś takiego. Nie wiem, czy z tej parafii nie był też ten klecha, co walił se konia na plaży przy dzieciach. To było ostatnio coś.
1: Ale gdzie Sosnowiec, a gdzie plaża?
0: Aha, to w Sosnowcu był?
1: To, znaczy ponoć to kuria jakaś biskupia, bo to jest ta Dąbrowa Górnicza, a podlega to ta parafia chyba pod Sosnowiec. Nie jestem na 100% pewny, ale tak jakoś czytałem dzisiaj rano coś o tym i tak mi to utkwiło w głowie, że ten Sosnowiec to jednak nie bez powodu tak z niego cisnął ciągle, wiesz. Że Sosnowiec to wygląda dobrze z góry, a czym wyżej, tym lepiej, nie?
0: No i potem ten klecha rzucił się pod pociąg, po prostu.
1: To niedawno było, no. No było też,
0: ale no, od dawna się mówi o tym, że lobby gejowskie w KK jest bardzo silne i oczywiście wszystkie te klechy, które są posądzane o to, że są homoseksualistami, to oni zawsze są za celibatem i będą za celibatem, bo w ogóle celibat to jest taki dupochron dla tych homosiów, którzy się boją się przyznać do swojej orientacji.
1: Ty, no ale to dobrze, to źle świadczy o homoseksualistach czy o księżach? Że homoseksualiści tak się garną do kościoła, czy że seminaria może generują po prostu nadreprezentację homoseksualistów, no bo nie wiem jak to się dzieje po prostu, że oni tam w takiej nadreprezentacji w stosunku do reszty społeczeństwa, chyba że się coś mylę, ale no nie wiem, po prostu jest ich dużo.
0: No jest, ale to jest bardzo proste. No, gdybyś był takim homoseksualistą, który się wypiera, ukrywa, boi się przed rodziną przyznać, urodziłeś się na jakiejś wsi i tam, wiesz, by cię może sztachetami zarąbali, jakbyś się przyznał, no to dla ciebie rozwiązaniem jest zostać księdzem, bo wtedy ten celibat sprawia, że nikt się ciebie nie będzie o nic pytał, czemu ty nie masz żony, czemu ty nie masz dzieci, wiesz, po prostu bo celibat. Wiesz, czyli jest to dupochron dla tych ludzi, a jednocześnie świetna okazja, żeby sobie znaleźć podobnych sobie i się ruchać. No.
1: To takie jakieś już turbo zwyrole wśród homoseksualistów nawet, które najgorszą opcją, najgorszą wersją człowieka jest chyba ktoś taki, kto sam z siebie nie akceptuje do końca i może chyba tak, tacy się tam garną, bo wiesz, moim zdaniem sami sobie homoseksualiści źli nie są. No ja nie jestem fanem LGBT zdecydowanie jako ideologii, ale samych homoseksualistów to póki, wiesz, mi się nikt nie narzuca, ani nie afiszuje za bardzo, tak jak ja staram się też nie afiszować swoim heteroseksualizmem, no to jest, myślę, spoko, no, żyjmy po swojemu, ale no, ale tam to jest coś jednak nie tak. Jednak jak to mówicie, spadł cracker z komuś, kurde, z kanapki, z chlebka. No.
0: Serek, tak, tacy, serek z krakersa.
1: Serek z krakersa, właśnie.
0: Kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
1: Przepraszam.
0: Chciałem powiedzieć, że... Kurwa, zaraz sobie przypomnę.
1: Radio nie znosi ciszy. A ja jeszcze chciałem troszkę cofnąć się
0: Aha,
1: w
0: słuchaj,
1: tych.
0: to
1: A, no to
0: przepraszam,
1: mów.
0: bo przepraszam, sobie przypomniałem, zaraz ci oddam głos.
1: Słucham.
0: Bo to środowisko LGBT, oni strasznie nie lubią słuchać o tym, że homoseksualizm może być nabyty. To oni zaraz powiedzą, że jesteś szur, że jesteś jakiś prawacki zgret kościółkowy i pleciesz bzdury. A ja uważam, że jak najbardziej. Czemu w więzieniach dochodzi, jak brakuje tych kobiet, to dochodzi w końcu do zbliżeń między facetami, prawda? Czemu w innych sytuacjach, gdzie brakuje kobiet, to w końcu się tam zaczynają przylepiać do siebie ci faceci? Wygląda, wszystko wskazuje na to, że tak to działa, więc czemu nie miałoby w kościele tak być, że jak ci faceci są tam ze sobą pod prysznic, łażą i brakuje im kobiet strasznie, no to w końcu zaczynają rozładowywać napięcie seksualne w taki sposób i zaczynają się trochę w to wciągać, bo
1: Jeszcze
0: być może dla niektórych będzie to nawet pierwszy kontakt seksualny.
1: nie wiem, wystarczy chyba masturbacja, żeby rozładować to napięcie. A to chyba jest trochę tak, jakby powiedzieć, że kanibalizm to jest coś, co jest nabyte, bo przecież ludzie, którzy są pozbawieni jedzenia, na przykład mają, wiesz, no często były takie sytuacje gdzieś w górach, no były te dość znane historie, że ludzie posuwali się do jedzenia zmarłych, na szczęście. Już osób, ale jednak mięsa ludzkiego, no to nie można powiedzieć, że nabyli kanibalizm, tak? Nie robili tego, bo chcieli, tylko życie poniekąd ich zmusiło, ale więc więzienie to nie jest chyba, wiesz, dobry przykład do tego, że można

0: matka sama sobie go wychowuje jak dziewczynkę czy coś, może mu się coś pozmienia, bo to się może człowiekowi pewnie rozstroić. Wiesz, i to jest trochę jak jakiś skomplikowany instrument, gdzie są różne przełączniki, guziczki, a żreć musisz, no jak nie masz, no to żreć co masz, bo zdechniesz, no to takie proste bardzo, nie?
1: Niby tak, w sumie na pewno na tej drabince potrzeb, na piramidzie potrzeb jest wyżej zdecydowanie jedzenie od ruchania. Że tak kolokwialnie powiem. No, a nie wiem, mogę cofnąć się, bo kupę ciekawych tych tematów poruszyłeś tutaj z swoimi gośćmi.
0: Proszę bardzo, mów.
1: Nie wiem, nie gniewaj się, bo może cofnę się aż za daleko, ale o Holand mogę jeszcze dwa słowa dodać od siebie, może.
0: No śmiało, dawaj, dawaj.
1: No to z tym filmem to jest trochę tak, że film, który ma opowiadać niby o prawdziwych zdarzeniach, tak jest sprzedawany i tak jest reklamowany. No, dość mocno tam pani Holland popłynęła, nie? I nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy albo ty widział fragmenty, bo ja całego filmu jeszcze nie widziałem, przyznaję, i nie wiem, czy się zdecyduję obejrzeć, bo wydaje mi się, że nie strawię tego jednak, ale widziałem kilka fragmentów, które wypłynęły gdzieś tam na Twitterku. Na przykład jeden z, no, dwa takie pamiętam w tej chwili, nie będę tam innych przytaczał. Jedna to była scena z tymi pogranicznikami, którzy ciężarną kobietę przerzucają przez ogrodzenie dwumetrowe i ona przelatuje przez to ogrodzenie i tam upada, po czym zaczyna oczywiście krwawić, czyli prawdopodobnie poroniła jakieś tam muslimy, podbiegają i zaczynają ją tam ratować i pocieszać. No to jest pierwsza scena taka dość hardkorowa, nie wiem. Sądzisz, że takie zdarzenia mogły mieć miejsce na tej granicy?
0: Pewnie, że mogły. Czemu nie?
1: Tylko wiesz, ja myślę, że nie mogły.
0: Tylko mogło się coś takiego zdarzyć, mogło zostać tam szybko, mogli zostać na przykład ci ludzie ukarani. Mógł być to jednostkowy przypadek, a można to pokazać w filmie tak, że tak tam było. Proszę, zobaczcie, tak tam było, nie? I to wiesz, i pani Holland może się okazać nie gorszą manipulatorką i propagandystką niż Jacek Kurski nagle, tylko że ona już jest wielbiona, już jej Oscara zaraz będą wręczać i wiesz, prawdziwa Polka, to jest prawdziwa Polka.
1: Znaczy nie sądzę, żeby to miało miejsce, ponieważ nie sądzę, żeby kobietę w czterech typa mogło w ogóle przerzucić przez ogrodzenie, tak? Jeszcze kobietę, która się tam rzuca i wyrywa przez dwumetrowe ogrodzenie. No nie wyobrażam tego sobie, no ale okej. Okay. A kolejna scena, która mi utkwiła w pamięci, to jakiś tam, nie wiem, jakiś tam uchodźca, mężczyzna. Jeden z pograniczników ma termos, uderza tym termosem o ogrodzenie, tak żeby go stłuc w środku i rzuca temu nieszczęsnemu, biednemu uchodźcy, który chce się po prostu napić, żeby on wypił z tego termosu tą wodę z tym potłuczonym szkłem. Co oczywiście ten biedny inżynier robi i zaczyna pluć krwią. Też takie zdarzenie, myślisz, było? Pewnie było, tak? No dobra. No wiesz, powiem ci, że no to są, nie wiem, pokazali tych ludzi w takim świetle, że nie dziwię się, że tak film jest oprotestowany. I pani Holland na przykład w jakimś wywiadzie widziałem, tłumaczyła, że ona teraz ten film, że w ogóle ten film teraz został wypuszczony, ponieważ jeżeli PiS wygra, to prawdopodobnie

0: zablokują emisję tego filmu. Jakby nie zauważywszy tego, że PiS rządzi od 8 lat i jakoś nie zablokował niczego. Prawda?
1: No chyba nie blokował filmów. Znaczy, wiesz, no, PiS nie musi...
0: To czy tego filmu? Mówmy o tym konkretnym, bo już ja już wiesz, nie będziemy tam jakichś innych tematów wyciągać, chociaż fakt, że nie przypominam sobie, żeby cokolwiek było jakoś szczególnie blokowane.
1: Ale czekaj, czekaj.
0: Przepraszam, ostatnie zdanie, przepraszam. Ale za to film Web jednak zablokował oceny. I na przykład oceny ludzi są zablokowane w tym momencie na film Webie. Nie możesz ocenić tego filmu. No może dlatego, że jeszcze mało kto go widział w całości, ale jednak no wiesz, Vox Populi, kurczę, został odcięty, bo nie można po prostu negatywnie się wypowiadać o tym arcydziele.
1: Z tego co widzę, to można oceniać i są oceny tutaj krytyków.
0: Krytyków.
1: O, ale od ludzi jest, co ciekawe, średnia 2-0. To chyba mało...
0: O, nie wierzę. To jeszcze dzisiaj rano było zablokowane, bo sam sprawdzałem. To musieli odblokować.
1: Ale to ciekawe. Jeszcze nikt nie widział. Dopiero dzisiaj weszło do kin, ale już wszyscy dali 2-0. No, to gratuluję.
0: Niby tak, bo antypolski... na filmie są takie praktyki, żeby blokować albo że zablokują możliwość oceny filmów, które jeszcze się na przykład nie miały premiery. Chociaż nie tylko, bo pamiętam, że niedawno była też taka akcja z tym filmem Fanfic. Może kojarzysz, może nie. To tam jakaś tam akcja. Po polski film, dzieje się to w szkole i tam jakaś Julka staje się Julianem, czy jakiś Julian Julką. Ogólnie jakaś tam taka, no wiesz, teraz moda na te zmiany płci i albo bycie jakąś osobą niebinarną, nie? Więc to jest właśnie chyba odpowiedź na tę modę, ten film. Także tam też były zablokowane oceny, nie? Bo ludzie jednak chamy polskie nie potrafią docenić, nie? Sztuki. Ale teraz już jest odblokowany na przykład. I ma ocenę tam całe 5, więc no... nie tak źle. Smoleńsk ma gorszą.
1: Niestety, no Polacy w dużej mierze są hamowaci i przygłupi, co widać po sądach ulicznych, jak się wypowiadają na temat na przykład tej zielonej granicy. No, nie widziałem, proszę pani, ale wartość merytoryczna zerowa. I bardzo dobrze, że jest taki PiS. No i tyle mają do powiedzenia, więc to są przygłupy, no, totalne. Więc no, to też no, wcześniej były te oceny, skoro teraz mogli przyblokować, ale wcześniej można było oceniać, no, skoro są te oceny od samych użytkowników. No i dali 2-0, jeszcze nie oglądając, to spoko, nie? A wiesz, właśnie świetnie, to, że taki... Mogę dokończyć? Mogę dokończyć jeszcze? Mogę dokończyć? Dziękuję. To, że wszyscy tak masowo kupują Bartosiaka, czyli takiego populistycznego pisarza, który ciągle o tym, jaka Polska super wielka i jak pokrzywdzona, skopana przez wszystkich, pokrzywdzona, skrzywdzona. I wiesz, a mało kto się zainteresuje, no w tej skali, to pewnie mały odsetek czy promil kupi książkę Napierały, który obala różne mity i twierdzi, że wcale niekoniecznie odegraliśmy taką wielką rolę z naszym dywizjonem 303. To nie dywizjon 303 wygrał wojnę, jednak tylko trochę inaczej to wyglądało. No to ludzi już, to Polaka już nie interesuje właśnie. Polacy strasznie lubią czytać i słyszeć to, co chcą usłyszeć i przeczytać. Taka jest smutna.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie to chyba Jola dzisiaj powiedziała, że my jako naród lubimy się biczować. Ja mam takie bardziej poczucie, że jednak dominuje coś takiego, że my po prostu wiecznie doszukujemy się jakichś, nie wiem, gloryfikujemy, to czy gloryfikujemy czarne karty historii. No trochę to brzmi bez sensu, ale wiesz, o co mi chodzi. Nie potrafimy, tak jak Amerykanie, wiesz, chlepić się jakimiś sukcesami, to raczej będziemy, kurde, wiesz, wiecznie doszukiwać się, nie wiem, jakichś zbrodni, bo przecież to zbyt piękne byłoby, żeby było możliwe, żeby Polska była taka niepokalana. Oczywiście nie jest, żaden kraj nie jest i nie będzie, ale moim zdaniem na tle naprawdę wielu krajów, w tym głównie mówię tutaj już o europejskich, a nawet nie będę patrzył szerzej, bo wiesz, jakieś tam, no co mnie tam obchodzi, Afryka i co tam się dzieje, ale na tle tamtych krajów, no to nawet i Europa przy wszystkich zbrodniach to wychodzi blado, nie? To myślę, że na tle tych krajów to naprawdę Polska zawsze starała się stanąć po, no wiesz, no jakoś po dobrej stronie, albo przynajmniej po no, dobrej dla siebie, bo wiesz, no, taki Napoleon to też przez kraje europejskie jest uważany za kogoś, kto by chciał obalić ład, nie? A Polacy się podczepili pod niego, bo chcieli odzyskać niepodległość, więc no, jest to jakby zrozumiałe, nie? No więc myślę, że dominuje jednak biczowanie, czego ty jesteś dobrym przykładem.
1: Nie, ja ostatnio wiele razy chwaliłem właśnie Polskę, że się fajnie, że się spoko rozwija. Dosyć dynamiczny wzrost, że jest tu bardzo czysto i bezpiecznie. Między innymi dzięki temu, że nas tu nikt nie ubogaca i tak dalej. Często chwalę Polskę, że programiści tu zdolni, fachowcy. I jestem dumny w zasadzie, że tu mieszkam i się cieszę, że tu mieszkam. Cieszę się, że jestem Polakiem, że Polska do przodu. I jak
0: można
1: najbardziej.
0: Żyć,
1: ale to i tak mało, nie? Bo powinienem, jak niektórzy, cały czas tylko wychwalać. I Polska od morza do morza, wielka, ale i sponiewierana. Przez nikt nas, wszyscy nas skrzywdzili dookoła. Wszyscy, kurwa, nas skrzywdzili, a my jako jedyni, Polska Chrystusem narodów, wybrańcem, krajem, narodem wybranym, bo Matka Boska nas wybrała i tak jakbym gadał, to by w ogóle wszyscy byli zadowoleni, nie?
0: Trzeba być racjonalistą i tak jak i jednak trzymać umiar, bo faktycznie no, wpadanie w takie skrajności to nigdy nie jest... Skrajności nigdy nie są blisko prawdy. No.
1: Exactly. Dokładnie.
0: No, więc,
1: albo to ciągle podkreślanie, jak to nas Zachód oszukał i nie pomógł nam, jak walczyliśmy tutaj z Niemcami, ale myśmy się ile bronili? 2 tygodnie, tak? No, jest taka zasada, że jak się bronisz, no to inni czekają chwilę, czy ty w ogóle jakoś odrobinę sobie dasz radę i dopiero po czasie następuje jakaś pomoc. Tak było też, nie mówmy jednocześnie, tak było też z Ukrainą. W sumie też nie od razu dostali pomoc. Musieli pierw pokazać, że są w stanie chwilę dłużej wytrzymać. I co, rusofile? Pękł mit tej najsilniejszej na świecie armii rosyjskiej, która coś nie może sobie do dzisiaj poradzić za bardzo, nie? Też to tak...
0: Dobrze. To znaczy, wydaje mi się, że traktaty międzynarodowe, które Polska wtedy miała podpisane, nie przewidywały tego, że inne kraje będą się przyglądać i patrzeć, czy jesteśmy w stanie się obronić, czy nie. Myślę, że to jednak nie było w ten sposób zapisane, bo i mam nadzieję, że te, które teraz mamy w związku z NATO, też takie nie są. Nie sądzisz, że to trochę byłoby słabe? I pomyśl sobie w ten sposób, jak już tak sobie troszkę poteoretyzujmy, co by było, gdyby jednak te kraje zachodnie od razu zareagowały, a przynajmniej w miarę szybko na tyle, żeby związać w walką siły niemieckie. Choćby od strony gdzieś tam, nie wiem, w Francji czy cokolwiek, nie? A nie okopać się za linią Marziną i czekać, kuźwa, co się stanie. Prawda jest taka, że to, jak do jakiego stopnia ta wojna się rozwinęła i jakie przyniosła straty w ludziach i we wszystkim właściwie, to jest wina właśnie tego, że te traktaty nie zostały dotrzymane. A Polska nie miała szans się tak naprawdę obronić zbyt długo i może byśmy się bronili dłużej, gdyby nie to, że Ruscy nas przyszli wyzwalać z drugiej strony. Nie?
1: No. I nas w dupala załadowali. Wódz tutaj pisze, były w domyśle chyba jakieś ustalenia, dawały czas aliantom na mobilizację. Polska miała się bronić 30 dni, tak pisze tutaj Wódzu. Przecież Francuzi weszli do Niemiec, tylko się cofnęli, bo już nie było kogo bronić. No w ogóle rzadko się wspomina, że dostaliśmy jednak jakiś tam sprzęt, właśnie chyba od Francuzów, tak? Dostaliśmy sporo sprzętu, coś się zaczynało dziać, to też no nie tak od razu, że Polska zaatakowana i już cały świat ma nam biec na ratunek, nie? To tak nigdy z nikim tak nie zadziała chyba, zawsze jest jakiś czas właśnie choćby na zmobilizowanie, na przygotowanie.
0: No ale ta wojna też chyba tak nie wybuchła tak po prostu bez ostrzeżenia. No, wszyscy wiedzieli, że coś się święci. Nie? Był czas się przygotować.
1: No, nie wiem.
0: Ale okej, no Wódzu może mieć lepszą tutaj jakby, bardziej ogarniać temat. Ja też nie jestem ekspertem. Bardziej tak troszkę na chłopski rozum staram się tą dyskusję prowadzić. Nie będę się spierał. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę, wierzę na słowo, szczególnie, że Wódzu raczej mówi do rzeczy, nie?
1: Tak, przypuszczam, że to sprawdzona informacja. Dobra, słuchaj, to co? To wietrzymy antenkę.
0: Dobra, to zanim wietrz albo dobra.
1: Nie, mów, jak jeśli coś chcesz dodać, to proszę uprzejmie.
0: Nie, spoko. Może następnym razem. Wielkie dzięki za rozmowę. Trzymaj się.
1: Dzięki, trzymaj się, cześć.
0: Cześć.

ludzie dzisiaj strasznie dużo, sam się na tym przyłapuję i często sam ten błąd popełniałem, że powielamy jedynie takie utarte utarte wiadomości, jakby informacje, no jak to powiedzieć, no takie powszechne jakby fejki trochę, nie, na jakiś temat często, a mało chyba kto sobie zadaje trud, żeby w tych dzisiejszych czasach, żeby faktycznie zbadać temat jakoś dogłębnie poczytać książki, nie? No sam mam z tym problem, teraz przynajmniej jakoś się staram troszkę doedukować i lepiej coś sprawdzać, weryfikować. No, a teraz zrzucają z samolotów jakąś trutkę na lisy, tak? Tu Czektul wcześniej pisał, też gdzieś mi tam... utarte schematy, o, to jest dobre słowo, utarte schematy. Jakoś mi się dzisiaj ciężko skoncentrować. No, bo to jest najłatwiejsze, powielać jakiś schemacik. Gdzieś mamy swojego ulubieńca, na przykład takiego Bartosiaka, słuchamy go sobie i powielamy te jego schematy, nie?

0: No, a wcześniej pojawiało się też takie porównanie, że Zachód też straszliwie traktował na przykład czarnoskórych i cały temat kolonizacji i tak dalej, no i to w zestawieniu z tymi strasznymi Chińczykami. No ale Zachód się naprawił jakoś i niektórzy to się nawet totalnie zrewidowali, na przykład Niemcy zrobili jakiś tam zwrot, zupełny, odcięli się. A ile krajów to potrafi? Odciąć się od tego, co jest jego jakąś historią, nawet niechlubną, straszliwą, nie? Mroczną, to ile krajów to potrafi? No, wydaje mi się, że niewiele. Większość będzie szła w zaparte, kontynuowała coś, nawet jeśli to było złe i podłe, to będą się tam gdzieś cały czas bronić, nie? Na różne sposoby, wybielać, bronić, wymazywać niechlubne karty historii. A Niemcom się to udało, chociaż no, Niemcy to właśnie niby Zachód, ale tak jakby nie do końca. To jest niby właśnie Zachód, ale mają takie jazdy czasami dziwne, nie? No, a jako, że ta trutka na lisy z samolotów jest spuszczana, no to zaraz się pojawią na stówę jakieś teorie spiskowe, że nas trują, że nas depopulują. No, trutka na lisy, kurwa, ja mam szwagra w wojsku i mi powiedział, kurwa. Pograłem sobie już w tego słynnego Red Dead Redemption, którego dostałem w prezencie od tajemniczego sponsora. No i powiem, że no, niby gra wspaniała, niby no, faktycznie wielkie osiągnięcie w gamingu, jeśli chodzi o realizm, mechanikę, fabuła też, niczego sobie, ale nie będę aż tak może piał z zachwytu, jak niektórzy, nie? Dla których to jest w ogóle gra number one, wszystko tam jest najlepsze, bo do niektórych rzeczy bym się przyczepił. Już na samym początku w ogóle były takie małe problemy techniczne, ale to tak bywa u Rockstara, że powiedzmy, no, znany skrót, Alt-Tab, przechodzimy sobie z gry na Windowsa, na przykład, żeby sobie zmienić audycję w nocnym radio, żeby co innego grało, wracam do gry i ona już jest popsuta. Już się nie da grać, mogę tylko z niej wyjść. Czyli taki bubble techniczny już na początku. I to taki zaskakujący, bo w tak wypasionej, technicznie zaawansowanej grze, gdzie fizyka, realizm, wszystko, płatki śniegu zostają na ubraniu nawet, a koniowi jaja się kurczą na mrozie, nie? Dosłownie, tak jest. No a tu takie coś. Ale trzeba było trochę pogmerać tam, zmienić po prostu sobie ustawienia. O, tu dzwonił Czektul. O, koniecznie muszę. Z Czektulem można o grach pogadać i coś czuję, cześć Czektulu, coś czuję, że w temacie growym.
1: Nie, dzwonię, żeby cię opierdolić, że żadna trutka, tylko szczepionka na wściekliznę.
0: Aha. Trudka. To tak jakoś, widzisz, niechlujnie przekazałem newsa i fałszywie, i fejkowo. Trudka.
1: No, tak, tak, w chuj fejkowo. Ja się śmieję, że to jest dowód na chemtrailsy, że będą z samolotów to zrzucać, tak? A tak naprawdę to jest taka kostka w formie smaczka, którą lisy mają sobie zeżreć i będą zaszczepione na wściekliznę.
0: A czemu człowiek się nie może tak zaszczepić, tylko musi bolesne zastrzyki jakieś brać?
1: No właśnie w robocie się zastanawialiśmy, czemu nie mogą podać szczepionek ludziom w formie kebabu. To przecież to każdy by brał.
0: No. A ty, ale weź nie podrzucaj pomysłów, bo zrobią szczepionkę na COVID-a w formie kebabu i wszyscy to zjedzą.
1: No i każdy autyzm dostanie święty spokój będzie, bo przynajmniej nikt nie będzie, wiesz, mówił, że o, ja mam autyzm. No. Wtedy każdy dostanie autyzmu i będzie święty spokój.
0: No, to można powiedzieć, że raczej ci, którzy by się skusili na taką szczepionkę z kebabem, to już mają autyzm, być może. No nie wiem.
1: A... No widzisz, taka szczepionka w kebabie to by było coś jak 500+.
0: No tak, kurde, boję się, czy nie umrę, a tu nagle, ale dostaniesz z kebabem. Bierę, dawaj, kurwa. Am, dam, dam, dam, dam, dam.
1: Tak, a wyobraź sobie, dobra, ale jakie sościwo tam będzie, ostre czy łagodne, bo jak łagodne, to spierdalaj.
0: No, jak kusili hulajnogą i kusili czymś tam, to kebabem też w sumie, no, już nas chyba nic nie zdziwi w sumie, nie?
1: No, ale wydaje mi się, że po prostu te szczepienia, które powiedzmy człowiek otrzymuje, to tego się nie da po prostu w sposób doustny przyjmować, tak? Bo jakieś tam tężce czy inne, co tam jest, Hajnego Medina, no to chyba musi iść, nie, Hajnego Medina to chyba było też doustne. Ale jest po prostu każda szczepionka ma jakiś tam sposób podawania, ja się na tym w ogóle nie znam, nie? Ale tak jak masz to leczenie, jak już człowiek zostanie ugryziony, to dostaje te zastrzyki w brzuch, no to powiedzmy u lisów to chyba jakoś inaczej jest. Wiesz, ja się na tym nie znam, po prostu trochę śmieszkuję, nie?
0: Słyszałem, że te zastrzyki nie są aż tak strasznie bolesne, jak sobie to ludzie wyobrażają, nie? Że da się wytrzymać, no. Są różne zastrzyki domięśniowe są bolesne na pewno, nie? No. Tutaj no, mamy faktycznie serię bolesnych zastrzyków w brzuch.
1: Znaczy, zależy od tego chyba, jaka długa igła jest. Nie wiem, moja mamuśka z racji bycia scyborgizowaną, bo ma wymienione i biodro, i kolano, no to po operacjach musiała brać zastrzyki antyzakrzepowe, no to tam te zastrzyki właśnie w brzuch były ładowane. Ja jej robiłem te zastrzyki i sama sobie później robiła już, więc nie wydaje mi się, żeby to było aż takie bolesne. To jeszcze zależy, czy to musi iść w mięśnie, czy też w jakąś tam tkankę tą tłuszczową. To wszystko chyba zależy. Właśnie od tego, jaka to jest długość igły i jak to ma być podawane. Bo każdy ten specyfik ma jakieś te swoje specjalne sposoby iniekcji. O, tak, to jest takie ładne słowo. A sumie... czy jest szczepionka na szuranie? Tak, 9-milimetrowy...
0: ołów, tak?
1: Tak, ołowiany implant, tak.
0: Duża ilość ołowiu przyjęta. No... To tak nieładnie mówić, w ogóle tutaj Nocne Radio nie popiera przemocy i w ogóle. No, no jako, że mam tego sąsiada z wściekłym psem, który się rzuca na ludzi, jestem z nim skonfliktowany i pogryzł nawet już panią sprzątaczkę, to ja też powinienem się w sumie zaszczepić, bo nie sądzę, żeby to menelicho, żeby tam dbało o jakieś szczepienia, jak mnie chapnie. Może pobiegnę do lasu.
1: Zadam zajebiście ważne pytanie.
0: Ja pobiegnę do lasu szukać tej kostki może, bo to jest przyjemniejsze. Wyliżę tą kostkę i będę zaszczepiony, a nie, że bolesne zastrzyki.
1: Obsłużyć. Ale ja ci zadam pytanie, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że ten pies jest nieszczepiony i tak dalej, to może po prostu warto uprzejmie donieść.
0: No i w końcu uprzejmie doniosę. Wolę być już 60, jak to się mówi, niż być pogryziony i zachorować na wściekliznę. Jak ja wtedy będę taki wściekły tutaj gadał do mikrofonu?
1: Dokładnie, będziesz cały czas piany toczył i to będziesz robił, a nie gadał. Przepraszam, mówił, bo gadają to gady, tak? To już zostało ustalone. To już ustaliliśmy kiedyś.
0: Zaczynasz mieć symptomy tutaj, chyba na szurię się zaczynasz chorować, sylabizujesz? Nie sylabizujesz jeszcze?
1: Nie, jeszcze nie, ale czekaj, pójdę do kuchni, sobie aluminium przyniosę i sobie czapeczkę zawinę dookoła głowy.
0: No uważaj na 5G.
1: A powiem ci, że jestem kurewsko zadowolony z 5G. Wziąłem sobie w końcu ten pakiecik do telefonu z tym 5G i tak zasuwa ten internet, że jestem naprawdę zadowolony. To jest naprawdę super rzecz.
0: I co ciekawe,
1: Patrz, zaraz znowu będę mówić, a Czek, tu znowu leków nie zażyłeś.
0: Nie, będą mówili, że no, stali propagatorzy tutaj NWO w Nocnym Radio.
1: Dokładnie tak.
0: Check tool, sprawdź narzędzia. Jakie narzędzia i kto mu je dał? I skąd
1: dokładnie
0: on
1: tak.
0: je ma, te narzędzia?
1: Dokładnie tak.
0: Człowiek, jesteś narzędziem w czyich, w czyich rękach.
1: Narzędzie NWO.
0: Sprawdź narzędzie, czyli sprawdź, jak, w czyich rękach. On jest narzędziem, ten, co z nim teraz gadam.
1: O, tutaj KGB Rut pisze Grafen i Morgellon. O, dawno tego słowa nie słyszałem. Morgellon.
0: Wiesz, że Giereś ostatnio znów zaczął na Kubę, tak stąd ni zowąd, po tym jak oświadczył, że nie ma ze mną o czym gadać, to zaczął na Kubę z USA pomstować, że on wszystko zniszczył, że to był agent z USA nasłany tutaj, żeby niszczyć media, w tym Radio na Fali, i że on się przyznał, że taką ma misję w zasadzie, że jest agentem, a Kuba po prostu... Ja nie pamiętam, żeby on nas skłócał w ogóle choć raz tam, żeby jakieś awantury robił, żeby dzielił ludzi, coś takiego. Wręcz przeciwnie, on był tam taki najbardziej pozytywny do wszystkich. Hej, hej, chłopaki, co tam?
1: On był chyba, on był jeszcze bardziej, jak to się mówi, do ludzi niż ja. Ja jestem kurewsko do ludzi, a on był jeszcze bardziej.
0: No.
1: To te Kuby tak mają.
0: To mają tak Kuby. I jeszcze, no, ten Kuba raz, że nic nie zaszkodził w ogóle... A pracę miał bodajże w budżetówce jakiejś po prostu i Klot sobie z tego wysnuł, że on pracuje dla rządu, bo w budżetówce pracuje, czujesz?
1: No tak, no tak. No, moja teściowa też pracowała w urzędzie, jak to się nazywa? Ten, co robotę ludziom załatwia. Urząd pracy, tak, urząd pracy. I więc wiesz, to też to jest agentura. Mniejsza sprawa, że pracowała w archiwum, ale. No, ale tak czy siak.
0: Słuchaj, dodamy reptilianina?
1: Bo... Nie, no, oczywiście.
0: Dodajemy. Odzwaniam do reptilianina. Pewnie coś nam powie tutaj, nam wyjaśni, jak to jest naprawdę. Zobaczymy, czy odbierze teraz. No, to widzisz, też masz w rodzinie agentów.
1: No tak, no tak.
2: Halo, halo.
0: Halo,
1: cześć, Boże.
0: Witamy.
2: Cześć. Witam was, Ziemianie.
0: Cześć. Czy tak się wita reptilianin? Cześć? To, no dobra.
2: Witajcie, Ziemianie.
0: No, już już lepiej.
1: A nie lepiej mówić cześć, tak jak 666.
0: Albo cześć. Ech,
2: spróbuję się nie ujawniać. Wiecie, o co chodzi. Byłem w kinie na waszym ludzkim filmie Reptyliańska granica. Oglądaliście?
0: Nie, bo dopiero dzisiaj wejszło do kiny.
2: No, ja właśnie.
1: A ja niestety do kin nie chodzę.
2: Ostrzegali mnie, bo mówili, że tylko reptilianie siedzą w kinie, czy coś takiego, ale poszedłem.
0: Tylko reptilianie przy ekranie, mój drogi panie.
1: Chyba o. Podczas II wojny było takie powiedzenie, że tylko reptilianie siedzą w kinie.
2: Nie wiem, jeszcze tutaj nie pracowałem.
1: Okej, okay. Ale wydaje mi się, że to wtedy powstało.
2: Może tak było.
0: Tylko, no dobra, to było tylko świnie siedzą w kinie. Człowiek ma podobno bardzo, bardzo zbliżone DNA do świni. W ogóle dużo nas łączy, a Polaków to już jeszcze więcej. Nawet pokazali nas w znanym komiksie Maus, właśnie gdzie różne nacje były jako zwierzęta, Niemcy jako koty, Żydzi to myszy, a my właśnie świnki. Ja się o to nie obrażam, bo świnki są bardzo mądre. No ale właśnie, no co reptilianin może o tym wiedzieć? No on jest gadzi, od węża pochodzi, no a my od świni. No,
2: ale panie redaktorze, skoro świnie twierdzi pan, że twierdzisz, że są podobne do ludzi, to czemu jecie je co dzień w formie baleronu szynki? Jesteście kanibalami?
1: Niektórzy są.
0: No widzisz, raz je zjadamy, raz sobie świńskie serce przeszczepiamy.
2: Samowita rasa. Zaskakujecie mnie każdego dnia. co dzień jak jadę do pracy, do bunkra, to no, zastanawiam się nad waszą rasą i codziennie coś nowego mnie zaskakuje.
1: A powiedz mi, kolego, w waszym języku ha jest nieme? Twoje imię się wymawia tach, czy ta, czy jak to jest?
0: Tak.
1: Okej, rozumiem. Tak, rozumiem.
0: Beknąłeś. Beknąłeś.
2: Nie, może.
0: Ja mam takie coś jeszcze chciałem zapytać właśnie, bo o super żołnierzu dzisiaj był taki temat. No ja słyszałem właśnie, jest taki kanał tam Super Soldiers Talks. No i właśnie często się super żołnierzy powiązuje z reptilianami, że to wy tworzycie jakby ludzkich super żołnierzy, zabierając ich gdzieś tam do jakiejś tajnej bazy na innej planecie i tam jest takie szkolenie i tworzy się takiego ludzkiego super żołnierza. Właśnie reptilianie to robią.
2: Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Nie mogę za wiele powiedzieć. Nie mogę za wiele zdradzać. Na pewno mamy takie bazy i niekoniecznie u siebie, tylko u was. Podziemna. Choćby w takiej właśnie pracuję. Mogę zdradzić, że niedaleka Krakowa jest taka baza. Podziemny bunkier.
0: Niedaleko Krakowa pod pizzerią Oregano może?
2: Nie, sobie żartuję, że ja mówię o poważnych sprawach.
0: Nie no, to, bo ja kiedyś zostałem oskarżony, że jestem agentem w tajnej bazie. Siedzę pod pizzerią Oregano właśnie i to nie mówił byle kto, tylko świętej pamięci Marek Podlecki, który miał takie urządzenia różne do badania tych spraw. No więc tak pół żartem to mówię, no wiesz.
2: Nie, pod żadną pizzerią nie jest, natomiast jest to olbrzymi bunkier, to nasze centrum dowodzenia na całą Polskę, na wasz kraj. Nie mogę więcej powiedzieć. No i... Ale pamiętasz, jak dzwoniłem ostatnio, jeszcze tak szybko powiem, i byłem w takim strasznym nastroju, że wszystko idzie ku złemu, to teraz mam trochę lepsze newsy, że troszkę się to powoli odwraca. Także nie jestem sam tutaj, waszym zwolennikiem ludzkim. Powiem wam, że nas jest coraz więcej reptilian.
1: A czy twoja miłość już nie jest platoniczna i przeszło to w coś więcej, czy nadal platoniczna?
2: Niestety ona dokonała kopulacji z jakimś ludzkim człowiekiem i jakoś mi przeszło.
0: Aha, no tak bywa. A spotkałeś może się z taką ludzką istotą przedstawiającą się jako Brian, która twierdzi, że no, ma kontakty z wami, reptilianami. Opowiadał nawet ostatnio o spółkowaniu właśnie reptyliańskich samic z ludzkimi samcami. No i podobno reptylianki potrafią ukryć swoją waginę i ją otworzyć, dopiero jakoś uaktywnić, otworzyć, ujawnić w odpowiedniej chwili. No i podobno spółkują chętnie z ludźmi, nawet nie z każdym, ale zdarza się to.
2: A to u ciebie na antenie, ten Brian był?
0: Nie, to na innej antenie.
2: A to był człowiek?
0: Tak.
2: Brian?
0: Tak, chyba.
2: Mamy takiego informatora o takim pseudonimie, nie wiem, czy to jest ten Brian. Jest wiele w tym prawdy, no. Ale nie mogę więcej powiedzieć.
1: A właśnie, jeszcze co do tej bazy, bo tutaj dostałem przypomnienie. Czy to czasami jest w Alverni?
2: Nie, bliżej.
1: Też słyszałem, że tam coś takiego jest.
2: Nie, to... To nasi ludzie, znaczy nasi ludzie. Przepraszam.
1: Polski język, kruda język.
3: 50 złotych.
0: O!
3: Krawiec, mój rodzyneczku, w czekoladzie słodziutki jak karmela i czekoladzie. Cukierasku. Jesteś radiowym czarodziejem. Jesteś w mojej bułeczce dobrodziejem. Mój radiowy klaunie. Niech twój korzeń w końcu mnie walnie.
0: Tu dostałem taki zalotny bardzo donate od rozpalonej murzynki. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, że kiedyś mówiłem, że lubię wilgotnego murzynka, Ale to mi chodziło o ciasto, że ja lubię nie takie suche, tylko wilgotny murzynek. Takie mam upodobania. Tutaj rozpalona murzynka. Pisze, krawiec mój, rodzyneczku w czekoladzie, słodziutki, jak karmel w mej czekoladzie, cukierasku, jesteś radiowym czarodziejem, jesteś w mej bułeczce dobrodziejem, mój radiowy klaunie, niech twój korzeń w końcu mnie walnie. O, piękna poezja, brawo. Aż też się rozpaliłem i czuję, że korzeń też się jakby uaktywnił od tego wiersza wspaniałego. Dziękuję bardzo.
1: Sam Kaczmarski by się takich rymów nie byłby smutny, jakby takie napisał.
2: No. Piękna ludzka poezja.
0: A czy ty byś, Tachu, zjadł ludzką istotę? Czy nie bardzo? Chyba teraz już nie, ale kiedyś pewnie tak.
2: Pamiętasz, jak naszą ostatnią rozmowę?
0: Tak.
2: Robiłem złe rzeczy, brałem udział w naszym narodowym sporcie, czyli plucie na odległość.
0: Do celu.
2: Kwasem, tak? Żerał wszystkie mózgi.
0: Ale to było jednak bardziej takie plucie do celu, a nie na odległość, nie?
2: No, i do celu, i na odległość. Z punktacja i za to, i za to.
1: To tak strzelec wyborowy.
2: O coś takiego. Natomiast, tak jak mówiłem wtedy, teraz wstydzę się tego, żałuję, no ale już tego nie robię.
0: W takiej
2: grze... Ja, ludzkości.
0: W takiej znanej grze komputerowej Mortal Kombat, teraz wyszła nowa część, to tam jest znów Reptile się pojawia. To jest taki właśnie reptajlowaty zawodnik, który ma kamuflaż, potrafi stawać się taki niewidzialny albo półniewidzialny. Też pluje kwasem do celu, na odległość. I no, ciekawy zawodnik to jest.
2: Bardzo podobnie to wyglądało, tak jak grałem w tą grę waszą. Tak to wyglądało mniej więcej.
0: No proszę.
2: Ściągaliśmy zawsze maskę, bo trzeba było nagrzać trochę naszą szczękę. Wtedy kwas się lepiej gotuje. I tak to mniej więcej wyglądało właśnie. Dobrze ta gra odwzorowuje to.
0: No tutaj znów pytanie o rozmnażanie, mój drogi panie. No to już było, ale można przypomnieć, no bo Tach tutaj zdementował, że to koniecznie musi być jajko zniesione i tak dalej. Właśnie ty mówiłeś, jeśli dobrze pamiętam, Tachu, że to niekoniecznie jajeczko.
2: Nie, my zostaliśmy, to była... Dostając ludzką powłokę, dostaliśmy też możliwość kopulacji z ludźmi ich własną drogą. Jestem zaopatrzony w ludzkiego penisa i mogę kopulować z ludzką kobietą. Mam wytrysk.
0: U nas ludzi też tak bywa czasami, że dostają penisa. Ostatnio krążyło takie nagranie, gdzie właśnie osoba płci żeńskiej dostała penisa, tam został on jakoś przytwierdzony, przyszyty, ale straszna lipa, bo to przeciekało w kilku miejscach. Ja się wtedy zastanawiałem, czy to nie można w ramach jakiejś gwarancji zgłosić po prostu usterki, że przecieka.
1: Ja bym stwierdził, że chujowo przyszyty.
0: No, ale można zawsze wtedy powiedzieć, że to nie jest bug, tylko feature, nie? Po prostu taki.
2: Powiem wam tylko, drodzy ludzie, koledzy, jeśli tak mogę was nazwać, mimo że dzieli nas inna rasa, ale chodzi mi o to, że nigdy tego penisa jeszcze nie używałem. Jestem w to zaopatrzony, mam takie możliwości, natomiast nigdy ludzkiej kobiety nie kopulowałem z nią. No, zabiłem kilka, tak, kwasem, tak, ale nigdy kopulacji to nie było, więc się nie wypowiem.
0: Wśród ludzi to się zdarzają bardzo różne te upodobania. No, wśród nerdów, geeków to też na przykład czasami, wiesz, jakieś tam futrzaste, niefutrzaste, coś, no to może i będą tacy, takie panie, które będzie bardzo pociągała reptiliańska taka forma, ciało, nie? Też na pewno takie się znajdą. Tylko jak to znaleźć, gdzie to się ogłosić? Jak dasz na jakimś serwisie randkowym ogłoszenie, młody, przystojny reptilianin pozna ludzką babeczkę w celu prokreacji, no to ludzie to potraktują jako żart oczywiście, nie?
2: Powiem tylko, że podczas konwersji synchronicznej, kiedy dostawaliśmy te ludzkie powłoki, zostaliśmy obdarowani, tak nazwijmy to, właśnie ludzkimi penisami, to nasi inżynierowie reptyliańscy wzorowali to na największych takich afrykańskich, murzyńskich penisach, bo tak zostaliśmy poinformowani, że to są najbardziej orgazmodajne narządy. Także na pewno taka ludzka kobieta by nie narzekała, jeśli o to chodzi.
0: Pojawiło się też pytanie tutaj, no to, które nas dręczy już od dawna tutaj i trwają zażarte spory o to, no właśnie, czy ta Ziemia jest płaska, czy okrągła? Nasza.
2: No ja wiem.
0: No właśnie, to powiedz nam, słuchajcie, no zaraz się dowiemy, w końcu jakiś głos nie z tej Ziemi, ktoś, kto to widział z zewnątrz być może, no i nam powie w końcu.
2: To ja wam powiem, znaczy nie powinienem, bo boję się, że powtórzycie komuś.
0: Nie, ale już nie
2: bądź. Może zostanie to między nami.
0: No nie bądź taki, no nie możesz nam tego zrobić, no. My się tak o to kłócimy.
2: Wasza planeta, Ziemia, ma kształt rozgwiazdy i ona się porusza w tak szybkim tempie, że dla oka ludzkiego ma kształt kuli. Po prostu jest to tak pędząca szybko rozgwiazda, wy tego nie czujecie.
0: No ale to musiałaby wirować we wszystkich kierunkach, na osi X, Y, Z w ogóle, nie? I o 360...
2: Nie, robi taką. To jest taka rozgwiazda w kształcie takim, że robiąc ósemkę bardzo szybką, jest kształt kulisty. Wy tego nie możecie odczuć, bo to jest taka prędkość, że nie odczuwacie tego. I twierdzicie, że to jest Ziemia i kula.
0: Już nie zapytam się, jak jeden nasz słynny tutaj polityk. A ma pan dowód? Już nie będę się dopytywał, bo pewnie nie pokażesz nam jakichś zdjęć czy coś. No to...
2: Nie mogę. Nie mogę. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Natomiast Ziemia nie jest płaska, na pewno. No i nie jest kulą. Więc mylicie się w obu przypadkach.
0: Rozgwiazda. No to, ale co? A inne planety też rozgwiazdy? A jest w ogóle kosmos?
2: Oczywiście, że jest. Jest olbrzymi. Jest większy niż... Jest większy niż sobie wyobrażacie. Jest pełno tam podobnych wam raz. Mnóstwo. Mnóstwo ludzi podobnych raz.
0: Ale ty tak mówisz... No.
1: Mnie ciekawi, czy ta rozgwiazda od spodu też ma jakieś grunty, czy jest po prostu kawał skały?
2: Troszkę mnie słownictwo ogranicza. Może słowo rozgwiazda jest nie do końca precyzyjne. Musiałbym wam wysłać zdjęcie, jak to wygląda. Ja tak to nazwałem, ponieważ jest to element z takimi kilkoma końcówkami, który podczas obrotów tworzy zjawisko kuli. Wasze ludzkie oko jest po prostu... nie dostrzega wszystkiego. O, tak to bym powiedział.
1: To są te różne gęstości i te poziomy piekieł, tak? Jeszcze pod spodem.
2: Na przykład powiem wam, czy gęstości, nie do końca rozumiem, o czym mówisz teraz, o co się pytasz. Ale chodzi, że macie nie do końca racjonalne te zmysł wzroku. Nie dostrzegacie bakterii, wirusów. My potrafimy czasem niektóre bakterie dostrzec. Mamy świetny reptyliański jaszczurzy wzrok, i niektóre bakterie dostrzegamy.
0: No, my ludzie nie jesteśmy tak doskonali, ale wydaje mi się, że możemy być bardziej wszechstronni. Więcej rzeczy nas interesuje, więcej dziedzin życia jakby uprawiamy, że tak powiem, dziwnie trochę.
1: No i przede wszystkim jesteśmy przez to bardziej podzieleni.
0: Jesteśmy bardziej uniwersalni, o, no i podzieleni przez to faktycznie, a reptilianie są bardziej zgodni, bo mają taką jedną drogę wytyczoną.
2: Nie, jesteście niesamowitą rasą, naprawdę, jesteście, tak jak mówiłem na początku, jak tutaj do was zadzwoniłem, przyłączyłem się do rozmowy, z każdym dniem mnie zaskakujecie, po prostu potraficie... Czy wiecie, że reptilianin potrafił uronić łzę? Ostatnio puściłem sobie Chopina, polskiego wielkiego kompozytora. U nas nie ma takiej muzyki. Po prostu to było niesamowite. Tylko to wam powiem.
0: Płaczący reptilianin.
2: Reptilianin, tak. U nas to jest po prostu coś niebywałego wręcz.
0: Do tej pory nawet...
2: Ja nie mogę się... Przepraszam, przerwę ci. Ja nie mogę się przyznać w pracy, że coś takiego było, bo by mnie odsunęli. Odesłaliby mnie do domu. Że ja uroniłem łzę. Sprawdzono by moją powłokę, czy moje DNA nie zaczęło za bardzo ludzkie ingerować w moje własne. Bo coś się złego ze mną dzieje. Złego ze mną dzieje.
1: Jeden cyborg z przyszłości kiedyś powiedział taką mądrość, że mężczyzna potrafi kobiecie poglądy zmienić poprzez seks. To może i u ciebie doszło do takiego przesączenia. Tylko że u ciebie ta ludzka powłoka właśnie zaczęła działać.
0: No już samo to, że gruczoły łzowe się pojawiły, to jest zastanawiające, bo standardowo reptilianin chyba nie posiada, bo mu są niepotrzebne przecież.
2: Krawcu, jeszcze raz ci powtarzam. Mamy synchroniczne ludzką powłokę z wszelkimi gruczołami, nerwami, z wszystkimi zmysłami waszymi ludzkimi.
0: Ale to całkowicie ludzka powłoka.
2: Też są. Jak słucha Chopina, jak gra, to jest to piękne. Tyle wam powiem.
0: No, ja tylko wódka Chopin ewentualnie, albo Schopenhauer ewentualnie, ale no to, ale czy to jest taka ludzka powłoka toczka w toczkę, czy po prostu humanoid z penisem i gruczołami łzowymi w bonusie, ale zielony i łuskowaty być może nawet? Halo? Chyba
2: ja jestem.
0: No, jesteś, no. To jak to jest?
2: Pytasz o naszą powłokę ludzką?
0: Tak, czy ona jest jeszcze po części reptiliańska, czy w 100% ludzka, że nie do odróżnienia?
2: Ona jest w 100% ludzka. Natomiast są pewne czasem anomalie, kilkusekundowe, może mniej. Na przykład miałem ostatnio taką sytuację, że moja rozmówczyni, rozmawialiśmy o pewnych poważnych sprawach, no zobaczyła mój pazur przez 2 sekundy, tak myślę. Nastąpiła anomalia powłoki i ona to dostrzegła. Także nie są to idealne uniformy. Jest wszystko jeszcze...
1: Trzeba dopracować.
2: Targa dopracowania.
1: Taki pazur to bardzo długi jest? Tak, że wiesz, jak dłoń pokazujesz taką ludzką, to tak wystaje to bardzo? Tak jest zielony, zaostrzony, tak to się odznacza?
2: Tak, mój ma gdzieś 11 centymetrów, więc wśród reptilian nie jest za długim, ale i tak na tyle, że to... Na pewno ta pani pobladła, tak? Pobladła. No musieliśmy ją niestety No nieważne. nie o tym rozmawiamy.
0: Zjeść.
2: Nie, nie, nie zjeść. Po prostu ją, jak to się u was mówi, zdenazyfikowaliśmy?
0: Zdymisjonować ją musieliście.
2: Tak. Zdymisjonowaliśmy ją w trybie natychmiastowym i to prędko.
1: Dostała awans na obiad.
2: W każdym razie, no, te nasze powłoki robią nam psikusy. No, tak bym to powiedział. Natomiast są bardzo dobre. Myślę, że jakbym poszedł z wami na piwo, to byście nie odkryli tego, że jestem reptilianinem.
1: To spoko. Ty mówisz, że w okolicach Krakowa. To jakbyś był gdzieś bliżej Krakowa jeszcze, to dawaj znać, to te wiesz. To możemy skoczyć.
2: O. Dobrze. I myślisz, że co, nie... Chcesz mnie przetestować, tak?
1: Nie, po prostu się napić piwa, pogadać jak człowiek z jaszczurem. A ty właśnie a propos, bo było pytanie na czacie, czy wasza rasa poluje na ludzi, którzy trzymają gady w domu? Jak wy się zapatrujecie na takie osoby, terrorystów?
2: Nie. Nie mamy w ogóle. Mamy to gdzieś, nie.
1: Czyli dobra. Bardziej tak, jak ludzie na małpy patrzą.
2: Słuchajcie, no, byłem jakiś czas temu w ludzkim zoo. Oglądałem krokodyle, jaszczurki w terrarium. No i to był śmiech. Nic nie czułem przecież. Jesteśmy zupełnie odmienną rasą. Nie czujemy nic do tych stworzeń. Ty byś się przejmował małpą?
1: Nie. W sensie małpa jak małpa, no jebany złodziej. Przecież dużo z takich małp, co kradną.
2: A to jest wasze DNA. Wasi bracia. Przejmujecie się nim? Nie. Tak samo my aligatorami się nie przejmujemy. Kamelonami. Także taka jest odpowiedź.
1: Okej, okay, dziękuję. I tu jeszcze jest pytanie, czy tym pazurynem zapładniają reptilianie? Ale nie, to powiedziałeś, że wy tam macie swoje narządy i te narządy z powłoki.
2: Tak. Nasze kobiety. Z naszej ostatniej rozmowy pamiętacie, że 2% populacji reptyliańskiej to są samice. Reptylianki. I one mają bardzo duży, że tak powiem, to ująć słowa, mają dużo pracy, o, tak bym to powiedział. No i one wysiadują te jaja nasze, tak? No ostatnio tak. Moja siostra właśnie pisała, akurat mam siostrę, Jankę, z radosną nawiną, że swoje pierwsze jajo wysiaduje. Także, że pogratulowałem jej i powiedziałem, że jak tylko wrócę na planetę, też będę dokonam z nią aktu kopulacji, żeby kolejne jaja też mogła wysiadywać. Tak to u nas wygląda.
1: Okej. Okay. Tu jeszcze Pan Bóg pisze, czy wasze samice jedzą kał Arabów. To wy macie jakieś tam też swoich, w cudzysłowie, szejków, którzy lubią kasztany zrzucać z krzaków?
2: Że możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałem.
1: Czy wasze samice jedzą kał Arabów? Tak Pan Bóg zapytał. Ale wydaje mi się, że chyba nie.
2: Kał Arabów?
1: Tak.
0: Albo kał rzadki, tak zwane.
2: Arabów. Aha, Arabów.
1: Tak, ludzi. Tak.
2: Ze wschodu Afryki.
0: To są takie konie też, Araby ewentualnie.
2: Nie. Czegoś takiego nie mamy. Nie. Odpowiedź na pytanie. U nas czegoś takiego nie ma.
0: Właśnie, no właśnie, krótko i na temat. No. A nasze samice czasami to robią właśnie. Nie, to jest.
2: Ale lubią, czy robią to dla zysków? Jak to wygląda u was?
0: Ciężko powiedzieć. Może jedno nie wyklucza drugiego i dla przyjemności, i dla zysku, nie wiem.
1: A może praca tego wymaga?
0: Dobra, panowie, to co, może zakończymy tutaj tym optymistycznym akcentem fekalnym naszą międzygalaktyczną tutaj konferencję.
2: Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Z panem Czuklem jakoś skontaktuję, bo tam na to piwo ludzkie.
0: Tylko nie, no, tylko nie zjedz mi go, tylko mi go nie zjedz, wiesz, tylko mi go nie zjedz, bo on się bardzo przydaje, jest przydatną jednostką ludzką.
1: O, jeszcze jedno pytanie tutaj jest do ciebie.
2: Natomiast dobrze płacimy, tak?
1: O, super, to ja jestem zainteresowany współpracą w razie czego, ale tu jeszcze jedno pytanie do ciebie, czy założyłbyś buty z aligatora?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No, dziękuję. W sumie też mnie to interesowało. Ale jak powiedziałeś, że ten, że nie macie żadnych tak jakby emocjonalnych powiązań z gadami ziemskimi, to w sumie ma to sens.
2: Czy nie, że powiązań? Wiemy, że to są

0: sami się zabijamy, tak? Na Ukrainie. O czym rozmawialiśmy ostatnio. Także czemu mamy nad jakimiś aligatorami, którzy są naszymi jakimiś, no ciężko powiedzieć braćmi, ale jakimiś krewnymi bardzo odległymi, to my się tu zabijamy na waszej planecie nawzajem i tym się nie przejmujemy. To co nam do jakichś aligatorów?
1: Właśnie, co do tej wojny waszej wewnętrznej, tu mnie jedna rzecz ciekawi. Jak wy macie odporność, jak inny reptylianin napluje na was kwasem? Czy raczej tego nie robicie, bo to jest tak jakby ktoś wam...
0: Nie. My walczymy jako ludzcy żołnierze w powłokach. No i powiem wam, że jest ostatnio bardzo ostro tam. Najpierw było pod Bachmutem. Bardzo były silne walki. Teraz w tych dalszych rejonach. No i powiem wam, że idą ostre jazdy. Bardzo ostro. Bo my używamy naszej własnej artylerii i tam się wyżynamy mocno. Mocno. Bardzo dużo. Ostatnio 420 reptylian padło. Z naszej strony.
1: Okej. Okay.
0: Ale są ostre akcje. Naprawdę. Powiem wam, że... Najgorsze, wiecie co jest? Później jak umieramy, tak? To ta powłoka znika. Jak się... To też jest dobre, jak czasem jakiś oddział jest ukraiński na przykład, powiedzmy, i się napatoczy i zobaczy to, to wiecie, też trzeba, nasi przylatują, trzeba ich też zlikwidować, tak? Bo to widzieli. Niektórzy to nawet nagrywają. I trzeba wszystko likwidować, tak? Łącznie z ich telefonami. Więc to powiem wam, jest roboty masa. Masa, naprawdę.
1: Najgorzej, jak ktoś korzysta z tego, z iPhone'ów i leci prosto na iClouda, to od razu trzeba serwery czyścić.
0: Nie, my to zakłócamy na bieżąco, więc spokojnie. Jak mamy naszą akcję, to nic tam nie działa, więc spokojnie. Natomiast, żeby się nie zapisało w telefonie, no to musimy mechanicznie usuwać, tak, sprzęt. Ale jest, powiem wam, pracy, Także, panie Czektul, jakbyś chciał zostać naszym tam ludzkim wysłannikiem, my płacimy bardzo dobrze w dolarach amerykańskich. Słyszałem, że lubicie tą walutę.
1: Zielona, także, najlepsza.
0: Tak, od 50 tysięcy takich banknotów tygodniowo się zaczyna u nas staż, więc zastanów się.
2: Tylko się przyglądaj, Czektul, żeby to nie były jakieś dolary reptyliańskie. Potem, żeby to wymienić, będziesz musiał lecieć na Aldebarana gdzieś.
1: No, albo z Eurobiznesu, to w ogóle by była porażka.
0: Nie. Dolary amerykańskie, mówię. Zielone, pachnące. Dobrze, panowie, już nie przedłużam, bardzo wam dziękuję. Powiem wam tylko jedno, chcę tak optymistycznym akcentem zakończyć, że naprawdę... byłem strasznie pesymistyczny ostatnio, tak, że ta wojna po prostu się zbliża. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, tyle wam powiem. Tyle wam powiem, że Polska może czuć się coraz bardziej bezpiecznie. I wy też.
1: A powiedz mi jeszcze jedno pytanie na pożegnanie. Czy z raz obranej drogi nie idziecie w tył?
0: Jeszcze raz? Rozumiem.
1: Czy z raz obranej drogi nie odwracacie się w tył?
0: Z raz obranej drogi nie odwracamy się w tył.
1: Tak.
2: No,
1: tak.
2: No nie wiem, Czektulowi chyba chodzi o to, czy jesteście tacy aleluja i do przodu, czy na przykład. Ale nie wiem, czy dobrze zrozumiałem też pytanie.
0: Powiem wam, że każdego dnia przyjeżdżam do tej pracy, tak, w tym bunkrze, mamy tam swoje punkt dowodzenia, przychodzą informacje i każdego dnia podejmujemy nowe decyzje. Nasz sztab generalny reptiliański podejmuje nowe decyzje. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro jesteśmy tam. I ja na przykład możliwe, że do Afryki niedługo dostanę wylot. Także każdy dzień jest inny. Tylko chciałem wam powiedzieć, że ostatnio byłem mega zesrany,

0: robimy kupę jako rybki. Nie? Byłem strasznie przerażony, bo naprawdę święciło się, bardzo było blisko do wybuchu nuklearnej wojny, a teraz jest już naprawdę spokojnie. Tylko to chciałem powiedzieć. Bardzo wam dziękuję. Słucham waszego ludzkiego radia, to jest moje ulubione ludzkie radio. Zaraz radio ma Marysia jakoś, tak?
1: My Light może.
0: Maria, przepraszam. Dobra, okay. Maria. Też tak słucham. Bardzo ładne tam ludzkie śpiewy są. Także to jest drugie moje ulubione radio zaraz po nim. Także chciałem powiedzieć, że pogratulować tu redaktorowi, że takie fajne radio stworzył.
1: No, dziękujemy. No to trzymaj się, Tachu. Do usłyszenia.
0: Pa!
2: Z Bogiem.
0: Barretwa! Trata!
2: No. Ja też się przewietrzę już.
1: Dobra. To...
2: Niestety nie powiem nic więcej co do tematu, który poruszałeś zanim zadzwoniłeś, czyli o gierkach, bo tam o Red Deadzie zacząłeś gadać, ale może kiedyś zagram.
1: Dobra, trzymaj się.
2: No hej, hej.
1: Maryja tu, Maryja tam, Maryja tu, Maryja ha, ha. To, takie piosenki lubi Tach, chyba. O Maryi. No dobra, zróbmy małą przerwę muzyczną. Ja jako ziemianin mam niestety bardzo konkretne potrzeby fizjologiczne, fizjonomiczne potrzeby. Może uda się jeszcze za życia przejść w jakąś formę świetlną, że będę srał światłem, żygał tęczą na przykład, ale póki co no standardowo, to posłuchajmy sobie może The Prodigy, no tak tematycznie trochę, Out of Space.
2: Z rowerka zaraz mi za to zrzucą.

Boeing. O, a tu ten podkład, który leci właśnie, przypadkowo się nazywa Deep State. Vance in Japan, ale Deep State to chyba zespół. Formacja Deep State przygrywa w nocnym radio. To Misiu chyba dzwonił w międzyczasie. No, to świetny moment, żeby dzwonić akurat jak sikam i jak jest przerwa muzyczna. To bardzo dobre wyczucie czasu. Bardzo dobre wyczucie czasu, chwili. No, teraz już się chyba nie połączymy. Połączenie z Tomisiem to tak zwyczajowo działa w jedną stronę. Ale może słyszy i zadzwoni za chwilę. A wy słuchacie nocnego radia. Mechran Keshe. Ciekawe, jaka jest jakaś taka gwiezdna waluta. Czy wynaleziono coś takiego jak gwiezdna waluta, że można tym płacić na różnych planetach? No pewnie jest. No. Tylko to muszą być planety jakoś współpracować ze sobą. Na wakacje jeden do drugiego jeździ. Wymieniają się towarami, surowcami. No to wtedy jakaś wspólna waluta może. Jakiś taki kosmodolar. Pytałem o te reptiliańskie dolary, no bo skoro są amerykańskie dolary, rumuńskie dolary transferowe, no to może też i reptiliańskie dolary. Z królową Elżbietą. Reptyliony jest propozycja, że to są. Albo może jakieś właśnie repcoiny. Repcoiny. Niektórzy snują tutaj teorie spiskowe, że to nie jest prawdziwy reptylianin. Tylko, że jest to na przykład dubliński taki reptylianin. No nie wiem, naciągane mi się to wydaje.

Co tu jeszcze ciekawego? Dobra, muszę tu odblokować, żebym widział, jak zadzwoni tutaj delikwent. Też mam jakieś tutaj cały czas telefony z nieznanego numeru. Ktoś robi super psikusa fajnego. No ja nie odbiorę i tak z nieznanego numeru. Jak nie wiem kto to. Może w końcu po pół roku takiego dręczenia odbiorę. Spytam się, no halo. I usłyszę. I pyk. Rozłączy się. Mechran kesze. Kesze, mechran. No, Czektul to jest ostatni do grożenia. Co tu jeszcze ciekawego? Łodo? Chyba Rodo. Mam napisane Łodo. Przygląda się czatowi GPT i przyjęło skargę. Ktoś się poskarżył na czata GPT, że źle przekazuje dane o konkretnym człowieku, że zapytana sztuczna inteligencja o jakąś osobę opowiada bzdury. No, przypominam, kiedyś się zapytałem o Krzysztofa Kononowicza, to się dowiedziałem, że w TVP prowadził program rozrywkowy i różne takie niestworzone rzeczy. Dzisiaj spytałem się o Niesporczaka, się dowiedziałem, że Niesporczak jest pajęczakiem i na przykład przykładem Niesporczaka jest skorpion. No, kurczę, to chat GPT fantazjuje bardziej niż 5-letnie dziecko, kurczę. Wiesz, że możesz zablokować połączenia z numerów prywatnych. I co, nie będę w ogóle numerów prywatnych odbierał, tak? Ciekawe. Tylko od firm, tak? Świetna opcja. O Kononowiczu to mogę zadzwonić. O, no to dawaj, Mario. To już godzina późna. Ja już się wygadałem na te tematy, co w sumie chciałem poruszyć. A fanów szkolnej pewnie trochę jest. Ostatnio nie śledziłem uniwersum, to nie wiem, co tam się stało się. Zapraszam. Muszę sobie znaleźć lepsze jakieś oprogramowanie. A słuchajcie, w ogóle miałem powiedzieć, kupiłem sobie Affinity Photo, świetna alternatywa dla Photoshopa, za, uwaga, 5 zł klucz był na King Pinie. No tam jest taki serwis z kluczami. Patrzę, Affinity Photo, co prawda tam nie wersja 2.0, trochę starsza, ale pełnowartościowa. A potem kupiłem tam za 20 zł Affinity Designera, też w nieco starszej wersji, ale doskonale to działa i Affinity Photo jest dosyć fajne, przyjemne. Nie jest takie bardzo bolesne przerzucenie się z tego zasranego Photoshopa. No i największą zaletą jest to, że czyta te pliki Photoshopa i zapisuje w nich. I no, w to mi graj, nie? Za 3 zł, widzicie? Wersja 2.0 chyba kosztuje 300 już, niestety, ale na przykład patrzę teraz 25% obniżki dla tych, co mają to Affinity Photo starsze. To odbierz. No, co mam odebrać, jak nikt nie dzwoni, Gosia?

0: Nie, no tak. Mówił, że jest ktoś taki jak Brian tam wśród kontaktowców, czy jakoś tak. Brian wielokrotnie był u różnych kosmitów w odwiedzinach. Opowiadał, że w niektórych kosmicznych światach to on może skakać po domach na przykład i inni nie mogą go dogonić i tam muszą go bardzo pilnować, bo on jest przepotężny w tym świecie. Bo wszyscy są cieniasami, a on jest taki super, jak trochę jak Superman w naszym świecie, nie? Krawiec, a Affinity na propsie, popieram. No, tak. Affinity ma te wszystkie efekty warstw, które ma Photoshop, czyli tam shadow, glow, te inne. Ma te same filtry w zasadzie, które są w Photoshopie. Czasem wydaje mi się nawet trochę nowocześniejszym programem, taki, który ma przemyślane niektóre rzeczy trochę lepiej. Czy będą streamy z gierek wideo? No będą. Właśnie ze Straya i z Red Dead Redemption 2. Te gry na pewno na pierwszy rzut idą. Już miałem nawet zrobić, ale postanowiłem, że trzeba chwilę pograć w to, żeby tak nie lamić potem i się nie uczyć, jak się schyla, jak się biega, bo to by było nudne. Brian to bardzo mocno zaburzony alkoholik. No na pewno bardzo agresywny, bo wszystkich chce bić. Marcina Chudzika ostatnio chyba chciał bić. Z najnowszych wiadomości. Ciągle kogoś tam chce bić. Także za 30 parę złotych można mieć niezły zestaw. Szkoda, że publishera nie ma w tak dobrej cenie. Niestety nie znalazłem, ale będę szukał. Bo Affinity Publisher też całkiem zacny sofcik. No i odchodzę od Adobe. Adobe niech se sam robi. Ewentualnie jak w końcu dorwę jakąś dobrą tyrę w jakimś Januszeksie albo Korpo, albo to niech po prostu zafundują Creative Cloda. Creative Cloud to taki kreatywny Cloud. No i to ile tam kosztuje? Pewnie 2,5 stówy, jakoś tak chyba, nie? Miesięcznie. Dostęp do. Wtedy to nie jest takie złe. No, jak zafundują, to mogę robić na Adobe. Ale sam nie będę kupował raczej. W czwartek u Szabla chciał podać flaka do buzi Bardowi. No, komuś też chciał komuś tam właśnie zrobić dobrze w pupę, coś takiego. Dziwny to człowiek. Różne dziwne mu przychodzą do głowy rzeczy. Co, donosiłbyś na. No, ale na czym polegałaby robota informatora? Który pracuje dla reptilianina, który jest po stronie ludzi. Ciężko mi sobie to wyobrazić, co miałbyś do roboty. No przecież informacje o ludziach takie ogólne to można sobie znaleźć w internecie o wiele taniej, nie? Jeszcze jest tu propozycja klucza do Filmory AI 12. Filmora zamiast premiera. No, chyba, niestety nie ma chyba żadnej alternatywy dla After Effectsa, prawda? Czyli no taki Photoshop do filmów troszeczkę, coś, czym można robić postprodukcję świetnie. No bo co innego program do montażu, a co innego program do postprodukcji, na którym można różne ciekawe efekty robić, po prostu filmowe. Czy jadłem lody od Boxdela? Nie, nie. Pisze tutaj Piotr, że bardzo dobre, ale małe. No to niekoniecznie tak jak Boxdel sam, nie? Chociaż Boxdel zmalał, bo był grubasem. To jest ciekawe, że niektórzy lepiej się prezentują jako grubasy, po prostu. Wyglądają tak ciekawiej, chyba jakoś tak sensowniej, nie? I Boxdel jakoś się tak lepiej prezentował, jak był grubasem, wydaje mi się. Z Januszem Rewińskim dokładnie to samo, jak on tak schudł, to kiepsko wygląda po prostu. Jako grubas wyglądał fajnie. Ale nie zapominajmy, że chudnie się dla zdrowia po prostu często, a nie żeby wyglądać tam lepiej. No, a Red Dead Redemption 2, no, trochę taka zazłożona ta gra jest. I to jest taka jakby pozorna trochę jakby złożoność, że niektóre rzeczy, no tam jest wszystkiego dużo, dużo niby można, ale jak tak zaczniesz grać, to właściwie nie używasz wielu rzeczy, nieprzydatne to jest jakieś takie. Ta ekipa, no brakuje tam takich postaci, które by się zapamiętało, jakby. No takie moje są odczucia, być może na przykład ktoś inny to zupełnie inaczej odbiera. Ale tak jakby, no te postacie nie były takie zbyt ciekawe, które nam towarzyszą, bo jesteśmy członkiem gangu w zasadzie. Gangu, takiej bandy kowbojów. Szemranych typów, takie szemrane towarzystwo. Rozbijamy sobie w końcu obozowisko blisko miasta i tam możemy różne rzeczy robić. No, tam możecie wszystko zrobić. Możecie nakarmić konia, wyczyścić konia, zwalić konia. Wszystko możecie w tej grze. Różne widoki są. Dopiero niedawno odkryłem, że można patrzeć też w trybie first person perspective. Czyli widok z oczu, popularna nazwa, widok z oczu. No, też można.
1: Jacek z Australii, 100 zł. Na rozwój radia, szyjesz krawiec, szyjesz.
0: O, to chyba prawdziwy Jacek z Australii. No, szyję, żebyś wiedział, Jacek, że szyję. Jak przystało na krawca. No, na razie to tak w formie humorystycznej tu ostatnio pokazywałem jedno logo, ale to było tak dla jajec. Może tutaj przypomnę, gdzie to było. Nie tak prosto znaleźć. Od kiedy zrobiłem porządki, nic nie mogę znaleźć. To jest właśnie, zawsze się tego bałem, to jest zmora po prostu zrobić porządki, robisz porządki, to się zawsze zemści na człowieku, robienie porządków. Ja dlatego się tego boję. A nie, tu, o właśnie, tu. I tu, i tu. Może po prostu ja robię za dużo podkatalogów. No i gówno, i nie ma. Gdzie to było? Tu też nie. Być może jest na drugim komputerze. Mam to na drugim komputerze. To sobie musi Jacek ostatniej audycji chyba odsłuchać. Za dużo mam tych katalogów, cholera jasna. A propos snów. Ostatnio połączył się... Dzięki w ogóle, Jacek, strasznie zacny donate. Widzicie, jak się jest dobrym specjalistą, to człowieka stać na takie donaty. O, to chyba nie jest prawdziwy Zenon. Halo, halo? Coś jeszcze? No, to zabawne, zabawne. Było chrumknięcie, było czknięcie. Być może zaraz będzie nawet pierdnięcie. Halo, halo. No dobra, to dziękuję bardzo za telefonik. Miło było. No. jaja jak berety. No i słuchajcie, dzwonił Juby. Brodaty paskuda, to mam być ja. No, ale było też z tłem takim ładniejszym. A ten brodaty to raczej był szur chyba, bo tam było Jacek z Australii i Zemsta Szurów, tak? I tam był szur po prostu. Szur szczerbaty jakiś z obłędnym wzrokiem. A nie, że to Jacek. No, słuchajcie, Juby dzwonił i tutaj jak zapytaliśmy o to, czy te sny, czy ta kraina snów jest jakby w pewnym sensie realna, czy my się po prostu przenosimy do jakiegoś innego świata w tym śnie, no to on się tak jakby upierał przy tym, że tak. No, to trochę było w kontrze do tego, że wiele z naszych snów jest absurdalnych cholernie i no jak to pogodzić, nie? No bo opowiadałem o swoim śnie, gdzie jako doradca jarla jakiegoś wielkiego przywódcy wikingów

który dochrapał się nawet tam kamiennego zamku, to ja mu tam doradzałem, żeby z Chińczykami współpracować, na bitwę wyruszyć, no i Chińczycy przypłynęli na takich plastikowych kajakach, jeszcze takich pomarańczowiutkich, widać, że to takie plastikowe. No i on mówił, no być może jest gdzieś taki świat, gdzie Chińczycy i Wikingowie, no i tak dalej. No ale dzisiaj z kolei miałem kolejny taki chyba dosyć absurdalny sen, ponieważ no zapamiętałem tyle, że razem z Geraltem z Rivi i Ciri były te dwie postacie. Ja je znałem, sobie tam gadaliśmy i przekonywałem ich, Geralta i Ciri, żebyśmy wspólnie założyli bar Elvis. No taki bar o nazwie Elvis. I oni tak niespecjalnie się garnęli do tego pomysłu. No i co wy myślicie, czy gdzieś jest taki świat, w którym no, jest, tak się złożyło, że jest też taki Geralt i taka Ciri, jak my mamy w książce, tylko że oni tam żyją naprawdę i że tam są, że wiedzą, kto to jest Elvis, no bo się nie dziwowali, to jakby skumali, że bar Elvis. I że tam w tym świecie, który jest taki pseudośredniowieczny, nie? Taki fantazy, no też żył Elvis. No, to chyba, no... Kiedyś doszliśmy do tego, że biorąc pod uwagę ogrom wszechświata, to w ogóle jest wszystko prawdopodobne, nie? Że nawet, że może istnieć bliźniacza taka Ziemia zupełnie, tak się trafiło. No bo takie jest prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę skalę, wielkość i liczbę zamieszkałych planet, światów, że mogło się wszystko potoczyć identycznie. Ale czy mogło się potoczyć aż tak? No to jeszcze mniej prawdopodobne, bo wydaje mi się, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że jest bliźniacza Ziemia, no to okej jeszcze, ale że jest prawdziwy Geralt, prawdziwa Ciri, tutaj pisze Bieszczad Elvis z Chin. No właśnie. Także no dziwne to jest, dziwne. I te kajaki tak się łączyły w jeden wielki statek i to zaimponowało Jarlowi. No, bar Elvis z Geraltem i Ciri. No, sam nie wiem, co o tym myśleć. Według mnie to jakiś

0: właśnie nie wiem, czy Tomisiu dzwonił, czy nie, bo teraz się pyta, czy ja dzwoniłem, no. Super z tym Tomisiem jest, no. Dzwoni w przerwie, jak sikam, potem się pyta, czy to ja dzwoniłem. A Tomisiu czytał ostatnio biografię Muska i wynika z niej, że Musk, Elon zresztą, to nie jest wcale taki geniusz jakiś, tylko po prostu udało mu się gromadzić wokół siebie zdolnych ludzi bardziej. Jakoś tak to było. No on mi też jakoś tak nigdy nie pasował, no koniecznie na jakiegoś geniusza wielkiego. No, po prostu może dobry organizator, miał dobre pomysły. Czy to był jakiś taki rewolucyjny pomysł, żeby zrobić takiego PayPala? Myślę, że były alternatywy inne po prostu w tym czasie też, nie? Coś podobnego. No to nie jest coś takiego mega odkrywczego. No fakt, że mu to tam wyszło. No i oczywiście, jak się spytałem Tomisia, czy to on dzwonił, to już nic nie odpowiada. No, no to jest taki człowiek, widzicie, no. Bo on myśli, że to jest zabawne po prostu i tak sobie psikusy mi robi tutaj. Zaraz zadzwoni i się rozłączy na przykład, albo pierdnie do słuchawki i ucieknie rechocząc ochryple. Wróciłem od Gieresia, strasznie nudzi. To widać, kolego, już tu szkalowanie. Już widać, po jakiej jesteś stronie. No, a jednak zadzwonił Tomisiu, jest na antenie. Cześć, Tomisiu.
1: Cześć, Krawiec. Sorry, wiesz. Słyszysz mnie?
0: Tak.
1: No, wiesz co, bo jechałem, nadal jestem w samochodzie, jechałem samochodem i po prostu mi się wszystko popierniczyło, bo te ikonki na wyświetlaczu Messenger i te nocne radio tak podobnie wyglądają. Myślałem, że tego, że dzwoniłem do mojego syna, wiesz, na Messengerze, a to chyba zadzwoniłem do nocnego radia. Także...
0: coś trolujesz tutaj.
1: No. Nie, naprawdę mi się popierniczyło. Tak, tak. W każdym razie słuchałem trochę, o tym Musku mówiłeś. O Elonie Musku.
0: No.
1: Tak? No.
0: No, wiesz, no bardziej powtarzałem to, co ty chyba w komentarzu napisałeś, nie?
1: Tak, jeszcze tylko zaznaczam, że jeszcze tej książki nie przeczytałem do końca, więc też tak nie chcę o książce mówić, jak do końca nie przeczytałem, ale czytałem tego samego autora biografię Steve'a Jobsa, też z tej samej ręki napisane i mi się bardzo, bardzo podobała ta biografia, ale wiesz, mi się trochę wydaje, że to jest trochę dziwne pisanie biografii o człowieku za jego życia. No bo wiesz, biografia Steve'a Jobsa chyba wyszła jakoś tam krótko po jego śmierci i wtedy autor może sobie pozwolić na to, że wiesz, że nie jest to w jakiś sposób różny tam pokątnie autoryzowane przez samą osobę, o której się pisze, nie? Tutaj mam takie, nie wiem, mam taki troszeczkę... wydaje mi się, że troszeczkę gdzieś tam pokątnie Elon Musk steruje tym, co się o nim pisze w jakiejkolwiek książce. Oczywiście nie jest to jakoś tam sprawdzalne, ale zobacz na przykład sam fakt, że on się odnosi do tego, co ten autor o nim napisał. I tu mówię głównie o tych rzeczach związanych z Ukrainą, gdzie wiesz, w jego biografii było zarzucone, że on trochę manipulował tym swoim Starlinkiem i zablokował Starlinka w momencie, kiedy Ukraińcy się szykowali na zaatakowanie chyba łodzi podwodnych na Krymie czy statków, już nie pamiętam. W każdym razie dysponowali jakimiś tam dronami które były w 100% uzależnione od Starlinka, czyli wiesz, ten naprowadzanie za pomocą, ten GPS za pomocą Starlinka, i jednak on się niby się nie zgodził na to, nie chciał eskalować. No tutaj wiesz, można dywagować, jak, co nim, wiesz, jak gdyby, jakie decyzje w głowie miało. Być może też się bało swoją rodzinę, że to, wiesz, będzie jakaś taka na tyle eskalacja, że gdzieś tam, wiesz, Putin może mu potem, wiesz, zagrozić jego rodzinie czy jemu samemu. No nieważne, w jakiś sposób podjął decyzję, żeby to zablokować, o czym napisał autor w tej książce, w tej biografii, wspomniał o tym. Natomiast zaraz potem, wiesz, on na Twitterze, czy tym Sietierze, nie wiem, jak to nazywać, to Ekstierze teraz, w każdym razie próbował się jakby wybielić z tego, jakoś wyjść z honorem, i twierdził, że on po prostu tego nie zablokował, że to nie była jego decyzja, tylko po prostu Starlink jakoś akurat przestał w tym momencie działać, nie? Że po prostu nie działał w tamtym momencie, co też trudno uwierzyć, no bo jednak to, wiesz, to tak, jak ktoś się trochę orientuje w tych Starlinkach, to tak za bardzo nie działa, nie? No, takiego człowieka bardziej zorientowanego w technice, to aż mi było ciężko uwierzyć w to, że coś może nagle przestać działać, nie? Jeżeli chodzi o Starlinka. Także wiesz, także tu mam taki niedosyt z tym pisaniem biografii za życia danego człowieka, no bo jeżeli ktoś jest na tyle wpływowy i finansowo, i politycznie, i w innych sferach, no to może, wiesz, może wpływać na to, co o nim się pisze w książce, nie? Nie wiem, jak ty uważasz.
0: No w sumie to tak nieczęsto się chyba pisze faktycznie biografie żyjących, tak jak i pomniki się nieczęsto stawia żyjącym, no chyba, że jesteś Kim Jong-ilem, Kim Jong-unem, albo Janem Pawłem II. No a tutaj, no ale to, no, człowiek w sumie może i nie jest geniusz, ale jest człowiek niezwykły. No mało kto jest, nie wiem, czy on jest nadal najbogatszym człowiekiem świata też? Czy może już Bezos?
1: Wiesz co, jest chyba najbogatszym, bo jego majątek jest tam chyba wyceniany na prawie 300 miliardów, nie? Więc gdzieś tutaj chyba mi się wydaje, że prześcignął tego Bezosa. Ale czy jest takim niezwykłym człowiekiem? Wiesz co, ja mi się trochę zdanie na jego temat zmieniło, no bo wiadomo, na początku on tak miał takie wrażenie, że był wypromowany na takiego geniusza, czy trochę przez siebie, czy trochę przez tą całą, wiesz, sferę, która go otaczała, tych ludzi, z którym on pracował, współpracował. Ale wiesz, ja zawsze powtarzałem gdzieś tam, jak rozmawiałem ze znajomymi, że mi się wydaje, że takie osiągnięcia, jak mają jego spółki, wiesz, czy SpaceX, czy Tesla, to nie jest zasługa jednego człowieka, tylko to jest zasługa całego sztabu inżynierów, informatyków, programistów. Tam jest mnóstwo ludzi utalentowanych, którzy przyjeżdżają z całego świata, pracują po prostu dla niego, którzy są po prostu, no wiadomo, że ich nazwiska nie są na pierwszych stronach gazet, tylko zawsze będzie jego nazwisko, nie? A wiesz, ojcem sukcesu on nie jest, tylko tam jest wielu ojców tego sukcesu, który on odniósł, nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli ma jakiś talent, to może ma taki talent, że potrafi przyciągać do siebie, czy znajdować w jakiś sposób tych ludzi, którzy dla niego pracowali, czy nadal pracują.
0: Jak już masz ogromną kasiorę znajomości, jesteś znany na świecie, to już pewnie jest tak bardziej z górki, nie? W osiąganiu różnych innych sukcesów. No wiadomo, że to tak jest.
1: Tak, bo jest i zarazem w osiąganiu sukcesów, ale też w pozyskiwaniu funduszy, bo wiesz, jeżeli masz, to wszystko działa na zasadzie pozyskiwaniu inwestorów, którzy inwestują w twoje pomysły, w twoje projekty, nie? I jeżeli masz kilka udanych, czy tam jeden nawet udany, czy kilka udanych projektów za sobą, gdzie inwestorzy zainwestowali w te twoje pomysły i z korzyścią oczywiście, i przyniosło im to dużo profitów, no to wiadomo, że w takiej sytuacji jest bardzo duża szansa, że jeżeli masz nowy projekt w głowie, gdzieś nowe pomysły, że przyciągniesz tych samych inwestorów, nie? Więc ta szansa się wtedy wydaje o wiele większa w tworzeniu nowych spółek, realizowanie nowych pomysłów i nam się może wydawać właśnie, że to jest taki jak gdyby geniusz, że wiesz, że on po prostu, wiesz, no nie wiem, że jest geniuszem, ale sobie, jak sobie tak dogłębnie pomyślisz, on po prostu mi się wydaje, że on szuka gdzie takich luk, nie? Takich gaps, gdzie po prostu są jakieś niedoskonałości, czy w jakiejś technologii, czy w tworzeniu czegoś, i on po prostu tak jakby stawia sobie za cel, wiesz, szuka najpierw tak jakby, jakby to powiedzieć, gdzie coś można zmienić w różnych sferach, coś poprawić albo zastosować jakieś nowe technologie, które gdzieś tam zostały pominięte może, i wtedy tak jakby realizuje drugą część tego planu, czyli wiesz, pozyskuje odpowiednich ludzi, którzy są w stanie mu na te postawione zadania pomóc znaleźć odpowiedzi albo nawet stworzyć czy nowe technologie i tak dalej. I no i przyciąga tych inwestorów, nie? Bo zawsze na końcu, wiesz, musi ktoś za to zapłacić, nie? Za darmo to się nie dzieje. Więc mi się wydaje, że on tutaj miał pewien taki, nie wiem, kunszt w tym, że potrafił na przykład, wiesz, bo sam, na przykład samochód elektryczny, to wiadomo, że to nigdy nie był nowy pomysł, on tego nie wymyślił, tylko to był pomysł, który był realizowany gdzieś tam, wiesz, nawet ludzie w garażach tworzyli samochody elektryczne, różnego rodzaju projekty z tym związane, i on po prostu to podchwycił, widział, że się pojawił taki problem z innymi samochodami, ceny paliwa, wiesz, cały czas się zmieniają, raz jest bardzo drogo, i no i po prostu jakby podchwycając to stworzył taką pewną swoją wizję, do której realizacji po prostu pociągnął, tak jak mówię, utalentowane osoby za sobą do swojego sztabu, no i oczywiście inwestorów, którzy by mu to, że tak powiem, zafundowali, nie? A wiesz, jego firma, na przykład sama Tesla, w zasadzie powinna już dawno upaść, ale tam była jakaś pożyczka od rządu, od Departamentu Energii, jakby to przetłumaczyć na język polski, i oni przecież mu pożyczyli chyba dosyć dużą sumę, bo tam, nie wiem, było 400 milionów dolarów czy ileś, inaczej bez tych pieniędzy w zasadzie w tamtym okresie tego projektu nie byłby w stanie zrealizować, i te pierwsze samochody Tesli by nigdy nie powstały, a jego ta spółka, właśnie firma Tesla, by zbankrutowała, więc on bardzo dużo skorzystał z pieniędzy rządowych, wiesz? I sobie na przykład zauważ, że tak samo SpaceX, ona na przykład daje takie polecenie w NASA, że słuchajcie, ja wam udostępnię tą naszą technologię, te nasze pomysły, które stworzyliśmy w SpaceX, zbudujemy rakietę, która będzie wielokrotnego użytku, a wy nam na przykład sfinansujecie i zbudujecie platformę tam w Canaveral, nie? I to się, wiesz, stało, że NASA po prostu zbudowała całą tą platformę, z której ten startują, dolarów, i ona takie trochę w zasadzie tak jakby te, nauczy się te pieniądze ciągać, nie? Czy on by był w stanie sam sobie za to płacić? Wydaje mi się, że w wielu aspektach być może by się te wszystkie jego realizacje tak nie ziścili, gdyby nie właśnie pomoc rządowa, nie?
0: Trochę zaczęło cię rwać, może za chwilę się... Nie, ja mówię, że cię zaczęło rwać troszeczkę, sygnał się jakby pogorszył, więc możesz ewentualnie zmienić miejsce, jak się przemieszczasz, to wróć tam, gdzie byłeś przed chwilą. No, a propos PayPala, to mi się przypomniało, kiedyś wam mówiłem, przyszła kiedyś do nas Mujina i Mujina, klienta Mujińska, chciała, żeby my zrobili Mujińska PayPola. Mujińska PayPola dla Mujina, taka PayPola. I ja zrobiłem projekt, logo, wszystko, ale Mujina potem zniknęła i gówno z tego miałem. No. Taka anegdotka a propos tu PayPola związanego z Maskiem. No ciekawe rzeczy tu opowiadasz. No, zawsze jak rząd ci taką kasiorę da, to pewnie to na pewno coś chce konkretnego, nie? Od ciebie. To na 100%. W ogóle tak się zastanawiam, czy przy robieniu takich już naprawdę poważnych interesów z czymkolwiek i gdziekolwiek, jak w grę wchodzą miliardy, no to nie da się tego zrobić właściwie bez współpracy z władzą, ze służbami, zależy od kraju, nie? Czy z lokalnym watażką, dyktatorem. No po prostu jak osiągasz pewną skalę, to musisz się układać z systemem jakimkolwiek, nie?
1: Tak, a teraz mnie lepiej słychać?
0: No zobaczymy zaraz, czy będzie lepiej. No. Chyba do samochodu wsiadłeś.
1: No, wysiadam. Już dojechałem do domu, także wysiadam. Wiesz, no tak to jest, że nielicznie osiągałem takie sukcesy. No wiesz, ta pomoc rządowa jest na pewno bardzo duża, ale czy to jedyna, bo też niektórzy uważają, że wiesz, że on jest takim słupem dla rządu amerykańskiego, ale mi się wydaje, że on, wiesz, na początku może faktycznie dużo pieniędzy ciągnął z tych różnych benefitów pomocy rządowej, a teraz po prostu to jest tak, jak się już wybił, to wiesz, ma swój jakiś tam kapitał, no to na tyle silny, że jest w stanie, wiesz, realizować te projekty samodzielnie, a też wiem, że zwrócił się też do innych państw o pomoc, bo na przykład teraz bardzo dużo w Dolinie Krzemowej bardzo dużo jest inwestycji z Arabii Saudyjskiej, z Kataru na przykład i udziałowcy w Tesli, w Apple, w tych wszystkich firmach z Doliny Krzemowej to są po prostu albo książęta z Arabii Saudyjskiej, albo z Kataru, albo gdzieś tam jakieś bogaci inwestorzy z Indii, także te pieniądze, że tak powiem, płyną szerokim źródłem z różnych stron, nie? Także trudno teraz tutaj mówić, żeby to, żeby on był takim jakimś supem i finansowo był uzależniony od rządu amerykańskiego. Wręcz przeciwnie, wiem, że ma napięku teraz z rządem amerykańskim. Nawet chyba jakaś tam grupa kongresmenów chce zbadać dokładnie jego tam deale, które zrobił, żeby zakupić Twittera, bo wiesz, on na przykład nie miał kasy na Twittera. Halo, słychać mnie?
0: Tak.
1: A, okej. Okay. On nie miał tyle kasy, żeby kupić Twittera, więc te całe takie, wiesz, zagranie z tym, że najpierw, wiesz, chciał kupić, potem zaczął szukać tam jakiegoś takiego, wiesz, argumentu, żeby nie kupić, bo tam ileś kont jest pustych i fejkowych. A tak naprawdę chodziło o to, że po prostu potrzebował pomocy finansowej i zwrócił się do licznej grupy inwestorów, też właśnie w Arabii Saudyjskiej, gdzieś w Katarze, na takiej zasadzie, że każdy, kto mu przy tym dealze z Twitterem zainwestuje w ten deal $250 milionów i powyżej, dostanie specjalny dostęp do tajnych informacji firmy, do tych wszystkich, wiesz, informacji, kont i tak dalej, więc tu się pojawił problem, no bo wiesz, no na Twitterze jest bardzo dużo różnych osób i polityków i tak dalej, wiesz, amerykańskich i teraz, wiesz, inwestycje, które on dostał pieniądze, to były gdzieś tam płynęły od tych właśnie książąt arabskich, gdzieś tam z Kataru. No i rząd się tym zainteresował, nie? Czy to jest w ogóle legalne, żeby sprzedawać takie informacje gdzieś za granicą, żeby pozyskiwać kapitał na kupno, wiesz, danej spółki, nie? Ale nudzasz, to można sobie zbadać ten temat, bo to jest dosyć ciekawy temat z tym Twitterem.
0: A ja się ostatnio dowiedziałem, że współwłaścicielem Google'a jest Hindus jakiś i że to właściwie na dobrą sprawę trochę jest obecnie firma amerykańsko-indyjska. To tak dziwnie, no bo Hindus jest współwłaścicielem, to tak można powiedzieć, nie? Albo na przykład inna ciekawostka. Słyszeliście na pewno o grze Pokémon Go. Pokémon Go, miejska gra, gdzie używająca rzeczywistości rozszerzonej, czyli nakłada się rzeczywistość jakby komputerowa, wirtualna na prawdziwe obrazy z telefonu, z kamerki, no i szukacie Pokemonów sobie tam, tropicie. I niby zabawa, niby gra, ale właściwie to chodziło trochę o to, żeby zwabić was pod McDonald'sa albo pod Starbucksa, bo te firmy podpisały tam bardzo lukratywne umowy z producentami takiego Pokémon Go, to pokazuje, jak jesteśmy trochę tak manewrowani, sterowani tymi technologiami, robieni w bambuko w zasadzie trochę, nie?
1: te wszystkie technologie mają gdzieś tam. Nie do końca
0: Znów rwie strasznie, to misiu, rwie strasznie. No, niestety mamy jakiś strasznie cię kiepsko słychać, wiesz? To tak u ciebie chyba często jest, że na początku jest świetny sygnał, słychać cię jak za ściany i stopniowo jest coraz gorzej. To już tak chyba któryś raz jest, nie? Tak mi się wydaje.
1: No, dobra, no to wiesz, nie będę na siłę. Dobra.
0: O, i słuchajcie, i to jest też jakaś taka prawidłowość, że jak ktoś usłyszy takie coś i powie, no dobra, to trudno, to wtedy już go dobrze słychać. Nagle. No, też tak jest.
1: Może po prostu ktoś nie chce, żeby mówił o Elonie Musku i o Google. Może to są niewygodne informacje, więc dlatego mnie nagle przestaje być słychać.
0: Dokładnie. Tak może być. Tak może być, Tomisiu.
1: Ja na przykład też się tak zastanawiam, bo czasami sobie rozmawiam i nagle się włącza Alexa, nie? A nie mówię, bo wiesz, żeby uruchomić Alexa, to tam musisz dać ten sygnał taki, że mówisz Alexa coś tam, nie? A ja po prostu, wiesz, nie wywołuję tego i rozmawiam i nagle widzę, jak się, wiesz, kręci ta klepsydra. I tak jakby ktoś mnie podsłuchiwał, nie? To też jest takie dziwne. Wiesz, może to jest trochę, jestem przewrażliwiony, ale wiesz, w zasadzie otaczamy się praktycznie dookoła technologią, gdzie wiesz, nasze mikrofony i w komórkach, i w samochodach, i w domu, i w telewizorze, wszędzie są włączane jakoś samoistnie czasami. Ja wiesz, nie mamy takiej gwarancji, że ktoś nas na przykład nie podsłuchuje, jak się coś mówi ciekawego, na przykład o różnych rzeczach, które mogą być, wiesz, interesujące dla kogoś, nie? Nie chcę tutaj siać żadnych teorii spiskowych, no ale wiesz, gwarancji nigdy nie ma na to.
0: Jakoś tak wyszło niedawno, że to w zasadzie nie jest żadna teoria spiskowa, że telefony nas mogą nagrywać, jak sobie po prostu leżą, jak... No, to troszkę hałasy są, ale spoko. No, szpiegują nas te urządzenia, tak. I myślę, że bardziej niż nam się wydaje, nie? Dobra, Tomisiu.
1: A pamiętasz, jak kiedyś...
0: Mów.
1: No, jeszcze jedną rzecz odnośnie tego. Pamiętasz, jak kiedyś wszedł ten fingerprinting, że po prostu, wiesz, zostawiasz odcisk palca albo na przykład tam wizerunek swojej twarzy, żeby odblokować telefon, czy tam na przykład jakichś różnych poufnych transakcji i tak dalej w telefonie. No. I to się stało taką, wiesz, rzeczą już zupełnie normalną. I wiesz, na początku, wiesz, ludzie się bali oczywiście swoje telefony w ten sposób ustawiać, no bo było niby, wiesz, gwarantowane, że te informacje, wiesz, są nie są nigdzie zapisywane. To było to wszystko, że te informacje nie są nigdzie zapisywane, że to jest tylko jednorazowo, żeby tam powiedzmy uruchomić czy odlokować telefon. Zapisywane, nie? Czyli od początku nam prawdy nie powiedzieli, nie? Więc teraz jest pytanie, jeżeli na początku nam nie powiedzieli, że te informacje nie są zapisywane, że to jest tylko wiesz, jednorazowo w jakimś tam kluczu, żeby tam odblokować, potem powiedzieli, że są zapisywane, no to tak pójść tym tokiem rozumowania dalej, to też nie masz gwarancji, czy te informacje nie są gdzieś dalej przekazywane. Czyli na przykład, wiesz, data sharing, nie? Nie jest robiony gdzieś tam z twojej wiedzy. Ja na przykład nigdy, jak miałem telefony, nie stawiałem tego ani na odcisk palca, ani na przykład na wizerunek twarzy, tylko zawsze ustawiam telefon, wiesz, sobie wpisuję jakiś tam kod, nie? Cyfrowy. Po prostu nie ufam.
0: Jaki ty jesteś nienowoczesny w ogóle. No. Ale to ciekawy myk. Ciekawy myk. Zebrać od wszystkich ludzi ich odciski palców, dając im zabaweczkę po prostu z czytnikiem wbudowanym, żeby sobie tam odblokowali, żeby se pykli, no i wszyscy ci nagle dają odciski palców. No, moje odciski palców to i tak są na komisariacie już, więc już...
1: No, a moje odciski palców są w FBI i w jakimś tam departamencie, jakimś tam jeszcze innym departamencie już od 20 lat, więc... Ale to jeszcze za takich czasów, jak się zostawiało się, trzeba było iść na komisariat policji w Stanach i wiesz, zostawiałeś na papierze jeszcze, nie? Takie, wiesz, tuszem odciski, także na pewno to, przypuszczam, że to potem, wiesz, dokonali cyfryzacji, więc tam gdzieś to w bazie danych mają. Ale w telefonie mi zostawiam, no, tym bardziej, że wiesz, jeszcze pół biedy, jak masz jakieś tam, nie wiem, iPhone'a, ale jak masz na przykład chińskie telefony, to cholera wie, gdzie to dalej idzie, do jakiej bazy danych.
0: Możliwe, że jak Chińczycy kiedyś by postanowili zrobić inwazję na jakiś kraj, no to już będą mieli rozgryzione, kto jest kim, ten, i cała baza. Jakbyś mógł, Tomisiu, tam nie grzebać w schowku, bo to trochę słychać. No, to już będą mieli całą taką kartotekę. Odcisk palca, co lubi nawet, co ogląda, co kupił ostatnio, no wszystko będą mieli. Dla chińskiego rządu to raj.
1: Raz, że dla rządu tam na pewno to są jakieś fajne dane do wykorzystania gdzieś tam kiedyś, ale poza tym dla zwykłych firm sprzedaż, dzielenie się tymi danymi, sprzedaż, to jest kasa, nie? Bo teraz na tym zarabiają głównie Facebook czy jakiś Instagram. To właśnie zanalizowanie tych danych i sprzedaż właśnie tych analitycznych danych dalej do innych firm, gdzie po prostu mogą, wiesz, szukać sobie konsumentów, nie?
0: Samo takie rejestrowanie broni, to też można różnie na to patrzeć, bo wchodzi tu jakiś wróg, zdobywa całą listę tych, co mają broń i już wie, kogo tu trzeba odstrzelić w pierwszej kolejności, nie?
1: Dobra. Dzięki za... Sorry, że... Dzięki za telefon.
0: Dobra. Się rozłączę.

0: Chociaż obie osoby są znane. Tyle, że jedna bardziej na świecie, druga bardziej w Białymstoku i okolicach. No, chociaż może w sumie w całej Polsce. Tu w ogóle była informacja, że Enki ma wirusa. No to możemy też potem wrócić do tego. No ciekawi mnie to, jak on go przechodzi, czy coś wiadomo. Silver tutaj chyba przekazała informację. A tymczasem witam na antenie Maria z Krzaków. Już nie ze Krzaków, tylko z Krzaków, tak?
1: Dobry wieczór. Cześć.
0: Dobry wieczór, cześć.
1: Czy są tu jacyś fani szkolnej? Zróbcie hałas! Widzę las rąk. Dobrze. Jestem sam. I ty. Czyli dwie pary. Okej.
0: Co tam słychać w uniwersum, powiedz?
1: No właśnie chciałem tak krótko powiedzieć, pokrótce, że jest bida z nędzą, odkąd Major odszedł do wiecznej debesty. Niestety uniwersum ginie, umiera, już go nie ma. To są ostatnie podryki zdykającej ostrygi. Widziałeś, że Sławek przyjechał do Kononowicza osobiście?
0: Coś gdzieś mignęło, tak, że zabrał go w podróż jakąś tam samochodzikiem, gdzieś pojechali razem.
1: Pojechali sobie do Warszawy, a kiedy przyjeżdża szef do firmy? No, jak siada wszystko, nie?
0: Bestia z gór zeszła, tak?
1: Bestia z gór zeszła. I co ciekawego powiedziała psu Aaronowi, czyli swojemu pracownikowi, że on by tak nie mógł, że on go podziwia. Jak ty tak możesz z nim wytrzymać? Ja bym nie dał rady. A pies Aaron mówi, a widzisz? A pies Aaron dopiero co wziął rozwód. Widocznie żona nie wytrzymała tego napięcia. Także nie wszyscy są stworzeni do tego, żeby odwiedzać pana Kononowicza.
0: Czyli Sradek ma słabą wytrzymałość. No, no tak właściwie jak się zastanowić, to mało który człowiek wytrzymuje z knurem. No jest to postać straszna pod każdym względem. No więc ja tu zawsze miałem duży szacun dla Aarona, że on ma tyle cierpliwości, jak do dziecka trochę, nie?
1: No tak, ale nie uważasz, że jeśli to wytrzymujesz i jeszcze może jakąś czerpiesz z tego przyjemność, to znaczy, że może z tobą jest coś nie tak?
0: No, jak zostawiasz żonę dla Krzysztofa Kononowicza na przykład.
1: Na przykład. Albo żona mówi, wybieraj, albo Krzysztof, albo ja. Dobra, pakuj się,
0: mała, no, odpowiedział Aaron. Dobra, udało mi się faktycznie, no teraz dałem ankietę, czy jesteś fanem Uniwersum Szkolna 17? Tak, nie, mam to w dupie. Na razie 100% odpowiedzi na mam to w dupie.
1: O, mam się rozłączyć.
0: Chociaż odpowiedź nie i mam to w dupie to jest taka tożsama trochę, nie? No.
1: Czy wejść i dać tak, żeby chociaż była jedna osoba.
0: O. Ale tu się szybko zmienia, kurczę.
1: O, patrz, jest 29% na tak. To nie jest tak źle.
0: No.
1: Głosować, panowie. Ale jesteście.
0: I panie to... też, panie też.
1: I panie też. A co, Sandrita jeszcze nie śpi?
0: Nie wiem.
1: O, co za chipsy? Smacznego.
0: Bekonowe prażynki Maxi. No nie są zbyt dobre te biedronkowe. To są akurat chyba z Dino. Eurosnack. No takie sobie.
1: No wiesz co, przy takich dobrych donate'ach, to co najmniej Chio Chips powinieneś kupić.
0: Już nie ma tej marki. Kolega jest jakiś z innej epoki, widać. Jeszcze pamięta Chio Chipsy.
1: To Lejsy, dobra. Lejsy chyba są najdroższe, nie? Lejsy są najdroższe chyba. Nie ma droższych, nie? Niż Lejsy.
0: A nie wiem nawet. Chyba te, jak się nazywa ta marka, co weszła nie tak dawno.

0: Ja znam kolej z Crunch Chips i tyle.
1: No nie, nie przypomnę sobie.
0: Jeszcze takie polskie.
1: O, Doritosy. O, Doritosy chyba są drogie. Chyba taka większa paczka to kosztuje dychę, stary. No naprawdę.
0: O kurde, Doritosy no to są, to nie są chipsy, tylko to są te do, wiesz, maczania sobie w tym.
1: No, chrupki się... takie.
0: Tak? No nieważne, w każdym razie i tak podrożały strasznie. Ostatnio byłem po paczkę jakąś chipsów, to chyba 8 zł dałem. Drogo. Za chujową paczkę.
1: Jak PiS będzie dalej rządził, to być może będziemy za 50 zł kupować paczkę chipsów. A w ogóle, słuchajcie, PiS coś znów zaczyna gadać o państwowej, narodowej sieci sklepów. To już takie padają propozycje tam. Twój Jarek, jakieś takie u Jarka, no takie propozycje. Może coś zrobią. Ale to też by było zabawne, gdyby się nagle okazało, że powstała taka sieć faktycznie, jakaś taka PiS to stymulował, zorganizował i że tam jest faktycznie tanio. I że wiesz, że ludzie tam chodzą, że to jest popularne. Jakiś u Jarka, nie?
0: Jak jest sieć Dino, to może będzie Jaro.
1: Albo kaczka. Mamy żabkę, mamy Biedronkę, będzie kaczka. Idę do kaczki.
0: Idę do kaczki. O, najlepsze, bo byś dostawał bony do tej kaczki. A, widzisz, bo przez państwo dotowane. Kochanie, mam bo jestem na bezrobociu, mam bony do kaczki, idę po żuberki.
1: No, dostawałbyś bony, jakieś takie kartki, bony i za zagłosowanie na PiS tam zniżka 25%
0: tak, o,
1: na wszystkie.
0: Czteropak żubra po złotówce na przykład. O. No i co, nie głosowałbyś?
1: Jest tu propozycja jeszcze kaczucha. No, na razie w ankiecie zdecydowanie tutaj przeważają odpowiedzi nie i mam to w dupie.
0: No to dobrze, to możemy pogadać o czymś innym, chyba że mam się rozłączyć.
1: Może... Tak, masz się rozłączyć. Tobie wolno, tylko... Tobie wolno tylko na jeden temat mówić, o szkolnej, a jak nie, to...
0: żartuję. Tak skracając do dwóch zdań, tam nie ma za bardzo o czym już rozmawiać. Tak jak mówiłem, to już jest zdycha. I to jest nawet nieśmieszne, tylko to już jest żałosne. Tyle, no.
1: No, dlatego troszkę się starałem pilotować taki jeden projekt związany ze szkolną, ale no niestety to nie wyszło tym razem nie z mojej winy, tylko z winy drugiej osoby z uniwersum szkolnej. Jakoś się rozlazło i chyba...
0: Zdradzisz?
1: Słucham?
0: A coś zdradzisz? Bliżej?
1: Nie ciągnij mnie. No, nie mogę powiedzieć. No dobra, skoro już tak naciskacie wszyscy, to wam powiem, że chodzi o książkę o szkolnej, no, którą miałbym napisać, a ja miałbym mu w tym pomóc, Barney.
0: Nie wchodź, proszę cię, z Barneyem. Barney. Widziałeś, co ostatnio Barney wrzucił za film na swój kanał?
1: Co wrzucił?
0: Jak z jakimś się przekomarza ziutkiem, bo Barney chciał zrobić obywatelskie zatrzymanie jakiejś ciężarówki, która niby tam łamała przepisy. I wjechał na teren firmy, podszedł do niego strażnik i mówi: panie, kurwa, panie, co ty tu pan robisz? Obywatelskie zatrzymanie, goni go. Widziałeś to?
1: Nie, to muszę zobaczyć.
0: On mówi: wszystko fajnie, ten strażnik, ale to jest kurwa teren prywatny, co ty to pan robisz? Ale ja mogę, bo to jest stan wyższej konieczności. Ten jakiś z ciężarówki mówi: ty wariacie, spierdalaj. On mówi: ja tak tego nie zostawię, to wezwę policję. A strażnik mówi: no to wezwij pan policję, ale czemu tu wpadasz na teren obcej firmy, nie? Barney to jest stan umysłu. Ostatnio odblokował wszystkich komentujących, bo był taki, wiesz, foch. Bo nie wiem, czy wiesz, kojarzysz Olgierdano TV?
1: Tak.
0: Taki kanał. No, I on miał pomóc temu facetowi gdzieś tam w rozprawie, czy jakoś być z nim. No i w ostatniej chwili, jak to Barney się odciął, umył ręce, zablokował wszystkie komentarze i na kanale i ucichł na jakiś tydzień. No tak jest z Barneyem. Zawsze jak jest coś ciekawego, to on zawsze tak umywa ręce i ucieka. No i później wraca dopiero. Cykl Barneya.
1: No niestety, niestety. No więc ja też już nawet jak się teraz odezwie, to raczej już nie będę tego ciągnął, bo nie chcę w połowie książki mieć takiej sytuacji, że on zniknie, bo mu się odwidziało, nie? Więc wiesz, to...
0: Przepraszam, kto by miał pisać?
1: No to wiesz, no ja bym pomógł trochę, nie? Być może. No to wiesz, no już nie chcę tu o szczegółach mówić, no.
0: To jest w dwójkę, przyznaj się.
1: No,
0: nikt nie słucha.
1: Także no, ja już się w to nie angażuję i tak, szkoda czasu, bo Barney jest zbyt niestabilny niestety właśnie. I ma chyba coś w rodzaju takiej dwubiegunówki, więc olać jednak.
0: Ale szkoda ci powiem, bo taka książka może by miała jakąś tam sprzedaż. Może.
1: Pewnie, żeby miała, no to stary, no. Tylko to... zarobi i będzie popularny ten, kto to zrobi pierwszy. Dlatego ja już mu trochę wierciłem dziurę w brzuchu jakiś czas, ale nie zamierzam w nieskończoność tego robić, więc odbijam od tego pomysłu jednak, mimo że już nawet coś zrobiłem, przygotowałem jakiś tam konspekt, to znaczy taki szkic, nie? Co by tam mogło być, rozdziały z opisami, żeby mu go trochę nakierować. No ale wiesz, milczy, miał się spotkać raz,
0: jest,
1: drugi, trzeci.
0: Zaleniwy, co ty, ja
1: no, chyba tak.
0: Oglądam go od lat, tu wszystkie, całą tą uniwersum, więc wiem, że mój drogi, co ty, Barney i książka, proszę cię.
1: Tylko nie sprzedawaj tego tam dalej gdzieś, bo właściwie nie powinienem o tym za bardzo gadać, no ale...
0: Nie, spoko, już kończymy ten temat. Powiedz mi, o czym rozmawialiśmy wcześniej? O szkolnej już zamknijmy temat, może.
1: A propos stanu wyższej konieczności, no to TVP też, publikując pirackie fragmenty tej zielonej granicy Agnieszki Holland, też zasłoniło się wyższą koniecznością. To słuchaj, może my też powinniśmy jakiś stan wyższej konieczności sobie tutaj wymyślić.
0: To jest dobre hasło, nie? Przyznaj. Zawsze coś łamie pan prawo, ale to jest stan wyższej konieczności, proszę pani.
1: Mój samochód, ratunku, złodziej, a my przez szybkę, stan wyższej konieczności.
0: Ale co ty robisz w moim łóżku? Miałeś mnie odprowadzić po imprezie. Ale to jest stan wyższej konieczności, moja droga.
1: No.
0: Także to jest dobre hasło. Warto zapamiętać.
1: No, ciekawy jest tym ogólnie zatrzymaniem obywatelskim, nie? Niewiele osób się decyduje pewnie na taki ruch, ale teoretycznie kiedyś czytałem, no można zatrzymać innego obywatela, skrępować go, związać, ale trzeba niezwłocznie zadzwonić na policję i tak dalej.
0: No ale wiesz, on go zatrzymał, bo do końca też nie było sfilmowane, bo on... co przewinił tam ten gość, nie? To nie wiadomo, bo tylko wiadomo z tego, co mówi Barney, nie? Czyli to jest takie, wiesz, słowo przeciwko słowu i tylko on tam nagrał, że coś wystawało tej ciężarówce, nie? Tam, że jakieś ostre końce czy coś takiego, nie? A to takie strasznie było, wiesz, trochę naciągane moim zdaniem, no ale to było takie przezabawne, jak on na terenie tej firmy z jakimś tam cieciem się przekomarza, nie, że on tutaj robi wyższa konieczność zatrzymania, a ten, wiesz, gość mówi, że panie, kurwa, to jest teren firmy, co ty w ogóle tu to robisz, nie? Jak ty za ten szlaban wjechałeś. No i to było takie, wiesz, zabawne, nie?
1: U Czosnka przyuważyłem, bo on często puszcza z innych kanałów tam rzeczy, i trafił się taki kanał Rafi S, możecie sobie zobaczyć w wolnej chwili. To jest taki jegomość no totalnie odjechany, który ciągle przychodzi do urzędu, bo mu zabrali skuter i handryczy się z urzędasami, ale robi to w taki dziwny sposób, bo tak, ze wszystkimi tam jest na ty i zdrabnia ich tam. No co teraz, Zdzisiu? No cześć, Zdzisiu. Słuchaj, Zdzisiu, weź mi tu pokaż dokumenty. A oni tam z nim, proszę pana, pan tutaj oczekuje dokumentów, no nie możemy panu tu ich pokazać, musi pan złożyć podanie. A jakie podanie? A to, gadam z tobą jak człowiek z człowiekiem, Zdzisiu. Nie odwracaj głowy, patrz tutaj. Ja widzę w tobie paranoję, Zdzisiu. Ty chorujesz na paranoję, słuchaj. Wszystkiego się boisz. Tam się pani Ania jest. O, pani Ania się zamknęła na kluczyk. Na kluczyk się zamknęła. O, nieładnie, pani Aniu. I tak cały czas gada z nimi, wiesz? Ten Rafi S. Ja mam mieszane uczucia, bo mnie już zaczynają wkurwiać ci tacy upierdliwi przeszkadzacze, którzy się wykłócają przez godzinę z policjantem, że mu tam się nie przedstawią, że ja jestem gwiezdna istota, kolega Aśtara Szerana i suweren. Wiesz, albo gdzie indziej pójdą. I to jest takie robienie show w zasadzie tylko, nie? Żeby sobie na YouTube'a coś nagrać tak naprawdę. I najczęściej ci policjanci, ci urzędnicy, oni są sympatyczni, mili, robią to, co do nich należy. No też wiadomo, że nie mogą robić Bóg wie czego, co sobie tam ktoś wymyślił, tylko mają swoje przepisy i tak dalej. I namnożyło się strasznie dużo tych pseudo-antysystemowców. Bo to nie jest jakaś, moim zdaniem, wielka antysystemowość, że stajesz się takim upierdliwcem, nie? I komuś tam się naprzykrzasz i zabierasz czas. I spoufalasz się, traktujesz tak protekcjonalnie na maksa, pyskujesz, odmawiasz wszystkiego. Ktoś już stara ci się pójść na rękę, a ty dalej coś tam kombinujesz. A dlaczego ja mam tutaj tego?
0: Trochę taką szurią mi to, nie? Trochę tak, nie wiem czemu.
1: No to tak jest szuria na maksa, bo to się szurom niesamowicie podoba. Oni to uwielbiają po prostu. I w każdym takim człowieku widzą bohatera o walki o lepsze jutro, antysystemowca pełną gębą, a on sobie, wiesz, show robi, sobie przyjdzie, może sobie jeszcze coś dziabną, nie? Nic nie pokaże, nie żadnej kontroli, dokumenty, a co, jak se kredkami namaluję dokument, to co? Wtedy co? I wiesz, tak w nieskończoność, nie? To takie i fajne, i niefajne, no już trochę tak współczuję tym ludziom, którzy trafiają na takiego Polaka.
0: Pomyśl, że jesteś takim, nie wiem, że do urzędu on dzwoni, tak? Jakiegoś na przykład. I że jesteś takim urzędnikiem nawet i masz do zrobienia tam jakieś, bo nie wszyscy urzędnicy, tak jak jest, wiesz, że nudzą się, kawkę piją i sobie malują paznokcie, tylko mają swoją pracę też do zrobienia i dzwoni taki gość i męczy dupę, ale musisz mi to, bo tamto, bo ja wymagam, nie? A on nie może odłożyć słuchawki za bardzo, bo wiesz, no bo jednak dzwoni ten petent i prosi, tak, o jakąś tam przysługę, nie przysługę, tylko załatwienie sprawy. No nie wiem, to jest takie męczenie trochę na siłę, to nie jest fajne, nie wiem, co w tym jest fajnego, że takie coś...
1: No niektórym to się podoba, no. To nawet nie chodzi o dzwonienie, bo oni tam najczęściej gdzieś przyłażą, na przykład do sądu gdzieś, do urzędu, na komisariat i zawracają gitarę, zabierają czas. Jak gdzieś przyłażą to właśnie do urzędu czy do sądu, to zwykle się kończy na przybyciu straży miejskiej czy policji, no to też są wydatki, ciągle wiesz, no jedź do wariata i go tam uspokajaj pół godziny.
0: Dobra. Ale Krawiec, wracając do Barneya nawet, on miał bardzo długi czas taki content, że dawali mu donate'a słuchacze i na przykład mam tutaj w spółdzielni jakiś problem, coś tam mu pisali. I on, wiesz, dzwonił do tej spółdzielni na przykład i rozmawiał i wiesz, i zajmował czas i czemu, bo to tak nie można, bo to właśnie, wiesz, typu stan wyższej konieczności, takie bre, bre, bre. No bo dostał donate'a i mu tam kazano niby zadzwonić, nie? No i to było takie, no jednak to tam, wiesz, no może by było to śmieszne, tylko że, wiesz, czas kosztuje, nie? Ci ludzie pracują i oni nie mają też czasu się użerać, wiesz, z takimi ludźmi, nie? Moim zdaniem. Ja bym się wkurwił, jakby do mnie ktoś dzwonił właśnie i robił sobie show, tak?
1: No tutaj też trochę może zahaczamy o temat Michała Orzełka dublińskiego naszego, który no dziś widziałem, znów coś tam nagrywał. I właśnie on dzwoni do ludzi, robi sobie jajca. I też tak, powiem ci szczerze, Michał, że mnie to jakoś tak przestało troszkę rajcować, nie? Kiedyś chyba bardziej lubiłem takie wygłupy telefoniczne, a teraz tak, no nie wiem, może to o to chodzi, że jakbyś jeszcze zadzwonił, wiesz, do policjanta właśnie, czy i zrobił jakiegoś inteligentnego pranka, żebyś na przykład czegoś się tam dowiadywał, nawiązał do jakichś nieścisłości prawnych, ośmieszył to, no bo prank prankowi nierówny też, jak wszystko, wydaje mi się, nie? I można to zrobić jakoś ciekawiej, a można zrobić tak, że będzie już miejscami lekko żenujące też, nie? Więc może trzeba po prostu
0: jak babka tłumaczy na przykład, jak babka tłumaczy na przykład mu, nie? I mówi normalnie, że to nie, może pan i to, i to, i to. I tyle. I już koniec tematu, powinien gość normalnie, dziękuję za informację, do widzenia, to męczy, że to, ale jak to? Bo to, bo Trump to. I wiesz, tak, taką gadką można 3 godziny komuś zająć, jak się uprzesz, nie? Bez sensu.
1: Właśnie, musi być jednak dobry pomysł na trollowanie. Psycho też się mierzył z tym, że właśnie pomysł się bardzo mocno liczy, nie? To nie jest tak prosto wpaść na dobrego pranka, który tak, i nie zeszmacisz tej drugiej osoby jakoś tak strasznie, żeby, wiesz, jej tam krzywdę zrobić, naurągać, czy ośmieszyć, zeszmacić. I będzie to w miarę inteligentne, że będzie dotyczyło jakiegoś tematu ważnego, nie? Czy jakiś eksperyment społeczny, no i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prosto. Sam bym miałbym problem, żeby coś wymyślić. Na przykład miałem... Coś mogę tu podpowiedzieć. Miałem takiego pomysła, żeby na przykład zadzwonić do firmy od internetu, takiej do dostawcy internetu, mówić trochę tak, jak obcokrajowiec mówi i przedstawić się, że tam jesteś jakimś Chińczykiem, czy gdzie jest taki dobry internet? Na Tajwanie mają taki super internet jakiś? Że wiesz, że nasz to przy nich jest taki słaby i się pytać, że chcesz tam 100 terabajtów, bo to dla dziećka, to nie trzeba dużo, 100 terabajt macie? A oni będą się tłumaczyli tam, nie, mamy tylko 600 megabitów, a on taki, wiesz, możesz się dziwić wtedy, że cio tak mało, a lepszego nie ma. No i tak dalej. No coś, wiesz, coś z pomysłem. No.
0: Mógłbyś dzwonić do kurników polskich, tych wszystkich, co jajka znoszą kury, i mówiąc, że jesteś sprzątaczką i chcesz posprzątać kurze. Jakieś tego typu sucharki.
1: Dabliński chyba, ja słyszałem, jak on dzwonił w sprawie Gold Retrievera. No bo to znaczy faktycznie chyba odzyskiwacz złota, czy taki jakiś poszukiwacz złota, i się pytał, czy ten pies poszukuje złoto. Coś takiego. No to nawet zabawne.
0: No Dabliński mi raz niestety podpadł i niestety jak Jola dzwoniła chyba taka zapisem, nie? Babka. No i tak jej jechał i tak myślę, ale ham. Dabliński, jesteś ham straszny. Jeśli to był on, bo mogę się mylić.
1: Ja nie pamiętam już, ale być może, no coś, nie, to Zenon chyba był nazwany hamem.
0: Tak?
1: Jak z Jolą rozmawiał.
0: A to, bo ktoś tak jechał tej Joli, ta Jola, wiadomo, no nie trzeba się zgadzać z kimś, ale jak jest kobieta, jeszcze starsza na przykład, znaczy niezależnie, czy starsza, czy młodsza, no to wiesz, trzeba jednak kultury mieć trochę, nie? I nie cisnąć jej od głupich cip.
1: No, przegiął wtedy, też mi się to nie podobało, no. A już się cieszyłem, że się uspokoił, że się bardziej kulturalny zrobił, a tu nagle, wiesz, coś go w dupkę ugryzło i zadzwonił i zaczął tutaj robić dymy. No ale...
0: Może w końcu... Wiesz, najfajniej, jak się, wiesz, potrafi kulturalnie komuś swoje racje przedstawić i argumentami go zajechać, nie? A nie, że o, ty kurwa, ty chuja, wiesz, w dupie byłeś, głodno widziałeś, panie. Ja to wim. Bo ja widział.
1: Bo niektórzy po prostu mają takie przekonanie, że jak mają rację i że jak racja jest po ich stronie, jeszcze ich denerwuje to, co mówi ten drugi, to mają prawo go poobrażać, naurągać. No niekoniecznie właśnie, no to, że masz rację, jeszcze twoim zdaniem masz rację, okej, no to cię nie upoważnia, człowieku, żeby tutaj kogoś wyzywać od razu, nie? Bo ty masz rację. No to niczego nie zmienia. Racja no racją, a kultura kulturą. I szacunek.
0: Jola, nie? Coś tam mówiła, że miała 2 czy 3 mieszkania, nie? I wynajmuje. A tam psycho. Tak? A czemu tyle masz? To oddaj. Niektórzy nie mają. No, trochę komuną zajechało. Okej.
1: Ale no, niektórych Jola po prostu strasznie wnerwia. Ja miałem nawet na priwa od niektórych słuchaczy takie też skargi jakby, nie? I byli źli po prostu na mnie, że wiesz, no tak, że Jola tu może, wiesz, gadać, że za tym PiS-em ciągle agitować i tutaj, no...
0: Ale to każdy, no to może Jola agitować za PiS-em i zaraz później ktoś zadzwoni i agituje, nie wiem, za Platformą czy za kimś. Przecież byś nie rozłączył, tylko byś wysłuchał, nie?
1: No. Michał tu pisze, krawcze, bądź uprzejmy, nie przytakiwać dzwoniącemu do niepotwierdzonych pomówień. No to powiedziałem, że nie ty, tylko Zenon, tak? No to z czym masz problem?
0: Aha, to Zenon, to sorry, spoko. Ja nie wiedziałem, jaki nick, no, żeby ktoś się nie oczuł obrażony o pomówienie. Także któryś tam z tych kolegów taki był dobry agent.
1: Nie, no ja to już na początku sprostowałem, powiedziałem, że Zenon, no i o co to... się tu, i o co, z czym problem.
0: Dobra, no to kończę, dzięki za telefon, że mogłem zadzwonić. Co jeszcze? Może jakiś dowcip na koniec opowiem.
1: No to dawaj.
0: Mąż po powrocie do domu zostaje żonę ze swoim kolegą w łóżku. No to niewiele myśli, łapie za broń, strzela do gościa i go zabija. Patrzy na żonę, a ta: świetnie, świetnie. Rób tak dalej, a żadnych kolegów nie będziesz mieć. Dobra.
1: Dzięki.
0: Trzymajcie się.
1: Trzymaj się. Cześć,
0: pa.
1: A wiecie co? Zarówno Platforma, jak i PiS, z tego co wyczytałem, deklarują, że jak wygrają, to chcą zlikwidować prace domowe dla dzieci w szkołach. Ciekawe, prawda? No, może dobrze, żeby w końcu ktoś się tym zajął i faktycznie, żeby nie było tego odrabiania zajęć. No, są, nie wszystkim to się podoba. Wiadomo, że duża część nauczycieli będzie obstawała przy tym, że to ma tak być, dziecko musi się rozwijać i tak dalej. A to zawsze ktoś, kto jest mocniej związany z danym tematem, to będzie miał trochę inne zdanie często niż obywatele. Nie? Dentysta też wam powie, że musicie myć zęby 5 razy dziennie i nitkować i po każdym posiłku 5 razy i w ogóle. I jeszcze je naświetlać, te zęby, i szczotkować specjalną szczotką i specjalną pastą i w ogóle. No. I do dentysty, i da wam radę, że musicie do dentysty chodzić 2 razy w tygodniu. Najlepiej by wypadało, no ale dobrze, jak już nie chcecie, to raz w miesiącu przynajmniej, nie? Tak zawsze jest niestety. No, ja bym też zlikwidował prace domowe. Dzieciak i tak wystarczająco dużo czasu spędza w szkole, i jeszcze musi potem, zamiast w końcu sobie odpocząć, żeby czuć, że już ma ten czas dla siebie, to zawsze to widmo wisi nad głową tej pracy domowej, nie? Dzieciak sobie ją odkłada, ale cały czas ma nad głową to, że jeszcze się natyra dzisiaj, nie? Zanim pójdzie spać, no to zanim sobie obejrzy film, zanim co, jeszcze musi to zrobić. I to jest takie dręczenie młodego człowieka, dręczenie po prostu.

0: Michał, no to też musisz się pogodzić z tym, że różne będziesz zbierał oceny od ludzi, nie? Niektórym się coś bardziej spodoba, innym mniej. Sam pomysł z Golden Retrieverem jest całkiem zabawny. Nie dosłuchałem niestety, jak długie to było. Myślę, że też tajemnicą sukcesu pranka może być to, jak on długo trwa, nie? Jak długo kogoś tam na przykład męczysz. Znaczy, czy go właściwie nie zaczynasz już męczyć tak to totalnie i być no takim trochę upierdliwym człowiekiem i tak dalej. No. Także prace domowe też bym zlikwidował zdecydowanie. Donald Tusk to obiecuje. A PiS ma trochę alternatywny pomysł, żeby odrabianie lekcji w najmłodszych klasach wyłącznie w świetlicy. Wow, super. Długo musieli nad tym myśleć. Dobrze, może chcieli się tak od Tuska odróżnić trochę, żeby nie proponować tego samego, to tak myśleli. No. Dobrze, w sumie pomysł dobry, ale zróbmy, że w świetlicy. No i muszą być alternatywni, nie? Trochę muszą mieć coś trochę innego. Ktoś w sumie może pomyśleć i byłoby to uprawnione takie myślenie, że jak PiS będzie dalej rządził, to może w końcu doczekamy legalizacji konopi indyjskich. No w końcu to za PiS-u wprowadzono medyczne konopie, to znaczy status taki dla konopi, no bo wiadomo, że są po prostu konopie, no, że ktoś sobie je nazwie medyczne i udostępni potrzebującym, chorym. No to za PiS-u, nie? A Tusk powiedział otwarcie, że na mnie nie liczcie, jeśli chodzi o legalizację konopi, mimo że sam jarał kiedyś, jak był, jakoś to wyszło, że no to on już się nabawił, to innym już nie da, żeby sobie zdobyć poklask u starszej lub niezorientowanej januszowato-grażynowatej publiki u wyborców takich. To jest straszny fałszywiec to jest. A dlaczego indyjskich, a nie polskich? Zapytuje kurka wodna. No, kurka wodna, właśnie, polskie konopie, no. Konopie indyjskie wyprodukowane w Polsce, to by było dobre. Jaki by się biznes zrobił, nie? Ludzie zawsze chętnie wydają na używki, nawet jak mają mało kasy. Ktoś ma mało hajsu, ale sobie pójdzie do coffee shopu i coś tam sobie kupi, bo go ciągnie, bo lubi, bo i nie będzie żałował, nie? Więc i rolnicy by sobie zarobili, i może jakaś, no turystyka, to nie wiem, czy bym chciał, żeby tutaj... Nie wiem, czy bym chciał, żeby tutaj przyjeżdżali na ćpakę ludzie z całego świata. Adam zadzwonił. Cześć, Adamie.
1: Halo, halo, cześć. Cześć, Adam z Irlandii.
0: Po raz pierwszy dzwonisz, nie?
1: Tak, pierwszy. Jakiś czas temu napisałem do ciebie, czy można zadzwonić. Akurat kończyłeś audycję, więc ten... No i pierwszy raz, nie, sorry, drugi raz w ogóle gdziekolwiek dzwonię publicznie się odezwać. Kiedyś do Enkiego zadzwoniłem.
0: No proszę, czyli Adam.
1: Ale nie wiem, czy.
0: Irlandii. Dobra, sobie
1: no,
0: tu
1: nie wiem, czy znasz w ogóle taki kanałek Enki.
0: Tak, znam. I kanał, i prowadzącego.
1: A, tak?
0: Przy okazji dzisiaj poszła fama, że złapał COVID-a też w końcu.
1: Aha, to spoko.
0: No nie wiem, czy tak spoko.
1: To jest taka dziwna choroba, że niby się choruje, niby się nie choruje. I tak naprawdę ja na przykład miałem COVID-a, a tak naprawdę go nie miałem. Więc też wielu ludzi miało zwykłą grypę, a się okazywało, że to niby COVID. Inni mieli faktycznie COVID-a, niby te symptomy, inni bez symptomów, a niby mieli te same efekty. Bardzo dziwna choroba wieloaspektowa. Jakaś taka, że trochę jest, trochę i nie ma.
0: No
1: Dziwna
0: tak,
1: tak. Dziwna tak.
0: symptomy faktycznie bywają podobne, bo przy mocnej grypie się traci też węch, nie? Może nawet nie
1: Najlepsze,
0: przy każdym.
1: no, najlepsze to były kłótnie z rodziną miałem, bo kazali, dzwonili, żeby się szczepić oczywiście i tak dalej. I najlepszym był argumentem to, bo nawet jak przechodzę COVID-a bezobjawowo, to i tak wszystkie efekty później pochorobowe będę miał, że tam będę miał niewydolność płuc, serca, cuda, dzianki będą się działy i że dlatego mam się szczepić, kurde, że nawet jak bezobjawowo przejdę, ja pierdolenie. On taki
0: A
1: jest.
0: Marcin Chudzik pisze tutaj, konopie są legalne, na THC wystarczy recepta, na włókniste zgłoszenie. No tak,
1: Tak.
0: no ja myślę w ogóle, że od czasów pojawienia się tych konopi medycznych i recept, no to chyba jakoś mniej srogo karają kogoś, kto sobie zażył, a recepty nie miał, nie? Czyli zrobił to nielegalnie w zasadzie. Ale chyba są mniejsze kary niż kiedyś, tak przypuszczam, no bo to jest pewne takie oswojenie się z tym tematem i
1: A ci...
0: oddemonizowanie go. To już nie jest, że miałeś tam narkotyki, tylko powiedzmy, można powiedzieć, że miałeś konopie medyczne bez zezwolenia, no.
1: Nie wiem, jak to jest teraz, bo ten, ale to jest wielki plus dla pisiorów, że to wprowadzili, chciałem powiedzieć. I
0: No.
1: przede wszystkim dla Kukiza. Ale ty wspominałeś odnośnie tego, że hodowlania to właśnie to jest jeden z głównych argumentów, dlaczego ta ustawa przeszła. I przecież Leroy ma w tym biznes w ogóle i kręcą ostro, kurde, biznes na tych konopiach i w Polsce się sieje konopie już. I całkiem nie jest trudno mieć na to te pozwolenie.
0: No ale czekaj, czekaj, czekaj, to trochę tutaj mieszamy, bo wiesz, konopie bez THC, te CBD i różne inne odmiany gdzie zawartość
1: Tak.
0: substancji psychoaktywnej jest bardzo malutka, no to tak samo jak konopie siewne, można było już wcześniej sobie spokojnie to siać, no spełniając jakieś tam może wymagania czy coś, ale nic wielkiego. I z tego co wiem, to Leroy wszedł w ten rynek CBD, jak wielu.
1: No
0: I to
1: tak, tak.
0: wiesz, to już mogli robić w sumie bez tych konopi medycznych, bez
1: Znaczy...
0: tego. Wiesz, ja bym chciał, żeby te konopie psychoaktywne były siane tu w Polsce.
1: A ja bym nie, ja to bym chciał, ja to bym zrobił teraz kampanię w drugą stronę, żeby to odkręcić, bo za dużo tego właśnie tej Maryśki jest wszędzie.
0: Jak za dużo?
1: Jeszcze nie zalegalizowana, a już jest jej za dużo. Nie dość, że wszyscy Słuchaj, ja mieszkam tu w Irlandii, co nie? To tutaj, wiesz, ciężko znaleźć 15 takich latków, którzy nie jarają. I to jest, wiesz, to nie jest ale fajne, nie?
0: No ale co? No.
1: A to ci ludzie, kurczę, są naprawdę, młodzi są naprawdę rozwaleni na maksa od tego jarania, od młodych lat.
0: No w sumie tak, no to trochę to jednak powoduje takie ten syndrom demotywacyjny, bo tak ogólnie się mówi, ale to chodzi o to, że człowiek po prostu taki się robi. Yo, man.
1: No tak, tak.
0: Check it out, motherfucker. I taki się robi rozlazły, nic mu się nie chce, dużo gada, dużo myśli, a mało robi. No, trzeba uważać z tym, no, jak społeczeństwo się za bardzo przejara. No, przecież wszyscy wiemy, jak się zachowuje człowiek za mocno przejarany, nie?
1: A z drugiej strony, ale przecież też na pewno znasz ludzi, którzy są już od lat palą i są uzależnieni i też no, widać po latach, no, że nie są do końca, że są mocno odklejeni od rzeczywistości przez to jaranie. I też jest taka sytuacja, że nie wstanie w ogóle z łóżka, jak nie zajara i tak dalej. No nie?
0: No, uzależnia trochę bardziej niż chcieliby to nam przekazywać miłośnicy. Tych darów mamy natury. Można sobie też zrobić kuku troszeczkę. Nie jakoś strasznie, ale to też tak się wydaje, że nie strasznie, ale potem to zaczyna rzutować na twoje życie, że nie znajdziesz sobie w fajnej pracy, fajnej dziewczyny. Coś o tym wiem, bo wiesz, takiego, co jest uzależniony od tych rzeczy, to znam i codziennie go widzę w lusterku.
1: No właśnie.
0: Więc wiem, czym to pachnie, nie? I nikt mnie tutaj nie przegada, bo po prostu wiem, jak to jest. No. Teraz się bardzo ograniczam, znaczy nie piję, nie jaram i powiem wam, że jest znakomicie. Nawet jestem zdziwiony, że po prostu się nie spodziewałem, że będzie tak spoko, nie?
1: A i też chętnie bym obalił ten mit, że niby takie pozytywne wibracje są takie po jaraniu chuja, naprawdę. Są tak negatywni ludzie, tak po prostu depresyjni na maksa, ci co je palą, że po prostu jest po prostu same normalnie, tylko wszystko źle i niedobrze, jeszcze gorzej i w ogóle.
0: Tak. Niby takie super wibracje i dobra energia i w ogóle
1: pozytywne.
0: Lek na całe zło tego świata, tylko że jak się kłócisz z kimś, to o byle pierdołę się potrafisz z kimś pokłócić. Coś ci ktoś powiedział, a ty na niego od razu z ryjem, bo dostajesz takiej huśtawki nastroju po prostu, nie?
1: Ja to tutaj, jak do Irlandii przyjechałem, to jarałem strasznie dużo, no masakrycznie dużo, no, bo to, ale ten, przeszło mi, jak przeszło mi, byłem się Xboxa, bo stwierdziłem, że już czas najwyższy wydorośleć trochę. I przestałem też palić, bo totalnie.
0: No, jak ja byłem, to w Irlandii bardzo, bardzo ciężko było dostać zioło, był tylko haszysz wszędzie. Ale zaraz się znalazł
1: portugalski taki, jeszcze.
0: Zaraz się Polak znalazł, który zaopatrywał całą dzielnicę. W ogóle taka jakby mylina była, jak tam weszliśmy, to tam było z 20 osób na takim zeskłotowanym trochę mieszkanku.
1: No.
0: Ale dobra, bo Janko Muzykant do nas dołączył, to jemu oddajmy głos. Cześć Janko.
2: Siemanko. Ja tylko chciałem odnośnie do tego, bo już była też sprzeczka z Orzełkiem, nie? On też wyzywał Jolę. Właśnie to jest to, ja to podnosiłem ten temat. Ja wtedy w ten sam dzień, co on wyzwał Jolę, ja do ciebie zadzwoniłem. Pamiętasz? Tylko nie umiałem się połączyć. 3 razy dzwoniłem i nas nie połączyło. Potem wypisywałem do Orzełka i nawet on mi napisał, mam nadzieję, że nie chcesz mi cisnąć za Jolę, stary. Ja mu tłumaczyłem, że mi koło chuja Jola lata, ale on zrobił dokładnie z Jolą to, co ja robiłem wcześniej z Etamem i on stanął w jego obronie, że on nie trawi takiego zachowania, że to jest bullying, kurwa, wielki obrońca moralności, a potem on robi Joli to samo, wiesz o co chodzi? Więc tak, to nie są pomówienia Orzeł, kurwa, i dobrze o tym wiesz. Kolejna, kurwa, taka zagrywka krętacza.
0: No dobra,
2: więc
0: dobra.
2: Dobrze, ten słuchacz, co tu mówił, to dobrze rozkminiłeś, bo to Orzeł był. Zwyzywał Jolę i chuj, nie? A wcześniej, och, tak nie można, kurwa, Etam jest starszy, jak ty możesz tak robić? Obrońca mu, a teraz jeszcze Frana pali, że kurwa, pomówienia. Jakie pomówienia?
0: No, mamy tu taką ogólnie frakcję, to by się więcej osób tutaj zebrało, takich, którzy mają przekonanie i się tego trzymają, że wiek niczego nie zmienia i że nie ma czegoś takiego jak szacunek dla siwej głowy, to jest pierdolenie. Każdy zasługuje na taką... No, ale a ja jednak jestem fanem innej trochę opcji, że no, jak jest tutaj po pierwsze kobieta, po drugie starsza pani, to wypadałoby jednak trochę się powstrzymywać. No, ale to ja tak.
2: Ja to rozumiem, ale to w tej chwili nie ma znaczenia, rozumiesz? W tej sytuacji to nie ma znaczenia. Ja też mam takie zdanie jak ty. Tylko rozumiesz, chłop dzwoni i robisz siebie wielkiego obrońcę, kurwa, jak ja cisnę Etamowi, a potem on, kurwa, tej... Jak ona ma? Joli może zrobić to samo, wiesz, podwójne standardy, kurwa, wielki obrońca moralności. No proszę, kurwa. Jeszcze mogę sprawdzić datę nawet, kiedy mu to, kurwa, kiedy ci wydzwaniałem, kiedy mu pisałem, to zaraz powiem, w jakiej audycji to było, że ją wyzywał, kurwa. I teraz do ciebie piszę, że pomówienia? Jakie pomówienia? Kurwa, Orlica. Czekaj, projekt 28, zaraz ci...
0: No dobra, słuchaj, to wyjaśniłeś. Ja myślę, że nie ma co tego tematu zbyt długo.
2: No dobra, tu mówię, czwartek to jest...
1: To wy tutaj macie jakieś swoje radiowe aferki w ogóle między słuchaczami.
2: No to tak wszędzie, no ale żeby znowu nie było, że Janko się pomylił, źle zrozumiał, to wam mówię, on mi pisał, kurwa, o tym, to był czwartek, 31 sierpień, więc to była audycja w ten dzień, albo dzień wcześniej, albo 2 dni wcześniej. I wtedy pocisnął Joli tak samo, jak ja cisłem Etamowi i teraz mówi, kurwa, że pomówienia. I dobra, tylko tyle, nie chcę zawracać, kurwa, głowy.
0: A słuchaj, a jaki jest twój stosunek na przykład, czy zgodziłbyś się z tym, co mówiliśmy teraz o jaraniu, czy raczej nie?
2: To nie usłyszałem, co o jaraniu.
0: No tak wiesz, staraliśmy się trochę odbrązowić tutaj, że wcale nie takie super i że nie tylko koniecznie...
2: A to oczywiście, to ja od dawna mówiłem, jasne, że tak. Jaranie może ci tak samo spierdolić życie jak alkohol i cała reszta narkotyków. Wiesz, to ta, rozpierdalają mi ci, co tak tylko mówią, a naturka, stary, same pozytywy. Nie, nie, nie, stary, to jest tak samo narkotyk, tak samo ci może zjebać życie, nie? Rozumiesz? A, to jest jeszcze to, że ma taki dobry PR to jaranie, rozumiesz? Że ty możesz być wpierdolony, ale tu dookoła, wiesz, w kulturze jest pokazane wszędzie te listki, kurwa, ziółko zawsze spoko. I wiesz, ja trochę przejarałem w swoim życiu. Ja wiem, o czym mówię, nie?
1: Ja ostatnio mam alergię na to, że nawet, kurde, na piwie widziałem obrazek jakiegoś ten liścia konopi, no to już jest przegięcie, po prostu każdy produkt można, kurde, reklamować, będą reklamować teraz liściem konopi, żeby się lepiej sprzedawał, to jest jakaś, wiesz...
2: No, jest tak moda, nie?
0: To jest trochę tak jak kiedyś, no, może nie do końca, ale zauważcie, kiedyś były modne szlugi, fajki, i cowboy był z fajką, i jakiś James Dean ze szlugiem, i to była taka...
2: I Lucky Luke ze szlugiem, nie?
0: Lucky Luke, ale potem mu wyjęli tego szluga i już był bez szluga.
2: To tak jak Watykan przejął, nie? Tego
0: Lucky'ego. Tak, tak. No i to samo dzisiaj trochę, no wiadomo, że ziółko trochę lepsze od fajek, chociaż też są tu różne opinie, bo na przykład wielu... No,
2: to znaczy, wiesz, różnym względem...
0: Na płuca tak. Bardzo mocno szkodzi, podobno, wbrew...
2: Dokładnie, wstycznie, jeżeli chodzi, szlugi mogą być gorsze, chociaż nie wiem, mogą być tak samo złe, bo czasem się zastanawiam, czy więcej nawet nie jest z tych substancji smolistych w jaraniu, bo jak jarałeś, było bardziej czyste, to bardziej drapało, wiesz, to też może być taki z dupy argument, ale wcale by mnie to nie zdziwiło, jakby się okazało, że w jaraniu jest jeszcze więcej tych substancji smolistych, nie? To działa na fizycznie, a na głowę, no to... Oczywiście, że bardziej, kurwa, destrukcyjne jest jaranie niż szlugi, jeżeli chodzi o psychikę, nie?
0: Jest dużo smolistych i ludzie sobie, wiesz, kręcą blanty, nie ma żadnego tam filtra, nic. No jak z bonga jarasz, no to ci się ładnie to filtruje i to w sumie tak powinno się to jarać z bonga na dobrą sprawę, a nie, że ktoś przejara ileś tam, wiesz, tu dycha.
2: Tak, tylko że z bongami też jest tak, że ci przerwę, że ludzie rzadko kiedy czyszczą te rurki, rozumiesz, o co chodzi? Po paru dniach to jest tak zapierdolone, tam się taki gnój robi, bakterie się tam pewnie rozwijają takie i ty to potem wciągasz i potem, kurwa, gardło całe zajebane, dusisz się. Wiesz o co, bongo jest dobre, ale trzeba o nie dbać, trzeba je czyścić. Nie możesz je...
1: A ostatnio waporyzatory czy coś takiego to jest popularne?
2: No tak, no to jest na rynku już od lat, wiesz, to podgrzewa, nie spalasz tego, tylko podgrzewasz i mniej substancji smolistych, no ale nie wiem, ja tam za mało lata, jak mieliśmy czas, że tam w kół się jarało, to jak z waporyzora parę buchów się zajebało, to ja tam nic nie czułem, kurwa.
1: No.
2: To był taki okres chyba, że tam grube jakieś zawsze wiadra czy coś, jakieś bonga się jarało, to po takim czymś.
0: Jak się bawić, to się bawić.
2: No.
0: Ale to się też nudzi tak troszeczkę, nie? Z czasem się tak trochę nudzi tak, też. Tak.
2: Z wiekiem, nie? Z wiekiem. Za mało lata, kurwa, to człowiek mógł jarać codziennie i cały czas tak fajnie. A tak...
1: No i tym bardziej nic lepszego do roboty nie było, nie?
2: No tak, tu się... Znaczy, to też może, kurwa, nasza wina była, że nie było nic, bo zawsze jak człowiek chciał, to by coś wymyślił, ale tak...
1: No ale też za mało lat to jest ogólnie taka społecznie, tak samo jak i piwa się pije społecznie i tak dalej, tylko gorzej jak się później człowiek przyzwyczai tam do końca życia siedzi i nie wiem, przy telewizorze codziennie browara żłopie, nie? Bo za młodu się, wiesz, szło do parku codziennie, czy gdzieś tam i z kolegami, czy po szkole na piwko. I tak zostało, kurde, tak do końca życia.
2: Tak, ale to, wiesz, tylko nie o to chodzi, że tam socjalnie. Potem to już ci wchodzi w nawyk i nie wiem, coś się złego stało, stary, masz zły humor, no to jak sobie poprawić? Trzeba zajarać. Potem coś dobrego się stało w swoim życiu, no to trzeba celebrować, no to co? No to jaramy. I potem co by się nie działo, masz pretekst, żeby zajarać. Rozumiesz, o co chodzi? I tak człowiek sobie to tłumaczy, nie?
0: No, a w pewnym momencie nie ma już imprezy bez jarania na przykład, już w ogóle, już no to jest niewyobrażalne w ogóle się spotkać i se wspólnie nie zajarać, nie?
2: No To już nawet może być tak, że takie case'y, że wiesz, nie ma normalnego funkcjonowania, już nie zajarasz, to ci się nic nie chce, ciśnienie, podenerwowany, rozumiesz? I tylko czekasz, no, kurwa, kiedy coś ogarniesz, nie?
1: Jedna
2: to, nie
1: z moich...
2: heroina, to nie jest heroina, ale to potrafi psychicznie, potrafi konkretnie uzależnić.
1: No ja na przykład zauważyłem, że większość tych znajomych, którzy są tymi tak zwanymi szurami, co opowiadają różne tam sobie te alternatywne historie na każdy temat, no to są jaracze na potęgę. Ja to z tym wiążę troszeczkę.
0: No tak, no pewnie, że tak.
2: No, na pewno to robi swoje, nie?
0: Tak, bo jak się zjarasz, to wszystko ci się zgadza nagle ze wszystkim. Ja na przykład się robię bardziej wierzący i nagle się zaczynam zastanawiać, a może ten Bóg istnieje, coś w tym jest, kurwa. A te wibracje, te gęstości, ja to rozumiem, te gęstości, bo to się nakłada na siebie, kurwa, jak, no już teraz kumam. No i taki się człowiek robi. A to, jak potrafi to człowieka tak zeszmacić troszeczkę, to pokazują doświadczenia dealerów. No kumpel mi się żalił, że do niego o 4 w nocy dzwonią i to nie ma tak, ej, sorry, stary, słuchaj, przepraszam, że późno, tylko dzwoni o 4 w nocy i ej, kurwa, masz coś? Masz coś z młodą, kurwa?
2: Ty to po ziółko czy po coś innego tak dzwonią?
0: No po ziółko potrafią tak, wiesz, nabezczelać ci o czwartej w nocy, nie? I ja nie przepraszam, ani po całej w dupę, tylko kurwa, miałbyś coś?
1: A ja ten, no. A myślałem, że trochę to się pozmieniały te czasy, ale ogólnie obawiam się, żeby właśnie gorzej nie było w tym sensie, żeby jeszcze bardziej się to nie jako normalna normalność, że każdy jara i tak dalej, no tak jest właśnie tu w Irlandii, zresztą w Anglii trochę też i nie podoba mi się to wcale, że tak, wiesz, gdzie nie tego, to wszyscy wszędzie jarają.
2: To zaczęło wchodzić, przynajmniej w Polsce, ja tam miałem... nie wiem, jakieś 10 lat, kurwa, 8 czy coś takiego i wszędzie zaczęło się w kulturze pojawiać, w filmach, we wszystkim. No. I to było tak, że ja miałem, nie wiem, tam jakieś 11 lat, kurwa, 11, 12, już myślałem, że o kurwa, wszędzie to jest, wiesz, wszyscy mówią, że takie fajne i już jako dziecko człowiek o tym myślał, że chciałby spróbować, nie? No i trafiła tak. się okazja i ja w bardzo wczesnym wieku spróbowałem, nie? Wiesz. Potem było z górki, no, przez jakiś okres. No.
1: I ten, a ja chciałem zapytać cię, bo słuchałem wcześniej tą parę godzin temu tą audycję, ale wyłączyłem o tej ekonomii trochę tam dyskutowaliście. Mógłbyś mi coś skrócić mniej więcej?
2: Ale to do mnie mówisz, to ja nie...
1: No, do was ogólnie, no też słuchałeś może, czy nie?
0: Nie, znaczy, no to nie ma czegoś takiego, że będzie teraz opowiadanie tobie, o czym gadaliśmy, żebyś może coś dodał od siebie, to raczej...
1: Nie. A nie, chciałem ten...
2: Jak Jola, bo Jola ci dzwoniła, tak? To wtedy coś było o ekonomii.
0: No, było.
2: No, to aha. Też. Dobra, panowie, nie, bo ja chcę, kurwa, dzisiaj szybko skończyć, ja się przełączam na odsłuch, tylko chciałem wrzucić ten jeden kawałek.
0: Dobra, dzięki za telefonik.
2: No, trzymaj tam, na razie.
0: Na razie.
1: Jedną rzecz cię zapytam, to ty wiele lat już to radio prowadzisz, co? Czy mi się tak tylko wydaje?
0: Tak.
1: Może to zadziwiające, że dopiero teraz YouTube mi jakoś podrzucił te radio.
0: No widzisz, to jakoś nie jesteśmy mocno promowani przez YouTube'a, niestety. To jest takie radio, wiesz, to jest trochę taki Fight Club tutaj. Trzeba się znaleźć. Nie wiem, może jakieś siły tutaj człowieka naprowadzają, jakiś szatan, albo musisz dostać zaproszenie od znajomego.
1: No właśnie, bo to taki całkiem przypadkowa rzecz, wiesz, że masz kury, lubisz tu siedzieć i to sporo.
0: Tutaj też był komentarz B52, pisze do mnie, pamiętaj, że ty jak się... kiedyś zjarałeś jakimś skunem, to się modliłeś do Jana Pawła. To nie był skun, tylko to były jakieś srogie dopy. Nawet nie wiem, co to tam były za dopalacze, ale to coś mi się w głowie pomieszało i myślenie się zapętliło. W kółko myślałem to samo i myślałem, że mi się głowa zepsuła. I jakoś tak, no to jest inny stan był w ogóle, no to nie byłem ja po prostu. To jakiś szatan mnie opętał, żebym się modlił do papaja.
1: To ja po pijaku też się różne takie rzeczy przecież
0: No to po pijaku to nie miałem takich jazd. Furiat tu się cały czas to się odgraża, że mnie, że się na mnie zaczai gdzieś pod sklepem czy coś. Furiat, nie radziłbym ci tego robić, bo jak ktoś mnie nachodzi, to jeszcze możesz liścia wyłapać. Tak z całą sympatią do ciebie mówię, ale bardzo by mi się to nie spodobało, gdybyś gdzieś tam się czaił na mnie, mnie nachodził. To nienawidzę czegoś takiego i możesz źle skończyć. To tak ostrzegam. No.
1: Ale to jest chyba jakaś u nas narodowa cecha, że my lubimy się kłócić, ale w taki sposób, że wszystko brać do siebie też, bo to rozumiem się kłócić jakoś tak, dobra, mamy inne zdania, okej, spoko, ty masz swoje, ja mam swoje, na ranie. Ale nie, tu trzeba, kurde, brać do siebie na poważnie i tak dalej, nie? Jak ktoś ma inne zdanie niż ja, to kurde, to jest urażony się czuję w ogóle. Jak on śmie inaczej mieć inne zdanie niż ja?
0: To się sprowadza do kultury rozmowy po prostu. Troszkę trzeba się nauczyć rozmawiać z drugim człowiekiem, mieć dla niego trochę cierpliwości, wyrozumiałości, szacunku elementarnego jakiegoś i trochę sobie zmniejszyć ego na przykład, że niekoniecznie zawsze moja racja jest racja najmojsza, kurwa, i wbiję tą rację cegłą komuś do głowy, tylko trochę mieć, trochę zluzować majcioszki, nie?
1: Ja się tutaj przy pandemii, przypadek tego nauczyłem, bo jeszcze jak pandemia się zaczęła, to reklamowali kursy różnego rodzaju, jak ludzie siedzieli w domach, żeby sobie przez internet porobić. Jeden kurs sobie zrobiłem, ale niepełny. W ogóle tam chyba to był z jakiejś uczelni, z Yale czy coś takiego w ogóle, ale bardzo fajne rzeczy. I to był kurs szczęścia, ale nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Ale w skrócie tam kurs szczęścia, jak żyć szczęśliwie i tak dalej. I się okazuje, że oni tam studentom robią zajęcia. Chyba na kilkudziesięciu uczelniach na całym świecie tam różnych. Takie zajęcia kilkutygodniowe na tym, jak się lepiej uczyć. Bo z badań naukowych wynika, że jak ktoś jest szczęśliwszy i pozytywny, a nie tam zestresowany, czy tam wkurwiony, czy coś, to że zwyczajnie się lepiej uczy, lepiej wchłania wiedzę, nie? A ten kurs też polegał na nauce między innymi dyskusji właśnie. Bo studenci, żeby ze sobą w ogóle lepiej współpracowali, czy ludzie, to trzeba ze sobą dyskutować, żeby móc w ogóle cokolwiek ze sobą razem zrobić, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Najpierw to... Tak.
1: I właśnie tak sobie pomyślałem, że kurde, w takiej podstawówce to właśnie to powinny już, albo w liceum, to w ogóle wszyscy powinni przechodzić takie kursy z komunikacji właśnie i ze współpracy. I to by nam tak rozwiązało sytuację, bo na takim kursie to pierwsze co to się uczy tego, że każdy jest inny, każdy w ogóle jaki w ogóle test jest zajebisty, polegający na tym, że nie wiem, no tam jest na przykład 10 czy tam 20 takich studenciaków, na przykład 20 czy 30, ten test pokazuje, że jak wykładowca o czymś mówi, to każdy inaczej to rozumie. I później, jak każdego po kolei zapytać, o czym on mówił, to każdy co innego będzie trochę opowiadał. I później, jak oni rozmawiają między sobą, to jeden będzie, to mogą się kłócić, bo jeden to zrozumiał tak, inny tak, trzeci tak, czwarty tak. I wiesz, i jak ludzie pojmą, że każdy zupełnie inaczej rozumie, mimo że nawet te same słowa i tak dalej, czy te same zdania słyszy, ale inaczej to rozumuje i później jeszcze inaczej to umie przedstawić, kiedy są takie podstawowe, na takim podstawowym poziomie różnice między każdym, to naprawdę współpraca, mimo że każdy ma zupełnie inaczej myśli, to są w stanie się dogadać, nie?
0: No, na pewno dużo zależy od samego systemu nauczania, od komunikacji z nauczycielem, mentorem, tak, mistrzem. Są takie szkoły, które mają właśnie alternatywne zupełnie tutaj metody, nawet uzupełnione o takie o taką naukę na przykład przyswajania informacji, że trochę inaczej się uczysz przyswajać informacje, są pewne ćwiczenia. Też no, zupełnie inaczej w prywatnej szkole jest. Faktycznie podczas całego mojego procesu edukacji nie przypominam sobie żadnych takich lekcji tego typu, żeby ktokolwiek prowadził na jakichś lekcjach wychowawczych, które nawet no, od biedy można by na lekcji wychowawczej dzieciakom coś takiego zrobić, nie? Nie tak. Co gorsza, nie przypominam sobie ani jednego takiego spotkania w klasie z nauczycielem, rozmów, nawet podczas tych

0: wojną o te LGBT, to przecież to by momentalnie w ogóle nawet takiej wojny by nie było.
1: A można by to jakoś sprytnie dzieciakom przedstawić, że na przykład, słuchajcie, jesteśmy jedną klasą, jednym zespołem, dobrze, żebyśmy się trzymali razem. Jakoś, no nie wiem, jakoś sprytnie to przedstawić w atrakcyjny sposób, a dzieciaki wiadomo jakie są, że szybko chłoną, czymś się tam zarażają jakąś koncepcją, nie? Nową. I zaraz by... No. I jakiś inny dzieciak w tej klasie, który jest wyśmiewany na przykład, to mogłoby mu to zaoszczędzić wielu lat cierpień. Ale ktoś nie wpadł, widzisz, na pomysł, nie? A za to, kurwa, no masz religię, na przykład dwa razy w tygodniu w jakichś chorych szkołach, gdzie też się takiego tematu nie poruszy, chociaż to chrześcijaństwo. Właśnie można by na chrześcijaństwie taki temat też ruszyć, prawda?
0: Ale co na chrześcijaństwo, że co?
1: No tak mi się kojarzy, że takie namówienie dzieciaków, że bądźmy dla siebie koleżeńscy, że trzeba tutaj wspomagać kolegów, to gdzieś to nawiązuje...
0: A, bo to takie, że wartości chrześcijańskie.
1: No jakoś to wpiąć pod te wartości, pod wartości chrześcijańskie.
0: Teraz, no teraz przecież się wkręca te wartości europejskie, niby takie właśnie full of tolerancja, ale to jest też bardzo, bardzo śliski temat. Aczkolwiek tak. Przecież teraz jest gruba afera o to, że mamy rekord w ilości samobójstw wśród dzieci podobno. Tam ostatnio przypadkiem słyszałem, że był nawet jest jakiś dzień zrobiony taki. Dzień. Jak to było? Dzień bullyingu, czy właśnie czegoś takiego, że w którym to tam opowiada się o tym, że właśnie o tym gnębieniu dzieci i tak dalej, i o tym, ile ich tam samobójstwa popełnia. I mówili, że jest od cholery teraz jakoś wyjątkowo dużo tych samobójstw. No. A mimo niby to, że taka jest tolerancja teraz dużo większa niż była te 20 lat temu.
1: No, nie wiem, jak jest teraz. Wiem, że kiedyś nie było różowo, a teraz no pytanie, czy jest gorzej, czy jest lepiej. Ciężko powiedzieć. W każdym razie, no, i tak nie mamy w Polsce tak źle. Słyszałem, że w Korei Południowej na przykład to jest straszny problem, nie? Że to jest wszechobecny, ten bullying, który się nawet potem przenosi ze szkoły do pracy i twoim nowym bulim zostaje twój szef, nie? Na przykład. No, i to jest tam taki standard, oni z tym walczą. Mają filmy, które poruszają ten temat, wiesz, i to jest u nich naprawdę realny problem.
0: A z tym to jest aż przegięte. Tu w Irlandii zresztą z tym też jest mocno przegięte. Znowu w drugą stronę, że nawet się czasem nie wolno odezwać, bo to już będzie, kurde, bo bardzo łatwo kogoś o coś takiego oskarżyć i poważnych problemów narobić. Ale ten...
1: Dołączył Michał. Cześć, Michał.
2: Cześć, siema. Ja chciałem tak tylko na chwilę, króciutko, po cichu, bo nie mogę głośno krzyczeć, mówić w sensie, się odnieść tylko. Zadzwoniłem, bo już się Janko rozłączył. Mogę powiedzieć dwa słowa?
1: Proszę.
2: Ten Janko, słuchaj, ty mi Jolę zarzucasz, ale Jola propagandę z TVPiS przewija non-stop, cały czas. To jest jedno i to samo. Ma pozycję do skłócania Polaków i robienia, wiesz, takiego wizerunku. Znaczy, tylko jest PiS i PO i tamci to są super źli, a my to jesteśmy super dobrzy. Nie ma czegoś takiego jak... w 100% zła albo w 100% dobra partia. To jest propaganda wszystko. A możesz mi tutaj z Jolą, wiesz, przytaczać tą jedną sytuację, ale ty, Janko, chyba z rok dzwoniłeś i jechałeś po etamie, potem jechałeś po jego rodzinie i w końcu mi po prostu nerwy puściły. Zadzwoniłem i cię opierdoliłem i taka jest geneza tego konfliktu. Musisz rzucać i gadać sobie, co chcesz.
1: No właśnie ty, bo tak Janko faktycznie teraz się przyczepił, że ktoś tu kogoś wyzywa, a on jest taką osobą, która chyba największą ilość ludzi zjebała, łącznie ze mną, z 10 razy byłem przez niego jechany.

0: I on nagle się troszczy o kogoś tutaj, żeby tutaj nie wyzywać. To ciekawe to. No faktycznie.
1: Ja wiem, no, hipokryzją wali na kilometr. Tyle chciałem powiedzieć i ten idę spać, bo już zmęczony jestem. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No, dziękuję też. Trzymaj się. Dobra, to my też kończymy powolutku.
2: No tak, już... tak, ale ciekawe, że pozwalasz w ogóle na takie awanturki i tak dalej, bo ci zaskakujące. Trochę jak ten, trochę takie no, historie się tworzą tu, kurczę.
0: Staram się to ograniczyć i napominam ludzi, apeluję, napominam, wywalam, banuję i tak dalej. No, też to zawsze jest ciężka decyzja, bo wiesz, no, jak ktoś tylko trochę zacznie coś tam furczeć czy coś, no to, to jeszcze niekoniecznie go trzeba wyrzucać. Biorę też pod uwagę na przykład to, jak ktoś długo jest w radyjku. Jak przyjdzie ktoś nowy i pierwsze, co zrobi, to zacznie się tutaj ciskać i buldoczyć i rzucać jak gówno w trawie. Nie wiem, skąd to powiedzonko.
2: Ale,
0: no.
2: Ale jeszcze ci tylko się wtrącę, że mnie rozwaliłeś na maksa. W ogóle jest tym gościem, co u... Czekaj, co jest reptilianinem dzwoni. Nie, mówię, to jest po prostu hicior totalny. Kurde, do tego to jeszcze nie było. Rozwalka na maksa, w ogóle chciałem ten... Nie po to zadzwonić.
0: No widzicie, jak są nowi słuchacze Nocnego Radia, to ich tu dziwuje, że takie rzeczy się dzieją. No to musisz sobie odsłuchać może archiwalnych audycji. Masz słuchania na 5 lat. No,
2: no tak, pewnie tak. Jakby to, nie, ale serio, bo to, ale to jest dobry szachmat dla tych, co ten, dla tych reptilianów, tych, znaczy proreptilianów tych takich, kurde, genialna rzecz, kurde.
0: No dobra, cieszę się, że ci się podoba. To zostań z Nocnym Radyjkiem i słuchaj, i bądź z nami.
2: No będę też wracał czasami, no. No cześć, cześć.
0: No nie czasami, tylko nie czasami, tylko regularnie trzeba, no.
2: Regularnie.
0: No to trzymaj się, cześć, cześć. Czasami będzie słuchał. Ja ci tu dam czasami. O. Ostatecznie wygrała opcja na tak, jeśli chodzi o lubienie darów mamy natury. Co mnie akurat nie dziwi, 24 głosy, 54% na tak, 46% na nie. Czyli tak widać wyraźną polaryzację. A w Nocnym Radio to się różne wariactwa dzieją w końcu. To są ludzie nienormalni. Trole, agenci, rozbijacze rodzin, liżący dupę systemowi, no, hakerzy, zabójcy chyba też się pojawiło w końcu, że tu zabójcy są, nie wiem. Tak przynajmniej twierdzi Claude Monet, Michał Giereś. Pozdro dla dzwoniącego, szczery gość, słychać po głosie, dzwoń pan częściej. Pisze weteran Nocnego Radia, Grzesiu od pizzy. Pijani i naćpani, pisze Kurka Wodna. To jak Szybcy i Wściekli, coś, nie? Pijani i naćpani. To my. No dzisiaj tylko jedna pijana osoba dzwoniła. Robercik. Trochę się z nim oschle tutaj obszedłem. Ale trzeba, nie można być tu za grzecznym, bo wszyscy cię i tak zleją potem. Trzeba stanowczo podejmować decyzję. Nie ma dzwonienia po pijaku. To jest irytujące, denerwujące. Zazwyczaj taka osoba nie ma nic do powiedzenia. Często się awanturuje w końcu, jak coś jej się tam nie spodoba. Kurwa, co? Ale że co? Do mnie to było? Bełkocze coś, zakrzykuje, coś, jakieś zaśpiewy. Na trzeźwo dzwonić. Albo po jednym piwku. Góra dwa, jak ktoś ma mocniejszą głowę, a nie dzwoni wódczany, mrukliwy kompan, twój najlepszy, kurwa. I jaki temacik? O czym będziemy rozmawiali dzisiaj? O gównie. Najebany to do domu. Jak w piosence. Braci Figofagot. No dobra, powoli się będziemy żegnali. Nie zamierzam do świtu gdzieś tu siedzieć. Czyli tu jest czas audycji. 6 godzin. No i styka. A co jak prowadzący jest pijany? No prowadzący wiele razy był i pijany, i naćpany, i wszystko, ale czas to trochę ukrócić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już od wielu audycji jestem trzeźwiutki. Jak poseł PiS w niedzielę. Po spowiedzi świętej. Troszkę można być podchmielonym, ale leciutko, a nie, kurde, ledwo patrzy na oczy, a będzie do radia dzwonił, nie? Bez przesady. No, prowadzący już nie za bardzo może, bo sobie zniszczył zdrowie. Trochę za dużo tych worów z darami przejaranych w życiu, trochę za dużo tych hektolitrów alkoholu wypitych i niestety organizm nie domaga się.

prowadzący jest pijany raz na miesiąc, góra dwa. No nie wiem, już od dłuższego czasu tu nic nie piję. Trochę się wystraszyłem, bo jak się ma kłopoty z ciśnieniem, ostatnio po kawie. Słuchajcie, teraz mam na przykład, nie mam na twarzy żadnych takich przebarwień za bardzo, nie? Zaczerwienień, a wypiłem kawę ostatnio. I co się właśnie z tymi ciśnieniowymi chyba sprawami? Czy ja wiem, że kawa wysusza na przykład cerę, nie? Że trzeba wtedy pić dużo wody po prostu. No ale też mi jakby ta kawa chyba zaszkodziła, nie? No nie mogę pić kawy, nie mogę pić wody, nie mogę jarać. W zasadzie mogę, ale nie chcę, bo nie chcę, ile można się kopać w głowę, nie? W nieskończoność. Naturalnym stanem dla człowieka jest stan taki, jaki mamy. Powiem więcej, naturalne dla człowieka jest też to, aby sobie pobyć smutnym, na przykład jak nam jest smutno, albo sobie pobyć w nastroju melancholijnym, jak czujemy, że nam to odpowiada. Nie wolno tego na siłę zmieniać i być na siłę, nie wiem, traktować to jak choroby. Po prostu to jest pewna równowaga mózgu, pewien balans mózg sobie łapie. Jak będziecie na siłę unikać przykrych rzeczy, na siłę się rozweselać, a psychodeliki trochę to robią, czy alko, nie? Zaburzają nasz naturalny jakiś proces humorku, przygnębienia, radości, melancholii, smutku, radości i tak dalej, no. I to mózg zaczyna sam sobie zaczyna to na swój sposób próbować wyregulować i wtedy mogą być nieciekawe jazdy, że nagle mamy zaburzone to, no nic nie jest dobre, żaden proces nie jest dobry, jak jest zaburzony. Najlepiej jak w naturalny sposób się wszystko odbywa. Więc jak widzicie kogoś, że jest taki osowiały czy coś, to przestańcie go tak na siłę, ale coś się chyba stało, co? A coś widzę, że dzisiaj nie bardzo. No, ale powiedz, bo nie, ale ja coś widzę, że chyba coś nie gra, co? No, ale się nie martw, no, a ty się rozwesel, a patrz tutaj, no, kurwa, nie pajacować tak, no. Dabliński się pyta, dać donate'a na koniec? Dać. Oczywiście, co to za głupie pytanie? Dobra, ankieta skończona. No, to już po tej ankiecie widać, co to za radio. Audycja nagrywana z kieszeni zapierdzianych dresów, jak u Etama. No pomyślimy. Coś ostatnio nagrałem, ale tego w rezultacie nie opublikowałem, bo jakoś uznałem, że bez sensu. I tak już jestem stalkowany teraz i mam dziwne telefony, jeszcze zacznę pokazywać, gdzie łażę. To już w ogóle, więc lepiej nie. W ogóle to proszę się odpierdzielić i mi nie dzwonić z nieznanych numerów, bo to nic nie daje, to zero efektu. No nie wiem, chyba że ktoś się cieszy, że musiałem sięgnąć po telefon i wyciszyć. No to spoko, to bawmy się dalej. Ale to tak się dzieci bawią.

0: zakonnica straszyła dzieci śmiercią, piekłem, śmiercią. No zakonnice czasami tak mają, to są czasami takie niezrównoważone do końca kobiety jakby, nie? Przesiąkły tym tematem, Bóg, szatan. I on, przypuszczam, że taka zakonnica, ona czuje, że ma misję jakąś, że ona walczy o duszę tego dziecka, nie? Czy ono będzie katolikiem, czy nie będzie katolikiem. Że to jest być albo nie być, że to jest jej główny quest, main quest. No i zaczynają się jazdy. Pamiętam, kiedyś też z kolegami sobie tam wracamy z piłki czy coś. Idziemy sobie przez osiedle. I zaczepiła nas zakonnica i zaczęła się dopytywać, który chodzi na religię, który co. No, wtedy to chyba jakoś było w miarę normalne jeszcze. Kiedy dzwonienie do Gierapy, bo muszę popcornu naszykować. Nie, no nie będzie już dzwonienia, skoro powiedział, że nie ma o czym ze mną rozmawiać i zbanował mnie na Skype'ie. To co, mam sobie stworzyć nowy profil?
1: Milion denarów cygańskich. 28 złotych. Także tego, ja nie to co złego. Do nocników nigdy nic nie miałem, a gdybym nawet miał to prywatnie, bym to załatwił zamiast prać brudę publicznie. Pozdro etam, zadzwoń do P28 na live.
0: Jak powiedział, tak zrobił. Michał Dabliński, zwany Orłem, rzucił 28 zeta, jak projekt 28. No, zaglądajcie na profil YouTube'owy projekt 28. Poznacie po takim fioletowym orzełku. No i tam są różne rzeczy. Raz rozmowy, raz granie, raz dzwonienie. Co tam Michałowi do głowy wpadnie? No i zachęca tu Etama, żeby zadzwonił do niego. No, taką gwiazdę chcesz mieć, stary? No to nie wiem. Musisz z menadżerem Etama pogadać najpierw. Dziękuweczka. No, także powiedział, że są tacy ludzie, z którymi się nie rozmawia i tu wymienił. Czy ja gdzieś mam tą jego odpowiedź tutaj? To może puszczę. Trochę mam utrudnione, bo nie mam Fubara zainstalowanego jeszcze. Przydałby mi się, ale więc musimy tutaj nieco podgłośnić. Alright, dobra, to posłuchajmy, jak to skomentował po swojemu.
2: Tak, nocne radio ciebie nie będę odbierał. Nie wiem, kto ty jesteś tutaj, czy pan K, czy jakaś inna K. Nie wiem. Ja mówiłem, że z pewnymi ludźmi się nie dyskutuje. To znaczy nie dyskutuje się z kretynami, durniami, przestępcami, zdrajcami, zwolennikami nowego porządku świata, jakimiś tam... Po co? Macie swoje kanały, idźcie tam i nie wchodźcie tutaj. Ja do was nie wchodzę, wy nie wchodzicie do mnie po prostu i tyle. Także tak po prostu róbmy. A jak to się mówi, jest jakaś konkurencja, wygra lepszy i tyle. No, po prostu. Wy tam bądźcie u siebie w swoim syfie. Dlaczego też się nie dyskutuje? No bo jak z żulem dyskutujesz, to sprowadzi się do swojego poziomu i pokonacie doświadczeniem, no jak najbardziej. Także...

0: No, tam potem jeszcze ciekawsze były rzeczy, ale to tak skrótowo, było. Potem jeszcze było o Kubie rewelacje, że agent, że zniszczył wszystko, że rozwalił. Najbardziej sympatyczny koleżka, co nikomu nie wadził. Mówię wam, coś mu się odkleiło, mu się mieszają wspomnienia. To on ma właśnie fałszywe wspomnienia jakieś. Może to coś takiego jest, bo przy schizofrenii, schizofrenia ma wiele różnych odcieni jakby. Przy niektórych masz paranoję właśnie silną, ciągle jesteś przekonany, że ktoś cię śledzi, ktoś na ciebie dybie, ktoś specjalnie coś zrobił i tak dalej. Ale dobra, już nie chcę Michała tutaj, Kloda, już nie chcę po nim jechać. Myślę, że to jest troszeczkę kopanie leżącego w tym momencie już. Chociaż na pewno ma wielu fanów i tak dalej, dobra. No, niekoniecznie od ćpania, no. Może po prostu choroba. Zresztą no, kiedyś pojawiła się teoria też, że obcowanie z tematami spiskowymi przez wiele, wiele lat może coś człowiekowi zrobić, jakiś kuku w głowę, nie? Jeśli to bierzesz na poważnie, chłoniesz to, no to coraz bardziej jesteśmy tym owładnięci. Mózg jest jak gąbka. Im jesteśmy młodsi, tym bardziej ta gąbka jest chłonna. Ale może w tym przypadku na przykład zbiera i nagle siup, coś ci wsiąknie w tą łepetynę, nie? Nagle bardziej się zbierało. Różnie to może być. Ludzki mózg to jest bardzo subtelny komputerek biologiczny. Dlatego trzeba troszkę uważać na łeb. Ja też staram się trochę sobie pozmieniać w głowie, wyleczyć ten łeb, bo jest skołatany niestety. Różne gówna się tam przylepiały. Przydaje się tutaj jakaś...
1: Nocne radio. 07 zimne FM. Wyłącznie polskie debaty. Nocne radio.
2: Mario Skrzaków, 5 zł. Na wsparcie radia.
0: Jaki dżingiel normalnie radiowy. Jeszcze był zaśpiew na końcu. No proszę, to zaskoczenie. Nieczęsto się zdarzają głosowe donaty. No a to można. I jak widać nawet od 5 zł. Klot coś snuł, jakieś wizje, że on zrobi od 50 czy coś, bo to trzeba płacić. No, czasami szkoda tego Kloda, bo to go życie trochę tak mu dowaliło też, nie? Przecież ile czasu on był dręczony. I popatrzcie, on coś mówił o tym dręczeniu, że o śmianiu się z niego i przypisał to nocnemu radiu. Chociaż powinien to raczej w inną stronę skierować swoje tutaj jakieś pretensje, nie? Wypominki. No ale nie, on już teraz chyba... Wszystko, co złe, to przykleił do nocnego radia, po prostu tak mu się porobiło. Więc to trochę niebezpieczne, bo jak on uzna, że nie wiem, że my go jakoś tam jesteśmy przyczyną wszelkiego już zła, które go spotkało w życiu, łącznie ze złą karmą, która go dopadła za założenie tego radia, za współzakładanie, no... On tak, widzicie, i jak coś się ludziom gada, to się w końcu, to zawsze gdzieś tam zostanie, choćbyś nie wiem, jak przeinaczał. On bardzo często mówi, ja zakładałem to radio. Współzakładałeś i jeśli już, a on mówił, zakładałem i w końcu pojawiły się głosy, że krawiec się wybiłeś na garbie Kloda, że on założył radio, ty dołączyłeś. No nie, nie, nie. Zakładaliśmy na zupełnie równych warunkach. Nawet nie pamiętam, kto wpadł na pierwszy na pomysł sam, że coś zrobimy razem. Tego nie pamiętam. Ale można uznać, że spokojnie tutaj obaj zakładaliśmy. No. Już nie będę się przechwalał, że ja zrobiłem więcej, bo to może nie elegancko. Zresztą nigdy tak nie patrzyłem na te sprawy, że o ja więcej, a ty mniej. To Klot tak lubi też, nie? Się patrzeć i wypominać, co kto zrobił. A sam zrobił niekoniecznie tu najwięcej. Ale zostawmy. Też tam nie dzwońcie, nie bekajcie mu, bo to ani to śmieszne, ani... Dajcie mu może robić audycję tak po prostu jakoś, nie? Żeby chłopak miał trochę tej radości, a nie żeby na przykład przychodził już tylko po donaty, bo zdarza się, że jest hojnie dofinansowany, na pewno się cieszy, że te parę groszy mu wpadnie w miarę konkretnych. Zawsze miło to może mu tam domowy budżecik jakoś wzmocnić. No ale dajmy mu może tam faktycznie niech sobie prowadzi jak chce. Nie przeszkadzajmy zresztą od nas. Czy od nas w ogóle ktoś mu jakoś tam coś psuł, przeszkadzał? No nie wiem. Chyba, że wspominamy... No nie wiem co w ogóle. No dawno temu Kotkiewicz do niego dzwonił. Ale to był taki inteligentny trolling, taki, no, że nie robił szmaty z tego Kloda, nie bekał mu, nie wkręcał go w jakieś gówno, tylko po prostu taka zabawa bardziej trochę, nie? I też tego nie robił długo, tam, nie wiem, może z parę razy. Nic wielkiego, no. Jakieś kwity miał na mnie wyciągać, czy coś, no. Klot, ja czekam, proszę bardzo, proszę, sam jestem ciekawy, co to może być. Czyli co, czyli serio ustawił od stówy te głosowe? No, czyli tak jak mówił, tak zrobił, tak? No. Ja bym nie nazywał ludzi, którzy od czasu do czasu zmieniają pogląd na coś, od razu, że chorągiewka, nie? A może, bo to jest takie raczej pejoratywne, negatywne. Ktoś zmienia zdanie, coś sobie przemyślał, czegoś tam doświadczył. No i to jest w miarę okej, no to nie wiem, to chyba gorszy jest ten, który idzie w zaparte i cały czas ma takie same poglądy. Najlepiej jakieś jeszcze radykalne, mocno i fanatyczne, nie? I się ich trzyma, to ja się takich ludzi bym bał trochę. Bo to jest fanatyk. To częściej będzie fanatyk. A z tym Klodem to kumplowałeś się kiedyś, krawiec? No tak. On mówi, on dzisiaj podkreśla, że to już nie jest mój kolega. Człowiek, którego nie będę w ogóle wymieniał tutaj, tak jak powiedział, panna K albo inna K, nie? Czyli jestem K, jestem wstrętną K. No tak, kiedyś się kumplowaliśmy, tak. No wiesz, Bieszczad, no tak jak mówię, razem zakładaliśmy nocne radio. Wcześniej jeszcze się kumplowaliśmy trochę za czasów kontestacji i tak dalej. No. Dobra. Kończymy, waszmościowie. Dzięki za spotkanko. Niebawem znów się spotkamy. Tym razem może jakiś konkretniejszy w ogóle jakiś jeden może konkretny temat. Może bym pociągnął ten temat super żołnierza, jakoś go postarał się wyczerpać. Nie wiem, czy to by było ciekawe w ramach czasów ostatecznych. Ale Palant, jak się nie kumplujecie, to trochę dziwne tak obgadywać byłego kolegę. Nie wiem, wielu ludzi się kłóci ze sobą i się obgadują potem. No. I też to, co on mówi, że przez wiele lat się ze mnie śmiali w nocnym radio. Ja nagrywałem audycję komentując słowa Claude'a, czy jego jakieś rzeczy, nas oskarżał o coś, no. No to tak trochę trzeba, no co, no można milczeć, ale to wtedy wszyscy powiedzą, o, jak milczy, to coś ma na sumieniu, nie? No. O, popatrzcie tutaj, Kundrat się zjawił. Nie wiadomo, czy to nie jest jakiś trolling. Teraz tutaj zniknęła z panelu możliwość, żebym sprawdził ten kanał. Musiałbym wejść na podgląd na samym YouTubie. O Jezu. Trzeba to chyba sprawdzić, bo coś tutaj nie dowierzam. O, można sprawdzić. Tak. Sekundka. Moment. Janko dzwoni. Ja nie wiem, czy mi się chce znów komentować, znaczy słuchać o tym, że ten Dubliński, ty taki, owaki, ty. Już dajmy spokój. Proszę cię, Janko. Dajmy spokój. Tu się ciekawe rzeczy dzieją, bo się pojawił Kundrat i jest to on sam. Poznaję po kanale, faktycznie. Jest to sam Kundrat, Zbawiciel. O którym ostatnio trochę było, bo nie wiem, czy Konradzie słuchałeś, ale... O Jezu, kurwa mać. No cześć, Janko, słuchaj, może...
3: No, wiem, że nie podoba ci się to, no ale muszę, stary, muszę odpowiedzieć, bo ja bym z chęcią z nim teraz, kurwa, wiesz, normalnie na linii i bym mu wytknął to. On hipokryzję zarzuca, stary, przemyślał to i to ty też nie zrozumiałeś, widzę, co ja mówiłem. Stary, mi chuj chodzi o Jolę, chuj chodzi mi o wyzywanie, ja tylko wytknąłem, że zrobił kurewski numer, rozumiesz? Robił z siebie nie wiadomo jakiego obrońcę. On mówił, że nienawidzi bullyingu, nie lubi takiego zachowania, trzeba szanować. Rozumiesz, stary? O to chodzi, a potem zrobił to samo.
0: Czyli, czyli ty się nie wstawiałeś za Jolą w żaden sposób, ja tylko, samego... tylko cię zdenerwowało zakłamanie, tak? Tak to rozumiesz.
3: I proszę sobie przesłuchać, co on mówił, jak bronił Etama. Proszę sobie przesłuchać, jak on mówił, że on nienawidzi takich rzeczy, a teraz on non-stop stosuje takie przemyśli i takie, kurwa, PR-owe zagrywki. Zadzwonił i powiedział, no ja Joli pojechałem, bo Jola, kurwa, dzieli Polaków, nie? No takie, wiesz, tanie, kurwa, PR-owe zagrywki, stary. Co to ma być, kurwa? Jola dzieli, a jak broniłeś Etama, to mówili, że w ogóle tak nie można. Że to starszy gościu, nienawidzisz bullyingu, nienawidzisz takiego zachowania, rozumiesz? To no się, dobra, kurwa, kupy nie trzyma, synu.
0: No to się wyjaśniło, dobra, to się wyjaśniło. To może już skończmy temat, bo chciałem tu o Kunradzie parę słów, dobra?
3: Dobra, dobra.
0: No, trzymaj się, cześć, cześć, cześć. Była ostatnio audycja, był stream, przepraszam, był kanał, gdzie leciały starsze różne audycje i audycja Kunrada. Kunrada o tym. O Jezu, już późno, zaraz czwarta, już mi się trochę miesza. O kulturowym takim fundamencie brakuje mi słowa. Jak się mówi na taki paradygmat, tak? O paradygmatach była audycja Kunrada. No i Kunrad tam mówił o tym, że bardzo dużo od tego zależy. Po prostu, że na czymś budujemy, na podstawie jakiejś i bardzo dużo potem zależy to, kogo uważamy za wariata, kogo za normalnego. Mocno jest to związane z tym ogólnym paradygmatem. To chyba to słowo, tak? No i tą audycję przypomniałem, ponieważ były nawet prośby o to, że super audycja, że ona powinna lecieć w nocnym radio najlepiej 24 na dobę i powinniśmy ją sobie wydrukować na drukarce i powiesić nad łóżeczkiem. No to przypomniałem tą audycję. No i przypomnieliśmy sobie też postać Kunrada, właśnie Zbawiciela. Zainteresowała ona niektórych, właśnie młodszych tutaj nocników, bo wielu z was nie kojarzy, co było dawniej tutaj, jakie postacie się przewijały. No i było ciekawie z Kunradem. wariat, pisze tutaj. Ja jestem alkoholikiem. To chyba do Konrada, żeby uleczył, tak? Nauczycielu, ulecz mnie. Ja jestem alkoholikiem. Ja mam krzywą przegrodę nosową. Ja kuśtykam. Jąkam. I Konrad tylko podchodzi, przykłada dłoń. Uleczony. Następny. Nie, no właśnie tu muszę was zmartwić. Konrad już dawno, dawno temu pytany o to przyznał, że on nie robi cudów, że nie ma specjalnych mocy i tak dalej. Określił siebie jako Zbawiciela, Mesjasza, Boga, rozumu. Rozumu. To bardzo nietypowe. Nietypowe. Zbawiciel pisze, to ciekawa audycja, sam bym sobie posłuchał. O. Może mi się uda tutaj linka wygrzebać. No chyba nie bardzo. Spróbujmy inaczej. Niby jest tu wyszukiwarka. To był chyba czas Zbawiciela. Kto jest wariatem? To jakoś tak było. Kto jest wariatem? Tak. No proszę bardzo, jak kogoś interesuje, to była ta audycja. O. Zapraszam do naszego archiwum. Tam znajdziecie więcej audycji z Konradem, jak kogoś zainteresowała ta postać. Trzeba sobie wybrać, wejść tylko do archiwum i wybrać audycję. Bo tu nie jest alfabetycznie. Czas Zbawiciela. Ale widzę, że nie ma takiej kategorii. Czas 44. Tak. Tak, bo to pod takimi. Ta audycja to właściwie jest z serii Czas 44. No, Konrad często zmieniał nazwy. Tam była Tęcza Zbawiciela.
1: Rozmawia dwóch kumpli. Ej, ty rozmawiasz z żoną po stosunku? No, czemu nie? Jak zadzwoni?
2: Mario Skrzaków, 5 złotych. Dowcip

Sorry, już jestem. Przepraszam, musiałem coś tutaj załatwić. Krawiec, a jak... Dzięki za donajcika, za kawał. Mario Kawalarz się zrobił. No. Tak, prowadziliśmy też audycję z Kunradem. Ona chyba jest na YouTubie o Matrixie. Matrix. Coś było. Tak, tak, tak. Nocne radio Matrix. I to jest właśnie to, że audycje nocnego radia strasznie idą w dół po prostu. To znaczy, przypuszczam, że to się może wynikać niekoniecznie z tego, że ktoś się na nas uwziął czy coś. Tylko YouTube strasznie obcina widoczność przy wyszukiwaniu tych audycji, które są starsze. Ja tu widzę, się wyświetlają nocne radio, nowsze audycje, a starych, tej starej, która powinna spokojnie tu się pojawić, Matrix, o Matrixie z Kunradem, no to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wszystko jest, tylko tej audycji nie ma, bo za stara po prostu, bo stara. YouTube sobie gdzieś tam wywala na śmietnik historii tak zwany, wywala starsze audycje, no. I Fatima, było i nie ma. No, już tego teraz tu nie znajdę, niestety. Może jest na stronie nocnego radia. Sprawdźmy to. Matrix. No, jest kilka audycji. To prędzej tutaj znajdziecie. Luźne gadki, przepraszamy, chwilowa awaria Matrixa. Luźne gadki, paranormalny, maślany Matrix. Spoiler, Matrix inaczej. I jest audycja Lucifer Causa. To było z serii Lucifer Causa. Niestabilny Matrix. No i tam właśnie Kunrad z Krawcem jest. I filmik niedostępny zniknął. Ale Matrix, ja pierdolę, komu zależało, żeby to znikło? No nie ma. Ciekawe, czemu tego nie ma. Aha, dobra, już wiem, czemu nie ma, dobra. To jednak nie agenci. Ja sam ukryłem całą serię Lucifer Causa. Okej, okay. Nie ma. A szkoda trochę. Ale spróbuję ją gdzieś tam odznaczyć, bo tutaj może się uda. Dobra.

No dobra. Będziemy kończyli. Już trochę dynka boli od tego gadania. Trzymajcie się tam ciepło. W tym naszym ciepłym medium. Będę się upierał, że jednak to jest ciepłe medium. Spełnia tutaj to medium definicję Claude'a samego, co do ciepłego medium. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o ciepły mikrofon, tam lampowy wzmacniacz tam, z żarówkami, lampowy, ciepły. Ani o to, że ktoś jest gejem, czyli tak się mówi czasami, nie? Że ktoś jest ciepły. Też nie o to tu chodzi. Sam Claude to określił, że to musi być takie radio, żeby ludzie się tam czuli dobrze. No to chyba się ludzie czują tu względnie dobrze, nie? Z wyjątkiem tych, którzy się poczuli źle. Bo na przykład zostali zbanowani za pyskowanie, obrażanie. No to tym lepiej, to wtedy się inni czują właśnie lepiej. Być może. Także będę się upierał, że to jest jednak ciepłe medium. I do usłyszonka w takim razie. Do następnego, hej.

witam o tej nietypowej porze. Postanowiłem nagrać swoją odpowiedź na wpis Etama. Akurat to się zbiegło z momentem. Chwilę wcześniej słuchałem sobie takiego dosyć smutnego nagrania, gdzie matka rozmawia z synem, nie Robem. Syn pełnoletni, 20-letni jakoś tak, siedzi w domu przy komputerze, gra w gry. No, matka zrozpaczona wrzeszczy na niego, że jest pasożytem, że nie dokłada się do niczego, że jej związek z nowym mężem wisi na włosku, że chcieliby od niego odpocząć. Dosyć dosyć mocno jest już taka rozechwiana, wkurwiona widać. I właściwie to wygania tego syna z domu. Chce, żeby sobie poszedł. A on z takim spokojem cały czas, trochę w stylu Miśka Koterskiego. No ale co? No przecież, a co komu ja przeszkadzam? O, wszyscy chcą się mnie pozbyć, tak, już. A ja nie pojadę do babci, bo ja muszę mieć komputer. Ale co? No co? No siedzę sobie, no. A tam nie ma internetu. I taka rozmowa jest, nie? Matka wkurzona. Cześć, Bolsuk. Co się od Janie Pawla? No, akurat trochę jestem rozregulowany. Pracuję sobie po nocy. Postanowiłem zrobić przerwę i ustosunkować się do postawy właściwie Etama, który już którymś wpisem tak wyczuwam, że jakby szukał sojusznika i stara się ze mnie zrobić jakiegoś też nieroba, takiego lenia, i no i promuje swoją taką postawę dyspracyjną. I chciałbym jakoś zareagować, bo można się śmiać. Tutaj trochę czasami udajemy, tworzymy jakieś postacie, niczym w grze RPG. Ja naprawdę nie jestem aż takim nierobem. Właściwie to pracuję od gdzieś tak od, nie wiem, od 17 roku życia dosyć regularnie. I miałem bardzo wiele prac. I pracowałem przecież i w Polsce, i za granicą. Miałem własną firmę, spółkę. Najdłużej jako freelancer, wolny strzelec pracuję i właściwie utrzymuję się od pełnoletności, to już tak spokojnie, nie? Wcześniej były różne prace dorywcze już i to nie jest tak, Etamie, że znajdziesz tutaj jakiegoś sprzymierzeńca, że będę promował nieróbstwo, stagnację, wrzucenie sobie na luz i odcięcie się jakieś od tej rzeczywistości. Nie. Też jakby tak starasz się mi wmówić, że o, wziął się za robotę i już pożałował. To nie tak. To, co mówiłem, że trochę więcej rzeczy niż zwykle zrobiłem, że staram się zaktywizować i jakoś nie czuję tych owoców, bo to jest bardziej moja wina. To też jest, trzeba sobie czasami zdać sprawę, że sami coś źle robimy. Koledzy mi tutaj pomagają, starają się mi uświadomić, że po prostu za niskie ceny daję. Do tego stopnia są to w porządku koledzy, że sami płacąc mi mówią, że się zbyt słabo cenię. To jest bardzo w porządku, bardzo koleżeńska postawa, no bo mogą na tym stracić, nie? Cieszę się, że jeszcze są tacy ludzie, którzy nie podchodzą tak do wszystkiego, że coś stracą, coś zyskają, tylko po prostu są uczciwi w tym, co mówią. I tak faktycznie jest. Od długiego czasu za

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Uszanowanko, moi drodzy słuchacze, już dzisiaj nie ma co witać gorąco, bo już troszkę nam się klimat uspokoił, ale jeszcze ciekawe czasy nastaną, prawdopodobnie bliżej zimy, ale o tym będzie dużo później. Dzisiaj mamy przerwę techniczną, dzisiaj mamy piątek, 21, piątek 17 sierpnia 2018 roku, odrobinkę luźniejsza dzisiaj przerwa techniczna, bo w luźniejszym troszkę humorze jestem, aczkolwiek troszkę będę straszył, ponieważ właśnie ze strachu się wziął dzisiejszy temat audycji, a temat audycji dzisiejszy, gdzie oni są? I mówię tutaj nie o kim innym, a mówię tutaj, moi drodzy, o kosmitach, o obcych cywilizacjach, o obcych rasach, które spoglądają na nas z niebios, gdzie wysyłamy im Voyagery, gdzie wysyłamy im sygnały z Arecibo. Zastanowimy się troszkę nad pierwszym kontaktem, jak on by mógł wyglądać, ale przede wszystkim wyjdę z tego, dlaczego zacząłem się obawiać i zastanawiać. A jednocześnie też chciałbym tutaj zaznaczyć, że otwieram swojego Żebrotroniksa. Żebrotroniks działa jak najbardziej. Tak więc, jeżeli byście chcieli się dorzucić na moje biedne NWO gadanie, bo mi Rothschildowie nie zapłacili za ostatnie sprawdzę, więc niestety jest troszkę ciężko, no bo mieli mi 44 miliony przesłać, no ale niestety muszę sobie jakoś radzić, także liczę na was, wszystko jest włączone, wszystko powinno ładnie działać. A dlaczego dzisiaj taki temat? To przede wszystkim dzisiaj jeszcze jedna istotna rzecz, oczywiście audycja w pełni interaktywna, zapraszam do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. Jako że dzisiaj jedziemy sobie troszkę luźniej niż zwykle, no to też telefony jak najbardziej będą bardzo mile widziane z waszej strony, żebyśmy sobie porozmawiali o tych obcych cywilizacjach, które gdzieś tam oczkiem jednym, drugim, piątym, osiemnastym na nas łypią prosto z niebios. Właśnie, bo się okazuje, że mamy jakieś tam różne protokoły i tak dalej, ale przede wszystkim po pierwsze i najważniejsze, moi drodzy, skąd temat? Temat przede wszystkim chodził mi już od jakiegoś czasu po głowie, kiedy to okazało się, że na Marsie mamy wodę i kiedy się okazało, że Mars jest mokry. Kiedy Mars powiedział nam, że jest mokry, to wtedy NASA stwierdziła, nie, kurde, lecimy zobaczyć, co tam jest fajnego, mokrego. Dlaczego? Dlatego, że woda prawdopodobnie może znaczyć życie. I dlatego też będziemy się zastanawiali, jak sobie z tym życiem dzisiaj poradzić i z paroma niepokojącymi hipotezami i teoriami, które się pojawiły krótko po tym niejako w kontekście, jak również sięgniemy sobie dużo, dużo dalej, bo sięgniemy sobie do roku 1950 i do fizyka noblisty Enrico Fermiego, który skonstruował tak zwany paradoks Fermiego, gdzie właśnie zadał w 1950 roku pytanie, gdzie oni są, że tak sobie patrzymy, i nie mamy tak naprawdę za bardzo jakichkolwiek przesłanek oprócz historii typu Roswell, które już mi się udało skutecznie obalić w Sprawdzam, a w poniedziałek będzie kolejny odcinek Sprawdzam, tym razem o M-Drive, także zapraszam was, moi drodzy, bardzo, jak również bardzo zachęcam was do polubienia i udostępnienia strony Sprawdzam Podcast na Facebooku. Dlaczego żebrze o udostępnienia? Dlatego, że jest to pewien też sposób, żebym zwiększył zasięgi też również Nocnego Radia, także pamiętajcie, to nic was nie kosztuje. Pamiętajcie, że to jest coś, co możecie zrobić jednym, dwoma kliknięciami. Sprawdzam podcast na Facebooku, jeżeli uważacie, że to, co robię, jest w ogóle warte przesłuchania i chcielibyście się podzielić tym ze swoimi znajomymi. Też wygląda to jak oddzielna marka, nie jest oddzielną marką, no ale jeżeli chcecie wyświadczyć mi drobną przysługę, to bardzo was o to proszę. No i właśnie, no tutaj możemy sobie, wszyscy prawdopodobnie pamiętamy, jak nie książkę, to film Kontakt, film z 97 roku, w którym mieliśmy historię właśnie, kiedy otrzymaliśmy sygnał z radioteleskopu, który zachęcił cywilizację ludzką do zbudowania pewnego urządzenia, pewnego czegoś, co się okazało, trudno powiedzieć czym, jakimś swego rodzaju transporterem, który przeniósł pilota do dziwnych różnych miejsc. Zastanowimy się też dzisiaj nad konsekwencjami, z jakimi moglibyśmy się spotkać. A ja się tak może troszkę wygodniej dzisiaj ustawię, bo ma być luźniej, więc też

Nie będę tak strzelał z karabinu maszynowego. Będzie luźno i będzie spokojnie. A to jest zabawne, bo jak jestem pochylony nad mikrofonem, to wtedy bardzo, bardzo, bardzo przyspieszam, a jeżeli się wygodnie rozłożę na krześle, to wtedy zwalniam. Zabawne, kurczę. Niezbadane są wyroki boskie, wyroki radiowe. I też jeszcze cały czas przepraszam za wszystkie moje potknięcia i kaszlnięcia, ponieważ mój aparat gębowy jeszcze w dalszym ciągu niestety nie wrócił do 100% swoich możliwości, a to, co słyszycie w Sprawdzam, jest tylko i wyłącznie ułudą wymanipulowanym w Audacity dźwiękiem, który tak naprawdę wyglądał zupełnie inaczej i brakuje mi pewnych tonów, ale staram się jak mogę, żeby wam wymasować neurony i opowiedzieć wam coś ciekawego, nie tylko interesując was treścią, ale również interesując was formą. No ale powoli sobie przejdźmy do samego tematu, bo o kontakcie, no to wiele rzeczy powiedziano, wiele rzeczy napisano. Wielu futurystów, pisarzy science fiction, reżyserów filmów opowiedziało już piękną historię, mnóstwo pięknych historii o tym, jak nas obcy pod wszelkimi względami będą próbowali zabić. Wczoraj w ogóle wieczorem oglądałem film na Netflixie bodajże, The Darkest Hour się nazywał, w którym też podeszli do kwestii inwazji obcych w zupełnie inny sposób. No ale właśnie, inwazja obcych, do tego jeszcze dzisiaj będziemy sobie powoli przechodzili, ponieważ jeżeli mówimy o kontakcie z obcą inteligencją, no to musimy też sobie podzielić, czy ta inteligencja będzie z obcą, nie wiem, cywilizacją, czy jakkolwiek to nazwać. Musimy się zastanowić przede wszystkim, czy ta cywilizacja, czy ta inteligencja, czy te stworzenia będą zaawansowane bardziej niż my, czy będą zaawansowane mniej niż my, czy będą podobnie zaawansowane. I tak powiem szczerze, już tak troszkę na wyrost całego scenariusza, który na dzisiaj przygotowałem, to jest to, że chyba najbardziej fascynuje mnie sytuacja, w której byśmy nawiązali swego rodzaju, no nie wiem, albo świetlny, albo radiologiczny kontakt właśnie z obcą cywilizacją, która by była na podobnym stopniu rozwoju co my. Jeżeli sobie weźmiemy laser i przy użyciu tego lasera zaczniemy sobie komunikować coś z systemem binarnym, okazuje się, że możemy osiągnąć oczywiście tak długo, jeżeli nie będziemy mieli zasłoniętego źródła i odbiornika, możemy osiągnąć w tym momencie około 73 terabajty danych na sekundę przesłanych. I jeszcze raz przepraszam za wszelkie smarkania i kaszle. No właśnie, po co by się ujawniło, gdzie w tym interes, nad tym też się dzisiaj będziemy troszkę frywolnie i wygodnie zastanawiać, bo na dobrą sprawę, no jeżeli, no właśnie, bo w ogóle wróćmy najpierw do kwestii Marsa. Jeden z badaczy, Nick Bostrom, szwedzki filozof, kierownik Future of Humanity Institute na University of Oxford, uważa, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby okazało się, że Mars jednak jest planetą całkowicie sterylną. Bo oczywiście w kwestii mówienia o obcych cywilizacjach musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, że mamy z jednej strony taką dość banalną, można rzec, sytuację, w której mówimy, że w potężnym naszym wszechświecie, a to naprawdę nie jest w kij dmuchał, bo to jest 300 tryliardów gwiazd, 350 miliardów dużych galaktyk i 3,5 biliona galaktyk karbowatych. To... No właśnie, jak to było określone w tej książce i filmie Kontakt, że to byłoby bardzo głupie marnotrawstwo przestrzeni. Więc coś zdecydowanie powinno gdzieś tam istnieć i pytanie tylko jest takie, jak bardzo pospolite jest życie. I oczywiście mamy pewne informacje, mamy pewne doniesienia z meteorytów, które upadły na nasz glob, które udało się odzyskać, że gdzieś tam znaleziono jakieś bakterie, chociaż w tym przypadku nie zawsze udaje nam się wykluczyć ryzyko kontaminacji, ryzyko zanieczyszczenia tychże obiektów, które spadły na naszą planetę i nie możemy tak naprawdę na 100% w tym momencie ustalić, że resztki meteorytu, który spadł na Ziemię 14 tysięcy lat temu, dajmy na to, że on nie został skażony jakimiś bakteriami, których w tym momencie do końca nie znamy.
znamy, bo tak naprawdę nie znamy naprawdę całego mnóstwa bakterii. Tak naprawdę nie znamy nawet za bardzo mnóstwa jakiegoś innego bardziej rozwiniętego życia nawet na naszej planecie, co i rusz. Słyszymy o odkryciu nowych gatunków gdzieś w Puszczy Amazońskiej lub gdzieś w głębinach oceanu, więc nie możemy sobie tutaj pozwolić na zbyt daleko idące wnioski, zbyt daleko idące pomysły, które sprawiłyby, które próbowałyby dowieść, że my tutaj mamy na Ziemi wszystko już ogarnięte, pojęte i mamy i w ogóle jesteśmy super.

0: ma 70% kodu genetycznego wspólnego. I kod genetyczny jest właśnie tym takim kodem źródłowym życia, które się wykreowało w wyniku ewolucji na naszej planecie, wobec czego jest to naprawdę niesamowity wynalazek, który najprawdopodobniej powstał tutaj właśnie na Ziemi. I może się okazać, że obcy, którzy gdzieś tam daleko by się pojawili, no to niestety oni by mieli troszkę zupełnie inną fizjologię niż my, troszkę inną biochemię niż my, i oni by nie bazowali na tych samych fundamentach fizyki i chemii, na których bazuje życie, które znamy. Ale właśnie, idąc dalej do Nicka Bostroma, pozwolę sobie tutaj zacytować jego wypowiedź. Wiemy, że Wszechświat zawiera wiele gwiazd, około 100 miliardów w samej naszej galaktyce, a obserwowalny Wszechświat zawiera miliardy galaktyk. Dzięki niedawnym odkryciom astronomicznym wiemy, że gwiazdy te często posiadają planety, w tym planety podobne do Ziemi. Wiele z tych systemów solarnych jest znacznie starszych od naszego. Jak dotąd jednak w naszym sąsiedztwie nie pojawiła się żadna cywilizacja pozaziemska. Miliardy potencjalnych miejsc, w których mogło powstać życie, i zero cywilizacji, które osiągnęły poziom rozwoju umożliwiający nam ich dostrzeżenie. Problem w tym, że gdybyśmy wykryli życie na Marsie, moglibyśmy wówczas założyć, że życie w naszej galaktyce czy w naszym wszechświecie nie jest unikalne, bo teraz teraz tak troszkę intuicja każe nam podpowiadać, że powinniśmy jednak traktować się w pewien sposób wyjątkowo i spojrzeć, że jesteśmy faktycznie jedynymi istotami we wszechświecie, ponieważ nie mamy żadnych dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Wobec czego możemy i teoretycznie właśnie możemy zakładać, że faktycznie jesteśmy sami we wszechświecie, ale nie do końca odpowiada nam ta myśl, zresztą statystyka za bardzo nam się tutaj nie dodaje. Natomiast jeżeli byśmy na całkiem blisko leżącej nam planecie wykryli jakieś życie, jakąkolwiek formę życia, i tu nie mówię tylko o bakteriach, które też byłyby oparte na DNA, czy wirusach, które miałyby troszkę starszy szkielet, mniej rozwinięty, bo to się mogło w zupełnie innym ekosystemie zupełnie inaczej rozwinąć. Natomiast jeżeli byśmy to znaleźli tak cholernie blisko, no to wtedy wniosek dość bolesny nasuwa się sam, że życie w naszym wszechświecie jest pospolite. I jeżeli aż tak bardzo trafiliśmy, że spośród tych wszystkich biliardów planet w naszej galaktyce...
1: Illuminati, pozdrawiam wszystkich jaszczuro ludzi i przypominam o godzinie zero. Płaska Ziemia jest nasza, nikt nas nie powstrzyma, nawet Klot. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Bilderberg 14 zł.
0: Dziękuję bardzo za donajcika. W sumie w następnym odcinku chyba zrobię tutaj taki bardziej reptiliański głosik, bo tutaj, ale to się muszę jeszcze nad tym zastanowić. Mickiewicz na czacie pyta, potrzeba, będziesz komentował te znaczące różnice występujące u kałamarnic. Wiesz co, tylko headline'a przeczytałem z tego newsa, także jeżeli możesz, to bardzo bym prosił cię o telefon na Skype Nocne Radio i żebyśmy to troszkę bardziej sobie wiesz, rozwinęli. Bo wiem, że różnica jest duża, ale wiem o tym za mało, żeby sobie pozwolić na jakikolwiek komentarz. Jeszcze tutaj Pio na czacie zaznacza Starożytni Kosmici, History Channel. No tak, ostatnio właśnie w ramach przygotowania to sprawdzam, żeby się zastanowić nad tym, w jaki sposób umysł spiskowy działa, żeby właśnie bardziej go zrozumieć i tak może nie tyle nawet bardziej do niego przemówić, tylko zobaczyć. To było w ogóle mega, bo w tym tygodniu bodajże w środę w Starożytnych Kosmitach opowiadali o Tesli. I to było na świeżo, kiedy byłem tuż po przygotowaniu odcinku o Tesli, więc naprawdę bardzo, przepraszam, bardzo nieźle się ubawiłem. Więc tak, zdecydowanie warto poznawać drugą stronę, żeby też się zastanowić, jak na ten temat mówić. Niepowtarzalny orgazm. Czy wiesz, jakie warzywo jest bardzo przydatne w badaniu tajemnic kosmosu? Warzywo? Okej, chyba nie rozumiem żartu. Oświeć mnie.

Stephen Hawking, o Jezu. Jesteście złymi ludźmi spod ciemnej gwiazdy, a ja tutaj jako król reptilian wami. O ja, nie, to dobra, okej, okay, spoko. W nocnym radiu nie ma czegoś takiego jak tu sun, więc dobra, płyniemy dalej na tym festiwalu szaleństwa. A właśnie, gdzie ja byłem? Właśnie mówiąc o życiu, które mogłoby być pospolite. Ponieważ jeżeli okazałoby się, że życie jest pospolite, bo chyba jest to najlepsze słowo, którego należałoby w tym momencie użyć, to wówczas zostaje tylko jeden problem, żeby się wstrzelić w te same ramy czasowe. W historii naszego wszechświata nasza cywilizacja jest naprawdę jakimś marnym procentem. Nasza cywilizacja techniczna, która potrafi odbierać sygnały radiowe, czy nadawać sygnały radiowe, czy świetlne, to jest jeszcze dużo, dużo mniej niż ten promil, o którym przed chwilą mówiłem. No nie wyrobię, kurczę, po prostu cały dzień w porządku, a teraz nagle jak zacząłem nadawać, zacząłem gadać, to zacząłem coś podejrzanie smarkać. Podejrzewam spisek. Komu muszę zapłacić, żeby to troszkę lepiej działało. W każdym razie, wracając do naszego tematu, jeżeli życie okazałoby się bardzo pospolite, dochodzimy do tego, że spotkanie z inną cywilizacją tak naprawdę jest niesamowicie nieuniknione. I mamy pewne protokoły, o tych protokołach będę jeszcze później dużo więcej mówił, o tym, w jaki sposób się przygotować na coś takiego właśnie jak spotkanie z obcą cywilizacją. Natomiast jeszcze w kontekście Marsa, w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą, chciałbym wam opowiedzieć o rosyjskim fizyku Aleksandru Berzinie, który zaproponował rozwiązanie paradoksu Fermiego, który właśnie zakładał, gdzie oni są, dlaczego my ich nie widzimy, dlaczego nie nawiązaliśmy kontaktu, bo Fermi mógł coś takiego zadawać powiedzmy w latach 50., kiedy jeszcze dopiero uczyliśmy się czegoś takiego jak radioteleskopy, kiedy dopiero uczyliśmy się tak naprawdę na poważnie patrzeć w niebo, ale już minęło 70 lat od tego czasu, patrzymy we wszystkie możliwe punkty nieba naraz i się okazuje, że tak za bardzo nic szczególnie nie widzimy. Więc no, trzeba się tutaj podrapać po główce i zastanowić dlaczego. Aleksander Berezin w maju tego roku wyskoczył w swojej publikacji w zasadzie, że rozwiązanie to może być dużo banalniejsze, ponieważ zasadniczo jeżeli spoglądamy na możliwość kontaktu z obcą cywilizacją, to traktujemy ich tak troszkę humanoidalnie, troszkę tak antropogenicznie, troszkę tak jak nas samych, że też będą mieli cztery łapy, dwoje oczu, nos, usta i tak dalej. A co jeżeli nie? Co jeżeli spojrzymy na Lema i Solaris i na inteligentne oceany? Co jeżeli się okaże, że jakieś słońca, jakieś gwiazdy uformowały swego rodzaju właśnie życie? Co jeżeli bakterie byłyby w stanie nie iść właśnie w górę, nie rosnąć do 1,80 m, tylko zamknąć się właśnie w swoim małym, wygodnym świecie i zrobić sobie taką małą cywilizację? Co jeżeli karaluchy sobie w swoich pancerzykach chitynowych osiągnęłyby pewne możliwości? Co jeżeli by to troszkę inaczej wyglądało? Co jeżeli cywilizacja byłaby tylko i wyłącznie podmorska, ponieważ byłaby stworzona na planecie czy na księżycu, który byłby pokryty w 100% wodą? Czemu nie miałaby tam zaistnieć inteligentna cywilizacja? Przepraszam was za te przerwy. Raz jeszcze, ale po prostu nie chcę wam kaszleć za bardzo do mikrofonu. Aleksander Berezin zaproponował hipotetyczne rozwiązanie paradoksu first in, last out, które według niego zauważa, że większość rozwiązań paradoksu definiuje obcą inteligencję zbyt ściśle. I co jeżeli ta inteligencja, która rozwijała się w zupełnie inny sposób, miała zupełnie inną strukturę biologiczną, której na przykład nie zauważymy, niech to będą inteligentne kamienie, inteligentne oceany czy inteligentne piaski,
czy na przykład też jakieś czerwie z Duny, istoty podziemne. Berezin twierdzi, w zasadzie nie tyle twierdzi, co wskazuje, że możliwe jest, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby wystarczający poziom techniczny, żeby sobie pozwolić przykładowo na podróże międzygwiezdne i terraformowanie, dopasowywanie innych planet do warunków, które byłyby im wygodne, które pozwoliłyby im na kolonizację, bo nie oszukujmy się, do tego właśnie zmierzamy. My, żyjąc na jednej kamiennej kulce krążącej wokół jednego słońca, jesteśmy skazani na wyginięcie i musimy prędzej czy później opuścić naszą planetę. Zauważa, że prawdopodobnym jest, a przynajmniej wartym rozważenia jest to, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby poziom technologiczny, który pozwoliłby na ekspansję, jednocześnie nie do końca nawet świadomie mogłaby spowodować Armagedon wszystkich innych cywilizacji, choćby no tutaj z tym terraformowaniem to ja sobie dośpiewuję, żeby uprościć to, co on opisał, ale właśnie nawet nie mając złych intencji, nie wiedząc o tym, że dana planeta jest zasiedlona, bo pamiętajcie, my o swojej planecie nawet wiemy bardzo niewiele i nie wiemy o wszystkich gatunkach, które tutaj istnieją. Ale wpływając na ekosystem, moglibyśmy zaburzyć przykładowo równowagę oceanów i wytrzebić wszystkie te istoty, które żyją gdzieś na głębi rowu mariańskiego, który od czasu do czasu tsunami wyrzuca na brzeg, gdzie biolodzy po prostu niesamowicie się cieszą, że udaje im się zobaczyć coś takiego, czego jeszcze nigdy nie widzieli. I właśnie, choćby jeżeli byśmy zlądowali na Księżycu, jeżeli byśmy to podziemne jezioro wyeksplorowali i poszukali go i przeszukali je pod kątem biologicznego życia, ale jedyne życie, jakie znamy, jakie jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest to, że to jest to życie, które znamy. Możemy sobie wyteoretyzować, że jeżeli coś ma odpowiednie reakcje, jeżeli porusza się w sposób inteligentny, jeżeli, nie wiem, ucieka przed ogniem, to wtedy ma pewne znamiona inteligencji. Pytanie tylko, czy będziemy w stanie je zauważyć i czy nie doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli sobie sterraformujemy Marsa, a jeżeli nie wyrżniemy się co do nogi, to prędzej czy później to się stanie, to wtedy dojdzie do sytuacji, w której możemy poczynić zagładę dla marsjańskiej cywilizacji, czy cywilizacji na Enceladusie, czy na Europie, gdzie też mamy sporo, gdzie mamy też sporo wody, w której wiemy, że jest to środowisko sprzyjające powstaniu życia. I taka cywilizacja, która jako pierwsza by wyskoczyła, która nie miałaby technologicznie podstaw do tego, żeby rozpoznać życie inne. Bo nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie wysłać łazik na Marsa, więc teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać człowieka. Teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać cokolwiek, tylko musimy odpowiednio dużo rzeczy zbudować, za dużo rzeczy, prawda, zapłacić i zweryfikować, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc hipoteza Berezina zakłada, że tak jak właśnie tutaj było takie fajne porównanie, że tak jak budowniczy, którzy budują drogę albo jakiś budynek, nie przejmą się gniazdem mrówek czy gniazdem os, które będzie się znajdowało na terenie tego placu budowy, tylko po prostu to wybudują i nawet się tym za bardzo nie przejmą. I co prawda to jest long shot, to jest bardzo daleko idąca hipoteza, ale może się okazać, że właśnie w ten sposób się to rozegra. Berezin jednak nie twierdzi, że to my jesteśmy mrówkami, ponieważ tutaj też warto zaznaczyć, że okiełznanie promieniowania elektromagnetycznego, okiełznanie radia jest czymś, co powinno nam pozwolić na, co powinno nam komunikację i każda cywilizacja, i możemy sobie tutaj całkiem sensownie to stwierdzić, że każda cywilizacja, którą stać na podróże choćby międzyplanetarne,
jest w stanie zarówno posługiwać się jak choćby radiem, jak wysyłaniem sygnałów przez światło, czy takim czymś jak elektrownie, pozyskiwanie energii z rozpadu jądra atomowego. Ponieważ tych rzeczy, są to rzeczy, których nauczyliśmy się z zewnątrz, których nauczyliśmy się obserwując nasz wszechświat, których nauczyliśmy się patrząc w nasze teleskopy. Więc patrząc w ten sposób, jesteśmy już nawet w sytuacji, kiedy przyleci tutaj do nas statek matka i stwierdzi, ej, my tutaj budujemy galaktyczną autostradę, no to jednak jesteśmy w stanie porozumieć się, czy przynajmniej wysłać inteligentny sygnał, który będzie pokazywał, że tutaj jest inteligentne życie, jakby nie było tego widać na mapie nocnego nieba naszej planety. Ale potrafilibyśmy się z nimi skomunikować, więc tutaj nie grozi nam raczej zagłada ze strony takich ras, które by po prostu przyleciały i zgniotły nas jak mrówki, ale z drugiej strony musimy się zastanowić, że zanim sobie pozwolimy na coś takiego jak geoinżynieria na innych planetach, powinniśmy bardzo dokładnie zbadać, czy jest to, czy przypadkiem tutaj kogoś nie wysiedlimy. I to jest bardzo ciekawy dylemat moralny, który, że tak powiem, strąca mnie nieco z pantałyku i nie jestem pewien, jak go do końca moralnie określić, ponieważ jeżeli mielibyśmy sytuację, w której nasza Ziemia zostałaby już tak bardzo wyczochrana, tak bardzo zmęczona, że nie dałoby się już na niej za bardzo żyć i musielibyśmy sobie na gwałt znaleźć inną planetę. Pytanie, jakie mamy moralne prawo do tego, żeby dostosować choćby tego Marsa właśnie do naszych potrzeb i tak dalej, nie mając jednocześnie jakiejkolwiek pewności, że na Marsie życia nie ma. A wiemy, że w tym momencie, już wiemy, kiedy widzimy wodę w stanie ciekłym. Furiat, bardzo cię proszę o ograniczenie swojej aktywności na czacie, ponieważ ludzie piszą i nie widzę i ciężko mi jest przewijać, co piszą, więc bardzo cię proszę, troszkę zredukuj swoje naciskanie Entera, bo już to się robi powoli irytujące. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, oczywiście zapraszam też na czata i zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, ale wracając właśnie do tematu moralnego. W sytuacji, jeżeli jesteśmy zagrożeni, podejrzewam, że można byłoby uzasadnionym moralnie, by przetrwali najsilniejsi i moglibyśmy zmienić warunki na planecie, na której rozwija się życie, tak, żeby ono było nam dużo bardziej wygodne, żebyśmy mogli tam zamieszkać, nawet kosztem tego, by życie, które by tam się rozwijało, zostało zniszczone. No bo nie oszukujmy się, wystarczy zmienić temperaturę planety o parę stopni i już w tym momencie połowa planety przestaje być zdolna do zamieszkiwania, a w perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat robi się powoli troszkę ciężej, żeby całą planetę zasilić. Problem jest w tym, kiedy sobie spojrzymy z perspektywy obecnej, kiedy nasza planeta jeszcze wbrew pozorom ma się odrobinkę, całkiem, no w miarę, nie powiem, że dobrze, bo troszkę już jej krzywdy wyrządziliśmy, ale nasza planeta ma się w miarę i mamy taką pokusę, żeby udowodnić samym sobie, że potrafimy sterraformować Marsa, co jak najbardziej jest technologicznie, jak się okazuje, wykonalne. I swoją drogą moja zeszłotygodniowa rozmowa z Siarą, gdzie się troszkę podśmiewałem z Ilona Muska i jego bomb atomowych, to też był bardzo duży skrót myślowy, ale jak się okazuje, miała pewne znaczenie i miała pewne podstawy fizyczne, które były opisane już w 1993 roku, ale prawdopodobnie to sobie wezmę na jakiś odcinek, sprawdzam, żeby tutaj już nie przedłużać, bo na ten moment nie jestem szczególnie w tym biegły. No właśnie, jadąc dalej. Co jeżeli byśmy zasiedlili taką planetę i po kilkuset latach istnienia takiej kolonii, gdzie zachowalibyśmy sobie naszą historię, okazałoby się, że tak naprawdę weszliśmy do czyjegoś domu.
I na dobrą sprawę nawet nie bylibyśmy w stanie dokładnie określić możliwości technologicznych takiej cywilizacji, bo nawet jeżeli by to były choćby te wspomniane przeze mnie wcześniej bakterie, czy jakieś takie nie do końca widzialne stworki, które również teoretycznie mogłyby stworzyć inteligentną cywilizację, choć jest to dużo mniej prawdopodobne, ale no właśnie, czy nie odezwałby się w nas jakiś taki ludzki moralniak? Ja w międzyczasie zrobię małą przerwę muzyczną. Dzisiaj będzie dużo przerw muzycznych jeszcze dlatego, że moja morda jeszcze do końca do zdrowia nie wróciło. Będzie nam dzisiaj towarzyszyło Machine Supremacy, czyli Seed Metal, czyli kapela, która łączy troszkę takie komodorowe, seedowe brzmienia z dość fajnym, przyjemnym rockiem. A ja się z wami za chwilkę usłyszę.

A ja już do Was wracam, nie wiedzieć czemu, ale tutaj odrobinkę muzyczka mi przerywała, postaram się to naprawić w kolejnym kawałku. Ale póki co jesteśmy, zapraszam do dzwonienia na Skype, nas radio, zapraszam również do wspierania Żebrotroniksa, jak również do sponsorowania nas bardziej trwale na naszym Patronite, gdzie możecie dostać dostęp do około 20 GB całkiem fajnych audycji, starych lorem ipsum, różnych rzeczy, które się nie pojawiły nigdzie. Więcej, jak i również do forum, które ostatnio troszkę przycichło, ale które inspiruje nas, na którym możecie nawiązać komunikację z innymi nadającymi, z innymi redaktorami Nocnego Radia, zasugerować im pomysł lub też jakoś, no wiadomo, no, ci, którzy płacą, mogą sobie wymagać coś więcej niż wszyscy inni. Lecz jadąc dalej z naszym... Jadąc dalej z naszym tematem, strasznie mnie pryskają tymi chemtrailsami ostatnio, kurczę, nie wiem co się dzieje. Ale właśnie, jakby mógł wyglądać kontakt i przede wszystkim jakby można się było na to zapatrywać. Istnieje coś takiego jak protokół po wykryciu. Ja tutaj sobie frywolnie tłumaczę to z angielskiego, ponieważ nie znalazłem stosownego polskiego tłumaczenia, więc możecie to, jeżeli się kiedyś z tym spotkaliście, mogły być użyte niedokładnie takie słowa, których będę tutaj sprzed wami za chwilkę używał. Natomiast deklaracja zasad, które miałyby występować w tym protokole, brzmi następująco. Jakakolwiek osoba lub organizacja, która wykryłaby sygnał potencjalnie pochodzący z obcej cywilizacji, powinna spróbować zweryfikować, czy jest prawdopodobne, że jego źródło jest inteligentne, zanim dokona ogłoszenia, że coś takiego się pojawiło. Pamiętacie, mieliśmy całkiem niedawno historię o tym, że w zasięgu naszych systemów pojawił się obiekt Oumuamua. Bardzo dziwna asteroida, tak? Która o nietuzinkowym kształcie, o nietuzinkowej orbicie, która przemknęła w naszych okolicach, no i od razu podjęło, oczywiście poinformowano natychmiast, że coś takiego jest, ale od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji, że być może to jest statek kosmiczny kosmitów, że tu być może jest jakaś cywilizacja czy coś takiego. No, musimy się liczyć z tym, że jeżeli byśmy uznali za pewnik to, że gdzieś w naszym zasięgu, w zasięgu naszych radarów, w zasięgu naszych radioteleskopów i urządzeń, gdzie moglibyśmy wysłać również sygnał zwrotny, znajduje się coś obcego, musimy być bardzo ostrożni i odpowiedzialni. To też bardzo dobrze pokazał kontakt, gdzie okazało się, że konsekwencje tego, że nawiązano kontakt z obcą cywilizacją, kontakt bezsprzeczny, kontakt potwierdzony, że miał inteligentne źródło, sprawiło wyzwolenie bardzo dużego niepokoju w społeczeństwie na całej planecie, jak również ruchów religijnych. Tak troszkę spoilerując, ale podejrzewam, że większość z Was się zapoznała z tym przynajmniej filmem. Doszło również do zamachów terrorystycznych na tle, można powiedzieć, religijnym, gdzie różne grupy wpływu w różny sposób sobie interpretowały nadchodzące zdarzenie, nadchodzący, no właśnie, kontakt. Więc trzeba by być bardzo odpowiedzialnym, żeby przypadkiem nie odpalić tej całej kaskady rzeczy, których tak naprawdę nie unikniemy w sytuacji, kiedy do tego pierwszego kontaktu tak naprawdę nadejdzie, ale żeby nie odpalić ich w ramach ćwiczeń, w ramach próby, tak, żeby one się pojawiły i już. Bo kto weźmie moralną odpowiedzialność za to, że straszył ludzi tym, że kosmici za chwilkę tutaj do nas przylecą, zrobią nam straszną krzywdę i potem zrobi się mało przyjemnie. Zginą ludzie tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzieliśmy coś, co jest niezgodne z prawdą.
No i kogo tutaj winić? Też tak, Arrival, nowy początek, też jest dość ciekawym przykładem, chociaż tam cała historia opowiedziana z kilkunastu różnych perspektyw jest, można rzec, no, mniej liniowa ze względu na fabułę samego filmu, ale też pokazuje te niepokoje, ponieważ no, o tym sobie jeszcze, do tego sobie jeszcze powoli później przejdziemy, no, o konsekwencji czegoś takiego jak kontakt. No właśnie, ale jadąc dalej naszym protokołem, odkrywca sygnału powinien na potrzeby niezależnej weryfikacji skomunikować się z innymi punktami, które mogłyby zweryfikować poprawność tego sygnału, bo historia też nam pokazała, że czasami stado ptaków potrafi odpalić nam systemy wczesnego ostrzegania o lecącej do nas rakiecie termonuklearnej, więc powinniśmy się tutaj również no, upewnić, że nawet jeżeli to wygląda dla nas na inteligentne, nawet jeżeli wygląda to dla nas na sensowne, czy widać to w jakimkolwiek innym punkcie Ziemi? Bo kosmici, jeżeli będą się chcieli z nami skontaktować, to nie będą świecili laserkiem, który jeżeli dotknie Ziemi, to będzie miało to średnicę 1 mm, tylko prawdopodobnie zostaniemy omiecieni wiązką, ponieważ technologicznie możemy sobie na to pozwolić i jest na to nas stać, więc skoro jest nas na to stać, dlaczego naszych szanownych kosmitów miałoby na to nie stać? Po ustaleniu, że astronomiczna obserwacja jest faktycznie pozaziemskim sygnałem, społeczność astronomiczna powinna skonsultować się z biurami powołanymi do tego celu i również powinien zostać powołany Generalny Sekretarz Narodów Zjednoczonych. Jak również inne związki na całej planecie powinny zostać poinformowane. No i tutaj sobie troszkę możemy pospekulować, czy przypadkiem złe Bilderbergi nie chcą nam ukraść naszego kontaktu, ale nawet jeżeli ty jesteś, nie wiem, astronomem, nie daje ci to, nie znaczy to, że będziesz dobrym ambasadorem naszej planety. No wyobraźmy sobie jakąś taką głupią sytuację z naszej historii, gdzie pierwsi konkwistadorzy, którzy dopłynęli do Nowej Anglii, którzy mieli swój pierwszy kontakt z zamieszkałymi tam cywilizacjami i co zrobili? No niestety źle to się skończyło i w tej chwili mamy po prostu, wiemy o tym, że mnóstwo dokumentów zostało spalonych, mnóstwo rzeczy zostało zniszczonych i tak naprawdę nie do końca wiemy, co tam się działo na terenie Ameryk. Dlatego też to musi być nasza wspólna sprawa, sono cosa nostra, więc oczywiście możemy nie wierzyć w polityków, no ale jeżeli byśmy poinformowali jednocześnie, dajmy na to Chiny, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone, to wtedy wiemy, że to nie będzie rozgrywane przez jednego gracza. Tak jak kiedyś, pamiętam jak kiedyś sobie z Krawcem rozmawiałem o czymś takim jak rząd światowy, i tak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to wówczas doszliśmy do wniosku, że ten rząd światowy tak naprawdę już istnieje, tylko on nie jest taki światowy, tylko on jest taki bardziej kontynentalny i pewne grupy wpływów mają też określone zasięgi i one ze sobą jak najbardziej konkurują, wobec czego jeżeli otworzymy się przed różnymi grupami wpływów, udostępnimy taką informację, a przypominam, że powinniśmy również poinformować inne placówki na całym świecie, żeby sprawdziły, czy odebrały ten sam sygnał, który myśmy odebrali, to wtedy nie będzie ryzyka, że którekolwiek z tych sił będzie próbowało uzurpować sobie indywidualne podejście. Ponieważ nawet jak spojrzymy sobie na naszą dzisiejszą sytuację geopolityczną, nie ma obecnie kraju czy instytucji, która mogłaby stwierdzić, ej, to jest moje, bo ja mam atomówki, bo ja mam bomby wodorowe i bomby z antymaterii i w ogóle jest fajnie, pięknie, ja tu się wszystkim zajmę, ja będę ambasadorem Ziemi. Nie, to będzie prawdopodobnie pewien zespół, ponieważ to swoją drogą jeszcze tutaj mam na
cytat z Ronalda Reagana. Czasami sądzę, jak szybko nasze różnice na całym świecie by zanikły, jeżeli byśmy spotkali się z obcym zagrożeniem spoza naszego świata. A to będę o tym więcej mówił w kontekście tego, czy ci obcy byliby bardziej przyjaźni, czy ci obcy byliby bardziej mniej przyjaźni. No właśnie, więc po poinformowaniu tych wszystkich agencji, jak również no przede wszystkim ONZ-u, przechodzimy do kolejnego punktu, w którym informacje o odkryciu powinny zostać upublicznione oraz odkrywca powinien mieć prawo do tego, żeby to ogłosić. Co też jest swoją drogą fajne, bo jeżeli coś takiego odkryliśmy, należy nam się odrobinka atencji, należy nam się poczuć się takim, wiecie, ważnym, nie? No bo kurde, zrobiliśmy coś, czego nikt nigdy, kiedykolwiek nie zrobił, co też jest dość ładnie politycznie w filmie Kontakt pokazane. No ale, no właśnie, upublicznić te informacje i upublicznić, no tak już sobie troszkę dośpiewuję nad tym protokołem, upublicznić tę informację taką, jaka jest, bez podania jakichkolwiek dodatkowych swoich wynurzeń i tak dalej, bo jeżeli jesteś na tyle ogarnięty, że jesteś w stanie zrozumieć dane, które płyną z radioteleskopu, to prawdopodobnie jesteś też na tyle odpowiedzialny, żeby nie dorabiać do tego jakiejś ideologii, żeby nie sprzedawać swojego pomysłu. Swoją drogą tutaj mi się troszkę przypomina historia Neil Armstronga, który pierwszego człowieka na Księżycu, który odebrał całe mnóstwo różnych sugestii, jakie powinny być pierwsze słowa na Księżycu. No i niektórzy sugerowali mu, że powinien zacytować Biblię, inni, że Konstytucję Stanów Zjednoczonych, jeszcze inni różne dziwne rzeczy, a to, co powiedział, co my wszyscy znamy, jest całkiem takim miękkim, fajnym i odpowiedzialnym podejściem, bo to jest człowiek, który na to, co zrobił, na to, żeby został zapamiętany w ten sposób, jak najbardziej zasłużył i z wielką władzą, z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. Dlatego jestem stosunkowo spokojny o to, że osoba, która całe życie zajmuje się nasłuchiwaniem pierdół, które płyną nam z kosmosu, będzie na tyle odpowiedzialna, że nie zrobi w tym momencie nic głupiego. Następnie wszystkie dane potwierdzające odkrycie powinny zostać upublicznione do międzynarodowych społeczności naukowych i zostać przechowane jak najbardziej trwale. Ten punkt pokazuje odrobinkę obawy, że coś takiego mogłoby na nas bardzo źle wpłynąć i może dojść do sytuacji, w której faktycznie nawiążemy ten kontakt, większość naszej cywilizacji zginie. I później będziemy musieli odbudować od nowa nasze samochody, nasze mikrofalówki, nasze zapalniczki, krzemienie i szałasy. Ale jest szansa, nawet jeżeli dojdzie do globalnego kataklizmu, w którym zginie większość naszej cywilizacji, to prędzej czy później jednak wrócimy do tego punktu, w którym teraz jesteśmy. I istotnym jest, żeby ci nasi potomkowie, którzy być może za parę tysięcy lat odkryją, że doszło tutaj do takiego kontaktu, żeby dobrze wiedzieli, że taki kontakt był, że on się stał i że on prawdopodobnie spowodował właśnie całą, no podejrzewam, że człowiek będzie na tyle mądry, żeby skąsać, że właśnie ten kontakt był przyczyną tej wielkiej zagłady, bo jednak na naszą planetę wpłynęliśmy tak bardzo, że jeżeli nawet by doszło do naszej katastrofy i żylibyśmy sobie w świecie Fallouta, to jednak znaczy, że tutaj coś było, tutaj i tutaj było coś bardzo konkretnego i trzeba zauważyć, trzeba pojąć, że to nie była nasza wina, tylko to się wzięło skądś, z czegoś. Więc tak, w tym momencie, moi drodzy, tak, zapisujemy na jak najbardziej trwałe nośniki, chowamy to w tak zwanych kapsułach czasu i pilnujemy, że jeżeli coś nam się nie uda, bo stoimy przed czymś kompletnie nieznanym,
żebyśmy wiedzieli, żeby nasi potomkowie, jeżeli nam się nie uda, wiedzieli, że w przyszłości, jeżeli przybiegnie taki sygnał, to znaczy bardzo duże kłopoty. Jeżeli dowód na zewnętrzną, na pozaziemską inteligencję przybrałby formę sygnałów elektromagnetycznych, powinien zostać poinformowany generalny sekretarz International Telecommunications Union i powinny zostać podjęte kroki na całej planecie, które zminimalizowałyby użycie naszego promieniowania elektromagnetycznego, co by wiązało się z tym, że wyłączono by nam nasze mikrofalówki, wyłączono by nam nasze telefony komórkowe, wyłączono by nam nasze radia i sieci Wi-Fi, czy też sieci satelitarne i mnóstwo innych różnych dziwnych urządzeń, tylko dlatego, żebyśmy nie ryzykowali tego, że sygnał, który odbieramy z zewnątrz, zostanie w jakiś sposób zakłócony. Ponieważ jeżeli taki inteligentny sygnał zostanie sprowadzony, jeżeli zostanie ukierunkowany w naszą planetę, no to on jest ukierunkowany nie bez powodu i nie mamy pojęcia, czy przypadkiem nie ma tam gdzieś daleko jakiejś cywilizacji, która nawala tymi sygnałami na lewo i prawo. Jeżeli my coś pominiemy, jeżeli coś się zepsuje, to wtedy no niestety miną setki tysięcy lat, nim ponownie ten sygnał do nas wróci. Więc tutaj z tego punktu wynika, że chcemy przynajmniej poznać, bo tutaj jeszcze nie mówimy absolutnie o odpowiedzi, ale będziemy musieli się wyrzec odrobinkę naszej całej wygody, którą daje nam dzisiejszy współczesny świat, żeby nie zakłócać tego, co tutaj do nas ma przylecieć.

Oj, przepraszam, bo sobie nie włączyłem mikrofonu. Oj, kurczę, strasznie, strasznie ciężko się z zapalonymi zatokami prowadzi audycję. I w końcu przechodzimy do punktu siódmego, w którym ani odkrywca, ani nikt inny nie powinien odpowiadać na zaobserwowaną pozaziemską inteligencję, na pozaziemski sygnał. Taki czyn powinien wymagać międzynarodowego uzgodnienia i ustalenia tego, co robimy pod zupełnie innymi procedurami. Bo w zależności od tego, co w tym sygnale się nam pojawi, bo to może być równie dobrze sygnał skierowany bezpośrednio do nas, ale to może być, nie wiem, próba porozumienia się jakiegoś statku kosmicznego ze swoją planetą, czy właśnie przypadkowo przechwycona transmisja, której nawet nie będziemy w stanie do końca zrozumieć, ale będziemy w niej widzieli pewne cyfrowe uporządkowanie. Ponieważ możemy sobie tutaj strasznie dużo zaryzykować, jeżeli bylibyśmy, no właśnie, tylko jakimś pośrednikiem, który przypadkowo coś podsłuchał i stwierdził: hej, my tutaj jesteśmy, hej, tutaj, hej, przyleć do nas, jest fajnie. Bo tak naprawdę nie wiemy, jakie będą intencje tej naszej cywilizacji. I w końcu ostatni punkt ósmy mówi, że komitet SETI oraz parę innych komisji powinny ciągle oceniać procedury związane z wykryciem zewnętrznych sygnałów pochodzących od inteligentnego źródła i procedury związane z zarządzaniem danymi dotyczących takich odkryć. Komitet powinien zawierać ludzi z różnych społeczności naukowych i innych organów, również rządowych, które powinny konsekwentnie realizować to, co się dzieje. Czyli tutaj w dalszym ciągu idziemy w kierunku punktu, że musimy być elastyczni, ponieważ próbujemy się tutaj odrobinkę przygotować na coś, co jest tak kompletnie nieprzewidywalne i nie trzymać się twardo procedur w momencie, kiedy okaże się, że coś tutaj nam wysłało sygnał. To musi być cholernie dynamiczne, bo też może się okazać, że odkryjemy jakiś szczątkowy sygnał, czy coś, co być może, no ten słynny sygnał wow, który czekał bodajże ponad 40 lat na to, żeby został wyjaśniony jako całkowicie naturalny, lecz no właśnie, powinniśmy nie betonować się w tym, jak to powinno wyglądać. Jak powinna wyglądać nasza odpowiedź na obcą cywilizację. I tutaj, tak jeszcze patrząc na te wszystkie filmy dotyczące inwazji obcych, to chciałbym zaznaczyć, że dość zabawne jest to, że zazwyczaj kompletnie pomijają to, że na długo przed tym, nim kosmici wylądują i tutaj nas wszystkich zgwałcą, my ich nie zauważamy, a detekcję różnych obiektów w Układzie Słonecznym mamy całkiem pięknie ogarniętą. No ale przechodząc powoli dalej, z kim możemy mieć do czynienia? Takim najbardziej fajnym scenariuszem, przede wszystkim na sam początek, cywilizacja, która byłaby w stanie do nas fizycznie dotrzeć, zaparkować swoje statki kosmiczne na naszej orbicie, jest w stanie zmieść nas z powierzchni Ziemi i jak i prawdopodobnie całą Ziemię, i trudność, jaką by im to spowodowało, jest mniej więcej taką trudnością jak podrapanie się po jajach. Ponieważ przebycie takiej odległości, a mamy całkiem nieźle przeskanowane niebo w całkiem sensownych odległościach, sam fakt przebycia takiej odległości wymaga niebotycznego wydatku energii lub posiadania technologii, o której możemy sobie tylko w tej chwili teoretyzować, jak zakrzywienie przestrzeni, czyli ten słynny warp drive, napęd warp ze Star Treka. Więc jeżeli ktoś nam zaparkuje na orbicie, to z jednej strony możemy założyć, że już mamy przerąbane, ale z drugiej strony
istnieje bardzo wiele planet podobnych do Ziemi i możemy się tak troszkę zastanawiać nad czymś takim jak poczucie, nie wiem jak to określić, bo może ludzkość nie jest tutaj najlepszym słowem, ale poszanowanie dla życia. Poszanowanie dla życia, o którym wam mówiłem w pierwszej części audycji. Czyli jeżeli już by przylecieli i chcieliby na przykład pozyskać nasz uran, czy pozyskać cokolwiek innego, czy pozyskać nasze złoto, wodę, czy cokolwiek, to niech sobie zaparkują gdzieś w pasie asteroid. Jak chcą wodę, to niech sobie lecą na Europę albo na Enceladusa. Jeżeli przylecą do nas, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że będą chcieli się z nami skontaktować stosunkowo pokojowo. Tutaj dochodzi do głosu psychologia. Psychologia taka troszkę eksterytorialna, o której być może mało wiemy i być może jestem tutaj hura optymistyczny. Natomiast i tutaj będzie bardzo wiele moich spekulacji od tego punktu. Będzie bardzo wiele spekulacji od tego punktu, ponieważ mówimy o czymś, co ciężko nam sobie wyobrazić. I to jest taki naprawdę bardzo, bardzo idący na wyrost wniosek, natomiast nie sądzę, żeby istniała jakaś rasa, która byłaby w stanie przelecieć parę miliardów lat świetlnych, czy nawet parę tysięcy lat świetlnych, czy nawet 10 lat świetlnych, tylko po to, żeby nas wybić, żeby na nas zapolować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteś w stanie przelecieć rok świetlny, to jesteś w stanie sobie wyhodować genetycznie modyfikowane stworzonka, na które równie dobrze będziesz mógł zapolować i to będzie zwyczajnie dużo tańsze i będzie dawało ci taki sam fan. Kiedy płynęliśmy za wielką wodę, kiedy odkrywaliśmy Amerykę, nie chcieliśmy zabić tych ludzi. No, pojechali tam idioci, zresztą rdzenni Amerykanie zostali wybici również przez choroby, które tam przynieśliśmy, no ale nie byliśmy tak bardzo zaawansowaną cywilizacją, żeby sobie przebyć rok świetlny chociażby, ale jedynie tam 2000 km od brzegu do brzegu, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego porównania. Więc przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty, tak? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle głupi, żeby robić sobie takie zoo tylko po to, żeby na nas zapolować. No ale właśnie, wróćmy sobie do hipotezy, że kontaktujemy się, a jeszcze tylko przypomnę, Skype Nos Radio, jak chcecie się dołączyć do mojego dzisiejszego monologu, do czego zapraszam i moje gardło też was prosi. I nie, to nie jest kwestia alergii, tylko wrednego zapalenia zatok, bo tutaj już na czacie jakieś teorie spiskowe. Więc wracając do kwestii naszych kosmitów, którzy moim zdaniem, jeżeli byś już się pojawili jako zaawansowana cywilizacja, byliby jak najbardziej nam przychylni, no to wiemy, że oni przerastają nas technologicznie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i jesteśmy po prostu w głębokiej okrężnicy, jeżeli by chcieli nas zniszczyć. Ale jeżeli przylatujesz, to przylatujesz po coś i to może być twoja ciekawość, to może być twoja turystyka, ale też może być to pewna wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. I oczywiście nie mamy się tutaj za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o osiągnięcia fizyczne, nie mamy się za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o napędy kosmiczne, ale mamy parę innych fajnych odkryć, a takimi odkryciami jest medycyna. Antybiotyki, które zostały opracowane na podstawie grzybów występujących na naszej planecie, nigdzie indziej. Znaczy nie wiemy, czy nigdzie indziej, tak? Ale to jest coś, czym możemy się pochwalić na jakimś kosmicznym targowisku. Urządzenia diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny to też jest swego rodzaju bardzo fajny pomysł, który powstał troszkę przez przypadek i którym teoretycznie byłbym w stanie uwierzyć, że cywilizacja, która jest w stanie przelecieć 10 lat świetlnych, nie posiadałaby takiej technologii.
to, że człowiek bardzo wiele zainwestował w przeżycie, bo załóżmy, że mielibyśmy do czynienia z jakąś cywilizacją technologiczną, która przykładowo bardzo fajnie by sobie zrobiła interfejs mózg-komputer, co by pozwalało na to, żeby w momencie, kiedy zbliżasz się do śmierci, żeby skopiować swój umysł do dziecka. Taki też longshot. Widziałem coś takiego w Gwiezdnych Wojnach, w Gwiezdnych Wrotach, przepraszam. Więc tutaj mamy się czym pochwalić, bo to są rzeczy, które zaobserwowaliśmy nie na naszym niebie, ale na naszej ziemi, w naszych wodach i w naszych bajorkach. I to jest coś, czym możemy się pochwalić. I to jest coś, czym możemy naprawdę błysnąć przed naszymi kosmitami. Problem w tym, że za bardzo nie anonsujemy się z tym, że ej, słuchajcie, jesteśmy tutaj takim druidem kosmicznym, który wam będzie sprzedawał mana potion i inne medyczne rozwiązania, i myślę, że to jest jedyne, co tak naprawdę byłoby poza zasięgiem potencjalnych kosmitów, którzy by nas odwiedzili. Przede wszystkim medycyna. Oprócz tego całe mnóstwo różnych dziwnych terapii, różnych wpływów chemicznych na organizm, które odkryliśmy, o których wiemy, które nie działają na nas, ale na organizm, który nie byłby oparty na DNA, który byłby zbudowany zupełnie inaczej, mogłoby się to w jakiś sposób fajny sprawdzić. Słuchajcie, nie zaimponujemy kosmitom atomówką, bo atomówki to myśmy się nauczyli patrząc w Słońce. Bo takie atomówki tam wybuchają w ilościach miliardy razy dziennie. Więc to nie jest naprawdę, to nie ma się czym chwalić. Ale penicylina, taka trochę niedoceniona, którą znamy już od bardzo dawna. Więc... penicylina, którą znamy od bardzo dawna i która jest naprawdę unikalna, ponieważ ona powstała w naszym ekosystemie. Ona powstała z naszym, no może nie z naszym życiem 4 miliardy lat temu, ale wyewoluowała na rzecz terapii makrofagami. Dość taka głębsza rzecz, która... gdzie... Jakby to w skrócie ująć, żeby się za bardzo nie skompromitować, bo nie mam zbyt doskonale zbudowanego tego tematu, natomiast w naszym ciele mamy właśnie makrofagi, które budują nam odporność nieswoistą. W jednym z odcinków sprawdzam, profesor Leniuch wkleił link do podcastu Nerdy Nocą. Ja wrzucę ten link również do opisu tej audycji, żebyście mogli się z tym zapoznać, bo tam jest po ludzku, tak na poziomie kogoś, kto skończył szkołę średnią, wytłumaczone, jak działa ludzki system odpornościowy. I to jest coś naprawdę fajnego, coś co nam się fajnie udało i coś, co działa, że zawiązaliśmy swego rodzaju symbiozę z wirusopodobnymi organizmami, organizmami to też troszkę na wylot, ale które dbając o swoje przetrwanie, dbają również o nasze przetrwanie. I to jest coś, co moglibyśmy kosmitom sprzedać. W końcu edycja genów metodą CRISPR-Cas9, o której też na pewno będę mówił, ale do tego potrzebuję potężnych konsultacji, gdzie możemy sobie edytować nasz genom punkt po punkcie, który również został podpatrzony u bakterii, który jest mechanizmem obronnym jednej z bakterii, gdzie zauważono, że ej, tu jest coś fajnego. Mamy tak niesamowicie bogaty biom, że zauważyliśmy parę fajnych mechanizmów i je można na palcach jednej ręki co prawda policzyć, i prawdopodobnie kosmici na swojej planecie też mieliby coś takiego. Też mieliby takie bakterie, ale pytanie, czy ich bakterie wyewoluowałyby w tym kierunku. A od tego mikroświata możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. A w międzyczasie jeszcze wrzucę jeszcze jedną przerwę muzyczną, tym razem troszkę krótszą. Przepraszam was bardzo za całe moje harczenie, ale ostatnio live'y sprawiają mi absolutnie straszną trudność. Także usłyszymy się za 3,5 minuty, a ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio.

0: To było Machine Supremacy, a ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Dzisiaj rozmawiamy o możliwych perspektywach kontaktu, pierwszego kontaktu ludzi z obcą cywilizacją. I tak sobie tutaj ogłaszaliśmy, jakby to mogło wyglądać, jeżeli te cywilizacje by były nam przyjazne. A tymczasem dodzwonił się do nas stały słuchacz, uszanowanko.
1: Dzień dobry, wysłałem panu linki.
0: A ja nie oglądałem, ja nie oglądałem.
1: No pan już rok panu wysyłam, pan jeszcze ani jednego nie obejrzał.
0: No nie obejrzałem, no a pan nie jest czasami tym opłaconym trolem? Proszę powiedzieć w jakim standardzie są nagrywane te filmy wideo, bo ja muszę sprawdzić, czy pan nie jest trolem. Dobra, słuchaj, zostawmy to.
1: No, witam radio Wilk FM, słuchaczy, ciebie. No, a fajny temat, ja zawsze jakoś, to jest taki temat, który nigdy się nie nudzi, nie? Obcy. Wiara, religia, obcy.
0: Ale tam wiara się szybko nudzi.
1: No, to tak, to gdyby się to nudziła szybko, to bym nie gadał o tym 10 lat już. I jeszcze, żeby było śmiesznie, nic z tego nie wynika, bo nie doszliśmy do żadnych konkluzji, ani nikt nikogo nie przekonał do niczego.
0: Znaczy wiesz, ja i ty doszliśmy do konkluzji, a kto chce sobie dalej wierzyć, no to sobie wierzy. No właśnie, jak ty się zapatrujesz, jakby do tego, wiesz, w ogóle do tych procedur, o których mówiłem, bo one są takie troszkę, wiesz, rządowe, sformalizowane, nie? Takie może nie do końca eleganckie, bo w każdych tych punktach, pamiętasz, te 8 punktów, o których mówiłem, jest takie, no i tutaj nie możesz powiedzieć publicznie, dopóki nie będzie na 100% wiadomo, a jak już będzie na 100% wiadomo, to się musisz skonsultować i do ONZ-u wrzucić i wiesz, tak... Nie wiem, bo tak już taki mój wewnętrzny spiskowiec mówi, że wyślesz to do ONZ-u, a potem przyjadą smutni panowie z ONZ-u i zrobią ci Dzień Niepodległości.
1: No, w ogóle może być tak, że wszelkie jakieś co bardziej odważne odkrycia... Stary, no ja słucham od 10 lat, się dowiaduję co drugi dzień, że wynaleziono lek na raka. To gdzie on jest? I to ktoś wynajduje, potem do niego przychodzą smutni panowie i potem wieść o leku na raka znika chyba. I dalej świetnie sprzedaje raka. Chemioterapia. Nie?
0: Raka McAfon. Akurat lek na raka, kwestię leku na raka zamknąłem chyba. Mam nadzieję, że już zamknąłem dożywotnio. I wszystkich, którzy wierzą, że jest coś takiego jak lek na raka, zapraszam sprawdzam o medycznej marihuanie, gdzie no niestety nie ma czegoś takiego jak lek na raka, bo rak to jest jakieś parę tysięcy chorób.
1: No ale to taki skrót myślowy, no lek na jakąś tam odmianę może raka. No to czemu ciągle o tym piszą? Ale nie, no w ogóle może być tak, że nasza to tylko jest charakterystyka naszej cywilizacji, że tu wszystko takie sformalizowane i papierkologia, i w ogóle nic nie wolno, i pozwolenia, i papiery, i w ogóle jak kosmici przylecą, to ich może najbardziej zdziwić. Był kiedyś taki komiks, tytuł Romek i Atomek, wszyscy znają, i tam w jednym z zeszytów bohaterowie podróżowali po wyspach wyspy nonsensu, i tam każda wyspa się czymś tam charakteryzowała, i na jednej żyły takie papierkolutki, co mieli... pieczątki zamiast głów i na wszystko musieli mieć dokumenty, papiery i stemplowali i wszystko, to taka nasza planeta jest właśnie i to może zdziwić bardzo kosmitów, bo u nich może być luzik, generalnie wszystko wolno, ktoś coś odkryje, to się cieszą, a u nas jak ktoś coś odkryje, to go ukarają, że pozwolenie nie miał na przykład na odkrywanie.
0: Wiesz co, jeżeli sam bym nawiązał taki kontakt z kosmitami, to ja bym im puścił Star Treka, żeby im pokazać, jak mniej więcej widzimy siebie w przyszłości, jako tacy właśnie... Bo to wiesz, bo to jest też taki punkt, w którym to całe sformalizowanie nie jest do końca potrzebne w momencie, jeżeli tego nikt nie nadużywa. I tutaj można sobie na przykład porównać system, nie wiem, socjalu w Irlandii, tak? I tego całego urzędnictwa w Irlandii, gdzie wiemy właśnie tutaj uszanowanko pozdrowienia dla Leniucha, który sporo o tym mówił u siebie w swoich podcastach, gdzie urzędnik jest tam, żeby ci pomóc, że jeżeli masz jakiś konkretny problem, to on jest po to, żeby ci pomóc. A potem przyjeżdża taki Polak, katolik, obywatel i on tutaj jest po to, żeby ukraść 200 euro.

0: z urzędu i sobie za to balować, więc pewna formalizacja jest jak najbardziej potrzebna, nie? Ale wiesz, jeżeli będziesz w stanie się przenieść te setki lat świetlnych, przelecieć, no to wtedy to znaczy, że twoja cywilizacja już jest na tyle dojrzała, że na pewne rzeczy może sobie powoli przymykać oko. Co też zostało też fajnie w Star Treku ogarnięte w jednym odcinku, ani sezonu, ani nic nie pamiętam w tym momencie, ale chodziło o tego, chodziło o młodego Crushera, tego w Star Trek The Next Generation, syna doktorki, doktor Crusher, który zapisał się do Gwiezdnej Floty i tam jakieś manewry robili, czy coś takiego. I wiesz, i mieli zrobić pokaz i zaczęli się jakoś tam bardzo popisywać. I ćwiczyli takie bardzo niebezpieczne coś, w wyniku czego zginął człowiek. I cały odcinek, który jest może troszkę nudny, może taki hermetyczny i może on kosztował tam góra 50 tysięcy dolarów, bo tam jest głównie gadanie, no ale do dzisiaj pamiętam Picarda, który mówi: stand up, tell the truth, you don't deserve to wear that uniform. Więc wiesz,
1: no, jeśli mowa o urzędnikach z Irlandii, to pamiętam do dziś, jakie wrażenie na mnie zrobiło to, że tam jak przyjechałem, musiałem sobie załatwić ten cały numer PSS, PPS, czy jak mu tam.
0: Taki PSS numer z połem.
1: Taki jeden numer do wszystkiego i to już był szok po prostu kulturowy straszny, bo masz jeden numer do wszystkiego, nie? A u nas masz 100 tysięcy różnych nip, pip, dup, pup.
0: Przesadzasz. Przecież, ale my też ewoluujemy. No dobra, ale na bok ziemską politykę, przejdźmy w kierunku kosmitów, tak? Jeżeli miałbyś, przypomina mi się, kiedy był wypuszczony Voyager, który zawiera tę złotą płytę gramofonową i instrukcję, jak ją odpalić, gdzie jest wypowiedziane przez audio pozdrowienie dla... Bo to jest, wiesz, zapisana po prostu fala dźwiękowa na płycie, nie? Więc można to bardzo łatwo odtworzyć i gdzie jest tam w iluś różnych ziemskich językach wypowiedziane pozdrowienie dla kosmitów i pamiętam polskie pozdrowienie, to jest... Jak to było? Witajcie, towarzysze z zaświatów, czy coś takiego?
1: Tak było? A no tak, to co, byliśmy wtedy pod okupacją.
0: Znaczy nie wiem, czy towarzysze, ale... albo przyjaciele.
1: No to ładnie. Może w ogóle... A pamiętasz, co za piosenka tam była na tej płycie nagrana? Bo mi się wydaje, że to było... Wild thing, you make my heart sing.
0: Przepraszam, witajcie istoty z zaświatów.
1: Istoty z zaświatów, a nie towarzysze. Ale czerwona planeta, Marsjanie, czerwoni, nie wiem. No a właśnie, co to była za piosenka? Właśnie, mi się wydaje, że Wild thing chyba był. Ale mogę się mylić. Trzeba by to sprawdzić, bo to bardzo ważne. To wiesz co, może w ogóle ta nasza przesyłka gdzieś spadła na jakąś mało zaawansowaną cywilizacyjnie planetę i oni się tam teraz modlą do tego, albo stworzyli całą religię na podstawie tego, co tam znaleźli.
0: Ale my jesteśmy z Voyagerem cały czas w kontakcie, także wiemy, że jeszcze nie spadło. Już mam, jest Jan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Strawiński i Guan Pingu, Blind Willie Johnson, Chuck Berry, Kesser Bay Kerkar, Walia Balkańska i elektroniczna kompozytorka Lori Spiegel.
1: Chuck Berry? To ten, co śpiewa Let's Twist Again? Come on, let's twist again!
0: Nie wiem, czekaj, nie wiem.
1: Tam sobie twista tańczą kosmici.
0: A wiesz co, no. wiesz co, daj mi 2 minuty, ja spróbuję znaleźć i puszczę to jako audio.
1: O, bardzo dobrze. Posłuchamy kultowej, no bardzo kultowej piosenki, skoro to poszło w kosmos jako... jako coś takiego w ogóle najlepszego z ziemi. A można było disco polo na przykład. My Polacy mogliśmy, skoro 60% Polaków uwielbia disco polo, jak dowodzą badania, to mogliśmy wysłać jakieś nasze przeboje. Na przykład la la la la lunia z niej. Albo coś takiego fajnego, skocznego, żeby nóżka kosmito, temu kosmitu dygła. No, a ja tak se, ja sobie to w ogóle tak sobie myślę, panie Paździoch, że takie obce rasy, które się koncentrują na wojowaniu, na podbijaniu, to one by raczej nie poleciały w kosmos, bo tak jak na naszym przykładzie doskonale to widać, my się pierzemy ze sobą cały czas, wynajdujemy nowe pistoleciki i budujemy coraz większą procę, no i nigdzie nie latamy, bo nie mamy czasu, bo musimy coraz większą procę budować, żeby strzelać sami do siebie. I to chyba tylko na filmach są takie właśnie wizje, że jacyś tacy kosmici barbarzyńcy, jacyś Klingoni są, co wynaleźli sposoby na podróże międzygwiezdne, a mentalnie są barbarzyńcami. To jest science fiction, takie bardzo coraz bardziej bajkowe się wydaje. Jednak bardziej byłbym za takimi kosmitami wzniosłymi i pokojowymi i pacyfistycznie nastawionymi do życia men.
0: No, to znaczy, wiesz, no, tak jak wcześniej wspominałem, nawet to nie jest kwestia pacyfizmu, tylko tej kwestii win-win, tak? Bo po co miałbyś przelatywać, marnować pieniądze na paliwo, bo wiesz, no, rozumiem, że cywilizacja odpowiednio rozwinięta nie ma czegoś takiego jak pieniądze, nie? No, ale ma jakieś zasoby i to ich kosztuje, więc żeby tutaj ich tylko i wyłącznie podbić, i nie wiem, uczynić z nich jakichś niewolników, no kurde, no w tym momencie możemy sobie sklonować ludzi, którzy będą za nas robili w śląskich kopalniach, tak? No, nas tutaj na to jest stać, ale co na księżyc doleciliśmy.
1: No ale ty to tak patrzysz trochę od... że oni by tu mieli szukać jakiejś taniej siły roboczej czy niewolników, a to może być kwestia ambicjonalna, że po prostu, że chcą podbijać, żeby udowodnić, że są silni i podbijają, albo mogą podbijać po to, żeby zyskać dobro rzadkie w kosmosie, czyli planetę taką wspaniałą jak Ziemia, bo to niewątpliwie, no to akurat nie ulega wątpliwości, że Ziemia musi być ciekawą planetą, nawet w skali kosmicznej, bo tu się tyle dzieje, tyle jest różnych organizmów, nawet jeśli by przyjąć, że to ma by, że chcą z tego zrobić takie zoo, żeby tutaj sobie albo jakieś laboratorium, albo coś na stylu, to i tak jest to cenne. Jakby nie patrzeć, to jest to coś bardzo cennego, więc mogą chcieć to zagrabić zwyczajnie, tacy rabusie, ale jeśli byliby tacy kosmiczni zbóje, piraci, to na 100% jest też jakaś organizacja, bo która strzeże przed takimi zbójami, jakaś kosmiczna Unia Europejska, czy kosmiczni gliniarze, coś takiego, kosmiczni ochroniarze, no bo to dziwne by było, gdyby byli bandyci, a policjanta by nie było. Zawsze tam, gdzie jest jedna jakaś siła zła, to jest jakaś kontrsiła dobra, nie? Bo jak ktoś napada, to ktoś ochrania. Tak sobie myślę.
0: Znaczy wiesz, no, nawet patrząc na jakieś takie, na jakąś naszą taką dzisiejszą kulturę, no to też jest kwestia siły. I załóżmy, że jesteś taką jedną cywilizacją, która wyrosła w jednym ogonie naszej galaktyki i która zauważa, że pojawili się tutaj Klingoni. I to jest ta kwestia, którą poruszałem przy okazji terraformowania Marsa. Że cenimy życie jako wartość samą w sobie, jako wartość, wiesz, no, coś wartościowe, żeby to ochronić, żeby to, nie wiem, zaobserwować, no, choćby w kontekście zoo, tak? Ale też, żeby to zbadać, żeby się z nimi dogadać, tak? Bo u nas na Ziemi za bardzo nie mamy czegoś takiego, ponieważ w momencie, kiedy najeżdżaliśmy jakieś tam inne cywilizacje, no to wówczas nie byliśmy na mniej więcej równym stopniu. Nie mogliśmy się niczego od nich nauczyć, więc nie mieliśmy też pokusy, żeby ich za bardzo chronić, tak? Dlatego tak bardzo niestety wytrzebiliśmy no przede wszystkim plemiona, które mieszkały w obecnych Stanach Zjednoczonych, które teraz sobie żyją sobie w swoich rezerwatach. No i to jest mało fajne, ale to też jest mało dojrzałe. Bo wiesz, bo to też z takiej perspektywy, idąc parę tysięcy lat wcześniej, jeżeli byłbyś, nie wiem, liderem takich małpoludów i miałbyś swoje plemię Nocno Radius Habilis i byś zauważył inne plemię, które by zaczęło ci wypijać wodę z twojego strumienia, które nazywałoby się Radio Censurus Derpus, no to wtedy, kurde, no bierzesz co masz i walisz ich po łbach, tak? I z każdym rokiem, z każdym takim bardziej rozwinięciem, z każdym pokoleniem uczysz się coraz bardziej tego docenienia życia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że im bardziej jesteś zaawansowaną cywilizacją, tym bardziej to doceniasz, bo zauważasz, że to życie jest takie, kurde, mieli farta, że zaczęli żyć. I fajnie by było lepiej takich na przykład poznać, zanim ich zabijemy, nie?
1: No chyba im bardziej rozwinięta cywilizacja i mniej zależna od tego, od potrzeb takich, że zapewnić sobie byt, muszą te jednostki najeść się, martwią się o jedzonko. Znaczy, no, chodzi mi o to, że przychodzi taki moment, że stajesz się takim półbogiem jakby, takim kosmitą półbogiem, którego jara już tylko podróżowanie właśnie po wszechświecie i badanie go i pomaganie innym, nie? Też, bo no, już cię nie kręci to, żeby nic nie robić. Nie kręci cię to, żeby tam walczyć o lepszy swój byt jakiś, bo już to jest poza tobą dawno. Jesteś takim bogiem trochę, nie? Się czujesz.
0: Znaczy, bardziej się czujesz, kurde, nie wiem, no... Raczej, cholera, eksploratorem, tak? Że nie musisz nic nikomu udowadniać, bo wiesz, nawet jeżeli by była taka cywilizacja klingońska, która biega i zabija tutaj wszystkich naokoło, żeby coś udowodnić. No, ale jeżeli zabijasz wszystkich, to komu to udowadniasz?
1: No, jak zabijesz wszystkich, to komu się pochwalisz, nie? Że zabiłeś. Przed kim będziesz szpanował. Ale coś mi tak się nie klei, ta wizja takiego kosmicznego Sebiksa, który, wiesz, lata i napada. To coś tu nie gra, zauważ. To tak jakby u nas na Ziemi jakiś dresiarz miał nagle coś odkryć wielkiego i być naukowcem jednocześnie i dresiarzem. No jakoś to nie pasuje, nie? Albo jesteś bandziorem i skupiasz się na wojowaniu, na zabieraniu czegoś innym, albo jesteś jakimś człowiekiem takim bardziej na poziomie, nie?
0: Ale dobra, nie, ale sobie wyobraź sobie takiego dresiarza, który jest i tutaj RPG-owo przywołuje scenerię seks misji, który trafia do obozu dekadencji. Który jest tam, wiesz, chce wszystkich zabić i tak dalej, nie? I patrzy tutaj, dziewczyny się całują, tutaj ktoś śpiewa, tutaj ktoś gra, tutaj ktoś poezję recytuje. I co? I naprawdę wpadłbyś tam z maczetą tylko i wyłącznie, żeby ich pozabijać? Myślę, że to jest jakieś takie nasze organiczne, naturalne, że doceniamy życie.
1: No, niektórzy doceniają, inni nie. No ale w każdym razie nie wyobrażam sobie taką dresiarską wersję Tonego Starka, który nagle wynalazł jakieś super, hiper elektroniczne dresy, dzięki którym fruwa. No to się nigdy nie stanie. Albo zrobił taki warsztat, gdzie zespawał ze sobą dwa golfy, jakieś tego, wiesz, tam coś i zbudował mecha. No to się nigdy nie stanie. A co do naszej reakcji, to wiesz co, w ogóle, bo my ciągle sobie tutaj wyobrażamy, jak to nas napadną kosmity, ale to prędzej jest bardziej chyba prawdopodobna taka wizja, że my napadniemy na tych, co tu przylecą i przylecą bez prezentów na przykład, a jako tacy kosmiczni emigranci, trochę jak w serialu Alienation, gdzie przybywają tu do nas kosmici, których cywilizacja tam chyliła się ku upadkowi, czy planeta ich wybuchła, czy coś, i oni szukają schronienia po prostu. No to takich to my pewnie przepędzimy, bo co nic nie przywieźli, no żadnej technologii, nic, tylko chcą tu mieszkać. A my już tak mamy tłok.
0: Fajnie to pokazał Dystrykt 9, nie? Gdzie zamknęliśmy ich w gettach w Johannesburgu i wiesz, sporo to mówi o naszej, prawda, rasie ludzkiej.
1: Ale jest coś, tak ci powiem, od serca, co możemy im dać. Jezusa. Jak myślisz? Jakby kosmici przyjęliby Jezusa? A czy kosmici mają własnego... Myślisz, że na każdej planecie się był taki kosmiczny Jezus, na przykład zielony z czułkami, taki trochę inny, ale też się dał ukrzyżować. I co w sumie z tym, że Bóg stworzył nas na podobieństwo, a kosmitów też na podobieństwo, a jak oni są inni, to co? To i na podobieństwo nas i tamtych?
0: Wiesz co, jest taki termin i nazywa się egzoteologia, który zajmuje się filozoficznym podejściem do tego, jak mogłaby wyglądać religia tych naszych kosmitów. Bo przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek do nas doleci, to będzie bardziej zaawansowany niż my, ewentualnie komuś ukradnie statek. Ale żeby ukraść statek komuś bardziej zaawansowanym i bardziej zaawansowanemu niż my, no to też trzeba się troszkę postarać i trzeba też, mi się wydaje, być odrobinkę bardziej zaawansowanym niż my. Mi się tutaj przypomina cytat z papieża Franciszka, że jeżeli kosmici by wylądowali na Ziemi, to on by ich ochrzcił. By było coś takiego, walę to kompletnie z pamięci, ale jestem pewien, że takie słowa z jego ust padły. Tylko wiesz, tylko problemem jest to, że współczesne religie, które mamy na naszej planecie, są oparte na wierze, a nie na wiedzy. I wyobraź sobie, że przylatują kosmici, którzy się jakoś tam dogadali z naszymi naukowcami, wypracowaliśmy sobie jakiś tam wspólny język międzygalaktyczny, także jesteśmy w stanie się zrozumieć, i oni mówią: ej, słuchajcie, wielki wybuch był w ten i taki sposób i tutaj wasza rasa powstała w ten i taki sposób i to był taki ziomek, który się nazywa Kunrad, nie? I on tutaj jest na takiej planecie na Zeta Reticuli i to jest Kunrad i on tutaj rządzi naszą planetą i tutaj macie wszystkie dowody, nie? I w tym momencie wszystkie religie się po prostu rozwalają, bo nagle się pojawiają dowody, a nie spekulacje.
1: Nie rozwalają się właśnie. Myślę, że ludzi by to wcale nie przekonało. Większość ludzi by dalej trwała przy swoim i co najwyżej pojawiłaby się agresja w stosunku do tych kosmitów i pogłoski o tym, że to są od szatana kosmity. Zresztą sami mamy tu takich bywalców, którzy utożsamiają UFO z upadłymi aniołami.
0: No tak, jeden się dzisiaj obraził. Natomiast wiesz, nie...
1: Na amen.
0: Nie sądzę... Na amen. Nie sądzę, żeby wiesz, nie sądzę, żeby tacy kosmici nam przekazali taką wiarę czy mistycyzm w tej formie, że ej, słuchajcie, my tutaj przyjechaliśmy do was z krucjatą i wy musicie przyjąć naszą wiarę, tylko ej, zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda tak, tak i tak. Wierzcie sobie, w co chcecie. Wy jesteście gównianą planetką, wy jesteście naprawdę przeciętną małpą na słabej planecie, krążącą wokół naprawdę przeciętnej gwiazdy. Więc to nam nie imponuje, to nie jest absolutnie ciekawe. Świat wygląda tak, my to jesteśmy w stanie wam udowodnić. I oczywiście byłyby grupy, które by stwierdziły, że to są jacyś antychryści, wysłannicy szatana czy czegoś takiego. Ale bardziej by mnie ciekawiło, jakby to, wiesz, jakby to zadziałało... No okej, okay, są jakieś tam fundamentalne grupy, które nie są w stanie przyjąć żadnego innego wierzenia, czy... Tak jak dzisiaj z Furiatem rozmawiałem, że nawet jeżeli by go dowody kopnęły w dupy, to by ich nawet nie zauważył. Ale co by to zrobiło z całym gromem ateistów i agnostyków? Że nagle okazuje się, że tutaj jest jednak taka wielka siła, że jest jakiś taki wielki Kunrad, który stwierdził pach i wielki wybuch. I pach i tutaj będzie życie. I pach, i tutaj będzie życie. I pach, i tutaj będą robaki, a tutaj będą bakterie, a tutaj będą małpy.
1: Kościół by pewnie zaraz, jakby taka wieść jakaś przyszła, to by powiedział, no i to jest właśnie Bóg. To centrum galaktyki, to jest właśnie Bóg na przykład, nie? Do którego wy się, to centrum galaktyki, do którego wy się modlicie, to jest właśnie ten Pan Bóg, o którym my mówimy, tylko my go inaczej rozumiemy. i w sumie coś by mogło nawet w tym być, bo mogłoby się okazać, że na wszystkich planetach istnieją różne wierzenia, które mają jakiś tam wspólny mianownik i troszeczkę się pokrywają ze sobą, są takimi różnymi wariacjami na temat tego samego i wtedy by troszeczkę może ta wiara się u nas po prostu zmieniła na i ta wizja Boga na bardziej, że to jest taki absolut jakiś, ale Kościół by to sobie zaadoptował na swoje potrzeby, bo w zasadzie często już tak robił tu na naszej planecie, przekształcał na przykład wierzenia różnych innych niechrześcijańskich kultur na swoje, zamieniając ich świętych na chrześcijańskich świętych i ich święta przerabiał na święta chrześcijańskie i to samo by się stało pewnie z wierzeniami obcych, nie?
0: Znaczy, wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby cywilizacja, która jest w stanie przebyć te 10 lat świetlnych, żeby była w jakimś tam głębszym stopniu uduchowiona i żeby opierała swoje decyzje o wiarę, a nie o wiedzę. Natomiast też nie możemy wykluczyć tego, że Bóg stworzył, prawda, człowieka na swój obraz i podobieństwo, natomiast w Biblii nigdzie nie jest wykluczone, że nie stworzył szaraków na obraz i podobieństwo swojego brata.
1: O, to już coś tu popłynąłeś, jakieś dziwne rzeczy.
0: No kurde, no bo czemu nie? Nie jest powiedziane i nie jest wykluczone w Biblii, że jesteśmy jedynym zasiedlonym światem, że jesteśmy jedyną inteligentną rasą. Więc to jest dość ciężki temat i widzę, że Furiat się zreaktywował na czacie, także będzie wesoło.
1: Furiat, reaktywacja. Ale to mi się raczej wydaje, że to raczej jest wykluczone. Z Biblii w zasadzie wynika, że Biblia, że Ziemia jest na okręgu i ma krańce. I to jest taka wizja bardzo zbliżona do tego, co płaskoziemcy przedstawiają, że to jest taki dysk przykryty kopułą i nawet chrześcijanie dzisiaj to starają się jakoś zrobić, żeby to aktualne było, tak to zinterpretować, żeby to jakoś tam się kleiło, żeby to było strawne i twierdzą, że wcześniej nasze niebo było przykryte po prostu taką kopułą z wody i potop jak nastąpił, to runęło po prostu jakoś tam na ziemię ta woda, która była nad sklepieniem, nie? Bo tak Biblia to jakoś nieporadnie, wiesz, no ci ludzie, którzy dawniej żyli, jakieś mieli tam wyobrażenie i dzisiaj się starają to ludzie jakoś sobie to zracjonalizować, to wszystko, nie? Co tam jest opisane, ale w zasadzie to Biblia przedstawia świat jako taki dysk na okręgu. Stąd pewnie się wzięły te wczesne takie wyobrażenia, że te żółwie, nie? Na żółwiu, że są te krańce. A to w sumie dzisiaj to się znowu, widzisz, pojawiło znowu u płaskoziemców ta wizja i wcale nam rozwój cywilizacyjny nie przeszkadza w tym, aby cała masa ludzi wierzyła w tą płaskoziemię.
0: Ale pierwszego kwietnia opublikuję Sprawdzam, w którym sprawdzę, skąd się wzięły te wszystkie żółwie na indykach i innych dziwnych rzeczach.
1: To były chyba słonie na żółwiach.
0: Słonie, nie? Na żółwiach i kurde, to by było dobre. I to, wiesz, nie tak współcześnie, tylko spojrzeć to na to historycznie, nie? Natomiast, wiesz, natomiast w dalszym ciągu bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy na przykład, co było przed Wielkim Wybuchem i bardzo byśmy byli ciekawi, co tutaj się stało. Mamy pewne hipotezy, ale to są póki co tylko i wyłącznie hipotezy i nie możemy za bardzo, nie powinniśmy im, my jako szaraczki im zawierzać, dopóki nie będziemy mieli dużo bardziej gruntowniejszych dowodów, ale wygląda na to, że nasz wszechświat tak sobie pulsował przez parę ostatnich eonów, parę pierdoliardów lat, ale to w zupełnie innym motywie podniosę. Dobra.
1: Ta wizja też mnie przekonuje z tym nieustannym rozszerzaniem się i zapadaniem po osiągnięciu pewnego punktu krytycznego. To chyba było, że się temperatury wyrównują i wszechświat się zaczyna zapadać, tak? Z powrotem. I aż znowu się zamieni w tą osobliwość i pierdyknie znowu i taki niekończący się cykl, nie? Ale są też jakieś takie wizje, że to znaczy takie teorie, że różne jakby wszechświaty przeciekają i jedne się przedostają do drugich. Kurczę, jest tyle tych różnych teorii, ciężko się połapać w ogóle, ale zauważcie, że Potrzeba przed chwilą powiedział my szaraczki. W zasadzie przyznał się do tego, że jest obcym chyba niechcący. My szaraczki.
0: No, ja to
1: jest
0: bardziej szarakiem zwykłym. To znaczy, Jezu.
1: Dla zmyły mówił, że reptylianinem jest.
0: A czekaj, pogłaszcza się po ogonie.
1: Jest szarakiem zwykłym i dlatego nie jest uduchowiony, bo szaraki nie mają właśnie takiej duchowości. Oni się dziwują, patrzą na ziemian i ich to wszystko strasznie fascynuje, dlatego nas podglądają i tu i porywają i chcą z nas po prostu duszę wyciągnąć za pomocą wierteł takich, bo oni nie kumają w ogóle tego. Dusza, gdzie to tam jest i próbują to wyjąć z nas i nie mogą znaleźć.
0: Ale jaka dusza? Żeby wiedzieć o duszy, musisz o duszy usłyszeć, a jeżeli usłyszałeś o duszy, to znaczy, że kogoś zapytałeś, więc jeżeli zapytasz, nie wiem, zrobisz ankietę, kurde, no zaraz dojdziemy do tego, że firmy, które zajmują się badaniem opinii społecznej, jakiś Cebos jest sterowany przez kosmitów, no ale wystarczy po prostu zapytać. Jeżeli by do mnie kosmici przyszli i powiedzieli, panie Potrzeba, proszę mi tutaj ten, my tutaj się wwiercimy do pana mózgu, żeby... Nie, stary, ja ci to powiem. Po czemu nie?
1: Ja, a jakbyś takiemu kosmicie wytłumaczył, tak spróbuj w paru żołnierskich słowach albo w paru zdaniach wytłumaczyć kosmicie, czym jest dusza. Zatkało kakao.
0: Trochę tak, bo dusza jest takim pojęciem troszkę niedefiniowalnym. Dusza jest pewnym epigenetyczną strukturą, która zbudowała się na mojej fizycznej strukturze, jakimś swego rodzaju oprogramowaniem, samoorganizującym się oprogramowaniem, które zostało zbudowane na moim układzie nerwowym. Moja dusza
1: a to ja jako
0: zginie.
1: Kosmita się pytam w no. tym momencie, a czy to mógłby mi pan ziemianin udostępnić taką jedną duszę do zbadania?
0: Jeżeli jesteście w stanie skopiować mnie jeden do jednego, to mój klon będzie miał przewalone, ale bierzcie, a tylko dajcie mi troszkę złota.
1: Sprzedałby duszę, kosmicie, niczym diabłu.
0: No bo czemu nie? No kurde. Mam swoje ciało i tak zapisane Akademii Medycznej, więc myślę, że jeżeli moja kopia ciała była zapisana Kosmicznej Akademii Medycznej, pewnie bym się tam dowiedział, czy nie będzie za bardzo cierpiał, bo tak mi troszkę by było szkoda drugiego mnie. No ale raczej bym się udostępnił, bo czemu nie?
1: Kiedyś jakiś student na Allegro sprzedał własną duszę. Nie pamiętam, za ile ona poszła.
0: Pewnie 666 zł.
1: No, może. No dobra, dzięki za pogawędkę. Zapraszam wszystkich dzisiaj na audycję. Będzie taka luźniejsza, dużo różnych tematów i mam nadzieję, że sobie pogadamy, podyskutujemy. Będzie można oczywiście dzwonić i na różnych rzeczach pogadamy. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć i oczywiście zapraszamy do Krawca już o północy. A ja tymczasem, moi drodzy, nie zweryfikowałem źródła. Natomiast to, z tego co mi się na szybko w trakcie rozmowy z Krawcem udało ustalić, jest 10-minutowym utworem. To znaczy to jest kompilacja muzyki, która została wydana na tej złotej płycie, która popłynęła w kosmos na satelicie Voyager 1, którą wam puszczę na koniec dzisiejszego nagrania, która również się pojawi w archiwum. A tymczasem do usłyszenia. Cześć, a teraz wczujcie się w kosmitów, którzy posłuchają naszej muzyki.

Hello everybody. To ja. Znowu. Tak, znowu w piątek. I znowu z luźnymi gadkami na dupie. Czyli może byłoby prościej nazwać audycję dresy po prostu. Luźne gadki. Chociaż no, to są gadki, a nie spodnie, czyli raczej bokserki. Audycja powinna się nazywać bokserki.

może trzeba proste nazwy. Ale bokserki, to by się słabo pozycjonowało. To jest ten błąd, który popełniają czasem ludzie, wymyślając sobie jakąś nazwę dla audycji, nie wiem, radia, kanału, czegokolwiek. Ale nie, jest to takie słowo, które po prostu, no, ktoś to wpisze i znajdzie masę różnych artykułów, na przykład tekstylnych, jak luźne gadki. No właśnie, może właśnie ten błąd sam popełniłem, bo luźne gadki, jak ktoś pisze na YouTubie, to mu się pewnie wyświetlą sklepy z luźnymi gadkami, będą różne modele tych luźnych gadek. No a dzisiaj mam nadzieję, że zejdzie trochę na filmowe tematy, bo taki mam nastrój filmowy. Poczytałem sobie też trochę o cenzurze. W ogóle dzisiaj się trochę zaznajomiłem z tematem książek zakazanych, filmów zakazanych, w tym właśnie ocenzurowanych. Możemy sobie pogadać o cenzurze też właśnie dzisiaj. Może cenzura, to jest dobry temat. O cenzurze oczywiście rozmawiamy. Muszę ściszyć podkład. O cenzurze oczywiście rozmawiamy sobie co jakiś czas, no bo są różne wydarzenia, są różne aktualne sprawy, szczególnie jak się ma taki rząd bardzo zamordystyczny jak PiS, który... Ja myślę, że to się sprowadza do bardzo prostej mentalności. Ci ludzie po prostu twierdzą, że to my jesteśmy dla państwa i że oni są państwem. Że oni są państwem, a my jesteśmy dla nich, dla państwa. Które się personalizuje w ich osobie, to państwo, i my mamy służyć temu państwu, czyli im. Dlatego się lubią ci ludzie obwieszać różnymi symbolami państwowymi, zakładać jakieś instytucje państwowe, obsadzać tam swoich jakichś albo swoich pociotków, albo koleżków, którzy grają na podobnej strunie. No i lubią się kręcić wokół państwa. Dlaczego to są ludzie, którzy nie pracują, którzy tak często są po prostu zawodowymi politykami i zawód dyrektor, jak to było w jednej komedii, prawda? Zawód męża dyrektor. No i tak ciągnie do różnych państwowych spółek, może nie tylko dlatego, że tam jest dobra kasa, ale tam się, co po niektórzy czują, jak ryba w wodzie, jak coś jest... Tak samo jak ja mogę mieć uraz do wszystkiego, co państwowe, i jak państwowe, to widzę, że gówniane i uciekam, no to ktoś inny może w drugą stronę. Bardzo się źle czuć w takim niepaństwowym, wolnym świecie. Może tam po prostu nie dawać rady też, bo... Na platformie państwowej to można nadrabiać na przykład brak umiejętności uniżonością swoją, uniżonością, albo klakierstwem, albo dupowłastwem. Można trochę nadrobić też swoje różne braki intelektualne, brak skilli, umiejętności, doświadczenia. To wszystko można nadrobić właśnie robiąc komuś gałę, przepraszam, że tak powiem, brutalnie. No, ale to wszędzie, to w różnych branżach tak jest, w filmowej też, czego dowodem są różne skandale na tle seksualnym, tak liczne w tej branży w sumie. Trochę jak branża kościelna. No, ale to ja dzisiaj się nad cenzurą bardziej zastanawiam, jak to jest z tą cenzurą, jak ją też obejść. Myślałem chwilę przed audycją jeszcze, jak można wykiwać cenzurę. Taki temat sobie zapisałem do pogadania. Ręce do góry! I tu nie krzyczę do was, tylko wymieniam tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego. Film z 81 roku, z 1981 roku. Mocno awangardowy. Kiedyś już o nim rozmawialiśmy nawet na antenie. Nie wiem, czy Matt nie był przypadkiem fanem wielkim tego typu twórczości, bo chyba jakoś on ten temacik nawinął, ale już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, no, jest to bardzo ciekawy obraz, to ręce do góry.
ponieważ jest po pierwsze to film bardzo awangardowy. W ogóle tam są efekty specjalne, jak na tamte czasy, bardzo niesamowite. Jakieś kolorowanie obrazu, wiecie, dziwne ujęcia. No, jak to z tworami awangardowymi. Lubią się one wymykać różnym regułom, zasadom i pewnemu rzemiosłu nie, też czasami. I to jest taka bardzo wolna twórczość w sumie. No i ten film jest taki czasem zabawny, czasem absurdalny, czasem też, co jest tak rzadkie w polskim kinie, prawda? Jakiś taki absurdalny humor, czy po prostu no taka jakaś intelektualna zabawa nonsensem, nie? Wiecie, o co chodzi wszyscy. I tego jest bardzo mało. I tutaj jest trochę tego. Co ciekawe, scenariusz do filmu był, no znalazłem informację, że był improwizowany. I tu nie wiem, czy całość była improwizowana, czy tylko, czy część, bo tak też może twórca podchodzić. W każdym razie kolejna bardzo ciekawa cecha. Film jest improwizowany. A o czym on w ogóle jest? A to jest, wiecie, to sam scenariusz, to tam jest, nie wiem, czy oddaje dobrze klimat tego filmu i no ale spotykają się absolwenci jakiejś szkoły na takim spotkaniu, na zlocie absolwentów. Tam się bawią, ale się nie zjawia jeden kolega dawny po prostu i wysyła jeszcze obraźliwy list, który zostaje odczytany przy wszystkich. Tak więc zalazł wszystkim za skórę i kilku typów, nie wiem, tam dwóch, trzech. Na razie widziałem w sumie fragmenty tego filmu. Być może widziałem go dawniej, muszę sobie tylko przypomnieć, ale no, nie starczyło mi czasu, żeby się zapoznać ze wszystkimi filmami, o których dzisiaj chciałbym wspomnieć. No a pewnie parę tytułów się pojawi. No i co? I jakiś tam Andrzej i jego koledzy i koleżanka postanawiają udać się do tego buca i mu sklepać michę. Bardzo ciekawy scenariusz, prawda? No, sklepać michę. Ale to jest sam początek. Film jest w ogóle dziwny. To jest pełen symboliki ciekawej jakiejś do rozszyfrowania. Jak lubicie rozszyfrowywać sobie filmy i analizować, o co mogło chodzić twórcy, no to zdecydowanie będziecie zadowoleni. A takiego kina polskiego to jest mało w sumie, nie? No, bo zastanawiałem się, dlaczego ten film miał kłopoty z cenzurą. Może poszło o czterookiego Stalina. Tam jest plakat w jednej ze scen, w jakiejś retrospekcji. Wszystko takie zabarwione na zielono. Tam są w ogóle jakieś takie klimaty, że, nie wiem, bohaterowie chyba ćpają jakieś piguły, czy coś takiego. Srogie piguły. Srogie piguły, milordzie, jak to mawia Energik. No, a to jest rok 81. Bardzo stary film. I może tam też jest taka rozprawa, sąd studencki nad kolegami, studentami. Się przepytują ich inni tam studenci na jakimś zgrupowaniu, prawda? No i tam padają ciekawe dialogi są. Na przykład jeden mówi, no to było przejęzyczenie, a sali tam słychać, z przejęzyczeń wróg korzysta! I brawa, nie? Brawa, brawa. Z przejęzyczeń wróg korzysta. Albo coś tam jeszcze było. Wszystkie elementy były podwójne. Mieliśmy razy dwa na wypadek zniszczenia. Zniszczeniu powinny ulec wrogie elementy. I wszyscy brawo, brawo. No, było to trochę takie naśmiewanie się oczywiście. Było kilka, w filmie kilka jest takich pstryczków w nos we władzę ludową oczywiście. Jedynie słuszną, nieomylną i chyba też taką, która lubi jednak inną twórczość. Zauważyliście, nie wiem, o tym się rzadko mówi i chyba się nie spotkałem z takim poglądem. Że władza totalniacka, zamordystyczna, totalitarna,
ma wstręt do awangardy, do takiej sztuki, która wymyka się po prostu zasadom, bo samo wymykanie się zasadom w takiej ważnej dziedzinie życia jak sztuka, kultura, bardzo władza instynktownie czuje, nie? Czują to komuchy, ale czuli to też naziści, którzy też raczej właśnie sztuka albo socrealizm, albo coś podobnego. No socrealizm to jest w sumie właśnie sztuka na usługach systemu, zwykle systemu właśnie komunistycznego. W zasadzie to moglibyśmy powiedzieć spokojnie, że stare klasyczne komiksy z Kapitanem Ameryką to też jest socrealizm, bo to nie musi być sztuka, wydaje mi się, koniecznie na usługach socjalizmu, prawda? Może to być sztuka, a jak jest sztuka, no, która bardziej lub mniej zahacza o propagandę, jest tam jakiś przekaz właśnie, czy patriotyczny, bardzo mocny. No tak jak w tych starych komiksach z Kapitanem Ameryką, gdzie było właśnie wojsko, pomoc, ojczyźnie, ojczyzna cię potrzebuje, kapitanie, te barwy i sztandar dodały nam siły, no i takie karmienie ludzi czymś takim, no to jest propaganda też, wiadomo. No, zawsze można, słuchajcie, zadzwonić, jak ktoś uważa coś inaczej, albo chce mnie tutaj jakoś naprostować, coś wyjaśnić, to proszę bardzo. A Rybka tu pisze, że śmieszy mnie, jak krawiec przełyka ślinę, kiedy jest pod wpływem. Pod wpływem czego? W sumie tak, nie jestem dzisiaj za bardzo pod wpływem. Tutaj sobie piwko sączę. Kasztelan jeden stoi. Tyle.

Tak więc polecam zdecydowanie zapoznać się z filmem Ręce do góry. No, ale co jeszcze chciałem powiedzieć o tej awangardzie, że no, ja oczywiście bardzo lubię, jako człowiek ceniący sobie wolność, w tym wolność też środków wyrazu w sztuce, możliwość odejścia od pewnych sztywnych, skostniałych reguł, poszukiwanie, bycie też pionierem, no, awangarda może pomóc stworzyć jakiś nowy, ciekawy kierunek w ogóle, bo właśnie to jest trochę jej zadanie, też zabawa, to jest zabawne, to jest fajne, lekkie często, no ale może nie dla każdego. Ale jakoś tak mi wychodzi, że bardzo, jeśli chodzi właśnie o kulturę, o stworzenie jakiegoś dzieła, które uderzy bardzo w system, we władzę, to trzeba by, to najlepiej jak to by było takie właśnie, czyli jakieś awangardowe mocno, zaskakujące, ciekawym jakimś środkiem właśnie wyrazu, jakieś może nietypowe zupełnie rzeczy, media, które, nie wiem, sam się zastanawiam, to nie jest tak prosto coś wymyślić dzisiaj, co ludzi zaskoczy, bo żyjemy w czasach no, postmodernizmu i no, ciężko tutaj, nie? Czymś teraz zaskoczyć. Mówi się też, że już wszystko zostało wymyślone i coś w tym jest, to znaczy nie zupełnie. Uważam, że to jest tak, że faktycznie z grubsza wszystko zostało wymyślone, ale jesteśmy po prostu skazani na bawienie się detalami i na krzyżowanie ze sobą różnych rzeczy wcześniej wymyślonych. I to właśnie się dzieje. Już od wielu, wielu lat jest taki trend. Wracanie do starego, branie znowu na warsztat czegoś, jakiejś klasyki i odnowienie jej, zrobienie na nowo, pokazanie od innej strony, tego typu zabawy. No, po prostu z grubsza mamy wymyślone różne schematy, nie? I możemy robić jakieś miłosne opowieści, ale to zawsze będzie trochę Tristan i Izolda, nie? No. Także to może nie być wcale takie złe. No ale mówię, we władzę trzeba uderzyć czymś naprawdę zaskakującym, bo to też fajnie działa, to znaczy to się opłaca twórcy, no też tak brutalnie powiem, bo ludzie lubią się snobować trochę i udawać też, że coś, co jest właśnie nietypowe,

rogi. Sobie. No, nie, no, z kasztelanem, no, to nie jest tak jak, to nie jest to, na co wygląda, to nie jest tak, jak myślicie, naprawdę. Zachłysnąłem się, cholera jasna. Tak to jest. Tu jakieś rzeczy piszecie o tym kasztelanie i się zemścił i mi w gardle stanął, bo mało nie umarłem. Wcale tu nie dramatyzuję. Widzicie, tylu ludzi, już tu się schodzicie fajnie, tylu ludzi, a nie miałby kto mnie popukać w plecy, gdybym się tu zachłysnął, nie? Byście się śmiali tylko. No, już ja was znam. Grzany kustosz. Lobo tutaj pisze, że ciekawe. Grzany kustosz? Jak to? Co? Go podgrzać? Czy tak jak grzańca robić, tylko że z kustosza, czy co? Ja to pijałem takie grzańce, gdzie było wszystko. Woda, spiryt, wino, piwo, w ogóle przyprawy jakieś. Taki kociołek Menelixa był właściwie trochę. Teraz sobie uświadamiam. Biedronka w remoncie, wybaczone, a właśnie, że nie, bo już otwarcie było. Mieli dłużej mieć zamknięte, ale chyba może jakaś zmiana planu. Na stronie czytałem, że 3 miesiące mieli mieć zamknięte, że mieli całą wyburzać halę i zbudować nową, a tutaj no, zmieniły się plany. Hala, jest budynek, co był i wcześniej otworzyli. Wcześniej otwarli. No. Ale chciałem dzisiaj właśnie o filmach pogadać. Myślałem sobie nad hydrozagadką. Też dzisiaj oglądałem, przypominałem sobie fragmenty. Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka z 1970 roku. Bardzo stary film, jeszcze czarno-biały. Ale bardzo niesamowity, ponieważ mamy takie, a nie inne lata, gdzie no komiks był mało jeszcze, znaczy był dość popularny. Nie mogę sobie przypomnieć, jak to było konkretnie, kiedy był ten boom największy na komiks w PRL-u, kiedy było no, tyle dużych serii, kiedy to bardziej się zaczynało od pasków komiksowych na początku. W Wieczorze Wybrzeża na przykład, no Kajko i Kokosz tak zaczynali. Ale jeszcze jako Kajtek i Koko. Marynarze. No, ale co chciałem powiedzieć? Dlaczego Hydrozagadka jest tak wyjątkowa? Bo jest to... To jest właściwie... Trochę było kręcone jak kino niezależne. Ludzie się skrzyknęli, zrobili trochę dla fanu. Myślę, że w tym jest dużo improwizacji, to widać, to się po prostu czuje, że w tym jest dużo lekkości, improwizacji, no ale przede wszystkim wzięcie takiego tematu. Bohater trochę stylizowany na zachodnich super bohaterów, herosów. Taki Superman z PRL-u. Niby pomysł taki no, wieśniacki, nie? Znowu zróbmy po polsku, dolepmy Supermanowi wąsy i nazwijmy go Heniek i to będzie nasz polski Superman. Czyli takie małpowanie z szyderą, nie? Ale tu to zupełnie się tego nie czuję, bo As jest po prostu na tyle unikalny, rzuca tekstami właśnie o tym, że ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, prawda? Zwłaszcza na kolei. Albo no, słynne to alkohol! Największa trucizna! No, czyli miał też swój kryptonit. Ale dziś pomyślałem sobie, że właściwie As, ten nasz superbohater, bohater As, który pomaga rozwikłać właśnie zagadkę znikającej wody. No, okazuje się szybko, że stoi za tym doktor Plama i ludzie Plamy. No, i pomaga tam jakiemuś profesorowi. To taki, wiecie, też bardzo klasyczny schemat. Właśnie super bohater, lider, obok profesor i laska. Najlepiej głupiutka jeszcze, nie? Taka, bo

kiedyś był taki, no tak podchodzono do pokazywania kobiety właśnie w kinie. Bardziej, no jeszcze właśnie Marilyn Monroe miała z tym problemy, nie chciała być w sumie zaszufladkowana aktorsko jako słodka idiotka, ale tak ją kierowali twórcy różnych filmów, tak ją pokazywali. Były tam potem wyjątki, ale ona podobno była niepocieszona tym dosyć mocno, że przylgnął do niej taki, a nie inny wizerunek. I jakoś może się wkręciła w to, może po prostu to było też coś, z czym dała sobie radę, ale podobno no, miała po prostu wyższe aspiracje, chciała czegoś nowego, chciała być jako jakaś tam kobieta, wiecie, no może, nie wiem, wyzwolona bardziej, wytyczająca, wskazująca jakieś nowe trendy w społeczeństwie, zmiany kulturowe, nie? Można promować to. W hydrozagadce mamy dużo wygłupów, ale no właśnie, co pomyślałem sobie, że as trochę może symbolizować właśnie państwo PRL, no bo, ale to państwo PRL trochę tak jakby się to, jakby to sam PRL starał się zwizualizować i stworzyć takiego kapitana państwo, nie? Właśnie. Kapitana PRL. No bo ma swój słaby punkt, ten alkohol, nie? No alkohol też, władza ostrzegała przed alkoholem i były prowadzone różne akcje, które miały zmniejszyć właśnie pijaństwo w narodzie. No, władza PRL-owska w kronikach filmowych też tam nawoływała, pokazywała. No ta władza to miała to do siebie, że występowała z pozycji takiego mentora trochę, nie? Nauczyciela, papy Smurfa. I nie tylko pouczała, ale też ganiła i dawała po łapach, czuła się upoważniona do tego. No a As, no właśnie gdyby komuniści wpadli na pomysł, żeby jakoś pokazać kapitana PRL, bo Herosa, to może by tak go właśnie stworzyli. I to jest fajne, bo to jakby była to całość tego filmu, to, że on właściwie jest komedią, w której ciężko wyłapać jakieś podteksty polityczne. To jest w ogóle niesamowity przypadek. Po prostu pojawia się dzieło, które jest tak odjechane, tak w ogóle zachodnie też, tak, a jednocześnie lekkie, bezinwazyjne, nie? I władza trochę nie wie, co z tym zrobić. Ci ludzie, którzy mają, wiecie, mentalność jakiegoś milicjanta czy ubeka, gdzieś tam siedzą za biurkiem, o tej, ta władza ludowa, to całe ich życie, to oni nawet może tego filmu, nie wiem, nie zrozumieją, nie będą się przy nim w ogóle dobrze bawić. Bo nie ta mentalność, to jest, w tym jest jakaś lekkość, jakaś, nie wiem, jak to do końca nazwać, może wy wiecie i podpowiecie, ale takie mam skojarzenia właśnie, takie mam.

0: Były też inne rodzaje filmów, które musiały zmierzyć się z cenzurą. Filmy, można powiedzieć, zaangażowane bardziej politycznie, społecznie, można to nazwać kinem moralnego niepokoju i tak dalej. No już takie poważniejsze rzeczy, bo hydrozagadka to hydrozagadka. Coś, co samo z siebie, ze swojej natury, niekoniecznie nawet taki cel był, wali w ten system, bo pokazuje coś zupełnie odjechanego, nie? Od innej strony. I nawet samo to nieangażowanie się tutaj jest fajne. A tutaj mamy inne filmy, na przykład Dreszcze z 81 roku w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Bohaterem filmu jest Tomek, 13-letni chłopak, który zostaje wysłany na obóz harcerski. Dzieje się to krótko po tym, jak ojciec Tomka zostaje aresztowany. No, ojciec się wydawał zawsze Tomkowi dobrym człowiekiem i nigdy ich tam nie krzywdził, nie bił, dbał, a tu nagle przychodzą jacyś ludzie, zabierają starego gdzieś. On jednocześnie w szkole zostaje wytypowany, że wyślą go na jakiś obóz harcerski właśnie, no gdzie się udaje i gdzie zaczyna się uczenie tych młodych ludzi w duchu socjalizmu, nie, różnych wartości socjalistycznych. No i tam się też pojawia taka druhna, już taka kobieta w sumie, młoda kobieta. I tutaj dostrzegłem trochę tak, że to jest taka polska Lolita trochę Nabokowa, bo tam właściwie już nie pamiętam, czy tam dochodzi do jakiegoś tam zbliżenia tego młodego chłopaka z tą kobietą, ale w każdym razie pamiętam, że on jakieś fantazje miał i to było jakoś zwizualizowane, także wiecie, tak trochę już po bandzie, nie? Szczególnie no jak na taką tutaj klasykę. No i może to się, no taka władza jak PRL to zawsze chętnie się do czegoś takiego przyczepi, choćby po to, żeby mieć jakiś pretekst, żeby film zdjąć, na przykład powiedzieć, że jest nieobyczajny, nie? Z tą obyczajnością to różnie właśnie bywało, bo niby te totalitaryzmy bardzo często dbają o to, żebyśmy żyli obyczajnie, nie? Różne zamordyzmy i religijne też państwa, i państwa islamu też, no tam nie ma prawa żadnego osobnego, jest prawo religijne, to prawo religijne jest prawem, no tam się bardzo dba o moralność. No władza perlowska też raczej była taka... Ciężko to nazwać. To było fajnie pokazane w takim filmie o tej słynnej seksuolożce, która jeszcze w PRL-u funkcjonowała. Wisłowska? Ona napisała taką pierwszą kamasutrę. Michalina Wisłocka. Słynna seksuolożka, no właśnie, jest o niej też film. No i tam było pokazane, że no można by się spodziewać, że jak nie państwo kościelne, katolickie, a komunistyczne, to będzie bardzo tu hop-siup do przodu, seks i w ogóle wyzwolenie człowieka, nie, z jakiegoś wstydu i tak dalej. No ale właściwie ten PRL to był taki mocno, wiecie, purytański, tylko taki purytański na PRL-ową modłę, czyli tym purytaninem jest wąsaty Ferdek Kiepski trochę, nie? Który, jak go znajdzie ochota, to Halince tam będzie się do niej szczerzył i paluszkiem i... No to może coś w tym kierunku. Wiesz, nie, no po prostu okazało się, że jest bardzo mały... Bardzo duże braki są w wiedzy Polaków, nie? Na takie różne tematy, że Polacy... No mówię o tamtych czasach, tej właśnie Michaliny Wisłockiej. Jak się nazywała ta książka? Sztuka kochania, co ona coś takiego wydała, bo to właśnie ona miała problemy z władzą. Z jednej władza trochę nie wiedziała, jak się zachować, nie? Bo to był, wiecie, to był takie podejście trochę chłoporobotnicze, no, czyli śmianie się, reagowanie śmiechem na takie tematy, jak jakaś kamasutra, sztuka kochania się, albo wychowanie seksualne, to chłop przecież z babą to wie, co robić. No to takie trochę klimaty. No, niektórzy to dalej tak mają, nawet we współczesności, że to nic nie trzeba wiedzieć, nic niczym się interesować, bo to człowiek sam wie. Pan Bóg tak stworzył człowieka, że człowiek sam wie, co gdzie tutaj się wkłada się. Mężczyzna wkłada penesa. Przepraszam, ale śmieszne tematy. Sam siebie rozbawiłem. I potem taki Krzysztof Kononowicz właśnie tłumaczy mentorsko ludziom, widzom swoim, że seks się dzieli na oralny i analny. Takie dwa tylko zna rodzaje seksu. Oralny i analny. I co ciekawe, stwierdził jeszcze, że po jednym z tych zachodzi się w ciążę, a po drugim nie. To taka, wiecie, skromna wiedza, rzekłbym właśnie, skromna trochę wiedza u pana Krzysztofa chyba. No i tak, ale co z tymi dreszczami? Skończyłem na tym, że trochę mi się to kojarzy z Lolitą, ale to właściwie, to ciężko to porównywać jednak, bo to jest, nie jest jakoś specjalnie tak, aż tak bardzo zaakcentowane, jakieś tam fantazje erotyczne tego dojrzewającego chłopaka, to przez chwilę tam się pojawia. On jest po prostu tą druhną tak normalnie zafascynowany i zakochany w niej, nie? Z tej miłości, z tej fascynacji tą starszą od siebie druhną, on się wkręca w socjalizm, bo on na początku jest zupełnie niesocjalistyczny. Jakby go Błażej zobaczył, nasz komunista, to by się w głowę postukał. Co to jest za człowiek w ogóle? W ogóle socjalizm mu tyle dobrych rzeczy proponuje, daje, a on taki zahukany, nie chce się zdecydować, nie ma to w dupie, nie chce, gdzieś go tam wychowali po katolicku jeszcze trochę. I to jest, jaki tutaj morał mógłby być tego filmu? Na przykład, że można zostać dobrym komunistą nie dlatego, że komunizm jest taki dobry, tylko dlatego, że ci się bardzo druhna spodobała. Co to jest po prostu skandal, przedstawianie takich treści. To jest atak! To jest wściekły atak na socjalizm! Nie pozwolimy! Także taki smutny w ogóle film. W ogóle te filmy niektóre z PRL-u to są takie dołujące. No i wiecie, niektóre z tych filmów nawet po 14 lat na półce czekały. Tak było właśnie z Ręce do góry. Co ciekawe, bo to ten film... Po prostu, ja nie wiem, może cenzura czasem tak działa, że zobaczy coś odjechanego mocno, co ich zaskakuje. Oni tego tak... nie wiedzą, czy zrozumieli, czy nie zrozumieli, mają pełno obaw, że jak film, jak czują, że...
1: Michael Jeziorski.
0: O, proszę.
1: 10 zł. Krawiec jest naszym najlepszym krawcem. Wieczór bez Noccego Radia jest szary i smutny. Zróbmy więc zrzutkę na Maybacha dla naszego dobrodzieja założyciela. A dziś donate na pizzę.
0: A, dziękuję. Bardzo. Michaelu. No, tak, jakoś tutaj zrzutką małą bym nie pogardził od słuchaczy. Mogę w ramach tego posiedzieć tutaj dłużej z wami. Trochę mi gardło nie domaga, przyznam. Nie wiem, kaszlę cały czas, chyba się rozchorowałem. Ale staram się tu popijać, zwilżać. Dajcie mi parę sekund.

Także donaty bardzo mile widziane. Ostatnio trochę moja kiesa podupadła. No i zaczynam się tak powoli stresować, wiecie, a tu różne opłaty, tutaj serwery, tu coś, tu internet. No, ciekawe w ogóle, jak po tych podwyżkach gazu. Ja nie wiem, czy to prawda, ale wyczytałem, że w ciągu roku gaz zdrożał o 972%, jeśli dobrze zapamiętałem. No i teraz znowu o prawie 100% ma podrożyć i już podrożał w niektórych miejscach w Polsce, u niektórych dostawców. Także to już tylko kwestia czasu. Teraz będzie tylko pyk, pyk, pyk, będą się zapalały u kolejnych tabliczki, guziczki, podwyżka, lampki z podpisem podwyżka. No, u wszystkich, już niedługo. Także ta zima to mi też finansowo da w kość, bo mam w sumie wodę ciepłą w mieszkaniu na gaz. Jest po prostu boiler. Więc wiecie, i ogrzewanie jeszcze, nie? Gazowe. Czyli idzie tego gazu, no jakby się nie starać, no trzeba się czasem umyć, napić się wody. Nie wiem, mogę zimną pić, fakt, ale no. Trochę zaczynam trząść dupą. Wracając do tematyki filmu. Dzięki, Michael, jeszcze raz. No właśnie, Ręce do góry z Kolimowskiego czekało dokładnie 14 lat na półce. Bo to był film, który, no, część rzeczy cenzura wychwyciła pewnie. Ciekawe, czy ta cenzura filmowa też się mieściła na Mysiej. No, tutaj ciekawostka, to jest taki jeden przypadek, kiedy, no słuchajcie, wszystko jest w naturze możliwe, nawet to, że Michał Giereś, Klot, stroluje Jana Dynamina. I to właśnie z tą Mysią chyba tak trochę było, bo Jan Dynamin nie wiedział za bardzo, co to jest ta Mysia, gdzie ponoć się mieściło radio cenzura, nie? Które zakładał też Klot z Marcinem Teslą Skidler. No, a i tak się zastanawiał, nie? No, myślał coś tam i komentował, że a to pewnie dał adres na jakiś tam komisariat czy coś. No i wiecie, a to urząd cenzury, radiocenzura i urząd cenzury, nie? Mysia, ulica Mysia. Widziałem taki satyryczny rysunek, że siedzą sobie taka cała masa myszek Miki w słuchawkach właśnie, tak jakby nasłuchiwali, nie? I nagrywają coś. I pokoik taki jest, siedzą sobie takie myszki Miki przy biureczkach i to była właśnie ulica Mysia i urząd cenzury. No, widzicie, także Michał tutaj strollował chłopaków, troli. Strollował troli. Brawo, brawo. To przykręć kaloryfery, a myć się chodzi do mamy. No, dzięki. Waligura, dobrze, że są tacy ludzie, którzy właśnie pomogą dobrą radą. Ósmy dzień tygodnia. Tak, ósmy dzień tygodnia. Rok 58, 1958 i czekał na premierę 25 lat. To jest film Aleksandra Forda, bardzo ciekawego reżysera polskiego, pochodzenia żydowsko-rosyjskiego. Trochę tragiczna historia, bo słuchajcie, gość, który też zrobił nam Krzyżaków, popełnił samobójstwo na obczyźnie, na emigracji. A wyjechał z Polski po rozpętanej przez Gomułkę takiej kampanii antysemickiej. No, taka akcja antysemicka, nagonka, no, można tak powiedzieć. Nagonka antysemicka. I Gomuła, no, Gomuła to nie lubił i Niemców, słuchajcie, i Żydów też widać nie za bardzo. No i wiecie, i Ford spierniczył z Polski. Miał za sobą dwie próby samobójcze, z czego właśnie druga okazała się, no, udała się ta próba, że tak powiem.
druga udana. No i przykre to jest trochę. A to jest też ciekawy przypadek z tego powodu, że z cenzurą jeszcze miał Ford problemy z asanacji. I wtedy chodziło o film Droga Młodych, o jakichś żydowskich chłopcach, którzy przyjeżdżają do sanatorium. I tam są, wiecie, no, ci żydowscy chłopcy z jakiegoś obozu pewnie wyzwolonego, czy coś w tym stylu, czy jakieś dzieci wojny po prostu, nie wiem, no i takie wychudzone, brudne i strasznie są zaszokowane, widząc po prostu normalne tam jakieś dzieci. No takie sceny jakieś mi mignęły, tego filmu całego nie widziałem, no ale nie wiem, co się tu cenzurze nie mogło nie spodobać. Bo tam jest też coś takiego, to się kończy akcją, że te dzieci się identyfikują z dziećmi strajkujących jakichś robotników czy coś takiego. Gdzieś ktoś strajkował, coś tam się wtedy działo i no i dzieci się jakby chcą oddawać swoje miejsca w tym sanatorium, tym... Każde dziecko chce oddać jeden dzień z pobytu w tym sanatorium na rzecz tych dzieci strajkujących, nie wiem, czy górnicy, czy ktoś tam inny. I to były jakieś polityczne, mocno sprawy z tym związane, myślę. No, ale wróćmy do ósmego dnia tygodnia. To jest film z... Z Cybulskim chyba. Tak. No, z Cybulskim. To był fajny aktor jednak. On miał prezencję, on miał w sobie coś, kurde, z Jamesa Deana, coś... jeszcze tak dostrzegłem w jego twarzy jakby rysy innych aktorów, tylko nie pamiętam których, ale takich bardziej współczesnych. No, miał prezencję, miał talent, miał jakiś swój styl, był taki właśnie trochę bardziej zachodni. Było takich... parę takich gwiazd PRL-u, które zawsze były zakochane w tym zachodzie, w jeansach, w komiksie, w kinie amerykańskim. No, ja myślę, że każdy, kto miał dostęp, to by był zafascynowany. I każdy był w sumie, no bo ciężko nie być, nie? Jak się w takim gdzieś, no jak się mieszka w takim PRL-u szarym. No... przychodzi mi jeszcze do głowy Jerzy Wróblewski, słynny rysownik komiksowy, który też tak mi się kojarzy bardzo. Też w jakiejś kurtce z postawionym kołnierzem, fryz, jak chłopaki z amerykańskich filmów z tamtych lat, jakieś jeansy, no i rysujesz komiksy. No, Wróblewski był super i Wróblewski rysował komiksy bardzo realistycznie. To nie była jakaś tam rozechwiana, pseudoartystyczna kreska, maskująca to, że nie potrafi stópek na przykład narysować. Tylko to były normalne rysunki. Wróblewski rysował tak, jak rysowali co lepsi rysownicy na zachodzie wtedy. Po prostu bardzo realistyczne postacie. Same przygody bohaterów też bardzo fajne, bo takie detektywistyczne, jakieś skarby, wiecie, pościgi na motorach, no, czy western, Binio Bill. No, także Wróblewski bardzo na propsie, myślę. No, a co do Forda, no to widzicie, nagonka, spierdala, gdzieś umiera na obczyźnie wybitny twórca, nie? A ósmy dzień tygodnia się nie spodobał też dlatego, że Gomułka raz, że nie lubił Niemców, dwa, że nie lubił Żydów, to żydowski reżyser, żona głównego bohatera to grana przez Niemkę i produkcja przede wszystkim kooprodukcja polsko-RFN-owska. No i to chyba zbyt wiele było, nie? Zbyt wiele. No niektórzy po prostu mają pecha i tak trafią.

0: Incognito. 101 zł. Dopiero początek, a już mi się podoba. Stały i wierny nocnik offline.
1: Wow!
0: Dziś problemy z siecią Discord 2. Chodzę i łapię zasięg, by słuchać.
1: Wow, kurczę. No, dzięki, Lobo, dzięki. Lobo Preppers Incognito. Wow, ale donejcik. No, to od razu mi się bardziej chce. Tak mi się chce, że normalnie nie mogę. No, ja jeszcze tym bardziej miło, że to jest osoba, która jeszcze tutaj pisze, że fajna audycja, miło się słucha i sobie zasięgu specjalnie szuka. Wow, no kurde. Kurde. No, zobaczymy, na ile mi sił dzisiaj starczy. Postaram się jak najdłużej. Ciągle mi się kaszleć chce. Kurde, mam tu coś z tym gardłem. Myślałem, że może się przejarałem, bo ostatnio trochę tam jarałem, nie? Ale chyba nie za bardzo. O to chodzi. A może? Może? Nie no, raczej jakieś właśnie przeziębienie, czy coś takiego. Dziwna pogoda teraz jest. Teraz, dzisiaj to było mega cieplutko, nie? A już ostatnio tak bywa też zimno, że nie idzie wytrzymać. Jak widzicie, z cenzurą bardzo różnie bywa. Można bardzo, ja bym powiedział, że w takich czasach i w takich krajach jak nasz, no mówię o PRL-u. W PRL-u za co innego się częściej cenzuruje. Raczej po prostu jest taki przykaz, że filmy nie mogą atakować, obrażać, zniesławiać władzy. Ale właściwie dzisiaj mamy to samo. Właściwie dzisiaj też mamy takie prawo, które zabrania znieważania funkcjonariusza publicznego. Mamy słynne prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych. Mamy dużo takich praw, które są w pewien sposób cenzurą. Każą nam, może nie zakazuje nam się mówienia czegoś, ale poprawność polityczna stała się autocenzurą, jakąś taką cenzurą wprowadzoną tylnymi drzwiami zdecydowanie. No bo już nie musi być żadnego urzędu właściwie. Mogą być sobie jakieś organizacje, które atakują i pozywają, znaczy, które no właśnie ciągają po sądach, ścigają tych, którzy coś powiedzieli nie tak, niepoprawnie o mniejszościach czy o Żydach, ale właściwie nie trzeba żadnego już urzędu. No i państwo nie musi tego robić, a ciągle ktoś jest, komuś spada kanał z YouTube'a, ktoś jest wielki skandal, bo coś powiedział, dwa słowa za dużo. W ogóle nawet ci ludzie, z którymi się nie zgadzam, kto to, Bożena Dykiel ostatnio, to czy to ona tak się wyraziła niefortunnie o depresji? Która to aktorka? Chyba nie Dymna, tylko Dykiel właśnie. No, w każdym razie, no, któraś tam z pań.
0: Michael Jeziorski. 102 zł. Ja pierdolę. Lobo, ty łubuzie, podbijam stawkę.
1: No proszę, fighting versus tutaj. Nie, no przestań, Michael, wiesz, może Lobo się już wykosztował, wiesz. Tu stuwa. Wiesz, to dla kogoś może być to całkiem sporo stuwa, a mimo to może rzucić tutaj, nie? Donejcika zacnego, bo lubi nocne radyjko albo prowadzącego jakoś szczególnie. No i wiesz, niekoniecznie ma sens, żeby się tu ścigać jakoś. Ale wielkie dzięki, Michael. Też się bardzo cieszę z tak zacnego donata. No, to fajnie, już mi trochę lżej na sercu w związku z różnymi aktualnymi opłatami. No, dzisiaj na przykład za serwer zapłaciłem. O czym to mówiłem? No, o współczesnej w sumie poprawności politycznej, która staje się...
0: 50 zł, miodek plus cytryna na kaszel.
1: Jaki tipsik, przyczepiony do banknota 50-złotowego. Matsumiko, Matsumiko. No dzięki, dzięki, kurczę. No wow. Tak mało dzisiaj ludzi, bo właściwie garstka osób dzisiaj słucha. A takie donajciory. Wow. No, może faktycznie zdobędę sobie miodek. Pamiętajcie też, że teraz w poniedziałek, a być może i we wtorek będzie pozamykane wszystko. Zróbcie sobie zakupy jutro, nie? Też muszę, właśnie. No, no albo no, czy indeks ksiąg zakazanych, to czy to nie jest przypadkiem watykańska cenzura? Przy okazji można wspomnieć, że już tego indeksu, ten indeks nie jest rozszerzany, że tak powiem, od któregoś tam roku, więc już tam się nic nie dopisuje. No, ale nie pamiętam, czy się Harry Potter jeszcze załapał, albo kot Leonarda da Vinci, czy się załapały. No, ale dużo się tam rzeczy załapało. I tu mamy z kolei trzeci typ cenzury, bo mamy cenzurę z powodów bardziej właśnie ideologicznych i politycznych. Ideologia i polityka, znaczy może bardziej właśnie polityka. Polityka. No i cenzura taka, która może być nawet w kraju wolnym. Przecież w Stanach bardzo mocno w pewnym momencie zaczęto cenzurować komiksy z superbohaterami. Ustalono specjalne prawo na tą okoliczność nawet i wszystko było dokładnie wyregulowane, że nie wolno tam używać przekleństw, nie ma być krwi i tak dalej. I może przez to te bardzo klasyczne komiksy superbohaterskie, które mogą być przy okazji, warto wspomnieć, bardzo dużo warte. Jak znajdziecie gdzieś jakieś bardzo stare komiksy u siebie na strychu czy gdzieś, no to broń Boże nie wyrzucajcie tego, to może być bardzo, bardzo cenne. Możecie sprzedać sobie na Allegro za jakąś super sumkę albo zostawić do kolekcji, nie? No, sprawdźcie, może się okaże, że macie jakieś pierwsze wydanie Supermana za milion dolarów, nie? Które można sprzedać. No, ale w każdym razie mamy cholernie różne rodzaje tej cenzury jednak. Cenzura świecka i religijna, cenzura państwowa i cenzura jakby też państwowa, ale w kraju wolnym, nie zamordystycznym, nie? Mamy cenzurę związaną z islamem też. No przecież szatańskie wersety, to ta powieść no, wywołała straszliwy skandal w świecie islamu. Ogłoszona została fatwa, czyli takie przemówienie, postanowienie, jakaś informacja do ludu bożego muzułmańskiego, którą wygłasza ktoś bardzo ważny, czy prominentny, czy po prostu osoba ważna też, no jakiś przywódca duchowy, nie? Jakiś imam, czy... No, i ogłoszono, że trzeba zabić tego pisarza. I doszło nawet do tego, że zginął japoński wydawca, znaleziono go w kałuży krwi. No, strasznie wszystkich zaszokowała ta książka, w której po prostu się trochę niepochlebnie pokazano pod pewnymi względami proroka Mahometa. Ale to poszło też o Chomeiniego, bo tam jest jakaś taka postać, która przypomina bardzo Chomeiniego i przedstawia go jako takiego niedorobionego Mahometa, nie? No i to Chomeini, pamiętam, że też ogłosił, to Chomeini ogłosił tą fatwę, tak. I wezwał do tego, żeby się zemścić w ogóle na wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z promowaniem tej książki, z tworzeniem jej. Straszna furia. W ogóle jakieś były wtedy zamieszki straszliwe. Po 200 rannych, nie? 200 rannych. Muzułmanie na całym świecie bardzo mocno zareagowali. Ciekawy przypadek, nie? Jedna książka.

sorry, muszę takie przerwy robić, bo po prostu zbiera mi się na kaszlenie. I jak uważacie, powiedzcie, czy waszym zdaniem, czy jeśli sam lud powiedzmy wierni, wyjdą na ulicę, rozszarpią jakiegoś pisarza, zamordują go, wywleką gdzieś, spalą mu dom, to czy można to uznać też za cenzurę, myślicie? Czy tylko państwo może powołać urząd cenzury, albo ewentualnie rząd jakiś i politycy mogą wprowadzić jakiś na przykład kodeks rodzicielski, czy coś takiego, czy jakiś nowy ład w świecie dzieci wam damy. Cenzurę. Na diabolo, na różne rzeczy. W Polsce można powiedzieć, że cały czas jesteśmy w sytuacji, gdzie jesteśmy jedną nogą w tym PRL-u jeszcze mentalnie, a drugą nogą w wolnym świecie. I u nas ciągle są zakusy na to, żeby właśnie kogoś tam, czegoś zabronić, czegoś mówić. Ciągle są awantury i procesy też o to, że na przykład nauczycielka zdjęła krzyż w klasie. Albo że powiedziała coś, albo że, no, słynny przypadek nauczycielki, która rozmawiała z dziećmi na lekcji o depresji, co wywołało wielką złość pana dyrektora, że jak to na takie tematy, o depresji. Aż się boję wyobrażać sobie takiego dyrektora takiej szkoły. Taki Ferdek Kiepski tylko mi do głowy przychodzi. Przerwa na kaszlenie, gul. No, nie ukrywam, że piwko też sobie popijam, tego kasztelana, o którym wcześniej wspominałem, bo to pomaga trochę nie kaszleć też, nie? Tylko dlatego piję to. Ja bardzo nie lubię piwa, wręcz to zupełnie nie moja bajka, złocisty trunek. A jeszcze sobie zapalę na to gardło. No, także moim zdaniem my sobie po prostu pewne rzeczy ponazywaliśmy. Coś jest propagandą, coś jest cenzurą, coś jest powszechnie uznawane za cenzurę, coś nie, ale właściwie nią jest. To jest, tak sobie jakoś dziwnie podefiniowaliśmy. Ja bym powiedział, że możemy w sumie zawsze mówić o jakiejś cenzurze, jeśli się blokuje pewne treści, jeśli się wstrzymuje w ogóle wydanie jakiegoś dzieła czy wypuszczenie filmu, no nie pozwala się komuś czegoś mówić. Na przeróżne sposoby, nie wiem, może ktoś kogoś na przykład pozwać o obrazę uczuć religijnych i to, że sobie to nazwaliśmy ustawą o obrazie uczuć religijnych i sobie to opisaliśmy, to nie znaczy, że to przestało być cenzurą też na dobrą sprawę, nie? Tylko, że jeden obywatel, powiedzmy, cenzuruje drugiego. Ja się akurat takim czymś brzydzę dosyć mocno. Wolę zdecydowanie świat, w którym nawet przekraczane są. No nie pomaga, ale strasznie mi się chce palić. To muszę sobie zapalić. No, także, no, mówię, brzydzę się cenzurą w jakiejkolwiek formie, nawet jeśli ona jest niby właśnie chce nam dobrze zrobić, nie? Chce nas ochronić przed jakimiś treściami, czy żebyśmy się nie zdeprawowali, nie wiem. Bo różne są przypadki, no słuchajcie, było kilka takich filmów w historii kina, na przykład ostatnie Tango w Paryżu, które zostało w swoim czasie oskarżone o to, że jest po prostu filmem porno, który aspiruje do bycia sztuką, nie? Tak jakby producenci od pornoli nagle postanowili wydać jakiś film, ale się nie mogli powstrzymać i też jest tam pornol. No bo tam faktycznie jest scena gwałtu, taka bardzo nieprzyjemna. Sama aktorka wspomina po latach, że to było bardzo brutalne i takie upokarzające i bardzo źle to wspomina. Kto wie, może się reżyser jakoś tam, wiecie, gdzieś tam trzymał rękę sobie w majtkach, jak to kręcił. Albo taki Caligula, to jest właściwie film, który początkowo miał być
taką bardziej prochrześcijańską produkcją, a wzięli się potem za to ostatecznie producenci filmów porno i zrobili takiego pornola właściwie historycznego. Fajnie zagranego, porządnie zrobionego, ale pornola. I to jest bardzo dziwny ewenement w historii kina, rzekłbym, tego typu film, bo tam są sceny porno naprawdę bardzo odważne. To nie są takie, wiecie, jak mówię o ostatnim tangu w Paryżu, to jest zupełnie małe miki w porównaniu do Caliguli. To taki chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, rozseksualizowany film taki tego typu, nie? Historyczny. Jaki powstał kiedykolwiek. Jednocześnie bardzo brutalny, krwawy i taki straszny w pewnym sensie. No, ten film na pewno też miał duże kłopoty z cenzurą, bo w wielu krajach się, szczególnie takich właśnie zamordystycznych, to się cenzuruje też ze względów obyczajowych. Nawet niekoniecznie politycznych, nawet niekoniecznie ideologicznych, tylko obyczajowych, że to jest po prostu zboczone jakieś. Nie będą nasi obywatele oglądali takich zboczonych rzeczy wstrętnych. A mężczyzna z kobietą powinni raczej po Bożemu, dla prokreacji, żeby zwiększać liczbę obywateli, żeby państwo rosło w siłę, to tak, to popieramy. Ale nie jakieś zboczone, wyuzdane, jakaś zgnilizna. No. Wiem, że na pewno w Chinach często obywatele słyszą coś takiego. Tam nie wiem, czy nie są w ogóle zakazane pornole i takie rzeczy. W Korei Północnej to już na stówę wszystkie takie rzeczy, bo tam to nawet są takie obyczaje, że pewne fryzury są do wyboru, nie? No i wybierasz sobie z kilku fryzur jakby klepniętych przez państwo, że to jest właściwa, dobra, Boża fryzura dla obywatela płci męskiej, a to jest fryzura, są trzy do wyboru nawet, bo wiemy, że kobiety lubią jakoś się wyróżniać, to są trzy do wyboru fryzury damskiej, można sobie wybrać. No. Mechaniczna pomarańcza Kubricka też była w całkiem wielu krajach ocenzurowana. W Irlandii bardzo długo, wiecie. Tam to do 90 któregoś roku, nie? I bardzo długo, nie wiem, 20 lat jakoś. Nie wiem w ogóle, z którego roku to jest film. Czekajcie, Mechaniczna pomarańcza. Może tu babola walnąłem, bo to jest niemożliwe. Mechaniczna pomarańcza. No, ciekawi mnie, jak u was jest właśnie z zaległościami filmowymi. Czy są tacy, co nie widzieli Mechanicznej pomarańczy na przykład? 71 rok. No, jakoś chyba jestem blisko. Tak nie zapisywałem sobie wszystkich danych, ale pamiętam, że bardzo długo był ten film w Irlandii ocenzurowany. Właśnie ze względu na dużo scen brutalności, na pewien taki nihilizm bijący z tego może filmu, albo może to, że państwo, że system jest tutaj pokazany w pewien sposób taki metaforyczny, nie? No bo bohater Alex w końcu się dostaje do takiego ośrodka, gdzie mają w nim sztucznie wywołać za pomocą naukowych różnych eksperymentów niechęć do przemocy, do krzywdzenia innych. Taką po prostu blokadę mu zakładają, pokazując mu różne tam przekazy podprogowe. Słynna scena, gdzie ten Alex ma takie na specjalnych chwytakach powieki, że nie może oczu zamknąć i musi oglądać jakieś obrazy, nie? No takie MK Ultra trochę, programowanie człowieka. No i morał z tego filmu jest raczej taki, że nie można tak sztucznie, odgórnie, jakoś państwowo albo za pomocą nauki wykorzenić z człowieka zła. Że to jest raczej niemożliwe i to nas prowadzi na manowce. Raczej dla mnie jest taki morał, nie?
Witam wszystkich, którzy się gromadzą tutaj. Proszę zachować odstęp 1,5 metra i się w ogóle nie gromadzić. Proszę się rozejść. Pozdro, pozdro, panie robaczek. Dzięki, Arwial, za życzenia zdrowia, tobie też. Awe, KGB Rucie, awe. Matsumiko. Tom Ace, hello, witam wszystkich, cześć, cześć. I Łukasz już też jest, no. A ja dzisiaj mówię o cenzurze sobie rozmawiamy. Mam nadzieję, że nas to pchnie na jakieś ciekawe zagadnienia, nie? Odnośnie tej cenzury. Bo może na przykład znajdą się tacy, a może, może się zabawmy, może się znajdzie jakiś adwokat diabła, ktoś zadzwoni i będzie bronił cenzury tutaj, tylko po to, żeby dyskusja była ciekawa, nie? Przecież, no pamiętajcie o tym, że takie zabiegi przecież też są możliwe w radyjku, nie? Jakby komuś nie przyszło do głowy, możemy się trochę pobawić tutaj. U nas wszystkie chwyty dozwolone, więc jak ktoś ma ochotę, może się wcielić tylko na potrzeby rozmowy w obrońce cenzury. Takie dyskusje są fajne, bo one często sprawiają, że nawet osoba, która stara się czegoś bronić, w końcu się zaczyna śmiać sama z tego, co mówi i widać absurdalność tej całej retoryki, nie? A ktoś się stara bronić, nie? Ale wychodzą różne po prostu rzeczy ciekawe, nie? Tak to jest, widzicie, ugółem. Całe te

Najgorsi to są zawsze faszyści, kurczę, bo faszyści to strasznie się rwą do tego, żeby wszystko w ogóle, co im się nie podoba, nie tylko żeby cenzurować, ale żeby po prostu do kogoś wpaść i obić mordę temu, co powiedział. To trochę bardziej taka żywiołowość, że tak powiem, jak w świecie islamu, z tego co tam się dowiedziałem, analizując działania faszystów. No, komuniści też właśnie, ja nie wiem, czy to w różnych krajach nie było różnie z tą, muszę Błażeja kiedyś zapytać, a może Błażej słucha, może by zadzwonił i powiedział, na przykład jak było z cenzurą taką obyczajową w różnych krajach komunistycznych, czy nie było przypadkiem tak, że niektóre te satelity, czy może no, czy w Związku Radzieckim i w innym jakimś kraju no, kurczę, jakby to powiedzieć, że różni komuniści może w różnych rejonach świata bardzo różnie mogli podchodzić do kwestii seksu, erotyki, nie? No bo mi się raczej kojarzy, że komuniści może to po prostu nie pasuje, bo oni z jednej strony mogą być nowocześni, mogą być za nauką, za wynalazkami, ale mogą być w kwestiach właśnie seksu bardzo tacy purytańscy, nie? Na CBD, żeby się przerzucić. No, może. Nie wiem, czy pokazywanie przemocy może mieć jakieś pozytywne przesłanie. Czy może z tego wynikać jakaś przestroga, która przyćmi szkody ze sobą niesione. Obrazów raz zobaczonych nie odzobaczymy, pisze adwokat. No, tylko to chyba, nie wiem, bardzo szybko w różnych naszych rozmowach w Nocnym Radio, które dotyczą przeróżnych tutaj tematów, no to często dochodzimy do tego muru. Znaczy, nie wiem, przechodzi zawsze koniec końców na to, czy wolność, czy sterowanie czymś dla dobra ludzi, nie? Czy pozwolić ludziom? Też taki komentarz był pod audycją o Gromdzie, o slap fightingu, że a niech się pozabijają, nie? I w sumie my też tutaj no, mieliśmy raczej przewagę takich głosów, że pozwólmy ludziom robić co chcą, nawet jeśli ma to im przynieść szkodę. To stare porzekadło, że chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest takie ciekawe powiedzenie, bo chcącemu nie dzieje się krzywda. Ona mu się dzieje, ta krzywda. To raczej to jest takie pokrętne trochę, bo jemu się dzieje krzywda i on wcale nie chce koniecznie, żeby mu się... No, coś mi tu nie gra w tym powiedzonku tak do końca, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Czy w ogóle takie podejście, gdybyśmy mieli takie podejście, że chcącemu nie dzieje się krzywda i cały czas to sobie powtarzali i tak stworzyli nasz świat dookoła, to pytanie, czy byłby to faktycznie taki zajebisty świat? Na pewno zajebisty dla tych, którzy przedkładają wolność ponad inne rzeczy i jest gdzieś tam na piedestale u nich ta wolność. No to tak, to myślę, że tak, że byłby to dobry świat. Ale jak daleko można też pójść w tym kierunku, nie? Chyba nie ma świata takiej totalnej wolności, równości. To jest jakaś utopia też, że w ogóle nie ma żadnej cenzury też. Chcielibyście świat zupełnie bez żadnych norm obyczajowych, bez żadnych zahamowań, bez żadnych hamulców. Wyobraźcie sobie jakąś w ogóle sytuację już taką w ogóle odjechaną, że powiedzmy gdzieś są jakaś zoofilia jest normalnie gdzieś tam w kiosku, nie? Oczywiście chcieli coś takiego, nie? A jest tam ukryta trochę wszystko. Gdzieś tam są jakieś zawody, że właśnie zawodnicy podpisują jakąś umowę
że mogą zginąć tam i że będą tam jakieś kolce. No takie Squid Game, nie? Biorą udział na własne życzenie w takim Squid Game. Właśnie to jest to, czego nie poruszyliśmy, rozmawiając o tym serialu, o tym chyba najpopularniejszym serialu wszechczasów, jak czytam teraz właśnie to południowo-koreańskie Squid Game słynne. No i pozwalamy na taką grę, powiedzmy, no chcącemu nie dzieje się krzywda, nie? Jeszcze inni ludzie zaczynają to, powiedzmy, oglądać w telewizji, bo jest to ogólnie dostępne dla wszystkich show. No więc pytanie, czy to dobry świat taki, gdzie już władza w ogóle, powiedzmy, rząd, władza nie ingerują zupełnie w to, co nam wolno zażywać, oglądać. Może to jest kwestia umiaru, żeby to było minimalne po prostu, nie? I żeby to było zawsze w ostateczności, kiedy już naprawdę czujemy, że coś jest nie tak. No słuchajcie, w Danii kiedyś pedofilia była legalna, tak? Można było sprzedawać jakieś kasety. Więc to też tak dzisiaj to dziwne, nie? Dziwne, że takie coś mogło w ogóle być. Ja myślę, że wielka moc to wielka odpowiedzialność, tak cytując Spidermana tutaj. I to się też tyczy rozwoju cywilizacji. Jeśli mamy te nowe, tak wspaniałe, szybkie i sprawne kanały przepływu informacji, to koszt, cena, jaką musimy za to zapłacić, jest jakaś ingerencja jednak w to. Absolutnie źle mnie tutaj, nie zrozumcie przypadkiem, absolutnie nie chodzi mi... Jak najdalej jestem od jakichś rządowych ustaw cenzurujących internet czy coś takiego. Ale coś trzeba tam trzymać rękę na pulsie trochę i patrzeć się na to. Jest przestępczość internetowa, jest trochę też problem, że pornografia się bardzo... Ten przemysł się strasznie rozwija, nie? I coraz młodsi po to będą sięgać i tak dalej. No i w końcu można się zapytać na przykład samego siebie, czy jak już będzie naprawdę jeszcze 100 razy gorzej się zrobi, nie? Już powiedzmy, dojdzie do tego, że Kościół, czy chcielibyśmy takiej sytuacji, że Kościół ostro dostaje po dupsku, że to już się odwróciło w ogóle, że już nikt nie wspiera tego Kościoła i nagle wszyscy zaczynają po nich jechać, ale tak jak po burej suce. Powiedzmy, no, że dochodzi nawet do tego, że ktoś zaczyna smarować gównem te kościoły i pluć na księży, obrażać ich tam i jest taka zmasowana akcja, nie, że wyciągają ich gdzieś tam za nogi, coś. Pytanie, czy to takie super było też, nie? Ja nie lubię takich fanatyzmów, jakichś przegięć, jakiegoś palenia książek. Absolutnie nigdy nie będę za czymś takim. To jest największe barbarzyństwo, właśnie palenie książek. Ale pytanie teraz, czy... W imię wolności na przykład pozwolić, żeby na całym świecie ludzie sobie kupowali Mein Kampf i żeby się zarażali tą ideą, no bo to jakoś potrafi ludzi, widać, zarazić, taka idea zawarta w tej książce. No i pytanie, czy zerwać tutaj z wolnością i zabronić, nie? Żeby zminimalizować jakieś szkody wynikające z tego, że wielu ludzi się naczyta, powiedzmy, jakichś dziwnych rzeczy. Czy w Mein Kampf też parę tam było ciekawych przemyśleń, no. Ja czytałem akurat. Ale raczej wydają mi się niebezpieczne takie książki. Trochę. Chociaż musiałbym sobie przypomnieć jeszcze raz teraz i jeszcze raz, myślę, ocenić. Już trochę zapomniałem. Chcącemu nie dzieje się krzywda, czyli podejmujesz ryzyko na własną odpowiedzialność. No, wiadomo, o co w tym chodzi, ale przyczepiłem się trochę do jakby brzmienia tego powiedzonka, że no, jak się nie dzieje krzywda? No, dzieje się krzywda. Ale dzieje się krzywda na własne ryzyko po prostu, który nią podejmuje. Ktoś się godzi. No ale czy się nie dzieje? No a się dzieje.
czasem. Krawiec, nie spaliłbyś książki z dziecięcą pedofilią? No właśnie, takie pytania można sobie zadawać, nie? Właśnie. Czy... No, ale to jest bardzo właśnie, no, są przypadki skrajne, nie? Praktycznie we wszystkich kulturach to jest źle widziane i karane. W prawie wszystkich są nieliczne jakieś wyjątki potwierdzające regułę, więc są takie przypadki, gdzie skrajne, gdzie nie ma się nad czym specjalnie co zastanawiać, nie? Problem się zaczyna, jak powiedzmy mamy do czynienia z książką, którą pół świata będzie oceniało jako bardzo dobrą, albo i 3,

do Harry'ego Pottera. I no, do indeksu ksiąg zakazanych już chyba ten Potter nie trafił, bo on wcześniej był już. Zaprzestano jego rozszerzania, tłumacząc to tym, że nie odnosi to skutku za bardzo, że nie działa to na wiernych, nie? Że nie ma sensu. I że już koniec z tym, i kto chce, to może sobie wyciągnąć wnioski takie, a nie inne, analizując jakby, co znajduje się na tej liście. Czyli Kościół jakby nie odżegnał się, nomen omen, od tego indeksu ksiąg zakazanych, wręcz przeciwnie, stwierdził tylko, że jest to zakończone dzieło i że to, i że ludzie tego nie rozumieją po prostu i że nie rozumieją, jak to jest ważne i wspaniałe i nie są karni za bardzo i tak sobie czytają, sięgają po ten zakazany owoc, jakim może być właśnie książka, film. Robiliśmy kiedyś audycję o zakazanych zespołach, też przez Watykan. Strasznie dużo jest zakazanych rzeczy. W ogóle jak może ktoś, kto ma... Zawsze mnie to dziwowało. Jak ktoś, kto może mieć, powiedzmy, wolnościowe podejście mocno do życia, jak taki ktoś może jednocześnie dobrze się czuć jako katolik? No, katolik powinien sobie jednak brać do serca to, co mówi stolica apostolska, papieże, biskupi, jacyś kardynałowie, nie? To są ważne rzeczy, oni mówią i to trzeba się ich słuchać, to jest jakby wpisane. No więc, no i ciągle przed czymś ostrzegają, czegoś zakazują. No, także cenzura kościelna, państwowa, autocenzura, cenzura religijna, świecka, cenzura wynikająca z poprawności politycznej. Nie wiem, w ogóle to jest wszystko płynne, no. Są pewne rzeczy, które są tematem tabu po prostu i ludzie nie są jeszcze gotowi na przełamanie jakiegoś tabu. Myślę, że właśnie takimi tabu były rzeczy typu no, szatańskie wersety. To chyba jedna z pierwszych takich bardzo znanych książek popularnych, powszechnych, które się czyta potem na całym świecie. W Polsce też zostały wydane te szatańskie wersety. I gdzie tak mocno się atakuje religię, nie? Znaczy, to jest... W ogóle w tej książce to chodzi o to, że autor, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale tam jest przedstawiony bohater, który no, ma być niby Mahometem, trochę ma przekręcone imię, że jemu się objawił archanioł Gabriel i w oryginale jakieś tam pierwsze wersety przekazane były właśnie przez fałszywego anioła, przez szatana, który się podszywał, a tutaj jest przedstawione, że w ogóle jest więcej tych szatańskich wersetów, nie? Które Mahomet wziął za prawdę. No i Mahomet nie jest tam jako nieomylny, jest przedstawiony bardziej jako człowiek. To jest sytuacja trochę jak z ostatnim kuszeniem Chrystusa, gdzie Chrystus jest też takie jest jakby naruszenie pewnego tabu. Znaczy może nie tabu, może pewnych po prostu no, pewnej tradycji, pewnego ogólnego najbardziej rozpowszechnionego widzenia tego Jezusa, a tu nagle się pojawia Jezus, który jest bardzo, bardzo ludzki, boi się, ma jakieś tam ciężkie przeżycia, jest po prostu bardzo człowiekiem, ma swoje ludzkie problemy też. I to też bardzo się ludziom nie spodobało, nie? Rzecz jasna. No i myślę, że tymi szatańskimi wersetami, kiedyś czytałem fragmenty, ale już bardzo dawno temu. Tak samo Dana Browna też bardzo dawno, już kurde, nie pamiętam, z tym Opus Dei tam z kolei było pokazane, organizacja, która istnieje naprawdę, nie? Była pokazana jako tacy bardzo mroczni ludzie, złowrodzy.

Tym razem się nie udało i następnym razem też się nie uda, pisze wódz. Ale co nie uda? Co nie uda? A może nie kolana? Dwudziesta druga, 22. No faktycznie, a 22 plus

22? To jest ile? Przypadek? Jezus z depresją, pisze. A co? A nie mógł mieć depresji? Czy to był jakiś robot, którego bijesz na przykład, a on nie czuje bólu i też nigdy w życiu nie dostał jakiejś niestrawności czy rozwolnienia, czy czegoś takiego, nie? Bo był na to odporny magicznie, powiedzmy. No, to... Ciężkie pytanie w ogóle, nie? Są chrześcijanie, którzy dopuszczają do siebie taką myśl, na przykład Martin Lechowicz, że z którym ostatnio była fajna audycja. Zapraszam do zaglądnięcia do archiwum na kanale YouTube. No, a ja dzisiaj trochę o cenzurze, o filmach, no i nadal się nikt do mnie nie przyłączył. To co, tak mam sam dzisiaj siedzieć? Samo jeden? Już półtorej godziny, tak? Prawie.

0: Kagebierut twierdzi, że wszystkie zakony, które są odłamem jezuitów, są złowrogie. No, także wychodzi na to, że świat jest pełen cenzury właściwie i to w różnych okresach różne formy przybiera ta cenzura. Raz jest bardziej brutalna, raz może nas spotkać za to, za coś więzienie, a raz tylko nie dopuszczą, powiedzmy, naszego filmu i będzie 14 lat na półce sobie czekał. Właśnie to, że się mówi o pułkownikach, czyli książkach albo filmach, że to są pułkowniki, no to właśnie ponoć się wzięło stąd, że są odkładane na półkę, tak jakby, nie? To nie chodzi o pułkownika wojskowego, tylko o grę słów tutaj. Z półką. No. Odkładane na półkę. No, tak więc, ale też zastanawiałem się dzisiaj, czy można tak powiedzieć, że powiedzmy, a dobra, to może za chwilę. Dobra, chyba się udało połączyć. Jest Bartłomiej Rybka na antenie. Witam, witam, o zdrowie pytam.
1: Cześć, Gwiazdor. Cześć, słuchaj, ja mam tylko jedną propozycję. Dzisiaj są filmy takie bardziej lata 70-80 polskie. Z miłą chęcią, fajnie jakbyś zrobił audycję. Przynajmniej dwie, ty jako prowadzący, nie wiem, dwóch, trzech ludzi, którzy znają się na amerykańskim kinie i można było sobie porozmawiać fajnie 2-3-4 godziny na temat amerykańskiego kina, bo to chyba jest największy moim zdaniem, no...
0: No ciekawy nie bardzo temat. Kinie, tak? Ciekawy bardzo temat też, myślę. Ja myślę, że i to jest ciekawe, tylko wiesz, różni ludzie lubią różne kino. Ty byś chętniej posłuchał sobie o amerykańskich. A potrafisz wymienić jakieś filmy?
1: O czym mamy? Krawiec. Oglądałem wczoraj Kazwała pierwszy raz. Gdzieś przez przypadek YouTube podsunął mi Raczka recenzję, tak? Jakim przypadkiem przeglądałem polskie filmy? Gdzieś, wiesz jak to przeglądasz, YouTube ci podsuwa. I obejrzałem Kazwała, no stara, czyli nie obejrzałem całego, tam były, przesuwałem, tak? Na suwniku tak zwanym. Ciężka rzecz była. Nie ma o czym rozmawiać, no to wiesz, no. Oczywiście. Ostatni też widziałem wczoraj chyba wywiad z Kazimierzem Kucem. W dodatku to był Cezary Pazura, u Tomasza Lisa. Dyskusja właśnie na temat niszczenia polskiego kina. I wiesz. Jestem też, no widziałem większość polskiego kina i widziałem Rejs, widziałem takie filmy i nie ma o czym rozmawiać, no o czym mówimy. Ja bym bardzo chciał porozmawiać prawie z sobą o rozpadzie kina amerykańskiego, bo to jest wspaniała rzecz, że kino amerykańskie, ja nie mówię tutaj o jakichś takich Van Damme'ach, przepraszam, no jakichś tam, nie wiem, no w Indiesach i innych rzeczach, ale o rozpadzie po prostu amerykańskiego kina, tego wyższego pochodzenia, o kamerach cyfrowych, o nowym standardzie wizyjnym tak zwanym, o tym to można, naprawdę są ciekawe tematy, a to są godziny, tak?
0: No z takich głośnych amerykańskich filmów ocenzurowanych to przychodzi mi do głowy Tajemnica Brokeback Mountain. Dobrze mówię? Brak. No, o kowbojach, gejach, no, to każdy wie, o co chodzi, nie? W takim środowisku, gdzie są właśnie kowboje, twardzi faceci, nie? Te lubiący babeczki się zakochuje w sobie dwóch kowbojów, no i ten film wywołał bardzo duże kontrowersje.
1: Ale to była jakaś próba włożenia tego gejowskiego, przecież ten film chyba przynajmniej 10 lat, tak? Przynajmniej 10 lat, albo jak nie więcej. To była z tych pierwszych prób oficjalnego włożenia homoseksualizmu w kino amerykańskie, czyli w głowy odbiorców, czyli w większości ludzi, tak? Którzy jednak żyją kino amerykańskim, tak? Przecież Oscary, co się działo w Oscarach, doskonale o tym wiesz.
0: Co się działo, ale to
1: są restrykcje.
0: No.
1: Słucham.
0: Ale co się działo na Oscarach? Dopytam, bo...
1: Znaczy, wiesz, że są teraz restrykcje, rozdawanie Oscarów. Film musi przejść te i te, musisz być na tyle biało, to miał być tyle czarny, tak? Mm-hmm. Nie wiesz, tak? Przepraszam cię, krawiec, jestem po... Kończę 0,33, no ale jakoś się trzymam.
0: To dobrze.
1: No.
0: Bo cowboy to jest taki bardzo prawicowy symbol trzymania się pewnych zasad takich moralnych, nie? Że właśnie żadnego gejostwa, prosty człowiek, wiesz, pracujący. To jest taki bardzo atrakcyjny dla prawicy symbol, ten cowboy. Przecież jak było u nas, no ten słynny plakat solidarnościowy w samo południe, nie? No to też był tam, kto był tam? Gregory Peck za kowboja, nie? No to jest taki, no, wiesz, i to jest taki bezinwazyjny. Kowbojem może się posłużyć, nie wiem, ksiądz gdzieś na ulotce dać kowboja i to będzie fajne. A tu nagle profanujemy tego kowboja i robimy z niego gej.
1: No to dajesz sobie odpowiedź. Amerykanie posłużyli się swoim najstarszym, najmocniejszym tak naprawdę uderzeniem, czyli wprowadzeniem homoseksualizmu przez właśnie kowbojski tak zwany klimat, tak? Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, tak? Więc
0: no, czy ja wiem, czy bym to postrzegał tak jak ty? Dla mnie to jest po prostu posłużenie się narzędziem artystycznym. Dajemy dla kontrastu ze sobą. Bierzemy no, taką kulturę ludzi właśnie, którzy zupełnie do czegoś nie pasują i robimy z niego geja. Znaczy, i to można potem na różne sposoby sobie to rozkminiać. A ilu tak wśród tych, co się uważają za kowbojów, jest gdzieś tam takich homoseksualistów, wiesz, jakichś tam krypto homoseksualistów i oni mają problem. I zwracamy uwagę na dramat takich ludzi, którzy nie mają szans w ogóle tam się przyznać do tego, że są gejami, bo żyją w środowisku tych kowbojów, gdzie by ich tam jakimś kluczem samochodowym by im łeb zaraz rozwalili albo coś, bo tam też jest taka scena.
1: Ten
0: chyba
1: temat jest bardzo ciężki, ten temat sięga tematów głębszych, zaczęcia tego w ogóle tematu, do czego się sprowadza, jak się kultura hollywoodzka, nie tylko kultura hollywoodzka, kultura całego LGBT, całego gender sprawia do tego, że ludzie o jakichś tam preferencjach niezdecydowanych do końca, o jakichś tam genetycznych, lekkich uszkodzeniach, zmianach po czasie zaczynają w tą kulturę no, wnikać, więc są ogromne tematy, uwielbiam te tematy, ale to nie jest temat na dzisiaj. Ale podjąłeś fajny temat. Ale z miłą chęcią naprawdę byśmy porozmawiali, jak miałbyś czas podłączyć, nie wiem, ja, ty, no dzisiaj, bo jestem dzisiaj nie w formie, coś o filmach amerykańskich. Mnie naprawdę rozłożył rozpad kina amerykańskiego w tym momencie, które było dla mnie, kocham kino amerykańskie, widziałem filmy, nie wiem, po 50 razy niektóre, więc wiesz, no.
0: Ale czy na pewno jest taki rozkład straszny? Ja dużo dobrych amerykańskich filmów oglądam. Może po prostu to chodzi o to trochę, że jakby wiesz, dzisiaj oglądamy też i dobre kino rosyjskie, i szwedzkie, i francuskie, i z całego świata, a nawet południowo-koreańskie. I wiesz, i już ci Amerykanie może nie wypadają tak super po prostu na tym tle. No kiedyś mieli po prostu większą przewagę, nie? Nie wiem.
1: Na pewno krawiec ubodło mnie to, że nastąpił czas cyfrowej ekranizacji filmów, cyfrowego ukręcenia filmów. Czyli kamery przestały mieć kliszę sobie, tak? Tą standardową, piękną kliszę, którą przez lata obserwowałeś, tak? I był ten czar. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, jak filmy amerykańskie teraz wyglądają przez ostatnie 5-8 lat, gdzieś do 10 lat.
0: Ale jest przecież, ale popatrz, ale przecież masz cały czas twórców, którzy są wierni temu manifestowi artystycznemu Dogma 95.
1: Przepraszam cię, ale Boże święty, no ten od Pulp Fiction powiedział, że jeśli będzie zmuszony do kręcenia filmów na kamerach cyfrowych, to przestanie je kręcić, no i się z nim zgadzam. Te filmy tracą czar. Masz tą izolację. Film, 24 klatki, klisza, tak? I dlatego masz ten czar w filmu wyraźnie widzisz bariery między tobą jako obserwatorem a filmem. Wchodzisz ten czar filmowy. Ja miałem telewizor 63 cale, zszedłem później na 50, no i nie bardzo miałem 63 cale. Wiem, jak to wyglądało.
0: Czyli widzicie, rybka sobie, jak wszyscy sobie zwiększają, to on sobie zmniejsza telewizor, aż w końcu dojdzie do takiego retro telewizorka, takiego zaokrąglonego z okrągłym kineskopem 14 cali. Będzie przeszczęśliwy.
1: Chodzi o czarki na kręconego na kliszy i każdy ci reżyser filmowy na pewno o tym powie, niż masz proste kamery cyfrowe, które są tańsze, gdzie nie trzeba składować kliszy, tak? Gdzie masz tylko nośniki cyfrowe, doskonale o tym wiesz, jest prostszy, jest tańszy i do tego to zmierza. Obraz jest oczywiście, masz tam do 60 klatek na sekundę, obraz jest bardziej taki żywy, ale ten obraz jest tak jak skręcenia kamerą cyfrową filmu dokumentalnego i na przykład no ja jestem fanem filmów, człowieku, ja widziałem wszystkie filmy tak naprawdę, amerykańskie, wszystkie. Od Nosferatu, rozumiesz, od Nosferatu 27.
0: Ale słuchaj, na pewno też lubisz czasami kino efektowne, gdzie są jakieś efektowne bitwy czy sceny, wiesz, i bez obróbki cyfrowej, bez...
1: Ale chodzi o efekt kinowy.
0: No,
1: znaczy... Wiesz, do kina też jest inny efekt. W telewizji masz ten tak zwany Tom Cruise z reżyserem, akurat on był w ubraniu z Top Guna wtedy, jest na YouTubie, i ten reżyser z Mission Impossible ostrzegają o efekt soap opera, czyli ten efekt opery mydlanej, że kiedyś, widzisz, dzisiaj filmy Hollywood, filmy polskie od niedawno 5, 6, 7, 8 lat wyglądają tak samo kręcone jak filmy amerykańskie. Bo weszły te kamery cyfrowe, one są tańsze, one są łatwiejsze w użyciu, one są mniejsze.
0: Ale słuchaj, ale faktycznie, tak jak tutaj Pula Kości pisze też, że to potrzeba chyba, tak? No, że ja też myślę, że raczej nadal się używa standardowo taśmy filmowej.
1: No niestety, Pula Kości gada bzdury.
0: Kto dzisiaj kręci cyfrą?
1: Nie stosuje się taśmy już w tym momencie, to jest bardzo... Tarantino powiedział jasno, jeśli zrezygnuje z taśmy, to przestań kręcić filmy i gadasz głupoty. No. Gadasz głupoty, bo mnie boli, bo ja widzę różnicę między filmami kręconymi jeszcze jako, wiesz, na taśmie, a na jako kamerach cyfrowych. To jest tańsze, to jest lepsze, to jest szybsze i tyle w temacie.
0: Ale profesjonalne filmy się robi na taśmie nadal. Te produkcje, o których ty mówisz, to są jakieś na przykład seriale tańsze na cyfrze, no niestety, albo jakieś po prostu bardzo niskobudżetowe filmy.
1: Pierwszy film zrobiony to był Widoka. Widoka, pamiętasz, to był pierwszy film oficjalnie zrobiony na kamerze cyfrowej. To było 20 ponad lat temu. Filmy, może tego nie zauważasz. No to super, no to ja ci proponuję poczytać.
0: Zauważam.
1: Nie mówię tobie, Krawiec, ale poczytajcie o właśnie o...
0: Ale do czego...
1: tego nie uważacie. Byliście w kinie na Władcy Pierścieni? Na tych 60 klatkach kręconych kamerami cyfrowymi z tymi... Niektórzy ludzie uciekali.
0: Ale to z powodu tych 60 klatek bardziej niż z powodu medium czy taśma. Ale popatrz, dzisiaj jak chce się zrobić jakikolwiek film z efektami specjalnymi, w ogóle z czymkolwiek, to trzeba go zdigitalizować, przerzucić na formę cyfrową.
1: Dlatego to jest łatwiejsze.
0: A potem się z powrotem to przenosi na taśmę filmową czasami. Wiem, że przynosiliśmy na przykład reklamę, którą zrobiłem na komputerze, na jakąś taśmę filmową, żeby to w kinach odtworzyli. No nie, wtedy ale, nie, nie było kin ja cyfrowych.
1: Rozumiem, ale wiesz, czym jest ziarno? Wiem, czym jest ten stary amerykański film, który... To nie amerykański, to były filmy jeszcze 10 lat temu kręcone, gdzie polski film wyglądał całkowicie inaczej. A teraz polski film, jak oglądam nowy, jest tak samo i patrzę na amerykański nowy film, komedię, i wygląda tak samo, bo kręcą nowymi cyfrówkami, które są tańsze i wchodzi po prostu digitalizacja, czyli kręcenie cyfrowe jest tańsze, jest łatwiejsze w użyciu i efekty specjalne wychodzą taniej, bo można je wkręcić, to wszystko jest tańsze. No to...
0: Ja bym powiedział, że współczesnych efektów specjalnych to już się nie da zrobić po prostu bez zdigitalizowania filmu, bez przerobienia go na formę cyfrową. I tu ważne pytanie...
1: Ale czekaj,
0: nie mówmy razem, Bartłomieju. No dobra, mów.
1: Emocjonuję się bardzo, bo
0: ale to spokojnie, to kino. Nie można.
1: Jestem zwolennikiem kina... I tego obrazu, który mnie wprowadzał w ten trans kinowy, rozumiesz, tego nie ma w nowych amerykańskich filmach, nowych polskich filmach, nowych czeskich filmach i francuskich nie ma. Jest nowy obraz, jest wyostrzony, jest 4K i są kamery cyfrowe, które zmieniają całkowicie obraz rzeczy. Oczywiście młodzi ludzie wnikną w to i o to chodzi w tym wszystkim. My odpadamy. My o tym zapomnimy, my jakoś to zapomniemy i wchodzi nowa generacja ludzi, którzy oglądają kino, więc to się upowszechni, ten nowy obraz, on się upowszechni, ale ja jestem przeciwnikiem tego, bo kino traci swój czar.
0: No spokojnie, Bartłomiej, spokojnie, wiem, widzę, czuję i wynika to z twoich wypowiedzi, że to jest ważny dla ciebie temat i że ubolewasz bardzo, że w tym kierunku idzie to, jak to opisujesz. I mnie też takie tematy emocjonują i z tych emocji też zapomniałem Gosi tu podziękować za wspaniałego donata na kustosza, no ale to chyba na całą zgrzewkę kustoszy albo na 5 zgrzewek kustoszy, bo za 5 dyszek to wiesz, ile to jest kustoszy? Kochana, ty tutaj się nie orientujesz. Może Gosia myślała, że kustosz to jakieś wykwintne piwo. I stąd taki donation. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Naprawdę dużo kasy.
0: No, aż się dziwię, bo się nie spodziewałem i strasznie mi kamień z serca spadł. Dzięki, że pamiętacie tutaj, wiecie, no mam właśnie jakieś różne tutaj wydatki, opłaty, więc bardzo się przyda, bardzo. No, a wracając do tematu, to, no słuchaj, ale tak na chłodno, czy jak się obraz z taśmy filmowej przerzuci na komputer, na cyfrowy plik...
1: Chodzi o nagrywanie cyfrowe od razu z miejsca, a nagrywanie na taśmę, to jest całkowicie inaczej, różni krawiec.
0: Ale może po prostu z tego, że to są kamery wyższej klasy, o których ty mówiąc też o taśmie filmowej, bo to są kamery, które mają już, wiesz, można tam zmieniać obiektywy na różne wysokiej klasy.
1: Jest luk, ale o tym mówią większość krawiec, o tym mówi większość reżyserów i aktorów, w tym Tom Cruise. Chodzi o soap opera luk tak naprawdę. No to masz ten zajebiście ostry, zajebiście nienaturalny wręcz look filmowy, który już nie odbiega całkowicie od całej po prostu amerykańskiej, polskiej, całkowicie filmografii. To jest już inny obraz, do którego zmierzamy oczywiście. 4K będzie, 8K będzie za chwilę. My wymrzemy, tak? Ale no, będę dalej walczył o stary format filmu, czyli o klisze, tak?
0: Podobają ci się na przykład dzieła Larsa von Triera zrobione w myśl Dogma 95 i na pewno zwróciłeś uwagę na te, jak on potrafi niesamowicie krajobrazy pokazać, nie? W zwolnionym tempie, jakiś taki dźwięk jeszcze przesterowany, taki, wiesz, dziwny, mroczny, jakby dźwięk w zwolnionym tempie i wiesz, i ten las, i te liście, to światło, jakie on tam tworzy, kurczę, to ten operator, który z nim współpracował przy takich produkcjach jak Antychryst,
1: tak, ale
0: Nobla,
1: ale
0: Nobla.
1: Antychryst nie był kręcony cyfrówką, był kręcony na taśmie. Mierze na przykład, na pana coś tam, przepraszam, na taśmie większość kręconych było filmów, więc najlepsi reżyserzy niestety nie chcą schodzić na cyfrówkę, rozumiesz? I schodzą. Krawiec.
0: Dobra, niech każdy sobie tworzy na czym chce. Nie zabronimy ludziom robić disco polo, ani kręcić seriali kryminalnych z łapy właśnie cyfrą za 4000 zł kupionej w MediaMarkt. No, ale mamy swoje upodobania. Ja tu oczywiście przybijam piątkę z tobą i też lubię obrazy właśnie tego typu. Taśma filmowa, Manifest Dogma, wiesz, dobre oświetlenie, zabawa tym obrazem, ale zabawa, ale takie rzemiosło też dobre, nie? Że masz po prostu wszystko tak pokazane, że ci zapiera dech w piersiach, albo że, albo że plan, albo że plan filmowy nagle zaczyna wyglądać, jakaś bitwa jest, a na to się patrzy jak na obrazy Matejki, nie? Wiesz, dym, dym.
1: Ja w tym momencie uwielbiam Ronalda Emmericha. Ja wiem, że to jest kino. Mhm. Halo?
0: Tak, tak. Jesteśmy, słucham cię. Słyszymy się?
1: Mam drugi odsłuch. Chyba będę musiał... Poczekaj.
0: Słyszymy się.
1: Halo?
0: Ja cię słyszę.
1: Tylko mam drugi odsłuch w tyle. Uwielbiam Ronald Emmerich. Wiesz, znasz tego reżysera?
0: Chyba nie.
1: Te wielkie dzieła, no, typu Dzień Niepodległości, pierwsza część. Day After Tomorrow, tak? O tym zlodowaceniu. To był jeden z najlepszych zarabiających obok... No, tam wiesz, tam prawie na miliard dolarów się jego majątek ocenia. Roland Emmerich, nie znasz?
0: No nie. Znaczy, widziałem Dzień Niepodległości, ten Day After Tomorrow, czy jak to tam... Też chyba, bo lubię takie filmy różne, wiesz, i science fiction, i katastroficzne.
1: I na przykład doceniam też, bo a to ciężko będzie, nie będę łapał takich...
0: Często, kurczę, często po prostu nie, większość chyba ludzi tak marzy, nie wszystkich reżyserów zapamiętuje, kto zrobił dane dzieło, nie? Zawsze zapamiętamy, że grał jakiś znany aktor, jego nazwisko, a reżysera to tak trochę mniej. Operatora kamery to już mało kto kojarzy, a to często to jest właśnie tajemnica sukcesu, nie? Że operator kamery, kurczę, kamerzysta tworzył też niesamowite obrazy.
1: Dlatego kamera jest bardzo ważna. No. Kamera cyfrowa, krawiec, to jest inny już, słuchaj, masz stan alfa, tak zwany, odbioru człowieka, który ogląda jakąś tam relację. Mózg jest, ma różne frekwencje, ma różne odbiory frequencies, czyli częstotliwości. Tak samo masz obraz spuszczany z telewizorów, masz różne częstotliwości, masz ileś tam herców. I to są bardzo ważne zagadnienia, jak wpływa obraz rzucony prosto dla ludzkiej siatkówki, który później oczywiście nam transferuje to. To są bardzo ważne zagadnienia. Nie jestem taki obeznany, żeby to wytłumaczyć w tym momencie. Im bardziej obraz żywy, im bardziej obraz ostry, im bardziej obraz naturalny, tak zwany ponadnaturalny, wpływa na naszą siatkówkę, na naszą świadomość i nasz odbiór tego. Dlatego wiesz, no tutaj wielu psychologów się wypowiadało, różnego rodzaju socjologów na temat właśnie rodzaju obrazu, który jest nam przepuszczany do naszego mózgu z mediów i on musi być jak najbardziej naturalny, jak najbardziej nawet za bardzo naturalny, przejaskrawiony, żeby oddziałał na pewne w naszym mózgu, że tak powiem, no nie wiem, no jakieś przekaźniki, tak. Niestety, no kino wpływa na nasze zachowanie w dużym stopniu.
0: Tutaj się Wódz śmieje, że wielkie dzieło, Dzień Niepodległości. No nie, no chyba ani ja, ani Rybka nie uważamy Dnia Niepodległości za jakieś wybitne.

0: dzieło?
1: Chodziło o pejzaże. Roland Emmerich jest znany z najlepszych pejzaży w kinie w Hollywood.
0: Jest to Dzień Niepodległości, jakoś wpisał się w historię kina przez te niesamowite statki kosmiczne, tak przeogromne, że się ciągnęły aż za horyzont, nie? Była to ciekawa wizja na swój sposób i raczej ten film się wspomina tylko przez pryzmat tej jednej sceny chyba, nie? No i niesamowitych scen zniszczenia Białego Domu też przez ten statek kosmiczny przeogromny tym promieniem śmierci, nie? No to też było bardzo fajnie zrobione, bo to była cała makieta budowana mozolnie w zwolnionym tempie, potem to odtwarzano, dorabiano, jeszcze wzbogacano te wybuchy.
1: To jest
0: dzisiaj mega popularne, wzbogacać sceny, które już są. To znaczy, jeśli robimy jakieś wybuchy, to wysadzamy tylko trochę, niech tam coś fruwa, lata, a połowę tych wybuchów dorabiamy komputerowo, żeby je jakby zwiększyć wizualnie siłę tego wybuchu, nie?
1: Widziałem, jak się odbywała, dorwałem gdzieś film, jak następowała produkcja, Boże Święty, to dziura, Blade Runner 2049. To wiesz, że te wszystkie sceny w mieście, widziałeś ten film, tak?
0: No, pewnie.
1: No to te wszystkie sceny w mieście to były makiety. Wyobraź sobie,
0: nie
1: postawili na cyfrowe efekty, postawili na makiety.
0: I dało to efekt niesamowity.
1: Zajebisty. Zajebisty efekt, kurwa. Blade Runner 2024. Jak ja usłyszałem, że ludzie wychodzili z kina, słuchaj, krawiec, po tym filmie, w czasie tego filmu, to aż po prostu, stary, no aż mi się przekręciło. Mnie też na początku zaczął... Mi też się pierwszy Blade Runner, kiedy miałem 20 lat, nie podobał. Czy tam 18 lat, no stary, ale w tym momencie to jest mistrzostwo kina. Tak samo nowy Blade Runner, to jest mistrzostwo wszystkiego. I też kręcone na nowe, na cyfrówkach kręcone, przyznaję, ale Blade Runner jest kręcony na trzech kamerach, tam jest podane, czy tam czterech, na cyfrówkach głównie, ale mają wmontowane jakieś tam tryby, które imitują klisze. Dlatego to w miarę dobrze wyszło, ale jestem po prostu rozwalony że ja można mówić, że Blade Runner 2049, przepraszam, jest złym filmem.
0: Też nie pamiętam, 2049. Niesamowite. My teraz mówimy tutaj z Bartłomiejem o tym, że na potrzeby tego drugiego Blade Runnera, sequela, zrobiono bardzo niesamowite makiety, które były całkiem spore, makiety miasta. Budowano po prostu te różne domy z elementów. I w ten sposób tworzono ten film. Dało to niesamowity efekt, bo nawet gdyby to spróbować zrobić na komputerze, najbardziej wydajnym, z najlepszym softem do 3D, gdzie masz milion źródełek światła i tak dalej. No właśnie, czy komputer w ogóle uciągnąłby tyle źródeł światła? Tam było tyle lampek różnych poprzyczepianych. To nie jest takie pewne. Komputery, wiecie...
1: najnowszych Avengersów widać. Batmana, Batman WS, Justice League, widać, że to wszystko jest kręcone komputerami i to razi oczami, że to widać komputer. Niestety w Blade Runnerze nie widać tego.
0: Ale to masz wprawne oko, ci powiem. Znaczy, wiesz co, chyba obaj trochę jesteśmy za wolnością, ale po prostu ubolewamy i jest nam przykro, że ludzie tracą wrażliwość na takie rzeczy, że jesteśmy trochę takimi dinozaurami, którzy wychwycą tą różnicę między taśmą filmową, cyfrą, którzy się nie dadzą aż tak może bardzo zaczarować nawet najlepszymi efektami specjalnymi. Gdzieś tam wychwycimy tą sterylność, tą sztuczność, a ludzie jakby tak w swojej masie tracą tą percepcję trochę już rozpoznawania takich rzeczy, no, czyli tracą smak, nie?
1: Ale nie gardź swoimi widzami, bo nie wiesz, jak oni na to patrzą.
0: Nie, ja mówię ogólnie o ludziach na świecie, że jest taki trend,
1: oczywiście,
0: że...
1: No ale przecież wiesz, akurat... że 95% ludzi to są idioci. Adeptują, akceptują wszystko bardzo szybko, bo mózg jest plastyczny, tak? Dużo się tym interesuje. Sam studiowałem psychologię, nie skończyłem, ale studiowałem psychologiczny kierunek, wiem, na czym to działa, a więcej się nauczyłem poza studiami, z prac jakichś tam doktorów i innych, wiesz, i No i co? No, no człowiek łyka jak pelikan, pewne rzeczy normalne. Nie łączę do mnie albo ciebie, my się krawiec znamy, przegadaliśmy godziny, myślę, prywatnie i ja jestem za tobą, pomimo naszego złego początku, no uważam, że jesteś świetnym facetem, który ma naprawdę dobre wyczucie smaku, no i tyle w temacie.
0: O, dzięki.
1: Ja ci to powiedziałem chyba parę razy, pomimo naszych złych na początku kontaktów. I naprawdę dlatego na przykład chciałbym porozmawiać o filmie moim ulubionym, jednym z ulubionych. Widzisz, to jest, mam taką, to jest Brain.
0: Brain Damage'a masz chyba, skoro nie pamiętasz. Mel Gibson. Mad Max? Mel Gibson, Boże.
1: O Mad Maxie najnowszym. O tej różnicy Mad Maxa najnowszego nad poprzednimi częściami, tak?
0: A no właśnie, czy bardziej niestety... na plus tutaj jest nowy Mad Max u ciebie, czy stary? No chyba w myśl tego, co wcześniej mówiłeś, to bardziej będziesz za tym starym Mad Maxem, bardziej surowym, bardziej właśnie takim nie bez efekciarstwa. No ale widzisz, nowy Mad Max jest zupełnie inny i to jest już zupełnie inne podejście jakby do obrazu, do kina. Ja w tym widzę dużą siłę. Super. Też, wiesz, w nowym, ten Fury Road.
1: Mad Max. Moim zdaniem jest filmem kręconym na cyfrówkach i ten obraz jest za bardzo ostry, za bardzo... Znaczy, widzisz, sam wychodzisz jak na piękne... Wchodzisz z domu, patrzysz na bąkę, patrzysz na trawę, patrzysz na psy, patrzysz na ludzi chodzących i patrzysz na film na 4K. Widzisz, że to już obraz, który wychodzisz, jest dużo mniej ostry niż ten, który widzisz na ekranie telewizora, czyli już następuje rozróżnicowanie obrazu, który widzisz na żywo, a który widzisz w telewizji, tak? Film Mad Max najnowszy widziałem chyba 4 na pewno razy. Uważam za to film, ten film za niestety za mało głęboki, tak jak pierwszy rysik Mad Maxa.
0: Ale on stawia na taką jakby głębię formy samej, wydaje mi się, bo tu mamy bardzo taki przerysowane, wiesz, kontrasty mamy duże, mamy zakolorowany obraz i to tak na chama, nie? Że nagle wszystko na pomarańczowo. To wszystko jest po prostu bardzo komiksowe.
1: Bardzo polubiałem ten pomarańcz smartfaxowy. Uwielbiam.
0: No,
1: jeden film, który ma na tych cyfrówkach kręconych. Mhm. No, ma piękne barwy.
0: Tak, piękne.
1: I mi nie przeszkadzało ten flow, ten look cyfrowy na Mad Maxie. Film moim zdaniem jest świetny. Efekty specjalne, kostiumy, akcja. Parę Oscarów powinien dostać, tak jak chyba dostał. No ale to jest już całkowicie inny kosmos między Melem Gibsonem a tutaj, więc nie można tego porównywać, tak, ale uważam, że najnowszy, nowy Mad Max jest świetny. Tak?
0: No i to jest taki przykład filmu, w którym warto było zapłacić tą cenę, żeby odejść od surowego, kręconego na taśmie filmowej przy pomocy analogowych, najlepiej jeszcze efektów filmu, że uciekamy od tego i godzimy się zapłacić cenę, żeby dostać obraz tak fajnie odjechany, nie? Tak, wiesz, przejaskrawiony, komiksowy.
1: Ale powiedz mi, krawie szczerze, czy w filmie Mad Max nowym była, czy były tak naprawdę grube efekty specjalne, tak jak w Avengersach najnowszych? Tam nie było, nie. Tam były postacie, które były po prostu charakteryzowane. Tam nie było dużo efektów specjalnych.
0: Mogło być więcej niż ci się wydaje, Bartłomieju, wiesz, bo nawet jak robiono taką cyber rękę, którą miała jedna dziewczyna, taką metalową rękę, to tam trzeba było używać właśnie kluczowania, czyli taki odpowiednik green screena, tylko że się robi pewne elementy zielone, żeby w nie wkleić niby prześwitującą dziurę, wiesz, wybuchy, różne efekty świetlne. Ja myślę, że tam jest bardzo dużo efektów specjalnych, tylko innego typu niż, wiesz, niż zwykle
1: innego
0: to bywa.
1: Zgadzam z tym. Ale tutaj nie było żywca, tak jak żywca robione na Avengersach najnowszych na przykład.
0: A no tam to jest
1: bardzo dużo. Czy w Batmanie, czy w Superman Justice League, tak? no to tam widać po prostu ohydny komputer, który mnie razi, tak. Uwielbiam DC Comics, uwielbiam Spidermana, uwielbiam te filmy i jak oglądam filmy, to po prostu najnowszy Spiderman, trzeci najnowszy, kochałem pierwsze trzy części Spidermana, kochałem nawet drugie, kolejne części z tym nowym aktorem, a ostatnio z tym to już jest kompletna...
0: Tom Holland ci się nie podoba jako Tom Spiderman? Holland. Według mnie jest świetnym Spidermanem.
1: Krawiec posłał mi, przesycenie tandetnych efektów specjalnych z komputera.
0: No dużo tego jest to fakt. Ale dzięki temu, nie, przepraszam, chyba mamy jakiegoś laga i niespecjalnie mi się udaje wstrzelić czasami, ale no rozumiem, że ci się nie podoba przeładowanie efektami specjalnymi, mi to akurat nie przeszkadza.
1: Ale chodzi krawiec, że je widać, że je ostentacyjnie widać. Pamiętasz pierwszą Godzillę amerykańską z 1997 roku? I zobacz sobie Park Jurajski. Ten najnowszy, jak te Godzille, jak dinozaury są, widać, że to jest komputerowo, a w Godzilla pierwsza to był budżet 200 milionów dolarów.
0: Kurczę, park Jurajski nie jest taki zły, to się tak bardzo nie zestarzało
1: pierwsza
0: z tego, co widziałem.
1: Pierwsza część tak samo była całkowicie inna niż nowe części Parku Rajewskiego, I zobacz, że jest oszczędność w nowszych częściach gry komputera, bo w częściach pierwszych były makiety, które były robione miesiącami. Rozumiesz?
0: A też były tak, bo w pierwszych częściach oprócz dinozaurów zrobionych na komputerze w całości, budowano faktycznie też takie makiety, że tam sama noga dinozaura i to był super efekt, bo ta noga była tak realna, Nie czuło się, wiecie, w komputerowych modelach akurat się na tym nieźle znam, to sam rodzaj animacji, samo motion capture potrafi sprawić, że ruch staje się nie do końca realny. Niby to jest przenoszenie bezpośrednio ruchu aktora na model, ale czasami po prostu widać pewną taką delikatną sztuczność, która wynika może z tego, że jest inny rozkład kości w modelu, którym kieruje... A, nieważne, nie będę tutaj zanudzał o takich.
1: Ale chodzi o sam look, krawiec, który na przykład filmy typu Polowanie czerwony październik, tak? Pamiętasz?
0: Tak.
1: O łodziach podwodnych. Kat, tam był nawet ten piosenkarz amerykański. Bowie, to był... I nowe filmy, na przykład paroletnie filmy, Boże Święty, tu ja mam dziury, wiesz.
0: Nie przejmuj się, słuchaj, dzisiaj tyle powstaje filmów, że każdemu jest ciężko spamiętać wszystkie nazwiska aktorów,
1: reżyserów. Ale kiedyś, żeby zrobić scenę, kiedy Steven Seagal grał na przykład w filmie, żeby był, wiesz, jaki to był film ze Steven Seagalem, dwie części? W pociągu i na statku.
0: Liberator.
1: Liberatorzy, to tam były sceny realne, kiedy był statek nad wodą. W tym momencie, żeby taką scenę zrobić w tych filmach nowych amerykańskich, te co roboty walczyły, to wszystko jest robione. Statek jest na wodzie z komputera, statek jest makietą, jest komputer i wszystko jest robione komputerowo. No, kiedyś trzeba było helikopterem wylecieć, żeby zrobić scenę, kiedy statek przepływa, tak? I tyle, w tym momencie tego nie ma. Wszystko się robi na komputerach, więc jest taniej, jest lepiej. Więc ja uważam, że no kino niestety idzie w złą stronę, no ale ja to widzę. Ale zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie tego nie widzą. Dla nich to jest naturalność, bo są z tym oswojeni. Nie widzą czegoś innego, tak? Nie widzą czegoś innego, więc wiesz. No.
0: Myślę, że dobrze podsumowałeś temat, to może zakończymy na tym rozmowę. Ktoś jeszcze drędnie? No. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś na koniec powiedzieć.
1: No, chciałbym, wiesz, panie, żebyś... Przepraszam, zabrałem ci trochę głosu.
0: Nie, panie, było... wszystko...
1: Na amerykańskie.
0: No.
1: No, halo?
0: No, nie, staram się nie przerywać.
1: Na bardziej amerykańskie kino. na głębsze tematy. A no spoko, spoko, rozumiem. No. Wypadam, ktoś tam zadzwoni, może ja tam zadzwonię.
0: No luzik. Dobra, Bartłomiej, dzięki za fajne pogaduchy. Do następnego, trzymaj się, hej, hej.
1: W kontakcie, trzymaj się, prawie hej.
0: No, jak ktoś się chce wstrzelić, to, to najlepiej od razu, jak już tam do Bartłomieja, jak się żegnaliśmy, no to cześć, no to, no to całuski, no to pa, pa, cześć, cześć. Trzymaj się, trzymaj, no cześć, pa, pa, cześć. Tak jak się kobiety żegnają, nie? To już trzeba tam wtedy dzwonić na nocne radio i się wbijać, no, żeby się tutaj wbić. No, efekty specjalne, tego typu rzeczy, to, to trochę mój konik. Chociaż może, no, dzisiaj ciężko być ekspertem od takich spraw, nie pracując w branży. To znaczy, no, ja się mogę trochę znać na efektach specjalnych, ale nigdy nie pracowałem przy produkcji jakiegoś filmu. W ogóle moglibyście się zdziwić, że w produkcjach typu Tarantino jest więcej efektów niż wam się wydaje. Różne rozbryzgi krwi. To nie jest tak, że oni zawsze tam jakieś rurki montują, tryskają czymś. Dzisiaj można bardzo realistycznie zrobić na przykład tryskającą krew. Są specjalne wtyczki do popularnych programów, do postprodukcji typu After Effect, które są tylko od tego i potrafią wam dać naprawdę super efekt. A tymczasem na antenie Etam jest, któremu też są bliskie takie tematy. Cześć Etam.
2: Cześć, cześć. Ja robiłem efekty specjalne do filmów. Tak się składa, tylko do filmów na taśmie 8 mm, także własnej roboty. Robiliśmy kiedyś realizację z kolegą komiksu pewnego. No cóż, ale...
0: A jak wyglądały te efekty specjalne twoje?
2: Znaczy pierwszy film z efektami specjalnymi polegał na tym, że na twarzy mojego kolegi miała pojawić się krew, która po prostu zalewa mu twarz. To tak troszeczkę jak w takich filmach starszej daty, że się rozpuszczała twarz na przykład i zostawał kościotrup, nie? No to my to robiliśmy bardzo prosto. Kamera stała na statywie, chyba na statywie, była postawiona albo na jakimś taborecie. Kolega padał na tapczan, następnie była stopklatka i poklatkowo nakładałem mu drzem, który powoli mu spływał i robiłem klatki, jak spływał po prostu pstryk, pstryk, pstryk. Całkiem fajnie to wyszło. No muszę proszę. To kiedyś zdigitalizować i pokazać po prostu wam, jak można taki efekt zrobić. Jeden z moich filmów i kolegi widziałeś o szczęki Lego Juice, czy Juice, Jaws.
0: Bo Juice to jest... Juice, tak. Lego Juice. To kiedyś było, ktoś zrobił takie Lego
2: tak
0: Auschwitz.
2: Się przypadkiem
0: Lego Auschwitz.
2: Tak mi się przypadkiem powiedział, ale kiedyś go podsyłałem, chyba podlinkowywałem.
0: No, dobra, także... czekaj, bo poruszyłeś fajny temat, to tam wiesz, nie popadaj w dygresję, tylko pogadajmy o tym chwilę, o analogowych efektach specjalnych. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Jeszcze za czasów takich filmów jak Conan Barbarzyńca na przykład, nie, ze Schwarzeneggerem, używano jeszcze wtedy często takich popularnych efektów jak fałszywa perspektywa. To polega na tym, że bardzo blisko kamery kładziemy jakiś mały model dinozaura, kości dinozaura powiedzmy, albo jakiegoś stwora, nie? Zrobione z jakiejś tam plasteliny czy modeliny innej. No i kręcimy bohaterów, którzy idą przez pustynię, ale tak kamerę ustawiamy, żeby wyglądało, że ten dinozaur jest wielki, olbrzymi, znaczy te kości, nie? Te kości jakiegoś tam smoka, czy potwora, czy dinozaura, że one są tak naprawdę wielkie, bo to się robi przez pewien trik z perspektywą, no. Po prostu i kiedyś używano nagminnie tego typu efektów. Hitchcock używał zamiast krwi czekoladowego syropu, tak jakoś taką informację znalazłem. W ogóle na przykład jak była telewizja czarno-biała, to nie pamiętam dokładnie czemu panie się w telewizji szminkowały na zielono, zieloną szminką sobie usta szminkowały. Aha, już wiem czemu, bo czerwień była zbyt ciemna, zbyt czarna wychodziła na czarno-białym i wyglądało to jakby jakieś same gotyckie panny, kurczę, nie? Były z czarnymi ustami, no więc zieloną szminkę.
2: Wyobraź sobie, że pierwsza scena morfingu z osoby, która była taka, jakby to powiedzieć, jak zombie, do osoby, która jest normalna, normalnie wygląda, nie jak zombie, była zrobiona właśnie analogowo w latach 30. i wykorzystano to, ten efekt kina czarno-białego, że krew, jak gdyby takie właśnie pomalowanie twarzy obkrwawionej, jeżeli damy na przedzie przed kamerą, czy przed aktorem, a między aktorem a kamerą damy filtr czerwony, czyli taką folię czerwoną, to po prostu tej krwi nie będzie widać. I oni zrobili taką folię, która przechodziła od przeźroczystej do przeźroczystej czerwonej. I najpierw tą przeźroczystą puścili, a potem doszło do tej czerwonej i zniknął ten efekt, po prostu przefiltrowało się czerwień, po prostu jej nie było widać, tej namalowanej czerwieni na twarzy. Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłem, ale kiedyś były podręczniki do języka angielskiego, gdzie był taki filtr zdany i zasłanialiśmy sobie zadania i literki napisane czerwono nie były w ogóle widoczne przez ten filtr, nie?
0: A to ciekawe. Ktoś
2: pamięta.
0: Ale to ciekawostka.
2: No i właśnie w filmie czarno-białym można tak robić, efekty znikania, przenikania. To jest, ale tylko na czarno-białym. Tak?
0: A ciekawe, fajne. No, kiedyś trzeba było bardzo dużo się gimnastykować, żeby wymyślić po prostu efekt specjalny, bo no, nie było tak, że się po prostu dawało komputerowcom i zróbcie, tylko trzeba było kombinować. I przychodzą mi do głowy efekty typu na przykład manifestowanie się Lucyfera w serialu Robin of Sherwood. Zrobiono po prostu głowę takiego, no, jakiegoś przystojnego boga, jakiegoś, który wygląda trochę jak jakieś właśnie wcielenie Lucyfera na ziemi tutaj, jakiś, przypominał trochę greckiego boga, ta twarz, pamiętam, przypominała, ale była zrobiona z wosku i roztapiano tą głowę z wosku, no i wystarczy potem odtworzyć w drugą stronę, no to się jakby zaczyna budować z tego wosku twarz. Płynnie. No fenomenalnie to wyglądało. Fenomenalnie.
2: Tak, nie wiem, czy wiesz, jak powstał w ogóle pierwszy efekt zniknięcia. Otóż bracia Lumière, zdaje się, w 1901 roku filmowali ulicę Paryża, skrzyżowanie jakieś. I na chwilę zacięła się tak zwana sercówka w kamerze, czyli ten ząbek, który przesuwa klatkę po klatce. Po czym się odblokowała. No i nastąpiło tajemnicze zniknięcie wozu ze skrzyżowania, bo akurat jechał wóz konny. I się na chwilę taśma zatrzymała, jak odtwarzali, nagle ku zdziwieniu wszystkich, którzy oglądali, i to zaraz po wywołaniu, zniknęło, nie? I dochodzili do tego, jak to się mogło stać. I w końcu doszli do tego, że po prostu zacięła się taśma w kamerze, nie? To no, całkowity taki przypadek.
0: Czyli taki, no, pierwszy efekt zniknięcia wynikający z przypadku.
2: Ale nie wiem, czy pamiętasz pierwszy film, w którym został wykorzystany morphing, czyli Willow. Tam była taka czarownica chyba, którą przemieniał różdżką w różne tam postaci tygrysa, jakiegoś tam strusia i były tam takie przejścia. Zresztą dużo tam było takich różnych efektów właśnie już komputerowych. Natomiast była scena chyba jedna z finalnych, gdzie te wszystkie główne postacie w Willow walczą z takim dwugłowym smokiem. No i pomimo, że było tyle komputerowych efektów, to zamek i ten dwugłowy smok i wszystkie postaci, które na niego wskakiwały, to były kukiełki animowane klatka po klatce, nie?
0: No. Pierwsze takie użycie morfingu, które się przebiło do masowej świadomości bardziej, no to oczywiście teledysk Michaela Jacksona Black or White. Black
2: tak,
0: or White,
2: no, tak. No, notabene zrobiony w programie Cinemorph, filmicze fix na Amidze.
0: A to ciekawe, bo no, widać było, że na pewno na Amidze, tak? No bo wiesz, to
2: Cinemorph.
0: Był...
2: Wtedy to był jedyny program, który pozwalał morfować w ruchu, jeżeli klatki były w ruchu.
0: No właśnie.
2: To był pierwszy, a dokładnie plugin, bo to był plugin do ImageFixa.
0: Tak, właśnie, o ile łatwo było, już grubo wcześniej robiono takie na komputerach morfingi, że jedno zdjęcie zmienia się w drugie płynnie, no to było prostsze, o wiele do zrobienia. Tworzyło się po prostu na jednym i na drugim obrazie elementy, zaznaczało się wspólny element, nie? Że ten fragment, że na tym zdjęciu Ziutek ma usta tutaj, tutaj i zaznaczamy te usta takimi markerami, a na drugim zdjęciu musimy też te, tymi markerami pozaznaczać te usteczka, gdzie ma druga osoba, nie? Dzisiaj to robi sztuczna inteligencja takie rzeczy, to się nazywa deepfake. No deepfake jest zresztą, coraz więcej jest takich dyskusji na forum publicznym o zagrożeniach, które nas dotyczą w teraźniejszości albo w niedalekiej przyszłości. No i te deepfake'i, często się pojawia temat tych deepfake'ów, że tego można używać właśnie do podszywania się pod kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. No ale morphing to trochę co innego, zmiana jednego obrazu w drugi, bądź animacji płynnie jednej w drugą i to już była wyższa o wiele szkoła jazdy. No i Black or White właśnie Jacksona, no to tam było to perfekcyjnie zrobione, to się nie spodziewałem nawet, że na Amidze. No ale ty powiedz, jakbyśmy tak się przenieśli do czasów PRL-u, to byśmy chyba znaleźli Amigi z genlokami, nie? Do robienia efektów specjalnych, typu do jakichś show, typu no tak, P-Sigma, nie?
2: G-Loki nie były, nie służyły niczemu innemu poza Chroma Key i Luma Key, czyli albo nałożeniem obrazu komputerowego na przeźroczysty obraz i tło było z wideo, albo odwrotnie, nie? Chroma Key i Luma Key. Dzisiaj to się nazywa po prostu kluczowaniem, tak ogólnie. No jest jeszcze tam green screen, red screen, gray screen i blue screen, nie? Natomiast w ogóle tak byś się pewnie zdziwił, ale po raz pierwszy morphing w takich komputerach do użytku domowego pojawił się, uwaga, w Deluxe Paint 4. I gdybym mógł teraz szybko, ale nie, niestety nie dam rady, bo musiałbym przekonwertować, to pokazałbym ci zainspirowany właśnie między innymi tym teledyskiem, jak i Terminatorem 2, morphing taboretu we mnie, który zrobiłem w 90, tam chyba pierwszym roku. Mam takie animacje właśnie, gdzie eksperymentuję z morphingiem, oczywiście w dużo prostszym, bo tam nie zaznaczało się charakterystycznych punktów, które mają być, jak gdyby jedne przechodzić w drugie, żeby na przykład oczy były na miejscu oczu, a kształt, konkretny kształt zmieniał się w inny kształt, czyli nie był to taki dokładny morphing.
0: No właśnie.
2: Tekstury, o.
0: No właśnie.
2: W ten sposób. Tak. Ale też fajnie to wyglądało. Jeżeli umiało się odpowiednio dobrać przedmioty, to no w każdym razie puf, zmienił się we mnie w sposób idealny.
0: No są ludzie i taborety, ktoś mógłby powiedzieć. Jak ty tu mówiłeś, że się etam w taboreta zmienia, no złośliwi by powiedzieli, nie ma się co zmieniać, bo i tak już jesteś taboret niezły. Ale to złośliwi. No, słuchaj, trochę chyba mogą zanudzać ludzi takie tematy, jak przechodzimy już na morphing, na wiesz, genloki, amigi i tak dalej. Może coś powiesz.
2: No właśnie, o BHP na kolei. Właśnie, teraz przyszła tutaj córa i pies biega. No właśnie, ten mały skubaniec właśnie dzisiaj spowodował, że zrobiłem na kolei, a dokładnie na peronie, po którym szedłem z nim, zrobiłem małego fejla BHP, po prostu poddałem się psu jego tempu, a ponieważ peron nie był oświetlony, zahaczyłem jakiś drut i o mało nie złamałem sobie nogi, siedzę właśnie z tą nogą trzymaną na taborecie z zastrzałem tak zwanym w kolanie i jestem strasznie wkurzony, bo po prostu lekarz dzwonił do mnie, akurat dzisiaj kontaktowałem się z lekarzem w zupełnie innej sprawie, mówię, kurde, jak zwykle piątek wieczorem musi się coś stać i tym razem to jest moja noga. No, niestety.
0: Ale co, coś groźnego w końcu? Mówisz, zastrzał. Zastrzał, to z tego co wiem, to jest jak ci się jakaś drzazga wbije, coś takiego. Czy paznokieć tam ci.
2: To nie to. Zastrzał w kolanie lub w łokciu, czy generalnie w stawie, to jest najczęściej efekt tego, że ukruszy ci się krząstka, albo już jest ukruszona krząstka, tak jak w moim przypadku, bo to jest to kolano, o którym kiedyś opowiadałem, na którym sobie na Maxiu sobie je kontuzjowałem, a teraz Jagerek mnie pociągnął i ja po prostu łapiąc równowagę, że tak powiem, przez jakiś drut, który tam leżał na peronie, całym ciężarem, tak no prawie, że już lecąc na twarz, ratowałem się jedną nogą i po prostu stanąłem tak skręcając sobie ją w kolanie. No.
0: Niefortunnie.
2: Tak
0: no
2: to można.
0: Ojejku.
2: Ująć.
0: No, a gadaliśmy, gadaliśmy o tym, żebyś trochę tego Jagera zaczął, wiesz, wychowywać, tresować jako psa, nie? No bo on tak cię ciągle ciągnie. No i widzisz, i doszło w końcu do tragedii.
2: No nie, no to za tragedię tego nie uznał, ale powiem tak. Dodatkowe przeboje były po powrocie do domu, ponieważ jest tylko jeden, jedyny lek, który mi pomaga na to, który został

0: No cóż, no to, życzymy powrotu do zdrowia szybkiego.
1: No, a co do kina cyfrowego, jeszcze tak wracając na chwileczkę, to faktycznie powiem tak, jeżeli chodzi o moje oczywiście gusta, ja na przykład Mad Maxa nowego, znaczy wiadomo, no jest to bardzo fajne widowisko, chociaż nie oglądałem go w kinie, a na ekranie monitora. Ale jednak, jeśli chodzi o taką plastykę obrazu i tą taką, jakby to nazwać, brudność tego obrazu, kiedy jest klisza, nawet nie chodzi o ziarno kliszy, tylko o taką właśnie specyfikę, że tam są jakieś zarysowania i tak dalej, o wiele lepiej oglądało mi się Mad Maxa część druga. Już trzecia część była na lepszej jakości taśmie nakręcona, ta z Tiną Turner, i już było to takie bardziej czyste. Taki właśnie fajny świat postapokaliptyczny, to jest druga część Mad Maxa.
0: No dobra.
1: No.
0: To poznaliśmy twoje zdanie.
1: Także tak się wyraża. Cyfrówka, no cóż. Tylko wam uświadomię tutaj, że obecnie filmy kręci się w 8K. Przed dodaniem efektów, a projektory w kinach polskich są 4K, więc no tak jak już tam kiedyś się sprzeczałem z potrzebą, że jaki sens ma telewizor 4K, jeżeli kino jest 4K. No cóż, no jest to po prostu tańsze niż 5K, które obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. No i możecie to rozpoznać, tą pikselozę, że jest to cyfrówka, kiedy są napisy. Popatrzcie przy czcionce szeryfowej na takich zagięciach, gdzie jest literka A na przykład mała. Popatrzcie, że siedząc w bliższym rzędzie, że będziecie widzieć takie ząbki, że to nie jest wyaliasowane, ponieważ format cyfrowy zawiera pliki PNG. Przeźroczyste napisy są zrobione w plikach PNG.
0: I to mówi człowiek, któremu wystarczy 240p i mówi, że to jest żyleta 240p. No dobra, Etam, to no. Dzięki, trzymaj się. Na razie, hej, hej.
1: Dobra. To był Etam, przepraszam. Do widzenia.
0: Patrzę sobie, bo tak trochę bym jednak wrócił do tematu cenzury. Dzisiaj o cenzurze trochę mówiłem. Widzę tutaj na przykład żywot Briana ocenzurowany w Norwegii za żarty z religii. Norwegowie. A potomkowie wikingów, tacy delikutaśni są, że ktoś sobie z religii żartuje. No to... No tak, no... Też myślę, że Skandynawowie uchodzą za raczej liberalnych. Sytuację podchwycili Szwedzi, którzy reklamowali nieocenzurowany żywot Briana w swoich kinach hasłem: ten film jest tak śmieszny, że Norwegowie musieli go ocenzurować. Dobre. No... Nie pamiętam już nawet, czy żywot Briana powstał wtedy, kiedy ja się urodziłem. To już ma trochę film, nie? I zawsze mi się wydawało, że osoby wierzące jakoś w miarę dobrze ten żywot Briana przyjęły. Nie było jakichś wielkich kontrowersji. Były filmy, które wzbudzały większe o wiele kontrowersje. Ksiądz jakiś o tam homoseksualiście. Witam potrzebę, hej, hej, hej.
2: No witam, szczęść Boże. No ja jeszcze bym tutaj trochę wrócił do tego dziadowskiego fetyszu kliszy analogowej, bo to kurde, powiem, śmiesznie się tego słucha, ale tak długo, jeżeli reżyser czy akurat operator wie, co robi i ma pomysł i wie, w jaki sposób to wykorzystać, to robi to po prostu dobrze, tak? I jakieś takie, nie wiem, pucowanie się do tego, że to jest sprzęt analogowy. Tak samo w muzyce, że sobie kupisz mikrofon lampowy i w ten sposób będziesz brzmiał lepiej. Nie będziesz z automatu brzmiał lepiej. Jeżeli potrafisz wykorzystać tę technologię, to wówczas będziesz brzmiał lepiej. Jeżeli robisz to po taniości albo akurat tak ci się trafiło, że masz dostęp do takiego celuloidu, to super. A wspomniany Mad Max Fury Road to akurat jest bardzo piękny temat, jeżeli chodzi o sam sprzęt, który stoi za nagraniem tego, bo był to

0: system hybrydowy. Tam był zarówno celuloid, tam były cyfrowe kamery potężne, ale też były na przykład całkiem tanie aparaty cyfrowe bez lusterkowce Nikona, tylko i wyłącznie dlatego, że można było je zamontować na tych wszystkich samochodach, bo wszystkie samochody, które widzimy w Mad Maxie, to są prawdziwe fury, które jeździły, które miały swoje silniki, które były zbudowane w skali 1 do 1, tak? Więc to też jest taki piękny, piękny przypadek, a jakieś, nie wiem, jakaś taka wyższość tego ziorna analogowego, jakie to, ono nie jest piękne, jakie nie jest wymuskane, no. Problem jest taki, że nad tym ziarnem nie masz jakiejkolwiek kontroli. Jeżeli sobie oglądałem takiego Kill Billa, bo akurat Tarantino niesamowicie lubię, no to jednak widzę, że jeżeli się przełącza między jedną sceną bardziej oświetloną, a mniej oświetloną i nagle przechodzimy do mniej oświetlonej sceny i nagle widzę to ziarno, momentalnie. I tutaj cyk, druga kamera i gdzieś tam jest w tle światło. I już tutaj jest ISO, już ta ISO na klisze jest trochę inaczej, to ziarno tak skacze z punktu na punkt, co zwyczajnie przeszkadza. Oczywiście Tarantino odpuszczę, bo Tarantino jest fantastycznym reżyserem, absolutnie go uwielbiam, natomiast nie widzę tutaj jakiejkolwiek wartości dodanej. Luk analogowy. Można bardzo łatwo zasymulować, jak tutaj Bartłomiej Rybka pisze, w ten sposób, że masz na tym kontrolę, bo równie dobrze możesz sobie kupić jedną taką kamerę analogową, nagrać na niej jasne pomieszczenie, ciemne pomieszczenie i potem to zwyczajnie nałożyć na obraz cyfrowy. W momencie, jeżeli masz taśmę analogową kiepskiej jakości, o jakimś dużym ISO, no to już tej możliwości nie masz. Jesteś skazany na pewną losowość, którą daje ci przyroda. I nie chcę mówić tutaj, nie twierdzę, że kino, że sposób nagrywania cyfrowy jest w jakikolwiek sposób lepszy od analogowego, ale zdecydowanie nie można zrobić sobie takiego równasie, że analog jest lepszy od cyfry, bo tak mi się wydaje. Nie. Dopóki reżyser wie, co robi, to każda z tych form jest dobra. Jeżeli nie wie, co robi, no to każda z tych form jest zła i każda z tych form nie ma żadnego znaczenia.
1: No. No, na różne, o różnych tu rzeczach mówiłeś. W ogóle wróciłbym na moment do Larsa von Triera. Skoro u niego mamy takie charakterystyczne sceny, gdzie na przykład jakby czas bardzo wolno płynął, nie? Ta przyroda szumi sobie, drzewa się wolno poruszają, to on to musiał nakręcić powiedzmy w tych 240 klatkach na sekundę, czy jakoś tak, i potem to odtworzyć w tych 30 lub 60, żeby tak fajnie w zwolnionym tempie, ale płynnie to wszystko działało, nie? Więc niby dogma 95, niby tutaj stara szkoła, niby analog, a same te sceny pokazują, że tam jest jednak cyfrowość bardzo duża i no bo chyba kamery na taśmę filmową nie kręcą ci w 240 klatkach, nie? Czy coś takiego?
0: Myślę, że znalazłby mi takie, wiesz, no taki, to się nie Aris bodajże nazywa, czy coś takiego, wiesz, to jedna kamera kosztuje jakieś 100 tysięcy dolarów. Też jest jeszcze osobna kwestia, którą chciałem poruszyć, to chyba bodajże w Quantum of Solace bardzo dobrze było pokazane na samym początku w ogóle. Filmy z Jamesem Bondem to jest w ogóle jakiś taki, można powiedzieć, trendsetter kinematografii. Tylko nie pamiętam, czy to było Quantum of Solace, czyli jeszcze poprzednie, nie mam tego teraz przed oczami.
1: Albo Casino Royale, Skyfall, Quantum Menace, tak?
0: To raczej Quantum of Solace. Zaczynał się takim bardzo długim ujęciem, że tam wiesz, że tam przechodzi kamera z pokoju na taką gigantyczną perspektywę i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy to sobie zobaczysz jakiś The Making Of, no i słuchajcie, to co widzimy w The Making Of, to nie jest tak, że nas zabierają do fabryki kiełbasy i pokazują dokładnie, co robią, tylko też się chcą trochę popisać. To nie jest w 100% dokładnie oddane to, co się działo na planie filmowym, tylko pewien popis. I tam faktycznie była jedna kamera, którą tutaj była na, powiedzmy, na jakimś wózku, potem została złapana przez drona, potem z tego drona została postawiona na ramię, to ramię zostało przesunięte, trafiła na kolejny wózek, na drugiego, trzeciego drona, i tak dalej. I faktycznie, bo tam jest bardzo coś, co to kinomaniacy oczywiście zauważą, że jest to scena całkowicie zrobiona bez żadnego cięcia. I nie ma tutaj żadnych oszustw cyfrowych. To było nagrane przy użyciu jednej kamery. Kilka minut faktycznie ostrej sceny akcji, jak to Bondy lubią się zaczynać. Nie wiem, ile tam było powtórzeń, bo to też jest pewien dodatkowy koszt, no ale zdecydowanie mieli się czym chwalić. No i to też jest osobny problem. I tutaj wracam do tego, jeżeli wiesz, co robisz, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takiej IMAX-owej kamery na taśmę po prostu nie założysz na drona, bo ona waży 40 kilo.
1: No tak,
0: Więc
1: no tak.
0: wiesz, więc możesz sobie zwyczajnie no, zrezygnować, tak, z tych możliwości technologicznych, które daje ci dronografia, tylko i wyłącznie dlatego, że się uprzesz na celuloid, no ale to będzie też twój wybór. Dopóki wiesz, dlaczego to zrobiłeś i dopóki wiesz, że jest to z twojej strony celowej, tutaj mówię jak do reżysera, wszystko spoko, nie? Jeżeli wybierzesz cyfrowo, to nie jest źle, nie jesteś gorszy od analoga. Analog nie ma z definicji jakiegoś, nie wiem, jakiejś wyższości nad cyfrą. Nigdy.
1: Chyba też się zgodzę. No, znaczy, ja mam tak, jestem i zafascynowany analogiem i taśmą i w ogóle starą szkołą, a cyfrowa technologia to jeszcze w ogóle więcej fanu i niesamowitych możliwości. Tak się w ogóle zastanawiam, jak rozmawiamy sobie o Bondzie, czy jak taki Bond walczy na pociągu jadącym szybko z jakimś bandziorem i walczą tam na pięści, ten pociąg mknie, to czy to jest dubler, któremu na przykład deepfake'owo zmieniona potem twarz na Daniela Craiga? Może już takie numery robią, że dublerowi, kaskaderowi się podmienia twarz deepfake'owo, nie?
0: Pierwszy raz coś takiego zostało zastosowane w pierwszym Parku Jurajskim, gdzie ta taka blondyna nastolatka podczas sceny, w której bodajże w kuchni gdzieś tam spadała, była zawieszona tak na łapach i tak kaskaderka spojrzała w górę. No i potem w postprodukcji, z uwagi na to, że scena była bardzo droga do nakręcenia, tak, bo to nie było CGI, to były makiety, to były gigantyczne koszty, no i trzeba było tą kuchnię, zwyczajnie później by było trzeba odbudować. No to po prostu, no to nie był, to nie był deepfake, co prawda, to było rysowanie tych klatek po klatce, ale jest taka charakterystyczna scena, gdzie właśnie ta dziewczyna patrzy w górę i tam sztucznie jest dołożona twarz tej aktorki, która odgrywała tę rolę.
1: Film Kruk też stał się słynny z tego powodu, że jakby zrekonstruowano komputerowo aktora, który zmarł tragicznie podczas kręcenia. Chodzi oczywiście o Brandona Lee. No i zrobiono jego komputerową wersję. To jeden z pierwszych filmów, gdzie w tak efektowny sposób wykorzystano technologie różne wizualne, nowatorskie, żeby podmienić aktora, którego już nie ma. No,
0: No
1: cuda.
0: tak, ale to się będzie zdarzało coraz częściej. Jeżeli sobie obejrzymy na przykład taki Love, Death and Robots, gdzie między innymi nasze polskie rdzenne Platisz i Masz, czy tam Platisz i Micz, nigdy nie wiem, jak to się wymawia, współpracowało przy tej produkcji takich miniatur filmowych, no to są odcinki, w których tak się zastanawiasz, ej, czy oni są kurde wyrenderowani, czy może tutaj jest fragment właśnie żywego aktora? I już jesteśmy w tym punkcie. To jest, bo też tutaj podczas tych dzisiejszych rozmów padła jakaś taka teza, że no tutaj to niemożliwe, żeby komputer to zrobił. To jest tylko kwestia czasu. Bo to może być jeden komputer, który będzie pracował nad tym 100 lat, albo to będzie 10 komputerów czy 100 komputerów, które będą pracowały nad tym rok. Więc, że czegoś się nie da zrobić, nie. Wszystko jest kwestią po pierwsze wiedzy, umiejętności, bo to też, to zresztą kino klasy Z nam pokazuje, że nie każdy ma te umiejętności, te umiejętności są zwyczajnie kosztowne. No a z drugiej strony też pewnej gigantycznej mocy obliczeniowej, bo to już nie jest tak, że ktoś sobie pracuje na swoim Macu Pro i gdzieś tam sobie rysuje na swoich potężnych 12 rdzeniach, tylko coś tam sobie narysuje, nawet w tym cholernym Blenderze, który swoją drogą jest niesamowicie popularny w CGI-ach. Tylko potem to leci do jakiejś serwerowni, potem się renderuje, zostawiasz na weekend, się wyrenderują klatki i zobaczysz dopiero, co tam wyszło. Więc to też poszło trochę, to też całkiem sporo się
1: To
0: pozmieniało.
1: są,
0: No i
1: to, to
0: też.
1: się nazywa farmy renderingowe, renderujące. No. Potrzeba powiedz, bo to trochę twoja działka, czy dostrzegasz na przykład to właśnie niebezpieczeństwo, o którym teraz czytałem gdzieś w mediach, że przewidują eksperci, że technologie typu deepfake staną się strasznym jakimś zagrożeniem, wiesz, że będzie to wykorzystywane na przykład do podszywania się pod kogoś. No można sobie wyobrazić w sumie, nie? Taką sytuację.
0: Znaczy, problem jest tutaj się sprowadza do tego, żeby weryfikować informacje, które otrzymujesz. Bo pierwszym takim głośnym deepfake'iem, po którym się zrobiło bardzo głośno, to była sytuacja, kiedy bodajże Barackowi Obamie coś tam podłożyli i zaczął coś tam opowiadać. Natomiast tak patrząc na współczesne czasy, ostatnio w ogóle gdzieś widziałem to chyba u tego, u Szpadla, u Tarasiuka, właśnie, puścił jakiś film. I nie wiem, jakaś tam konferencja TEDx, konferencja Billa Gatesa i jest nałożony voiceover. Jest nałożony polski lektor, który mówi: no i tutaj o tym planie morderstwa Holokaustu Szczepionkowego przeczytałem w tajnych archiwach watykańskich. On tam w tle mówi coś zupełnie innego oczywiście, nie? Ale przecież ludzie kurwa łykają. Więc wiesz, więc nie potrzebujemy deepfake'ów, żeby po prostu, żeby zaobserwować już teraz ten problem, bo ten problem już istnieje. A wydaje mi się, że w sytuacji, gdy ludzie będą na tyle świadomi, żeby weryfikować te informacje u źródła i zobaczyć na przykład, czy wiesz, czy no, nie wiem, no, ktoś coś tam powiedział, albo screen z Twittera, tak? No to wchodzisz na tego Twittera i patrzysz, czy faktycznie taki post tam jest, tak? Jeżeli nie ma, no to albo usunięty, co już wymaga pewnego założenia, albo po prostu nigdy go tam nie było, bo łatwo włożyć komuś jakieś słowa w usta i potem wiesz. Odkręcanie takiego bajzlu kosztuje dużo więcej niż nakręcenie takiego bajzlu, więc sama technologia nie jest tutaj problemem. Problemem są ludzie, którzy łykają wszystko jak pelikany.
1: No, masz rację. No, są pewne rzeczy, których za nas nie załatwi ani państwo, ani żadne odgórne wytyczne. Po prostu ludzie muszą zacząć sami trochę myśleć. Nie wszystko załatwi technologia, państwo. No, to też dużo od ludzi samych zależy, czy będą właśnie weryfikować, sprawdzać, czy będą ciekawi, jaka jest prawda. No niestety, trochę jest kryzys, jakby polegający na tym, że dzisiaj ludzie nie szukają, mniej szukają prawdy, a bardziej szukają takiej prawdy na zamówienie, która potwierdzi ich jakieś przypuszczenie, teorię spiskową, to takiego czegoś bardziej się szuka, nie? A nie faktycznych informacji. No i tak za mało ludzie weryfikują. Też za mało weryfikuje, no.
0: I tutaj też dobrym skokiem możemy przejść do cenzury, tak? Bo oczywiście można sobie wymyśleć, dobra, no to my wspaniałomyślnie, w takim razie na przykład zakażemy deepfake'ów, tak? No ale wiesz, no ale tę technologię deepfake'ów na przykład będzie miała Rosja, która dzięki temu, że jesteśmy jedną wielką cyfrową wioską pozbawioną wszelkich granic, będzie nam puszczała takie informacje. I przecież cały czas mamy takie portale jak Fronda, jak Polonia Christiana, to słynne PCH24.pl, czy Gloria TV, które są w 100% finansowane z Rosji, gdzie mamy bardzo fantastycznych, wspaniałych lektorów, którzy idealnie, płynnie mówią po polsku. Nie, i sam jako wiesz, jako człowiek, który się urodził w danym kraju, jesteś w stanie rozróżnić, że ktoś, no. Ładnie mówi po polsku, ale no nie jest native speakerem, tak? I no niestety to są native speakerzy, którzy no niestety sieją tą radziecką propagandę w uszy biednych, wierzących ludzi, którzy chcą usłyszeć to, co im się podoba. I to jest ich jedyne kryterium weryfikowalności danej informacji. Jeżeli ta informacja jest zgodna z moim światopoglądem, to wtedy jest prawdziwa. Jeżeli jest niezgodna, to jest fake news. To jest taki bardziej poważny problem. Więc same cenzury w ogóle w dzisiejszym świecie cyfrowym tak naprawdę nie mają jakiegokolwiek znaczenia z uwagi na to, że jeżeli coś by było przesadnie cenzurowane, to i tak albo wyjdzie w internecie, tak jak na przykład dokumenty braci Sekielskich. Albo zrobisz temu taki fame, i tutaj ciężko mi sobie przypomnieć, co śmiałem, kurde, ale nie chce mi się już teraz grzebać w pamięci. Albo zrobisz temu taki fame, że nabijesz sztucznie mu popularność. Ostatni film Smarzowskiego, tak? Wesele, które według naszych rządzących utwierdza stereotyp tego Polaka zagryziaka. Ale wiesz, ale on w pewien sposób się sfinansował. I tak jak z reżyserem były robione pewne wywiady, w których powiedział, że no musiał się tutaj nachodzić, tu i ówdzie, a się okazało, że na przykład samorządy pomogły i to nie tylko polskie. Pamiętam też na Klerze, podczas tego pierwszego, jak film się zaczyna, tam prezentacja tych wszystkich sponsorów, nie? Tam miasto, nie wiem, Wrocław czy Kraków, czy coś takiego. Jakieś firmy, które nawet nie wiem z jakiego kraju pochodzą, ale brzmią mniej więcej europejsko. Idzie znaleźć te pieniądze. A teraz sobie wyobraź, że nawet wychodzi ten Pinokio, czy nawet ten nasz zaszczany kurdupel i mówi, no nie, no tutaj zamykamy kina, tego filmu tutaj nie będzie, to otrzymujesz efekt odwrotny do zamierzonego i żyjemy w naprawdę zajebistych czasach, w których formalnie cenzura jest nie do wprowadzenia, bo jeżeli komuś będzie bardzo zależało, to znajdzie nawet za darmo. Wystarczająco dużo osób na tyle zaangażowanych, żeby mu pomogły to puścić gdzieś w świat. Choćby gdzieś na YouTube, Bitshooty i tak dalej. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu.
1: Nawet w takich krajach, w których tak duże środki się angażuje w to, żeby kontrolować obywatela, co on ogląda, a co nie, jak Korea Północna, czy Chiny, no to tam też ludzie sobie zdobywają jakieś płytki, spokojnie mają pochowane telewizorki i kwitnie piractwo. Nie do powstrzymania jest, nawet kurczę, w zamordyzmie. A co dopiero w kraju, gdzie jeszcze jakaś względna wolność jest. To, że u nas to zupełnie inaczej działa. U nas takie wesele czy jakieś tam filmy typu Claire są jakby zaraz mocno oprotestowane. No, na końcu po prostu wydawca, z racji tego, że się dużo smrodu narobiło przy jakimś filmie, nie decyduje się jednak, nie patrzy na to tak, że to wielki sukces, że coś, tylko po prostu rezygnuje z dystrybucji. A może sam jest jakimś katolikiem na przykład i też go zabolało, że pokazali tak brzydko księdza i nie chce. Prawda? No, słuchaj, skoro się mówi, że żyjemy w kraju, gdzie 90% z nas jest katolikami, no to przyjmijmy, że połowa z tego jest prawdą, że 45% to katolicy, no to i tak duża szansa, że się trafi wśród dystrybutora, na przykład jakiś katol, albo wśród kogoś innego odpowiedzialnego za dystrybucję, za sprowadzenie filmu do Polski.
0: Ale dystrybutor to nie jest jedna osoba, to po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, że człowiek, który jest pewny swojej wiary, to podobnie tak jak, nie wiem, mężczyzna nie będzie, heteroseksualny mężczyzna nie będzie miał problemu z tym, żeby ubrać się w różową koszulę i pójść do klubu gejowskiego, tak? Bo będzie na tyle pewien swojej orientacji seksualnej, że no, nawet jak to się będzie do niego nie będzie przystawiał, no to nie ulegnie tej pokusie, no bo no, po prostu jest pewien swojej orientacji. Tak samo, jeżeli jesteś pewien swojej wiary, no to nie będziesz się bał, że ktoś tutaj wystawi na próbę, tym bardziej, że to wystawianie na próbę jest jak najbardziej całkowicie słuszne i też są oczywiście różne głosy, tak? Z jednej strony ślepe bronienie kościółka, no ale to wydaje mi się pewien, no może nie margines, ale coś, co zdecydowanie już zaczyna wymierać. Z drugiej strony też mamy całą potężną grupę osób, które są wierzące, ale i które są nawet praktykujące, ochrzczone i tak dalej, i które nie chcą dymisji całego episkopatu, ale widzą, że tam śmierdzi, nie? I że pewno, że przymykanie oczu na jakieś machlojki finansowe, na gwałcenie małych dzieci, na ukrywanie pedofilii, no zwyczajnie się na to nie godzą. Choćby niech to nawet będzie. Niech nie przyklasną do tego, że Kościół jest jednym wielkim systemem, który służy do ukrywania przypadków nadużyć. Tylko niech wyeliminują tego jednego człowieka w momencie, i wydaje mi się, że to jest większość osób wierzących. Tak, zresztą tak trochę patrząc szerzej niż tylko i wyłącznie uniwersum Nocnego Radia, wydaje mi się, że coraz bardziej się uświadamiam w tym przekonaniu. Więc no wyobraź sobie, że wchodzisz na zebranie zarządu, nie? I w imię Ojca i Syna proszę tego filmu! I tak wiesz, wyciągasz krzyż, podpalasz go ten, oblewasz go benzyną, podpalasz zapalniczką, proszę tego filmu nie dystrybuować! A dlaczego? A bo mówi o tym, że księża jebią małe dzieci! No i co? Ale księża nie jebią małych dzieci, no ale jebią. No to trzeba to ukryć, nie? No, takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli już, to z drugiej strony. Dystrybutor to jeszcze bardziej wykorzysta, żeby zrobić z tego pompę. Pamiętam sytuację, kiedy Behemoth, kiedy Adam Darski, Nergal właśnie, zauważył, że jego performanse w stylu podarcia Biblii i tak dalej powodują, że pod ich klubami, w których grali, to były tam lata 2010, mniej więcej to się zaczęło, 2005-2010, że się zbierają komitety modlitewne i będą się modlić i tam blokować wejścia, to wtedy jeszcze bardziej poszedł w tym kierunku, bo wiesz, ważne, żeby o tobie mówili i nieważne jak, a byleby nazwiska nie przekręcali. I myślę, że pójście na tej fali było czymś, co bardzo dobrze Behemothowi zrobiło, i tak samo jest z dystrybutorami. Jakoś nie widzę, żeby taki Kler, czy von Trier, czy Smarzowski w ogóle, tak szerzej patrząc, byli w jakikolwiek sposób blokowani. To, że czegoś nie masz w telewizji, nie znaczy, że nie masz tego w VOD, że nie masz tego w jakichś innych kanałach niezależnych od TVP.
1: No tak się zastanawiam w ogóle, czy jak ta się zmieniała ta cenzura. Cofam się pamięcią mocno wstecz i pamiętam, że był tak właśnie taki film Ksiądz, jakiś też o homoseksualnym księdzu. I tam straszne jakieś były walki o to, czy ten film ma się w Polsce pojawić, czy nie. Nie wiem, jak to. Teraz to myślę, że faktycznie no, nie mamy już cenzury. Cenzura w ogóle różne może pewnie formy przybierać, i może doczekamy takich czasów w przyszłości, że na cenzurowanym będzie każdy film, u którego zobaczy się cechy propagandy, na przykład, że zmieni się zupełnie klimat. Cenzura może mieć różne formy. Albo ta cenzura taka bardziej obyczajowa, a polityczna, jak różne one są, nie? Bo ktoś może przecież o wiele bardziej jest prawdopodobne, że ktoś pochwali taką cenzurę, jak w niektórych krajach jest zamordystycznych, że nie wolno pokazywać porno, seksu, tam gejów. No, w Korei na przykład nie wolno też pokazywać żadnych gejów, nic takiego. I wiele osób powie, że to super, nie? Bardzo dobrze, już dość tego gejostwa, tego LGBT, to obrzydlistwo, zboczuchy. I dobrze, że władza powiedziała, że właśnie nie będzie czegoś takiego. No nie, to w sumie potrafię się wczuć w myślenie takiego człowieka. A ty jak myślisz?
0: To znaczy tutaj tam wcześniej jeszcze zaznaczałeś, że przydałby się taki adwokat diabła, który by trochę tej cenzury pobronił. I jest taki punkt, w którym wydaje mi się, że ta cenzura powinna istnieć i to dużo bardziej niż istnieje. I jest to cenzura pasm i programów dla dzieci. Przede wszystkim pasm, takich jak, nie wiem, na TVP, czy na Pulsie, czy właśnie na jakichś takich pomniejszych programach, które nie są od początku do końca targetowane na dzieci. Bo jeżeli sobie włączysz takie DuckTV, jest to bodajże brytyjski, ale głowy nie dam, kanał, który ma takie jakieś proste animacje flaszowe, które zupełnie nie mają jakiegokolwiek sensu, tylko wiesz, tyle, że się rusza, jest kolorowo i jest muzyczka. I co jest fajne, tam nie ma żadnych przerw reklamowych, tak? Tylko cały czas tam sobie bober pójdzie, tam sobie drzewko zje, przeniesie te patyczki i super, skończył się odcinek. Potem sobie myszka wyjdzie z dziurki, weźmie sobie serek, schowa się do dziurki i skończył się odcinek. Nie? I to jest naprawdę super, tak?
1: Fajne.
0: A jeżeli sobie wspomnisz swoje pewnie własne dzieciństwo, czy tam okres nastolęcy, no to był taki, wiesz, taki czas, nie wiem, tam w weekendy przede wszystkim, ja pamiętam, no trochę młodszy jestem, ale pewnie możliwe, że też kojarzysz, nie? Tam, wiesz, jak Power Rangersi lecieli, czy tam Hanna-Barbera i tak dalej. I to wszystko nieprzerywane, ale pomiędzy tymi odcinkami, poprzetykane reklamami, po to, żeby, wiesz, mamo, kup mi coś tam, nie?
1: Tak,
0: Jakieś
1: tak.
0: płatki, kurde, jakieś
1: Nie, to
0: płatki, słodkie
1: wszystko
0: rzeczy.
1: tam reklamowano, jakieś Transformersy, co do Polski
0: Tak,
1: wchodziły,
0: tak.
1: jakieś figurki, action figurki, cały jakby, no, reklamy spersonalizowane konkretnie pod dzieciaki.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj wprowadziłbym cenzurę na pełnej kurwie. Żeby w ogóle, jeżeli jest pasmo, nie wiem, jeżeli są dwie odcinki jakiejś kreskówki czy czegoś targetowanego na dzieci, bo mamy treści tak do lat 6, do lat 12, więc jest to, że tak powiem, prawie że rządowo odgórnie ustalone, bardziej tak kurtuazyjnie niż rządowo, ale jest to ustalone, żeby zdelegalizować tam jakąkolwiek formę reklamy. Nie ma, po prostu nie ma czegoś takiego, ewentualnie niech sobie reklamują nowego Forda Focusa, żeby to nie było targetowane na dzieci. Gdzieś w ogóle w tym tygodniu sobie czytałem, że jakiś kraj wprowadził właśnie takie prawo, że w tych pasmach dla dzieci zakaz reklam produktów z cukrem. Tylko tyle, na
1: No
0: sam
1: proszę.
0: początek. I to jest zajebista forma reklamy, bo dzieciak nie ma jeszcze, dzieciak poniżej 12 roku życia, nie ma tego filtra w głowie i on będzie chłonął wszystko, co zobaczy, w dokładnie ten sam sposób, jak zobaczy, będzie się uczył poprzez powtarzalność, nie będzie miał jeszcze wyrobionego jakichkolwiek metod odrzucenia rzeczy, które widzi jako nieuczciwe, niewiarygodne. No a niestety to jest niesamowicie bardzo gigantyczny rynek tych produktów dla dzieci, na której, nie oszukujmy się, do niczego dobrego się nie przydadzą. Już tam pal diabli, niech to będą tam jakieś kucyki pony, które będą z plastiku i tak dalej i kosztowały 300 zł. Srał pies, no może po prostu dziecko zamiast pojechać na wakacje do Grecji sobie pojedzie nad morze. Trudno, może to i nawet lepiej, no ale jeżeli to będzie reklama tego, jak się nazywa w Macu ten zestaw dla dzieci. No,
1: Happy Meal.
0: jak będzie reklama tego Happy Meala, no to już mamy pewną szkodliwość społeczną i stargetowaną na czas, kiedy rodzice tego nie pilnują, nie oglądają, a potem będzie, no tata kup mi, no tata kupi, no bo co ma zrobić, bo tata jest tego, żeby kupować, tak? I tak, Pod kątem właśnie ochrony małoletnich, którzy nie mają tego filtra w głowie, może inaczej, nie mają szansy nawet mieć tego filtra w głowie, bo ludzie 40-letni potrafią nie mieć tego filtra w głowie, czego ty jesteś najlepszym przykładem, tak? Natomiast jeżeli ktoś nie miał nawet szansy na to, żeby sobie ten filtr zbudować, no to wydaje mi się, że nawet niech to będzie program polskiej cenzury narodowej, ale tutaj bym przyklasnął, żeby takie treści zwyczajnie z tego pasma dla dzieciaków wykluczyć.
1: Zaraz dojdziemy do tego, że powiększy nam się lista tych rzeczy na cenzurę, których byśmy się mogli zgodzić, nawet jako osoby ceniące sobie wolność raczej. No ale pamiętam, jak alkohol dostał bana. No, można powiedzieć, że ocenzurowano wszelkie, wprowadzono cenzurę całkowitą i ostateczną w ogóle i całkowitą na wszelkie towary alkoholowe, woda, piwo. No oczywiście producenci ci próbowali to jakoś obchodzić, i to obchodzenie przypomina trochę zabawy z normalną cenzurą. W ogóle czym się różni wprowadzenie takiej cenzury na treści promujące, reklamujące napoje alkoholowe od jakiejkolwiek innej cenzury? I to cenzura, i to cenzura. Różnie sobie to nazywamy. No ale tak, to mamy już alkohol. Bym się tu zgodził. Czy reklamowanie alko to jest dobra rzecz w telewizji? Nie, no chyba nie. No. I tak mamy problem z alkoholizmem, jakiś tam czal, potem alkoholików leczyć. Alkohol jest niezdrowy, ewidentnie nie jest to coś, co tak jakby no pasuje do tego, żeby tym ludzi szczuć, pokazywać, kup, no, napij się, napij. Tak samo jak te wciskanie zabawek i reklam w ogóle dzieciakom. Też jest coś tak czujemy instynktownie, intuicyjnie, że coś tu nie gra, nie? Nie halo coś.
0: No i tutaj, i
1: Co
0: tu.
1: jeszcze? Co jeszcze? Przychodzi ci coś jeszcze do głowy, co można by zbanować oprócz alkoholu i reklam dla dzieci? Ocenzurować?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno hazard, tak? Bo po wprowadzeniu ustawy o grach losowych, no to w każdym meczu masz zawsze: ej, wygrałem, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. STS, jedyne legalne zakłady bukmacherskie w dupie na słupie, nie? Co też jest, wiemy, tak, my jako cywilizacja, że jest to problem, tak? Natomiast to też mi się wydaje tak jak trochę z trawką, tak? Że i z alkoholem, czy z jakimkolwiek czymś uzależniającym, jeżeli komuś bardzo będzie zależało, to sobie i tak poradzi, tak? A jeżeli będziesz to ładował na bardzo dużą skalę, no ponieważ jest to wszędzie ładowane, no to w pewien sposób znaczy się, jest dla nich opłacalne. No i jeżeli byśmy sobie popatrzyli na statystyki, no uzależnienie od hazardu jest przecież realną chorobą, istniejącą chorobą, która jest porównywana wręcz do alkoholizmu. No i też na zasadzie nie bardzo chciałbym w ogóle cenzurować rzeczy, które są dla ludzi dorosłych, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś ulegnie takiej reklamie produktu dla osób dorosłych, takich jak, nie wiem, tabletki na potencję, wódka czy hazard, no to wiesz, no tak trochę przetrwają najlepiej dostosowani. No i jeżeli sobie szybciej się pożegna z tym padołem, no to nawet bym powiedział, że lepiej, bo tak szkoda trochę tlenu dla niego, bo się okazał jednostką słabą. I tutaj nawet tego alkoholu za bardzo bym się nie czepiał, może tylko na tym poziomie, żeby przerwy reklamowe były po prostu krótsze, żeby, nie wiem, w przerwie meczu było więcej tego studia, a nie właśnie reklam różnych. No, to jest zawsze, w przerwie meczu to masz tak: piwo, piwo, zakłady bukmacherskie i piwo. To jest, i tak wiesz, i tak przez całe 15 minut. Ale czy tego zakazywać? No to jest treść skierowana do dorosłych ludzi, a chcącemu nie dzieje się krzywda.
1: Czyli jednak chcącemu nie dzieje się krzywda znowu. A jakby tak,
0: No tak.
1: a wyobraźcie sobie, wy wszyscy wolnościowcy, libertarianie i inni, że zrobiono takie badania, wnikliwie przeanalizowano sytuację i doszliśmy do tego, że jak zakażemy tych reklam dla dzieci, reklam alkoholu i hazardu, to generalnie świat sporo lepszy się nagle zrobi. Będziemy szczęśliwsi, zdrowsi, dzieci będą się lepiej wychowywały, nie wiem, więcej tam grały w piłkę, mniej tych zabawek, mniejszy taki materializm, nie? Ciągle kup, kup, a co dostanę? Dużo się nagle lepiej i mamy to czarno na białym, że jest taka opcja, żeby tego zabronić. To kurczę, no. obawiam się, że co więksi tutaj miłośnicy, fani wolności i tak by nie zakazywali, bo musi być ta wolność i ona jest najważniejsza. I chuj z tym, że świat będzie całkiem sporo gorszy, ale niczego, broń Boże, nikomu nie zabraniajmy, bo to jest święta wolność. To jest wolność nad wolności, najbardziej wolnościowsza z mojej...
0: No jak mówię, taką osią zabraniania to jest, to są grupy chronione, tak? Czyli przede wszystkim małoletni. Myślę, że tutaj pod kątem takich mediów, o których mówimy, to tak, małoletni, żeby to było w pewien sposób też bardziej respektowane. Jeszcze tutaj odnośnie chronienia małoletnich przed treściami, które ich nie dotyczą. Rzecz, którą omawiałeś chyba ze dwie audycje temu, czyli ten Squid Game, tak? Co jest w ogóle strasznym paździerzem i nie mam pojęcia, w jaki sposób zrobiła jakąkolwiek karierę, ale chuj, nie znam się widocznie na kinie.
1: Jak śmiesz.
0: A przynajmniej na jakieś masu... Nie, to jest gówno nawet jak na Netflixa. Naprawdę w książce telefonicznej widziałem bardziej wielowymiarowe postacie niż w tym sedesie. Ale trudno, nieważne. Natomiast zauważyłem, jak u mnie w biurze się o tym rozmawia, nie? Że tam jakaś tam babka mówi, że ma 9-letniego syna i też była taka sytuacja, że sobie grali tam w jakąś gierkę z tego Squid Game'a. No i że te 9-letnie dzieciaki sobie siadają przed Netflixem i wspólnie ze swoimi rodzicami oglądają serial, w którym się strzela do ludzi, w którym wypruwa im się flaki i tak dalej. No to tak wiesz, no można powiedzieć, no zdałeś egzamin z rodzica, więc fajnie, żeby to było w jakiś sposób chronione. Tylko że w takiej sytuacji no, nie wrzucisz policji do takiego domu, w którym oglądasz sobie krwawe filmy razem ze swoim dzieckiem, co też jest trudne, ale o tym za chwilkę. Tylko masz pewne narzędzia, czyli na przykład na takim Netflixie profil dla dzieci, czy na takim Amazon, na Prime Video. Masz profil dla dzieci domyślnie utworzony, w którym masz stuprocentową pewność, że nie będziesz miał możliwości, żeby się wyświetliło coś nie halo. Tak samo masz YouTube Kids, gdzie to kiedyś jak Etam robił swojego live'a i chciałem go sobie tak sobie zwrócić do takiego małego okienka, bo można coś takiego zrobić i coś innego na telefonie robić. No i się od razu pauzowało. No i tak się zastanowiłem, tak kliknąłem sobie parę razy i tak patrzę, no... Treści z YouTube Kids nie wolno, nie można zwrócić sobie do tego ekranu, czyli do tego małego ekranu, żeby dzieciak, który właśnie ma swoją uwagę tutaj przykutą, żeby nie przebiegał sobie gdzieś tam, nie surfował po internecie, tylko ma zablokowano to, co teraz ogląda. Więc narzędzia są, tylko ludzie z tego nie korzystają. No i tak wiesz, no nic mądrego z tym akurat nie zrobisz. Ja sam pamiętam, kiedy potężna biblioteczka mojej matki, kiedy zacząłem ją doceniać, kiedy pamiętam, miałem ospę wietrzną i czytałem po kilkanaście książek dziennie, no to mama mi powiedziała, że no tutaj są takie dwie książki, tam chyba, nie wiem, chyba wtedy z 8 czy 10 lat miałem, to właśnie mi powiedziała, wychodząc do pracy, że wiesz co, Adaś, no tutaj możesz sobie czytać sobie wszystkie książki, które tutaj są, tylko dwóch nie możesz czytać, ze Wktulu i Egzorcystę. Zgadnij, które pierwsze wziąłem.
1: Te dwie najlepsze. Wiesz, te dwie najlepsze, co były właśnie.
0: No dokładnie tak, więc poszły na pierwszy ogień, że zostały zjedzone jeszcze przed południem dosłownie. I niczego nie żałuję, jakoś nie czuję się ja w jakiś sposób, nie wiem, skrzywdzony tam w jakikolwiek organ.
1: Nie czujesz się opętany w jakikolwiek sposób, chociaż kto cię tam wie?
0: No nie szczególnie. Tutaj też Tomu zaznacza, że czat na YouTubie Kids też jest wyłączony, co też jest istotne, tak? Żebyś nie miał tego kiepskiego kontentu. Zresztą był w 2017 roku skandal gigantyczny związany z treściami, powiedzmy, protopedofilskimi, które przeszły przez ten filtr i YouTube faktycznie się wziął do roboty i od tej pory YouTube Kids wygląda dużo, dużo lepiej, więc te korporacje mimo wszystko nie są takie złe, one chcą wyrukać nas, ale no przynajmniej te dzieciaki zostawmy.
1: Ale to widać, że to jest wszystko fajnie przemyślane, czyli mówisz co, nie ma czata, nie ma też pewnie komentarzy. Kiedyś zauważyłem, że kanały, takie, które są skierowane dla młodszych, dla rodziców, dla dzieci, mają zawsze wyłączone komentarze na zwykłym YouTubie, co wskazuje na to, że były, wiesz, jakieś z boki przychodziły, jakieś pedofilce, i pisali, albo trolle po prostu, nie? I pisali jakieś tam świństwa i to widzę, że no wszyscy mają powyłączane, ci, którzy dla młodszych. Czyli co, na YouTube Kids nie ma czata, nie ma komentarzy i jednego i drugiego, tak?
0: Wiesz co, tego nie wiem. Tego nie wiem, bo jedyny materiał z YouTube Kids, jaki ostatnio widziałem, to próba transmisji na live Etama. Ale spodziewam się, że tak jest. Tutaj jeszcze się do Wudza odniosę, że zrzuć za mordystę z anteny, jeszcze zaraz będzie postulował. Przepraszam, co przecież jasno powiedziałem, że jeżeli coś jest dla dorosłych, nie zakazujemy, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli coś jest skierowane dla dzieci, no to jednak powinniśmy się dwa razy zastanowić nad tym, zanim zareklamujemy im, kurde, Happy Meala. Co w tym złego? Co w tym za mordystycznego? Niech dzieci wpierdalają posiłki, które mają 40 tysięcy kalorii? No chłopie.
1: Może Wudzu po prostu jesteś trochę fanatyczny w swoim umiłowaniu wolności, bo we wszystkim można osiągnąć jakiś właśnie fanatyzm, który się przejawia brakiem umiaru, pewnego takiego szukania jakiegoś może zdrowego kompromisu, równowagi, brakuje równowagi, a równowaga cholernie jest jednak ważna na świecie. Patrz, potrzeba w ilu grach różnych fantazji, mamy jakichś takich, czy druidów, czy kogoś tam innego, którzy walczą o to, żeby równowaga była. W Gwiezdnych Wojnach też chodziło o równowagę mocy. Żeby nie o to, żeby wygrała jasna czy ciemna strona, tylko o równowagę, nie? Bardzo często chodzi o tą równowagę, a my często tak skrajnie chcemy świat modelować.
0: No tak, dlatego wydaje mi się, że dorośli ludzie zwyczajnie sobie poradzą. Też tutaj padła teza, z którą absolutnie się nie zgodzę, że telewizja jest martwa, znika. Bullshit. Od 10 lat telewizja ma coraz więcej abonentów, dociera do coraz więcej ludzi, jest oglądana coraz chętniej. I to nie jest tak, że nagle jest jakiś tam super, super wzrost, tylko że skończył się spadek i powiedzmy się utrzymuje całkiem spoko. Nawet ostatnie czasy pandemiczne pokazały, że ludzie do tej telewizji wróciły. Ja wiem, że w naszym tutaj ekosystemie ludzi, którzy dumnie wyrzucili sobie swój telewizor i włączyli myślenie, no to jest taki popularny mem, tak, że no fajnie się mówi o telewizji, jeżeli się nie ogląda telewizji, tak? Ja tam chętnie korzystam z telewizji, mimo że miałem też w swoim życiu jakiś taki czas, jakiś taki okres, że telewizora nie miałem i też bardzo chętnie się wypowiadałem, że jaka to telewizja jest zła, ale nawet jeżeli ktoś ogląda ten TVN albo TVP Info, to jeszcze nie znaczy, że on bezmyślnie to po prostu będzie chłonął. Jeżeli jest dorosłym człowiekiem oczywiście, tak? To jeszcze nie znaczy, że jeżeli ktoś czyta w Polityce albo Wyborczą, to nie znaczy, że bezmyślnie po tym powtarza. Bo w takiej sytuacji, słuchając, nie wiem, głupot, które gada sobie Krawiec albo Etam, to równie dobrze każdy z was mógłby sobie sam to zarzucić, że no okej, w takim razie też bezmyślnie to wszystko przyjmuję, no, skoro mam takie niskie mniemanie o innych, to najpierw fajnie mieć niskie mniemanie o samym sobie. I tak bardziej mierzyć może swoją własną, zacząć od siebie, bo nie oszukujmy się, żaden z nas nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Jeżeli ktoś zaznajamia się z materiałami z różnych stron, to nawet tym lepiej. Tym lepiej, bo ma szerszą perspektywę i ma większe szanse na to, że dojdzie do czegoś, co być może kiedyś się spotkało, leżało gdzieś na półce koło prawdy.
1: Jeśli chodzi o wpływ telewizji, to można to trochę inaczej do tego podchodzić, że niekoniecznie tu chodzi o to, że ktoś się czegoś nasłucha i będzie powtarzał coś tam z telewizora głupawo, bezmyślnie, tylko bardziej, że telewizja nas zmienia nam mentalność, jakby zmienia sposób bycia, po prostu hipnotyzuje nas. No to takie kompulsywne oglądanie jakichś bloczków reklamowych, przecież no to trzeba być debilem, nie? Ale telewizja cię tak robi z ciebie tak powoli, bardzo powoli takiego debila, po prostu przyzwyczaja cię do pewnych dziwnych zachowań i ty te zachowania stosując później, już faktycznie się degradujesz, nie? I nie przeszkadza ci bełkot, szum, ciągłe reklamy albo taka po prostu propaganda, stajesz się nieczuły może na te rzeczy. Wiesz, o co mi chodzi, że to tak nie wprost nas zmienia, tylko gdzieś tam podskórnie bardziej, nie? Oglądanie częste telewizji.
0: Wiem, o co ci chodzi, ale absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że no właśnie tutaj to słynne wyłącz telewizor, włącz myślenie, które jest po prostu powtarzane pewnym memem, który się pojawia na szurskich kanałach na YouTube, tak? Wobec czego zamieniasz sobie sraczkę na syfilis, tak? I masz jeszcze bardziej manipulujący kontent, jeszcze bardziej angażujący, jeszcze bardziej działający na emocje ze względu na to, że nie ma tam, nie wiem, jakiegoś tam redaktora, który na przykład stwierdzi, ej, wiesz co, ten materiał jest zbyt hardkorowy, to może go nie puszczajmy, albo nie wiem, jakiejś Rady Krajowej Etyki Mediów, czy jak to się tam nazywa, która może, no przynajmniej na telewizję publiczną w pewien sposób wpłynąć, oczywiście pomijając upolitycznienie jej, w idealnym świecie tak by było. Więc wydaje mi się, że telewizja jako taka jest dużo mniej szkodliwa pod tym względem, bo też tutaj widzę na czacie padł dobry przykład, że no zawsze to sobie można zastąpić Twitterkiem, gdzie będziesz miał bardziej surowe te informacje, tylko że jeżeli nie będziesz w stanie odróżnić prawdy od fałszu, a nie oszukujmy się, mało kto z nas ma taką umiejętność. Ja, mimo że poświęciłem sobie ostatnie całe moje życie na to, żeby się tego uczyć, w dalszym ciągu jestem gdzieś tak, wiesz, gdzieś tak na początku tej całej historii, w dalszym ciągu się łapię na tym, że jakiegoś fejka, wiesz, tak chwyciłem, nie zweryfikowałem go za dobrze i po jakimś czasie do mnie dociera, ej, to był bullshit, nie? Tak trochę policzek w twarz. No kurde, no, ja cały czas się uczę. Karty znasz, cały czas się uczy. Więc twierdzenie, że no, jeżeli sobie zrezygnujesz z tej telewizji, złej, niedobrej telewizji, no to zastąpisz ją czymś innym. Niech to nawet będzie książka. Niech to nawet będzie książka. Mamy w głowie gdzieś jakieś takie super przeświadczenie, że jeżeli coś jest wydrukowane, no to jest zajebiste. A przecież każdy głupi może sobie kupić, pójść do drukarni, zrobić nakład tam 5 czy 20 tysięcy egzemplarzy i wypuścić nowy Mein Kampf, bo czemu nie? Tylko że ubrane w nowe słowa, ładniejsze i tak dalej. I będzie to sączyk, tak?
1: Albo
0: tylko
1: książkę, to, albo że... książkę o Wielkiej Lechii, historyczną, albo, o tak. Wielkiej Lechii, historyczna taka, gdzie wszystko aż dokładnie opisane, co z tą Wielką Lechią, jak to było. Różne książki. No dzisiaj to trzeba selekcjonować. Na pewno się zgodzę z tobą, że to jest śmieszne i trochę parodia z tym sloganem, memem, wyrzuć telewizor, włącz myślenie. Wielu ludzi zamieniło ten telewizor, powiedzmy, na internet i pewnie bywa często tak, że większą krzywdę sobie robią, obcując z tym internetem, niż z tą telewizją, gdzie jaka by ona nie była, są jednak te treści wyselekcjonowane jakoś. Nie możesz sobie tak łatwo przełączać. Głupie koty, zesrała się, tu ciach, ciach, ciach, taki zapping. No jednak chwilę skupiasz bardziej tą uwagę. Wiesz, o co chodzi, że można sobie tym internetem jeszcze większą krzywdę zrobić niż telewizją, na przykład cały dzień czytając jakieś mega szulskie blogi, nie? Czyjeś zwariowane.
0: No, wydaje mi się, że dużo mniejszą szkodę sobie wyrządzisz, jeżeli będziesz, nie wiem, taką starą, najstarszą, naiwną osobą, która no nie do końca kuma, w jaki sposób działa w ogóle świat informacji, wioska cyfrowa i tak dalej. To już wolałbym, żeby sobie moja babcia obejrzała tam Ukrytą Prawdę, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, jakieś tam, wiesz, tam te paradokumenty.
1: Es jak
0: żeby
1: sraczka,
0: na przykład
1: no.
0: Trafiła na tak, czyli niż żeby trafiła na YouTube i na Jaszczura i Ludwiczka.
1: A no właśnie, ci starsi ludzie tam trafiają, są zakochani w swoim wodzu, którym już się interesuje ABW. Tak się dowiedziałem, od pewnego czasu takie krążą informacje po sieci, że mają go mocno tam na celowniku i go obserwują. No trudno, żeby się nikt nie zainteresował człowiekiem, który praktycznie w każdym odcinku grozi, że zajebie kogoś, że bagnet francuski wbije komuś w oko, namawia tam do rozprawienia się, no jedzie już po bandzie. Ja myślę, że pan Olszański chyba zwariował trochę, po prostu jest niepoczytalny, jakby to powiedział fachowiec, tak nie sądzisz?
0: Wiesz co, nie do końca. Wydaje mi się, że on raczej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi i wie, że ta kontrowersja dla niego działa, tak? Że po pierwsze przysparza mu widzów, że ma tam na lajtach po 10-20 tysięcy osób. Nie wiem jak tam dokładnie, coś tam ktoś gdzieś tam niedawno pisał, że chyba, że 11 tysięcy czy 21 tysięcy mu styknęło, nie? I okej, to jest taki problem, że... Fajnie, że przyjdzie tam powiedzmy 10 tysięcy osób, które przyjdą tam dla beki, żeby sobie popatrzeć, jak oni robią. Tak? Ale będzie też 10, 20, 50 osób, które w to będą głęboko wierzyły. I tutaj się zaczyna problem, tak? Bo takich mediów, tutaj też się odniosę jeszcze do prasy, która ma w pewien sposób no, pewną estymę, przynajmniej w porównaniu do telewizji. Mianowicie, Nie tak dawno temu, bo tam wczoraj czy przedwczoraj, pan miłościwie nam panujący 1,40 m, nie wiem ile on
1: W
0: tam ma, ale pan
1: kapeluszu.
0: kurdupel w każdym. Ale pan
1: No.
0: kurdupel, że tak powiem, żeby mi czasem o 6 rano, aby mnie wybiło drzwi, przysypiał na konferencji i miał odwrotnie założony zegarek. I na portalu w potolice.pl się pojawił felieton, który w innym źródle bym uznał za felieton satyryczny. Natomiast w tym źródle, które jest bardzo bliskie rządowi, to jest od tego, jak on ma. No dobra, nieważne. W każdym razie bardzo, bardzo związane z miłościwie nam panującym bezprawiem i niesprawiedliwością. Felieton, w którym, no, że to jest taki, wiesz, to jest taki trendsetter, można powiedzieć, bo jeżeli założysz od zegarek odwrotnie, no to wtedy zwracasz na siebie uwagę, a przecież nie ma żadnego problemu, bo jeżeli jeszcze założysz sobie ten zegarek tak, że będzie miał tarczę na nadgarstku, no to jeżeli sobie przyłożysz rękę do czoła, no to bez problemu sobie odczytasz godzinę, ale jednocześnie będziesz mógł, wiesz, zwrócić na siebie uwagę, a to, że przysypiał, nie. Nie, bo pan Jarkacz jest wielkim myślicielem, no i być może dumał właśnie. Brakowało mi tutaj takiego zdania, że pan Jarosław się przeniósł do astrala i walczył z wrogami polskości.
1: No może medytował. Ja myślę, jakby tak zaglądnąć tam pod stół, to by się jeszcze okazało, że założył lewy but na prawą nogę i tak dalej, no bo to jest taki tego typu człowiek trochę. No, ale słuchaj, a cenzurowałbyś Jaszczura, czy raczej byś go zostawił w spokoju? No, gdybyś był pewnie właścicielem YouTube'a, to byś inaczej na to patrzył, a inaczej patrzysz jako obywatel, który może ewentualnie powiedzieć, że ktoś powinien coś z tym zrobić. No, różnie można też do tego podchodzić. Ja bym chyba jednak, czy ta cenzura w sumie gówno daje, bo oni ciągle zakładają nowy kanał, to jest inna sprawa, więc co tu mówić o jakiejś cenzurze, że kilkanaście kanałów zlikwidowali, jak cały czas są i nic im to nie przeszkadza.
0: No wiesz, to technologicznie jest to wykonalne. Na przykład Alex Jones jest taką personą, która została całkowicie zbanowana, wciągnięta do jakiegoś systemu AI i nawet jeżeli się gdzieś pojawi w wywiadzie, to ten film zostanie zdjęty niemal natychmiast, więc technologicznie taką opcję mamy. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było, z uwagi na to, że jestem jedną z niewielu osób na świecie, tym jednym promilem, który przeczytał wytyczne społeczności, i że pewnych rzeczy zwyczajnie nawet jak sobie właśnie tam szykowałem się do RPG, to jeszcze raz sobie przeczytałem, z uwagi na to, że tam poruszam pewne rzeczy takie mocno krwawe, jakieś tam gwałty na dzieciach i tak dalej, być może się kiedyś pojawią, że w momencie, kiedy jasno zaznaczysz, tak, zarysujesz kontekst, i to jest jasno, jasno opisane, tak, że jeżeli jest zarysowany kontekst w postaci tego, że to jest gra, że to jest odgrywanie, że to, co się dzieje, nie reprezentuje poglądów, co na przykład z tego, co widziałem, to wykorzystuje uniwersum szkolnej. Trochę tak mało uczciwie, nie? Tam sobie napiszę, że wszystkie sceny są inscenizowane i tak dalej, ale to już jest pewien kontekst, tak? I w sytuacji, kiedy mówisz tego zabić, tamtego zabić, to już jest punkt, w którym bym zaczął cenzurować, tak? Bo nie chciałbym aż takiej super turbo zajebistej mowy nienawiści w jakimkolwiek medium. Żeby ktokolwiek nawoływał do zabijania tego, zabijania tamtego.
1: Kto by to nie był, no bo kurczę, my to nawet naszych wrogów, to chyba nie jesteśmy z tych, co by gdzieś tam faktycznie, jakby przyszło co do czego, wyszli i siekierami zabijali. A to jeszcze jest o wiele bardziej takie niegodne i niehonorowe namawiać do takich rzeczy i krzyczeć o tym i ciągnąć za sobą innych, jak się jeszcze samemu nie da dobrego przykładu i się okaże, że sam jesteś tchórzem i podjudzać tylko
0: Prosty
1: potrafiłeś.
0: przykład.
1: No.
0: Prosty przykład. Charles Manson, który nigdy nikogo w życiu nie zabił.
1: To nie wiedziałem, to
0: Tak?
1: ciekawe. Ale też mnie
0: No, on
1: zaciekawiło to,
0: nie.
1: co. No.
0: On nigdy nikogo nie zabił. On tylko podjudził swoją sektę, żeby tam zrobili masakrę w domu Polańskich, tak? I to właśnie Manson dostał dożywocie, tak? I to faktycznie, nie wiem, jak to prawnie wyglądało aż tak bardzo. Natomiast tutaj możemy sobie podyskutować, zastanowić się, tak, czy to było słuszne, nie? Bo przecież on tylko zadawał pytania, on tylko sączył ten wiatr, nie? Tak trochę jak Jaszczur, można powiedzieć, tak? Bo to jest, ja tutaj widzę pomiędzy Mansonem a tymi współczesnymi sekciarzami, którzy mówią: tego zabić, tego powiesić, tego na szafot, a temu betonowe buty. No to czym on się różni od Mansona, który faktycznie mu umożliwił, pomógł tym ludziom, po pierwsze ich sprowokował, po drugie no pomógł im w zdobyciu na przykład broni, tak? Więc tutaj było to trochę prostsze, ale fizycznie nikogo nie zabił, mimo to jego wyrok jest związany z morderstwem.
1: No. No, gdyby swego czasu jeden pan nie rozmawiał po piwiarniach o tematach takich właśnie narodowo-rasowych, to by może wielu nieszczęść nie było, gdyby ktoś go w porę uciszył, komuś by się tam się nie spodobał. No a tak to gadał, gadał, gadał i skończyło się, jak się skończyło, prawda? No, tak to bywa. Ale zaciekawiło mnie to, co wcześniej mówiłeś o tym rozpoznawaniu twarzy. No, wiedziałem już od dawna, że można na YouTubie dostać bana na twarz. U nas wiem, że takiego bana w Polsce dostał Rafoniks. Jest uznawany za persona non grata po prostu na YouTubie i nawet jak wystąpi u kogoś na kanale, to ten ktoś może dostać bana za to, że Rafoniksa zaprosił. No, ale ty mówisz o czymś już o krok dalej, że jest jakieś, myślisz, rozpoznawanie twarzy, ale to nawet, popatrz, jak to zabawnie brzmi. Na przykład uznajmy, że potrzeba stał się takim i każdy film na świecie wrzucony, to jest sprawdzane, czy potrzeby tam nie ma przypadkiem przez algorytm.
0: No okej, słuchaj, no jeżeli bym to, bo to wiesz, bo to wszystko kosztuje, tak? Przetwarzanie tych danych kosztuje. Bardzo konkretny prąd, bardzo konkretne algorytmy. Ktoś to musiał sobie wykucować kiedyś, wypracować sobie takie metody. Więc wydaje mi się, że trzeba się naprawdę zajebiście postarać, żeby do tego doszło. No w przypadku Alexa Jonesa poszło o denializm Sandy Hook, w którym stwierdził, że masakra w szkole to byli aktorzy, że tam nikt nie zginął, że ci, co płakali, to w ogóle nie płakali. No i były tam bardzo konkretne procesy, przede wszystkim rodziców, tak, którzy na podstawie tego, że Alex Jones, może inaczej, Alex Jones tam sobie, wiesz, robił to swoje Infowars, gadał o tym Sandy Hook, wskazywał, że tutaj, pokazywał, że no tutaj matka płacze, po chwili tam się uśmiecha, tutaj gada przez telefon, potem jakaś bardzo podobna kobieta jest widziana przy okazji Boston Bombings i się skończyło tak, że ci wyznawcy Alexa Jonesa dowiedzieli się, gdzie ta rodzina mieszka, że zaczęli im tam podjeżdżać pod dom, zaczepiać ich w sklepie. I to całkiem brzydko się skończyło też jakimś bardzo ciężkim procesem dla Alexa Jonesa. No, pewna granica przyzwoitości zwyczajnie została przekroczona. Wydaje mi się, że taką dobrą granicą przyzwoitości jest kwestia opierania się o innych ludzi. Tak, namawiania do tego, że wiesz, czy mówię, że ten zdrajca, obciąć mu jajca, tego powiesić, czy tamtego tutaj, wiecie co z nim zrobić, to jest taka granica, w której o tej cenzurze moglibyśmy zacząć próbować rozmawiać, bo wchodzisz w strefę prywatności pewnego człowieka, który nie jest osobą publiczną, który sobie tego nie życzył
1: I łamiesz
0: i
1: prawo,
0: podjudzasz.
1: i łamiesz prawo jeszcze tak w
0: No i
1: ogóle, no.
0: łamiesz prawo przy okazji, tak? I podjudzasz jakąś tam swoją widownię przeciw temu człowiekowi, czyli krótko mówiąc, próbujesz swoją działalnością medialną spierdolić losowej osobie życie, bo tak sobie wybrałeś jakiegoś losowego typka, który ci się nie podobał, nie? I tutaj mi się wydaje, że taka cenzura na mordę by była jak najbardziej uzasadniona, bo, no, nie oszukujmy się, wpływa na życie drugiego człowieka.
1: Słuchajcie, na antenie jest potrzeba. Nam się zawsze tutaj fajnie gada, ale gdyby na przykład wódz chciał tutaj dołączyć, który nam pewnie zarzuca, że, no bo pisze, że on to by zrzucał z helikoptera. Który to dyktator zrzucał swoich wrogów z helikoptera? Ten Pol Pot, czy który to był jakiś? No, w każdym
0: George
1: razie.
0: Bush Junior.
1: Chciałbyś żyć, fajnie by było u nas, gdyby tak PiS już zaszedł tak daleko, że zaczął zrzucać z helikoptera jak jakichś tam eseldowców. Ciekawe, jakby ludzie zareagowali. Myślę, że znając życie, to połowa Polaków powiedziałaby mi bardzo dobrze, bardzo dobrze, trzeba w końcu coś, porządek z nimi robić.
0: Przynajmniej mieli okazję przelecieć się helikopterem, a ja takiej okazji nigdy nie miałem, to wręcz im zazdroszczę.
1: Także,
0: Tutaj
1: no
0: potrzeba,
1: tutaj.
0: czy taki ban nie jest przypadkiem przekroczeniem wszelkich praw człowieka? Jakich praw człowieka do kurwy nędzy? Gdzie masz nadawanie na YouTube jako prawo człowieka? Chłopie, ogarnij się.
1: Nam się ten YouTube po prostu należy. Nam się ten
0: Nie,
1: YouTube
0: naprawdę.
1: należy.
0: No. Sobie wyobraź, że nie wiem, prowadzisz, dajmy na to teatr, tak? No i wystawiasz sobie Skąpca Moliera, nie? A tutaj ktoś ci się gramoli na scenę. Nie, cicho, teraz ja mówię. No, to ty tutaj do gazu, nie? Ja wam tutaj jedno coś... Panie, tutaj sztukaj. Nie. No, teraz ja mówię. O, no kurde, no ktoś jest tutaj właścicielem tego teatru, tej sceny. No i no, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy tutaj tylko gośćmi. A że daje nam jakąś mikroscenkę, w której możemy sobie wejść i zrobić nasz mały performance, no to fajnie, tak? I dostajemy bardzo dużo po prostu za darmo. No bo kurde, no nie oszukujmy się w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam. Archiwum nocnego radia, jeżeli chodzi o samo audio, to jest to około 200 gigabajtów, no to sobie znajdź takie miejsce, które będzie ci to streamowało, te 200 gigabajtów dla 100 osób na raz, czyli 200 razy 100 to jest mniej więcej dużo i nie musisz za to zapłacić ani centa.
1: No, koszty bardzo mocno zależą od tego, ile osób słucha naraz. Ja myślę, że YouTube to już jest inny wymiar. U nich już to się zupełnie wszystko pewnie inaczej liczy, mają inne jakieś macierze dyskowe, inne łącza niż reszta świata. No taki gigant to ja nie sądzę, żeby oni szli standardowymi metodami, nie? Tylko wiesz, no już sobie tam
0: nie, ten no, alfabet... Przede wszystkim,

0: do jego lokalnego serwera. I to nie dlatego, że jest to tak daleko i on się łączy z serwerami sieciowymi w Europie, tylko musi być to podpięte do Australii, przeniesione i wtedy dopiero się wpina do Australii. No tak to działa. Tak samo są pudełka dotyczące Netflixa, tak samo są pudełka dotyczące Amazona, a tak samo są pudełka dotyczące chińskiego Alibaby, wbrew pozorom, tak, jest coś takiego, a w Europie również i tak to po prostu działa, że jest to zdecentralizowane. Jeżeli macie na Facebooku kogoś, kto jest hen daleko po drugiej stronie jakiegokolwiek oceanu i wrzucicie sobie swoje zdjęcie kota, to ktoś, kto mieszka w Ameryce Południowej, zobaczy to zdjęcie po 20, 30, 50 minutach. Tak to po prostu działa. Decentralizacja.
1: No, to cecha internetu główna. Ale widzicie, niby w Korei Południowej takie mają super łącza, w ogóle, że nasze przy nich to w ogóle zabawka dla dzieci, ale internet sparaliżowało tam przez to, że wszyscy tak namiętnie oglądali tego Squid Game'a. Ty potrzeba, ja miałem takiego pomysła na pranka, żeby zadzwonić do jakiejś firmy telekomunikacyjnej i prosić o jakieś absurdalne łącze, że ja dzwonię z Korea, koreańska firma w Polsce, jakie najlepsze łącza masz? I powiedzą mi, powiedzmy tam, nie wiem jakie teraz są, 100 terabitów jakieś, nie? A ja powiem, to u nas to dziecko się bawi do filmów oglądania, ja chcieć 1 000 000 megabitów. I ciekawe, co by mi powiedzieli w jakimś tam TPS-a. Chciałbym po prostu to usłyszeć. Nie mamy takich, proszę pana, niestety.
0: Wiesz co, no przede wszystkim TPS-a nie istnieje już jakieś dobre 10 lat, to po pierwsze.
1: No tak,
0: także,
1: no tak.
0: To byłby piękny telefon z podróżą w czasie. Ale wiesz, no każde miejsce może mieć swoje, nie wiem, osobiste przyłącze. Sam też znam takie sytuacje, że ktoś potrzebuje, nie wiem, 100 gigabitów na 100 gigabitów symetrycznego. No to co? No to ciągniemy druta za przeproszeniem. A stawiamy tutaj stacyjkę. No i tyle, tak. No zapłacisz za to 200 tysięcy złotych, no to okej, spoko, nie? Ale bardzo dużo można zrobić.
1: Czyli potrzeba zdradził, że pracuje w firmie kablociąg i ciągnie druta. Przypomina mi się Ferdek Kiepski. To była chyba jedyna praca, którą on kiedykolwiek wykonywał. Poszedł właśnie do firmy kablociąg i ciągnął kabla. No.
0: Nie, no tutaj Etan dobrze mnie wywąchał, bo tam kiedyś na swoim nagraniu mówił, że jak to było w służbie bezpieczeństwa, oddział trzeci, coś takiego.
1: No, to tak. Wódz się zareklamował tutaj, że zadzwoni za chwilę. No, to on będzie tutaj trochę pewnie w opozycji. Zobaczymy. A no, a tak w ogóle to co tam? Halo? Chyba potrzeba gdzieś zniknął. No, a wy słuchacie luźnych gatek, dzisiaj trochę na filmowo, trochę o cenzurze, trochę o technologiach, takie akurat aktualnie tematy. Było tutaj pytanie o to, czy bar zamknięty. Myślę, że się pojawi jeszcze nie raz. To trochę jednak inna formuła. W barze się więcej wygłupiam, coś udaję kogoś, a tutaj to raczej takie rozmowy, nie? Mimo, że luźno gatkowe. Jesteś potrzeba jeszcze? Coś cię nie słyszę. Słabe połączenie. O, teraz chyba.
0: A bo tak zwykle bywa, kiedy mam wyłączony mikrofon, bo akurat na przykład coś robię i nie chcę tutaj za bardzo szurać. Z Wudzem oczywiście, na zawsze miły sparring z tą twoją formułą baru. To jest absolutnie piękne, że w formule baru jesteś pąsa, o co chodzi w formule baru. I okej, okay, fajnie, że chcesz zrobić coś nowego, a i tak cały czas te same osoby dzwonią z tymi swoimi samymi pierdoletami.
1: No trochę faktycznie jakby okay. Ludzie słabo wyczuli konwencję trochę, znaczy nie do końca, nie? Zresztą ja się konwencją sam trochę bawiłem i sam to jakby mi się to klarowało w głowie, więc to nie jest takie proste znowu, nie? Ale wódz dołączył tu na sparring właśnie. Witamy wódza, cześć, cześć.
2: Cześć, słychać mnie?
0: Cześć, doktorze.
1: Doskonale słychać.
0: Niech super, będzie pochwalony Psi Patrol i Świnka Pepa.
2: Ocenzurować zapromowanie wieprzowiny.
1: Halo, bardzo dobrze mówisz. No.
2: To chciałem powiedzieć. Rzeczywiście w opozycji dzwonię. Ja jednak nie jestem fanem cenzurowania czegokolwiek z bardzo wielu powodów.

0: chwilę tak się zastanawiałem, czy tak bardziej emocjonalnie podejść do sprawy, czy tu uderzyć od strony takich rzeczy, które są powiedzmy istotne cywilizacyjnie, jak prawa własności, ale nie, spróbuję jednak pójść tak, taką chłodniejszą logiką, na spokojnie. Tutaj na przykład postulował cenzurowanie promowania jakichś tam rzeczy dla dzieci, na przykład niezdrowego jedzonka, tak? Jak się kończą tego typu postulaty? Już o tym wspomniałeś zresztą tutaj dzisiaj, czyli na przykład reklama alkoholu, czy reklama wyrobów tytoniowych. Zaczyna się od zabraniania pokazywania tych reklam w telewizji, w przerwach reklamowych. Następnie one powoli są wypychane, coraz bardziej nacenzurowane z różnych kolejnych miejsc. W dzisiejszych czasach, kiedy robi się remastering starych filmów, wycina się ludziom papierosy z ręki. Niedługo nie zobaczymy już scenki, nie wiem, Francisa Bogarda, tak, w Casablance z papierosem, tak.
1: Będzie miał elektronicznego. Będzie miał elektronicznego wstawionego cowboy.
0: No, tak długo, jak się będzie okazywało, że one nie są szkodliwe, a już tam podobno znaleźli milion szkodliwych substancji, które są dolewane tam przez tych producentów, żeby to one były fajniejsze.
2: W takim razie.
0: A zaciągaj się, proszę cię bardzo. Ja zalecam wszystkim po prostu niewdychanie tych substancji i to jest najlepsze podejście. Ale nie podoba mi się pomysł, żeby cenzurować artystów. Nie podoba mi się pomysł, żeby cenzurować tą wolność wyrazu. Nie widzę powodu, dla którego jakiś cenzor, państwo, ktokolwiek ma zabraniać, umieszczać w filmach sceny z narkotykami, sceny z piciem wódki, spaleniem papierosów. Postulując wycięcie, że tak powiem, reklamowanie fast foodów, tak naprawdę chcesz doprowadzić do tego, żeby wyciąć scenę z Pulp Fiction, kiedy tam chłopaki jadą samochodem i rozmawiają na temat McDonalda we Francji. To jest dokładnie do tego, do czego
2: nie
0: dążysz, niestety. Tak,
2: nie, to
0: bo,
2: nie,
0: tak,
2: nie, to nie
0: bo
2: jest. To jest nie, nie,
0: oczywiście, że tak. Ja sobie, tobie się wydaje, to jest, wszystkim się wydaje, że jeżeli oni postulują zabronienie jakiejś takiej malutkiej rzeczy w malutkim wycinku czasu, to na pewno nie doprowadzi do tego, że w przyszłości pewien temat zostanie całkowicie wycięty z rzeczywistości. Nie, ale przykłady rzeczywiste jakoś pokazują coś innego. Tak? To jest właśnie to z tymi papierosami. Zaczęło się od reklamy. Ja wiem, że to jest tak zwany argument slippery slope. Problem polega na tym, że w rzeczywistości bardzo często ludzie, którzy to podnoszą, mają rację. Dokładnie. Zaczyna się od zabronienia reklamy papierosów, kończy się na wycinaniu scen z tytoniem ze starych filmów.
1: Okej, Wudzu, to już znamy twoje stanowisko. Ty patrzysz tak po prostu perspektywicznie na to wszystko. No a potrzebie dajmy skomentować jakoś też.
2: Myślę, że jeżeli pojawiłby się produkt placement w produktach dla dzieci, to bym się zaczął też trochę denerwować, tak? Jeżeli by się pojawiło coś, nie wiem, jakiś właśnie McDonald's, jeżeli by, nie wiem, Spider-Man Universe miał odcinek sponsorowany przez KFC czy coś takiego i sobie by latali wpieprzając tłuste kurczaki, to wtedy też bym się pewnie podobnie uruchomił. Natomiast ja tutaj stawiam bardzo konkretny punkt wyjścia, bardzo konkretną granicę. Jeżeli mamy dwie kreskówki, jedna po drugiej, to wtedy zakazać jakichkolwiek przerw reklamowych pomiędzy nimi. I jeżeli się pojawi product placement, który już jest całkiem, no może nie najlepiej, ale całkiem sensownie w prawie zdefiniowany, to również w produkcjach targetowanych na dzieci poniżej 12 lat chętnie bym go zabronił. I nic dalej, nic dalej. Bo
0: tobie się wydaje, że tylko nic dalej.
2: Nie, bo tutaj wiesz, bo z jednej strony zauważ, że jest coś takiego jak autocenzura, tak? Że zauważ, że przykładowo w pewnym momencie ludzie, reżyserzy zaczęli zwracać uwagę na to, żeby postacie wsiadające do samochodów zapinały pasy bezpieczeństwa, żeby zrobić jakiś, była nawet jakaś taka akcja medialna, jakiś szum medialny z 15 lat temu, żeby coś takiego zrealizować. Czy to było dobre? Nie do końca wiem. Natomiast jeżeli reżyser rezygnuje ze sceny, że sobie, nie wiem, jakiś gruby murzyn będzie palił fajkę, no to to jest problem tego reżysera, który sam się ocenzurował. Być może ze względu na sponsorów, tego nie wiem, ale to nie jest
0: nie
2: moim
0: jest to,
2: celem.
0: właśnie nie, o to właśnie tylko problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, zaczyna się od tego. Czy przykładów na tego typu historie jest mnóstwo. To, o czym mówisz o pasach, to jest pierwszy przykład, ale i bardzo dobry, ponieważ zaczynają być na takiego reżysera, który próbuje tą swoją wolność artystyczną jakąkolwiek zachować, zaczyna być tworzona presja, aby jego filmy były inne. Przez to te filmy będą po prostu nieprawdziwe. No to jest tak, wiesz, akurat przemoc jest zbyt cennym towarem, żeby ją zacząć cenzurować. No ale jeżeli założymy, że zaczniemy wprowadzać coraz większe cenzurowanie na sceny przemocy, no dojdziemy do sytuacji, w której, czy na przykład, że nie wolno pokazywać krwi, czy coś takiego, tak? Dojdziemy do sytuacji, w której film Tarantino już nie będzie filmem Tarantino, tylko będzie filmem standardów społeczności.
1: Wudzu, ale tu się jedno jakby mi nie zgadza w tym, co mówisz, że ta cenzura to ona nie jest takim zjawiskiem, że tylko w jedną stronę to idzie i tylko się zaostrza, tylko ona się cofa często. Był okres w Stanach, gdzie była bardzo silna, wręcz do granic absurdu posunięta cenzura na komiksy popularne dla młodzieży, gdzie już nic nie wolno było pokazywać, i to w końcu znikło, i wiesz, i wrócono do tego, że chodzi mi o to, że może za bardzo widzisz tu niebezpieczeństwo, że to będzie tylko narastać i narastać i szybko się przerodzi w coś gorszego, bo to tak to wiesz, to falowo idzie, nie? Mamy ten okres przecież kina lata 80., 90., gdzie było dużo więcej seksu, gołe dupy, jakieś barbarzyńskie nimfy, wiesz, dzidy, lasery i wuda i wszystko, co tam przyszło twórcom do głowy. No, ale czy dzisiaj jest inaczej, jakby, a za ileś lat znowu się to jakoś odwróci i pójdzie w nieoczekiwanym przez nas pewnie kierunku?
2: Nie uważam tutaj, jeszcze się tylko wetnę, nie uważam, żebym tutaj postulując to, co postuluję, czyli ochronę małoletnich, którzy nie są w stanie, którzy nie mają technicznych możliwości, żeby sobie tak młodo wykształcić ten filtr informacji, które jest im przekazywane, żeby miało to finalnie się w ten sposób skończyć. Bo oczywiście reżyser może pójść po linii najmniejszego oporu i sobie wstawić tam 10 murzynów i dwie lesbijki i dostać pieniądze od Netflixa, a z drugiej strony może być to Smarzowski, który będzie tam sobie przez 3 lata chodził od jednego punktu do drugiego i zbierał sobie pieniądze na swój film, co w dalszym ciągu jest wykonalne. I taka marka jak Tarantino, bo jest to marka sama w sobie, stać go zwyczajnie na to, żeby sobie znaleźć odpowiednich sponsorów albo nawet samemu z własnej kieszeni zrealizować film w taki sposób, jaki on chciałby go zrobić. Tak?
0: Tylko, że takich marek więcej się już nie pojawi. Jeżeli zaczniemy tą cenzurę na artystów nakładać z różnych tam powodów, już te wytyczne do Oscarów, o których zresztą dzisiaj była tutaj mowa, też wszyscy kojarzymy i znamy, to wszystko będzie wypaczać rzeczywistość. No, ale to nie jest jedyny powód, dla którego te pomysły cenzurowania mi się nie podobają. Przede wszystkim uważam, że jest to odpowiedzialność rodzica. To rodzic odpowiada za to, co ogląda jego dziecko. Tymczasem po to, żeby jakąś grupę nieodpowiedzialnych rodziców, którzy na to nie zwracają uwagi, zrobić za nich pewną robotę, postulujesz dwie rzeczy, które uważam za równie niebezpieczne. Znaczy raz, że to ta cenzura to jest pierwsza, a druga rzecz to jest kwestia wkroczenia tak naprawdę we prywatną własność stacji nadającej. Czy to moim zdaniem stacja nadająca powinna decydować o tym, co nadaje, na jakich zasadach, o której godzinie, kiedy. Tobie jako konsumenta i odbiorcy tego treści, w tym wypadku jest to rodzic przede wszystkim, to od nich powinno zależeć, czy chce z tych treści korzystać, czy nie.
1: Dzisiaj to rodzicowi jest ciężko zapanować nad tym, i co ogląda dzieciak, do czego ma dostęp.
0: Jestem rodzicem i jestem w stanie nad tym panować.
1: A dla wielu to jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wiesz, kumpel ci coś daje, pokazuje, masz wszechobecne jakieś sklepy, gdzie różne no, nieodpowiednie dla dziecka rzeczy będą wystawione, wszechobecna, wiesz, nagość, przemoc, więc jak ty chcesz uchronić? To chyba ci się udaje tak, że dziecko zamknąłeś w lesie, w chacie, w jakiejś...
0: Czy to już jest kwestia wieku dziecka, tylko że dziecko w wieku 8 czy 9 lat to już nie jest bezmyślne zwierzę, które nie jest w stanie rozróżnić dobra od zła.
2: To prawda, natomiast wydaje mi się, że takiemu 10-letniemu dziecku, jeżeli pokażesz scenę przemocy, nawet bardzo krwawej, nawet jakiejś z kategorii gore, będzie to dużo mniej szkodliwe społecznie, niż jeżeli wyświetlisz mu reklamę zestawu maty w McDonaldzie.
0: No nie, tu się bardzo mocno nie zgodzę.
1: No nie wiem, potrzeba, czy to tak.
2: Z uwagi na to, że słuchajcie, no przede wszystkim śmierć była z nami zawsze, to przez ostatnie tam kilkadziesiąt lat sobie żyjemy w bardzo pięknym miejscu, że ta śmierć nas nie dotyczy, tak? Jeżeli sobie się cofniemy trochę bardziej, a być może nawet do naszego dzieciństwa nie było nic w tym dziwnego, jeżeli sobie dziadek umierał, a myśmy sobie jedli przy tym umierającym dziadku obiad, tak? Więc jakieś takie dodatkowe chronienie przed pomysłem śmierci, pomysłem, czy nie wiem, no wyobraźmy sobie tego, tak trochę chodzi jako mem, tutaj pozdrawiam serdecznie adwokata, tak, gdzie są pokazywane sceny przemocy, że coś się pali, że jest jakaś sytuacja, no nie oszukujmy się, no przemocowa mimo wszystko, w Psim Patrolu tak samo, jest to pewne zarzewie konfliktu, który jest pewnym modelowym schematem, który pojawia się w niemalże każdym scenariuszu, bo jakiś konflikt musi gdzieś istnieć, no to takie podkloszowe chowanie dziecka i chronienie go przed jakąkolwiek formą przemocy sprawi, że nagle, wiesz, pójdzie sobie, nie wiem, pojedzie gdzieś na kolonie, gdzie ktoś komuś da w mordę i o Boże, o kurwa, no krwawi, albo ktoś sobie, nie wiem, złamie nogę, tak?
1: A może to jest albo dziecko, które nie będzie nigdy... Będzie
2: uczestniczyć.
1: A może to dziecko nigdy nie będzie jechało może na kolonie. Może są takie dzieci, którym się udaje zorganizować tak wychowanie, dzieciństwo, że faktycznie są odseparowane od różnych negatywnych bodźców przez większość życia. No trudno, w końcu się zetknie ze śmiercią dziadka i tak dalej. Ale wiesz, ja chyba bym wolał, żeby dać tym, których na to stać, którym się uda taką możliwość i zachęcać nawet i promować to, żeby ochronić ludzi przed jakimś złem, śmiercią, chorobami. Nie róbmy z tego jakiejś wartości, że to nas tak wzbogaca, że ja pierdolę, że to im więcej syfu, tym na świecie, tym lepiej zaraz się okaże, nie?
2: Znaczy nie do końca do tego zmierzałem. Chodziło mi o to, że kwestie przemocowe, które pojawiają się w mediach i też się odwołuję do własnych doświadczeń jako dzieciaka z uwagi na to, że dzieci nie mam i mieć nie zamierzam, więc mnie to na szczęście ten problem nie dotyczy. Oczywiście, Wudzu, masz rację, że jako rodzic masz pełną kontrolę nad tym, że możesz sobie założyć, nie wiem, pin na dany kanał, tak, i dziecko sobie nie włączy Huckleberry Finna na TV Puls i nie zobaczy tych wszystkich reklam, jeżeli nie będzie znało tego pinu. Okej, okay, fajnie, że ty to wiesz, fajnie, że jesteś zaawansowany cyfrowo, tylko mało kto zdaje sobie z tego sprawę, tak? Wobec czego, jeżeli już wlejemy do jego klasy, tak, do jego przyjaciół, do jego kolegów, których spotyka codziennie tę łyżkę dziegciu w postaci Happy Meala, to i tak bez względu na tę twoją ochronę, ty i tak będziesz się musiał napocić, żeby nie kupić mu tego Happy Meala na przykład.
0: Dokładnie tak. I również kiedy zabronisz reklam tego Happy Meala, również nie będziesz w stanie dziecka przed tym zupełnie obronić i tego wyeliminować. Jedyne, co może tak naprawdę pomóc, to jest edukacja i świadomość. A to jest znowu odpowiedzialność przede wszystkim jednak rodzica w tej kwestii. W kwestii tego, jak dbać o dietę dziecka, jak dbać o to, żeby oglądało rzeczy, bo problem jakby, i to jest dla mnie osobiście poważny problem jako rodzica, to jest to, że ja mogę wyeliminować Psi Patrol z mojego domu. Natomiast problem polega na tym, że ja idąc i wysyłając dziecko do przedszkola, ono musi się z tym Psim Patrolem mierzyć. Jak ja sobie z tym poradziłem? Obejrzałem z moim dzieckiem ten Psi Patrol, wytłumaczyłem mojemu dziecku, że ta bajka jest dramatycznie głupia, że niczego jej nie uczy i że po prostu uważam, że nie powinno go oglądać. Dotarło. Cudem jakimś dotarło do tej pięciolatki. Pewnie nie zawsze się uda, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie jesteś w stanie dziecka ochronić ani przed Psim Patrolem, ani przed Happy Mealem. Jeżeli jakieś dzieci będą z przedszkola szły z rodzicami do jeść Happy Meale, zresztą nawet mi się zdarza z dzieckiem jeść frytki, no to jest jakby
1: Mi się wydaje, że o wiele gorsze jest całkowite pozbawienie takiego małego dziecka czegoś, co mają inne dzieciaki. Tak całkiem, że odcinamy tam od hamburgera, smartfona. Tylko lepiej jest trochę jednak tego dać. Niech się samo przekona. Tylko nie pozwolić, żeby się wkręciło w to. Tylko żeby to gdzieś tam z boku było. Bo skutki takiego wychowania, że nam całe życie czegoś brakuje, w tym sensie, że nie mamy tego, co rówieśnicy, to też się może różnie odbić na psychice w przyszłości, nie? Ktoś będzie sobie na przykład rekompensował i kupował całą masę niepotrzebnych rzeczy, starając się nadrobić, nie? Te lata, gdzie nie miał tego, co koledzy.
2: No tak, no to jest też kwestia przynależności do grupy, które po prostu będzie istniało i jest tym dość trudno dealować, natomiast nie widzę żadnej wartości straconej w tym, że zabronię, że byłby odgórny zakaz bloków reklamowych pomiędzy dwoma programami targetowanymi dla dzieci. Nie widzę tutaj nic, na czym ktokolwiek mógłby stracić. Oprócz oczywiście korporacji, no ale korporacjom to wiadomo, co i gdzie.
0: Znaczy przede wszystkim ja tu widzę kilka problemów i być może niekoniecznie, że tak powiem, rozpatrywałbym to w kwestii straty lub nie straty, ale przede wszystkim to, co ja tutaj widzę, to po pierwsze ograniczenie wolności artystycznej, o której mówiliśmy wcześniej, gdzie wprowadzi się listę pewnych rzeczy zabronionych, ponieważ teraz zabronimy Happy Meala, skończy się to cenzurowaniem fast foodów w filmach. Zabronili, tak jak były zabronione papierosy, tak jak były zabronione alkohol, to wszystko jest no, coraz bardziej cenzurowane i mi się to bardzo nie podoba. I uważam, że do tego może to doprowadzić.
2: Ale dobrze, że mówisz, że ty uważasz, bo to tak brzmi na zasadzie, że wiesz, no to w takim razie jestem w stanie przewidzieć przyszłość, że tak to się właśnie skończy, mimo że ja mam bardzo określone warunki wyjścia. Tak,
0: ja cię,
2: bardzo
0: tylko,
2: konkretną rzecz.
0: Jakby nawiązuję do tego, o czym już rozmawialiśmy, nie ma co rozmawiać tego na ten temat po raz drugi. Jedyne, co jeszcze mogę dopowiedzieć, to to, że jakby praktyczne przykłady obserwowane z życia pokazują, że niestety prawdopodobnie to ja mam rację, ale mogę się mylić. Oczywiście Krawiec też ma rację w tym, że ta cenzura czasami jest zmniejszana, czasami jest zwiększana. Faktycznie kiedyś, nie wiem, widok roznegliżowanych scen był niedopuszczalny, potem został dozwolony, teraz na przykład powiedzmy, że znowu może się zdarzyć tak, że te sceny będą coraz bardziej cenzurowane z jakichś tam powodów różnych. Tak?
1: Kiedyś się ukazał taki film, gdzie po raz pierwszy pokazano pocałunek mężczyzny i kobiety i ten film wywołał bardzo duże kontrowersje i posądzane było to, że to jest już coś, to po prostu zeszło kino na psy. Pokazują całujących się ludzi już na ekranie. To już jest w ogóle koniec świata, nie?
0: No i skończyło się pornografią. Żartuję.
1: Albo się skończyło filmami, które są w zasadzie mocno pornograficzne, ale udają, że są sztuką. O takich filmach też dzisiaj wspominałem. Na przykład ostatnie Tango w Paryżu, gdzie są takie no, sceny bardzo dosłowne.
2: Tutaj warto też zaznaczyć odnośnie ostatniego Tango w Paryżu, że aktorka, która grała rolę tej gwałconej kobiety, nie miała świadomości, a jak ta scena będzie wyglądała i to faktycznie było nadużycie nad nią. Więc brawo wolność.
0: Czekaj, no nie jestem pewien, czy gwałt mieści się w kategorii wolności, nie? O wolności możemy mówić, jeżeli mamy do czynienia z dwiema w pełni świadomymi i zgadzającymi się stronami.
1: Wudzu, ale trochę ale słabo. To, ale popatrz, ile jak na razie to w sumie z tej telewizji wywalono takie rzeczy, co do których raczej większość ludzi się zgodzi, że są niepotrzebne za bardzo. Nie ma tych takich dziwnych jakichś przypadków, które ty przewidujesz, że szybko zaczną nam zabraniać czegoś, co że się zdziwimy. Zabroniono fajek, w niektórych krajach no, jest, że nie można tam zabawek dla dzieci z jedzeniem reklamować w Stanach, tak, że i jedzenie i zabawka. I to wszystko są takie zasady, które raczej większość ludzi uzna za, że to w dobrym kierunku i nie ma tego absurdu, że zaszło to za daleko, nie? Nie wiem, może historia nas nauczyła, jak to fachowo robić, jak fachowo cenzurować delikatnie, bez jakiejś tam przesady. Mamy już za sobą i prohibicje, wiesz, i różne cenzorskie zapędy, jak z tymi komiksami, co już tam wszystkiego zabroniono nagle i się czegoś nauczyliśmy i już nie popadamy w takie skrajności za bardzo, nie? Może.
0: Wiesz co, znaczy tak, po pierwsze nie wydaje mi się, że jest to takie zupełnie nieszkodliwe, ponieważ przykład papierosu czy alkoholu, który znika z filmów, które są dedykowane dla osób dorosłych, a mało tego, cenzuruje się dzieła, które były kręcone 50 lat temu.
1: A tak się boli ten papierosek? Tak cię boli ten papierosek cały czas? No.
0: Tak, boli mnie. Mimo tego, że jestem byłym palaczem, rzuciłem palenie, nienawidzę papierosów w tym momencie, nie podoba mi się ich zapach, denerwują mnie ludzie, którzy palą. Tak, cenzurowania artystów nie zniosę jeszcze bardziej, no i koniec.
1: Jakaś wielka...
0: okaleczania dzieł filmowych to już w ogóle.
2: Ale to nie jest tutaj, istotne. W sumie sam dałeś mi w rękę załadowany pistolet z uwagi na to, że bardzo słusznie zauważyłeś kwestię tej obopólnej zgody w momencie dotyczącej wolności, tak? Natomiast kiedy oglądasz sobie dwa odcinki Pokémonów i to nie wiesz, jakie reklamy po drodze ci się wyświetlą i nie wiesz, czy to będzie kucyk pony, której, nie wiem, twojego syna nie zainteresuje, nie wiem, kogo tam masz, ale mniejsza o to.
0: Zgadzam się.
2: Czy to będzie McDonald's, więc nie wiesz, co się stanie. I
0: zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą i dlatego właśnie tutaj na scenę powinien wkroczyć rodzic oraz coś, co się nazywa bojkotem konsumenckim. To znaczy ja osobiście nie uważam, żeby państwo miało prawo dyktować komukolwiek, co pokazuje w swojej własnej telewizji. Jeżeli to jest moja telewizja, ja mam prawo w niej puszczać, co chcę, tak długo, dopóki znajduję odbiorców treści, które tam wyświetlam i reklamodawcy są gotowi mi płacić za to, że pokazuję tam coś. Chyba, że mam inny model, może, bo mogę mieć model abonamentowy, tak? Telewizje mogą działać w różnych modelach, prawda? Ale załóżmy, że działają, jest to telewizja, która, nie wiem, nadaje ogólnie i żyje z reklam. Dla ułatwienia, bo o takim modelu mniej więcej rozmawiamy. To jest moja sprawa, jakie reklamy, o jakiej godzinie, jak często puszczam w mojej telewizji. Jeżeli moim odbiorcom nie będzie się podobać to, co ja pokazuję, oni po prostu odejdą. I to powinniśmy robić. Jeżeli nie podoba nam się reklama, którą puścił nasz nadawca, możemy przestać oglądać ten kanał, napisać list protestacyjny do tego odbiorcy. Możemy zrobić jako społeczeństwo mnóstwo rzeczy, a ostatnią, o jakiej bym pomyślał, to jest dawanie państwu do ręki karabinu i umożliwianie mu cenzurowania czyjejkolwiek telewizji.
1: No dobra, może...
0: Prawa własności, i które ja osobiście uważam za wielką zdobycz cywilizacji i naruszenie boli mnie równie bardzo, jak cenzurowanie wielkich dzieł kina.
2: Nie do końca się z tobą zgodzę z uwagi na to, że zarówno w telewizji kablowej, jak i w telewizji satelitarnej mamy ograniczone miejsce i to nie jest z gumy, tak? Nie dotyczy to oczywiście telewizji internetowych, ale jak się okazuje, koniec końców usługi takie jak Netflix, C+, czy HBO, jednak w internecie nie mają tych reklam i nie mają z tym problemu z różnych przyczyn, więc w sytuacji, kiedy masz ograniczone nośne i jesteś w stanie wyświetlić, dajmy na to 600 kanałów, tak, na tym drucie, który pociągnąłeś, no to pewien filtr tutaj już jako dostawca, nawet nie państwo, ale jako dostawca, musisz sobie wyznaczyć. No i tutaj się pojawia też trochę konkurencyjna, można powiedzieć, konkurencyjne pytanie, bo niektórzy, mniejsi dostawcy mogą sobie przymknąć oko na coś takiego jak prawa autorskie i włączyć w swoją ofertę kanały, które mają w głębokim poważaniu prawa autorskie i mieć to szczęście, że są zwyczajnie za mali, żeby ktoś się nimi zainteresował, a jednak jest to mimo wszystko gwałt na własności intelektualnej twórcy danego dzieła.
0: No to jest osobna dyskusja, na ile istnieje w ogóle coś takiego jak własność intelektualna, ale nie rozmawiamy na ten temat w tym momencie, jak mnie nie mam, więc nie chciałbym dywagować w tym kierunku. Nadal wydaje mi się, że że ja jako rodzic, widząc kanał, mało tego, w dzisiejszym czasie, w XXI wieku mamy ogromne możliwości realizowania tego typu filtrów bez odwoływania się do monopolu przemocowego, jakim jest państwo, które będzie zabraniać temu czy owemu robienie tego czy tamtego. Już abstrahując od tego, że tego typu zakazy są tak głupie, że to się nie mieści w głowie i ty jako człowiek XXI wieku mnie szokujesz, ponieważ w erze globalizacji tak naprawdę jeżeli nie zobaczę sobie nie wiem, zabronisz reklam w Polsce, to i tak jakiś nadawca satelitarny, koreański, niemiecki czy jakikolwiek inny, i tak będzie puszczał te reklamy Happy Meal, jak i tak. To sobie możesz zabranić, co tam chcesz.
2: To prawda.
0: Więc to postulowanie tego nie jest.
2: No. Ale 12-letnie dziecko nie kupi anteny satelitarnej i sobie jej nie podepnie.
0: Na oczywiście, pewno, ale też 12-letnie dziecko też nie włączy telewizora, jeżeli rodzic go nie kupi. To, jeżeli, idąc tą drogą, to dojdziemy do wniosku, że no po prostu do tego, co tak naprawdę, co mówię sam, samego postuluję od samego początku, to jest odpowiedzialność rodzica. W XXI wieku mamy możliwości też dobrej ochrony się przed tym, bo owszem, nie możemy się, co z tego, że zabronisz tego w Polsce, jak w Rosji będzie to dozwolone, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli będzie taka potrzeba, gdzie jest jakiś problem, żeby w XXI wieku producenci telewizorów zastosowali jakieś filtry na reklamy, które, a sztuczna inteligencja czy procesor w telewizorze będzie wykrywało, o, zaczyna się system reklamowy, no to pyk, wyłączam się na chwilę i po sprawie.
2: To znaczy, w telewizji cyfrowej w ogóle coś takiego istnieje i to jest jak najbardziej do zrobienia, tylko że jest to, że tak powiem, zmowa dostawców telewizji i producentów telewizorów, żeby to, bo to jest potrzebne, jeżeli sobie robisz materiały ketchup do odtworzenia później, żeby sobie wyciąć na przykład reklamy, ewentualnie zastąpić je oczywiście jakimiś innymi, które będą w danym okresie wyświetlenia tego materiału atrakcyjne, a więc taki sygnał jak najbardziej jest, tylko tutaj przerzucasz odpowiedzialność gdzieś dalej, tak?
0: No tak, i tutaj, tam gdzie tutaj, powinna
2: i tutaj
0: być.
2: W dalszym ciągu wracam do tego, tak, że dlaczego miałoby być lepsze przerzucenie na setki tysięcy różnych producentów telewizorów, co się sprowadza tak naprawdę do 3 fabryk na Tajwanie, ale mniejsza o to. Cyfrowo jest to technologicznie dostępne dla każdego telewizora wyprodukowanego po 2005 roku. Dlaczego państwo byłoby tutaj być gorsze, żeby zamiast czarnej planszy po prostu poszedł drugi odcinek Pokemonów?
0: Dlatego, że ingerencja państwa wiąże się ze złamaniem zasady dotyczącej prawa własności. Dlatego.
2: A ingerencja producenta nie?
0: Nie, dlaczego? To jest, to ty włączasz, to ty kupujesz komputer, to jest, przepraszam, telewizor, to ty włączasz tą opcję lub ją wyłączasz, to ty kupujesz telewizor z tą opcją lub bez niej. Mamy tutaj do czynienia z obopólną zgodą z wszystkich zainteresowanych stron. Już abstrahując od tego, że nawet, że po prostu możesz wziąć pilota do cholery jasnej i zmienić kanał temu dziecku w ostateczności.
2: No tak. No to tutaj w sumie możemy się zgodzić, a co z tymi wszystkimi, którzy nie mają tej świadomości, którzy po prostu mają teraz, nie wiem, pracę zdalną, mają jedno dziecko w pokoju, i którym puszczają ten lekcje na Teamsach i 4-letnie dziecko, które ogląda sobie Świnkę Pepę.
0: No to jeżeli dajesz telewizor dziecku do pokoju, to bierzesz na siebie odpowiedzialność za to, że może trafić na nie na treści, które ci się nie podobają.
2: No tylko, że żyjemy w świecie, w którym niestety no, musisz trochę czasu poświęcić na to, żeby zarobić, nawet w takim niepatologicznym miejscu, tak, musisz mieć ten czas dla siebie i nie jesteś w stanie spędzić 100% swojego czasu na to, żeby cały czas mieć, wiesz, po pierwsze 10% swojej uwagi, żeby cały czas patrzeć, czy dziecko nie zmieniło sobie kanału na Dorcel.
0: Internet i filtry treści. Jeżeli tylko chcesz sobie poradzić z danym problemem, naprawdę są na to sposoby i
2: tak, to
0: wystarczy
2: prawda,
0: chcieć, żeby to z tym zrobić.
2: Ja to wiem. Słuchaj,
0: niektórzy ludzie nie wiedzą tego, że nie wiem, jedzenie czegoś, a nawet i wiedzą, że jedzenie czegoś powoduje jakieś problemy, a na przykład ja sobie świetnym przykładem, doskonale mam świadomość tego, że brak aktywności fizycznej może się wiązać z jakimiś konsekwencjami. Mam tego świadomość. Istnieją ludzie, którzy nie mają tego świadomości. Czy w związku z tym będziesz postulował wprowadzenie obowiązku zajęć fizycznych dla osób dorosłych?
2: Dla
0: bo to
2: osób
0: mniej więcej
2: dorosłych
0: to się
2: nigdy
0: sprowadza.
2: Nie,
0: no właśnie, ale do tego się to sprowadza.
2: Nie,
0: bo
2: nie,
0: są ludzie, którzy nie mają świadomości. Bo są ludzie, którzy nie mają świadomości, że dziecku nie wolno pokazywać nieodpowiednich rzeczy.
1: A nie, wy słuchacie Radia Kontestacja.
2: Chcącemu się nie dzieje krzywda.
0: Tak, chcącemu się nie dzieje krzywda, dokładnie tak.
2: Tak, tylko że dziecko nie jest chcące. Dziecko jest skazane na to, czy jego
0: ale rodzic
2: wie,
0: jest
2: czy jego rodzic nie wie.
1: Własność rodzica dziecko,
2: rodzic
1: słuchaj.
2: Może być głupi.
0: Może być, oczywiście. Ale tego nie unikniemy, potrzeba. Nie jesteśmy w stanie zbawić świata. I pytanie jest, czy możliwość ingerencji, pozwolenie państwu na ingerowanie dzisiaj w reklamy fast foodów, a jutro w to, jakie są wyświetlane wiadomości, czy to nie jest czasami gorsze?
1: Nawet najgłupszy rodzic zawsze będzie mądrzejszy niż państwo w swojej niesamowitej mądrości i wspaniałości.
2: No tutaj to nie jestem pewien akurat.
0: No ja mam tutaj pewne przekonanie do tego, nie? Nie jestem fanem państwa, jak wszyscy wiecie. Ty nie jesteś akurat potrzeba fanem aktualnego państwa. Tobie państwo odpowiada pod warunkiem, że będzie ono działać. No, zresztą masz poglądy jak zdecydowana większość ludzi, tak? Czyli takich centrozamordystyczny, tak? To znaczy uważam, że świat powinien być tak, jak nie inaczej, a ja uważam, i wszystkich należy zmusić do tego, żeby postępowali tak, jak ja uważam, że słuszne. Takie poglądy ma duże część ludzi.
2: Nie, przepraszam, ja chcę takiego państwa, które mi nie będzie przeszkadzało. Ja chcę państwa, w którym nie muszę się przejmować, jaki jest system podatkowy. Ja chcę takiego państwa, które...
0: A dlaczego chcesz państwa, które decyduje o tym, jakie puszczasz reklamy w swojej telewizji?
2: Ponieważ mój hipotetyczny gówniak nie ma tego filtra, który ja sobie wykształciłem przez całe swoje życie. I nie ma technicznej możliwości, żeby go mieć w tak młodym wieku.
0: No okej, okay, no dlatego ty jako rodzic jesteś odpowiedzialny za to, co mu pokazujesz. No to jest... Postulujesz zabronienie, nie wiem, możliwości obecności na kanałów pornograficznych na telewizji kablowej, dlatego że twój gówniak nie ma filtru i przez przypadek wciśnie sobie, nie wiem, cyfry 69 na pilocie?
2: Nie, to nie
0: chodzi o kogo przerzucasz tę odpowiedź? A tylko nie cały czas przerzucasz odpowiedzialność z rodzica na
2: to. To nie chodzi o mojego gówniaka, tylko chodzi o mojego hipotetycznego gówniaka, który sobie pójdzie do szkoły i który się zderzy, tak? To tak samo jak mamy w samochodzie poduszkę powietrzną, ABS-y i pasy bezpieczeństwa,
0: które
2: w razie jakiejś sytuacji sprawią, że zmniejszy to ryzyko wystąpienia sytuacji.
0: Zderzy się ze złem, to jest nie do uniknięcia.
2: Zminimalizować to prawdopodobieństwo.
0: Nawet jadąc autobusem do szkoły, będzie przejeżdżał obok McDonalda i zderzy się z tym, choćby nie wiem co. Nie jesteś w stanie jeszcze, jak w filmie Black Mirror, cenzurować rzeczywistości poprzez wykratkowywanie jakichś jej elementów, które ci się nie podobają. I oby nigdy do tego nie doszło.
2: To prawda, ale będzie miało o 5 mniej bodźców w postaci reklam Happy Meala pomiędzy psim patrolem.
0: Ja cię w pełni rozumiem, natomiast taki postulat, tak jak powiedziałem, ma swoje poważne zagrożenia, o których rozmawialiśmy i uważam, że są lepsze sposoby na to, żeby sobie nimi radzić.
1: To może tu postawimy jakąś taką kropkę, bo obawiam się, że to jest taka dyskusja, która może się nigdy nie skończyć, bo to trochę tutaj, wiecie, w takie tematy to można mieć bardzo różne podejście, licytować się na kontrargumenty w nieskończoność. No, to może postawimy... Strasznie mi smaka narobiliście na jakiegoś hamburgera. Zjadłem takiego cheeseburgera z Max Racha, powiem szczerze, no. Albo potrójnego cheeseburgera, jakiegoś McDouble, albo Big Maca. Zjadłoby się Big Maca, no nie powiem, że nie. No.
2: Dobra, miseczki, to ja w takim razie sam dorobię PKB. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Trzymaj się, dzięki za telefonik. Trzymaj się, potrzeba. Powodzenia z twoim kanałem, Pula Kości. A na antenie Etam się pojawił i Etam chciał Wudza o coś zapytać.
3: No właśnie, chciałem się zapytać, czy Wódz pewnie zrozumie moją aluzję, czy w zamian za to, że państwo mogłoby wtrącać się w treść, czy w zakaz wręcz tych reklam papierosów i wódki, państwo mogłoby pozbyć się akcyzy i VAT-u na te towary. Taki układ, nie?
1: Ale żeś pojechał tam tutaj. No. Czyli co? Są te reklamy, my godzimy się łaskawie na nie, a w zamian mamy tańsze te papierosy, bo mamy jak.
3: Znaczy, może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem. Są te reklamy, ale z taką. Jak to było przed tą promocją tych fazerów. Szpryc całych, to było tak, że odwołanie do do takiego etosu narodowego, do odpowiedzialności, że po prostu te reklamy byłyby, że to jest szkodliwe i w ogóle, ale mogłyby być, nie? Ale za to, ponieważ akcyza czy alkohol, to parę dni temu słyszałem z trybuny sejmowej, że znowu zostaje podniesiona, ponieważ niewątpliwie jest to walka z papierosizmem i alkoholizmem, nie? A gdyby tak zlikwidować całkowicie to, te podatki i za to właśnie państwo walczyłoby poprzez reklamę, która byłaby opatrzona na przykład takim banerem na 1/3 ekranu, że jest to szkodliwe.
1: Wudzu, nie wiem, czy chyba cię nie usłyszał, bo widzę, że zniknął, nie ma go teraz. No a był jeszcze przed chwilką, tutaj widziałem, że...
3: To teraz my w ogóle sami już widzę, że zostaliśmy.
1: No tak. Wudzu, jeśli słyszałeś pytanie, znaczy tutaj taką myśl filozoficzną trochę wręcz Etama, to możesz też na czacie w sumie odpisać, ja przeczytam, albo się połączyć jeszcze raz, jeśli to nie problem. Wudzu tutaj pisze o umowie społecznej, że to wymysł etatystów.
3: Znaczy tak, no, umowa społeczna polega na tym, że ty rodzisz się i już ta umowa społeczna istnieje, w związku z czym mamy do czynienia z tak zwanym stanem zastanym. I tak jest z wszystkim, z prawem, z jakimiś obyczajami, rytuałami, tak, różnego rodzaju ważnością świąt.
1: A jakbyś to inaczej rozwiązał? To, no bo obywatel mały to już państwo musi... w sumie jakoś tam się zająć, no przynajmniej go spisać, żeby wiedzieć, no ilu mamy tych obywateli. Edukacja też by nie zaszkodziła, żeby była jednak jakaś, no ta, co jest nam się nie podoba zdecydowanie, ale jakaś powinna jednak być edukacja. No nic, znaczy ty byś postulował, żeby obywatel jak już dorosły jest, podpisał z państwem dopiero coś, tak?
3: Nie, tylko dałem tutaj taki znak, że jesteśmy w stanie zastanym. Ja pamiętam czasy za komuny, kiedy był artykuł, który chyba zniknął już w tej chwili, o tym, że nie wolno pędzić bimbru na przykład, nie? To było zakazane. Na przykład w Stanach nawet jest taki film na Discovery, taki serial dokumentalny Bimbrownicy, gdzie tam w krzakach gdzieś sobie robią wielkie takie fabryczki w lesie. I wpadli na pomysł, że rozwożą to w kamperze, w którym zamiast wody po prostu jest bimber, nie? Który się z kranu leje. Natomiast, no ja wiesz, ja tutaj tylko daję takie jakieś pośrednie rozwiązanie, bo zdaję sobie sprawę, że w obecnym społeczeństwie to będzie tak, jak właśnie wódz dyskutował z potrzebą. Po prostu nie dojdziesz do konsensusu, jeżeli będziesz się wszystkich słuchał. Po prostu nie ma takiej możliwości. Tu jest potrzebny dyktator, który walnie ręką w stół i powie, ma być taki koniec, nie? Już abstrahując z tego, co wybierzemy, nie?
1: Może są po prostu takie społeczeństwa, które bardziej dorosły do wolności, do samodecydowania, a są takie, które mniej. No, o muzułmanach się mówi na przykład, że oni no, muszą mieć tych swoich jakichś tam przywódców, muszą mieć wyznaczone pewne reguły. Znaczy, to o Żydach też słyszałem, że oni, tak twierdzi Ewa Kurek, że spora część Żydów to są no, takie osoby, które strasznie... czują taką silną potrzebę, żeby mieć jakiegoś lidera, papę smerfa, który wskaże palcem, gdzie iść, co robić, jak żyć, jak, czy wolno, czy nie wolno. No, to tak, no to no, bo nie jesteśmy wszyscy jednakowi, nie? Ja uważam, że się różnią dosyć mocno no, ludzie tak. Z różnych krajów od siebie. No i to w związku z tym dość oczywiste, że niektórzy sobie lepiej poradzą z wolnością, z różnymi wolnościami obywatelskimi, bez cenzury mogą funkcjonować normalnie i dadzą, bo pewną odpowiedzialność przyjmują, pewne zdroworozsądkowe zachowania wykazują i raczej pchają to wszystko w dobrą stronę, nie? Jako społeczeństwo. A polskie społeczeństwo mi się jednak kojarzy z takim, które kiepsko sobie radzi bez rządzących, a jeszcze mamy tych rządzących takich, jakich mamy. Nie potrafimy się za bardzo dogadać, samo rządzić tutaj. No jest problem.
3: I wyobraź sobie teraz mnie jako grafik stojącego przed tobą w tej mytce, co ostatnio pokazałeś, i unoszę palec do nieba i powiem ci teraz, w czym tkwi błąd w tym, co powiedziałeś. A powiedziałeś mniej więcej takie zdanie na początku, że my jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby być wolnym. Ja to ciągle słyszę. Nie dorośliśmy do tego, żeby mieć broń, nie dorośliśmy do tego, żeby wybierać jakoś tam i tak dalej, i tak dalej.
1: No nie powiedziałem, że my, nie powiedziałem, że my, rzuciłem tylko luźną myśl, że niektórzy mogą nie dorosnąć, jakieś nacje, jakieś narody, nie dorosnąć, ale też w sensie takim, że gorzej sobie radzą po prostu, nie że całkiem nie dorośli, tylko słabo sobie radzą na przykład z demokracją i są bardziej tak ulepieni, tak przystosowani do tego, że muszą mieć jakąś silną władzę, najlepiej niech ktoś twardą ręką rządzi, nie?
3: No tak, ale jeżeli nie wprowadzisz tego na żywioł, to jest tak jak z rzuceniem, takie zwane rzucenie na głęboką wodę. Jeżeli nie dasz ludziom broni, to nigdy nie dorosną do tego, żeby mieć broń. Oczywiście część się pozabija, ale to trudno, to jest po prostu efekt tego, że trzeba się nauczyć z niej korzystać. A poza tym, jeśli tutaj akurat mówię o broń jako przykład, bo to jest taki bardziej ostry przykład, dosłownie ostry, tak? Ale poza tym my mamy powszechny dostęp do broni. Broń można mieć po prostu, tylko bez pozwolenia, tak? I potajemnie. Jakoś nie widzę tych tysięcy ludzi, którzy strzelają się chociażby z wiatrówek, z których naprawdę można zabić w kalibrze 6,35. A można kupić, chodząc ze sklepu do sklepu z ulicy.
1: Jak mówimy dzisiaj o różnych dziełach ocenzurowanych, no teraz trochę o świecie, o świat z islamu zahaczyłem, no to może wspomnę o Persepolis. To jest ekranizacja właściwie komiksu, ale biograficznego. To po prostu autorka opisuje swoje życie, jak była jeszcze małą dziewczynką, jak potem dorastała. No a zaczyna się od rewolucji islamskiej w Iranie. No i ten komiks i ten film, bardzo dobry film zresztą, też w świecie islamu wywołał spore kontrowersje. No, a dzisiaj jeszcze rozmawiamy o cenzurze, o różnych takich zabiegach typu prohibicja, można też, nie wiem, o monopolach, kontestacja się zrobiła normalnie, o takich rzeczach cały czas tu gadamy, o wolnościach obywatelskich. No i w sumie to tak trochę tutaj różne zdania mamy czasami, nie? Na to, czy w ogóle zrezygnować z jakiejkolwiek cenzury, czy może dopuszczać. A ja raczej wiem, że to jest mało mniej popularne, ale tak mniej skrajności, mniej fanatyzmu i jednak próbujmy, nie odrzucajmy tego państwa całkowicie, bo po prostu jestem przekonany, że bez państwa też by nie było za fajnie jednak, tak by zupełnie tego państwa nie było.
3: Panowała bardzo prosta zasada, taka jaka zapanuje, kiedy na przykład rozpocznie się jakiś kataklizm. Po prostu, kto będzie silniejszy, ten będzie wygrywał. Na przykład, przykładowo, gdyby zaistniała anarchia w wyniku, nie wiem, powiedzmy, że za chwilę wybuchnie wojna z Białorusią, wejdzie w to Rosja, będziemy mieli po 2 tygodniach spaloną ziemię. Tak? Część, jak to mówi Korwin, nawet gdyby zrzucić cały arsenał, ten i ów się uchowa, nie? No to co będzie walutą? Będzie walutą ten będzie miał walutę, kto będzie miał broń po prostu i tyle. I dostosujemy się jakoś do tego. No, no to będzie na tej zasadzie. Nie będzie żadnej demokracji. Po prostu będzie coś mniej więcej jak z filmu, jak z ostatnich odcinków filmu Walking Dead. To będzie tak mniej więcej wyglądało, tak?
1: Ale mimo tego, że się tak obawiam trochę świata bez państwa, no to zdaje mi się to dość logiczna taka obawa, to jednak chyba bym siebie tutaj opisał jako minarchistę, czyli państwo minimum i tyle. I to już by było, to już może niby taka, nie taka duża różnica, państwo minimum i bez państwa nie, ale to jednak to może robić właśnie dużą różnicę. Jednak trochę się boję świata, gdzie szare masy muszą się same zorganizować i słabo to widzę. No, a
3: Polska jest za dużym średnim państwem, żeby to się udało. To jest jedna rzecz. Dwa, nie umiemy generować władzy, która by takie coś zapewniła, a trzy, to możliwe tak to, co mówisz, takie minimum państwo, którym w miarę jakoś to funkcjonuje na zasadzie jakiejś takiej parlamentarnej, to byłoby państwo wielkości Łotwy, Estonii, no może Litwy, tak? Czyli takie, które ma kilka góra milionów obywateli. To jeszcze się da zrobić, tak? Mhm. Natomiast w takim już państwie, gdzie jest bardzo duża populacja, my jednak jesteśmy takim, jak mówię, dużym, średnim państwem jak na Europę, to raczej nie wyjdzie. Nie wyjdzie to, mam to nie tylko z winy Polaków, ale też z winy tego, że tak naprawdę to my żeśmy nie odzyskali wolności w żaden sposób od 18 roku, a tylko zmieniamy, że tak powiem, agentów okupanta i tyle.
1: Wódz pisze tutaj, że minarchizm to nie jest państwo minimum. Zapytałem tutaj, a to co w takim razie? Minarchizm to państwo wolontarne. To ja nawet takiego słowa nie znam. Wolontarne.
3: Czyli od wolumenu pewnie coś, ale też szczerze powiem, nie będę się wymądrzał, nie wiem, co to jest zupełnie. Może powinienem wiedzieć, ale nie wiem.
1: Jak sobie mieszkałem w Irlandii, to zauważyłem szybko, że tamtejsza telewizja publiczna bardzo się różni od naszej. Całkiem spoko rzeczy tam nagle lecą, nie? I też no i Simpsonowie, i Father Ted, przeróżne tam rzeczy leciały. Z rana takie naprawdę zajebiste kreskówki najlepsze z Cartoon Network tam dla dzieciaków, a nie jakieś takie byle jakie. Wszystko po prostu na poziomie jakby wyższym, mniej chłamu, mniej komerchy, mniej plastiku. No i wynikałoby z tego, że jakieś społeczeństwo może łatwo odrzucać treści, powiedzmy, jakieś takie wstrętne, podłe, nikczemne, kiepskie, bo jest po prostu, ma wyrobiony bardziej gust, oczekiwania i lepiej się chroni i nie muszą tak bardzo mieć może jakiegoś, wiesz, jakiejś cenzury, kogoś, kto wycofa coś, zakaże. No ale z drugiej strony, jak się zastanowić, to ludzie, to nigdy się my jako Polacy nie wyćwiczymy w sobie, nie wiem, lepszego gustu, większej chęci, żeby odbierać jakąś lepszą kulturę, a nie chłam i tandetę. Musimy się nauczyć tego kiedyś, nie? A możemy się tego nauczyć na przykład, jak nam się w końcu przeje disco polo, walenie się po ryjach i nazywanie tego sportem i różne takie rzeczy tego typu. No, musimy się nauczyć, musimy sobie wyrobić. Jak można sobie wyrobić gust i, nie wiem, oczekiwania co do tego, co oglądamy, co czytamy? No właśnie obcując na początku nawet z kiepskimi rzeczami, nie? I się uczymy po prostu, co jest dobre, wyrabiamy sobie pewną skalę porównawczą i tak dalej. I nasze oczekiwania może też rosną z czasem, bo się wyrabiamy, no i po coraz lepsze rzeczy będziemy sięgać, nie?
3: Przede wszystkim przeciętny Polak powinien żądać willi z basenem i taką ładną, zatkniętą polską flagą, jak to mają na przykład Duńczycy na Bornholmie, zresztą pewnie w całej Danii i nie tylko Duńczycy w zwyczaju, a nie być minimalistami. Znaczy, no ja jestem minimalistą, mi to nie przeszkadza, ale wolałbym, żeby jednak ten kraj był krajem domków jednorodzinnych, a nie bloków na blokowiskach. To jest jedna rzecz. I to jest do zrobienia, bo Polska jest bardzo bogatym krajem. Ale trzeba by było się pozbyć osłów z wiejskiej. I tutaj nie jest metodą flagi i komórki, a widły i pochodnie. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Jak to kiedyś ujął taki publicysta Michalkiewicz, mamy dwie możliwości. Albo się z nimi dogadać, albo ich pozabijać. Tak to ujął bardzo.
1: Przestań takie rzeczy mówić, bo zaraz nam kanał zlikwidują. Nie wolno mówić takich rzeczy, że pozabijać tam ich.
3: Cytuję tylko publicystę, tak? Ja nie jestem zwolennikiem przemocy, tym bardziej, że mamy takich reprezentantów, którzy mówią w miarę rozsądnie, ale widzisz, myślę, że tak zwany Rubikon został już dosyć dawno przekroczony i przez 30 ponad lat od czasu, kiedy to się mówi wolna Polska, tak, no to mogło już nastąpić dużo, dużo więcej, bo to jest mniej więcej taki okres jak od wojny do 80 roku, tak, gdzie te państwa zachodnie no jednak zrobiły dużo większy skok niż Polska od... Znaczy, oczywiście technologia się zmieniła i tak dalej, tak? No to trzeba sobie to wziąć pod uwagę. Nie? Dlatego cytuję ten cytat z Michalkiewicza, ponieważ po prostu może mam jeszcze nadzieję, że jakieś takie otrzeźwienie przyjdzie, natomiast nie przyjdzie ono, jeżeli nie da się tej wolności ludziom wypróbować prawdziwej, tak? Czyli na przykład referendum obywatelskie jest obligatoryjne, jeżeli są zebrane podpisy, a nie decyduje o tym parlament. No nie oszukujmy się, 460 ludzi, którzy uważają się za elitę z byle powodu, tak? Że zostali wybrani, to jeszcze w najgłupszym systemie, jaki może istnieć, czyli w jakiejś tam takiej formie, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ta nasza forma głosowania, ale gdzie głosuje się na listę, a nie na człowieka, tak? Gdybyśmy głosowali na konkretne osoby, jednak mimo wszystko byłoby to bardziej, że tak powiem, no takie bardziej personalne, tak? Wiadomo było, do kogo mieć pretensje, nie? Poza tym, no popatrz, po co nam aż 560 przedstawicieli parlament, druga izba, Sejm, prezydent z nie wiadomo jakimi uprawnieniami, Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów, w zasadzie kompletne rozmycie odpowiedzialności tych ludzi.
1: No można i tak na to patrzeć. Dobra, to dzięki za komentarz. Spróbuję może teraz już zrobić taką część jeszcze afterową jakąś, gdzie już inne tematy będą. No to co tam, pogadaliśmy sobie o cenzurze, o różnych sprawach pokrewnych. No i tyle, trzymaj się.
3: No hej, hej, cześć.

Już mnie trochę ten temat zmęczył, przyznam. Was pewnie też. To może coś weselszego. Dziennikarze odnaleźli skazanego za onanizowanie się w parku byłego rzecznika CBA. Pracuje w Poczcie Polskiej. To chyba ten, może tam znaczki przykleja. Właśnie, tylko zamiast śliny używa i się tam ona... No, nie wiem, zresztą nie wiem, to nie mówię. No ale ciekawe wynalazki w ogóle, nie? Skąd takie się... Skąd oni biorą tych ludzi? Tutaj były rzecznik CBA onanizuje się w parku. Ostatnio jakiś wysoki rangą sędzia, czy tam jakiś, wiecie, jakaś szycha sędziowska, czy tam prokurator, ktoś tak, ktoś tego kalibru, biegał pijany na golasa, do sklepu sobie wchodził, cały jak go Pan Bóg stworzył, nie? Już nie pamiętam, kto to był dokładnie, ale jakaś też ważna osoba. Te wszystkie skandale, gdzie komendant policji zostaje przyłapany na kradzieży jakiejś ładowarki w sklepie. Co to jest w ogóle, nie? Skąd ci ludzie się biorą? Tak niska jakość tych naszych elit, urzędników, mundurowych, posłów, to jest rozbrajająca po prostu, nie? Wygląda tak, jakby dotknął nas jakiś kataklizm, jakaś choroba. Wszyscy się, nie wiem, napili z tej studni szaleństwa i nagle się czujemy jako jak tacy, którzy gdzieś tam się nie napili, ale już nikt ich nie rozumie i ludziom można odnieść takie wrażenie, że ludzi już takie rzeczy nie ruszają w ogóle, ale to też jest normalne. Po prostu przywykliśmy do tego, że takie mamy standardy, że poseł, który nawalony w trzy dupy leży gdzieś tam obsrany na wycieraczce w hotelu sejmowym, to że on się z tego, wiemy, że się z tego wywinie, że na drugi dzień coś tam nagada się, nagada, przeprosi i że on będzie dalej posłem, że nie spotka go żaden ostracyzm. Dlaczego go nie spotka? Bo ma równych sobie kolegów obok siebie, którzy może nie widzą w tym nic takiego strasznego, że on, powiedzmy, żonie podbił oko, że się onanizował w miejscu publicznym i po wypiciu 2 litrów wódki awanturował się i narobił na maskę po radiowozu, jeszcze tak narobił, wiecie, jak pies czasem narobi. No, ale on będzie dalej rządził, no bo ma kolegów, którzy, dla których to nie jest takie straszne. No, także przykro mi zawsze, jak czytam takie rzeczy. Totolotek zhakowany przez hakerów. Jeśli graliście w Totolotka, to bardzo możliwe, że ktoś, no, był wyciek tutaj danych. Hakerzy, używając metody ransomware, nie wiem, co to jest ransomware, no, jakaś metoda hakerska, no i wykradli PESEL-e, nazwiska, w każdym razie takie dane, które już wystarczą do tego, żeby chwilówkę sobie wziąć na wasze konto, na konto, nie wiem, albo moje, albo wasze, kogokolwiek. No. I kurczę, na miejscu rządzących to bym się bardzo, bardzo mocno bym starał się wprowadzić jakieś regulacje, które by na przykład uniemożliwiły to zjawisko, tą patologię, o której tyle już razy mówiłem na antenie, że udziela się pożyczek byle komu, bo nawet się nie sprawdza danych, wyślij SMS-a, potwierdź, wklej tylko swój PESEL, po prostu komu, no tak lekką rączką dają firmy pożyczki, bo te same firmy mają ścianę obok swój dział windykacyjny i windykują kogo popadnie i nie interesuje ich, że to jakiś inny Kowalski, że ktoś wykradł dane, nie, no co ich to interesuje, nie? Se ściągają, od kogo się da. Bardzo fajny interes. Już kiedyś nawet pisałem do różnych dziennikarzy śledczych o tego typu rzeczach, bo normalnie zrobiłem takie swoje mini śledztwo

jakiś interes społeczny, a nie, oni tylko myślą nad tym, jak zrobić na przykład, żeby było bardziej po Bożemu. No i taki Czarnek to po prostu jest takim ministrem edukacji, który nie pomyśli, nie jest dla niego najważniejsze, żeby plan lekcji miał jakiś sens, żeby dzieciaki nie wracały do domu z jęzorem na wierzchu i już nie miały czasu na nic, tylko dla niego jest ważniejsze to, żeby tam były, żeby powtykać dzieła Jana Pawła II do lektur i tak dalej. Tak rządzą fanatycy i ludzie, dla których ideologia jest najważniejsza, a nie tacy, którzy chcą coś dobrego zrobić dla innych. Oni chcą po prostu, żeby ich światopogląd, ich jakieś wyznanie, żeby wszystkim wepchnąć do gardła, nie? Christopher pisze, ransomware, oprogramowanie, które szyfruje dane i żąda okupu. A, w ten sposób.

0: Ach. W ogóle, no, kiedyś świat pewnie był prostszy trochę. Były prostsze zasady, nie? Wymierzania kary, sądzenia, zabraniania czegoś lub nie wiem, pozwalania. Dzisiaj żyjemy w skomplikowanych czasach. Nasza cywilizacja jest trochę jak takie urządzenie, które ma strasznie dużo tych trybików, różnych lampeczek, diod, ścieżek. Jest takie bardzo misterne, ma dużo funkcji i przez to jest tak skomplikowany. Ten nasz świat ma dużo opcji, nie? Można by tak rzec. I stąd ciężko się dogadać. I może... I znów wracamy do tego, że no, ja tak twierdzę, że nie powinno nas być może aż tak dużo, nie powinniśmy się tak mnożyć bez zastanowienia, bo coraz większe wyzwanie jest, coraz wyżej jest poprzeczka. Weź to wszystko wyreguluj, weź zadbaj o wszystkich ludzi, nie? Tym bardziej, że standardy się zmieniły trochę. Dzisiaj raczej w cywilizowanych krajach nie dopuszcza się do tego, żeby ktoś był głodny, chodził głodny. Ja wiem, że to się niektórym nie spodoba, nie pracujesz, nie jesz, nie? I dlaczego ktoś ma mi robić, zabierać pieniądze, ja będę chciał, to sam dam. No tak by pewnie powiedział wódz i jeszcze całkiem wielu pewnie miłośników wolności, samodecydowania. Ale a ja się zastanawiam właśnie, sam nie wiem, no chyba jednak kiedyś... No, o, pan proszę, pan prezes.
1: 3 złote. Pozdrawiam.
0: Pan prezes, krótko i na temat. Pan prezes to zawsze taki właśnie zwięzły i taki też miły, serdeczny pan prezes. Pozdrawiam, patrzcie, napisał pan prezes do mnie, do szeregowego, tutaj nadającego redaktora. Pan prezes sam przyszedł i powiedział pozdrawiam. No widzicie, pan prezes to jest normalnie, nie mogę. Pan prezes to jak coś powie. Dziękuję panie prezesie, również uszanowanko, pozdrowienia dla małżonki. Dzisiaj zostanę dłużej trochę na audycji, bo trzeba tu radyjko. Dziękuję panie prezesie, dziękuję. Uszanowanie. Ty kurwa, ty, ja cię jeszcze kiedyś załatwię. Ty. No, już poszedł. Także tak to jest. Widzicie. Krawiec, co ty gadasz? Współczynnik urodzeń 1,2. Nie wiem, co to znaczy, co to zamiara w ogóle. 1,2. Są szkolenia z tego na necie, a jak ktoś nie potrafi wpłacić okupu w bitcoinach, to pomagają założyć portfel. Super obsługa klienta. Znaczy te żądanie okupu, tak? Że nawet ci pomogą założyć portfel bitcoin. No proszę, to cóż za... No... Krawiec, ile dorosłych osób chciałbyś karmić tak dziennie z własnej kieszeni? Zapytuje adwokat. Nie chciałbym w ogóle karmić z własnej kieszeni w sensie dosłownym, że muszę sam o to zadbać, ale odpowiada mi to, że państwo bierze na siebie taką rolę i zabiera część moich pieniędzy, żeby komuś tam pomóc, kogo spotkała wielka tragedia, jest kaleką, inwalidą, albo się rozchorował, albo jakoś strasznie źle mu się wiedzie. Znaczy, zrzuciłbym się spokojnie na zapewnienie jakiegoś minimum ludziom, tak żeby tam nie umierali z głodu, żeby nie chodzili głodni, żeby mieli jakąś tam bułkę, może...

jakieś super żarcie, żeby coś tam mieli. Ale bez żadnych tam luksusów, nie? No już, no ale tu przechodzimy dalej. A dach nad głową jeszcze? A zabawki dla dziecka? A telewizor może jakiś w miarę normalny? Komputer dzisiaj też dziecko każde musi mieć. No i szybko rozrasta się ta lista potrzeb, które trzeba komuś zaspokoić z naszych pieniędzy, nie? I robi się coraz mniej fajnie i tak mina żednie. Na początku taki uśmiechnięty od ucha do ucha. Niech się najedzą dziateczki maleńkie. Potem tak, no i jeszcze niech gdzieś mają spać, no. No i jeszcze muszą się czymś bawić, no co to dziecko tak bez zabawek, no tak, no i komputer, dobrze, no komputer, dzisiaj faktycznie bez komputera jesteś jak upośledzony, nic nie załatwisz. No i co jeszcze? Jeszcze ubranka, tak? Jeszcze kurwa ubranka! A macie, udławcie się! I pazura ze mnie taki wyrzec w tym momencie, bo już się wkurzyłem faktycznie, no i zostaje jak w piosence Kazika, z tych 12 groszy jeden grosik, bo jeden grosik dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzi, drugi dla głodomorków, trzeci dla sierotek, no i jeszcze dla księdza, bo w parafii nędza, i tak zostaje nam ten jeden grosik i wszyscy wokół mają rację w sumie, że są tacy no biedni, no to biedny, no jak i na, a co, a ma być dziura w dachu, no a no tak bez ubranek, no i a Jadzi też trzeba, no jak już wszyscy, to wszyscy, Jadzia też biedna, bo ona ma, ale ona ma siłę i nieleczoną anginę, no to trzeba, no. No i tak wszyscy nam wytłumaczą pięknie, ładnie, że jednak trzeba dać, a ja tak dużo to bym nie chciał dać, ja bym chciał dać troszkę. A jak przestaniesz dawać, to zaczyna kąsać, pisze Tomu. No, tak czasami jest. Przestaniesz dawać, to zaczyna kąsać.

Często mnie taka filozoficzna myśl dopada, którą się zamierzam podzielić w tym momencie, i ta myśl to jest taka, że wszyscy mają rację. Tylko bijemy się o to, czyja racja jest racja najmojsza. Ale tak naprawdę często coraz częściej, jak widzę jakieś dwie strony konfliktu, dwie strony sporu, to zauważam, że obie strony mają swoje racje, tylko różnie patrzą na świat ci ludzie, różne mają priorytety, czyli dla jednego jest ważniejsze to, a dla drugiego co innego, ale te rzeczy też się pojawiają na liście ważności u jednego, u drugiego. Jest dokładnie te same elementy, są tylko na różnych pozycjach, nie? Dla kogoś coś po prostu jest ważniejsze, no, a dla kogoś to samo troszkę mniej, gdzieś tam o level niżej, nie? I o to się toczy cały czas spór, ale tak właściwie, czy świat nam wyznaczył jakiś wzorzec, jakiś szablon, do którego mamy dążyć, nie wiem, czy są jakieś, czy jest tak dużo tych prawd, wartości, które obiektywnie są jakieś, czy dobre, czy złe, nie? Chyba nie ma tego tak bardzo dużo. Zależy od tego, jak sami sobie poukładamy ten świat. W sumie zamknijmy na chwilę oczy i wyobraźmy sobie, że komunizm opanował cały świat, nie? Albo, że Stany Zjednoczone w ogóle się pozbyły całkowicie jakiegokolwiek komunizmu na ziemi, a dodatkowo jeszcze stały się jeszcze większym 100 razy mocarstwem i już właściwie cała ziemia to Stany. Albo, że Unia Europejska, nagle wartości Unii Europejskiej, w ludzi to w końcu dotarło, to w końcu do nich to, co chce, te wartości Unii, i udało się je wprowadzić na całym świecie. Nie ma granic. I Michał Wiśniewski wychodzi i śpiewa, że nie ma żadnych granic. Kajne gręce. Kajne... Co tam dalej było? Nie pamiętam. No, także zupełnie inny mógłby być świat. Nie no, są takie rzeczy, które faktycznie ciężko uznać, że mogłyby być jakąś normą, no nie wiem, krzywdzenie, chociaż na przykład już, nie wiem, pozbywanie się ludzi starszych, tak jak to niektóre dzikie plemiona zwykły robić, tak jak się to czasem przedstawia, no wizja taka upiorna trochę, pozbywanie się staruszków, nie, bo już są niepotrzebni, ale wyobrażamy sobie świat, gdzie to jakoś może ma większy sens, bo są też inne realia, inny świat jest, nie? I to świat trochę zmusił. Nie wiem, to, że kobieta przez tyle wieków była jakby podporządkowana mężczyźnie, że musiała się go raczej słuchać, że była zdana na jego pomoc, to też tak się nie wzięło z niczego, tylko jak się w surowym klimacie żyje, gdzieś na pustyni, gdzie powiedzmy możesz spotkać, będąc kobietą, pasterza, który nie miał kobiety przez 20 lat i bardzo mu się nagle spodobałaś, droga słuchaczko, i stwierdził, że nawet ładniej wyglądasz niż jego koza, mimo że tej kozie zawiązał różowe wstążeczki, fajne wszystko na ogonku, na uszach, to i tak ty się o wiele bardziej podobasz i on się nie może opanować i cię goni po tej pustyni. Musisz mieć faceta, no, musisz mieć faceta z lagą, takiego jakiegoś Mojżesza, czy w sandałach jakiegoś Herosa, w sandałach albo w futrzanych gaciach, który stanie lagą, zdzieli tamtych, odgoni, zmasakruje ich. Tak musi być, tak po prostu musi być. Nie ma innej opcji za bardzo. No chyba, że zacznie się rozwijać jakaś kultura Amazonek na tej pustyni i będą się szkolić te kobiety w walce czy coś, no to może inaczej będzie wyglądało. Stany same są komunistyczne. No tak, no teraz to się trochę wszystko zmienia, no tak.

0: wyobrażam sobie świat, w którym na przykład są cenzurowane, w którym doszło do tego już, że są cenzurowane wszystkie nieekologiczne treści, które są wbrew ekologii. Wszyscy już dostali takiego pierdolca na punkcie ekologii. U faszystów to było z kolei tak, że oni nie przepadali za humorem. Po prostu denerwował ich humor, dowcipkowanie i to było mocno nacenzurowanym, słuchajcie. Jakieś wygłupy, żarty, dowcipy. Czytałem, że taki faszysta to cenił sobie ewentualnie taki humor, wiecie, taki sarkastyczny, że komuś tam dowalić coś, to ewentualnie takie coś, nie? Ale tak w ogóle do humoru to w ogóle się nie garnęli. To się wydawało jakieś w ogóle niegodne, słabe, głupkowate. Przecież jest tyle ważnych rzeczy do załatwienia w kraju. Trzeba się pozbyć tutaj komunistów, walki są, trzeba walczyć. A jak już śpiewać, to piękne pieśni patriotyczne, nie? No. I talibom też się nie podoba bardzo właśnie, jak ludzie śpiewają, tańczą i jak kobiety się uczą, pracują, też się nie podoba. Czy przykład muzułmanów, wiadomo, że oni są różni, ale no tak przyjmijmy, że mamy na myśli tych radykalnych, fanatycznych, ale tak ogólnie w sumie, to czy ich przykład nie pokazuje na to, że zdecydowanie musimy dążyć do tego, żeby być plastyczni, żeby zmieniać nasze jakieś normy społeczne, kulturę naszą, żeby ewoluować po prostu w jakimś tam kierunku. Mi się wydaje, że ich przykład doskonale pokazuje, że właśnie powinniśmy się zmieniać, unowocześniać i być plastyczni, a nie takimi skamienilami, takie skamieliny jak ci muzułmanie, którzy się od wieków nie zmieniają i widać, że nie jest to dobre. Witam Piotra na antenie, cześć.
1: Cześć Krawcze, cześć. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Witamy. Z czym przychodzisz, mości Piotrze?
1: Powiem wam, że wszystko mnie ostatnio rozwala, a najbardziej mnie rozwalają wszystkie ceny w Polsce. A jeszcze bardziej mnie rozwalają ludzie, którzy noszą na przykład koszulki Che Guevary. Dla mnie what the fuck, gdy podobne. A w ogóle, już nie mówiąc już o cenach, to wszystko już mnie ostatnio rozwala. Po prostu kompletnie wszystko. Krawcze.
0: Cały świat cię rozwala cię wszystko. Armagedon.
1: To nasza Armagedon. Tak. Nasza polityka z uchodźcami, z tym wszystkim, co jak sobie poradziliśmy, to jest w ogóle jakiś dramat. Pewna porażka, tak ja uważam. Nie każdy musi się zgadzać, ale tak myślę.
0: A nie postrzegasz na przykład Polski, jakby tak przyrównać różne kraje do różnych smerfów, to jakim smerfem byłaby Polska? Jak dla mnie właśnie smerfem Ciamajdą, któremu nic za bardzo tak nie wychodzi trochę, nie?
1: Smerf leniuch, bez kitu, nie?
0: Smerf leniuch.
1: Naprawdę, ten co śpi bez kitu. On wszystko przespał, i grafen, i wszystko, naprawdę. To jest Polska, moim zdaniem.
0: Czyli trochę Ciamajda, trochę Śpioch, który wolał spać niż coś zrobić.
1: Tak,
0: i jeszcze Marudę, i jeszcze Marudę do tego dodajmy. I Ważniaka oczywiście, bo Polska gdzieś tam, wiesz, na arenie międzynarodowej, na forum międzynarodowym, to będzie zawsze taki smerf Ważniak z kolei trochę, nie?
1: No to jest trochę przykre, wiesz. To jest takie... Kurwa, no ja wiem, że Polacy są... Naprawdę są fajnym narodem i znam super ludzi stąd, tylko że no nie te marudy, no te marudy to są to trochę ciężko, przepraszam, trochę palę papierosy, nie?
0: Pal.
1: Ale no...
0: Na zdrowie, na zdrówko.
1: No, nie wyjdzie. Też drożeje, ostatnio się dowiedziałem, że nawet woda drożeje. Krawcze, słyszałeś, że w ogóle nasz ulubiony trunek to podrożeje o dużo więcej. Nawet za pół litra musimy zapłacić 50 zł.
0: Nasz ulubiony trunek? Masz na myśli co? No. Kustosza?
1: No nie, mówisz co o browara i tym podobnym, ja.
0: No, czyli tak ogólnie. No, w ogóle w Polsce się zrobiła absurdalna sytuacja, bo drożeje wszystko już z tygodnia na tydzień, ciągle nowe ceny. I to nie są takie podwyżki jakieś drobne, tylko nagle się dowiadujesz, że gaz plus 100%, gaz plus 100%, nie? Słuchaj, jak prąd, znaczy jak gaz przez rok podrożał o 900 ileś tam procent, no to sporo dosyć, nie?
1: Ja ci powiem, Gosiu, tak, ja mam 28 lat, robię gaz na chacie, na całej chacie. To jest trochę, kurwa, pada 100 metrów kwadratowych. Jestem przerażony w tym momencie. No. Ja tutaj nie ma żadnej żony, czy dzieci, czy tym podobnym. Jestem sam. Tak, drogie...
0: Sam mieszkasz na 100 metrach? Co jakiś jesteś?
1: Nie. Sobie mieszkam z rodzicem, tylko że mam, wiesz, wydzielone piętro i jebane jaja. Wiesz, jak to jest. No ja sobie tam, kurwa, jeżdżę po świecie i tym podobne rzeczy. Taką pracę mam. Ale powiem szczerze wam, że trochę mnie to przeraża, tak sobie siedzieć na dupie. Faktycznie to 500 plus coś tam wspomoże, ale za mało. Kurwa, to jest dużo za mało. To jest...
0: Już właśnie mówię. Tak protestują rodzice i mówią, żeby to jakoś, jak to się mówi, zrewaloryzować, tak? Zrewaloryzowany rewolwerowiec, powtórz.
1: Niech sobie mózg
0: Żebym ja się zaraz nie
1: No, wiecie, ale jest Halloween, więc wam powiem tak, jest śmiesznie, są dobre horrory, Fatal Frame, Maiden of the Blackwater wyszedł na Switcha i sobie kupiłem, jest coś pięknego, ale powiem wam, że no, trochę to, kurczę, powiem wam, że te ceny, to oj, ta benzyna to naprawdę płaci.
0: Tak, biedny ten Polak idzie do sklepu i tak to podrożało wszystko, to co najbardziej lubi, podrożało, chyba nie kupię, i chce paliwo zatankować, o Jezu, co tu się stało, Jezu, po ile już, potem przychodzi mu rachunek za gaz, o serce, Halina,
1: Gosiu, ja
0: mam
1: ja
0: zawał.
1: Mówię, jestem ze strony w ogóle, jak to będzie wyglądało w tym momencie.
0: Halina, ja mam zawał. No to straszne. Ciężkie jest życie Polaka. No ciągle go coś spotyka takiego. Na końcu chce się tej... napije się wódki na to wszystko, na ten frasunek.
1: No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta wódka też tutaj teraz podrożeje i to trochę boli bardzo. Powiem ci, że tej wódki się już... Ja pierdolę, ja mówię tak jasny gwint, jak to tak pójdzie, to o. Kubo pójdzie.
0: I niedługo wszystko w Polsce się stanie towarem luksusowym.
1: Ty się utrzymujesz z naszych donate'ów, nie? No to, ja tam nie liczę twojej pracy, bo nie wiem, tam zarabiasz, ale generalnie to całe szczęście, że to radio w ogóle są ludzie, którzy wspomagają zawsze jakimś groszem i to jest całe szczęście i chwała wam za to. No. Wspomagacie Krawca w ogóle, ale to powiem wam, no kurwa, inflacja idzie gruba, bo to jest unbelievable w tym momencie. Oh my God.
0: No tak. Przyłączam się tutaj do podziękowań, że nie dajecie zatonąć kapitanowi i cały czas ten kapitan gdzieś tam się unosi na powierzchni, na kółeczku takim.
1: Ja tam pływam na statkach, to wam powiem, że to nawet mnie dotyka. No, kurwa, mówię...
0: Też jesteś kapitan boli. Taki, tylko że morski bardziej.
1: No.
0: A jakie tam dobre horrory? Bo no, czytałem, że no, Halloween, wiadomo, horrory. Przypominam, że w poniedziałek, we wtorek prawdopodobnie i w poniedziałek, i we wtorek, ale to jeszcze trzeba sprawdzić, bo może tylko w poniedziałek wszystko pozamykane, bo to święto zmarłych.
1: Wiesz co, ja powiem ci tak. Ja na horrory do kina nie chodzę, bo tam są same pary. A pary się nie znam na horrorach. Ja sobie tam wychodzę, wiesz, tak tu kulturalnie się zamykam i sobie gram w takie niszowe gierki jakieś. Ewentualnie sobie przypominam serię Fatal Frame albo Silent Killa, jedynkę, dwójkę i sobie lecę. I to mi wystarczy, skoro bo już tak już koła na nowo już nie wymyślimy.
0: Tak jeszcze o tym,
1: o
0: tym święcie zmarłych, jakby was to interesowało, chcielibyście zapłacić komuś, kto się zajmuje opieką nad grobami, żeby przyszedł tam, posprzątał, no to taka usługa, wiecie ile? 200 zł na przykład, nie? Fajnie,
1: co
0: nie?
1: Co ty mówisz?
0: No. Sporo trochę, nie?
1: Serio?
0: No, dzisiaj potrafią ceny zaskoczyć. Trochę się dziwię, że tak dużo. Nie powinno tak, nie powinni tyle brać. Wiesz, jeden zapierdala z pizzą i kurczę, cały dzień musi tyrać, włazić po piętrach, żeby tu dostać 2 zł od pizzy, tu 3 zł, a drugi, no, se nagle wymyśla cenę, nie? 200 zł za zagrabienie liści, podlanie, wymienienie wody, wyczyszczenie grobu, no trochę dużo jednak.
1: No. Dużo, dużo. To nie jest dużo roboty, a sobie trochę liczą. No. A mnie zdziwiesz pewnie jeszcze. No ja sam to zrobię.
0: No.
1: Ale no grubo.
0: Że straszna drożyzna, wszystko jakoś zaskakuje cenami, tylko no ciuchy jakby no nie są takie bardzo drogie, nawet chyba tańsze niż kiedyś.
1: Co ty gadasz? Kurwa, moim zdaniem swój droga.
0: Tak?
1: Za wszystkie, no.
0: To może dlatego, że ja kupuję jakąś chińszczyznę na targowisku, najtańszą, jakieś najtańsze dresy, a ty może jakieś lepsze rzeczy, jakieś tam jeansy Levi'sa, jakieś tam majtki Martensa.
1: No dobra, no mam dres boksera, no ale może się. No trzeba, ale no nie, no tak generalnie to nie, no to ja jakieś tam jeansy czy coś, to zapłaciłem 80 zł jeszcze w galerii. Do przeżycia. No już tak, wiecie, po ludzku się stara to robić.
0: Też a ja, powoli... proszę, ja was noszę tylko majtki Kevina Clyde'a, więc proszę o dobre donaty, żeby mi było stać na majtki
1: stary,
0: Kevina Clyde'a.
1: Widzę tą markę, to mnie aż krew zalewa. Jak widzę te laski młode z tym Kevinem Clyde'em w ogóle gdzieś tam torebką, jak widzę tych gości, w sensie goście, wy nie macie pojęcia, ile to w tych kontenerowcach się tego marnuje, kurwa. Ile to tego Indyjczycy zapierdają za to, to się wpali 200, a to sprzedaje się za jakieś 200 zł, a ja to przewożę za jakieś, kurwa, 3 dolary. To jest jakiś absurd, kurwa, nie? Absurd.
0: Zawsze się dziwowałem i nie do końca potrafię zrozumieć ludzi, którzy taką przyjemność czerpią z tego, że mają, powiedzmy, te majtki za 200 zł, nie?
1: No to... Nie, dla mnie to jest pojebane, bo ja wolę iść na park. No ale jak ktoś lubi Calvina Klein, to no, się idzie.
0: Rozumiem, że faktycznie jakieś markowe ciuchy to są markowe, no ale płacić jakieś 200 zł za jakieś majty i się tym chełpić. Wiesz, sama ta świadomość, że te pieniądze można było jakoś lepiej spożytkować, że można, nie wiem, kogoś tam wspomóc albo coś fajnego kupić, nie wiem, swojemu dziecku, a tu nagle majty za 200 zł sobie kupujesz, taki dumny chodzisz, że jakiś lepszy się czujesz, nie, bo masz Kevina Kleina.
1: Zajebista jest w ogóle fundacja, polecam, szlachetna rzecz. Naprawdę, nie trzeba dużo, do siebie nie odzwaniałem ani nic. Myślę, że raz siano i to uwielbiają wysiąść jeszcze e-maila z takim, że dziękuję w ogóle i tym podobne. Nikt się do siebie nie dzwoni po 10 razy. Różne są fundacje, ale to mogę polecić, bo to jest sprawdzone i tym podobne. Ale kurwa, no kupić majtki za tam, nie wiem, 20 zł, to trzeba, żeby być pierdolniętym moim zdaniem. Majtki kosztują 20 zł.
0: A powiedz, Piotr, czy rozpoznajesz, co jest na ekranie dzisiaj? Tutaj na YouTubie, co jest na ekranie, poznajesz?
1: Przepraszam, nie jestem na YouTubie, a za chwilę będę.
0: Aha, ale może widziałeś dzisiejszą planszę, dzisiejszy obrazek, czy tylko w radyjku?
1: Aha, tak, jestem. Widzę jakąś babkę, jakiegoś gościa na czarno-białym tle. Tylko nie wiem, kto to jest.
0: No, bo tak sprawdzam, może się okazać, że tak na... Że...
1: To jest jakaś Polka, to ja wiem, że to jest jakaś Polka po lewej.
0: Co do tej pani, to sam nie jestem pewien, czy to jest Ewa Szykulska, czy jakaś inna aktorka, bo tak teraz ciężko mi tutaj ocenić. No ale na ekranie drugą postacią jest słynny As, nie? W ogóle, no bo się trochę dziwię, że Hydrozagadka nie jest tak za bardzo znana jako film, nie? A to jest bardzo wyjątkowy film. Spotkałem dzisiaj się z takim memem. Hydrozagadka, rok 1970. I to już samo w sobie jest memem jakimś. Przypuszczam, że chodzi o to, że to trochę jest szok, że kiedyś w Polsce robiono takie rzeczy, a dzisiaj nie potrafią twórcy zrobić czegoś takiego w tym stylu.
1: Ty się dziwisz? No... A ty się dziwisz, gdzie jest w ogóle tak wszystko... Zobacz, kurwa, przepraszam najbardziej za K. Zobacz, Krawcze, nie leciłem w ogóle. Zobacz, Krawcze, ja dzisiaj miałem taką sytuację, sobie oglądam Stanowskiego, Dziennikarskie Zero w końcu wyszło i sobie tak zostawiłem. I pierwsza reklama to była z tamponami, czy z jakimś innym gównem. I kompletnie tych ludzi nie znam. I to jest cały, w ogóle cały nasz mainstream. My z młodych, tych takich przed 30, my nie wiemy, co ty w ogóle umieszczasz. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ja nie muszę się ktoś z tym zgadzać, ale to jest przerażające, bo ja chciałbym wiedzieć, a nikt mi tego nie powiedział.
0: No dlatego właśnie sobie rozmawiamy często na antenie, wspominamy jakieś starsze czasy, albo starsze filmy, albo jakieś inne retro klimaty, no żeby właśnie młodsi mogli się czegoś dowiedzieć, nie? Też o historii.
1: I to jest dużo, bardzo, to jest bardzo wartościowa rzecz. Ja się od was dowiedziałem w ogóle o pierwszym Wiedźminie, który wyglądał, jak wyglądał, ale przynajmniej był. Wiedziałem, że Netflix tego pierwszy nie zrobił. Sobie oglądałem i tym podobne już. To wiecie.
0: No. Także lubimy sobie powspominać, bo to jest ciekawe patrzeć, jak się coś zmienia. Dobra. Na przykład...
1: Kim jestem pan, powiedz mi.
0: No to jest As. As, bohater. To taki, wiesz, bohater z PRL-u, nie? Super bohater z PRL-u. Trochę było, była próba nawiązania do amerykańskiej popkultury. I to wiesz, to chyba jedyny taki film, gdzie się pojawia superbohater wzorowany na tych amerykańskich. W tej produkcji właśnie wręcz takiej kampowej, gdzie aktorzy trochę improwizują, bawią się tym wszystkim, jest jednocześnie bardzo specyficzny humor. Czasami taki absurdalny, albo gra słów jakaś, coś zupełnie innego. No dzisiaj mamy inny raczej humor, nie? Dzisiaj mamy humor albo podsycony... Albo humor taki związany z erotyką, nie? Że tam coś do cyca.
1: Strasznie przeerotyzowany mam. Wszystko jest przeerotyzowane. Jest tak strasznie nasycony tą nagością, że to się aż palnie mieści w tym momencie. To już nawet nie jest śmieszne w tym momencie. To już jest tragiczne, moim zdaniem.
0: Nadal jakoś niespecjalnie polskie kabarety. Nadal jakoś niespecjalnie polskie kabarety mogę oglądać, bo ciężko oglądać coś, gdzie się śmieją, co zdanie.
1: Stary, ale tego się nie da oglądać. To przecież oni bez przerwy gadają albo ruchają o dupie, kurde, albo jakiś. Albo o kupie, kurczę, albo żarty z. Nie wiem. Żarty takie naprawdę sytuacyjne. To jest takie. No to nie jest Monty Python. Ja chciałbym mieć Monty Pythona w Polsce, ale to. To nie tutaj.
0: To jest po prostu udała się jakoś i okazało się, że to się wszystkim opłaca, bo większy hajs jest, jak zrobisz taki humor, który nie wymaga od widza niczego. Humor, no wiesz, że policjant, ksiądz, że go kopnął w dupę, że Polak na wakacjach, wiesz, w klapkach, znaczy tam w skarpetach i sandałach, jechanie na stereotypach, coś, co każdy zrozumie. A jak nagle robisz humor, gdzie masz superbohatera stylizowanego na amerykańskich, masz różne smaczki, różne powiedzonka, które musisz rozszyfrować, bo znasz je powiedzmy, no nie wiem, tam z propagandy perelowskiej, różne, wiesz, nawiązania, easter eggi, no to już wszystko wymaga. Czy jeszcze dawniej się robiło takie skecze kabaretowe, które bardziej dotyczyły historii, No trzeba coś tam, coś, jakieś minimalne wymagania były, a dzisiaj jest taki trend, żeby niczego już nie wymagać od widza, nie? Bo, no przynajmniej... bo się trafi taki, co nie zrozumie i się nie opłaci, nie zarobi. No.
1: Ty, znowu jakaś polska komedia wyszła dzisiaj, mignął mi przez YouTube'a. To jest takie, wiesz, jakaś tam Zamachowska, jakaś inna tam, jakaś pizda w ogóle. I ja sobie myślę, no kurwa, do znowu, no, nieszczęśliwa miłość. Tak, będą wszyscy szczęśliwi. No i, no i jest to. Jest tam jakiś boberek, czy jakiś inny kutas, tym podobne. Ja mówię, no dramat. No przecież Polacy nie mają w ogóle z czego się śmiać.
0: Nie wiem, z jednej strony można powiedzieć, że polskiemu kino, kinu brakuje jakiejś takiej lekkości, ucieczki od utartych schematów typu martyrologia, czy ocena tego, jaki, czy jakimi jesteśmy ludźmi,
1: nie,
0: jako
1: tego
0: naród.
1: Nie ma nawet, Krawcze.
0: Nie, no jest, jest, no wychodzą jakieś, jakaś tam, wiesz, na, czy tam Smarzowszczyzna, czy inne, no, no coś tam wychodzi. Wychodzą jednocześnie, bo wszystkiego jest więcej. Kiedyś mniej rzeczy po prostu było tworzonych, a dzisiaj jest wszystkiego więcej. Więc też więcej i tandety. Może to nas nie powinno aż tak denerwować.
1: To jest taka tandeta, że Krawcze, powiem ci szczerze, że...
0: Ale, o, ale ostatnio nie wspominaliśmy...
1: To nie jest, wiesz...
0: Tak?
1: Żywot Briana, no bez jaj, no. To jest w ogóle... Ja pierdzielę, ja się więcej uśmiałem przy filmach Smarzowskiego niż przy polskich komediach w ogóle, nie? I dziewczynami, z tymi chłopakami, z tymi, wiecie... bobrami, co tam są, i ja mówię, no, no dramat.
0: Coś tam dobrego wychodzi od czasu do czasu, nie jest aż tak tragicznie z tym polskim kinem. Myślę, ostatnio wspominaliśmy, jak się nazywał ten film, który cofał nas do czasów PRL-u. Cinkciarze, peweksy, takie klimaty, i ponoć super było to pokazane.
1: No dobrze, proszę, nie oglądam.
0: No, znaczy mi brakuje trochę filmów odrealnionych, czy wszystko musi być tak mocno osadzone, no, zacementowane, kurwa, w naszej smutnej rzeczywistości i w rzeczywistości historycznej.
1: Wszystko jest takie zjebane, naprawdę, magie. A widziałeś Dune ostatnio?
0: No właśnie nie oglądałem tej nowej Dune w końcu.
1: Co, a ja dobra? Ci powiem, że oglądałem.
0: I co?
1: I mogę się wypowiedzieć. Mm? Jest to naprawdę dobre kino. Naprawdę dobre kino. Tam gra świateł, mało tego, gra cieni i w ogóle dialogi są zajebiście zrobione. Trochę, nie wszystko jak w książce, bo to wiadomo, tylko się nie da upchać wszystkiego. Trochę dziwię się, że decyzji reżysera, że to na trzy części tam podzielił. Ale dobra, niech będzie. Jak on to zrobi tak, jak to zrobi w pierwszej części, moim zdaniem jest zajebiście, bo dialogi i w ogóle cały ten, całe uniwersum, co on zrobił, jest zajebiste, Krawcze. Polecam ci strasznie, wybierz się, bo to naprawdę jest, to jest dobre kino.
0: No,
1: nie jest zbyt przegadane, no, nie jest takie bardzo melancholijne, ale aczkolwiek to wszystko też tam znajdziesz.
0: No,
1: ciężko
0: się nie zgodzić. No, Frank Herbert stworzył wyjątkowe uniwersum, zdecydowanie, i można je bardzo mocno jeszcze eksploatować i z niego wyciągać nowe pewnie smaczki, rzeczy. No, ja pamiętam tą starą Dune. Kto tam tą starą Dune robił? Lynch. No, to taki... Sam nie wiem, jak to ocenić, wiesz, tą starą Dune. Tobie się podobała? Tobie się podobała ta stara Dune, Lyncha?
1: Wiesz co, nie. Kompletnie odrealniona z książki i była taka przepitolona aż do bólu. A tutaj właśnie mam trochę coś innego. Tu naprawdę zadziałały te wszystkie efekty specjalne, bo to niesamowite. Trochę mi brakowało dialogu Imperatora z nawigatorem w pierwszych wersach, bo to było kluczowe. Aczkolwiek było to nadrobione w dalszych częściach.
0: No,
1: i da się tak. No, książka jest innym uniwersum niż film. No, rozumiem. Okej.
0: No, są fani, często spotykamy fanów Gwiezdnych Wojen, świata Gwiezdnych Wojen, fanów Star Treka, a może nie zdajemy sobie do końca sprawy, że grono wielkich fanów zagorzałych świata Dune'y też jest dosyć spore, to też jest społeczność duża, nie? Sam miałem takich kolegów, którzy byli totalnie zafascynowani, wiesz, i nawet się organizowali w jakieś tam fankluby, gdzie udawali sobie, że mają ten spice, tylko sobie go tam jakoś przygotowywali. Dyskusje o tym, jaki zapach, smak mógłby mieć ten spice i chyba go w końcu do cynamonu jakoś przyrównali i ten cynamon uchodził za taki fejkowy spice wśród fanów uniwersum Herberta.
1: O, grubo. Nie, ja powiem tak, naprawdę na film się bardzo warto wybrać, jest wspaniale nakręcony, ja naprawdę mówię szczerze. I to nie tylko ja to mówię, tylko też mówi Rocky Boros i mówią to też inni krytycy. Naprawdę jest dobrze, jest super, wybierzcie się, jeżeli ktoś nie widział, to jest coś wspaniałego, to jest uczta dla oka, bo naprawdę to tylko, że ktoś tam idzie spędzić czas romantyczny z dziewczyną, to rozumuję wam, to tego tam nie znajdzie. To nie jest do przytulania się film.
0: A w niektórych produkcjach właśnie chodzi o to, żeby też była uczta dla oka, nie tylko dla mózgu, ale na przykład dla oka albo dla ucha też.
1: To wszystko to tam jest. Ścieżka dźwiękowa, powiem ci, w Dune tej nowej, jest no zajebista. Naprawdę, na mnie zrobiła zajebiste wrażenie. Tam wszystko gra. Tam ta muzyka do każdej sceny, takiej ważnej, naprawdę ważnej, nieważnej, ale w ogóle takich ważnych, tam bardzo dobrze współgra. No, oddaje to sedno i powagę sytuacji. Ty wiesz, kto jest zły, kto jest niezły. Szkoda mi tylko właśnie tych takich kluczowych postaci, które tam zostały wykluczone. Ja wiem, że one tam gdzieś tam, one tam będą w tej drugiej części, bo to już się twórca wypowiadał, że tam już będą. Film jest super nakręcony, naprawdę. I super poprowadzona historia. Tylko mi zabrakło, wiesz, tej oliwy, nie? Mhm. Dałbym takie 9 na 10, ale daję 8 na 10. Ale ja uważam, że to jest zajebista premiera. To jest wspaniałe.
0: Okej, dobra. No to co? To chciałbyś jeszcze o czymś tutaj pogadać, czy kończymy i lecimy dalej?
1: Nie, no to chyba skończymy. Ja w ogóle chciałbym was wszystkich pozdrowić. Szapoba. Jest piątek chyba, nie? To się nie wyłam, jak to sobie tam pierdolne jakieś piwko jeszcze, nie?
0: No, tu w Polsce osłuchu, to, już tu w Polsce to sobota, już właściwie, więc tym bardziej, już jest weekend, no, można. Dobra, no to miłego.
1: Trzymajcie się.
0: Trzymaj się.
1: Szapoba i w ogóle Klarowi chuj w dupę. Na razie trzymajcie się.
0: Komu? Komu? Komu? Tak nie dosłyszałem. Komu tam? Nie dosłyszałem ani komu, ani co i ani w co. Spice był w dopalaczach. Faktycznie były takie dopalacze Spice. To było coś, co miało udawać marihuaninę, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tylko, że to chociaż nie, to było sypkie właśnie, sypkie. Ale można było nabić ewentualnie do lufy i palić i efekt był troszkę podobny, no, ale to ja nie polecam dopalaczy, nie polecam zdecydowanie. To jest ryzyko duże i ruletka trochę. No szczególnie jeśli ktoś jest nieprzyzwyczajony jeszcze tym bardziej do naprawdę mocnych rzeczy, bo dopalacze mają to do siebie, że udają przeróżne substancje, czasami bardzo potężne, nie? Jak jakiś tam kwas czy grzyby, coś takiego i ktoś, kto się spodziewał, że mu coś tam zaszumi w głowie, nagle życie mu przylatuje przed oczami, nie? Albo jakieś schizy łapie, dziwne fazy, że mu się coś tam wydaje, że smoka w kuchni widzi, nie? No, także to trochę ruletka. No szczególnie, że coraz bardziej się musieli gimnastykować chemicy, żeby tam zmieniać trochę te substancje. Coraz bardziej i w końcu może się zrobiła z tego taka robota na odpierdol, nie? Bardziej, a wcześniej mogło w tym więcej być pasji i faktycznie jakieś tam jednak troski o to, żeby nie produkować jakiegoś syfu, no ale jak tak ciągle tego zakazują, tego i trzeba tu zmienić, no to w końcu coraz gorsze te dopalacze może zaczęły być, nie? Tak się mówi przynajmniej. Ja już od dawien dawna nie mam kontaktu z takimi rzeczami. Kiedyś spróbowałem z ciekawości, nie? Bardziej tak, żeby sprawdzić, co to za cudo. No i się w dziwne rzeczy czasami wkręcałem, nie? To już słynna tutaj opowieść o tym, jak mi się myślenie zapętliło i się wystraszyłem strasznie, że będę w kółko myślał już to samo w powsze czasy, nie? Myślałem, że mi się mózg zepsuł i w ogóle jakiś taki dziwny byłem, bo się zacząłem modlić do Jana Pawła II, nie? Żeby mnie uratował. I co? I uratował. No, minęło pół godziny i jak z bicza strzelił po prostu. Jan Paweł II po pół godzinie rzucił cure serious wounds. Leczenie średnich obrażeń na głowę, dwa blesy i coś tam jeszcze. I tarczę wiary na mnie założył, podwójną. Tak było. Tak było. No, a chyba nikt nie lubi takiego stanu, kiedy przestajemy siebie kontrolować całkowicie, nie? I już nie jesteśmy sobą, tylko kimś innym. To jest ryzykowne. Znaczy, ja nie przepadam. No, także jak macie jakieś propozycje tematów na dzisiaj jeszcze, to możemy posiedzieć troszkę. Tym bardziej, że dzisiaj fajnie tutaj zasponsorowaliście. Pan prezes, Gosia, Matsumiko, Michael, Lobo. Także nice. Także siedzimy sobie, jeszcze gadamy. Ja mogę trochę się nagiąć. Co prawda nie jestem dzisiaj za bardzo w formie, ani nic, ale siedzimy sobie. Siedzimy, gadamy.

0: No właśnie, my tu o cenzurze. No, witam cię, Piotrze, ponownie.
1: Cześć.
0: No
1: jak jest to propozycja na temat, tak?
0: No, dawaj.
1: Luźne czy nieluźne?
0: No raczej luźne, no wiesz. Jest,
1: tak. Luźne.
0: No, chociaż, no nie wiem, jak wolisz. No dawaj. No co tam, o czym?
1: Wiesz co, to ja tak zacznę od luźnych. Coś zajebistego zrobiłem. Jestem na wolnym, to sobie kupiłem zajebistą gierkę i wam wszystkim polecam. Fire Emblem Three Houses, to jest taki bardzo stary RPG, ale no mega zajebisty. Ale
0: jak się nazywa, możesz trochę wyraźniej tytuł jakoś tutaj, bo tak nie dosłyszałem. Trial House, coś tam. Jak?
1: Fire Emblem Three Houses.
0: Fire co? Fire Emblem? Emblem?
1: Fire Emblem, yes.
0: Endem.
1: Fire Emblem.
0: Endem, Emblem. No dobra.
1: Stary japoński RPG. Fire Emblem Three Houses. Taki jest strategiczny i na Switcha wyszedł. Jak ktoś ma Switcha, to brać w ciemno, od razu mówię. No, kosi mózg.
0: A tutaj dobrze Tomu sprostował, faktycznie, no serious wants to są poważne obrażenia już, to nie wiem, czy Jan Paweł II by to znał, nie wiem, czy miał taki level, żeby miał to leczenie poważnych ran, nie wiem, może tylko lekkie.
1: Nie wiem, ale dobrze, tłumaczę zrobił, powiem, że naprawdę gierka zajebista, jak ktoś się interesuje w ogóle gierkami, to na Switcha jeszcze tym bardziej, to kanał do Diabła z grami to coś pięknego.
0: No dobra. No wiesz, to trochę mało ciekawe, myślę, dla słuchaczy, jak wymieniasz jakiś tytuł gierki i mówisz, że fajna, super, zajebista, no musicie pograć. Nie no, ale gierka naprawdę spoko, wiecie. No kupiłem, jestem mega zadowolony. Nie, gierka w porzo. Nie, ale gierka super, wiecie. No to tak, wiesz, ludzie słuchają, no dobra, jakaś tam gierka.
1: No, okay,
0: to taki słaby, ze słabym tematem trochę przyszedłeś. A ja se kupiłem grę, przyszedł się pochwalić jak małe
1: dobra.
0: Dziecko. A ja mam grę.
1: No porusz, bo powiedziałeś, czy słaby, czy mocny, to ja wiesz, no ja tylko na słabym poleciałem, no.
0: Nie, no to fajnie, słuchaj, bardzo się cieszę, Piotruś, że masz nową grę.
1: Odniosę. Ja się do tego odniosę,
0: dobra.
1: Takie wrażenie. To siebie zdenerwowało, a ewentualnie wkurwiło w tym miesiącu, w tym roku i tym podobne w Polsce.
0: Co mnie wkurwiło w tym roku
1: najbardziej, w Polsce. Ja się tego odniosę, no. Bo mnie dużo rzeczy wkurwiło.
0: Ciężki wybór, bo jak cię co drugi dzień coś wkurwia, to tak tracisz jakąś skalę w ogóle i tak, co mnie wkurwiło? Wszystko mnie wkurwia.
1: Tak, no Jezus.
0: No, to powiedz lepiej ty, co ciebie.
1: To
0: powiedz, co ciebie wkurwiło najbardziej, no.
1: Co mnie wkurwiło, to, że... cały czas musi płacić za konto, i ja muszę płacić do tych skurwysynów, którzy nic nie robią i tylko wieszają jakieś tam gówna i tym podobne, świecą kropidłem. Ja muszę płacić za ich emerytury. I to mnie, powiem ci Krawcze, to mnie tak, ja wiem, że tego dawno nie było w nocnym ramie, bo my tego... nie chcę się do tego wracać. Ja wiem, ale to było bardzo często poruszane. Ale powiem, muszę poruszyć. Jak kurwa, że to się w palce mieści. Ja tych ludzi szanuję, okej, okay, ale kurwa. Ja pierdolę, no jak można kurwa mojemu bratu 14-letniemu narzucać, wiecie, jakąś tam jakąś swoją ich...
0: Co? Jakieś... Co narzucać?
1: No bo mam taką sytuację, że chcę jechać na koncert Kultu. No mnie wybrano swojego tam świadka, nie? Do bierzmowania. No i to bierzmowanie jest tego samego dnia, tylko że 18, a... no kurwa, no... To całe dziadostwo to jest o 18. I muszę chyba być, tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, jeszcze się dogaduję. mieszkam osobno, ale pod jednym dachem, ale no, muszę się dogadać. Kurde.
0: Tak trochę mało jasno trochę tłumaczysz, o co chodzi, wiesz? Ja tak nie do końca rozumiem. Nie wiem, czy słuchacze też nie są tutaj tego zdania, ja nie będą, powiem. Bo tak właściwie nie wiadomo, o co ci chodzi. Chcesz gdzieś jechać na koncert kultu, jakiś czternastolatek się tu pojawia, ale ty cię wkurwia.
1: Już się powiem.
0: O co chodzi?
1: Mój najmłodszy brat ma 14 lat, tak? Mhm. On temat to bierzmowanie, ten cały sakrat. To jest tego samego dnia. I on sobie wybrał...
0: Tego samego dnia, co koncert kultu, jak rozumiem, kultu, tak?
1: Tak. Dobra, okej. 6 listopada w Katowicach. Ja mam trochę kilometrów do przejebania. Już trochę człowiek jest sam ze znajomymi gadany.
0: Myślę, że odpowiedź na pytanie, co ważniejsze, bierzmowanie czy koncert kultu, jest oczywista.
1: Kurwa, no koncert kultu, no przecież nie będę się... Ale wiecie co, ja wam powiem tak. Wszystko się da, ale no kurwa, ja też miałem bierzmowanie, ale no nigdy w życiu o 18 wieczorem. No to jakoś się dało tam ugadać. Ja wiem, ktoś się za chwilę zadzwoni i powie, że no nie.
0: Bierzmowanie, ty uważaj, żeby tam braciszkowi zamiast bierzmowania nie zrobili jakiegoś obrzezania, bo to podobnie brzmi i to ja bym się bał gdziekolwiek tam puszczać. Czy to na bierzmowanie, czy na obrzezanie, lepiej z daleka trzymać, to trzeba chronić.
1: On już i tak ma ekskomunikalny, no wiecie co, ja nie jestem naprawdę jakoś, że ja w ogóle nie wierzę w to całe gówno i to barachło. Ja wiem, że tam za chwilę będę zlinczowany, ale no życie. Ale wiecie co, da się to dogadać. Czemu ci rodzice muszą to zawsze robić wtedy, kiedy są takie fajne imprezy? No ja pierdolę o tej godzinie. Można to zrobić 2 godziny wcześniej. Albo 3 godziny wcześniej. Ja już bym dojechał. Bo do Katowic mam te 2 godziny. Muszę dojechać. No bo to wiesz, że to trzeba tam kupić, coś się najebać. W ogóle znajomi jadą. Mam trochę czasu, żeby coś.
0: Może się pojawi zjawisko bilokacji. Będzie braciszek i na koncercie kultu, i na bierzmowaniu jednocześnie. Ojciec Pio takie robił numery. No.
1: Krawcze nie będzie. Nie było na koncercie Kata, tym bardziej na koncercie kultu nie będzie.
0: Aha, bo to chodzi o to, że ty musisz być na bierzmowaniu, nie że chciałeś zabrać braciszka na koncert, tylko tak, że ty tak, masz tak. Jakby zajęty czas i w tym samym czasie wypada.
1: On mnie wybrał, wiesz co, na świadka i to jest takie chujowe, nie, bo o ja pierdziele, ja nie wiem co ja mam młodemu nawet powiedzieć, to jest takie...
0: Kup mu w prezencie na to z okazji tego bierzmowania Biblię Szatana i grę Diabolu.
1: Wiesz co... Kupię już mu grę, więc już chyba przejdzie, ale no wiesz jak to rodzina. To jest najlepsze, bo wszyscy, co powiedział starzy w ogóle, no powiedzą, jak to może sobie tam jechać i tym podobne, a to nie wypada, a powinien zostać, ale już zapłaciłem za ten bilet naprawdę dużo pieniędzy i bardzo chciałem jechać na ten klasę kultu i bardzo chcę zobaczyć Kazika i samą ekipę. To jest takie chujowe, kurwa, no bo muszę jechać, żeby zobaczyć księdza, no księdzu nic nie płacę, no trochę mi się mierdzi, nie, że u nas dzisiaj takie gówno jest, nie.
0: Możemy takie zestawienie, porównanie zrobić, koncert kultu kontra bierzmowanie, no wokalnie myślę, że no zdecydowanie na plus tutaj kult, Kazik, koncert, nagłośnienie, no bo te śpiewy w kościele to wiecie, takie smętne zresztą tak, i tak ludzie fałszują,
1: no, bo to jest coś paskie. Młody mnie wybrał za świadka, nie? No i już muszę być na tym głównie.
0: Jest
1: nie?
0: To
1: jak nie będę, to koncert... będzie nieważne i chuj.
0: Koncert jest też tańszą imprezą zdecydowanie. No wydasz tam na bilet, napijesz się, a tu trzeba jakieś prezenty kupić, jakoś tam albę, palemkę, kurwa, odznakę.
1: To już tam wyjebane, nie?
0: Buciki, wiesz, kurwa, strój.
1: Kurwa, no? Ksiądz mu powiedział, że jak ja się nie pojawię, to już będzie nieważne. No i trzeba
0: szantażysta wstrętny.
1: No kurwa, no wiecie co? No, człowiek kupił ten miesiąc wcześniej ten bilet i to jest takie... Ja wiem, że to może napierdalam, ale może...
0: Ale słuchaj, tam się dokumentów nie pokazuje. Można wkręcić księdza, że ty, a to będzie jakiś podstawiony kolega na przykład.
1: Ja się pytam na przykład do moich rodziców. czemu wy nie pojedziecie? No bo nie wolno, bo ksiądz powiedział, że nie mogą to być rodzice, ani tam ludzie, którzy są po ślubie i tym podobne. Mówię, co wy pierdolicie, no? Naprawdę, ksiądz powiedział, że to nie mogą być rodzice, ani ludzie, którzy są po ślubie, ani ludzie, którzy są w jakimś związku. To muszą być jakieś singlowie. No i na mnie trochę, no dobra. Okej, no ale ja dzisiaj mam jakąś dziewczynę, a za chwilę jutro nie mam. No kurwa, no to jak oni to mają określić? No to jest dla mnie jakieś popierdolone. Skąd takie w ogóle decyzje?
0: No uważaj, kto wie, jakie tam zwyczaje.
1: To jego rodzyny ojciec. No dla mnie to jest jakiś absurd. Dla mnie to jest jakiś kurwa totalny krawiec absurd jak chuj.
0: No też, też nie jest to moja bajka, man, więc ciężko mi tu jakoś o tym bierzmowaniu. Jestem jakby bardzo z boku tutaj
1: ja
0: tego tym, wszystkiego.
1: Jeszcze tym bardziej, to ja nawet nie mówię, ale no zobacz, kurwa, no i co? Tak trochę głupio, nie? Bo tam, wiesz, ciocia Jadzia, jakaś tam inna, babcia jakaś inna, czekają, jest fajnie, no, ja się po prostu tak myślę, wyjebie się na to i pierdolę, no już tak zapłaciłem, no to co tam.
0: No i tak to, na tym to polega wszystko, że tak właśnie Polak nie chce, żeby było przykro babce, ciotce, i to się kręci cały czas, bo żeby nie było przykro babce i ciotce, no a może trzeba czasem tupnąć nogą i powiedzieć, nie, wypisuję się z tego burdelu. I tyle. Słuchaj, ja to wytłumaczę tak może, na takim przykładzie. Jeśli mieliby kogokolwiek z was bliscy znienawidzić albo was wydziedziczyć cokolwiek z tego powodu, że nie wiem, że nie lubicie kościoła katolickiego i chcecie od tego umyć ręce i być z daleka, się trzymać, no to jeśli mieliby was za takie coś znienawidzić, to chyba to niech tak się stanie może, nie? Może tak no. Musi się stać po prostu, skoro...
1: Bez hitu. W ogóle najfajniejsza rozmowa, jaką na nocnym radiu uświadczyłem, to była najfajniejsza rozmowa z Krawcem i z Martinem Lechowiczem. Najfajniejsza ever w ogóle.
0: No proszę.
1: Zajebista.
0: No to Martinowi będzie super miło też, na pewno.
1: Zajebista rozmowa i taka, no, taka na luzie, nie? Jak to Martin zawsze, ale to ty też musiałeś się trochę natrudzić, żeby tak poprowadzić. To też...
0: Z Martinem bardzo prosto, wiesz, z Martinem bardzo prosto. My się potrafimy tak nastroić na takie lajtowe bardzo fale nadawania i bardzo duży luz jest, nie? No, tak na siebie chyba wpływamy trochę, chociaż Martin to z natury jest luzak, a ja
1: żeby się zna się, to też inaczej.
0: No ja właśnie.
1: Tam, jak już w kontestacji gdzieś tam występowałeś jako gość, to słyszałem ciebie, więc macie trochę korzeni, no. Zajebiście, ale nie, naprawdę, profeska to była, to muszę przyznać. Zajebiście to dzięki, było zrobione.
0: Dzięki. To co Piotrek, może znowu w takim razie zwolnimy antenę, może ktoś wiesz,
1: tak,
0: się czai.
1: Zwolnimy.
0: Może ktoś, ale dzięki też tutaj za pomysła, pogadaliśmy sobie chwilę, może jeszcze
1: dzwoncie,
0: ktoś się dołączy.
1: Dzwoncie do Krawca, pijcie, kurczę, jakiegoś łyskacza.
0: No.
1: Ja dzisiaj piwko i rum i tym podobne. Wyślijcie Krawcowi, co jest za chwilę też właśnie pierdolę jakąś słupkę. No i bawcie się dobrze. To. Jest ten Halloween, no to chujowy Halloween, bo to wszyscy w maskach i za mordach.
0: No, dobry też temat. Może spróbuję pociągnąć temat Halloween przez chwilę. No to co, to przełączasz się
1: tak,
0: na
1: tak,
0: odsłuch
1: tak.
0: W takim razie. No to trzymaj się. Cześć Piotrze, hej, hej.
1: Cześć, hej.
0: Musi trochę dynamika być. No, co do Halloween, to teraz może ja się trochę w adwokata diabła wcielę. A jak faktycznie taki Harry Potter może zawładnąć wyobraźnią i potem człowiek nic, tylko te demony, diaboły różne, a do kościoła to nie. No, tak staram się wczuć trochę w myślenie tych, którzy chcą palić Harry'ego Pottera na stosie. Czarodziej spalony na stosie, to czarownik, trzeba go spalić faktycznie na stosie. Nie, no, w Biblii jest napisane, że czarownikowi żyć nie pozwolisz, no to trzeba chociaż symbolicznie takiego małego czarodzieja spalić, żeby Pan Bóg był zadowolony. Nie wolno uprawiać czarostwa, magia jest wstrętna dla Pana Boga. I to nawet potwierdzi i Martin Lechowicz, i Adam Protestant, i Jamci to... Dziwny chrześcijanin taki, no różni tu ludzie są u nas. No a Halloween, kurczę, no ja chcę Halloween takiego jak w Irlandii, gdzie chodzą ludzie przebrani za różne postacie z Gwiezdnych Wojen, ogniami żonglują, weselą się, cieszą się. Ale ktoś inny może powie, że to jest właśnie tandeta, plastik. Co mnie jakiś żołnierz floty gwiezdnej interesuje, kuźwa, jak ja chcę oddać cześć przodkom, na przykład. No. Moim zdaniem dobrze, jeśli te dwa święta jakoś zaistnieją obok siebie, nie? Że, żeby to nie było w, może w tym samym czasie, nie? Te nasze zaduszki. Zaduszki się modlimy. Zaduszki. No. A niech trochę tak z boku byłoby to Halloween. Dobrze by było, gdyby tak krótko po tym, nie? Często tak jest, że jest jakieś święto, które ma takie fazy jakby, że na początku się umartwiamy, smucimy, kontemplacja. To też są ważne rzeczy, nie? Trochę jakaś kontemplacja taka w życiu, a nie tylko się cieszyć, biegać jak patafian, kurde, i się śmiać cały czas. Ze wszystkiego, nie? Kurwa. No, no to trzeba też trochę się zadumać czasami. No i żeby pierw było to zadumanie, tak na poważnie, pomodlić się, jak ktoś umie i lubi i chce. Jak ktoś

dobrze pamiętam. Ale chyba we wszystkich kulturach były jakieś zwyczaje, których celem było właśnie oswajanie się ze śmiercią, nie? Na różne sposoby. No i to jest takie duchy, przebieramy się za upiory, duchy. No. Może powinienem zostać świeckim egzorcystą, broń Boże, nie kościelnym, świeckim, taki bardziej Ghostbusters. Ciekawe, czy byliby klienci, czy by się zdarzyło, że w końcu by ktoś zadzwonił. Ale wiecie, za tak szczerze powiem, gdyby zadzwonił do mnie koleś taki i powiedział, że ma na strychu upiora, albo mamunę, albo na przykład południca się czai w ogródku, albo licz się rozgościł właśnie w skrytce, w spiżarni między ogórkami, albo bazyliszek. No, to bym się chyba bał jechać do takiej osoby trochę. Bałbym się, czy mnie nie walnie jakimś obuchem w łeb, gdzieś nie zamknie, to świr może być, nie? Więc czekałbym na tego klienta, czekałbym, w końcu zadzwoniłby pewnego dnia telefon, dzwonek, no i znowu bym się bał jechać jako taki egzorcysta trochę świecki. Ksiądz to ma trochę inaczej jakoś, nie? Bo do księdza się zwraca konkretna klientela, czyli inni katolicy, no. I to jest jakoś trochę inaczej, nie? Mniejsze jest prawdopodobieństwo, że trafi się jakiś czub, kompletny świr, nie? Który mnie zgwałci w pupę czy coś. Więc to raczej przychodzi jakaś tam babcia, coś. O, tu wnuczek grał w diabolo całą noc. O, właśnie, egzorcysta z Salcesonem. Całodobowo. To mu tutaj nawiązuje do głośnego przypadku, kiedy właśnie polscy egzorcyści wykwalifikowani, bo my mamy najlepszych egzorcystów, wyganiali ducha wegetarianizmu za pomocą Salcesonu. To jakiś nawet znany ksiądz takie techniki uskuteczniał. No, to moim zdaniem to są już te uzdrawianie, egzorcyzmy z Salcesonem, to już jest tak wysoki level. Wy się śmiejcie, ale to, słuchajcie, to już nie jest egzorcyzm za pomocą puszki sardynek, to już nie jest wyganianie złego za pomocą paprykarzu szczecińskiego, to jest Salceson. I to jest już skomplikowana sprawa, to trzeba umiejętnie robić. To naprawdę, to Salceson... To już jest wyższa liga, nie? Wyganiania demona wegetarianizmu, bo to jest bardzo podstępny demon. On się wydaje fajny, nie? Że tak jeszcze wam opowiadają te bzdury, że wegetarianie zdrowi, że tego, że no, że dłużej żyjesz i w ogóle zdrowo, fajnie, i chcą was właśnie tak okłamać. Znamy wegan, potwierdzam. Wyglądają bardzo zdrowo, nie chorują. Demon wegetarianizmu, no właśnie, to ciekawe, nie? Może są różne, jeszcze inne demony. Ja mam demona lenistwa w sobie czasami. No, często nawet. I słyszałem, że kop w dupę mógłby tu pomóc. Egzorcyzm za pomocą kopa w dupę. No już tak mówiąc bardziej serio, trochę to jest tak nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, nie? Że Polska jest jakimś tam wielkim eksporterem tych egzorcystów, że u nas nadal to wszystko tak się trzyma. To, co mówiłem, że w amerykańskiej telewizji no, się zaśmiewają po prostu z tego, że w Polsce wychodzi miesięcznik egzorcysta. Pomyślcie, jak to buduje nasz wizerunek jako kraju, gdzie... No, niektórzy może uwierzą, włączą sobie jakąś starą encyklopedię Microsoftu i zobaczą tam, że Warszawa to jest takie miejsce, gdzie chłop jedzie na wozie konnym, jakieś bloki w tle, no, i że to jest właśnie Warszawa aktualna. Jak się dowie, że tutaj dalej egzorcyści, no to cholera, ktoś sobie wyobraża takie, jakąś taką wieś, wiecie, drzewa czarne, bez liści, nie, kruki, szaro, buro, idzie egzorcysta po Polsce, nie, wędrowny egzorcysta, jakiś tam level 8. No i że to taka kraina jak z Wiedźmina trochę, że my tu mamy nadal demony, potwory, kurczę. Można by zrobić taki film właśnie, który by przedstawiał takie uniwersum, że faktycznie są dosyć nawet częste te różne diabły, demony, szatan, opery.

prezentuje, że to jest naprawdę i że to jest takie bardziej namacalne, nie? Ale że tylko w Polsce właśnie to się dzieje, gdzie indziej nie. I wszyscy się zastanawiają, dlaczego tu w Polsce to tak właśnie się te, tak manifestują te złe siły. No i młody charyzmatyczny ksiądz wpada na trop, że stoi za tym, no właśnie, kto za tym stoi? Że pogańscy bogowie się sprzymierzyli i przywołali szatana, na przykład. I tylko zdobycie kropelki krwi Jana Pawła II może uratować. Nie, no to właśnie, to by było uznane za bluźnierstwo, za śmianie się. Z tą religią to jest taka dziwna sytuacja trochę, nawet śmieszna, ponieważ właściwie komuś, kto jest niewierzący, kto jest ateistą, te rzeczy się wydają po prostu śmieszne, no jak z jakiegoś Monty Pythona, nie? Jakieś egzorcyzmy, coś, to przepraszam tych, którzy w to wierzą albo nawet uważają, że czegoś coś takiego widzieli i są wierzący, to sorry, no tam się nie obrażajcie, nie? Ale my ateiści mamy też prawo się śmiać z tego trochę, nie? No i tutaj możesz gadać, czy jak wspomnisz o tym wypędzaniu demona wegetarianizmu z salcesonem w towarzystwie, to ktoś może powiedzieć, czemu się śmiejesz z mojej religii? A ja powiem, nie śmieję się, to się wydarzyło naprawdę i wielu ludzi traktuje to serio, w tym ja. Wierzę w moc salcesonu, w moc Bożą salcesonu. Salceson jest o wiele potężniejszy nawet niż chlebek Boży w skali tutaj mocy, świętości. No i mógłbym... Pytanie, kiedy ja się zaczynam śmiać z tego, kiedy nie? Tak już może strach się odezwać trochę, nie? Bo to jak wara dygnie na przykład, jak będziesz mówił o tym takich rzeczach, to ktoś powie, a widziałem, śmiejesz się. Młody, charyzmatyczny ksiądz haker. Piszę to mu tutaj. Albo może młody, charyzmatyczny ksiądz haker, ginekolog, tapicer, amator, akrobata też. I wybitny znawca od deserów. Zanim został księdzem, był specjalistą od deserów. Wielkim. Niech ten ksiądz ma pomocnika, musi mieć jakiegoś pomocnika, może na przykład kościelny Hubert. Ja tak nie wiem, czy mówi Hubert, Hubert po prostu, no imię męskie. Może być Krzyś, no kościelny Krzyś. I kiedy ten ksiądz jest w tarapatach, bo już go tam dopadli masoni, iluminaci, bezgaci jacyś i chcą mu zrobić krzywdę w pupę, wkraść się mu tam do garażu od tyłu, no to wpada ten kościelny Krzyś z dechą taką z gwoździem i rozwala po prostu, roztrąca tych złych iluminatów, nie? Coś takiego, taki film. Ciekawe, jakby to było odebrane. Mi się wydaje, że można by tutaj zdobyć się na mały trolling i po prostu wyjść z takim dziełem i powiedzieć, że to jest wszystko na serio i że, przepraszam, ale dlaczego państwo, tak, uważacie, że ja tutaj miałem zamiar się śmiać z czegokolwiek. Ja takie sprawy traktuję bardzo poważnie. Tutaj mamy przecież całą demonologię. Mamy tutaj zarówno demona wegetarianizmu, jak i demona diabolo. No, ja widzę, że pan redaktor się śmieje. Dla mnie to są poważne sprawy. Proszę się nie śmiać. I możemy wyjść z takiego punktu, bronić się gdzieś tam w sądzie, że gdzie my się śmiejemy. Proszę ocenić, gdzie tu jest jakieś śmiacie się. Nie ma śmiacia. Tak więc, no. Przychodzą wam do głowy jakieś filmy, które można by wypuścić dzisiaj, bardzo kontrowersyjne, które by ludzi poruszyły. Byłby spór. Na forum publicznym by ludzie dyskutowali, czy to powinno w ogóle się takie filmy pozwalać, ale żeby to nie miało związku, powiedzmy, ani z seksem, ani z religią. Czy przychodzi wam coś, bo to by było coś, nie? Gdybyście wpadli na pomysł, jak zrobić film, który łamie jakieś tabu, który idzie o krok dalej, ale żeby to nie dotyczyło już tych, kurde, klechów i innych tematów, no, typu seks, bo to już wielokrotnie... To już nawet ciężko jakoś zaskoczyć, coś z czymś nowym wyjść, nie? No to szczucie cycem, to już się z tego nic nie wyciągnie. Czy macie jakiś pomysł, co jeszcze można by zrobić? Bo możemy zaraz dojść do tego, że mamy tylko do
szokowania to mamy tylko temat religii i podejścia do religii i seks, czyli seks i religia, co się zresztą wiąże ze sobą trochę, bo to jakoś tak się zazębia fajnie, ciągle o tym seksie gadają różni kapłani imamowie, mułowie, księżowie, wszyscy gadają ciągle o tym seksie, jak powinniśmy go uprawiać, nie? Ludzie, maluczcy, plebs. To ich bardzo interesuje. Nie wiem, może coś takiego jest, że po prostu starszych panów, oni się stają z czasem takimi świntuchami. Popatrzcie, często takiego starszego dziadunia pokazuje się tak satyrycznie, trochę jako takiego świntucha, nie? Że trzask, flaski, wszystkim, no i tam gada jakieś sprośne rzeczy, taki sprośny dziadunio. To może po prostu to jest normalne, że faceci stają się z czasem takimi sprośnymi dziadusiami i pewna grupa sobie wymyśliła, jak z tego zrobić biznes, jak można to sobie uskuteczniać cały czas, gadać ludziom o penisach, o waginach. Nie wiem, czy wiecie, ale ojciec Rydzyk wypuścił nawet, można w jego sklepie kupić książkę o seksie. Kiedyś słuchałem na antenie Radia Maryja takich porad właśnie, ktoś tam udzielał jakiś, nie pamiętam kto to był, to chyba ksiądz był też. I opisywał dokładnie, jak tam trzeba rozpieścić kobietę. Śmiesznych słów używali, bo wiecie, ci ludzie z tych kręgów, to oni tak bułkę przez bibułkę z jednej strony, z drugiej chcieliby uchodzić tutaj za ekspertów i mówić innym, jak żyć, to bardzo silno potrzeby mają, no więc mówią takim trochę innym językiem o tych sprawach, takim kościółkowym, nie? Oczywiście przy tego typu okazjach bardzo promowane są naturalne metody antykoncepcyjne, mega skuteczne, no, jak kalendarzyk, czy stosunek przerywany, tak, to bardzo jest nieryzykowne w ogóle. Gumowy szatan zdecydowanie jest ocenzurowany i zabroniony. Tak nie do końca nawet rozumiem czego, co, dlaczego, co takiego jest strasznego w tym gumowym szatanie. Może dlatego właśnie, że jest bardziej skuteczny niż jakieś ludowe sposoby, nie? Typu mierzenie sobie, nie wiem, temperatury, coś tam przez kobietę. I chodzi o to, żeby było dużo tych katolików, nie? Żeby używali właśnie nieskutecznych metod. Rybka, panie Rybka, proszę się tu nie awanturować. Widzę, że pan jesteś jakiś awanturujący się dzisiaj chyba. No. Mogłoby nawet zaskoczyć co po niektórych, gdybyście usłyszeli, jak odważnie mówią ci różni eksperci zapraszani do Radia Maryja, księża czasami o tych sprawach, nie? To byście się po prostu nie spodziewali, że tak obficie tyle czasu poświęcają właśnie tym sprawom. Czemu to takie jest ważne strasznie dla ludzi, to też nie do końca rozumiem. Tak jakby wszystko zależało od tego, czy ktoś założy rodzinę, czy nie. I w jaki sposób to zrobi, czy naturalnie bardziej, czy nienaturalnie. I ciągle gadanie o tym, czy to jest takie ważne. No, ważne jest chyba samo to dziecko, więź z rodzicem, nie? A nie to, czy ono jest in vitro. Też się tyle o tym gada, nie? I całe ciągłe skandale, że jakaś posłanka powiedziała, że czy ksiądz, że dzieci z in vitro są jakieś inne, mają bliznę jakąś bruzdową, specjalną i to w ogóle jest jakieś diabelstwo. No nie wiem, na takich rzeczach się skupiać, to straszne jest. Ale dobra. Usiłuję sobie wymyślić jakiś scenariusz do filmu, który mógłby ludźmi albo wstrząsnąć, albo bardzo ich zaciekawić, poruszyć coś takiego nowego. Może naprawdę dobry film o czasach słowiańskich, nie? Spróbować jednak jakoś odtworzyć i pokazać to pod kątem właśnie chrystianizacji jeszcze, nie? Tylko żeby to nie była Korona Królów, tylko coś lepszego, o wiele poważniejszego i żeby to nie była telenowela, tylko mądry film jakiś.
jeszcze można by zrobić, powiedzmy, film jakiś taki antysystemowy. Mówiłem już dawno temu, że dziwne trochę wydaje się to, że do dzisiaj właściwie nie powstało, nawet kilka filmów nie potrafię wymienić, żeby się jakiś jeden znalazł. Film bardzo mocno osadzony w całym tym uniwersum stworzonym przez tych, których nazywamy szurami. Czyli wiecie, żeby było wszystko jakieś odjechane, nawet mega szurskie tematy, nie? Nagle się okazuje, że faktycznie rządzą światem ludzie, którzy chcą zgładzić ludzi, zdepopulować, nie wiem, nałożyć kagańce, obroże i smycz. Ale są też jacyś kosmici, reptylianie, nie wiem, złe moce. Wziąć to, co najciekawsze, nie? I zrobić taki film, który by... No, z Melem Gibsonem był taki film, gdzie on gra taksówkarza. Jak to się nazywało? Czy nie Teoria Chaosu przypadkiem? Czy Teoria Spisku? Teoria Spisku. No, gdzie on gra taksówkarza, który się bardzo interesuje, jest takim Klodem trochę, interesuje się wszystkimi tego typu tematami. Chemtrailsy, rząd światowy. I tam są dosyć te tematy fajnie tak wyciągnięte. To znaczy pojawiają się w końcu w filmie te rzeczy, o których tak często się dzisiaj gada właściwie, nie? Wydaje mi się, że jak coś jest popularne, jak dużo się gada na takie tematy, to aż się prosi, żeby ktoś zrobił film, gdzie mamy jakby no, taką wizję świata, gdzie tak brutalnie powiem, szury mają rację. No. Szury mają rację. Tutaj pieszczotliwie mówię szur, bo wiecie, że staram się być tutaj elastyczny i mieć otwartą głowę, nawet jak ktoś jakieś szalone rzeczy opowiada. O to chodzi, żeby sobie tu coś poopowiadać, nie? Na antenie też. Więc nie mam jakiegoś specjalnego tutaj problemu. Czy oglądałem film The Courier? To jest o... Kurier, czyli o młodym miłośniku teorii spiskowych, który jest kurierem, tak? W Irlandii on mieszkał chyba, tak? Ten kurier jakoś tak, to się w Irlandii wszystko dzieje. The Courier. No, nie mogę go znaleźć nawet w bazie Filmwebu, więc to na pewno dobry tytuł, Kurier, czy to może strollowany zostałem? Troszkę.

0: A w Sejmie znowu awantura. Ciągle awantury teraz są w Sejmie. I tym razem poszło o przyrównanie środowisk LGBT do nazistów. Tak w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu. I może trochę to przesadzone jest, bo nie wiem, czy taki głos, który kogoś, kto faktycznie są tacy ludzie, którzy czują, że są trochę stłamszeni, że za bardzo się łokciami rozpychają ci właśnie reprezentanci różnych organizacji wspierających mniejszości, że jesteśmy trochę terroryzowani tą poprawnością polityczną i tak dalej, i tak dalej. I mówienie o tym, jak jakiś poseł gada takie rzeczy, to ja bym tutaj specjalnie się nie ekscytował i to raczej powinno się... Wiecie, to jest ten problem, że u nas się nie rozmawia, tylko się ludzie przekrzykują i wyjdzie taki na mównicę, wykrzyczy swoje, następnie zostaje zakrzyczany przez opozycję swoją, nic z tego nie wynika, nie dochodzi do żadnych konkretnych debat. Ci ludzie są po prostu totalnie uprzedzeni jakoś do siebie. Ta teoria, że to jest z nami ciągła zabawa w dobrego i złego glinę, owszem, trochę tak to jest, ale niekoniecznie tak w sensie dosłownym, nie? Że oni potem sobie przebijają piątkę, chociaż takie przykłady też niektórzy podają z życia, że no, zaobserwowali wręcz, jak jacyś posłowie, którzy chwilę wcześniej się bardzo mocno byli przeciwko sobie, kłócili się, potem gdzieś tam widać ich razem, jak piją coś tam w kantynie sejmowej, nie? Sobie i rozmawiają już normalnie. Więc trochę z tej zabawy w dobrego i złego glinę jest, to jest bardzo wygodny układ, bo zamieniamy się. Raz my jesteśmy ci dobrzy, raz wy jesteście ci dobrzy, nie? I jest jakaś ciągłość, jest pewne bezpieczeństwo w tym, bo żadna ze stron drugiej nie rozliczy. Jest pewien układ, że raz my psocimy, a wy nam grozicie palcem, tylko nie za bardzo nam gruźcie tym palcem, nie? No, i zrobił się taki polityczny duopol PiS i PO i tak się mówi, że to dobry i zły glina, zabawa wieczna z nami. No, na pewno do pewnego stopnia to jest, tak. Tylko pytanie, na ile to jest posunięte? Jamci to pisze tutaj. Cześć, cześć. Depopulacyjny obelisk. Holokaust, pakty typu Ribbentrop-Mołotow. Nie, nie ma. Spisków i morderców władzy. Aha, no to no, tak sarkastycznie Jamci to tutaj wymienia pewnie te rzeczy, które jego zdaniem są ewidentnie potwierdzają, że są pewne grube sprawy. Tak, no myślę, że tutaj chyba się zgodzimy, przynajmniej tak z grubsza, nie? Wszyscy, że są spiski poważniejsze i są spiski niepoważne, no. I trzeba ciężko potępiać ogólnie spiskowe widzenie świata, bo coś jest bardzo często na rzeczy. Część spisków się potwierdziła z czasem. Okazało się, że rzeczy, co nie przypuszczaliśmy, że mogą się wydarzyć, się wydarzały, no. Już było trochę o tym na antenie, więc absolutnie tutaj nie negujemy całkowicie. Myślę, że to jest w ogóle fajne zajęcie, filtrowanie i weryfikowanie różnych teorii spiskowych, nie? Żeby w końcu do czegoś dojść. Tylko pytanie, czy tu faktycznie ludziom tak chodzi o to? Kurde, patrzę, Potrzeba zrobił niedawno audycję o patologiach na scenie szurskiej. Wymienił kilku osobników i różne niewygodne o nich rzeczy mówił. Widziałem ostatnio film jak Piotr Biedka, którego przyznam, że kiedyś lubiłem i kiedyś mi jakoś imponował, wydawał mi się ciekawą postacią, nie czułem do niego jakiejś antypatii. Teraz po prostu totalne zniechęcenie, nie? Patrzę na człowieka i słuchajcie, młody chłopak, sprawny, wysportowany, z byle powodu psika gazem w dziadka jakiegoś, tylko dlatego, że ten próbował zażegnać jakąś awanturę, nie? Bo Biedka jak zwykle łazi za ludźmi, krzyczy, grozi, tam odwołuje się, proszę mi pokazać, a ja tu jestem, a ja to wypię... I zaczyna straszliwie bluzgać na tego starszego mężczyznę, potem go psika gazem w twarz. Zachował się jak kompletny debil, jak imbecyl, po prostu, który dodatkowo jeszcze nikt go nie wychował, nie nauczył go, że starszy dziadziuś to nie jest jego rówieśnik. Po prostu totalnie mnie obrzydziło do tego człowieka. Jak można się tak zachowywać? Cześć, tam.
1: No hej. Dobra, najpierw do tego dziadka, bo ja ten film też widziałem. No ten dziadek to taki był, powiem szczerze, taki dziarski, że tak powiem, może nie byczek, ale no, często to tak się zdarza, że dziadkowie różnego rodzaju, no powiedzmy w takim wieku, może jeszcze nie takiego dziadka, takiego totalnego dziadka, ale takiego dziadka prawie, to są całkiem jeszcze rozgarnięci. No i on tak tam go trochę naruszył, tego obietkę. Ja zauważyłem, że on już chyba od pewnego czasu ten gaz ze sobą nosi. On chyba się wzorowo upodobnił do tych policjantów, bo oni tak często lubią popsikać sobie. I chyba doszedł do wniosku, że gaz, zresztą jak pójdziesz do sklepu, gdzie sprzedają jakiegoś militarnego, to usłyszysz, że to można użyć tak w obronie własnej. I to jest ten taki środek delikatny, który jest dozwolony. I on chyba doszedł do wniosku, że po prostu nie da się szturchać i po prostu będzie psikał. No wiesz, ja na przykład psikam na muchy, owocówki w domu i to jest bardzo wygodne, trafne, szczególnie kiedy umie się taki psikacz zrobić, a tutaj jest taki już taki, wiesz, konkretny, wyspecjalizowany. Ale ja nie chciałem o tym, tylko tak zauważ jedną rzecz, że właściwie to tak o wszystkim mówisz dzisiaj w jakimś takim, że mówisz, to nie jest twoja wina, ale wszystko takie negatywne jest. Te wszystkie wiadomości, które czytam, to co ty mówisz ludzie tutaj na kanale, wszystko jest jakieś takie negatywne. Nawet mi się zdarzyło Michalkiewicza zacytować, co jest takie bardzo negatywne. Szukajmy takich dobrych rzeczy. Na przykład została tam przyjęta jakaś ustawa anty-LGBT, to się chyba nazywało, czy jakoś tak, to poszukajmy dobrych rzeczy tego wszystkiego. Skoro zostało przyjęte anty-LGBT, to LGBT będzie sobie działało w szarej strefie, tak? I tyle, no, po prostu. Co ty o tym sądzisz, no?
0: To nie jest nic przyjemnego działać w szarej strefie. Raczej byśmy chcieli czuć się wolni i nie wystraszeni, nie chować się po krzakach, wiesz, i nie uciekać. To jest męczące, więc ja nikomu nie życzę, żeby musiał żyć w ciemnej, w szarej dupie, w dziurze się chować. Zdrowy jest układ, kiedy jakoś się dogadujemy jednak, nie? A nie udajemy na przykład coś i albo, nie wiem.
1: No ale zobacz, popatrz. Złapali jednego takiego jakiegoś tam, sam chyba o tym nawet wspominałeś, co sobie konia w krzakach w nocy walił i to nie był LGBT, on był chyba hetero, nie? Tak mi się wydaje. I też o tym powiedzieli, nie? Także cóż, no jest jakaś równowaga, mi się wydaje. Znaczy, ja osobiście szykuję taką niespodziankę, może nie wiem, jak to powiedzieć, ale mam ochotę zrobić kiedyś taką własną pogadankę na temat mojego stosunku, chociaż to akurat może takie słowo niedobrze dobrane, do LGBT, krótko mówiąc, i mojego spojrzenia na to, takiego właśnie z perspektywy osoby, która pamięta te czasy, kiedy po prostu no, pedał był pedałem, no i tyle, no po prostu taka jest prawda, że za komuny po prostu nikt się nie cackał, tak, po prostu mówiło się to wprost i jakoś to nikogo nie obruszało, nikogo nie obrażało. Ale też była ta różnica, że jednak ludzie tą sferę intymną trzymali w tajemnicy i tak naprawdę nie wiedziało się zazwyczaj, że ktoś jest homo, czy tam biczy, czy jeszcze inne tam. Te wszystkie literki, które są używane, ja ich nawet nie znam do końca, bo na te mi się skończyły. Ale tam słyszałem, że tam ich jest chyba 7 czy 8 aż nawet, nie?
0: Lesbian, gay, bisexual, trans i inni. No wiesz, ale to jakieś takie tu dziwne rzeczy opowiadasz, że pedał był pedałem i było dobrze i władza ludowa tu się pilnowała. To tak, wiesz, brzmisz trochę jak jakiś dziad.
1: Ale nie chodzi o to, że pedał był pedałem w tym sensie, że ktoś kogoś tak nazywał. Nie, po prostu były dowcipy na ten temat.
0: To dzisiaj też są. Jest, bardzo często się słyszy dowcipy o homoseksualistach w sumie.
1: No bo widzisz, mój stosunek do tego zjawiska, bo ja to nazywam pewnego rodzaju zjawiska, ja mam zresztą swoją teorię na ten temat, taką, której nie chciałbym teraz rozwijać, bo to by zajęło pewnie z godzinę, ale taki stosunek do tego zjawiska, które ma w tej chwili miejsce, czyli tej takiej pewnego rodzaju, no może nie promocji, ale ekspozycji tego, no bo praktycznie jak otwierasz stronę wiadomości, to gdzieś codziennie tam gdzieś w tle albo chociaż na jakimś zdjęciu jest ta tęczowa flaga. Praktycznie za każdym razem. I myślę, że to jest niepotrzebne, bo to jest niepotrzebne, to jest na takiej zasadzie, jak na przykład byś kogoś cały czas drażnił, tak? Drażnił. Większość wiadomo, wie, że większość ludzi to są osoby heteroseksualne, tak? Czyli po prostu standardowe, tak? Tutaj mamy jakiś niewielki podzbiór, chociaż słyszałem o tym, że 3% podobno aż takich osób jest, no ale to jest oczywiście kompletna bzdura. Nikt takich badań nie robi, bo one są niepoprawne politycznie. Nie lubię tego słowa, ale użyję go teraz. Tak, kiedyś słyszałem rozmowę na przykład na temat agencji jakaś Human Resource, która stwierdziła, że wśród osób właśnie z tego LGB tam jest ileś tam procent ma problemy z pracą tylko z tego powodu, że jest taka, a nie inna, nie? I od razu mi się pierwsze, co mi się wyświetla w takim momencie, to jest kto normalny mówi na rozmowie kwalifikacyjnej, jaką ma orientację seksualną. To jest tak intymna sfera, że po prostu no, są miejsca, w których po prostu się tego nie robi. No i zwyczajnie w większości przypadków.
0: A to jakieś odjechane przykłady. Kto na rozmowie się chwali? To wiesz, to taki był sketch Jima Carreya, gdzie on grał takiego geja, który ciągle się chwalił i informował wszystkich, że jest gejem. I też jak przychodził do restauracji, to ciągle tam zaczepiał innych. A co tu nie obsługują gejów? Bo ja akurat tak się składa, że jestem gejem. I taki dumny był po prostu z tego, że jest gejem i wszystkim o tym ciągle opowiadał, no ale wiesz, no, normalni homoseksualiści się tak nie zachowują, a tych ludzi trochę jest. Ty mówisz tutaj o 3%, w które no, nie wierzysz, ja bardziej będę ufny tutaj

0: tutaj w pewne statystyki. Myślę, że ktoś to jakoś tam liczy. No i mówi się od 2 do 7%. Też w świecie zwierząt podobno mniej więcej taki odsetek jest. Nie wiem, a ty uważasz na przykład, Etam, że można się urodzić homoseksualistą, czy bardziej tak kościółkowo, że to wpływ, jak się naoglądasz czegoś tam i masz złe doświadczenia, to się dopiero stajesz, możesz się dopiero stać homoseksualistą, a nigdy nie urodzić się z taką orientacją?
1: Nie wiem, czy w ogóle taki... Znaczy na pewno jest możliwość taka, istnieje taka możliwość, że przy bardzo dużej ilości tych informacji na ten temat, przeroście wręcz, i że w szkołach gdzieś tam jakieś lekcje są, jakieś szkolenia w tym temacie, że staje się to modne. Ja osobiście, kiedyś będąc w toalecie, w kinie, gdzie wyświetlany był film o muminkach, jakiś w 3D taka jakaś wersja, słyszałem dzieci, które przychodziły gdzieś koło tych toalet, i jedno do drugiego, to były dzieci może 10-12-letnie, mówił, jaki fajny ten jeden tam był muminek, on tak mi przypomina geja. I to ona tak, to była dziewczynka chyba, ona tak to mówiła z taką rozkoszą. Taka fajna postać, jaka gejowska, nie? No to jest coś...
0: A co w tym złego właściwie? Ja wiem, że to może budzić... jakieś emocje, bo jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takiego świata, w którym dzieci tak bardzo lekko podchodzą do tego i na przykład, powiedzmy, jeden dzieciak się pyta drugiego, a twój tata to jest gejem? Tak, aha. I idą sobie dalej i już o czymś innym rozmawiają. Wiesz co, mi by taki świat nawet odpowiadał, gdzie nikt już nikogo tam nie morduje w ciemnej uliczce, nie krzywdzi, nie zabija, nie ma jakiejś tam dyskryminacji, wiesz, nie ma ani rasizmu, ani homofobii, raczej byłby to chyba dobry dla mnie świat, podobałby mi się. Zawsze, słuchaj, nawet zawsze będą jakieś patologie, jacyś świry u jednych czy u drugich, a jacyś dziwni, wiesz, działacze, ale chyba jakaś robota jest do zrobienia. W polskim społeczeństwie jest bardzo duży chyba, myślę, problem na tle reszty świata z tolerancją, nie? Ludzie raczej są bardzo niechętni. Nawet to bym powiedział jest modne. Modne jest bycie anty i mówienie właśnie o pedałach. Na pewno wielokrotnie się przyłapaliście, mówię tutaj do męskiej części słuchaczy, że w gronie kumpli wstydziliście się powiedzieć gej czy homoseksualista i mówiliście pedał, nawet nie dlatego, że czuliście jakąś tam nienawiść czy niechęć straszną, tylko po prostu tak, no żeby nie wyjść, że wy jesteście za tymi tam homo, nie? No pedał, no. Cześć, potrzeba jeszcze nas odwiedził. Cześć, hej.
2: No tak, no skoro już tutaj się, skoro już słucham, to przynajmniej zostawię bardzo mocny ślad. Po pierwsze, tam jesteś ostatnią osobą na tej planecie, która mogłaby jakiejkolwiek grupie społecznej wypominać problemy z pracą, a po drugie, powiedz mi, w jaki sposób w kinie słyszałeś, co mówią dziewczynki w kiblu?
1: No, no. Ojejku, ale ty chcesz wchodzić w szczegóły, no po prostu...
2: No jestem dość ciekawy, bo
1: ubikacja
2: tak
1: kinie jest...
2: Tak, to
1: zwizualizuję to. Ubikacja w kinie składa się z tak, drzwi, umywalki i tam, gdzie oddajesz siusiu, tak?
2: No ja się oczywiście już pomijając to, że od wielu lat mówisz, że nie chodzisz do kina, ale kontynuuj.
1: To było wiele lat temu, to znaczy około 3-4 podejrzewam. I myłem ręce po prostu, a drzwi były niedomknięte i przechodziły te dzieciaki, wychodziły z sali, bo się skończył seans. Zresztą było słychać jeszcze piosenkę z tych muminków, bardzo dziwną zresztą, taką właśnie, jakbym to powiedział, gejowską trochę. I przechodziły te dzieciaki koło toalety, koło tych drzwi, gdzie ja myłem sobie ręce i słyszałem po prostu tą rozmowę, bo stanęły gdzieś tam, być może stanęły, być może przeszły tylko.
2: I co ci przeszkadza to, że muminek był gejem? Albo że ktoś docenił to, że fajnie, że jest muminek gej. Co w tym złego? Ile pieniędzy na tym straciłeś?
0: I co właśnie Etamie, faktycznie też tego nie rozumiem. Co jest złego, że dzieci mówią o tym bez jakiejś tam, bez nienawiści? No właśnie fajnie, że nie mają w sobie takiej, wiesz, nienawiści do kogoś, bo jest tam homo, nie? Tylko mówią o tym luźno i myślę, że to jest zdrowa postawa, bo pewnie nie jest to dla nich nawet jakiś specjalnie ciekawy temat. A dla kogoś, kto, wiesz, jest jakiś anty coś, to on pół życia poświęci na jakieś, na walkę z tym. To tak bez sensu trochę, no nie wiem.
1: Z tego krótkiego fragmentu wyrwanego z kontekstu z rozmowy, i z tonu, w jaki był wypowiadane to zdanie, zrozumiałem, że tej osobie, młodej osobie, która w ogóle nawet nie powinna o takich rzeczach rozmawiać.
2: A dlaczego oczywiście... nie powinna? Ile...
1: No
2: dlaczego
1: właśnie, nie według moich standardów, bo nie, bo po prostu nie. Bo jest smarkata.
0: Bo tam jest staroświecki. Bo...
2: Szkoła podstawowa. Dlaczego nie powinna, nie, dlaczego dwunastolatka, dajmy na to, ile, no nie wiem, ile te dzieci miały lat. Dlaczego nie powinna rozmawiać o tym? Dlaczego ty się tutaj uważasz za super mędrca, który twierdzi, nie, że, no, że nie wolno o tym rozmawiać? No? Nie,
1: ale mówię jako...
2: Powiedziałeś, że nie powinna o tym rozmawiać. Odpowiedź uzasadnij.
1: Zakładam, że rodzice nie wyrazili na to zgody, żeby szkoła prowadziła dzieci na film, gdzie będą postaci, które jakoś w jakiś sposób są tak skonstruowane, że dla umysłu takiego młodego człowieka są odbierane jako osoby homoseksualne, jako postaci homoseksualne, bo to była animacja, tak?
2: Czekaj, ale jeżeli miałem w swojej zerówce takie zbiory, że tam Jerzy Kiapko i tak dalej, i takie kółka, to można też zrobić taką umowę, że moi rodzice na przykład nie lubią Jerzyków i nie powinni, nie wiem, szkoła nie powinna angażować Jerzyków w tę postawę. Zdefiniuj swoje oczekiwania w proste słowa, a nie jakieś tam pierdoloty, no, że tutaj nie powinni, że tutaj coś. Konkrety, co cię tutaj boli?
1: No to konkret taki, na przykład moje dziecko było uświadamiane w szkole bez mojej zgody, po prostu.
2: Uświadamiane względem czego? Względem tego, jak wygląda świat?
1: To nie,
2: chyba
1: no
2: względem... nie masz tutaj za dużo względem, tym względem.
1: Na przykład różnic między chłopcem a dziewczynką, tych przyjemnych różnic dla nas, dorosłych. Tak?
0: A ty uważasz, no, ale tam, bo rozumiem...
2: Szkoła, żeby no. wytłumaczyć, w jaki sposób działa świat.
0: Jak działają no otóż, te narządy mylisz, nasze tam na dole.
1: Otóż się mylisz tutaj bardzo. Ja mam prawo jako rodzic, jeżeli tym bardziej jestem przymuszany. Dzisiaj bym nie pozwolił na to, żeby dziecko poszło do szkoły, uczyłbym w domu. Natomiast kiedyś byłem na tyle głupi jeszcze, że nie miałem tej perspektywy co dzisiaj i naiwnie puściłem do szkoły dziecko i po prostu uświadomiłem sobie, znaczy zresztą od razu nagrałem wtedy wideoblog na ten temat, gdzie wyjaśniam, dlaczego po prostu takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ja pamiętam swoją szkołę i pamiętam, jak to wyglądało za komuny i było to takie przaśne trochę uświadamianie, ale mimo wszystko uważam, że ta szkoła za komuny była lepsza. Nie były
2: przekazane... Chcesz mi powiedzieć, że nie jest właściwym, żeby tłumaczyć na lekcji biologii różnic biologicznych pomiędzy płcią męską a żeńską, tak? Czyli de facto... Twierdzisz, że nie powinniśmy uczyć biologii, tylko ideologii. Bo mówimy, bo póki co jesteśmy w punkcie biologicznym.
1: Ale to nie, widzisz, tutaj wynika to może z tego, że nie rozumiesz, na czym, w jakim momencie to się dzieje.
2: Otóż... A nie rozmywaj mi tego. Chłopiec w wieku 3 lat i dziewczynka w wieku 3 lat zauważają sobie, co tam mają między nóżkami, albo nawet i mniej. I wiedzą, co tam mają, a potem idą sobie do przedszkola i się dowiadują, że no tutaj chłopcy są trochę inni, dziewczynki są trochę inni. Więc rolą rodzica, rolą szkoły, rolą edukacji per se jest wytłumaczenie im tych podstaw.
1: Nie, absolutnie nie. Tylko widzisz, tutaj trzeba to szerzej niestety, musi się to rozbyć, nie masz wyjścia.
2: Jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, znaczy, że nie potrafisz, że nie jesteś w stanie zrozumieć danego zagadnienia.
0: No dobra, już tak
2: wytłumacz
0: nie...
2: Wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
1: Nie, mylisz się tutaj, tak absolutnie
0: nie
1: się mylisz.
0: Nie przyciskaj do muru tego biednego etama.
1: Jeszcze raz tłumaczę, problemem nie jest to, co się mówi w szkole, tylko problemem jest zgoda właścicieli dzieci, czyli rodziców. Mówię specjalnie właścicieli, że uważam, że należą do, powinno być, a tym, co się w tej szkole dzieje. Tutaj błąd nawet nie leży w tym, co się tam uczy, tylko przymus tej edukacji.
0: Ja to widzę tak. Etam jest po prostu troszkę staroświecki, to raz. I ma prawo taki też być w sumie. I dla niego takie tematy to są rzeczy takie intymne bardzo i to chciałby sam o tym z dzieckiem rozmawiać. I, no ale Etam, chyba zgodzisz się z tym, co potrzeba mówi, że ciężko jest od tego uciec, bo trzeba by te lekcje ocenzurować i nie mówić na biologii o orientacjach seksualnych, o narządach płciowych, o rozmnażaniu, bo to prowadzi już do tych tematów, które tobie są nie w smak i się ich boisz, że ci dziecko zgwałcą mentalnie, nie? Że jak opowiedzą tam o homoseksualistach coś.
1: Dokładnie, no prawie dokładnie to opisałeś, natomiast, no, jak mówię, to jest bardzo delikatna sfera. Są pewne takie kluczowe, to nie tylko się tyczy tej warstwy, tak? Są pewne kluczowe rzeczy. Ja tutaj bym musiał być na bieżąco, ale już te lata minęły od czasu podstawówki i po prostu dostrzegałem takich wiele elementów w szkole. Ja byłem na tyle bezczelnym rodzicem, że wchodziłem nauczycielom na lekcję i po prostu byłem na tej lekcji osobiście. Tak? Za zgodą nauczyciela, bo oczywiście się pytałem, czy mogę być na lekcji, bo chciałem po prostu posłuchać sobie, co się tam dzieje w tej szkole obecnie. No po prostu rodzic powinien mieć świadomość, a to, że większość, i niestety znowu dochodzimy do demokracji, większość ma rację, jak to mówiła jedna moja koleżanka debilka na uczelni, to po prostu powoduje to, że mamy taką sytuację, a nie inną. Człowiek jest jednostką. Jako jednostka powinien decydować. Powinna być różnorodność w szkołach, różne klasy, a program nauczania powinien być ściśle, szczególnie w tych kluczowych tematach, jak uświadamianie, które należy do rodziców, a nie do szkoły, powinien być ustalany z dyrektorem szkoły. No ale to my mamy zupełnie...
2: Ale sam od samego początku przyczepiłeś się do tego, że jakaś losowa dziewczynka, która razem z tobą oglądała Muminki, którą podsłuchiwałeś, kiedy sobie myła ręce, kiedy ty myłeś sobie ręce, której prawdopodobnie nie znasz, nie wiesz, jakie wartości przyświecają, już jadąc twoją ideologią, jej właścicielom, co jest w ogóle jakąś abominacją, bo niewolnictwo w naszym regionie już dawno znieśliśmy i to jest po prostu człowiek, którego należy szanować dokładnie tak samo jak każdego innego człowieka. Ale okej, możesz sobie wierzyć w niewolnictwo, twój wybór, nie jestem twoim dzieckiem na szczęście, no ale masz pretensje do tego, że wiesz, że obca dziewczynka stwierdziła, no kurde, no fajny Muminek, taki gej.
0: Etama to po prostu zszokowało trochę. No. Zszokowało go po prostu.
2: Mimo, że nie wiesz, jakie są wartości, które reprezentują jej rodzice, poniekąd właściciele pchu, jakie chcą te własności i właściwości przekazać.
1: No tak, tutaj masz akurat rację, bo być może jestem w błędzie, bo nie znam, że tak powiem, rodziców przypadkowo przechodzącej koło męskiej toalety, bo ona nie była w środku, tylko przychodziła sobie obok z dzieciakami. Jak słyszałem po krokach, było to kilka osób, które ze sobą dyskutowały. A potem, gdy wyszedłem już z toalety, zorientowałem się, że to jest może trzecia, może czwarta klasa podstawówki. Tak przynajmniej po wzroście, tak było trudno ocenić. No, mamy zupełnie inne spojrzenie, jesteśmy z zupełnie innych pokoleń, to musimy sobie uświadomić, tak? Ty masz troszeczkę do przodu.
2: Ale to nie ma żadnego znaczenia.
0: Nie ma żadnego znaczenia.
2: Nie, bo nasze podejście do tego, jak wygląda wychowanie ludzi młodszych od nas, obcych ludzi, bo mówisz tutaj o osobie dla ciebie obcej, nie ma jakiegokolwiek znaczenia i moja racja jest równie beznadziejna jak twoja. Z uwagi na to, że świat się zmienił, my nie wiemy, jak on teraz wygląda, i powinniśmy co najwyżej zamknąć się w ciub i patrzeć, czy to idzie w jakimś sensownym kierunku. Więc powiedz, co tak cię zabolały te homoseksualne Muminki? Co ci tam przeszkadzało, że Muminek jest gejem?
1: Nie, homoseksualne Muminki, bo ja tego filmu nie oglądałem. Natomiast zauważyłem, jak mówię, to jest sytuacja, która trwała kilkanaście sekund. Więc ja dlatego zaznaczyłem, że to jest fragment wyrwany z kontekstu. Tak, z kontekstu,
0: no i to w sumie nie wiem, czy jest co się tak skupiać na tym jednym, na tej jednej scence. No, Etam się podzielił z nami, że coś go tam zszokowało, zaskoczyło. I też nie ma co z igły widły robić. Też ma chłopak, wiesz, a potrzeba, ja się zgodzę tu, że to, z jakiego jesteśmy pokolenia, ma jednak znaczenie. Jak byliśmy różnie wychowywani w innej jeszcze mentalności społeczeństwa i co innego w mediach, wiesz, to wszystko ma wpływ ogromny na to, kim jesteśmy potem, nie?
2: To prawda, ale to nie znaczy, że nasz argument ma większą legitymację, żeby go przekazać dalej. bo to, że jesteśmy starsi albo młodsi, że się wychowaliśmy za Gierka, za Bieruta, za KG Bieruta, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Każdy z nas może się dokładnie w ten sam sposób mylić i twoja cyferka przy PESEL-u nie jest argumentem, że jesteś nagle w jakiś magiczny sposób mądrzejszy.
1: Ale nie, nie, to nie to.
0: On nie twierdzi, że jest mądrzejszy, tylko no, że inny, że inny, że ma inne podejście, bo i tłumaczy to między innymi tym, że był w trochę innym w świecie się wychowywał. No ja to rozumiem, no przecież nie, to też ciężko oczekiwać, żebyśmy mieli tutaj w takich sprawach wszyscy takie samo.
1: No. Jak ja miałem tyle lat, co te dzieci, które wychodziły, to mnie uczyli głównie nauczyciele, którzy mieli w dacie w tym wspomnianym PESEL-u lata przed 1939 rokiem. To było inne zupełnie pokolenie ludzi niż to pokolenie, które bardzo dobrze poznałem, będąc w Radzie Szkoły i w szkole podstawowej, i pomijam gimnazjum, gdzie się nie udziela, i w szkole średniej, gdzie po prostu byli już nauczyciele, którzy byli dla mnie dziećmi. Bo to były osoby 26-27-letnie często. Tak? I po prostu ja widziałem, jaka jest gigantyczna różnica między tym, co pamiętam, a bardzo dobrze pamiętam szkołę, i tym, co spotkałem tutaj. No.
0: Dobra, tak trochę, wiesz, dynamicznie, tam dynamicznie, bo jest nas tutaj trzech na antenie, a ty tak, wiesz, tak wolno, starannie cedzisz
1: może
0: te inaczej. Słowa.
1: No, trochę krócej. W prywatnych rozmowach, po zebraniach, kiedy miałem okazję rozmawiać głównie z wychowawcą klasy, bo raczej rzadko się zdarzało, że z innymi nauczycielami, oni zupełnie zmieniali retorykę swoją. Można było z nimi normalnie porozmawiać, można było pewne rzeczy powiedzieć, ale kiedy siedzieli rodzice, to się nie dało. To była rozmowa właśnie taka w atmosferze i otoczce tej cywilizacyjnej, którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli z tym innym światem, no, po prostu, który się
2: zmienił. Ale to jest stan zastany. To jest stan zastany, w którym twoja córka się wychowywała i na którą za bardzo nie masz wpływu. Być może masz rację. Nawet jeżeli masz rację, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia z uwagi na to, że realia się zmieniły i ty kompletnie pomijasz ten fakt.
1: No właśnie, ty dotknąłeś istotnej rzeczy. Nie masz wpływu. Właśnie, kiedyś rodzice i dziadkowie mieli znacznie większy wpływ niż w tej idiokracji, która jest w tej chwili. To jest fakt. To jest
2: a
1: fakt.
2: Dlaczego twierdzisz, że twoja racja jest twojsza niż ta racja, która jest dzisiaj bardziej być może rozmyta? Dzieciaki są na pewno dużo bardziej niezależne. Dlaczego twierdzisz, że wgrywanie ustawień kablem od Prodigy jest lepsze niż wychowanie dziecka przez iPada?
1: Bo na kiedyś kiedyś wgrywali to członkowie rodziny, a dziś większy wpływ i co więcej nastawiający przeciwko tym prawdom, które głosi starsze pokolenie, mają osoby trzecie i zupełnie obce.
0: Etamie, ja bym to sprostował. Kiedyś sprawdzano, jaka jest wiedza Polaków o antykoncepcji, o seksualności, o tak dalej. Wiesz, no, też wspominałem w innej audycji, że za PRL-u to raczej tak ludzie się kochali, wiesz, w nudny bardzo sposób i taki sztampowy właśnie, wiesz, tam na misjonarza wszyscy tak dalej. Ale do czego zmierzam? Jestem przekonany, że tak z 80% rodziców po prostu nie potrafi nawet gadać z dzieciakiem o takich sprawach i macha na to ręką. Stąd to takie powiedzenie, dziewucha go nauczy, nie? To jest takie po prostu machanie ręką na to i to nie jest tak, że mamy dwie alternatywy. Albo rodzic wytłumaczy, no tak, wytłumaczy, jak potrafi i jak się sam orientuje, jak znajdzie w sobie taką odwagę, jak będzie potrafił to fachowo zrobić, co myślę, bardzo rzadko się zdarzy. I tyle.
1: Niestety masz rację. Rozmawiałem z wieloma rodzicami i czasami taką grupkę dyskusyjną byśmy robili. I kiedy opowiadałem im, jak u mnie w domu wygląda moja interakcja, ile czasu poświęcam z dzieckiem, to oni tak się patrzyli na mnie tak dziwnie trochę. A kiedy masz czas na to, na tamto? Ja mówię, nie no, nie po to zrobiłem dziecko, żeby się nim nie interesować. A rzeczywiście masz rację, że...
2: Mogę zadać osobiste pytanie?
1: Pewnie, że tak.
2: W jaki sposób rozmawiasz z córką o seksie?
1: Otwarcie.
2: Nie, daj jakiś przykład.
1: No teraz ci nie dam przykładu, parę razy słyszeliście na antenie. na ten temat. Normalnie. Po prostu, bez żadnych tajemnic. Wręcz powiem w ten sposób, jeżeli chcesz przyprowadzić chłopaka do domu, to nie ma problemu, przyprowadź go, bo wiem, że nie mam już na to wpływu w tej chwili żadnego w tym okresie życia, tak?
0: Może Etam uczy takich środków antykoncepcyjnych, Karolinę, rzuć sól, zalewę ramię, albo tam jak piąta faza księżyca, to wtedy...
2: Albo podnieś folię z dat much pod spleśniałymi naczyniami.
0: Nie, no to też rozmawiać to można, tylko pytanie, czy faktycznie się młody człowiek czegoś dowie wartościowego, bo na takich zajęciach to się o różnych rzeczach mówi, o higienie tych narządów różnych płciowych naszych, o różnych środkach antykoncepcji. I dla nas to może być zaskakujące, że ktoś nagle nie wie bardzo prostych rzeczy, nie? Jakichś, a tak bywa. Więc ja bym się jednak stawiał na edukację jakąś, a nie zostawiał wszystkiego rodzicom. Chociaż jest to sprawa oczywiście, no wzbudza to kontrowersję, czy szkoła powinna wychowywać, a za wychowywanie się bierze, tak nie wiedzieć do końca może czemu, to te sprawy seksualne, nie, że to jest już wychowywanie, a nie edukacja, wiedza.
2: No tutaj całkiem no, celnie krawiec, tak. No w sumie to jest ciekawe, bo tutaj pochodzimy może nie z trzech pokoleń, ale powiedzmy z trzech różnych etapów i to też edukacji, i to też systemu w Polsce. Krawiec, jak wyglądała twoja edukacja seksualna, o ile taka istniała wówczas?
0: Miałem w szkole podstawowej normalne, całkiem fajne zajęcia, ale to było trochę tak z partyzanta, bo nauczyciel od polskiego po prostu był taki, zawsze hopsił do przodu i zorganizował takie zajęcia, gdzie były bardzo fajnie przemyślane, bo na przykład jak ktoś miał jakiś problem, jakieś pytanie, to mógł napisać to na karteczce anonimowo i było to potem odczytywane oczywiście anonimowo, więc nikt nie musiał się wstydzić. I pamiętam, że bardzo ciekawe pytania padały, właśnie takie bardzo konkretne, o to tam ile trwa ciąża, a czy jak się włoży i się wyciągnie szybko, to też będzie. Takie i mieliśmy zresztą w klasie koleżankę, która bardzo wcześnie zaszła w ciążę, to była no, taka dziewczynka, nie? No coś tam były jakieś, coś tam dziwne się rzeczy jakieś działy, może nie, albo nie wiem, po prostu może taka była za chłopakami już wtedy, no zdarzyło się, była normalnie z brzuchem koleżanka i to była, nie wiem, siódma klasa podstawówki, jakoś tak, nie? To już trochę tak. No w każdym razie miałem takie zajęcia, gdzieś tam miałem szybko styczność z pornolami, też gdzieś tam podkradłem, nie? Ojcu gdzieś jakąś kasetę, no. Też takie rzeczy. Jakieś tam z kolegami się gadało, tak wszystko po trochu, nie?
2: U mnie było to jeszcze o tyle fajnie, że jakoś w okolicach czwartej klasy podstawówki, co też mi się dość bardzo podoba, zaczęło się tak zwane wychowanie do życia w rodzinie i to przez 3 lata robiła pani od biologii do szóstej klasy podstawówki, potem poszliśmy do gimnazjum i potem to przejęła katechetka. Natomiast to wychowanie do życia w rodzinie bardzo dobrze wspominam z uwagi na to, że to były zajęcia raz na tydzień, tylko było raz lekcja wspólna, raz chłopcy i raz dziewczynki. To znaczy tam były grupy, tak wiesz, tydzień po tygodniu, nie? Że raz lekcja wspólna, a potem a drugiego tygodnia jedna grupa chłopaków, druga grupa dziewczynek z drugą biologicą i potem znowu wspólna lekcja, więc ten takie wiesz, to takie wspólne powiedzmy dogadanie się wyglądało mniej więcej w miarę sensownie. Potem no to już nie do końca, a w szkole średniej, w ogóle to nie istniało. W szkole średniej, gdzie już wiesz, no buzują hormony, w szkole średniej, gdzie większość dzieciaków traci swoje dziewictwo i prawictwo, to już nie istniało. Dlaczego? Nie wiem, nawet nie chcę pytać, nawet nie chcę się zastanawiać, ale myślę, że świat by wyglądał trochę lepiej, gdyby, a przynajmniej ludzie, którzy nie planowali ciąży tak wcześnie, by nie wpadli, gdyby coś takiego przynajmniej było. No bo no niestety, no nie oszukujmy się, to jest lekcja jak każda inna. Oczywiście możesz się sam nauczyć krzesać ogień, ale jeżeli ktoś inny ci powie, jak ten ogień krzesać tak, żeby się nie poparzyć, no to wyjdziesz na tym lepiej. A Etam, jak u ciebie ta edukacja wyglądała?
0: Ja tylko jeszcze w dwóch, przepraszam, tylko jeszcze dwa zdania szybciutko. Miałem dorosłych kolegów, normalnych facetów, praca, żona, dzieci, którzy zaszli, zaszły ich kobiety w ciąże, bo oni nie wiedzieli, że stosunek przerywany to nie jest taka pewna za bardzo metoda. Nie wiedzieli tam o kropelkowaniu i tak dalej. No i wpadka, nie? No więc widać, że normalne, kumate osoby, które się na wielu rzeczach znają, są całkiem światłymi ludźmi, bo raczej się w takim towarzystwie starałem obracać, no to nie wiedzą takich rzeczy prostych, wydawałoby się, nie?
1: Krawiec, to jest kropelkowanie.
0: No widzisz, no ty byś, widzisz, nie potrafił porozmawiać z Karoliną o takich sprawach. Raczej byś jej dawał takie rady, że tam, takie wiesz, jak tatko może dawać, nie? Że tam uważaj i tego, nie za wcześnie, bla, bla, i tak dalej.
1: Trzeba zapytał się, jak to u mnie wygląda. Ja bardzo dokładnie pamiętam tą lekcję z 1982 roku.
2: Liczbę pojedynczą.
1: Kiedy przyroda zamieniła się w biologię i zmieniła się nauczycielka, to była taka, no, dla nas wtedy starsza pani, wydawało się, nie wiem na dzisiejsze, ile mogła mieć lat. I ona mniej więcej powiedziała takie zdanie, może to tu prawie, że idealnie zacytuję. Kiedy rodzi się dziecko, a nie przynosi je bocian, rodzi się z kobiety, znaczy i było takie zdjęcie z brzuszkiem, nie? Że tam wychodzi dziecko, no, takie symboliczne, bardzo ikoniczne rysunki były pokazywane, to pani pielęgniarka, która odbiera poród, patrzy między nóżki, czy coś dynda, czy nie dynda. I wszyscy się w tym momencie zaczęli śmiać. I to był koniec lekcji uświadamiania. No,
0: super, to naprawdę szacun. A jeszcze mi się przypomniały, takie książki były wydawane dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Tam, nie wiem, od 5 do 8, od 9 do tam do 13, jakoś tak. To była taka seria książek właśnie w całości poświęconych wychowaniu seksualnego, i one były przeznaczone dla młodych ludzi. I to warto może kupić czasami taką książkę dzieciakowi, nie?
2: No przede wszystkim to nie są rzeczy, o których będziesz chciał rozmawiać ze swoimi rodzicami, tak? Bo czujesz pewien wstyd. Przynajmniej ja tak sobie, po sobie czuję, tak? No za bardzo, mimo że moi rodzice byli belframi, to niezbyt sobie pod tym względem poradzili. Ja sobie poradziłem tak jak mogłem. Miałem bardzo fajną biologicę w podstawówce i w gimnazjum, więc jakoś przynajmniej wyszedłem na ludzi. No ale to są rozmowy trudne po obu stronach, zarówno rodzica, jak i dziecka, tak? Bo nawet jeżeli jesteś ojcem, tak? Wyobraź sobie, tak? Jesteś ojcem, tak? I w pewnym momencie ten chłopak przychodzi do domu i w pewnym momencie masz taką prostą świadomość. Ej, ten facet rucha moją córkę.
0: No.
2: Po prostu,
0: no.
2: Nie? To nie jest łatwe.
0: No nie jest.
1: A wcale, że nie. Wcale, że nie.
0: No tak, ty byś o futrynę byś wziął łbem, tam go walnął zaraz. Pewnie
1: nie, nie, absolutnie nie.
2: Ciosem drukarkowym.
1: Nie, absolutnie nie. Wy macie za takiego, jak mnie rozumiecie przez to, co ja mówię. Ja zawsze troszkę koloryzuję może ze swoimi za bardzo rzeczami. Ale to absolutnie nie. Faktem jest, że za moich czasów, tych takich, no, przełom lat 70-80, tak, do połowy lat 80, to było takie bardzo toporne. No, potem w siódmej klasie była druga lekcja uświadamiająca, gdzie przyszła pielęgniarka i wyświetliła z projektora takiego 16 mm film, gdzie były pokazane łona mężczyzny i kobiety, oczywiście zarośnięte.
0: To bardzo ważne, w tej opowieści, że zarośnięte.
2: 16 mm.
1: No 16 mm, takie były projektory. Każda szkoła miała projektor 16 mm. Tak jest. I tam były te filmy właśnie edukacyjne różne. To trwało aż do lat 90. wczesnych właśnie używanie tych projektorów. I w technikum mieliśmy taką lekcję, gdzie przyszła taka grupa osób, to chyba byli studenci medycyny, tak mi się wydaje, bo byli bardzo młodzi, niedużo starsi od nas i oni nam opowiadali z kolei o właśnie o możliwości zajścia w ciążę, też poruszyli temat gwałtów. Ja zresztą się wykupiłem strasznie na tej lekcji, bo pani, która tam wykładała, czy ta dziewczyna, czy tam pani, bardzo młoda osoba, powiedziała, że w Polsce za gwałt zbiorowy jest 3 lata. Ja wstałem i zacząłem liczyć dziewczyny. Mówię, to się opłaca, nie? Wszyscy się oczywiście też zaczęli śmiać.
0: No oczywiście, jak ty coś się tam powiesz, zawsze się śmieją.
2: Normalnie boki zrywać. Gdzie moje boki? Gdzie moje boki?
1: Słuchaj, gdybyś był w klasie maturalnej, usłyszałbyś rzecz, na którą na pewno byś się skrzywił. Otóż mój wychowawca powiedział przed maturą w ten sposób. Chłopacy, dziewczyny, że było do chłopaków i do dziewczyn, bo ja byłem w klasie takiej mieszanej, mimo że to mundurówka, i powiedział w ten sposób, że pamiętajcie o

0: papieża.
1: A takich... Tylko wiesz co... No, anegdotka.
2: Naprawdę wtedy nie było żółtych majtek, bo były tylko galoty takie męskie, duże, bo to było zaraz po komunie czas i no majtki żółte było ciężko, a po drugie to nauczyciel zaczął się pierwszy śmiać z tego, co powiedziałem. Powiedział, że Maciek chodzi na siłownię i ma ciężkie żarty.
1: Słuchajcie, a z tym wychowaniem seksualnym to naprawdę chyba jest jakiś problem, skoro seksuolodzy sami o tym mówią, że dorośli Polacy tak często mają problem z tym, że na przykład nie wiedzą za bardzo, że prawdziwy seks to tak nie wygląda jak w pornolach i mają bardzo duże tutaj oczekiwania od partnerki swojej i bardzo dużo z siebie jakby dają i strasznie się martwią, że nie mają 40-centymetrowego pytonga, nie? I to jest ich dramat życiowy. Albo jeszcze wielu takich innych prostych rzeczy ludzie nie wiedzą. Co tam jeszcze takiego było? Taki popularny jakiś mit. Dobra, może zaraz sobie przypomnę.
2: No, na przykład, że kobiety mają takie cycki, które sterczą, to jest taki mit, bo w większości wiszą, a nawet już młodym dziewczynom. Już tak wspomnę o tym, co się na trzepaku powiesiła i po prostu powiesiła, czy zwisła i sweterowa cycki na twarz. To było pierwsze takie gołe, które widziałem do góry nogami.
1: Skoro w takim...
0: Możemy się tutaj śmiać, możemy się tutaj bawić, tak, ale ja osobiście znam typiarę, która mając 16 lat, kiedy wspominała sobie sytuację, kiedy miała lat 13, kiedy ją stary dotykał no, tak ostro seksualnie, tak, i ona nie widziała w tym absolutnie nic złego, bo jeszcze nie kąsała, jeszcze nie miała... To znaczy, no już jako dziewczyna była dojrzewająca, tak, ale nie widziała w tym dotyku absolutnie nic złego, tak? Być może dlatego, że właśnie nikt jej nie powiedział, że no w pewnym momencie, no to jakieś buziaczki, jakieś macanki, no to już nie są takie do końca fair, bo to też jest taki bufor, tak, pomiędzy dzieckiem, tak, a dorosłym człowiekiem, gdzie no, trochę się trzeba tak zastanowić jako dorośli ludzie i zrobić właśnie taki bufor pewnego bezpieczeństwa. No i no, skąd ta biedna dziewczynka miała wiedzieć, że no stary po prostu był jebanym pedofilem, no.
1: No właśnie, no kiedyś ojciec zaczyna się budować taki mur między nim a córką i już jest nie do pomyślenia, że będzie tam dziecko mył, już jest za duże trochę, nie? Ale takie rzeczy. I dziecko ma prawo też wiedzieć, usłyszeć konkretną wiedzę, czym jest zły dotyk, kiedy już nie wolno. Takie informacje to właśnie, kto ma to przekazać? No to niech ten pedofil stary przekaże, tak? I będzie dziecko uświadamiał, bo broń Boże, szkoła. A słuchajcie, no tak, a jeszcze...
0: Dziecko jest własnością, nie? No,
1: własnością tego pedofila.
0: Własnością ojca i księdza, najlepiej.
1: O, księdza przede wszystkim. O, z takich rzeczy, o których okazuje się, że często ludzie nie wiedzą, no to też ta gra wstępna. Pamiętam właśnie w tym wykładzie w Radiu Maryja, no to tam godzinami tłumaczono tym biednym ludziom, że to nie rzucaj się od razu jak na kawał mięsa na kobietę swoją i jak ją już zaspokoisz w 2 minuty, to nie idź spać od razu, tylko to inaczej trzeba trochę, to trzeba powoli, to delikatnie. No i skoro takie rzeczy trzeba ludziom dorosłym tłumaczyć, to chyba nie jest za dobrze z tą edukacją seksualną.
0: To jest takie etamistyczne myślenie, że wiesz, że myśmy sobie poradzili, ja sobie tutaj włożyłem to w tamto, bo to nie wolno powiedzieć słowa seks, tylko te sprawy, to jest w ogóle jakiś taki probierz w ogóle. Jeżeli mówimy te sprawy, to już w tym momencie przegraliśmy naszą całą edukację seksualną i sami powinniśmy się gdzieś tam zwrócić i tak sobie przewalidować swoje własne życie i swoje własne podejście. Więc okej, tak, oczywiście każdy głupi może sobie wsiąść za kierownicę samochodu wyścigowego i go rozbić na pierwszym lepszym drzewie, no ale nie bez powodu istnieje coś takiego jak szkoła jazdy, tak? Nie mówię tutaj nawet o prawie jazdy, bo to jest szkolenie na zdanie egzaminu, ale o takiej zaawansowanej szkole jazdy, żeby sobie poradzić gdzieś w terenie, co jest dużo trudniejsze. Czy nie wiem, czy szkoła tutaj do was obu nawiążę, szkoła grafików. Każdy głupi może sobie wziąć ołówek i zacząć rysować po tym,

0: kartce bloku. Tak? Każdy. Ale jeżeli będziesz miał ku temu jakieś, nie wiem, jakąś wiedzę, jak coś rysować, jak coś tutaj odbić, jak jakieś pierdoloty, no to zrobisz to po prostu dobrze, a nie na odpierdol się.
1: No.
0: No, to jest, i to jest punkt, w którym to nie jest ideologia, tylko po prostu zwyczajna edukacja. I elementem tej edukacji jest to, że sorry, ale chłopcy, niektórzy chłopcy lubią chłopców, niektóre dziewczynki lubią dziewczynki. Tak po prostu jest. Taka jest kolej rzeczy, taki jest porządek rzeczy.
2: No tak się zdarza, ale mówię, to jest temat ciekawy, bo kiedyś będę chciał go rozwinąć, jakie są moje podejrzenia odnośnie tej takiej właśnie promocji nachalnej tych tęczowych środowisk.
0: A ja ci mogę bardzo szybko wytłumaczyć tę nachalną promocję. Ona się skończy w momencie, kiedy ci się skończy ból dupy o to, że ta promocja nachalna jest.
2: Nie,
0: natychmiast się skończy.
2: To jest
0: to
2: jest trochę bardziej skomplikowane, ale
0: nie, znaczy, to jest wiesz co?
2: Proste. Nie,
0: dokładaj dodatkowych warstw tam, gdzie nie są potrzebne. Tu chodzi o to, żeby cię oswoić z tym, że chłopiec z chłopcem może przez park sobie pójść za rękę, usiąść na ławce i się pocałować i nikt nie będzie miał o to bólu dupy. Tylko ale nie wyłącznie o to chodzi.
1: Ból dupy to może mieć jeden z tych chłopców.
0: No i niech sobie ma.
1: A niech se ma, no.
0: Niech sobie ma, to jest ich prawo. To jest ich prawo.
2: Mnie to nie interesuje, aczkolwiek nie chciałbym tego oglądać, no ale to jest inna sprawa.
1: A całującą się hetero parę już chętnie byś oglądał, ale zbijki to w ogóle, uwielbiam się poglądać.
2: Nie, to w ogóle
1: ale pedałów nie.
2: Trafiłem już dawno temu, absolutnie.
1: Ale potrzeba ma rację, jak ludziom to spowszednieje, to skończy się manifestowanie takie nachalne, ale bo coś w tym jest, że skoro to budzi takie kontrowersje, tak ludzi dzieli, to znaczy, że potrzebne jest automatycznie, bo trzeba, musi to ludziom spowszednieć, musimy przestać o tym gadać i się tym ekscytować trochę za bardzo.
2: Problem jest prosty do rozwiązania. Wydzielamy jedno z 49 województw, bo taki podział administracyjny byłby lepszy. Takie małe województwo, nazywamy je gej czy tam LGBT.pl i przeprowadzają się tam wszyscy, którzy tak chcą mieć i tyle.
0: Wybieramy sobie dawne szczecińskie, wobec czego wypierdalaj ze swojego domu i szukaj sobie domu gdziekolwiek indziej.
1: Pakuj się tam.
2: O Boże, kochany. I istnieje coś takiego jak wywłaszczenie. Cenę trzeba wtedy dać troszeczkę wyższą niż wartość nominalna nieruchomości. Bym się przeniósł najwyżej, gdybym nie chciał mieszkać. Aczkolwiek nie wykluczam to, żebym mieszkał sobie dalej.
0: Jako proponent tej koncepcji ty powinieneś zapłacić za te kwestie, tak? No, sorry, jeżeli bolą cię homoseksualiści, którzy idą po ulicach, którzy rozmawiają o homoseksualnym muminku i to w wieku, który nawet nie jest jakoś, nie wiem, atrakcyjny seksualnie, no to problem nie leży po stronie tego dzieciaka, problem leży po twojej stronie.
1: 12-13-latki, ogólnie takie dzieciaki dojrzewające, to z tego co pamiętam, całkiem sporo się gadało o tych sprawach, o seksie i to o dużo gorszych rzeczach niż o muminku jakimś tam homoseksualnym. Pamiętam, że mieliśmy takiego nauczyciela, którego podejrzewano o to, że pedofilem jest, bo coś zbyt często brał tam na kolanko, w dupę lał, jakieś wyjazdy były dziwne, gdzie on tam się wkradał do sypialni i psikał jakimś tam dezodorantem, a psik. I tak w końcu wyszło, że faktycznie coś jest na rzeczy, zrobiła się afera, a myśmy jako tacy właśnie 12-13-latkowie swobodnie gadali o takich sprawach, czy to pedofil, czy nie pedofil, a co, a jeszcze cię złapie i ci to zrobi to i tam, to tak bardzo swobodnie i to były rzeczy, które by ciebie tam mogły totalnie zaszokować. Wiesz, bo ty jesteś jeszcze trochę tutaj, no najstarszy jesteś, no to ty jeszcze w innych czasach się wychowałeś, no być może w takich czasach, gdzie się wstawało na lekcji i pani profesor, proszę o udzielenie mi głosu. Chciałem zauważyć, że kolega Kmieciak żuje gumę, dziękuję. To były takie czasy, że tak się w szkole funkcjonowało, a dzisiaj to już zupełnie inaczej, nie? Z nauczycielem na ty, kosz na łeb, siedzieć cicho ma, no.
2: No nie, aż tak może źle to nie jest, przynajmniej w tych szkołach, w których ja tam coś robiłem, aczkolwiek jednak mimo wszystko No wiadomo, że inaczej jest, bo chodziłem, tak, ale jednak wolałem tą starszą odmianę edukacji niż obecną, zdecydowanie. Musi ale być wiesz, dystans.
0: Musi być ale dystans. Świat się zmienił od tego czasu. Wiesz, w moim ogólniaku, no i nie tylko w moim, ale tutaj nie będę Jacka ciągnął za język, że chodziliśmy do tej samej szkoły średniej, była taka tradycja, że do nauczyciela się zwracałeś per panie profesorze, pani profesor. I o ile wówczas mnie to trochę drażniło, no bo te, no tam profesor, kurde, kurde, ledwo chujem magistrem, nie? To tutaj trochę powiem, że z perspektywy rozumiem to, i myślę, że ten taki dystans, o którym ja tam mówisz, był całkiem fajnie zakrojony. To była oczywiście szkoła publiczna. Natomiast teraz z perspektywy tych już 20 lat ponad, tfu, kurde, Jezu, no 20 z hakiem, no to myślę, że to był całkiem dobry pomysł, tak? No nie wiem, no wydaje mi się, że ten autorytet Belfra, fajnie, żeby on był, tylko też nie każdy Belfer na to zasługuje, ale to jest już zupełnie inny temat, którego może nie poruszajmy teraz, bo rozwiążemy kolejną puszkę Pandory.
1: A co myślicie o tym, bo tutaj Swata napisał taki świat, w którym no faktycznie tak jak teraz trochę, że mniejszości mają często jakby więcej do powiedzenia niż ogół społeczeństwa, nie? Że jest taki czas mniejszości.
0: Przykład, dawaj przykład.
1: No właśnie, może ci z LGBT, albo jacyś Żydzi, albo jacyś nagle, no nie wiem kto jeszcze, Szury, no to tak jakby jest trochę, że mają, starają się być bardzo ważni i głośni różni ludzie, których nie jest tak dużo, których nie jest taki dużo odsetek. Ale nie wiem, to tak tylko tutaj z czata.
0: Znaczy wiesz, no każdy ma prawo do swojego głosu, tak? Nawet Etam, dobra, pominę obelgę, ale nawet Etam ma prawo do swojego głosu, tak? No i tyle, tak? Tam jest głośny, tam jest, ma swoją charyzmę, dobrze ją wypracowuje i jakoś tam sączy ten jad do uszu słuchaczy. No i co? No to jest jego prawo, tak? Więc jeżeli znajdzie się jakakolwiek mniejszość, nieważne czy to będzie LGBT, Żydzi czy cykliści, co wcale nie jest żartem, bo cykliści zrobili całkiem sporą robotę, żeby się domagać w większych miastach ścieżek rowerowych, no to kurde, no jeżeli coś cię boli, no to mów o tym głośno, uzasadnij to, no i albo rozwiążemy ten problem, albo go nie rozwiążemy, jeżeli twój argument nie jest poprawny.
1: Może to jest właśnie
0: nie rozumiem,
1: fajny.
0: Jaki to jest problem?
1: Może to jest w ogóle fajny świat, w którym mniejszość ma szansę w ogóle, ma coś do powiedzenia, bo taki świat, w którym rządzi większość, motłoch, ogół, szara masa ludzka, to jest jakiś straszny świat, faszystowski, taki albo komunistyczny. Albo nazistowski.
2: Ja myślę, że ta nasza rozmowa jest może tak ma taki charakter, bo my jesteśmy, znaczy szczególnie potrzeba i ja jesteśmy bardzo kontrastowi, natomiast ja naprawdę nie jestem aż taki kontrowersyjny, jakby z tej rozmowy wynikało, bo tak nie jest po prostu. Ja na przykład
0: martwię
2: się o mnie...
0: Masz ból dupy o homoseksualne muminki, jesteś kontrastowy. Nie udawaj.
2: Nie mam bólu dupy, tylko ja bym takich muminków nie nakręcił, ale to jest inna sprawa. Natomiast,
0: nie nakręciłbyś, bo nie umiesz.
2: Natomiast ja jestem za mniejszościami. Ja na przykład obserwuję na każdym kroku, zarówno w marszach LGBT, jak i w kościele, jak i w innych instytucjach i polityce, na przykład brak karłów. Czy widzieliście kiedyś księdza karła?
1: Ksiądz nie może być, są jakieś takie reguły, że nie może być
0: tak,
1: bez palca.
0: To... Nie może być pierdolnięty, znaczy się nie może być upośledzony. No. Tak.
1: Ale też, ale nie może też nie mieć palca. Może być całkiem zdrowy na umyśle człowiek, który nie ma palca i on nie może być kapłanem, bo ten palec mu jest bardzo potrzebny. To jest ciekawe.
2: A tak. Jeśli podczas dawania komunii ktoś mu go odgryzł po prostu?
1: Jakiś nadgorliwy wierny razem z ręką capnął, no.
2: No, wszystko jest możliwe, tak, statystycznie.
0: Ciało Chrystusa i papieża Piusa.
2: No, albo na przykład stracił rękę, robiąc drwa na zachrystię, żeby rozpalić, żeby było wiernym ciepło w kościele. No wszystko może się zdarzyć, no może być taka sytuacja, tak? Ja dzisiaj szedłem niby po prostej drodze, pies mnie szarpnął i o mało sobie nie złamałem nogi, no. No różne są sytuacje, tak?
0: No to już na księdza nie możesz iść.
2: Nie, no noga jest cała, chociaż kulas mi trochę spuchł, ale...
1: To możesz się poczuć jak Bogusław Linda w filmie Ósmy dzień tygodnia? Tak, Agnieszka, Piotr, on tam gra kulawego. W ogóle ciekawa rola Bogusława Lindy, bo on tam gra kulawego człowieka. A nie, to przepraszam, to w filmie Samotna kobieta, też taki perelowski. Smutny film. Dobra, nieważne. W każdym razie kulejący Linda nieśmiały, który się nie umie bić i nawet nie jest chamski, to ciekawie pooglądać takiego Lindę. Bogusława. Dobra, panowie, to co, wietrzymy antenkę?
0: No to chodzi.
2: Tak. No tak, ale ostatecznie jeszcze powiem jedno zdanie, że tak mówię, kontrast między nami wynika tylko z tego, że może mamy akurat takie, a nie inne osoby na antenie. Tak naprawdę aż tak dużo on pewnie by w realu nie był.
1: No,
2: no to tyle z
1: dobra.
2: Strony. Hej.
1: Trzymaj się, cześć. Czyli Etam twierdzi, że czasami przejaskrawia swoje poglądy, żeby było, nie wiem, o czym pogadać tutaj w radio, że tak kilkakrotnie to podkreślał, że w życiu realnym może nie jest do końca taki, jak postać, którą wykreował tutaj Etam. Może stworzył takiego właśnie Etama Bandiego tutaj, żeby nas trochę potrolować, trochę swoje poglądy tutaj uwypuklić albo sprowadzić je nawet lekko do absurdu i mieć tego radochę tutaj, że jest takim, że uchodzi trochę za takiego, no sorry Etam, takiego wsteczniaka trochę, nie? Wsteczniaka. Ale może to lepsze bycie wsteczniakiem niż postępakiem na przykład. Postępakiem też się mówi o postępakach. To takie połączenie może właśnie postępowca i tempaka. Postępak, który nieważne co, ale będzie wspierał każde zmiany, żeby coś nowego było, żeby było inaczej niż jest. Bo no taki fanatyczny miłośnik przemian, zmian różnych. No... Jak mówię, wolę raczej taką rzeczywistość, w której wiem, że jakakolwiek mniejszość ma prawo mówić swoje jakieś mądrości, prawdy objawione, ktokolwiek. No wiadomo, będę, nie zgadzam się z tobą, ale zrobię wszystko, żebyś mógł wyrazić swoje poglądy, o to chodzi, nie? No i tak samo z tymi mniejszościami. A no chyba doszliśmy już do tego jako ludzkość do takiej wiedzy, szczególnie te jak w miarę cywilizowane społeczeństwa, że zarówno wśród gejów, jak i hetero będą źli ludzie, słabi ludzie, jakieś wariaty, jakieś czuby i tu, nie? I że bez sensu jest na przykład, żebym teraz robił audycję, w której będę freaków różnych wyszukiwał. Chociaż można zrobić, ale tak dla rozrywki, żeby nie robić z tego oręża, nie? Żeby... nie być takim Jabłonowskim. No, jak Jabłonowski dojdzie do władzy, jak go wybiorą na Führera, to on będzie zabijał oczywiście tych wszystkich odmieńców. Zajebać odmieńca to jest takie hasło, które gdzieś tam przebija przez te programy, więc no nie dziwię się, że facet ma kłopoty. Znaczy on, bo mówię, dla mnie to jest człowiek, który zbzikował, bo zwróćcie kiedyś uwagę, jak on się śmieje. On się tak zanosi śmiechem, jakoś zaczyna gulgotać, nie może przestać się śmiać, śmieje się z własnych dowcipów sam tak, że mu łzy ciekną jak grochy. No więc coś z nim jest nie tak, nie? Dziwnie się zachowuje ten człowiek. Chociaż rozumiem doskonale to, że może być atrakcyjne dla wielu to, że no, to jest oznaka kryzysu jakiegoś, że pojawiają się tacy rozwiązywacze tych problemów, którzy chcą rozliczać, mordować, stawiać przed sądem ludowym. No, jednocześnie facet jest mocno pro-putinowski, zafascynowany Putinem wielce. Jednocześnie szerzy bardzo wiele na antenie teorii spiskowych też, czyli jest takim... jest dziwną postacią, bo jest kimś, od kogo się już odżegnali nawet narodowcy sami. To znaczy, no pewne kręgi narodowców, nie wiem czy wszyscy, ale była też afera, że on się pojawiał na różnych imprezach. Wiecie co, można poznać, myślę, ludzi po tym, jak cwanych trików używają. I na przykład ja byłem przez długi czas przekonany, że w teledysku do jednej piosenki, którą oni śpiewają tam po góralsku, po gorolsku śpiewają niby, taka stylizowana, no to jest pokazany marsz i oni tam idą, idą ci niby kamraci, ale potem jak się przypatrzymy, to widzimy, że oni to nagrali po prostu na jakimś innym marszu, który dotyczył czego innego, to nie jest zjazd tych kamratów, a oni to pokazują tak jakby to szła fala tutaj, nie, wataha cała tych kamratów i to oni się spotkali specjalnie na tą okazję, żeby się spotkać tam w gronie swoim. Nie, po prostu jest to cwane takie wykorzystanie. Idziesz gdzieś, gdzie jest duże zbiegowisko, kręcisz ludzi i montujesz to tak, żeby wyglądało, że oni wszyscy przyszli do ciebie. Więc ktoś, kto używa takich trików, jak Jabłonowski i Osadowski, ja myślę, że tego typu myki to bardziej Osadowski, bo on jest bardzo cwany, on jest on całkiem się nieźle zna na mediach, na realizowaniu produkcji telewizyjnych i on już, on jest trochę, tylko pytanie, czy gość, który się zachowuje trochę jak jakiś Goebbels, czy to jest w porządku, nie? Dla mnie to jest takie mamienie ludzi i oszukiwanie trochę. Tak, i oni raz po raz robią takie myki, jak tylko się nadarzy okazja, to podkoloryzują, nakłamią, więc nie podoba mi się takie coś.

pytanie, czy wolałbym na przykład żyć w Polsce takiej, gdzie tacy narodowcy, ci kamraci, sterują wszystkim i przejęli totalnie władzę, czy w kraju, w którym jest zalew LGBT, gejów i tak dalej, i mi się też to za bardzo nie podoba, wybrałbym chyba tych gejów, tak żeby żyć na co dzień, nie, bo by było spokojniej, bo wiedziałbym, że mniejsze jest prawdopodobieństwo, że mnie pobiją, że coś mi zrobią w takim świecie, a za Jabłonowskiego to będzie przymusowy pobór do wojska, nie pójdziesz, jak on się raz podczas wywiadu zbulwersował na człowieka, który powiedział, że nie będzie walczył za ten kraj. On tak odleciał wtedy, tak się wkurwił, zaczął bluzgać, słowotok. Po prostu no, to jest człowiek, który by zabijał tych, którzy nie chcą walczyć za kraj. Także i Żydów, gejów, niepatriotów. No, można powiększać potem listę. Jak już się władzę osiągnie, to można uzupełnić tą listę o różnych innych, nie? Na przykład o lewaków jeszcze, żeby byli, nie? No i tam jeszcze inni może się znajdą. Przy takich świrach to nawet myślę nieprawomyślni narodowcy byliby rozstrzeliwani za swoje pseudo-narodowe poglądy, nie? Więc to już dramat trochę. Nie ufam takim ludziom. Nie ufam ludziom, którzy przychodzą z gotowymi rozwiązaniami na wszystko i wszystkie są siłowe rozwiązania, nie? W pewien sposób mi tego brakuje trochę, tego, żeby ktoś w końcu zrobił porządek z tymi naszymi rządzącymi, żeby zlikwidował część tej patologii. I to mogą zrobić tylko świry. Świry, które chwytają za maczetę, za pałkę. W pewnym momencie pewnie dochodzi do takiej sytuacji, że już nie da się za bardzo nic zrobić. Społeczeństwo jest otumanione, przekupione, podzielone. Duża część społeczeństwa głosuje na tych, a nie innych, tylko dlatego, że tak im się to kojarzy, że oni są bardziej za kościołem albo przeciw kościołowi. Takie ideologiczne sprawy biorą górę, nie? Nie tam, nie poglądy na gospodarkę, nie to, jak radzą sobie. Naszych rządzących się w ogóle nie rozlicza za nic, ani za liczne afery, ani za osiągnięcia. Dziś ktoś na polskiej scenie politycznej, kto wyjdzie i nie będzie napierdalał populizmami, nie będzie lał miodu na uszy tych biednych ludzi tam przyszli w moherowych beretach i w kołnierzach z dzika, No to jest przegrany, już nie ma co, nikogo to nie zaciekawi, nie? Ludzie chcą emocji, chcą prostych rozwiązań, rozliczyć tych, co się nakradli, już, nie? A jakaś mrówcza praca, jakieś zajmowanie się rzeczami mniej widowiskowymi, już nie chodzi o to, czy czytać, czy Harry Potter ma być w szkole, albo czy wolno od dołu, czy od góry to robić. No, to są rzeczy, które ludzi elektryzują i chcą o tym słuchać i chcą mieć tu recepty jakieś, jak zlikwidować tych zboczeńców, tych złodziei. A jak przyjdzie ktoś, kto jakieś nudy gada, albo w ogóle ktoś jest niezrozumiany, co by o Korwinie nie powiedzieć, to jest bardzo mądry facet, który często ma rację, znaczy mi odpowiadają jego poglądy wolnościowe bardzo. A to, że jest trochę zwariowany i nie umie trzymać języka za zębami, no cóż, no ja też nie umiem czasami. Każdy ma jakieś niedobory. A ja osobiście słyszałem, jak Jabłonowski chwalił jednego z homoseksualistów, tak? Jam ci to pisze. Był baletmistrzem. Tak, bo to jest takie chwalenie homosia, który jest taki, jak sobie wyobraziliśmy. Czyli nie gada w ogóle o tym, spełnia nasze oczekiwania, czyli nie gada w ogóle o tym, kim jest i co lubi, nie afiszuje się, siedzi w domu cicho sobie, nie wychodzi najlepiej z tego domu, no i sobie tam tańczy balecik jakiś, to go jeszcze szanuje. Nie? To jest zawsze taka retoryka polegająca na tym, że wybieram sobie jakiś Żyd, ogólnie ciągle napierdalam na tych Żydów, nie? Nienawidzę tych Żydów, żydostwo cholerne, ale żeby tak pokazać, że nie jestem taki całkiem uprzedzony, to sobie wybiorę jakichś Żydów hasydów i będę godzinami opowiadał, że oni to są ci dobrzy, bo oni się nie mieszają, bo nie ma tam syjonistów, bo oni siedzą cicho, bo oni nie szkodzą. No, można sobie wybrać jakiś, nie? Jakby miał stworzyć partię polityczną, to jaka by ona była? Ciekawe pytanie tutaj to Misiu rzucił.
Musiałbym się zastanowić. No, marzyłaby mi się raczej taka partia, która po prostu sprawi, że będzie się lepiej żyło ludziom, nie? Że będą jakieś zdrowsze zasady. Myślę, że trochę pewnie byłoby to, przypominałoby to może pod pewnymi względami taką konfederację, czyli taka nowoczesna partia, która się mocno udziela w internecie i która ma poglądy przede wszystkim no, takie, które w miarę mi odpowiadają, czyli poglądy wolnościowe, liberalne, wolnorynkowe, no takie i mi tam w miarę Konfederacja odpowiada. Kustoszowa partia. Była partia Przyjaciół Piwa, nie? Gdzie Rewiński był. No to była taka szydera trochę. I parodia partii, można powiedzieć. Na pewno moja partia by się bardziej skupiała na kwestiach gospodarczych, a nie ideologicznych. Byłbym raczej za rozdziałem kościoła od państwa też, byłbym za niskimi podatkami, byłbym za uproszczeniem biurokracji, walką z fiskalizmem, z papierologią, no to takie rzeczy, które chyba wszyscy, do większości z nas tutaj przemawiają, nie? Chyba każdy rozsądny człowiek chce raczej, żeby było prosto i wygodnie, niż ciężko i do dupy i się nie da, nie? Każdy normalny człowiek gdzieś tam ceni sobie tą wolność, a chyba, że ktoś jest nienormalny i jest zamordystą i ma cały czas takie przekonania w stylu, że powinno się wziąć ludzi za ryj, bo ludzie są głupi i sami nic nie zrobią, nie? No to też jakaś, to jest właśnie patologia. Wolność jest jakimś naturalnym stanem, do którego powinniśmy dążyć. Jak największa wolność, która da nam szczęście, która da nam prawdę, która da nam szerokie pole do manewru, która sprawi, że skoncentrujemy się na fajnych rzeczach w życiu, a nie na wiecznym rozmyślaniu, czy mi wolno, czy mi nie wolno, nie? Nawet jak zapłacę cenę, to być może mi to wyjdzie jeszcze na dobre, bo się czegoś nauczę po prostu na swoich błędach i tak dalej. We Włoszech byli wyznawcy pizzy. Pizza była Bogiem, pisze Swata. Czyli co? Coś takiego jak może to coś w stylu kościoła latającego potwora spaghetti, nie? Trochę w tych klimatach.

tak naprawdę ciężko, jak już mówiłem, ocenić chyba, nie? Tak mi się wydaje, kto ma rację tak naprawdę, bo każdy ma swoje racje. I coś w tym jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia bardzo. Jak łatwo potrafimy zmienić nagle przekonania, nastawienie do tych czy do tamtych, jak mamy na przykład, nie wiem, przyjaciela dobrego katolika, albo przyjaciela dobrego geja, albo przyjaciela dobrego... który, nie wiem, tam był gdzieś, jeździł na misje wojenne. Zaraz nam się zmienia widzenie na wojnę trochę, na mniejszości, bo bardziej nas to dotyczy. Jest jakaś więź między tam mną, a bratem, siostrą, przyjacielem, czy rodzicami i nagle się poglądy zmieniają i nastawienie, nie? Strasznie dużo, myślę, zależy od tego, kto w jakim środowisku przebywa, jakie ma doświadczenia, jakich ma właśnie bliskich, różnych, z jakich kręgów i tyle, no. Szybko można się do kogoś przekonać, nie? I stwierdzić, w ogóle pewnie ci, którzy mają z tej części słuchaczy, którzy mają no z kolei negatywne zdecydowanie jakieś tam odczucia co do mniejszości różnych i tak dalej, to tak zgaduję, że pewnie też jak większość z nas nie znacie wielu takich ludzi, nie? Ja się przyznaję bez bicia, że za bardzo nie znam. Więc i to mogłoby różnie zadziałać, jakbym poznał, bo powiedzmy, że natknąłem się na takich jakichś gejów, nie wiem, chujowych takich ludzi, nie? Powiedzmy wrednych jakichś tam, podstępnych, no nie wiem, kto by się tam trafił. No to potem po takiej znajomości pewnie byłbym bardzo negatywnie nastawiony i uważałbym, że ta grupa, którą ja poznałem, jest bardzo reprezentatywna i że zawsze jest też ta pokusa, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami i być trochę bardziej do przodu niż ci, co tych doświadczeń nie mieli, nie spotkali takich różnych tam lesbijek, gejów, nie? A ja spotkałem, to ja wam powiem, jak to jest, jacy oni są, nie? Więc zależy, ja myślę, w gruncie rzeczy to możemy w nieskończoność tu rozmawiać, a wszystko zależy od tego, co kto przeżył i jakich ludzi poznał i jakie ma doświadczenia. Oczywiście można sączyć jakiś jad, wrogą propagandę latami, która trafi w czyjeś uszy i ten ktoś po latach takiego przekazu, no, będzie trochę chłonął i tak się nastawi, nakręci się przeciwko komuś tam, nie? Na przykład przeciwko, nie wiem, jakimś Żydom, czy lewactwu, czy prawactwu, czy coś. A mnie to już męczą takie jakieś spory. Chociaż lubię porozmawiać o różnicach, lubię tutaj się wymienić opiniami, ale raczej nie idzie to w kierunku jakiejś wojny tutaj, nie? Że się tam obrażamy, wyzywamy. To jest super, to jest fajne, że mamy na tyle tutaj klasy i jesteśmy tak wyrobieni, że potrafimy o takich rzeczach, które zwykle ludzi dzielą cholernie, nie? Przecież słuchajcie, rodzina się potrafi skonfliktować i się do siebie przez lata nie odzywać albo zerwać w ogóle stosunki, bo poszło o Kaczyńskiego, nie? Na Wigilii rozmawiali o Kaczyńskim i się pokłócili. To jest ciężko sobie wyobrazić, nie? Że ktoś jest tak zapiekły i ma takie zatwardzenie poglądów, że po prostu no, rodzinę własną znienawidzi, bo oni nie lubią Kaczyńskiego, nie? Ale tak się dzieje. Strasznie się Polacy często właśnie przy stole rodzinnym potrafią skonfliktować o politykę. Pamiętam też kiedyś gdzieś tam, jak schodziło na takie tematy, to gdzieś tam w kimś się jakieś nerwy pojawiały u kogoś, nie? Jakiś, wiecie, starszy wujek, czy tam dziadek, czy ktoś, to potrafią się ostro wkurwić. Jak ty powiesz, na przykład, on całe jego życie to jest to, że śledzi na przykład to żydostwo, co to żydostwo wyprawia wstrętne w Polsce, nie? I ty nagle, jak mu powiesz, że coś mu starasz się powiedzieć, że są bardzo różni Żydzi i to nie można tak oceniać, on ci przerwie w pół zdania, się wkurwi, bo to tak jakbyś mu powiedział, to co w ty wierzyłeś przez pół życia, to jest jakieś głupoty są i dałeś się urobić, powiedzmy, nie? I ktoś to w naturalny sposób, w ten sposób, myślę, odbiera. Strasznie, trzeba być jednak ostrożnym. Ja to nawet już od dawien dawna staram się nie poruszać drażliwych tematów gdzieś tam z rodziną, nie? Po co to? To tylko... I co to w sumie da? Czy starszego człowieka da się do czegoś przekonać? Raczej nie. Ciężko. Tym bardziej, że jeśli jest to jeszcze taki człowiek, no, tradycjonalista, konserwatysta, to on jeszcze ma przekonanie, że
co by się nie działo, choćby skały srały, to on musi pokazać, że on tu jest mentorem, bo on jest starszy, no i chuj. No. I musi mieć rację z urzędu, bo jest starszy i doświadczony. I to jest lęk, że okaże słabość jakąś, że nagle się okaże, że nie ma racji, nie? Ciężko się gada ze starszymi ludźmi. Już tak będą w zaparte szli, żeby tylko no. Starsi mają dzisiaj trochę kompleksy, bo gdzieś tam czują, że minęły te czasy, kiedy byli faktycznie takimi mędrcami, nie? Przewodnikami stada, mieli tą skumulowaną mądrość jakąś, mogli faktycznie czegoś nauczyć. Dzisiaj starszemu człowiekowi ciężko jest takiego młodego przebić w czymkolwiek. W czym ma się lepiej orientować, nie? I ci biedni staruszkowie są tacy trochę, myślę, często zakompleksieni. Krawiec, a czy nie bałbyś się zaprosić kolegę geja do domu i grać sobie czasem z nim na przykład w grę? Jakie pytania to Misiu zadaje. Znaczy, w sumie nie wiem, czemu miałbym się bać, że co, że on mnie jakoś tam zgwałci, że mnie wyrucha, czy co. Ja myślę, że to jest takie myślenie właśnie... Hama trochę, nie? Takie wciskanie innym, że oni to, ci geje to o niczym innym nie myślą, tylko o ruchaniu. Znaczy faktycznie jest taka część tego środowiska, która ma pierdolca na tym punkcie, wśród różnych tam transów, gejów, les i tak dalej. Widać wyraźnie, że mają jakiegoś pierdolca na tym punkcie, a tu pokażą dupcie, tu coś, tu jakieś żarty właśnie z podtekstem seksualnym, o tym seksie cały czas, ten seks. No coś mają jakiegoś pierdolca, nie? Widać to wyraźnie. No ale nie muszę chyba zakładać, że od razu ten, co go... Jakbym zaprosił do domu, to pewnie już bym znał taką osobę trochę i wiedziałbym, czego się spodziewać, no więc bym się nie bał raczej. Znaczy, mało żebym się nie bał, to też nie czułbym chyba jakiegoś wstrętu, bo nie patrzyłbym na taką osobę jako na potencjalnego jakiegoś swojego przecież, nie wiem, partnera czy coś. W ogóle by mi takie myśli raczej głowy nie zaprzątały. Pewnie przez chwilę bym sobie przeanalizował, popatrzyłbym na niego, bym sobie pomyślał, kurde, no więc tak wygląda gej, nie? Ale szybko bym się czym innym zainteresował i nie wiem, może to by był właśnie normalny świat, gdzie by przywrócono też normalność części tej społeczności, tych mniejszości, żeby oni też znormalnieli trochę. No bo... Mówiliśmy już o momencie, kiedy wszystkim to powszednieje, przestajemy o tym gadać, przestają jakieś kontrowersje być wielkie, nawet nas, gdzieś tam w ogóle nas nie obchodzi, że jakiś aktor homoseksualny zagrał kogoś tam, nie patrzymy już, że to jakaś tam profanacja postaci, jak gej mógł zagrać jakiegoś tam króla.

Okej. No, także. No, skończmy. Tak, tak. Myślę, że to dobrze, żeby zakończyć ten temat. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. No, no, trochę się rozgadałem. Nie wiem sam czemu. Nie wiem, bo dzisiaj takie tematy gdzieś tam w okolicach cenzury, banowania, odtrącania, zakazywania, tak się rozeszło, nie? Na takie różne tematy tego typu, więc.

A już dzisiaj, czyli w sobotę, będzie Jacek, przynajmniej zapowiadał się, że teraz już się powinien pojawić. No to śledźcie, co tam na antenie. O, dopiero za godzinę otwierają Biedronkę. Dobrze, że w końcu ją otworzyli, bo no niestety widać, że ta Biedronka ostro rozładowuje ruch i jak Biedrę zamknęli, to wszędzie indziej się kolejki nagle porobiły. Więc ciężko czasami stać tak w tej kolejce. Nienawidzę kolejek. Z doświadczenia wiem, że ludzie są naprawdę nietolerancyjni, pisze Swata. No są. Ludzie, raczej częściej spotykamy ludzi nietolerancyjnych, nie? Niż takich otwartych. Nawet jak czasami widzimy, że ktoś jest zbyt otwarty, to tak jakiś dziwak, nie? Może. Albo psychicznie chory. Bo taki otwarty. Standardem trochę się stało takie, że kogoś trzeba nie lubić. Właściwie to, kogo nie spotkamy, to każdy ma jakichś tam wrogów swoich. Macie kogo? No, wypisujcie, kogo tam macie w notesie zapisanego. A, kustosza brak, dlatego kasztelan. A dobre piwo jest kasztelan, niepasteryzowane. W sumie z tych takich normalnych piw przemysłowych, że tak powiem, no, to całkiem dobry ten kasztelan w sumie. Kiedyś nawet go piłem. Pijałem sobie dosyć często tego kasztelana. No, ale popatrzcie, dzisiaj każdy ma jakiegoś swojego wroga, nie? Jeden widzi ten rząd światowy globalistów, drugi Żydów syjonistów, trzeci tych homosiów nie znosi, nienawidzi, mu szkodzą. Ktoś inny lewactwa nie cierpi, nie? I zawsze przy okazji ma kilka takich każdy postaci, które lubi krytykować, wyśmiewać. Może przesadzam, że każdy, no nie chcę tak tutaj uogólniać, ale jest to bardzo częste. Aha, to misiu chyba o co innego mu chodziło. Czy bym się nie bał w sensie takim, żebym się nie bał spróbować z tym gejem zaproszonym? Nie, chyba bym się nie zdobył na takie coś. Nie. W ogóle jakoś mnie do facetów tak nie kręci. A są osoby też i biseksualne przecież, których kręcą obie płcie tak jakby, nie? A ja nie mam, nie kręcą mnie zupełnie. Ciężko mi sobie wyobrazić, nawet jak sobie wyobrażę jakiegoś takiego przystojnego mega faceta, jakiegoś takiego, no ciężko mi tutaj męską urodę, jakieś tam pojęcie mam, ogląda się tych aktorów, to nawet jak sobie wyobrażę takiego super mega jakiegoś sexy mena, piękny men, to w ogóle nic, jakoś tak nie potrafię się wyobrazić sobie, że jakieś eksperymenty robię raczej. A ty to, misiu, byś spróbował, tak, żeby życie miało smaczek? Raz dziewczyna, raz chłopaczek, tak w ramach pewnego eksperymentu, zabawy, byś spróbował się tam pobawić z reprezentantem płci tej samej? Jak to u ciebie

Mówiłem o szatańskich wersetach dzisiaj, jako no, właśnie o tej książce, która przez świat islamu właściwie została ocenzurowana, zbanowana, wyklęta. No, muzułmanie w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie gdzie pisarz sobie przebywał, chcieli doprowadzić do rozprawy, ale nie wyszło to. Powoływali się muzułmanie na przykłady innych rozpraw, gdzie gdzie sprawa tyczyła się obrazy uczuć chrześcijan. Ktoś stworzył jakieś takie dzieło, gdzie Jezus jest homoseksualistą, coś takiego. I to było dla muzułmanów bardzo podobne zdarzenie, nie? Ktoś po prostu uprawia tutaj świętokradztwo, herezję i bluźni i obraża ich religię, przedstawiając ją w krytyczny sposób, nie? No, ale nie doszło w końcu do takiej rozprawy. I może źle, bo to by rozładowało gniew ludzi islamu. Dobra książka, pisze Sfata. Ja czytałem tylko fragmenty. Podobnie Dana Browna, jakoś nie wciągnąłem się za bardzo. Sporo jest książek, które uchodzą za takie wielkie dzieła, a tak poczytasz i... Ale też dzisiaj słuchałem krytyki tej książki, tych szatańskich wersetów, że ponoć nie jest to żadne takie wielkie arcydzieło, nie? Literackie. Że autor trochę jakby psuje tą książkę, wrzucając tam zbyt dużo różnych dziwnych rzeczy, jakichś magicznych, nie? Że tak trochę to jakoś popsuł. Ale no nie wiem. W ogóle mi się nie chce czytać za bardzo teraz, ani nawet słuchać audiobooków. Same jakieś pierdoły włączam. A to jest takie rozleniwienie intelektualne, nie? Przestaje się chcieć czytać, śledzić. Zaczynam znowu jakieś pierdoły oglądać, jakieś szkolne, jakieś filmiki. Cały czas tam na YouTubie coś gra, żeby coś grało, nie? Obawiam się, ale w sumie nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie, że tutaj wiele osób też sobie tak słucha, bo słucha w tle sobie słucha, nie? Coś tam robi, coś tam ktoś gada, szumi, rozmowy różne, ktoś się na antenie pojawił. Takie niezobowiązujące bardzo słuchanie i niewymagające, ale spoko, no takie coś też musi być. Czemu nie? Czemu nie? Czy wszystko musi być, nie wiem, zawsze mega ambitne, najlepsze na świecie i zawsze muszę tu rywalizować, walczyć o złote gacie. Przychodzę sobie na antenę, gadam sobie, rozmawiam z ludźmi i tyle. No i Tomisiu tutaj napisał, że tak, że bardzo chętnie by spróbował, że takie rzeczy go kręcą, że nie raz robił takie eksperymenty i bardzo mu się podobało. Żartowałem, nie napisał nic takiego.

Ach, te wcześniejsze rozmowy o jedzeniu tylko pobudziły kubki smakowe i naprawdę zjadłem sobie dobrego hamburgera. I te hamburgery jednak w tym McSrachu one są jakieś inne, nie? Niż reszta hamburgerów. Coś mają w sobie, nie wiem, może ta miękka bułeczka pszenna dobrą robotę robi jednak. Ja lubię, jak jest miękki taki hamburger, nie? Nienawidzę w jakiejś chrupiącej bóle, to mi nie odpowiada. Pszenna bułeczka, dobra rzecz. I kurde, zjadłbym. Szkoda, że w środzie nie ma McDonald'sa. Już mówiłem, wszyscy pootwierali kebaby. I się tak, jakoś tak się nudnie zrobiło kulinarnie, no bo pizza, kebab, kebab, pizza, kurczak, kurczak, pizza, kebab, kebab, kurczak, kurczak, pizza, pizza, kurczak, kebab, kebab. To ile można takie rzeczy jeść? Powiem wam wprost, gdybym miał jakiś duży kapitał i by mi się chciało, to bardzo ważne, bo to nie tylko trzeba mieć pieniądze, ale musi się też chcieć, to bym otworzył jakiś punkcik gastronomiczny, jakiś taki sklepik mniam mniam i tam w tym moim sklepiku, w tej mojej budce mniam mniam bym dawał fajne jakieś rzeczy, jakieś ziemniaki na przykład z cebulką i ze smażonką. I zbito śmietano, nie, no, zbito śmietano, no, to faktycznie frykas, nie? Boczek, bita śmietana, no, śledź, czekolada i na pewno by wracali po więcej ludzie, chętnie. Nie, ale sprzedawałbym jakieś nowe, inne dania, jakieś placki z sosem gulaszowym, fajne z mięskiem, albo jakieś pierogi, kurde, ziemniaki smażone, jakoś, słuchajcie, nawet nie wiem, narobić takiej zapiekanki, nie? I sprzedawać na kawałki, po prostu jak pizzę, taką zapiekankę ziemniaczaną czy tam makaronową. Przecież to by szło jak świeże bułeczki, sam bym codziennie szedł, kupował, nie? A tu nie, tylko ten kebab, gyros, kebab. No można się zwymiotować już od tego kebaba, no. Nawet już mi tak bardzo nie szkoda nawet, że tą Arizonę zamykają. A zamykają właśnie, bo wszyscy nagle kebaby sprzedają i to konkurencja się zrobiła, nie? Co 10 metrów kebaby. O, Gosia, Gosia, wysyłaj te pierogi, wysyłaj. O, liczy się każda sekunda. Gosiu, liczy się każda sekunda. Robi mi się jasno przed oczami to z głodu. Halucynacje. Wysyłaj. Wysyłaj. Te pierogi. Może zdążysz. Nie zdążyła Gosia. Umarłem z głodu. Nie, no fakt, autentycznie głodny się robię, no. Coś bym zeżarł dobrego. Dobrego pieroga by się zjadło, cholera jasna. Tylko może nie z mięsem. Może z grzybami? Z kapustą? Ruskie jednak najlepsze, co nie? Ruskie z kefirem. Słuchajcie, pieróg smażony z kefirem. W ogóle kefir jest zdrowy. Kefir, słuchajcie, o 30% się lepiej trawi niż mleko, nie? Kefir jest bardziej lekkostrawny, nie ma takich problemów. No, całkiem spora część Polaków okazuje się, że w ogóle ma jakąś nietolerancję na mleko, nie? Mleko to jest dla małych dzieci bardziej niż dla dorosłego człowieka, tak się mówi, nie? Jakiś cielaczek sypije mleko, coś, ale nie dorosły facet, mlekiem się zapijać, to kiedyś było hasło, pij mleko, będziesz karateką, ale to może kaleką bardziej, jak będziesz tak ciągle mleko. Gościu, daj pierożka, pisze swata z serem. Ty, a pokaże mi któraś pieroga? No jeszcze nie widziałem nigdy, jakby mi któraś pokazała pieroga, to bym się ucieszył. Tylko od razu mówię, nie chcę, żeby mi ktoś pokazywał grzyba. Jeszcze jestem za mały. Jeszcze wycieczka do lasu przede mną, nie chcę, żeby mi ktoś pokazywał grzyba. Chcę zobaczyć pieroga. No, muszę w końcu pójść do lasu, bo muszę w końcu zobaczyć grzyba. Bardzo chciałbym zobaczyć grzyba, a może jak będę miał szczęście, to i jeszcze żołędzia.
I jak wyszły pierożki, proszę pani? Dobre wyszły? Bo Gosia tu pisze, że robiła z kapustą i grzybami. No u nas takie dania uchodzą za świąteczne. Zdecydowanie. Pierogi z grzybami. A też barszczyk. A, dobry barszczyk też by się zjadło, nie? A może chętniej kapuśniak jednak. Tak was nakręcę, że zaraz sami pobiegniecie gdzieś tam do lodówek. Coś sobie jakąś szamę montować. No właśnie, trzeba mi znaleźć kobietę, żeby mi pokazała pieroga w końcu. To nie na mleko, tylko na laktozę. No dobra, no dam. Mleko jest krowie, dla konona najlepiej UHT 2%. No, konon tak. Krzysztof Kononowicz słynie z tego, że jest wielkim miłośnikiem mleka. Nawet jego obecny kanał się nazywa Mleczny Człowiek. Tak siebie sam kiedyś określił, że on jest mlecznym człowiekiem, bo strasznie lubi mleko. To, co bym teraz najchętniej zjadł, to chyba byłaby właśnie taka zapiekanka. Dobra zapiekanka z piekarnika, kiełbasy tam nakrojone, cebuli, jakiegoś właśnie makaronu albo ziemniaków. Wszystko to przykryte dużą ilością sera, który by się pięknie stopił. Ewentualnie zjadłbym jeszcze sobie margaritę z podwójnym serem, tylko z dobrym serem, żeby się fajnie ciągnął. To też bym taką rzecz sobie... Tylko papieżaków nie zbieraj w tym lesie. Papieżaki. Papieżak. No, nie. No, tu się okazuje, że wszystko macie. Pierogi macie, Gosia narobiła. Swata z kolei ma kapuśniak. No to już, do garów, do naszykować mi, do pojemników takich plastikowych i przysyłać mi tu pierogi. Z Ameryki, z drugiego końca świata macie mi wysyłać jedzenie. No i ktoś jak mieszka w Bangladeszu, to co za problem, żeby mi wysłać trochę kapuśniaku. Mnie się należy. Ja chudnę w oczach ostatnio. W ogóle mnie niedługo nie będzie. Już nie będę miał nawet siły kopnąć w mikser, jak tak dalej pójdzie. A już nie mówiąc o pójściu do lombardu. Już będę za słaby po prostu. Musicie mnie podkarmić teraz.

jeszcze dobrego placka bym wciągnął, albo kurczaka po indyjsku może, albo dużo rzeczy bym zjadł. No, odczekam jakoś do tej 5 rano, polecę do sklepu coś sobie kupić. Tak z rana na śniadanko to bardzo lubię sobie czasami kupić białego sera, rzodkiewki i normalnie sobie takie buły jeść. Staram się unikać białego pieczywa, ale raz na jakiś czas robię wyjątek i sobie kupuję świeże bułeczki, na to biały ser. Można to, dobrą robotę robi posypanie sobie czerwoną papryczką, wędzoną na przykład, nie? Wędzona papryka to jest taka przyprawa, którą odkryto po prostu w pewnym momencie i się ludzie nią zachwycili, bo to faktycznie pięknie pachnie, nadaje koloru jeszcze jednocześnie, fajny taki zapaszek i ładnie pachnie i smakuje. No i lubię sobie taką wędzoną papryką na przykład posypać trochę ten biały serek pokrojony na bułce, albo lepiej takie zrobić lekkie, lżejsze trochę, bo pikantne to mi nie służy. Rzodkieweczkę sobie pokroić, nie? Na to jakiś tam albo szczypiorek. Można sobie też gzika zrobić, czyli wymieszać ten twaróg ze śmietaną, coś tam wkroić, to chyba się gzik nazywa, nie? Na rowerze możesz do Lombardu jechać. No tak, no. Do Bombasu mogę też jechać. Do Bombasu na rowerze. Zastanawiam się, czy dałoby się stworzyć jakiś taki czy dałoby się rozszyfrowywać ludzi na podstawie tego, jakie lubią potrawy. Na przykład, że ktoś, kto się zajada ostrym, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to jest w życiu taki ostry człowiek, nie? Albo bardziej aktywny, albo coś. Zrobić takie testy, badania, statystyki pozbierać, zobaczyć, co kto je i jaki jest z charakteru, jak żyje. I ciekawe, czy wtedy by się udało jakoś ludzi lepiej poznać na podstawie tego, jaki mają gust kulinarny, nie? Jakie są ich ulubione potrawy. I powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. No, jest takie przysłowie, jesteś tym, co jesz, nie? No. Co jesz? Co mysza? Taki jakiś kawał był z myszą i jeżem. No. No, na pewno ktoś, kto je, może nie tylko co je, ale ile je, nie? I w jakich porach je. Nie mam tu na myśli, czy tam sztruksy, czy dżinsy, tylko w jakich porach. No i na pewno się da dużo powiedzieć o człowieku. Jak ktoś na przykład je w bardzo nieregularnych porach, często podjada sobie w nocy, to już coś mówi o człowieku, że on jest, ma bardziej życie niepoukładane albo zapierdala gdzieś, ma mało czasu. To też jak wypoczywa. W ogóle no to słyszałem, że niezdrowo jest na noc jeść, bo wtedy organizm nasz zużywa sporo energii, sporo zasobów na trawienie i tak dalej. No, a tak to zostaje nam tej mocy więcej na regenerację organizmu, na jakieś tam zabiegi różne, nie? Konserwacyjne. No, tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda. Czy jadam śniadania na słodko? Raczej właśnie rzadko to, misiu, wiesz? Dżemy, jakieś tego typu rzeczy. No, ty oczywiście, wiesz, u siebie w Ameryce to pewnie przyjąłeś trochę zwyczaje kulinarne i pewnie tak po amerykańsku czasami sobie zajadasz jakieś

To nic, powoli kończymy. Wielkie dzięki za słuchanie. Teraz to się w poniedziałek dopiero pojawię, ale jak mówię, wpadajcie tutaj do nas sprawdzać, co się dzieje dzisiaj, w sobotę. No i chyba tyle, no. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Zmęczony jakiś już jestem. Już trochę jestem na antenie. Muszę w końcu wyjść z tego takiego trybu, gdzie nadaję bardzo niezobowiązująco i się nie przygotowuję. Chciałbym trochę jakby podnieść teraz poziom, więc postaram się. Już dzisiaj miała być jakaś merytoryczna audycja, no tak raczej, no jest jakiś temat, ale wiecie, no to powinienem coś tutaj więcej zaprezentować i postaram się. Trzeba po prostu się rozpędzić trochę i na razie mam taki tryb, że sobie trochę odpoczywam od radia, nie angażując się w nie aż tak bardzo, że nie poświęcam czasu zbyt dużo na faktycznie na zrobienie czegoś konkretnego, tylko trochę się tym bawię i na spontanie coś robię, co pozwala trochę odpocząć i się tak trochę, wiecie, zregenerować, nie? No ale zawsze to falowo idzie, więc mam nadzieję, że szybko wrócę do takiego jakiegoś konkretniejszego trybu.

Może kiedyś zrobimy audycję o kulinarnych tabu albo o kulinarnych dziwnostkach, o tym, co jedzą niektórzy, a inni się dziwują, że tamci to jedzą. Na przykład no, jedzenie psów, nie? Przez tam Azjatów. Gdzie to się posądza o jedzenie psów ludzi? Chińczyków? Czy Wietnamczyków? Kogo tam się posądzało o to, że psy jedzą? Bo ostatnio też były różne o to spory i tam wytykano coś, ktoś tam się wypowiedział. Natomiast w Korei Północnej ten ich tam Kim Jong-un coś wypowiadał się o tym, że czarne łabędzie, że mięso czarnych łabędzi jest bardzo zdrowe i pyszne. I to ma być sposób na radzenie sobie z kryzysem. Jedzmy łabędzie. Przypominają mi się Polacy, którzy gdzieś na obczyźnie właśnie zjedli łabędzia. Była głośna sprawa, że zjedli łabędzia. No tak, też raczej bym się przychylał do zdania Adama, że takie regularne jedzenie to jest dziwne trochę z punktu widzenia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni jako gatunek ludzki, nie? No, takie regularne jedzenie to raczej nie jest coś naturalnego. Człowiek to jest taki podżeracz, on musi se podżerać. Tu se coś podżerać, tam podżerać, ale słyszałem, że to nie jest zdrowe. To znaczy, specjaliści różni, dietetycy, specjaliści od żywienia to raczej w drugą stronę podkreślają, że są właśnie bardzo dobre pory na jedzenie tego, na niejedzenie tamtego. No, że trzeba się pilnować, nie? Bardzo i uważać, kiedy, co jemy, ale to może trochę przesadzają. Wiadomo, że czy to dentysta, czy ktokolwiek, czy jakiś inny specjalista, jakiś inny lekarz, to zawsze będą przesadzali i dentysta powie, że trzeba myć zęby 4 razy dziennie plus po każdym posiłku i zaprezentuje jakieś specjalne techniki szczotkowania, no ale to będzie w tym to trochę może przesady, no. Może nie trzeba aż tak strasznie. Chińczycy jedzą szczury, psy, koty, no szczurów chyba nie, szczury to jedzą w ogóle, no jacyś biedni ludzie, nie? Jak już nie mają nic innego, szczury. To jest niebezpieczne jeść szczura, jakieś choróbska się dostanie, nie? A szczury są w ogóle bardzo inteligentne. Różne badania na szczurach dowodzą, że one są bardzo sprytne, bardzo się potrafią

szybko uczyć nowych rzeczy, a nawet mają coś u szczurów, wykryto coś na wzór myślenia abstrakcyjnego, czyli rozwiązywanie polegało to na tym, że szczur potrafił rozpoznać, że sygnał dźwiękowy, do którego nie jest przyzwyczajony, że to jest jakiś inny sygnał, ale to też chodzi o to samo, nie? Po prostu zaczęto inaczej odtwarzać różne sygnały dźwiękowe, które szczura tam zachęcały do tego, że coś tam dostanie do jedzenia. Było to kojarzone, nie? I nagle zaczęto inaczej te dźwięki puszczać i szczur się domyślił, że to jest zmieniona melodyjka, zmienione dźwięki, wysokość dźwięków, ale to, że to jest sygnał, nie? I to miałoby niby dowodzić, że szczury są bardzo sprytne. No bez wątpienia są sprytne. W ogóle zwierzęta, które muszą sobie radzić w trudnych warunkach, jakoś tak nabierają ewolucyjnie sprytu, zaradności. Wiem, że kundelki na przykład są wśród psów, uchodzą za bardzo inteligentne i bardzo takie no, zaradne. Właśnie te kundelki różne, nie? Też taka ciekawostka.

wśród filmów, które miały kłopoty z cenzurą, to też Green Inferno na przykład, też tu mam, znalazłem dopiero na liście, trochę mi się ukryło w notatkach. No, to jest o kanibalach film. Film, który też w bardzo brutalny sposób pokazuje krzywdzenie zwierząt i co ciekawe, zwierzęta były naprawdę na planie krzywdzone, zabijane, nie? Więc tam się nie patyczkowali. Bardzo dużo brutalnych scen, w ogóle ocieka to wszystko juchą, seksem. No i ci kanibale są straszni, nie? Są, absolutnie nie ma tutaj mitu szlachetnego dzikusa, tylko no po prostu są potworni ci kanibale. Po polsku to było chyba Nadzy i Rozszarpani, czy jakoś tak. No w każdym razie oryginalny tytuł Green Inferno. Czasem jakiś film może po prostu tak być tak straszny, tak mocno oddziaływać na ludzi, że można go przyblokować właściwie tak w dobrej intencji, żeby ludzie na przykład nie dostawali zawału na sali kinowej, co się zdarzało. Na przykład filmy, które poruszały tematykę jednostki 731 sławetnej, niesławnej, gdzie robiono eksperymenty na ludziach, gdzie Japończycy robili eksperymenty na jeńcach swoich potworne, no to czytałem, że podczas seansów ludzie po prostu dostawali zawału nawet, nie? To jest dla wielu... Nie polecam oglądania takich filmów, bo nawet jak was to jakoś wielce nie ruszy, to są rzeczy, które ryją beret strasznie, no i mi kiedyś zryły takie filmy beret, nie? I może to... Nie warto się rzucać na każdą jakąś krwawą rzecz, ktoś nam coś tam powie, od razu oglądamy jakieś straszne rzeczy, nie? Sama świadomość to, że te filmy, bo tych filmów o tej jednostce wojskowej strasznej powstało kilka. Filozofia noża, Philosophy of Knife, Laboratorium Diabła, chyba z trzy filmy w końcu powstały. No, są faktycznie straszne, są straszne te filmy, bo ogląda się je jakoś tak inaczej. Jak oglądamy film całkowicie fabularny, no to mamy pewien dystans, a jak oglądamy coś, co cały czas wiemy, że to się działo naprawdę, takie rzeczy, albo jeszcze straszniejsze, no to jest to strasznie przygnębiające i wyniszczające. Kiedyś więcej takich rzeczy oglądałem, teraz raczej unikam bardziej takich bardzo hardkorowych produkcji, nie? Adam pisze, szczury są jadalne. Problem w tym, że w Europie szczury grzebią w śmietnikach. A poza Europą co? To szczury gdzie się stołują? Są bardziej na poziomie takie, nie zniżają się do grzebania w śmieciach. Są eleganckie szczurki. Ciekawe, czy lepiej jeść raz, a dobrze, czy podjadać sobie, czy co o zdrowie, nie? Wydaje mi się, że ciężko tutaj powiedzieć. Jak jemy cały czas, to mamy trochę mniej obciążony ten układ trawienny, ale cały czas, nie? A jak jemy raz, a dobrze, to się nawpychamy i potem nie możemy się ruszyć, musimy się położyć. No jest ciężko tutaj powiedzieć, ale może ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Czy lepiej jeść mniej, a częściej, czy raz, a dobrze, nie? No kurde, brzuszek cały czas mam taki delikatny. Trochę mnie to uwiera. Ten brzucholek, no ale tak to jest, widzicie, mało ruchu.

pamiętajcie, żeby sobie zakupy jakieś zrobić, bo w poniedziałek i być może we wtorek będzie pozamykane wszystko. W ogóle czemu ludzie mają taki stadny instynkt cały czas i muszą wszystko jednocześnie w jednym momencie robić to samo, nie? Nie mogą pojechać sobie chwilę wcześniej na te cmentarze, tylko czy to jest takie ważne? No widać, jest to ważne dla ludzi, żeby akurat w to święto, żeby celebrować to święto i czują, że jak pojadą dwa dni wcześniej, to już nie będzie świątecznie czy coś, nie wiem o co chodzi. Albo ten zmarły, który gdzieś tam leży i patrzy i babcia nas ogląda pod prysznicem, będzie się bardzo złościł i gniewał, że a miało być święto, a wcześniej przyjechałeś. No. Nie, no to bez przesady. 4-5 posiłków dziennie. To ty tak kagibierut jesz? Tak sporo trochę. U mnie czasem bywa, słuchajcie, że raz dziennie jem. Naprawdę, tak często bywa. I to nie z powodu jakiejś biedy czy coś, tylko po prostu tak mam, że mi się nie chce więcej, nie? Na pewno ktoś, kto ciężko pracuje fizycznie, kto dużo spraw załatwia, ciągle jest w ruchu, albo po prostu pracuje ciężko, bo nawet przecież praca mózgu potrafi, słuchajcie, zabierać więcej tej energii niż kontrolowanie naszych kończyn, czasami niż wysiłek fizyczny. Chodzi mi o to, że bardzo się nie docenia wysiłku psychicznego, bo on potrafi też z nas wydrenować energię, siłę. Jest to takie procesorożerne, nie? Tak słyszałem, ale dokładnie to nie wiem, ale no właśnie. Do potrzeby też pytanie, co je. Potrzeba, z tego co pamiętam, lubi sobie jakieś takie ciekawe rzeczy różne robić. Też chyba lubi sobie popichcić coś, nie? Jeśli dobrze zapamiętałem. Wielu pewnie jest tutaj u nas miłośników gotowania. To jest zajebiste hobby. To jest takie hobby dla każdego, a jednocześnie można się fajnie zrealizować, nie? Tworząc różne niesamowitości. Jezu, ile dzisiaj jest przepisów w internecie niesamowitych, aż by się chciało przetestować i ten, i ten, i ten, i ten. No, takie ludzie wymyślają nieraz rzeczy i ciągle jakieś nowości, nie? Jakiś trik, który zawojował świat. Jak tam mięso przygotować zupełnie w inny sposób, nie? Że będzie jeszcze 100 razy lepsze. Albo jakieś takie 100 tysięcy sposobów na parówki, co można z parówek zrobić. No Jezu, ile można rzeczy z parówek zrobić, nie? Można jakieś panierowane parówki robić, jakoś się pokroić, jakieś sprężynki, ser roztopiony na to, no różne sposoby, nie? Przeróżne rzeczy wymyślają ludzie. Jakaś jajecznica na parówkach układa te parówki, zalewa tym jajkiem coś. No, dużo można z parówek zrobić, tylko że parówki to ogólnie no taki wypełniasz tam trochę to takie byle jak, byle co, nie? Krawiec, bardzo ważne, żeby pić na przykład wodę przed jedzeniem, a nie po. No ja słyszałem tylko Tomisiu, że ogólnie jest niezdrowo popijać podczas jedzenia, nie? To jest niezdrowe dosyć, że powinno się pić albo przed, albo po. A ty tutaj uściślasz, że właśnie przed, a nie po konkretnie. No, ale czasami ciężko, chociaż chyba się przyzwyczaiłem do tego, żeby nie zapijać tak cały czas, nie? No gorzej, jak coś się ostrego je albo bardzo słonego, no to się chce po prostu i się człowiek męczy, ale tak się przyzwyczaiłem do tego, żeby nie popijać. I są takie osoby, które są całe życie jakoś się do tego tak, znaczy całe życie tak mają, że po prostu podczas jedzenia nie piją już. Są tacy ludzie, że po prostu tak mają, no, że nie lubią pić podczas jedzenia. Może kiedyś nagramy jakąś luźną audycję z przepisami na dania z parówek, nie? Co można z parówek wyczarować. Na pewno różne przekąski na imprezę też się da zrobić. Jakaś taka parówka na patyku, nie? Na przykład obtoczona w czymś tam.
Ciekawi mnie w sumie to, jeszcze z takich kulinarnych rzeczy, jaki taki z tych wypełniaczy, z tych rzeczy typu ziemniaki, ryż, makaron, co jest najzdrowsze? Wiecie może? Taka wiedza by mnie urządzała. Co jest najzdrowsze? Co najbardziej się opłaca jeść? Chyba ryż, nie? Ryż chyba najzdrowszy. Czasami są próby rozszyfrowania tajemnicy długowieczności Japończyków. Jak oni to robią, że są długowieczni i jaki to ma związek z ich dietą, nie? Czy to chodzi o to, że dużo ryb jedzą przez całe życie, czy co? No i tak się zastanawiamy. Na pewno zdrowo jest jeść jedzenie nieprzetworzone, nie? Chociaż takie zupełnie nieprzetworzone jedzenie to może być właśnie ciężko strawne. No wiadomo, że jak się surowe mięso zje, to będzie się ciężko to strawić, nie? A jak się je upiecze, to już łatwiej. No już nie mówiąc o tym, że dużo smaczniejsze. Szklankę wody, o, ciekawe rzeczy tutaj Swata pisze. Że szklankę wody się powinno pić przed spaniem, zaraz po obudzeniu i nawet przed kąpielą. No to ciekawe, ciekawe. Czyli co, ty Swata bardzo jakoś tak dbasz o nawodnienie swojego organizmu, tak? I starasz się to sprytnie regulować. I doradzasz takie rzeczy, no bo to się by trzymało kupy, no. Mi się na przykład osoby, którym się coś tam wysusza, cera się wysusza może, nie wiem, albo w ogóle mają tak sucho w gębie czy coś, może to są znaki właśnie, że powinni bardziej dopracować swój system nawadniania organizmu. No. Na pewno zdrowo. Chyba myślę, że za mało się mówi o tym, jaka to jest różnica. Sam przez wiele lat jakby tego zupełnie nie kumałem i do głowy mi nie przyszło, że picie różnych soków, herbat, kaw to jest zupełnie inna para kaloszy niż picie czystej wody po prostu. Czy to mineralnej, czy nawet z kranu, że to jest co innego, nie? Że powinno się zdecydowanie uzupełniać tą wodę w organizmie, pijąc właśnie czystą wodę. A różne takie herbatki, kawki, no to się robi taka breja i weź tu z tego wodę wyciągnij samą, nie? Nawodnij tym organizm. I przede wszystkim powinno się jeść produkty pochodzenia regionalnego, twierdzi Swata. No ale pisze też, że woda jest nośnikiem informacji, to nie wiem, czy nie wchodzimy na takie tereny trochę takie szurskie trochę, no bo tutaj domyślam się, że ten Emoto, pan Emoto, tak? Jesteś pewnie fanem lub fanką tego typu klimaty. Uważajcie też na przykład, żeby nie przesadzać z jakimiś kurczakami, tego typu rzeczami, bo znam przypadek, że facetowi zaczęły cycki rosnąć, bo się zajadał, ciągle uwielbiał kurczaki, ciągle je jadł. No i nie wiem, jakieś hormony dodawane do tych kurczaków może sprawiły, że zaczęły mu rosnąć cycki, nie?

Adam pisze, ja teraz mało wody piję i lepiej się czuję. Kiedyś piłem dużo wody, bo miałem wrażenie, że ta woda wszystko ze mnie wypłukuje. I tak było chyba. No ale teraz piszesz, że teraz się lepiej czujesz, jak pijesz mało wody. No, jak robimy sobie głodówkę, na przykład jakąś oczyszczającą, no to pijemy wodę oczywiście, nie? Żeby właśnie przepłukać ten organizm lepiej. A nie kawkę, herbatkę. No ale o co chodzi z tym przekazywaniem informacji przez wodę? Jakiego to typu informacje są? Tyle tych rzeczy do wyboru w takiej Biedronce, tak olbrzymie są te stoiska, tyle różnych towarów, a tak właściwie ciężko kupić coś sobie takiego gotowca dobrego do jedzenia, nie? No jest niby to sushi biedronkowe, które polecam, jeśli jest to premium, bo mają też trochę takie droższe premium i ono jest już całkiem zjadliwe, a to najtańsze to niestety ciężko to zjeść już mi dzisiaj. Się ciężko przez gardło przechodzi. Suchy ryż, te kawałki ryby to takie cieniutkie, że przeźroczyste. No, bardzo nieciekawe to jest sushi, nie? Nie ma tam takich ciekawszych kawałków, wszystko tam takie jakby bez ryby, same te warzywa. No, słabe to jest, po prostu jest słabe. Małe, niedobre, suche, wstrętne, kiepskie. No. Ale to premium już trochę lepsze, no. Już się da zjeść bez krzywienia się. Można kupić niby jakąś pizzę, ale ile można pizzę żreć, nie? Nie ma tak dużo gotowych, fajnych rzeczy. Chociaż w Biedronce akurat może nie jest tak właśnie źle, bo tam mają te placki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam są dosyć tanie pierogi, placki. Dobra cena, nie? No, zobaczymy, jak tam w tej Biedronce zrobili teraz. Jest pewna teoria, że wodę można programować. Nie, ja się nawet z tego nie śmieję za bardzo, bo woda jest taką wyjątkową trochę substancją, nie? Się wydaje i mówi się, że nośnik życia, że życie wyszło z wody, że woda jest najważniejsza, nie ma wody, nie ma życia. Dla nas, no my się składamy w tak dużej części z wody też. Jest cholernie ważna dla nas. Występuje ta woda w tylu odmianach, nie? W tylu stanach skupienia, no. Płynny, gazowy, ciało stałe, no kurczę, jest niesamowita woda, nie? Wodą można większość rzeczy jakoś tam rozcieńczyć w niej coś, no to ma niesamowite właściwości ta woda. Pijąc wodę musisz myśleć o na przykład miłości, kwiatach, przyjemnych rzeczach i wtedy dostarczasz taką informację do organizmu, wtedy masz lepszy humor, tak twierdzi swata. No, cóż, może o czymś nie wiemy, ale na razie pozostanę trochę takim niewiernym Tomaszem i nie będę się jakoś może tą wodą, chociaż to też ciekawy temat, można by właśnie audycję o tych rzekomych różnych niezwykłych właściwościach wody można by zrobić, nie? Różne może legendy związane z wodą, no to jest nawet dobry temat. Woda. A woda może być? Ja wolę wodę. No tak, można też z tą wodą przesadzić. Jak się za bardzo opijemy tą wodą, to coś się tam dzieje niedobrego. Lajtowski pisze, 7 litrów wody wypitej naraz i po człowieku. No to pęknie jak smog wawelski, nie?

I podziękujmy tutaj ludziom nauki, konstruktorom, różnym inżynierom, że no, mamy różne oczyszczalnie. Co byśmy zrobili bez oczyszczalni wody? Byśmy już dawno by nas nie było, nie? Gdybyśmy czegoś takiego nie wynaleźli. Straszny gnój byłby. Rzuciłem kiedyś też taką myśl, że w czasach, kiedy właśnie był problem ze świeżą, zdrową wodą i ludzie pili przez to dużo alkoholu, no to jak to mogło wpłynąć na naszą cywilizację, że każdy chleje? Takie pytanie. Czy przypadkiem nie stąd te wszystkie straszne wojny najgorsze, te mroczne czasy różnych upodlenia człowieka, nie? Gdzie to odbieranie drugiemu bratu, tutaj ziemianinowi w ogóle człowieczeństwa, tortury wojny, może właśnie przez wszechobecne alko, które jednak niweluje pewne hamulce w człowieku, nie? Sprawia, że możemy się posunąć często, zabić swoje sumienie trochę, zapić je, nie? Ludzie, którzy mają ciężką, stresującą wyjątkowo pracę, są jakimiś gliniarzami z Wydziału Zabójstw albo jakimiś chirurgami na przykład, że ciąży na nich olbrzymia odpowiedzialność, no to wpadają w alkoholizm często, zabijają tą wodą stres, różne urazy. Maskują i tak żyją, nie? No to świat, w którym w ogóle jeszcze powiedzmy, że w czasach, kiedy tak ludzie masowo pili ten alkohol, no pewnie był często słabszy, sporo, nie? Żeby się tak nie upijać, ale jednak się organizm przyzwyczajał, chciało się więcej i cały czas gdzieś tam po tego kielona się sięgało, nie? Przed wojaczką, po wojaczce, żeby uczcić różne święto, tu, tam, tego, nie? No. Jak można programować, to można ich hakować pewnie. Wodę, tak? Tomu tutaj pisze. A czy woda się może zawiesić? Albo czy woda może wirusa złapać?

Jezu, o jakiej to strasznej diecie piszesz, panie Tomisiu? Tomisiu tutaj proponuje taką dietę, że się wszystko zamrożone zjada. Mrożone owoce, warzywa i się to popija nawet mrożonymi sokami. No, nie wiem, o dobrych skutkach właśnie takiego mrożenia się to słyszałem, że zdrowo jest spać na przykład w chłodzie, nie? Całą noc w chłodzie, gdzieś tam się w tą kołdrę trochę zawinąć, ale żeby było tak chłodno, że to zdrowo, że ludzie, którzy właśnie hartują swoje organizmy, wychodzą gdzieś na zimno, bez koszulki, cały czas przyzwyczajają się i to zimno staje się ich jakby bratem, no to ludzie to lubią, bo organizm się mobilizuje mocno, nie? Kiedyś tu rozmawialiśmy już o tym, nie? I różne też były zdania. Potrzeba na przykład twierdził, że niekoniecznie może to być takie zbawienne i takie pożyteczne i właściwe wprowadzanie swojego organizmu ciągle w taki tryb wojownika trochę, nie? I takie ciągle organizm jest na baczność i do walki i w ogóle, nie? To tak też w sumie, jak sobie o tym myślę teraz, to coś w tym jest, coś w tym jest, że nie jest to... Wszystko, co jest jakimś nienaturalnym działaniem albo jakąś przesadą, to tak czuję, że trzeba trochę ostrożnie też, trzeba uważać, żeby nie przegiąć, nie? Chociaż ci, którzy to stosują, sobie raczej chwalą, twierdzą, że już od lat tak żyją i wszystko jest spoko, nie? I że to mrożenie świetnie po prostu robi robotę. Wszystko powinno się jeść w temperaturze pokojowej. To kolejna ciekawostka tutaj. No. Zimny prysznic czy gorący prysznic, nie? Gorący prysznic cholernie przyjemny i tak fajnie sobie posiedzieć, chwilę postać. No nie mam teraz wanny, ale to sobie czasami stoję pod tym prysznicem. Niech to przyjdą rachunki za wodę i za gaz. No ale zauważyliście, że no, ci, którzy mają powiedzmy tą wannę, jak się rozłożycie tak w tym ciepełku, to wspaniale się myśli, nie? Wpada się na pomysły jakby lepsze. Lepiej jakoś mózg pracuje. To znaczy, mi to świetnie robi na kreatywność, na jakieś układanie planów, wymyślanie czegoś właśnie, jak sobie w wannie się położę, w ciepełku, zamknę oczy i sobie myślę. No, to jest zupełnie co innego niż, nie wiem, położenie się na łóżku. Taki relaks jednak w ciepełku, w wanience, to sprzyja. Dobra, piąta godzina, więc myślę, że już najwyższy czas, żeby skończyć. Za chwilę otwierają biedrę, pójdę coś sobie kupię do żarcia. No, dzisiaj prawie 8 godzin nadawania, więc całkiem sporo. Wielkie dzięki za fajne telefony, dzisiaj były ciekawe pogaduchy. Jak zwykle spoko ludzie dzwonią w ogóle, różni. Bardzo mi się to podobuje. No i też wielkie dzięki oczywiście dla sponsorów wspaniałych, hojnych, cudownych tutaj, dla pana prezesa, dla Gosi, pozdróweczka, i dla Matsumiko, dla Michaela Jeziorskiego też. O. Lobo też, świetny sponsor. No. I to by było na tyle. Dobra, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I spotkamy się niebawem. I wpadnijcie dzisiaj też zobaczyć, co tam będzie u Jacka ciekawego. Możecie też wpaść na kanał Martina Lechowicza na przykład. Martin Lechowicz fajne rzeczy też nadaje. I Potrzeba fajne rzeczy nadaje na kanale Pula Kości. No, a będę polecał różnych tutaj przyjaciół Nocnego Radia, że tak powiem. Różnych znajomych Nocnego Radia, no.

Nie no, nie wiem nawet, czy Biedra jakby chciała, to mogłaby prowadzić 24 na dobę, czy nie ma jakiegoś prawa, które tego zabrania w Polsce. Bo wiesz, jak to w Polsce jest, Lajtowski, nie? Że tutaj wszystko ma jakieś swoje regulacje, wszystko ma 100 tysięcy przepisów, no. Dobra, już się nie rozgaduję. Pa, pa, hej.

0: I jestem z powrotem. Luźne gadki po czasach ostatecznych. Co myślicie o takim systemie, o takiej formule radiowej, aby czasy ostateczne niekoniecznie były długie, no bo to raptem godzinka około, a potem, żeby już były luźne gadki, gdzie sobie gadamy całkowicie na luzaku o różnych rzeczach, gdzie są telefony. W sumie zrobiłem błąd, mogłem dać trochę czasu na to, aby zadzwonili ludzie i skomentowali jakoś, żeby się odnieśli do tamtej audycji. No to przyjmijmy może, że to jest taki after, gdzie wyjątkowo dzisiaj będą telefony odnoszące się ewentualnie do tamtych tematów w tej audycji, a na przyszłość postaram się przypilnować tego, żeby jeszcze było z pół godzinki na wasze komentarze. No, w sumie dzwonił tylko Etam, którego nie odebrałem. W międzyczasie Tipli zaczęło działać. Oprócz tych donate'ów, które wcześniej odczytywałem swoim własnym aparatem gębowym, własnym syntezatorem mowy krawiec, to przyszedł jeszcze donate od Grześka właśnie. Bukowski pisze...
1: Tomu Gosia na Tipli nie doszło, to może tutaj. Na gaz do zapalniczki dla krawca zużyty podczas dzisiejszej audycji, a jak kosinus zostanie, to na kampanię reklamowa dla Maharadze z brzegu $3.
0: A to dziwne. Tutaj jest na gaz do zapalniczki? O, jakieś dziwne rzeczy. Tu $3, a tu od Grześka też na gaz. Do gazu mnie chcecie wysłać. O! Tu do gazu chcecie mnie. O, to dziękuję bardzo. Tak. No, to tutaj doszło. Faktycznie, no, to już działa. Ale to tip and donation. Tak, to tip and donation. Coś tam było z linkiem nie tak. Potrzeba chyba poprawił w międzyczasie. Mi się podoba. Niech tematyczne będą na temat, a nie z pieprzeniem Etama i Jenkiego. Tak pisze tutaj słuchacz japoński. Taka formuła jest super. Z podziałem na audycję i afterek. No to chyba będziecie zgodni tutaj. ByteEater napisał też taką formułę, stosowałem. Ja to stosowałem jako pierwszy. Potem pojawili się naśladowcy. Ja już nagrywałem o tym audycję. No, ale tutaj mi wszyscy na gaz wysyłają. A właśnie, a Grzesiek wcześniej też pisał 15 zł od Grzesia tutaj, no bo to chyba on, Bukowski. Na gaz do zapalniczki na dzisiaj. Pozdrawiam Lajtowskiego. A tutaj od Tomu i Gosi też coś właśnie się przewinęło, że na gaz. Tylko nie mam otwartego tip and donation. No i tak to wygląda, proszę ja was. No właśnie, czy widzieliście już nowy dokument Patryka Wegi? Może o tym chwilę wspomnę, ale niezbyt długo, bo to taki temat, wiecie, drastyczny trochę. Handel ludźmi, a konkretnie handel dziećmi. Oczy diabła, tak to się nazywa. No polecam tylko ludziom o mocnych nerwach. Widać tutaj, że wielu ma taki syndrom wyparcia i... Dużo jest komentarzy w stylu, to okropne, to się nie da słuchać. Nie da się słuchać tego Wegi, to okropne. Ja się spodziewałem, że ja się będę dobrze bawił, a tutaj się słuchać nie da. No właśnie, czego ludzie oczekiwali po takim dokumencie? A są tacy, którzy mówią, że to syćko prawda, że to są te same rzeczy, o których przez lata mówi telewizja NTV, Paweł Bednarz, czy inni ludzie, którzy starają się jakoś... nagłaśniać temat handlu dziećmi i pedofilii. Cześć, Potrzeba.
2: Siema. No właśnie tak się zastanawiałem, czy się wbić, żeby się trochę akurat dzisiaj, a nie w nocnym Marku, z tobą pokłócić odnośnie tak zwanego dokumentu Paprykawego.
0: No, możemy. Może spróbujemy to jakoś tak, wiesz, zwięźle, żeby to nam się nie rozwlekło na godzinną dyskusję, nie? Tylko jakoś tak się postaramy to w miarę krótko przedyskutować. No i powiedz, co ty myślisz? Znaczy, ja wiem, co ty myślisz, bo tam cię zaczepiałem o ten temat i wiem, co myślisz, ale to może słuchaczom bardziej powiesz, co myślisz.
2: Ale to w ogóle była piękna sytuacja, gdzie właśnie stwierdziłeś, że zostawmy to na później. Tak, miałem takie wrażenie, zostawmy to na show, bo szkoda, żebyśmy się między sobą tutaj przekomarzali i kłócili. No tak, no jeżeli temat niewolnictwa jako taki oczywiście istnieje i to wcale nie tak dawno, gdzieś sobie czytałem jakiś taki raport, że niewolnictwo w Polsce dotyka bodajże 1 na 10 000 osób, gdzie przez pewien czas, powiedzmy, gdzieś pracując za granicą, miała do czynienia właśnie z niewolnictwem. Natomiast to, co robi Papryk Wege, robi bardzo złą robotę, bo w tej chwili mam, powiedzmy, dwa takie podejścia. Jedno, które jest, nie chcę tutaj nawet określać, które jest bardziej według mnie prawdopodobne, które jest mniej prawdopodobne. Pierwsza opcja to jest taka, że Papryk absolutnie wszystko wyssał gdzieś tam z palca, zatrudnił sobie paru aktorów, którzy ładnie zabluzgają, opowiedzą o niemowlętach rozrywanych kutasami i im zapłacił i to jest wszystko po prostu wyssane z palca. I wiesz co, i to jest taka opcja, która by była nawet dobra. Dużo gorszą sytuacją byłoby, gdyby faktycznie spotkał się z ludźmi, którzy są dotknięci procederem handlu dziećmi, którzy są dotknięci tą całą jakąś tam mafią, bo ta mafia istnieje. My mamy bardzo konkretne na to dowody, jak też właśnie w naszej prywatnej rozmowie wspominałem, w Bezlitości o czeski film, wspominałem właśnie o tym, że ta Barbora gdzieś tam latała między Skandynawią, Czechami, Danią i innymi krajami, gdzieś się dziwnym trafem pojawiała z kompletnym pominięciem kontrol granicznych, co jak najbardziej ma miejsce. A Papryk Wege, robiąc to, co zrobił, w pewien sposób ośmiesza temat. Ze względu na to, że nie jest osobą szczególnie wiarygodną. Pamiętam, jak, słuchaj, tam raptem parę lat temu śmialiśmy się w Nocnym Marku, kiedy wypuszczał Botox, kiedy opublikował na Facebooku post, że no tutaj pojawiły się komentarze hejterskie, zadzwoniłem do Facebooka i Facebook powiedział, że to jest wszystko z jednego IP bardzo popularnej firmy farmaceutycznej. To jest koleś, który już się skompromitował. Natomiast jeżeli masz przed sobą, jeżeli robisz dokument o tak bardzo ważnym temacie i masz przed sobą konkretne osoby, ich maile, ich numery telefonów, ich, nie wiem, tablice rejestracyjne, bo przecież na to spotkanie czym jakimś samochodem tam przyjechali i nie robisz z tego absolutnie nic, nie puszczasz tego gdzieś dalej, nie podajesz choćby nazwiska czy prokuratury, do której złożyłeś zawiadomienie, że taka rzecz ma faktycznie miejsce, no to sorry, no pucowanie swojego ego na tak wrażliwym i ważnym temacie jest zwyczajnie obrzydliwe.
0: Dziękuję, Lejtowski. Znowu na gaz do zapalniczki, no, ale to jest, nie do... Ogólnie na gaz za dziś, no fakt, grzeje gazem, na gaz za dziś, pozdrawiam Danusię, Dyszka, dzięki. Słuchaj, a co jeśli dałeś się wpuścić w maliny? Co jeśli cała ta otoczka satanistyczna, sekciarska, bo było wspomniane, że ci ludzie się witają w dziwny sposób, że mają jakieś pentagramy gdzieś zawieszone na ścianach. Co jeśli to właśnie działa jako takie super, jako coś, co ośmiesza ten temat w twoich oczach, no, bo często tak właśnie sobie troszkę szydzisz w taki sposób, że mówisz, o tak, źli sataniści składają noworodki szatanowi, ha, ha, ha, no bo to brzmi śmiesznie, faktycznie, to każdego będzie tak, wiesz, to po prostu to... Wiesz, o co mi chodzi, że gdybym sam był takim złym człowiekiem, taką bestią w ludzkiej skórze, to może bym też tak myślał, że zacznę sobie pentagramy nosić, witać się tam jakimś tajemniczym pozdrowieniem i jak ktoś potem o tym usłyszy, ktoś komuś to przekaże, to wywoła to taką właśnie reakcję, że drugi się będzie śmiał. No i co jeszcze? I kosmici, tak? Sataniści, demony i kosmici w tym jeszcze. Wiesz, no świetna strategia.
2: Tak, zgodzę się. No tutaj Miało być krótko, nie będzie to godzina, ale czy mogę się trochę rozkręcić osobistą historią, że tak powiem, odrobinkę śledczą.
0: Jasne.
2: Cofnijmy się do maja 2017 roku, gdzie w pewnych kręgach na 4chanie pojawiła się informacja odnośnie dziwnych tak jakby materiałów na Twitterze, na YouTubie, które można powiedzieć były w pewien sposób dziwne, niepokojące. Tutaj później już na Discorda wcześniej wrzucałem linki tego dotyczące. Podejrzewaliśmy i tam była pewna ukryta wiadomość i tak widać było, że coś tam jest ukrytego i od razu pewna grupa się do tego rzuciła. Zaczęło to wszystko dekodować, zaczęła się tutaj tą sprawą interesować. I to było niesamowicie dziwne doświadczenie z mojej strony, ze względu na to, że tutaj w jednym miejscu była pewna dyskusja na ten temat, potem zaproszenie na jednego IRC-a, potem zaproszenie na drugiego IRC-a, potem zaproszenie na jeszcze trzeciego IRC-a, tak jakbym, był weryfikowany podług swoich umiejętności, żeby odsiać jakiegoś, lewego lurkera od osoby, która faktycznie jest w to zaangażowana, ja po prostu zajebiście lubię zagadki i uwielbiam rozwiązywać zagadki i uwielbiam rozkodowywać szyfry. Było to niesamowicie niepokojące. Przypominało to trochę projekt Cykada 3301, czyli taki projekt, który według powszechnej wiedzy jest związany z rekrutacją do służb, bo mniejsza o szczegóły. W każdym razie, w tymże projekcie w pewnym momencie dało się zauważyć, że filmiki te są powiązane z bardzo niepokojącym kontentem, który pojawiał się na wówczas raczkującym YouTube Kids, czyli takiej platformie, że wychowujesz swoje dziecko swoim Smart TV, że włączasz mu YouTube Kids i moderatorzy YouTube'a gwarantują ci absolutnie, że to będzie, że to będzie mięciutkie, milutkie, kochane i tak dalej. Natomiast z tych kont, które wrzucały te niepokojące filmiki, były również wrzucane na YouTube Kids filmy ze Spider-Manem, z Elsą, z różnymi postaciami z bajek, jak również z żywymi dzieciakami, tak mniej więcej 3-5 lat, nawet jeden roczek. I można było to na takim samym początku tak zauważyć, że to tak trochę jak Teletubisie, że to jest zaprojektowane dla dzieci, dla małych dzieci, nie musimy tego rozumieć. Ale jeżeli się odpowiednio długo w to wkręciłeś, odpowiednio długo oglądałeś ten materiał, to mogłeś zauważyć, że w materiale wideo, który jest otagowany jako kołysanka, jako piosenki takie przedszkolne, jako nauka liczb, jako nauka kolorów, pojawiają się treści niesamowicie niepokojące. Osoby, postacie, które na tych filmach były pokazywane, postacie, które były tym dzieciom znane z kreskówek, z bajek, zachowywały się w sposób co najmniej dziwny. Przykładowo przyzwyczajały takie niemowlę do tego, że strzykawka jest czymś naturalnym, że rozcinanie skóry skalpelem jest czymś bardzo naturalnym, że otwieranie czaszki, słuchaj, jesteśmy cały czas w świecie YouTube Kids, tak? Że otwieranie czaszki tak praktycznie jak na filmach z Hannibalem Lecterem jest całkowicie normalne, jest całkowicie spoko, uczestniczy tutaj Elsa, uczestniczy tutaj Spider-Man, uczestniczy tutaj 3-letnia dziewczynka, wszystko jest, wszystko jest w porządku, wszystko jest ładnie, ładnie, pięknie. No i wyobraź sobie, że w maju 2017 roku, kiedy Elsa Gate jeszcze w zasadzie nie istniała w mediach, bym się pojawił jako kompletnie obca osoba, jakiś tam, może nie Paweł Bednarz, ale Paweł Zdun. I bym powiedział, wiesz co, krawiec, natrafiłem na pewną aferę pedofilską, ona jest na YouTubie, tutaj nie mogę ci pokazać żadnych filmików, bo one już znikły, i chciałbym cię zapytać, dlaczego nikt o tym nie mówi. No nie. Zebrała, to znaczy tak bardzo dużo ludzi nad tym pracowało, natomiast była pewna konkretna grupa, która stwierdziła, że jeżeli chcemy pokazać tę całą aferę światu i to, słuchaj, naprawdę był konkretny temat, to musimy zrobić to właściwie. Musimy przygotować, zbackupować te wszystkie materiały. Musimy spróbować namierzyć ludzi, którzy za tym stoją. Zobaczyć, bo to było albo nagrywane na zasadzie takich kiepskich, brzydkich animacji, ale też na zasadzie live action filmów, gdzie można było przykładowo zobaczyć, co się dzieje za oknem. A na podstawie tego, co się dzieje za oknem, można namierzyć lokalizację. To była potężna, wielotygodniowa praca mnóstwa mądrych głów z całego świata, które wręcz jeździły pod dane miejsca, które były w stanie namierzyć, że za tworzeniem tych filmików między innymi stał koleś, który miał córki wówczas 3- i 5-letnią, gdzie też właśnie pokazywał te dzieciaki zawsze w jakichś takich odrzucających formach, tylko to było na tyle dobrze ukryte, że musiałeś powiedzmy przeciągnąć się przez 40 minut materiału, żeby zauważyć, że tutaj jest minuta albo dwie materiału naprawdę niepokojącego. Ktoś zrobił tytaniczną robotę i zauważył, że istnieje coś takiego jak właśnie wychowywanie dzieci przez YouTube'a, że włączasz dzieciakowi bajkę i idziesz zająć się swoimi sprawami. I te filmy były naprawdę zajebiście atrakcyjne dla małych dzieci. To, co wówczas zrobiliśmy z ludźmi, których wiesz, których nigdy nie poznałem, nie? Ale to było, słuchajcie, nie możemy pozwolić na to, żeby ta informacja, to do czego doszliśmy, zostało w jakiś sposób źle opisane. Żeby dać tylko jakąś, nie wiem, małą część informacji, wystalkujmy tych wszystkich skurwysynów, wydoksujmy ich z dokładnością co do miejsca pracy, co do miejsca zamieszkania, wystalkujmy ich rodziny, matki, ojców, ciotki i braci. I znajdźmy i informujmy i puszczajmy to do służb, do policji, do prokuratur, do gazet, do influencerów. Influencerzy bardzo się wówczas przydali, co z kolei później w kolejnych miesiącach 2017 roku zaowocowało tym, że Elsa Gate powstało, zaczęło działać w środowisku mediów. I to mediów nie byle jakich, bo zajmowały się tam tym takie gazety jak Verge czy New York Times czy Forbes, które zauważyły ten konkretny problem i wymagało to naprawdę tytanicznej pracy, żeby pokazać konkretne kwity. Stos kwitów, który pokazuje, słuchaj, tutaj nie ma żadnego żartu, tutaj nie ma w jakiś sposób obalić tego, że tutaj jest jakakolwiek nieścisłość. Myśmy to wypracowali, myśmy to zweryfikowali, masz to wszystko na papierze, możesz sobie tu zweryfikować to w jednym, drugim, trzecim, piątym miejscu, możesz znaleźć tego kolesia, on pracuje tutaj, on mieszka tutaj, on ma taki numer telefonu, on w piątki jeździ do takiej knajpy, możesz się z nim spotkać. I to, że w dzisiejszych, że no właśnie, w ogóle reakcja YouTube'a była piękna, bo YouTube bardzo szybko zareagował, zdejmując monetyzację z tych filmów, a jednocześnie nie ograniczając ich w jakikolwiek sposób dla dzieci. Dopiero po szumie medialnym Elsa Gate w 2017 roku zaczął wprowadzać choćby to, że robiąc lajta na YouTubie musimy zadeklarować, czy to jest content przeznaczony dla dzieci, czy nie przeznaczony dla dzieci, bo jeżeli będzie przeznaczony dla dzieci, to wówczas żywy człowiek usiądzie i sprawdzi, czy na pewno ten content dla dzieci się nadaje. Więc jeżeli stoi przed tobą afera i afera naprawdę bardzo potężna, naprawdę bardzo poważna, która dotyka małych człowieków, którzy nie potrafią się bronić i nie wykonasz tej dodatkowej pracy w postaci namierzenia tych osób, w postaci tego, że z tego filmu, co zauważyliśmy, tam były kontakty w postaci maili, tam było to forum, które też ci zresztą wskazałem, które patrząc na archiwalne posty dostępne w WebArchiv, więc usunięcie tutaj akurat nic nie zadziałało, nie udowodniło tezy, że to było forum do handlu dziećmi, to niestety było kłamstwo.
0: No, nie wiem, pokazuje, czy kłamstwo, no ale to jak skończysz mówić, to się tak, zacznie się ustosunkowywać.
2: Pokazuje, powoli, że to było w pewien sposób przestrzelone, a ten koleś, który być może faktycznie był pewną płotką, w jakiejś większej mafii zajmującą się handlem żywym towarem, który bardzo wygodnie, wiesz, no popełnił samobójstwo, tak? I Papryk Wege miał czyste rączki i nie musiał tego nigdzie dalej zgłaszać, no nie. Porównując jeszcze do dokumentów braci Sekielskich, gdzie z jednej strony pokazano raka toczącego polski kościół, a z drugiej strony jednocześnie porozmawiano z kurią, porozmawiano z prokuraturą, poszły pewne konkretne ruchy, żeby coś zmienić, bo wiesz, bo gadać, mielić ozorem to sobie każdy pierwszy lepszy osioł może. Natomiast jeżeli masz na wyciągnięcie ręki takiego typa, który właśnie o tym wszystkim opowiada, to okej, ty sobie z nim porozmawiaj, zrób nawet ten film dokumentalny, zrób go sobie dla swojego fejmu, spoko, w porządku. ale jeżeli nie wystawiłeś obok typka, który na przykład spisze numery rejestracyjne samochodu, którym on przyjechał, czy nie będzie go śledził przez jakiś czas, no to jest to zwyczajnie obrzydliwe. Jest to wykorzystywanie bardzo poważnego problemu do pucowania się nad własnym ego.
0: No to się do... od końca może zacznę się ustosunkowywać. Praca dziennikarza rządzi się swoimi prawami i Vegeta tutaj robi trochę za reportera, za dziennikarza. On rozmawia z tymi handlarzami żywym towarem i dziennikarze zwykle tak się zachowują, że chronią swoje kontakty, swoich informatorów, że ich słowo jest dużo warte. Oni nie mogą... Ten Vega musiał być może wykonać bardzo poważną pracę, długo zachęcać tych ludzi, żeby zgodzili się wystąpić przed kamerą. Musiał im coś obiecać. Musiał im coś pewnie w łapę dać. Musiał się z nimi na coś dogadać. Być może na to, że... Jak mogła wyglądać rozmowa Patryka Wegi z taką kobietą, która sprzedaje swoje dziecko, wiedząc, co się z nim... stanie później, że ono wyląduje w jakimś domu publicznym dla pedofilii, czy zostanie potem sprzedane na organy, jak już się do niczego nie będzie to dziecko nadawało. Naprawdę są straszne historie tam opisywane. To musiał bardzo długo pewnie przekonywać tą kobietę, być może jej już na początku obiecał, że spróbujmy to zrobić tak, on ma taki głos, nie? Spróbujmy to zrobić tak, że na końcu ja będę starał się to dziecko uratować, dam ci te pieniądze, co byś miała za to dziecko ze swoich, będziesz do przodu na tym wszystkim, no musimy tak to zrobić, ja gwarantuję pełną anonimowość i tak dalej, wiesz, no musiał się pewnie długo dogadywać, on nie może po tym wszystkim zadzwonić na policję i wsypać jedną osobę jakąś tam, wiesz, i podać numery rejestracyjne. Dziennikarz pracuje w taki właśnie sposób, no to tak uważam, to zupełnie nie rozumiem twoich zarzutów, że on nie pociągnął do odpowiedzialności tam nikogo, a że z siebie chciał zrobić bohatera, też można różnie na to patrzeć. No, jeśli jest to prawdą, to ostatecznie uratował przynajmniej jedno dziecko. A pan ile uratowałeś, panie Paździoch? Pan ile żeś uratował? No to chyba przyklasnąć bardziej, nie? Że uratował w końcu, a nie tu mu wytykać, że bohatera z siebie robi, nie?
2: Wiesz, no tutaj wiesz, to też jest pewna konkretna praca śledcza, tak? No Vega akurat stać na to, żeby sobie wynająć całą armię prywatnych detektywów i zrobić to bez współudziału państwa i jakoś to konkretnie prześledzić, żeby przeskoczyć gdzieś powyżej tej matki, tak? Żeby znaleźć tę konkretną osobę, tak? To dziecko kiedyś w jakimś punkcie musi zostać przekazane z ręki do ręki, tak? Więc to daje pewne możliwości śledzenia, nie wiem, nawet wszczepienia tam jakiegoś chipa z GPS-em, dajmy na to, czy gdzieś tam podrzucenia nawet w pieluszkę, bo zanim to zostanie zauważone, to podejrzewam, że spokojnie można by było z tego coś sensownego wyciągnąć, więc ja naprawdę mam nadzieję, że to był stek kłamstw, stek bzdur, bo w przeciwnym razie to naprawdę jak mam niskie mniemanie o Wedze i starałem się bardzo, wiesz, nie grać na tym uprzedzeniu i tak przyjąć z dobrem inwentarza to, co widziałem w tym dziwnym dokumencie, to mimo wszystko sądzę, że jeżeli faktycznie trafił do osób powiązanych z jakąś siatką pedofilską, no to popełnił ogromny i absolutnie niewybaczalny błąd, że nie pociągnął tego dalej.
0: Może nie mógł, ale może nie miał takiej możliwości za bardzo też. Przypominam ci sytuację, nie wiem, czy cały ten dokument oglądałeś, bo wiem, że cię troszeczkę znudził. Aha. No, on starał się skontaktować z mężczyzną, który pośredniczył, jakoś szukał ofiar, on mu się tam zwierzał, mówił, jak wygląda jego praca, jak przygląda się matkom, jak one traktują te dzieci, czy są nimi zainteresowane, przekonuje je tak trochę, żeby się pozbyć tego balastu, może że to jest jego taka praca, nie? I on potem się starał z kimś wyżej skontaktować i ten ktoś mu odmawiał, potem dostał jakieś specjalne konto na Skype'ie mu założyli, przez które ma się skontaktować, potem się rozmyślał ten ktoś I to był, może to była granica możliwości dojścia do tych kręgów, porozmawianie na Skype'ie, co miał więcej zrobić. Wiesz, to łatwo się mówi, a czemu nie wniknąłeś tam do środka i ich tam nie nakryłeś i nie zrobiłeś zdjęć i nie było nalotu policji? No to może tak łatwiej mu mówić niż zrobić, nie?
2: No wiesz, no problem jest przede wszystkim taki, że jeżeli robimy jakikolwiek materiał dokumentalny, no to wiadomo, że na kamerę nie trafi wszystko, co zostało nagrane, tak? Czy jest też mnóstwo rozmów, które są powyżej. Nawet wiesz, nawet jeżeli zapraszamy sobie

0: bo zrobiłem, co mogłem, ale tak, wiesz, nie na zasadzie, że uratowałem jedno dziecko, bo to, wiesz, no, to jest jedno dziecko, no to, a tutaj mówimy o całym jakimś, nie wiem, jakimś systemie opresji, o jakimś dziwnym systemie, który te dzieci wykorzystuje, który oczywiście w pewien sposób istnieje, tylko nie wiem, czy w ten sposób, jak przedstawił to Vega, ale uratowanie jednego dziecka, no to tak, wiesz, no to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest kolejna gadająca głowa,
1: No to ja mówię, że prawdopodobnie nie było możliwości, żeby coś więcej zdziałać, a nawet gdyby się jakimś cudem temu Wedze udało coś więcej zdziałać, zdobyć jakieś dowody, dojść do siatki, bawiłby się w Rutkowskiego i coś by zdziałał, to jako twórca tego typu dokumentów już nie miałby szans zrobić następnych, bo wyciekłaby szybko informacja, że złapano i już nikt nigdy z Vegą by nie współpracował. A kto wie, czy może w przyszłości czegoś nie zrobi. Słuchaj, ja podzielam twoje zdanie na temat jego jakby wiarygodności, która została bardzo nadwyrężona swego czasu, bo troszkę bzdurek przedstawiał i gadał. Ale dopuszczam też taką możliwość, że mógł pewne tematy mocno przejaskrawić i nawet i farmazonów ludziom do głowy nakłaść, a tu mógł trafić. Zresztą no, ja się tym tematem trochę interesowałem już od dawna i te informacje mi się pokrywają z tym, co wiem, nie? Z różnych źródeł. No, nie wiem, czy moje źródła były wiarygodne, bo też słusznie zauważasz, że tu jest strasznie dużo takiego rzucania się na byle jakąś wiadomość, nie rozkminiania tego, nie analizowania, tylko no, jak to, no, wiemy jak jest. Szuria lubi się rzucić na jakiś temat i nie lubi wykonywać tej ciężkiej pracy właśnie do analizy źródeł, sprawdzania, weryfikowania. Nie lubią tego. Lubią sobie szybko zacząć coś wyobrażać, nie? No ale tutaj mi się dużo zgadza, no obaj znamy trochę Darknet, wiemy co tam się dzieje, ty mówiłeś mi dzisiaj w prywatnej rozmowie, chyba nie zdradzę, powiedziałeś, że dlaczego na Darknecie nie ma takich ogłoszeń właśnie, że tam sprzedam dziecko czy coś, a granatnik można sobie kupić, nie? No ja ci odpowiedziałem, że moim zdaniem to trochę inna specyfika jest branży, tak jakby, że kupienie broni sobie, sztuki broni czy paru sztuk za bitcoiny to trochę inny kaliber niż przeszczep serca.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Na powrót z brzegu, 3 złote. Na powrót do zdrowia Emarcinsa i na papier toaletowy dla niego, a jak coś zostanie, to też na papier toaletowy dla Gosi i Tomisia lub na dobre pompowanko dla Anisiki, ewentualnie na miecz do połykania dla Danusi i masło 250 gramów.
1: A się rozpisał Maharadża. Nie, bo sorry, bo taki długi tutaj donate, elaboracik. No dzięki Maharadża, dzięki za 3 złote. No widzicie, chcecie tą Iwonę, a ona mnie trochę rozbija z kolei. I wytrąca z tematu. Okej, jesteśmy na tym, że są dark markety różne, gdzie można kupić narkotyki, broń, ale a ja odpowiedziałem, że moim zdaniem organy na przeszczep to jest cała taka, wiesz, infrastruktura wręcz. Musisz też mieć dojście do chirurga, który ci ten przeszczep zrobi, jakaś nielegalna klinika z dobrze wykwalifikowanymi ludźmi, że trochę większe pieniądze to są, że tutaj może być dojście, bo tylko, wiesz, przez pewne znajomości w świadku przestępczym po sznurku do kłębka, a nie, że sobie tam zamówisz bitcoina i serce. I co byś chciał to serce dostać w paczce, tak w torbę zawinięte jak kebab? Jedno serduszko na wynos.
0: Tutaj oczywiście, no bo to nie była jakaś tam długa wymiana zdań, bo to raptem tam 2 czy 3 wiadomości przeleciały między nami, tak? Także rozszerzając ten wątek, naprawdę widziałem paskudne rzeczy, tak? I myślę, że bez problemu znalazłbym punkt, w którym byłbym w stanie sobie kupić bułgarską nastolatkę, tak? To by było jeszcze do zrobienia, bo zdaję sobie sprawę z tego, co byłem, gdzie byłem, co widziałem, i jak blisko pewnych rzeczy byłem, tak? Co do kwestii organów, no to jest to trochę powyżej moich uszu, ale podejrzewam, że, to znaczy absolutnie nie wykluczam, że coś takiego istnieje, nawet jestem
1: pewien,
0: że istnieje.
1: Masz w domu organy do grania takie.

0: Elektryczne organy masz do grania.
1: Ale tak fajnie by było takim syntezatorem zamiast prawego płuca, nie? Natomiast to, do czego zmierzam, to jest to, że jest to przedstawione w tym dokumencie, że poniekąd wydaje się niesamowicie łatwe właśnie, nie wiem, kupno takiego dziecka przez adopcję ze wskazaniem, która na tym forum, które ci wykazałem, że istnieje, które mogłeś sam sobie odwiedzić, gdzie dałem ci nawet link do 2016 roku, jak wyglądało, kiedy jeszcze adopcja ze wskazaniem prawnie była w Polsce dozwolona. I były tam posty ludzi w postaci, że ktoś tam pisał, że ileś tam lat się stara o dziecko. I wiesz co, takie rzeczy się zdarzają. Ja znam takie pary, które naprawdę bardzo... że tak bardzo konkretnie rozważały kwestie matki surogatki ze względu na to, że bardzo wiele lat się starały o dziecko, no i okej, jedno poronienie, no trudno, nie? Drugie poronienie, no to już ciężko, nie? Trzecie poronienie i już tutaj w tym momencie ci się trochę w głowie przestawia i tacy ludzie są i takich ludzi jest naprawdę zaskakująco wielu wśród nas, którzy zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na dzieciaka. No i dlatego ten rynek matek surogatek istnieje jak najbardziej. No na Ukrainie tak przykładowo jest to tak dla Polski bardzo popularnym rynkiem. I jest to oczywiście, można rozważyć, że jest moralnie wątpliwe, tylko właśnie dorobywanie do tego całej ideologii, całego... Kurde, zapadł mi w pamięć właśnie ten fragment, nie, że tam niemowlę rozrywali kutasami, tak? No tak wiesz, tak w stylu Wegi, tak na chaba, nie? Tak pretensjonalnie.
0: To jest taka właśnie coś, co ludzi odrzuca, myślę, od tego dokumentu, tego typu opisy, prawda?
1: I to jest, wiesz, i to jest właśnie robienie bardzo dużej szkody sprawie, tak? Ze względu na to, że niewolnictwo istnieje. I tak jak wspominałem, powtórzę to raz jeszcze. 1 na 10 000 osób w Polsce miała w swoim życiu okres, że była niewolnikiem, że wyjechała za granicę, dajmy na to, zabrali jej paszport, czy gdzieś zamknęli w jakimś obozie pracy. No i oczywiście, no zazwyczaj je wypuścili, tak? No ale ludzie po wyjeździe za granicę bardzo często giną. Giną w sensie zaginywują. I jeżeli znajdziemy
0: tę osobę... pięknie dzisiaj po polsku mówisz, potrzeba.
1: Nie, no bo tak wiesz, bo ludzie giną, no to tak średnio brzmi, tak? No ale się zdarza, że potem znajdujemy tę osobę gdzieś w kanale burzowym w Las Vegas albo gdzieś w burdelu w Amsterdamie. To jest jeszcze pół biedy, tak? Ale jest mnóstwo ludzi zaginionych, którzy nigdy nie zostali odnalezieni. Wiesz, i to jest jak najbardziej poważny problem. A podejście do tego na zasadzie właśnie takiego, nie wiem, poczucia się trochę braćmi Sekielskimi, próba zrobienia takiego, wiesz, fajnego dokumentu, nie do końca mi się podoba. No i tutaj można sobie postawić znowu ten zarzut. Ten zarzut, który cały czas powtarza Paweł Bednarz. Dlaczego wszyscy o tym nie mówią? A gdzie są kwity? A gdzie są kwity? Wiesz, bo za tym stoi bardzo konkretna odpowiedzialność, bo jeżeli się pomylisz, no to wtedy robi się taki, wiesz, taki kiepski problem. Sobie przypomnij, jak jakieś 5 bodajże lat temu kapitan Cewka oskarżał ciebie i mnie o uczestniczenie w mafii pedofilskiej. Wiesz, no...
0: Nie, no. Chyba nie. On nie mówił, to nie? Że to nawet... my konkretnie. On mówił że to o ludziach.
1: Mówił, tak? Że to my konkretnie, potem wyciął to z nagrania, ale słuchałem to na żywo i ja mu tego nie odpuszczę.
0: Może się zapędził trochę. No, czyli jesteśmy handlarzami dziećmi, pedofilami, rozbijaczami rodzin i wynajętymi agentami, żeby szkodzić, niszczyć dobre media. No to już dużo mamy na sumieniu, cholera jasna.
1: Wpiszemy sobie to CV.
0: Aż się głupio czuję z tym wszystkim powoli, tak. Dzięki za przypomnienie tutaj, że znowu nie ma tutaj opisu odpowiedniego. Już wklejam, zobaczę, czy się pojawi. Oczywiście mam na myśli opis, w którym jest link do donacików. Pojawił się?
1: Tak.
0: Tak, pojawił się, dobra. Ach, dzisiaj daję ciała tutaj. No,
1: Ale to jakiś taki dziwny tydzień. Tutaj wiesz, jakieś służby, nie? Pewnie mafie pedofilskie, ale zresztą Cewka miał taki, wiesz, miał taki okres, że wszyscy, co się z nim nie zgadzali, to pozdrawiam wszystkich pedofili. Możesz przywieźć, wsiąść dziecko nieoznaczone, nie? Tego typu sprawy, tak? No, w pewien sposób w tych bardziej szurskich kręgach w pewnym momencie ta pedofilia stała się modna. Jeżeli byłbym pedofilem, to kurde, przysięgam z ręką na przyrodzeniu, że forsowałbym to, żeby zmylić pościg, żeby zmylić pogoń, żeby sprowadzić ją zupełnie gdzieś tam na manowce, bo będzie to zwyczajnie opłacane. No i właśnie, wspominałeś, że dodaje ci się do tego, co mówił Zagórski, to co mówił Bednarz, a ja tak z drugiej strony powiem, a jeżeli by Bednarz mówił też coś innego, jeżeli Zagórski by mówił coś innego, to czy przypadkiem nie jest tak, że Wega i jego rozmówcy zainspirowali się właśnie tym szurskim trendem i wykorzystali to? I stawiam jakieś, nie wiem, trzy koty. Stawiam trzy koty, że w ciągu 5 lat powstanie film Wegi o 5G albo chemtrailsach.
0: No, zobaczymy. To by dało do myślenia, na pewno. Właściwie nie wiem, o co my się tak do końca spieramy, bo chyba obaj wiemy, że takie procedery są. Zdajemy sobie sprawę, że pedofile są na tym świecie, że są na tym świecie sadyści, ludzie wyzuci całkowicie z emocji. Wiemy, jaką moc ma pieniądz. Wiemy, że można pedofilię gdzieś tam znaleźć, nie jest to jakiś wielki problem we współczesnym świecie, że ona istnieje, że nie jest to jakieś zjawisko zupełnie marginalne. Nie wiem, o co się tak właściwie spieramy, chyba bardziej o to, czy Wega sobie to faktycznie się zainspirował, naoglądał się materiałów na niezależnej telewizji i tak dalej, Bednarza posłuchał. Musiałby być strasznym skurwysynem w sumie i totalnym zjebem, żeby sobie tak to pozmyślać na podstawie materiałów, które sobie obejrzał w internecie. A nie wykluczam też tego, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że facet faktycznie, wiesz, zdaniem wielu zrobił naprawdę dobrą robotę, właśnie ci wszyscy, którzy o tym mówią. Słuchaj, natknąłem się dziś na artykuł jakiejś pani, która pracuje w fundacji, jakiejś, która walczy z tym procederem handel dziećmi, ludźmi, niewolnictwo współczesne ogólnie, które w Azji sobie świetnie kwitnie. I ona mówiła, że jej zdaniem wszystko to prawdziwe jest. Ale oddajmy może głos Unik Orgazmowi, który do nas dołączył. Witam cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim.
0: Cześć.
2: No, taki komentarz trochę tutaj wspierający stanowisko potrzeby, ponieważ ja też dzisiaj sobie wieczorem obejrzałem właśnie ten paradokument, ponieważ ja tu słowa dokument nie użyję w stosunku do tego. I pierwsze, co zrobiłem na Discordzie, to wyśmiałem, pisząc tam, że haha, ale bzdety, ale se nas myślał. Mam taką dość dobrą intuicję. Ta intuicja nieraz mnie już nie zawiodła i w tym przypadku ta intuicja podpowiada mi, że tutaj Papryk Wegeta po prostu realizuje jakiś swój mokry sen na temat tego, żeby stać się jakimś bohaterem, takim społecznym bohaterem, który tutaj działa właśnie społecznie, coś dobrego robi, ujawnia i tak dalej. I myślę sobie, że no szczególnie po tej końcówce tego paradokumentu, gdzie on tam chwali się tym, że to dziecko jedno uratował i że wy też możecie uratować, wystarczy tam nie odwracać wzroku od tego typu sytuacji, no tu ewidentnie on się kreuje na takiego właśnie bohaterka śmiesznego. I teraz jeszcze tak, ty krawiec powiedziałeś takie słowa, że tobie się tu zgadza, ponieważ ty od dawien dawna się tą tematyką interesujesz, że tobie się to wszystko pokrywa z tym, co on przedstawił w paradokumencie. No jak ma się nie pokrywać, jeżeli on korzysta z dokładnie tych samych źródeł? No właśnie jestem przekonany, że inspirował się chociażby tym Bednarzem, tymi mediami takimi niby niezależnymi, a w rzeczywistości szurskimi. To była jego inspiracja. Być może gdzieś tam konsultował to jeszcze z jakimiś szurami, którzy też w tych tematach siedzą i na podstawie tego steku bzdur stworzył sobie właśnie takie filmidło, Ja też oczywiście nie twierdzę, że zjawiska handlu ludźmi, handlu dziećmi nie ma na świecie, ponieważ też jestem przekonany, że takie zjawisko istnieje, ale jednocześnie mam pewność, że wegan nie dotarł konkretnie do tych środowisk. To jest sprawa tak potężnie gruba, że tutaj w ogóle nie ma najmniejszych szans na to, żeby jakikolwiek pośrednik czy handlarz właśnie takimi dziećmi zgodził się na rozmowę z reżyserem filmowym, dziennikarzem, jeżeli się za takowego podawał. Jest to tak gruba sprawa, że tu oni siedzą w najgłębszych piwnicach, w najgłębszych lochach i stamtąd to się odbywa. Oni się nigdy nie ujawnią, na pewno nie pozwolą sobie na taką rozmowę z dziennikarzem. Także to no, dla mnie to jest grubymi nićmi szyte i ogólnie no, mimo tego, że dokument jest przerażający, paradokument jest przerażający, mówi o najstraszniejszych rzeczach, jakie sobie człowiek może wyobrazić, to on mnie na swój sposób rozbawił właśnie tym swoim brakiem autentyczności.
0: Fakt, dziwnie się trochę zachowywał, to znaczy raz siedział rozwalony jak żaba na liściu i z taką lekkością zadawał pytania jakieś, no i co potem się dzieje, i co tam, i taki znudzony jakby, potem zmiana ujęcia, zbliżenie na oczy Wegety, ciemne jakieś tło i spojrzałem w oczy diabłu, widziałem w nich czyste zło, postanowiłem uderzyć, a potem znowu se leży taki rozwalony. I co się potem dzieje z tymi dziećmi, które są uzależnione od narkotyków i już się do niczego nie nadają? No więc dziwnie się zachowuje, tak, ja widzę też to dziwne zachowanie. Z drugiej strony tak. Trochę się odkryje, dobra, nie jest to dla mnie komfortowe przyznawanie się do takich rzeczy, ale kiedyś znalazłem na Darknecie forum dla pedofilów i czytałem, co piszą tam i takie rzeczy mi się pokrywają, nie, że się naoglądałem z Zagórskiego tylko, nie? Więc...
2: A może
1: no,
2: też
1: ale handelku na tym forum nie było.
0: Nie.
1: Był handelek materiałami wideo, zdjęciami, ale handelku żywym towarem nie było.
0: Nie było, ale to, co pisali ci ludzie o swoich jakichś tam sprawach, pasuje do opisów tego, jak są niektórzy ludzie beznamiętni, wyzuci z uczuć, ze współczucia, jak są źli, nie? I do czego potrafią się posunąć, jakby... To pasowało, to się zupełnie pokrywało. Wega mówi też o pewnych takich nacjach, o cyganach, o muzułmanach, dla których pedofilia nie jest czymś tam strasznym, a nawet w swoich świętych księgach muzułmanie znajdą jakieś potwierdzenie tego, że to jest normalna rzecz, no co?
1: Tylko do trzech rzeczy się odniosę, bo już mi się tutaj za gęsto na liście robi dla kultury dyskusji. Skoro nie jesteś pedofilem i do takich informacji byłeś w stanie dotrzeć, no to Wega, który postanowił zrobić sobie taki film, również spokojnie byłby w stanie do Torpedo sobie, czy do innego forum oczywiście, dostać się. Z orgazmem nie zgodzę się w jednej bardzo konkretnej kwestii, ze względu na to, że w każdej organizacji przestępczej masz pewną drabinkę od wikarego przez proboszcza, od jakiegoś naganiacza, tak, i ten, który jest na samym końcu tego łańcucha, nie będzie wiedział, niech nie wie lewica, co czyni prawica, tak, więc na tym najniższym poziomie jestem w stanie uwierzyć, że znajdzie jakiegoś skruszonego gangusa. Akurat nie w tym przypadku, ale akurat ten argument zbije ze względu na to, że to nie są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam w piwnicach odpowiednio wysoko w tej hierarchii postawieni, będą siedzieli sobie w swoich złotych komnatach niczym biskupi i nie będą osiągalni, ale pozostali ludzie będą jak najbardziej dostępni, będą werbowani gdzieś właśnie, wiesz, współświadka, jakieś takie, wiesz, handlarze narkotyków, handlarze, nie wiem, jacyś sutenerzy, mniej więcej coś takiego byłoby w stanie się ogarnąć. Ale jeszcze wrócę do jednego pytania, które Krawiec zadałeś, o co my tak naprawdę się sprzeczamy. I tutaj kawałek mojej osobistej historii ze względu na to, że pamiętam, w jaki sposób myślałem 10 lat temu. Jeżeli 10 lat temu obejrzałbym taki dokument, to w tym momencie, kiedy naprawdę byłem, wiesz, za bardzo skręcony w ceptolstwo, za bardzo, wiesz, zamknięty w jedną stronę, to bym tak popatrzył, wyśmiał, i jeżeli kiedykolwiek później do mnie gdzieś by się dobiła jakaś informacja, hej, tutaj jest informacja, handel dziećmi, to pierwsze, co by mi się skojarzyło, a, to co Vega mówił, no, a pan doktor mówił, żeby brać tabletki, a brałeś swoje tabletki? I to jest właśnie ten problem, tak, ze względu na to, że jest wbrew pozorom bardzo duża grupa ludzi, do której może nie tyle ten film nie trafi, ale trafi w ten sposób, że opisując problem, który istnieje, problem, który jest realny, zamknie wszelkie drzwi jakiejś późniejszej negocjacji i trudno będzie to, wiesz, trudno będzie to potem jakoś przełamać, i dlatego właśnie twierdzę, że jest to zwyczajnie szkoda dla całej historii. No właśnie porównując do dokumentów Sekielskich, wyobraź sobie, że wszyscy z zamazanymi twarzami coś tutaj sobie gadają, żadnych konfrontacji, żadnego nic, no to jeżeli byłbym zatwardziałym katolem, no to tak patrzę, ha, se kombinuję i tutaj nie ma czegoś takiego jak pedofilia w klerze. Se zrobił taki dokument. No niestety, to jest wada naszego mózgu. To jest wada naszego mózgu, że wpadamy w stereotypy, a ten paradokument niestety te stereotypy bardziej buduje. Upewnia strony, które są przekonane o pewnym temacie w swoich, wiesz, w swojej twierdzy.
0: Okej, bo tu padło też pytanie, już któryś raz tu piszecie o zgłaszaniu czegoś. Słuchajcie, no nie wiem, czy Tomisiu wiesz, czym jest Darknet i cebula i te sprawy i VPN-y, no to tak nie jest. Co ja mam zgłosić? Jakiegoś typa na forum anonimowym, który się kryje za VPN-em i ma maila na Proton mailu? I co? Jak na policję wysłałem dowody na pendrive'ie, to nie potrafili ich odczytać, bo nie mają gniazda pendrive, tylko mają dyskietki. To chyba czegoś tu nie rozumiemy. Cała specyfika tego Darknetu jest taka, że tam ciężko jest kogoś namierzyć, znaleźć. Ale wiem, że podjęte zostały takie działania przez dostarczycieli darmowych VPN-ów, chyba, nie wiem dokładnie na czym to polega, ale coś tam zrobili takiego, że zrobili zorganizowaną akcję, żeby wytrzebić takie treści z Darknetu, chyba, jakoś tak to było.
2: Poza tym, gdybyś poszedł na policję z takim zgłoszeniem, to prawdopodobnie tobie by się oberwało, bo stwierdziliby, no dobra, ale co ten gość robił w Darknecie na takich stronach, i zaraz byś miał jeszcze konfiskatę sprzętu komputerowego.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, masz rację w 100%. Tak by się to skończyło.
2: No, z tym się nie da w ten sposób walczyć. Jeszcze miałem coś dodać. Aha, no właściwie troszeczkę bym się tutaj przyczepił do tego zarzutu, że no gdyby teraz Vega sprzedał tego swojego tutaj rozmówcę, tą wtyczkę, powiedzmy policji czy prokuraturze, no to w tym przypadku straciłby zaufanie środowisk tych takich przestępczych i już by nigdy więcej nie mógł podobnego reportażu zorganizować. Ja myślę, że to nie do końca prawda, ponieważ akurat ten rodzaj przestępstwa jest również piętnowany przez inne środowiska przestępcze, na przykład tam przez handlarzy narkotyków, bronią i tak dalej.
0: Oczywiście, że tak, ale to chodziło, przepraszam, że ci przerwę, to chodziło o coś innego, że straciłby wiarygodność u przyszłych jakichś bohaterów swoich reportaży, już nikt by po prostu z nim nie gadał, to nie chodzi o świadek przestępczy, który faktycznie takich bandytów, złych ludzi, którzy krzywdzą dzieci, piętnuje, tylko po prostu ogólnie o jego reputację jako reportera. No, zdradził swoje kontakty, wsypał ich na końcu, mimo że prawdopodobnie dał słowo, że będzie to bezpieczne. No i już nikt by z nim nie gadał, byłby spalony po prostu już po wsze czasy. No i tyle.
1: Ale z drugiej strony zrobiłby właściwą rzecz. No tutaj nie pamiętam kto, ale ktoś wspomniał jakiś czas temu na czacie, że być może Papryk Wege na łożu śmierci wszystko wyjawi, o wszystkim opowie. No to jest taka trochę romantyczna wizja. Bardzo chciałbym oczywiście, żeby to się stało. To by było w pewien sposób fajne, no ale też z drugiej strony mój taki już wiele razy wypowiedziany zarzut do Pawła Bednarza, no jeżeli on naprawdę coś wie i naprawdę ma bardzo dużą wiedzę, to jakim cudem on jeszcze żyje?
0: Nie wiem, może przestanie żyć za jakiś czas. Ale kurczę, no nie wiem, to jest skomplikowana sprawa. Gdyby nagle teraz zginął po takim reportażu, no to by tylko nagłośniło całą sprawę i nadało jej pędu, więc to jest nieopłacalne, jeśli są takie kręgi, a prawdopodobnie ja uważam, że są, żeby go odpalać, nie? Strzał w stopę po prostu to byłby. No nie wiem, w sumie możemy powoli kończyć ten temat, bo to jest taki coś, o czym można w nieskończoność gadać, trochę jak o religii, o polityce. Mamy różne tutaj zdania. Każdy się wypowiedział, więc nie chyba nic dodać, nic ująć. Nie wiem, czy po takim temacie przechodzenie na Kajka i Kokosza, to...
1: No skoro rozmawiamy o dzieciach, no to...
0: Nie, przepraszam, słuchajcie, śmiało. Że... Tak? Tak.
2: Śmiało, przechodźmy na inne tematy. No, mówię, to jest para dokument, drastyczny, ale śmieszny zarazem, także tutaj no, nie traćmy humoru w związku z tym, dokumentem Oczy Diabła, czy Oczy Szatana, jak to się nazywa. Ja dziękuję, że mogłem tutaj swoim głosem rozsądku...
0: Jaki skromny. Twoja
2: się wypowiedzieć. Tak, i pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dzięki. A ja również się przewietrzę w takim razie, bo jeszcze tego trailera nie oglądałem, więc robię miejsce do usłyszonka. Trzymajcie się, elo.
0: No, elo. No, mam nadzieję, że nie odbierzecie tego źle, że tutaj się śmiejemy przy takich tematach. Wiecie, w pewnym momencie, jak się z takimi treściami, jak się takimi rzeczami interesujemy, taką tematyką, badamy takie rzeczy, to się przytępia mocno wrażliwość. Kiedyś już o tym mówiłem, że po prostu mam grubą skórę już, nie? Już jedyne, co mnie wzrusza, to szum morza i krople deszczu na szybie. Więc no, tego się nie przezwycięży za bardzo. Tak samo jak ludzi interesujących się teoriami spiskowymi nagle dotyka takie szaleństwo trochę czasami, nie? To tych, którzy się interesują albo są, nie wiem, jakimiś łowcami pedofilów, czy badają takie sprawy, no to w końcu to tak no, przestaje aż tak strasznie szokować, nie? Nie jesteśmy na etapie pani Jadzi Kwiaciarki, która usłyszy coś takiego i zemdleje, no to już tak trochę jesteśmy tacy gruboskórni. Skurowałbym chujów i sypał solą, pisze Watach. No każdy by chyba tak zrobił, nie? Więc kto to dzwonił? Enki? Bajtiter jeszcze tu nie zna głosów wszystkich. Nie, to dzwonił Unique Orgasm. A, i potrzeba oczywiście. No więc ja myślę, że takie rzeczy się jak najbardziej dzieją. W Azji nadal kwitnie niewolnictwo. Polecam film Na powierzchni. To jest taki thriller, który jest nakręcony na podstawie zeznań ludzi, którzy doświadczyli współczesnego niewolnictwa i którzy, no, wasze życie wygląda tak, że jedziecie gdzieś do pracy na kutrze rybackim. Tam się okazuje, że tam jest grupka gangsterów, którzy sobie tym dowodzą. No i pracujecie jako niewolnicy. Trzymają was w jakiejś tam klitce, dają wam ryż do jedzenia i wodę do picia i zapierdalacie już do końca swoich dni praktycznie. Bohater tego filmu właśnie to jest taka postać właśnie... Znaczy ktoś opowiedział tą historię reżyserowi, scenarzyście i na podstawie tego powstał film. No tam doszło na takim kutrze do buntu. Gościowi się udało zabić swoich tam ciemiężycieli. No ale to jest współczesne niewolnictwo, istnieje. Handluje się kobietami, handluje się dziećmi, handluje się robotnikami. W tym często są wkręceni ludzie z wyższych sfer, to znaczy jacyś tam sędziowie, policjanci. Tam też są ludzie, którzy na pewnym etapie życia spowszedniało im zło, brakowało im kasy i uczestniczą w takich procederach. No, łapówy. Słuchajcie, duża łapówa moim zdaniem ma moc większą niż najpotężniejsze zaklęcia, czary i cuda boskie po prostu. Ktoś dostanie nagle 1 000 000 złotych łapówy i zrobi wszystko, nie? Taki jest ten świat, no niestety. Tak to wygląda. Jak mówiłem, dużo mi się rzeczy potwierdza w tych zeznaniach. Vega musiałby naprawdę mocno ogarnąć temat, żeby to wszystko pozmyślać, bo no, ktoś musiał te treści by przygotować, gdyby to był fake. I to naprawdę trzeba by zrobić bardzo dobre takie śledztwo. Bo to są rzeczy, o których nawet nie mówiono za bardzo w niezależnej telewizji, niektóre, nie? Na przykład tak zwane, jakby to powiedzieć, no te sytuacje, w których się zabija dziecko też, nie, przy okazji. I no, to są tak zwane dark roomy, czy tam red roomy. Coś takiego możecie sobie wykupić. Nawet na Darknecie widziałem oferty, że możecie w czymś takim uczestniczyć albo sobie kupić film. Jak kogoś tam dręczą, czy jakiegoś innego człowieka go zabijają i torturują. Są takie rzeczy. No. Całe zło tego świata potrafi nagle stać się wiarygodne, jak się zagłębimy w takie treści darknetowe, czego nie polecam zdecydowanie, bo to ryje beret ostrą. I potem już nie ma za bardzo powrotu. Wiecie, to jest jak taki dzbanek, który się rozbije, nie? Możecie go posklejać potem, ale te rysy już zostaną. Mi trochę czasu zajęło, żeby się z tym wszystkim jakby nie tyle oswoić, co pogodzić, że tak to jest na tym świecie, nie? Tak samo jak ludzie, którzy pracują w krematorium, po latach też często stają się ateistami, obcują z tymi trupami, znaczy obcują z trupami, no, przebywają z nimi, widzą te okropności, których niektórzy doświadczają, umierając, jak są zmasakrowane ciała i tak dalej, i tak nabierają takiego bardzo dużego dystansu do takiej wizji mówiącej, że jest jakiś tu plan wyższy, że świat to jest taki w sumie piękne dzieło Boże. To nie, to jest kupa parującego mięcha. Tak samo zareaguje człowiek, którego bliska osoba zmarła na nowotwora, którą się musiał opiekować, nie? I tak dalej. No, dobra, skończmy ten temat, bo ciężkie tematy na piątkowy wieczór trochę, nie? Nie wiem, czy dobrze tutaj. Ale komentujemy to, co jest aktualne. Akurat teraz się mówi sporo o dokumencie Wegi, no to

0: Okej, może przejdziemy do innego tematu. Spróbuję może uruchomić wam zwiastun filmowy pokazujący właśnie zapowiedź Kajka i Kokosza. Netflixowa produkcja. Prawdopodobnie, sądząc po jakości tego, zrobiona przez jakieś polskie gówno studyjko, które wcześniej robiło filmiki takie jakieś z reklamami, nie? Jakiś tam Kubuś, Soczki, coś, tak to trochę wygląda. Zwykło się mówić, że to fleszowa animacja. Tak się często mówi, kiedy chce się w złym świetle przedstawić, jakoś tam skrytykować jakość animacji. Nie będę lepiej puszczał, mam uraz do puszczania polskich rzeczy. Sami sobie możecie zobaczyć, sorry. Jak chcecie. Wystarczy, że wpiszecie Kajko i Kokosz. To jest krótkie. No, kultowy komiks Janusza Christy, świętej pamięci. Właściwie to przymiarki do filmu z Kajkiem i Kokoszem już od to już od dawna było. Miała powstać produkcja taka 3D, troszkę bardziej przypominająca może to, co zrobiono współcześnie z Asterixem i Obelixem. Oczywiście Asterix i Obelix byli wcześniej, to Christy się posądza o to, że zrobił zżynkę, zmieniając swoich bohaterów Kajtka i Koka na Kajka i Kokosza, przenosząc ich do czasów takich dawnych, słowiańskich. I faktycznie trochę tak to było, ale ja bym tutaj absolutnie pana Janusza nie odsądzał od czci i wiary, bo sam, jeśli ktoś bierze na warsztat samą taką ogólną koncepcję, ale robi to po swojemu w gruncie rzeczy, no to nie jest nic takiego strasznego. No, często się inspirujemy, nie? Moglibyśmy dużo więcej inspiracji znaleźć w popkulturze. No i doszło, znaczy, no, miała być taka produkcja 3D bardziej, gdzie tam głosy podkładali Cezary Żak i Zamachowski. Żak oczywiście grubszy, Kokosz, Zamachowski, Kajko. No ale to było nędzne strasznie. Nie doszło w rezultacie to do skutku, jakieś fragmenty wypuszczono. I to było nędzne. Zepsuto zupełnie to poczucie humoru Janusza Christy. Ono już nie było takie lekkie, fajne, tylko było pierdzenie, nie? Że tam Kokosz w krzakach siedzi i pierdzi. Z Kajka zrobiono jakiegoś debila wymądrzającego się, co on taki nie był za bardzo. Kajko był, owszem, no to Kokosz tutaj grał pierwsze skrzypce, to on był tym fajnym bohaterem. Tak zawsze jest, że bohater, który ma dużo wad, który jest obżartuchem, leniem, to jest ciekawszy po prostu. Kajko był taką kontrą, mniej ciekawą trochę. A tutaj zrobiono z nich jakieś takie niefajne charaktery. Mało ciekawe i humor płytki, gówniany, fekalny humor, nie? Tutaj z kolei w tej najnowszej zapowiedzi Kajka i Kokosza Netflixowego strasznie się na tym zawiodłem. Sama kreska, okej, ujdzie jeszcze w tłoku. Są tu pewne uproszczenia takie. Nie jest to już tak plastyczna kreska jak u Christy, tak miękka, tak fajna. Jest uproszczona, to bardziej jest zbliżone do współczesnych kontynuatorów. To chyba Kielbus, taki jest rysownik, on to chyba kontynuuje. Taka troszkę prostsza kreska, mniej wyrafinowana, że tak powiem, ale wzorująca się. Ale jak się przyjrzymy, to zobaczymy dużo takich błędów. Po prostu jest to takie warsztatowe błędy. Sam bym to lepiej chyba zrobił od strony takiej graficznej, od strony przenoszenia tego na ekran, tej kreski, ponieważ ona jest w niektórych miejscach zbyt cienka, gdzie indziej jest bardzo gruba. Wiecie, taka nieporadność troszeczkę wychodzi, nie? grafików. Myślę, że to byli graficy agencyjni, tak zwani. Tak się mówi o takich jak ja też, że to grafik agencyjny, czyli taki, który no, potrafi rysować odręcznie, potrafi zrobić nawet animację kartunową. Nawet taką klatka po klatce, jak będzie trzeba, chociaż tutaj nie mamy animacji takiej poklatkowej, klasycznej, kartunowej, tylko jest dzielenie bohatera tam na fragmenty, robienie mu tam specjalnych takich kości do poruszania rękami i nogami. No, tak drętwo to wygląda, drętwo, nie? Nie są tu zachowane takie warsztatowe różne... Zabrakło skilli, no. Wychodziły takie książki na przykład o animacji wydawane przez Disneya, gdzie podstawy są, tak? Jak postać się powinna ruszać, że zanim wykona właściwy ruch, zanim zacznie biec, to ona wykonuje taki ruch rozpędu, tak jakby, nie? Jest taka pre-animacja, tak jakby wstępna, potem dopiero ta właściwa. Bohaterowie poruszają się jak kołki, jak jakieś kołki, nie? Tymi nogami ruszają, tłów stoi w miejscu. No jest to sztywne, sztywniackie takie. Skojarzenia z Flashem, ze świętej pamięci Flashem, bo to Flash już odszedł, jest uprawnione. Przypuszczam, że to raczej był taki następca Flasha, Animate, to się nazywa. Ale tak to wygląda po prostu. Wygląda to jak z lat 2000, nie? Jak z początku lat 2000. Więc wygląda to jak YouTube'owe produkcje po prostu. Jest, bo są takie levele różne, nie? Co innego uchodzi, jak sobie robisz własną serię na YouTubie, jesteś Bartoszem Walaszkiem, robisz jakąś blok ekipę, to co innego wtedy wypada, a co innego wypada, jak robisz produkcję Netflixową. Dziwię się w ogóle, że to przeszło przez jakąś kontrolę jakości. Także rysunek, no od biedy, w zbliżeniach widać takie niedokładności, jakby ktoś to niedokładnie obrysowywał, albo gdyby to automat po prostu wektoryzował tą wcześniej jakąś kreskę zrobioną, no tak nie za fajnie, nie? Gdzieś tam się gubią te rysy twarzy bohaterów, tak dziwnie to wygląda. Przede wszystkim ta grubość kreski. Współczesne programy, widać, że używali po prostu starego, nieaktualnego, już przestarzałego totalnie oprogramowania. Ja też tak robię, tylko że ja robię animację powiedzmy za 2000, za 3000, tak? Jakiś filmik reklamowy mogę zrobić za tyle. A jak się uprę, to i za 500 zł komuś coś tam zanimuję. No i to taki poziom, tak? A tu mamy produkcję, na którą wszyscy czekali, Kajko i Kokosz, legendy, w końcu na ekranie. Współczesne programy typu Harmony, to jest program, na którym robiono na przykład Ricka i Mortiego, to już na innych zasadach to wszystko działa. Tam macie całą masę feature'ów, których nie miał i nie ma Flash i Animate. Tam macie rozbudowany system sterowania kośćmi, macie takie morfingi, przygotowujecie sobie na przykład ludka, który jest zadowolony, smutny, zdziwiony i możecie sobie stany pomiędzy tym jakby robić płynnie za pomocą suwaka, który się przesuwa do góry, w dół, na boki. Macie różne systemy deformacji postaci, różne systemy zmieniania samego obrysu, który jest traktowany, czyli ta czarna kreska po prostu dookoła, nie? No sama ta kreska jakby bez wypełnienia. Ona jest traktowana jako coś oddzielnego. Możecie sobie tym zachować cały czas tą samą grubość. I masa innych rzeczy. Nie chcę was tu zanudzać. To Flash i takie Harmony, a konkretnie Toon Boom Harmony, to jest tak jakby porównać Fiata 125P do, nie wiem, do Mercedesa trochę, nie? Jest to zupełnie inne oprogramowanie, dające inne możliwości. Inne operowanie kamerą jest zupełnie w tych programach. Inne możliwości, jeśli chodzi o importowanie obiektów trójwymiarowych, obiektów 3D, które mogą być... Możecie sobie na przykład pokój zrobić trójwymiarowy i taki, wiecie, wymodelowany w 3D i zrobić nagle, że on zacznie wyglądać jak rysowany ręcznie, prawie że, niemalże. We Flashu wszystkiego tego nie ma, Flash jest prościutki. A Harmony to jest zawodowy soft, którym można w wielu różnych stylach robić. Flash to jest archaizm totalny. Nawet Adobe próbowało troszkę to przerzucić na After Effectsa. Można sobie kupić specjalne wtyczki do After Effectsa, które wam umożliwią robienie bardziej atrakcyjnych rzeczy. After Effects miał przejąć jakby schedę po Animate. Nie wyszło to do końca. Harmony. Toon Boom Harmony to jest zupełnie inna liga. A oni tu robili w jakimś starym oprogramowaniu. Ale dobra, zostawmy te sprawy plastyczne. Przejdźmy do scenariusza. Trailer filmowy powinien ukazywać jakiś zarys scenariusza. Znaczy, o co ogólnie tak chodzi, tak? Powiedzmy, że w tym uniwersum Kajka i Kokosza powinien być zarys, że zbójcerze znaleźli tam skarb, którym był worek magiczny i tam była zmora i tą zmorę wypuścili, żeby dręczyła kasztelana Mirmiła. Taki ogólny bardzo zarys powinien być przedstawiony. Tu mamy jakiś totalny miszmasz, przedstawiający głupawe scenki, że oni się dziwują. Co? Gdzie? Jak? O Jezu, gonić go! A masz! No takie, wiecie, takie nic nie wiemy po prostu. O czym będzie ten film? Zlepek głupkowatych scen, że ktoś kogoś kopie w dupę. No i taki humor, tak? Że kopnął go w dupę i on frunie. Wiecie, pierdnął i się śmieje. Hegemon stoi i mówi: ja wam jeszcze pokażę. I dostaje jajkiem w twarz. No, boki zrywać, nie? Boki zrywać. Jest to drętwe, nieśmieszne. Nawet takie komentarze się pojawiły. No, ale co, tu coś śmiesznego było w tym filmie? O co tu chodzi, nie? Ci ludzie, którzy są... jakoś zadowoleni, oczarowani, to bardziej no, to chodzi o pewną nostalgię. W ogóle trzeba było z tego zrobić. Kajko i Kokosz mimo wszystko, mimo że był trochę dziecięcy, był trochę baśniowy, dało się tam wychwycić dużo smaczków. Christa unikał polityki, on się tym brzydził w dużym stopniu, ale przemycał takie różne smaczki, easter eggi. I dorosły też się czasami śmiał, nie? I powiedzonka różne przeszły tam do mowy potocznej, tak jak w Psach mamy tam w imię zasad skurwysynu, to w Kajku i Kokoszu też było natrygława i swarowa i swaroga, albo dla podkreślenia moich słów siłacz walnie pięścią w stół i tam łamie stół. Albo ten... No, co tam dużo było fajnych rzeczy, były nawiązania, jakaś klubogospoda, nie? Do współczesności takie różne nawiązania, wynalazki typu Flintstonowie, że tam jajko spada na bęben, bęben wali i budzi kogoś, taki starodawny budzik, prawda? Było dużo fajnych takich żartów, może nie takich, że od razu się zwieracz puchnie i tarzamy się po ziemi, ale było to fajne, zabawne. Tu ani razu się nie uśmiechnąłem. Po prostu, nie? Jakoś tak nie znalazłem w tym nic zabawnego w ogóle. Pytanie, jak trzeba było to zrobić? No przede wszystkim trzeba było zrobić jakiś zarys scenariusza, o czym to w ogóle będzie, a nie zlepek głupkowatych, nieśmiesznych scenek. Trzeba było zrobić różne nawiązania do najlepiej polskiej do polskiej kultury. Na przykład wykorzystać jakieś scenki z Krzyżaków i sparodiować je troszkę, nie? Jakiś tam mój ci on i kończ waś wstydu oszczędź. No wiecie, żeby było trochę Krzyżacy, trochę Potop, szydera z tego lekka. Żeby też dorośli ludzie, dla których w dużej mierze to powinno być kierowane, bo tutaj... To raczej dzieci mają całą masę alternatyw dzisiaj i często wybiorą sobie jakiegoś Spidermana, czy tam księżniczkę Elzę, czy myszkę Miki inną, nie? I tu ciężko jest konkurować. Tutaj można było się nastawić na bardziej na dorosłych i zrobić coś w stylu Shreka, żeby to było strawne i dla dzieci, ale w gruncie rzeczy, żeby tam było dużo takich żarcików, dowcipasów, aluzji, takich dla starszego widza, który miło wspomina, który się na tym wychował, który wychował się na komiksach Janusza Christy, na Kajku i Kokoszu, i tak powinni to zrobić, a to jest takie chuj wie dla kogo w sumie. Dzieci tego nie kupią, bo to nie jest ani atrakcyjne jakoś wizualnie, dźwiękowo to tam są takie dziwne w ogóle momenty, gdzie Hegemon się śmieje i ten dźwięk jest jakby skompresowany za bardzo i słuchaj, to jakieś takie dziwne. Głosy są źle dopasowane, źle dobrali tych aktorów. Jakoś, nie wiem, już ten Cezary Żak i Zamachowski by tutaj może dobrą robotę zrobili, a wzięli jakiś... Bo to nie jest sztuka
1: podkładać taki głos za Kokosza i takim głosem mówić, ja jestem grubas, nie?
0: To nie tak się to robi. Po prostu totalne jakieś zapóźnienie, totalne jakieś niezrozumienie tematu. Jak Shrek i dla dzieci, dla dorosłych, kurwa, to chyba się w atach dziwi. No moim zdaniem Shrek jest takim filmem. Znam całkiem sporo dorosłych spotkałem, którzy mówili, o fajny ten Shrek, oglądałem, śmiałem się. To są takie kreskówki właśnie nowo, takie bajki, bo to nie kreskówka, tylko to animacja. To są takie animacje właśnie nowofalowe, które były już z myślą robione właśnie, żeby to było strawne też dla dorosłych. Tak jak Flintstonowie byli próbą przeniesienia na kreskówkę sitcomów z dawnych lat, gdzie rodzinka była, mąż, żona, mieli sąsiadów, nie? O, właśnie, polecam wam WandaVision. KG Bierut, jesteś jeszcze z nami? Co myślisz o WandaVision? Pytam KG Bieruta, bo wiem, że on też lubi uniwersum Marvela i na pewno widział już WandaVision. Fajna historia, w ogóle bardzo nietypowa, zupełnie inny Marvel niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jakby to powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzać. Scarlet Witch, czyli ta Wanda, to jest babka, która ma naprawdę wielką moc, niesamowitą moc, i po tym, co się wcześniej działo w Marvelu, kiedy Thanos zlikwidował połowę istot we wszechświecie i ludzie na Ziemi zaczęli nagle znikać, rozpadać się w pył, po tym, jak zginął jej brat podczas walki z tym, z Ultronem, ona wpadła w straszny stan psychiczny i stworzyła jakby swój taki wirtualny świat przypominający serial z dawnych lat, z lat 50. Takie były jeszcze czarno-białe seriale typu właśnie, jak się nazywał ten pierwowzór miodowych lat, Honeymooners. No, gdzie jest, wiecie, właśnie mąż, żona, on przychodzi z pracy, wszystko takie trochę przesłodzone, dowcipy takie, że się talerz mu na głowie zbił, ha, ha, ha, i śmiechy publiczności słychać w tle, nie? I ona stworzyła taki świat, jakby zaadoptowała istniejące już miasto, przerobiła je swoimi mocami na taką rzeczywistość, w której sobie żyje, chcąc zapomnieć o różnych tragediach. I przez pierwsze dwa odcinki, dwa, trzy, w ogóle to wszystko to jest taki serial, w którym się zaczynają powoli dziać dziwne rzeczy, tak jakby to robiło się takie trochę creepy wszystko, dziwne. Bardzo fajnie mi się to oglądało, lubię po prostu coś nowego, nie? Już nie mamy tu walk superbohaterów, zupełnie coś innego. WandaVision, polecam, polecam. Gosia prosi o coś bardziej pobudzającego w tle. Dobra, spróbuję zmienić w takim razie podkładziki. Dajcie mi chwilę. Co by tutaj włączyć? Mam tu różne playlisty.

0: że jestem trochę zawiedziony tym Kajkiem i Kokoszem i zaczynam myśleć, że chyba tak ciężko jakieś dobre rzeczy z Polski, nie? Tak, jesteśmy trochę takim upadłym krajem, w którym jest za mało pieniędzy, w ludziach wygasła trochę pasja do zrobienia czegoś naprawdę fajnego, czegoś wartościowego, co najwyżej takie, wiecie, rzeczy typu właśnie jakieś gangsterzy, kopnął w dupę, spierdział się. Z kolei na Storyteller, to jest taki serwis, gdzie możecie sobie słuchać audiobooki w dużych ilościach, jest duża baza audiobooków, płacicie stały abonament. Próbowałem się tam zarejestrować, ale niestety trzeba podać numer karty kredytowej jakoś tak i mnie to zawsze zniechęca. Wolałbym zapłacić raz sobie tam wpłacić określoną kwotę i mieć, powiedzmy, tak jak na CDA 3 miesiące sobie wykupić, nie? Tam za 60 zł. Ciekawą rzecz promują. Promują się poprzez książkę Pierwowzór Rambo. Rambo Pierwsza Krew, tak się dokładnie to nazywa. I to jest trochę inna historia niż ta filmowa. Ten filmowy Rambo został mocno spłycony. Już kiedyś o tym gadałem, że książka jest inna. Tak, można dzwonić śmiało. I może, no, mnie to zainteresowało. Chętnie bym zobaczył takiego innego Rambo z innym zakończeniem, z podkreśleniem tego, z tego zespołu pourazowego, który on przechodzi, bo tam jest właśnie trochę nacisk na ten zespół pourazowy, który ma Rambo po wojnie. Na filmie to tam przez moment pokazano, na posterunku takie urywki były, jak on wspomina, jak był w niewoli u Wietnamczyków i tam go cieli nożem, a on wykrzywiał warę i... No i to wszystko, nie? A w książce jest to jakoś fajnie rozpisane.
1: It's not my war. I don't wanna fight here. I don't wanna fight.
0: No, też jakieś tam kryzysy przechodzi. No, jest ciekawsza może historia trochę. Nie tak widowiskowa, ale bardziej książkowa. Więc może się skusicie na Storytellera. Może ten Rambo was zachęci. Mnie troszkę zachęcił, przyznaję, bo lubię tą postać, lubię. No, ikona, nie? Ikona.

Potrzeba pisze, że Storyteller jest spoko. Może się przekonam, no kiedyś z Kubą tutaj gadaliśmy, w Stanach to jest to coś normalnego, że się tam podaje numer karty, jest to jakoś weryfikowane i tam nie trzeba się jakoś specjalnie bać. Ze mnie trochę taki Janusz wychodzi, który się boi nowości, może. No. To co, zadzwoni ktoś? Czy mam wyciągać z szuflady jakieś tematy luźno-gadkowe?

0: A co myślicie o Aleksieju Nawalnym, aresztowanym i tak jest próba zniszczenia jakby tego człowieka, który wypowiedział walkę, jakby nie było jednemu z najpotężniejszych ludzi na świecie. No Putin, no kto potężniejszy jest od takiego Putina? To jest człowiek, któremu nawet na urodziny w prezencie odpalą jakiegoś dziennikarza. Odpalą jakiegoś dziennikarzowi, żeby było miło panu Putinowi, no więc to tak już, to nie przelewki, nie? A Nawalny tam się odgrażał i nazwał Putina starym dziadem siedzącym w bunkrze i jakimś tam wataszką. No, myślę, że chyba trzeba pogratulować odwagi. Próbowano go otruć przecież. Służby, mówiliśmy o tym, nie, że podobno mu otruto majtki, miał zatrute majtki. Przypomina mi się taka scena z teatru, mi kiedyś mama opowiadała, była w teatrze, gdzie nie wypalił rekwizyt, pistolet nie wypalił, miał strzelić i wtedy aktor zdjął but i rzucił butem w drugiego aktora, a tamten padł na ziemię i krzyknął: a ten but był zatruty! Tak, coś takiego było.
1: Nie, tutaj chciałem zadzwonić bardziej, żeby cię tutaj uspokoić, jeżeli chodzi o podawanie swoich numerów kart, ze względu na to, że Storytel nie jest spółką polską, to po pierwsze, więc zasługuje na większe zaufanie. Ona to chyba ze Szwecji pochodzi, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i mają kartę moją gdzieś od dobrych 3 lat. No nie mają jakichś tam topowych produkcji z audioteki, jakichś tam, wiesz, jakichś tam słuchowisk, ale audiobooki trzymają całkiem poziom. Nie mają aż tyle kontentów, żebym ich trzymał jak subskrypcję na Netflixa. A tak, wiesz, tak 2 miesiące, powiedzmy, trzymam tę subskrypcję, nadrobię sobie wszystkie audiobooki, które mnie interesują. Potem robię sobie przerwę pół roku, potem znowu wpadam na 2 miesiące i nadrabiam, no i jest całkiem spoko. No ale tak, ale to jest, kurde, no to jest bezpieczne, no mimo wszystko, nawet jeżeli wykradną ci tę kartę i nagle gdzieś z zupełnie innego miejsca będzie, ktoś będzie chciał twoją kartę zautoryzować, no to musisz podać ten kod, który jest na odwrocie karty, ten CVV2. Te 3 cyferki, które robią jako taki drugi PIN. Więc myślę, że dopóki jest to jakaś taka, nie wiem, większa spółka, która gdzieś mniej więcej działa, to nie ma się czym stresować.
0: A powiedz mi, czy taka karta płatnicza, bankomatowa, to się kwalifikuje tam? Mogę te
1: zmienić? Oczywiście.
0: Aha, czyli to nie musi być taka kredytowa sensu stricte, tylko karta płatnicza.
1: Nie, to jest, wiesz, to jest błąd w tłumaczeniu, bo wszyscy mówią karta

0: żyć.
1: Nie, mam swoje sposoby, także spoko. Nie przyszedłem się żalić, tylko przyszedłem sprawdzić, czy kotek mruczek ucieknie, jak przyjdę.
2: Oj tam,
3: Komu
1: oj
3: Igosia?
1: tam. Oj tam,
3: 5
1: oj tam.
3: złotych.
2: Ja mam 9,6.
3: Przypominam, że w każdy pierwszy
4: Cicho,
3: piątek
4: cicho,
3: miesiąca
4: cicho.
3: o
4: Donajcik.
3: 21:37 na DSM Marcins wykonuje wspaniała pieśń religijna ku czci największego z Polaków. Podziękowania w imieniu Polonii PS. Na mail zakupy w Lewiatanie dla Emarcinsa twarz delektująca
2: pół
3: się
2: miliona,
3: pysznym jedzeniem.
2: Pół miliona, dwie kopalnie srebra, jedna platforma wiertnicza i 3 miliony funtów sterlingów.
4: Dzięki to mój Gosia za piątaka. Można kontynuować.
1: Zestresowałem się teraz tym, bo tam toną srebra. Ale ten... Nie masz się czego bać, bo... Potrzeba zacząć cię uspokajać z innej strony, słusznej, ale jest jeszcze słuszniejsza strona. Wszystkie konflikty sprzedawca, 99,99% konfliktów sprzedawca kupiec na karcie kredytowej jest rozstrzygiwane na korzyść kupiec, czyli na twoją korzyść.
4: Aha. A ty też, Enkil, lubisz audiobooków słuchać?
1: Wiesz co? Nie.
2: On woli audiobooki czytać.
4: Wolę filmy, takie, gdzie coś się dzieje, nie? Gdzie... Nie, ale mówisz, że książki lubisz, tak?
1: Tak, nie, po prostu jestem za stary na audiobooki. Nie łyknąłem tego, nie. Bo to wiesz, w każdym wieku coś tam człowiek wciąga. I tak jak do mnie dzwoni taki Marek, który ma obrazek podobny do Jody, więc ja go nazwałem Joda, ale mi wytłumaczyli młodsi słuchacze, że to nie jest Joda, tylko ktoś tam. No i się skompromitowałem z powodu wieku, nie? Tak samo po prostu nie załapałem audiobooków.
2: A to wiesz co, tu akurat w temacie audiobooków jest tak, z jednej strony jest taka praca, wiesz, rzemieślnicza, z drugiej strony jest praca naprawdę jakościowa. No i oczywiście audioteka, absolutne złoto, Odyseje kosmiczne, Solaris, Krystyna Czubówna, która robi za narratora w Odysei kosmicznej. Naprawdę pięknej książce, która jest też pięknie przedstawiona w filmie. Mocno inaczej, bardzo skróconej, ale warto tego sobie odsłuchać i tak wiesz, tak wydać te... To kosztowało mnie bodajże 2 dyszki i to jedne z najlepszych 2 dyszek, jakie w życiu wydałem, poza tym fajnym kwasem u Siwego. W każdym razie wracając do tematu, wiesz co, no... Są audiobooki i są audiobooki. Te audiobooki, które są nam przekazywane, że tak powiem, są powszechne, są takie, wiesz, na zasadzie jakiegoś tła, no to jest niezbyt idealnie, niezbyt fajne. Ale jednym z moich ulubionych audiobooków i być może będzie to twoim gateway dragiem, nie chcę, żebyś sobie szedł od razu w kupowanie słuchowiska Odysei kosmicznej. Jest to Sun Tzu, Sztuka wojny, czytane przez Wiktora Zborowskiego.
1: Nie, spoko, bo ty mi podajesz gości z najwyższej półki. Mhm. Jest, zapomniałem nazwy, serwis audiobookowy po angielsku, gdzie masz...
2: Audible.
1: A właśnie, gdzie masz tam kilka za darmo. Jedyna rzecz, która jako taką mnie pociąga, to coś takiego jak ty robisz, czyli godzinne przedstawienie, bo to właściwie nie jest audiobook, tylko to jest no, teatr,
2: słuchowisko.
1: Radiowy teatr. Znowu musisz być mądrzejszy. Słuchowisko.
2: Zaczynam się przyzwyczajać.
4: Słuchowiska, to właśnie, słuchowisko. Strasznie lubię się tak sobie odpłynąć przy audiobooku, ale to ma jedną wadę. Często zasypiamy przy słuchaniu i potem nie pamiętamy, gdzie skończyliśmy i tak się słucha. Potem cofamy, ale już nie wiemy dokładnie gdzie i albo musimy od nowa tego samego słuchać, albo coś tracimy. No właśnie to odpływanie przy audiobooku.
1: Właśnie też to zauważyłem, że tu jest ten fuck up, że przy audiobooku myślami albo prowadzisz samochód.

0: samochód albo czochrasz psa z pcheł czy kleszczy, albo kota, albo patrzysz, zerkasz na telewizor i nie ma tego skupienia, nie?
1: No to jest właśnie ten problem, bo wiele z tych audiobooków jest właśnie w ten sposób zaprojektowanych. Na Storytelu są wręcz zaprojektowane takie seriale. Tutaj jako
2: złotych.
1: Słuchowisko Zjebałeś mogę polecić podcast Tchnienie Grozy, jeżeli lubicie klimaty Lovecrafta, mniej więcej okolice, opowiadania grozy, to zapraszam. Tchnienie Grozy na wszystkich aplikacjach cywilizowanych, podcasterskich je znajdziecie. Jacek Brzyzowski robi naprawdę zajebiście fajną robotę. Coś takiego, co można sobie właśnie od początku do końca. Znowu krawiec zjebał link do donatów.
3: No nie, jest dobry link w opisie. tipli.pl/u kapitan krawiec. No taki jest link.
1: Nie, znowu zjebałeś.
0: Jesteś pewien, Krawcze, że jest dobry.
1: Znowu zjebałeś.
3: No to niestety mi się źle wyświetla chyba, bo ja mam tutaj takie...
1: Nie źle się wyświetla, tylko znowu sobie wkleiłeś to, co miałeś, a masz tam jakieś unikodowe znaczki. Zaraz ci znowu poprawię, już ci tutaj zdejmę pieluszkę, posypię tutaj talkiem, posypię... Ale krawiec, nie płacz tutaj. Ale tatuś zaraz tutaj ci poprawi. Tatuś zaraz ci poprawi.
3: Chcę tutaj, tak... Ale no jak, bo... jak ja kopiuję i wklejam, to faktycznie mi się coś tu zmieniają na dziwne znaczki, ale link działa. Jak w przeglądarce się zmienia.
0: Bo ja to kopiujesz? Bo się HTML może kopiować. W czym kopiujesz?
3: Kopiuję z panelu YouTube'a, tu w edytuj opis, daję copy.
1: A, edytuj, edytaj. Okej, no i wszystko jasne.
3: Edytuj.
0: Zawiodłem się.
3: No ale coś tu może faktycznie się dzieje.
1: No i mamy tutaj znaki nowej linii, które są z zupełnie innego systemu. C, Enter, D, I, cyk, 2, 1, Alt, 2, 1, 3, 7 i teraz będzie działało. Krawiec, masz już 40 lat, pora zdjąć tę pieluszkę i przestać korzystać ze smoczka.
3: No ale co. Chciałbym z tego oto miejsca podziękować za donata 20 zł na dzień dzisiejszy i z wiedzy, jaką posiadam, ten donate brzmiał zjebałeś link, krawiec, do donutów od kredka.
1: Ale dziękuję. Wracając do tego, co Łysy powiedział, to...
3: Nie mów na niego Łysy, bo będzie mu łyso.
0: Jestem wewnętrznie wrażliwy i później to mnie boli aż do środy.
1: Okej, owłosiony.
3: Owłosiony bezobjawowo też tak niektórzy pisali kiedyś o Enki.
1: Bo tutaj powiedziałeś taką fajną rzecz. Ja pamiętam, kiedy właśnie wrzuciłem sobie tę sztukę wojny w wykonaniu w realizacji Wiktora Zborowskiego, Sun Tzu rzekł. I to kurde, kiedy to wspominam, to po prostu brzmi mi gdzieś w uszach to takie jego piękne Sun Tzu rzekł. I kiedyś to sobie wrzuciłem tak jako jakieś tło właśnie do pracy i w pewnym momencie tak minęło jakieś półtorej godziny i tak siedzę sobie tak z podpartą gębą, nie, przed komputerem na słuchawkach i se słucham, nie, i cała moja uwaga przeszła zupełnie gdzieś w inne miejsce. No to nie jest coś, co możemy sobie słuchać w tle. No, większość tych audiobooków jest jednak czymś, co możemy sobie gdzieś tam konsumować właśnie w tle. Fajnie, żeby była taka jakaś gwiazdka, żeby takie zaznaczenie, że tutaj musisz się skupić. I brakuje mi tego.
0: Jeśli mogę coś dopowiedzieć, to dlatego kasuję audycję, to znaczy ukrywam, ponieważ kiedy u mnie sprzedałeś ten tekst o Sun Tzu rzekł, to ja sobie w pamięci przechowuję takie bakalie, rodzynki, orzechy brazylijskie, nerkowce. I to był taki orzech brazylijski, bo wtedy dałeś tezę, jakobym zaczynał wcześniej audycję, żeby Krawcowi zgarnąć słuchaczy, co nie jest prawdą, dlatego że mamy po 150 swoich słuchaczy, no i tyle. No i nie jest prawdą, ale tekst był zajebisty, nie? Dlatego z całej audycji, która nawet nie pamiętam, kiedy ona była, Zostawiłem sobie ten twój tekst w głowie i tyle.
3: A tak ten, bo oprócz strawy duchowej jest potrzebna też taka strawa, żeby się normalnie nawpierdalać czegoś dobrego, to ja polecam kanapkę Monte Cristo. Nie wiem, czy wiecie, jak to się robi. Bierze się chleb tostowy, serek, szyneczka, potem kolejna warstwa chleba tostowego, serek, szyneczka i zamykamy tościkiem i spłaszczamy to dechą, żeby się zrobiło cienkie. Obtaczamy, uwaga, w jajeczku tam rozklepotanym i podsmażamy na patelni. Muszę to przetestować. Wygląda fantastycznie, smakowicie. Kanapka Monte Cristo.
0: Gdybym jadł cukier, to polecam ci. Widziałem takie video na TikToku. Kurczę, wstydzę się, wytnij to, że oglądam TikToka. I pocięta... koło pocięte na cztery części i nawalone oczywiście tam wszystkiego, co pyszne, zagniecione w taki trójkącik, wrzucone do to, co, jak się nazywa to, co ściska? Tosty czy opiekacz? Tosty. Do tostów i też to wyglądało orgiastycznie.
1: Ja dzisiaj miałem bardzo dziwną kulinarną przygodę ze względu na to, że jest piątek i jest wesoło. Sobie zamówiłem pizzę i zamówiłem sobie z dodatkowym cheddarem. Pizzę kebab z kurczakiem, z jakimiś tam warzywkami kebabiastycznymi. Pizza naprawdę fajna, ale poprosiłem sobie o podwójny cheddar. Więc ten drugi cheddar przyszedł mi w takim małym pojemniczku jak na sos do pizzy, żebym go sobie...
3: Rozsmarował, tak? Taki płynny cheddar?
1: Takie skrawki tak mniej więcej wielkości puzzla, nie? I ja nie wiem, ja muszę na ten plac wolności tam sobie pojechać i z nimi poważnie bardzo porozmawiać.
0: Jeśli mogę z krótką historyjką. Kiedyś zostałem zaproszony do drogiej restauracji, właśnie pizza. Jak się nazywa, ty potrzeba, bo już wiedział, ten taki drogi, intensywny w smaku ser zmielony na taki pyłek.
3: Tak, jak drogi, to potrzeba będzie wiedział, a krawiec na pewno nie.
0: No to
1: jak? Wiem, o czym mówisz, ale... Jezus.
0: Kurczę, jak to się nazywa? Co się dodaje do makaronu, żeby miał intensywny smak we włoskiej kuchni? Ludzie, pomóżcie.
3: Ja też mam na końcu języka.
1: Ty miałeś.
3: Mozzarella sproszkowana.
0: Mozzarella. Ale to była prawdziwa mozzarella.
1: Parmezan chyba.
3: A parmezan, parmezan właśnie. To wiedziałem, że nie, że coś palne.
0: No i ja się oczywiście zachowałem jak to ja i zacząłem go wpierdalać palcami. Kiedy już zjadłem pizzę i pani kelnerka to zauważyła z drugiego końca sali i przyszła i zabrała mi ten kubeczek z parmezanem. Koniec historyjki.
1: Jak nie wiesz, jak się zachować, to wypierdalaj.
0: Dokładnie.
3: Ze mnie, jak poszedłem kiedyś po raz pierwszy do baru sushi, nie, chyba po raz pierwszy, no, to przyszła taka pani i uczyła, jak pałeczkami jeść, i była bardzo miła, i przyniosła, i pogadała. I ze mnie taki Janusz wyszedł, bo tak walczyłem z sobą, czy napiwek jakiś dać, czy nie dać, i w końcu nie dałem, i tak dostaję pensję i uciekłem. Janusz. A tu słuchacze się rozpisali od razu. Parmezan, parmezan, parmezan, parmezan. Ser etamski, pisze psychotyp.
0: Ser etamski. Parmezan jest tak wyjebiście drogi, że są składy bankowe parmezanu. To znaczy producenci parmezanu oddają tam na przykład tonę parmezanu pod zastaw kredytów na przyszły rok. No to... Kurczę, ja nie...
1: Ale jeżeli szukacie sobie twardego sałatkowego sera, popatrzcie na sery litewskie. Zaraz może wam znajdę jakąś konkretną nazwę, bo z pamięci wam nie powiem, ale akurat Litwa serami stoi, ziemniakami i serami. Natomiast w takim Auchan można sobie znaleźć naprawdę fajne, czy to zaprawiane, czy to nie do końca zaprawiane jakimiś przyprawami, zajebiście twarde sery, którego nie którego jeżeli ukroisz jako plasterek na kanapkę, ani w jakimkolwiek sposobie on ci się na tę kanapkę nie przyjmie. Ale jeżeli go zetrzesz na tarce do jakiegoś sosu, żeby odrobinkę zagęścić, czy do właśnie zetrzeć nawet w postaci takiej rozdrobnionej na kanapkę, palce lizać. A ze względu na to, że Litwa jest dużo bliższa i nie jest ten ser aż tak bardzo popularny, zaraz wam znajdę, bo tam kiedyś Zenkowi wysyłałem, sekunda.
3: A lubicie pleśniowe sery? Ja bardzo, na przykład ten Lazur.
0: To mogę jeszcze jedną bleśną historyjkę?
1: Tylko jeszcze przypomnę, ser się nazywa Dziugas. Dziugas. Litewski Dziugas.
0: Dziugas.
3: Dawaj historyjkę.
0: Jestem z kolegą w Tesco i tam są takie panie, które częstują maleńkimi ociupinkami sera na wykałaczce. I taką ociupinkę sera się dostaje na język i się tam smakuje, delektuje. No co ja chwyciłem łapą ten duży kawałek sera, z którego ona kroiła małe, i zeżarłem. I koniec historii. Ten kumpel wyszedł z Tesco 5 minut wcześniej i się chował za drzewem.
3: Czyli rozpoczęliśmy konkurs i rywalizujemy z Enkim, kto jest większym Januszem.
0: Kto jest większym obrzydliwcem cebulakiem.
3: Ostatnio mi zasmakował ser królewiecki albo królewski. To on jest taki niesłodki, z dziurami, taki bardziej wykwintny. Bardzo dobra rzecz. Na kanapeczkę z pomidorkiem, troszkę cebulki na to dać.
0: Taki z taką zakładką plastikową. Tak fajnie się go zamyka.
3: No różnie to zależy, bo można na różne sposoby ten ser sobie tam kupować. Czy...
0: No dobry jest, dobry. No,
3: fajny, fajny. W ogóle są... Już się znudził trochę ten edamski i ta gouda, to ile można to zjeść. No, to takie wykwintne sery bardziej. Jak już coś zjeść, to coś dobrego, nie?
0: Ja coś miałem na koniec do powiedzenia. Odkryłem nowy środek.
3: Na porost włosów.
0: Psychoaktywny. Kupiłem, to u siebie mówiłem na audycji, kofeinę przed treningówkę, 200 mg i daje takiego kopa, że ja cię szpierdzielę. Usnąłbym po godzinie prowadzenia własnej audycji, a tak jeszcze przyszedłem sobie do was pośmieszkować. No i w sumie to wypierdalam, bo tam nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
3: A bo ja się trochę rozkojarzyłem, możesz powtórzyć, co jest tym środkiem psychoaktywnym?
0: Kofeina, tylko że w dużej ilości, 200 mg i dostajesz speeda takiego, jakbyś naprawdę snifnął jakąś kreskę.
3: Ja wiem, jeszcze ci serducho pójdzie od takich wynalazków. To sobie może czaj zacznij parzyć, na ten więzienny czaj sobie z 10 torebek.
0: A zaraz sobie zbadam puls. A zaraz sobie zbadam i to rozstrzygnie nasz spór.
1: Puls, cukier, ciśnienie, tak wiesz, tak full service. Ale wracając do dziwnych historii marketowych, dawno, dawno temu, mam tutaj dość niedaleko takiego mojego kuzyna, z którym swego czasu wybieraliśmy się na różne dziwne ochlaje i po takim jednym dziwnym ochlaju w totalnej, Jezus Maria, w tak dziwnym miejscu tę dzielnicę znałem, ale nie znałem jej od tej strony, tak jakbym wszedł do dzielnicy, którą zawsze uważałem za menelisko. Po czym wchodzę w pewną bramę i tak patrzę, tutaj stoi jakiś w ogóle wagon drewniany, w którym mieszkają jacyś cyganie. Jak mówię, to jest już tutaj. Nie, idziemy dalej. No i tak idziemy dalej, przechodzimy przez taką barierę zapachu kału i moczu, przechodzimy przez dzielnicę, taką mikrodzielnicę strzykawek i wówczas znajdujemy się w tym właściwym miejscu, gdzie owy ochlaj miał się wydarzyć. No i no nie powiem. Impreza młodych ludzi słuchających głośnej muzyki w kamienicy, w której z sufitu leciał żwir i przysiągłbym, że jakieś proso albo inne żyto, czy inne substancje, które posłużyły jako izolacja wówczas. Było to ciekawe doświadczenie, ale byłem wystarczająco nie w sosie, żeby to zignorować. Nastała godzina 9. Skończyły się butelki, skończyła się woda, skończył się alkohol, więc jedziemy do Tesco. Znaleźliśmy takiego jednego świętego Krzysia, który jeździł zielonym Oplem Astrą. Wybraliśmy się więc do Tesco. No i takich nas czterech chłopa, którzy mniej więcej byli w stanie odróżnić lewą nogę od prawej i mniej więcej w miarę prosto się poruszać, ruszyliśmy do tego Tesco i przysiągłbym z ręką na sercu, że ilekroć gdzie głowę obróciłem, tam widziałem jakiegoś ochroniarza. Tak bardzo na radarze byliśmy, a to była jakaś niedziela, bo to jeszcze niedziele wówczas były bardzo legalnie handlowe. Wszędzie wszyscy po prostu jakby czułem się jak, nie wiem, jakaś gwiazda Mam Talentu albo innego idola. No i powoli zmierzamy do kasy i tak patrzę, ci czterej ochroniarze tak nas powoli otaczają. Okej, wyrzucamy wszystko, co sobie do naszych koszyków nabraliśmy, zapłaciliśmy i idziemy, wracamy do tego Opla Astry. No i pojawił się problem, bo okazało się, że nasz Krzysio, nasz święty Krzysztof, który miał nami kierować, gdzieś poszedł. Asterka Boża zamknięta. Szarpiemy za drzwi, szarpiemy za klamki, szarpiemy za bagażnik. Ni cholery, nagle jakaś babka zaczyna się do nas drzeć i wówczas nasze uszy się nastrajają na zupełnie inne dźwięki. I się okazuje, że dwie alejki dalej stoi nasz Krzysio przy zielonej Asterce i mówi: ej, kurwa, głupie chuje, tutaj stoję, wy stoicie przy innym samochodzie.
0: Wyście pewnie szarpali za klamki Aster Martina.
1: Nie no, Asterki Bożej, tylko tak trochę innej, ale też była zielona, też była brudna, no każdemu może się pomylić.
3: A może to Kononowicza była Asterka Boża właśnie?
1: Nie, bo to był sedan, a Kononowicza to był hatchback.
0: Kononowicza chyba kombi, ale...
1: Nie, to był hatchback.
0: To ja tylko się pochwalę wynikami 85 BPM, i 93 spirulina, czyli nasycenie tam tlenem krwią, także to tylko działa na psychę. Czuję się na speedzie autentycznie, chyba zacznę biegać dookoła województwa i przechodzę na odsłuch, chłopaki, trzymajcie się, hej.
3: Dzięki za telefonik, dzięki, hej, hej.
0: Hej, hej.
1: No i łysy pogoniony.
3: Tak właśnie brzmi Enki po 10 kubkach kawy, pobudzony właśnie. Tak.
1: A kiedyś na studiach się bawiłem właśnie w kofeinę w proszku. Wiesz co, próg między speedem a takim, wiesz, takim uśnięciem jest zdecydowanie za bliski. Przepraszam moje serce, że jebu to zrobiłem wówczas. Naprawdę nie warto było. Nic, a szkoda gadać, a szkoda strzępić ryja.
3: No, widzicie, u Enkiego się nie przelewa ostatnio. Stoi biedak w kolejce i te serki, te próbki bierze, potem przychodzi w perułce, bierze jeszcze jedną próbkę, potem se wąsy dokleja, bierze jeszcze kawałek serka. Na końcu łapie ser, to ten większy, co tam pani ma do odkrawania i ucieka. No, widzicie, no różnie to w życiu bywa. Raz na wozie, raz pod wozem, raz na górze, raz na dole.
1: No niestety, no, współczucia, wyrazy współczucia. No. Ja rozumiem, ja wiem, jak to jest być biednym.
3: Jak?
1: No ciężko, no. No tak jak ty na co dzień, no kurde, no o co ty mnie pytasz?
3: Ja bardzo lubię być biedny. Jak jestem bogaty, to szybko wydaję od razu. Trwonię te pieniądze, potem jest mi głupio, cierpię, że wydałem, że już nie mam. A tak to jest fajnie.
1: Tutaj Grzesiu pisze, ja kiedyś otworzyłem kluczem na parkingu mojego czarnego Fiata Cinquecento. Patrzę, ktoś mi zajebał radio i posprzątał w samochodzie. Okazało się, że to nie mój, ale kluczyk pasował. Moja matka miała to samo z Tico. Otworzyła sobie srebrne Tico na parkingu. Jakiej może nie zapadłej dziurze, ale miasteczku współcześnie powiatowym. I tak się dziwi, nie? Tak. Patrzy, ale nie, był immobilizer, to nie można było odpalić. No jasne.
3: Czyli w tych najtańszych samochodach niskiej klasy to tak się tam nie szczypią za bardzo, się nie przejmują i dają takie same zamki.
1: A wiesz co, ja pamiętam takiego mojego kumpla, mojego współlokatora od drugiego roku na studiach, który miał Corsę A, taką najbardziej kanciastą Corsę, gdzieś tam jeszcze z lat 80., gdzie zostawił ją, kiedy byliśmy gdzieś tam wieczorem właśnie na zajęciach i mieliśmy problemy z przestępczością na parkingu. To potem zostało rozwiązane, dostało tam jakieś monitoringi i tak dalej, ale mniejsze o to. Miał radio, miał naprawdę całkiem fajny system audio i miał całkiem zajebiste radio, miałem to też w swojej korcie później, że się wyciągało tak na zasadzie szuflady to radio i się chowało, żeby nie było widać pod siedzenie, albo się szło z tym radiem do domu. No ale to było trochę wcześniej, więc on sobie to radio przylutował dosłownie, wiesz, przylutował od początku do końca, tak żeby nie można było zerwać tego radia. No i ktoś się włamał do tej Corsy, co nie było szczególnie trudne, i tam było widać, że tam nożem próbował, wiesz, przeciągnąć te wszystkie luty, żeby wyciągnąć to radio, które było, tak szczerze mówiąc, warte dużo więcej niż cała ta Corsa. I wiesz co, i koleś po tym, jak mu się nie udało wyciągnąć tego radia, to pociął całą tapicerkę, pociął siedzenia, pociął kurwa w ogóle cały Sky, wszędzie. Ja pierdolę po prostu.
3: Mściwus. Mściwus taki.
1: Mściwur jak najbardziej.
3: A ciekawi mnie, ile z aktualnie istniejących modeli samochodów można się do nich włamać, używając tak zwanego Slim Jima, czyli takiego jakiegoś przecinaka, który tam wkładamy między szybę a drzwi i przecinamy, to się chyba nazywało kabel od zamka, czy coś takiego tam, wiesz, jak na filmach, gmera, jakimś tam takim płaskim metalowym przedmiotem i w końcu otwiera drzwi. Orientujesz się?
1: Jak to zwykle bywa, to zależy. To zależy ze względu na to, że otworzyć drzwi jest stosunkowo łatwo, a uruchomić silnik to jest zupełnie inna historia.
3: To się wyrywa się te kable tam, zębami się skręca i iskrzy idzie, iskra i jedziesz. Na filmie widziałem.
1: No już współcześnie nie do końca jest to aż tak bardzo łatwe, bo masz ten taki, wiesz, taki jednorazowy kod, który na przykład zmienia się za każdym razem, kiedy ten kluczyk włożysz. To jest takie uproszczone działanie współczesnego immobilizera. Nie rozgrzeszajcie mnie za to, to jest naprawdę ogromne uproszczenie. Ale to też zależy od tego, jak to sobie ten samochód wybierze, jak sobie kupi. Mój kumpel z roboty miał włam do samochodu bodajże tam, nie wiem, jakieś z pół roku temu. Na zasadzie, że wiesz, że rano przychodzi na parking, kliknął sobie, wiesz, pilotem, otwiera drzwi z przyzwyczajenia i tak, kurde, radio gra. Dziwne. Nie zwrócił uwagi. Wkłada kluczyk, tak patrzy, rozgląda się, patrzy, maska jest odrobinkę podniesiona. no to chuj, no to zgłaszam na policję, że tutaj był włam, że tutaj coś się stało. No i pierwsze co, przyjechała policja i go opierdolili od początku do końca, że nie od razu zauważył, że maska była podniesiona, że tutaj było coś nie tak, że w ogóle, wiesz, skaził to miejsce zbrodni. Jak się okazało, w okolicy było kilka takich Toyot mniej więcej, bo to tam Toyota Avensis mniej więcej okolice 2011-2012 roku też były skażone, że tak powiem, w podobny sposób. Tam pozbierali ślady, więc pojechał ze względu na to, że miał jakąś tam, nie wiem, jakąś tam gwarancję, czy ubezpieczenie, czy inne cuda na kiju, no i wymienili mu Toyota Security System, który kosztowałby go bez ubezpieczenia jakieś 2,5 tysiąca złotych. No jeżeli by go nie miał, bo ta Toyota była sprzedawana również bez tego systemu, no to spokojnie można byłoby bez tego odjechać.
3: Tomu pisze, że dzisiaj to z laptopem fury kradną, a nie z łomem. Ja widziałem, że są takie urządzonka, które taka czarna skrzyneczka i haker właśnie kręci jakimś pokrętłem, żeby znaleźć odpowiednią częstotliwość, żeby tam otworzyć zamki. No chyba różne są sposoby, zależy od typu samochodu. No są takie całkowicie skomputeryzowane, nie? Które mają wszystko sterowane komputerem, no to tam może faktycznie trzeba z laptopem coś hakować ten samochód. Fajny był kiedyś film, widziałem, nie pamiętam tytułu niestety, o klientce, która w takim super skomputeryzowanym samochodzie utknęła gdzieś na bezdrożach, gdzieś i... Fajnie jest pokazana taka pułapka, trochę takie Black Mirrorowate to było, bo starano się pokazać no, pewne minusy takiego właśnie samochodu, który sam coś rozpoznaje, zawiadamia, decyduje za ciebie. No, troszkę mnie to przekonuje, nie wiem czy nie wolałbym mieć takiego właśnie prostego samochodu, który po pierwsze jestem w stanie sam sobie naprawić, jak się trochę na tym znam, a nie muszę ze wszystkim jechać do serwisu, bo są niestandardowe śruby, które tylko specjalnym kluczem posiadanym przez autoryzowany serwis. To jest taka próba znowu wystrychnięcia nas na dudka trochę, żebyśmy płacili, płać i na abonament cię chcemy mieć, nie? I komputerek już niedługo sam będzie decydował, że minął określony czas i już musisz tak czy owak jechać do serwisu, bo coś tam ci się dezaktywuje. Nie podoba mi się taki świat. Wolę taki świat chyba, w którym są proste samochody, zatrzymasz się, coś tam naprawisz kluczem, pokręcisz i jedziesz dalej, niż taki świat, w którym już nie mamy wpływu na ten samochód. On już jest poza nami. A ty masz taki właśnie jaki? Chyba gdzieś
1: tak
3: pośrodku.
1: Pomiędzy. No, tak bardzo pomiędzy, tam 2007 Rosji, tak. Ale nie zgodzę się z tym. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w okolicach 2011 roku pracowałem jako ochroniarz w salonie Audi i Volkswagen. No i na nocnej zmianie dostaję telefon, że tutaj konkurencyjny ten, że ukradli Audi Q7. Taki wiesz, tak, coś, co kosztowało wówczas 500 000 zł. Ukradli Audi Q7 od konkurencji. I uważaj. No kurwa, uważaj. Nie? Ja tak myślę, co się kurwa zamknąć w kiblu i dawać, że mnie nie ma, tak z przyciskiem napadowym i tak wciskać kurwa co chwilę, żeby co chwila przyjeżdżali. Potem się okazało, cała historia jest naprawdę piękna ze względu na to, że syn właściciela tego salonu samochodowego, konkurencyjnego salonu Volkswagena Audi, bardzo często wieczorem sobie właśnie brał to Audi Q7, które za dnia było takim, wiesz, takim samochodem do jazdy próbnej, a w nocy synek sobie brał ten samochód i zapierdzielał gdzieś tam po ulicach. No i kiedy ten synek brał go z parkingu, a parking tego salonu był niedaleko domu i tam mieli wejście przez tylną furtkę na ten parking, to ten synek tak podjeżdżał i tam trąbił, świecił światłami, żeby szybciej mu otworzyć tę bramę. No właśnie, więc ochroniarz, który wówczas tam siedział na tej jednostce, zauważył, że podjechało to Audi tak jak co noc i zaczęło trąbić, świecić światłami, no to pierwsze co zrobił, to oczywiście otworzył, bo nie będzie chciał robić problemów synkowi. 2 godziny później przychodzi synek właściciela i pyta: kurwa, gdzie jest moje Audi Q7? Bo ja chcę sobie to zabierzać. A no, tak patrz, nie? Wyjechało. Z 2 godziny temu wyjechał, nie? Okazało się, że finalnie, tak jak już wszystko zostało ustalone, ktoś zauważył właśnie ten zwyczaj tego synka, że on, wiesz, że on w ten sposób agresywnie, nie weryfikując powiedzmy swojej tożsamości, wymusza wyjazd przez parking. Pojawił się koleś, który pojawił się na jeździe próbnej i udało mu się sklonować kluczyk czy kartę do tego samochodu, żeby móc go uruchomić. A następnie socjotechnicznie udało mu się wyjechać z parkingu, przełamując właśnie ochroniarza w postaci bramy. I zanim wszyscy się połapali, już ten samochód był gdzieś tam przy wschodniej granicy Ukrainy. Więc no, z jednej strony mamy zabezpieczenia elektroniczne, z drugiej strony mamy zabezpieczenia ludzkie.
3: No i mechaniczne, ale... jakaś blokada skrzyni biegów na przykład założona. Ale to wtedy no ciekły azocik bierzesz, polewasz z termosa, potem młoteczek, pyk.
1: Wiesz co, nie do końca tak. Akurat sprzętowe blokady całkiem nieźle się sprawdzają, tylko że są niewygodne. To wiesz, to wchodzisz, uruchamiasz, wkładasz kluczyk i jest wszystko okej. Okay. Tak, bo to też jest kwestia wygody. Jak sobie wspomnimy lata 90., gdzie były jakieś tam właśnie blokady na gałkę biegów, którą można było piłować, czy blokady, wiesz, blokady kierownicy, no to też jest pewien taki jakiś dowcip. Tak?
3: Ale nie, czekaj, bo było też, są takie fajne zabezpieczenia, które moim zdaniem bardzo dobre i takie nieśmiertelne. Mechanik ci instaluje jakiś przerywnik, który jest gdzieś ukryty, nie? I tylko ty wiesz, gdzie on jest. I zanim złodziej go znajdzie, może go w ogóle nie znaleźć, jest tak ukryty. I to już nie pomoże ci. Laptop najlepszy, najlepsza wiedza, nic. Po prostu, no bo ty nie wiesz, gdzie jest ten przerywnik ukryty w samochodzie zamontowany przez mechanika.
1: No tak, tylko że mimo wszystko, jeżeli wiesz, jeżeli kradniesz auto, które jest warte 10 tysięcy, no to możesz się mniej więcej tego spodziewać. No ale jak wiesz, jak kraść to miliony, jak ruchać to księżniczki, tak? Więc to są jakieś, nie wiem, jakieś mi się wydaje zbędne dodatki, które można sobie spokojnie ogarnąć ubezpieczeniem.
3: Dziś w samochodach też są GPS-y, no to dla złodzieja też jakieś wyzwanie, żeby nie namierzyli potem tego auta, gdzie ono jest, nie? Taki lokalizator. To znaczy taki, jak to się mówi, no jakaś taka pluskwa, tak? Która pozwala namierzyć samochód. Trzeba mieć pewnie specjalną dziuplę wyłożoną folią aluminiową. I tam rozpracowywać.
1: No ale to też, no kurde, ile mamy kradzieży samochodów współcześnie? To nie są lata 90. Współcześnie kradzieże samochodów są cholernie rzadkie. I to jest, wiesz, i to... A nie wiem, myślę, że taniej jest sobie opłacić ubezpieczenie i się tym nie przejmować. No.
3: Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Strzeżonego Pan Bóg szczerze. Palnie potrzeba. Dobra, robimy przerwę muzyczną. Może ktoś jeszcze do mnie dryndnie. Dzięki za pogaduchy. Dzisiaj trochę mi ułatwiłeś, znaczy ten... Dopomogłeś mi w potrzebie. Nomen omen.
1: No to szczęść tobie, Panie Boże. Hello.
3: Szczęść traktorze. I przerywnik muzyczny jakiś puścimy.

Jest jakaś telepatia, słuchajcie jednak. Ostatnio na przykład przed audycją Enkiego słucham sobie Białej Armii, Bajmy, Beata Kozidrak. Biała Armia to się nazywa, tak? Biała Armia. Skończyłem słuchać i akurat była ta godzina, kiedy być może Enki nadaje, sprawdzam i tytuł jego audycji Biała Armia. Ciekawe, nie? A teraz odezwał się tutaj dawny kolega, nasz radiowy, nasz wspólny tutaj kolega, bo to jest osoba, która się pojawiała w radyjku i znacie go, na pewno go skojarzycie, właśnie się odezwał, może zadzwoni po przerwie muzycznej, na co liczę, no a i też o nim myślałem, co tam u niego, nie? Ale to niespodzianka, po przerwie.

0: Lukasiusz pyta, czy mówiłeś coś, Krawiec? Tak, mówiłem. Dobra, skrócę trochę przerwę muzyczną, to jest dosyć długi utworek. Dzichan i kamień. Nigdy nie wiem, jak to czytać, więc czytam Dzichan, kamień. Sliding, w każdym razie. Dobra, to w takim razie kończę przedwcześnie, chociaż nie lubię kończyć przedwcześnie. To nie uchodzi mężczyźnie, jak kończy przedwcześnie. I czekam na telefonik od gościa. No, czekamy, czekamy. Czytam, co tu mi jeszcze piszecie. Dobra, dobra, dobra. Teraz to hulajnogę trudno zajumać, pisze psycho. A, czyli próbował hulajnogę. Złodziej na hulajnodze. Potem ścigają go radiowozy, a on na tej hulajnodze. Popiernicza, rechocząc ochryple. Aha. Pisze tutaj niespodziewany słuchacz, że próbuje, dawno nie używał Skype'a. To dzwonić trzeba po prostu, się nie bać. No i się połączyliśmy i czy będziemy się słyszeli? Halo, halo. Ach, jednak chyba się nie słyszymy. Czyli coś tam źle z ustawieniami. Czy urządzenie tam nagrywające w ustawieniach dźwięku Skype'a dobrze ustawione? O, z kamerki obraz przez chwilę widziałem, ale głosu nie słyszę. Ja ciebie nie słyszę. A czy ty mnie nie słyszę? No, kurczę, a szkoda. Abyście się zdziwili, kto to zadzwonił. No, nie słychać. Można sobie, przypominam, jak ktoś chce na przykład pierwszy raz albo po bardzo długiej przerwie, albo coś tam zadzwonić do nocnego radyjka, to może sobie zawsze zadzwonić na taki profil Skype'owy Echo i tam można sobie przetestować, czy nas słychać, bo to jest taka jakby automatyczna sekretarka, która nas nagrywa i... I potem nam to odtwarza. Sorry, tu klepię trochę, bo staramy się tutaj dojść do... No, chyba nic nie będzie. Może wam zdradzę, kto to powrócił na łono radiowe, wyrodny syn nocnego radia po latach. Jak się zgodzi, to wam może zdradzę. To może wam zdradzę, a jak nie, to się obejdziecie smakiem i nic wam nie powiem, nic. No. Dobra.
1: Jak się zgodzi.
0: O, coś słychać.
1: Może zdradzę.
0: Słyszę sam siebie, chyba radyjko niewyłączone. Tam, halo, halo.
1: To może wam zdradzę, a jak nie, to się obejdziecie smakiem.
0: Halo, halo? No, słyszę klikanie. No,

No, kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie, to nie Zenek. To też nie blacha, pudło. No, Zenka to bym tak chyba nie reklamował, nie? Że tu po latach i niespodzianka wielka. Nie wiem, czy aż tak wielka by to niespodzianka miała być, że Zenek? Nie, blacha też nie, blacha też nie, pudło. No ale ktoś z dawnych lat, z dawnych lat. No, nie dostałem, nie uzyskałem odpowiedzi, czy mogę zdradzić, więc na razie nie zdradzam. No. Trudno się mówi. No dobra, no to próbuj waść tam coś zdziałać. A my na razie lecimy dalej z audycją. Też nie skała, też nie skała. Ha, nigdy nie zgadniecie.

O, może uchylę rąbka, że były ciekawe rozmowy na temat religii, duchowości, tłumaczeń Biblii. O, ale to już, tyle. Tyle dostaniecie ode mnie podpowiedzi. Też nie eter. Eter też nie. No, eter jakby się zjawił, to by to furora była, bo wszyscy się zastanawiają, co tam się z nim... Co tam się stało się. No. Też nie Lechowicz. Haha, ale macie zagwozdkę, co? Tak do rana możecie zgadywać. Jak zaraz nie zgadniecie, to wam zdradzę.

0: I też nie Muppet. Okej, okay. O, coś tam zaszumiało. Halo, halo? Słyszę szumy. No, wygląda na to, że teraz ja słyszę gościa, a on mnie nie. Czy teraz się słyszymy? No, niestety. No, niestety. Więc masz pewnie...
1: Okej, okay, słyszysz mnie?
0: No, ja cię słyszę. Ale ty mnie nie słyszysz. No dobra, zdradzę wam. Jam ci to. Człowiek, z którym kiedyś rozmawialiśmy sobie na tematy różne, były nawet całe audycje, gdzie właśnie Jam ci to opowiadał o różnych różnicach w tłumaczeniu Biblii, takie różne rzeczy. Ostatecznie się popstrykaliśmy, w zasadzie o pierdoły. Halo, halo.
1: Furak. Nie, to nie to. Szajdze. Lizę. Kurwa. Nic. Chyba dzisiaj nic nie poradzę na to, będę musiał pokombinować. Nie mam cholery nawet słuchawek specjalnie teraz. To jest fakt.
0: Czyli ma prawdopodobnie źle ustawione urządzenie odtwarzające. Ustawił sobie urządzenie nagrywające, a ma źle ustawione urządzenie odtwarzające. No nic. No, także z Jam ci to pogadamy sobie następnym razem. No, młodsi słuchacze, słuchaczki nie pamiętają pewnie. Potrzeba pisze, że jedna osoba zgadła, a to musiałem przeoczyć. A jest, Waligura napisał, faktycznie. Padła jeszcze propozycja, że może to Furak. Waligura zgadł, tak, faktycznie, że Jam ci to. No, to ciekawe, ciekawe, kim jest Waligura, że on pamięta takie stare czasy. Psycho też kojarzy, no Psycho kojarzy wszystko, nie? Tutaj jest od początku chyba Nocnego Radyjka. No szkoda, ale pewnie następnym razem, no, jak postanowił powrócić na radiowe łono i nie chowa do mnie urazy za to tam, za Gwiezdne Wojny, że mi się tam nie podobały. Znudziły mnie bardziej po prostu, no ile można. No ale to też świadczy, jak wielkim fanem Gwiezdnych Wojen jest Jam ci to, nie? Była drama Jam ci to gwiezdnowojenna wtedy.

Ale ma ciekawą wiedzę człowiek. W ogóle jakby zrobić taki dream team jakiś, na przykład KG Bierut by sobie dobrał takiego Jamci to do audycji o rzeczach dziwnych, niewyjaśnionych, duchowych, tajemniczych, spiskowych. Ciekawe, jak może by na przykład okazało się, że tworzą fajny duet. A to zawsze przyjemniej z kimś prowadzić, nie? To mogliby coś nam tutaj zapodać, jakieś treści, dziwnej treści.

Czyli co, czyli w watach 777 to jest, jam ci to? Dobrze analizuję na czacie? Czy dobrze rozkminiam? Napisz w watachu, czy to ty jesteś, jam ci to? Czy tyś to jest? Czy tyś jest ten? Czy tyś jest on?

A, czyli się potwierdziło. Czyli w watach to jest jamci to na naszym YouTube'owym czacie. Furiat się cieszy. Chyba sobie ceni. Jamci to. Okej, czas może na jakiś inny podkładzik.

weźcie, podrzucajcie jakieś tematy, bo powoli się kończę. Tom ci ja odpisał. Fajnie, że wrócił, pisze Furiat. Yeah, yeah. No, ja już tak trochę jadę, wiecie, z rozpędu, więc... Przypominam, że został poprawiony link do donate'ów, więc ci, którzy wcześniej się tam odbili, bo się link psuł, nie zgadzał, to mogą mnie tu wynagrodzić jakoś za audycyjki. Dzisiaj dwie, przypominam. To razy dwa nawet. Nareszcie, krawcu. Znaczy, że co, że już kończę powoli, tak? To nareszcie, to dziękuję, Gosia. Dziękuję, to bardzo miło. Piątek, wieczór, to może wino i kobiety. No, jak wino i kobiety, to i śpiew by się przydał, nie? A nie wiem, czy mam ochotę śpiewać. Może polecicie mi jakąś dobrą Metro Divanie. To jest taki specyficzny gatunek gier, który w ogóle sama ta nazwa to jest połączenie nazw gier Castlevania i Metroid. I to są takie gry, gdzie zwykle jakimś małym ludkiem biegamy po świecie, w którym możemy dużo zrobić. 2D grafika, płaska, dwuwymiarowa, i tam możemy coś kopać, przetwarzać, jakichś przedmiotów kupa. No i moja ulubiona gra ostatnimi czasy to Terraria. Zagrywam się w to. Znaczy, już mi się trochę znudziła, bo tak ciągle w to grałem. Więc bym sobie coś innego znalazł, jakiś dobry zamiennik, ale chyba ciężko jest coś równie dobrego znaleźć jak Terraria. Tam w ogóle no, trzeba tak od podstaw, zaczynamy z motyczką i jest las wokół nas i musimy sobie tam zbudować chatkę z drewna najpierw, wydobywać surowce, coś tam konstruować, różne rzeczy, coraz silniejsze stworki się pojawiają, musimy sobie jakoś radzić. Potem można różne tam machiny budować, sobie urządzić dom, w skrzyniach coś chować. Ja lubię takie gry. Można sobie nabywamy takich umiejętności dzięki tym różnym rzeczom, które stworzymy od podstaw. Jedno wynika z drugiego, tak jakby to jest taki ciąg, nie? Żeby zrobić coś tam, żeby wytapiać szkło, musimy zdobyć piachu dużo, zbudować piec do wytopu szkła z tego piachu. Potem robimy flakonik, musimy do niego nalać wody, potem jakieś składniki dodać i robimy napój jakiś, nie, tam, który nam dodaje coś. Albo skrzydła sobie tworzymy różnego typu i możemy latać tym ludkiem i przemieszczamy się. Starbonda grałem, Piotrze, ale troszkę się odbiłem od niego. Okazał się taki dziwny, taki trochę skomplikowany. Z Zenonem próbowaliśmy w to razem pograć, żeby wam tutaj pokazać, jak gramy, ale Zenon polecił takiego moda, który w ogóle nam utrudnił, także na początku w ogóle nie dało się nic zrobić. Jakiś dziwnie się zepsuła jakby ta gra, że już nie potrafiłem tych najprostszych rzeczy tam skonstruować, nie? Jakby się przyblokowało, to dziwne jakieś. Ale fajny, generalnie nie był zły, taki chyba najbliższy Terrarii ten Starbound.

i taka próba dochodzenia do czegoś od samego zera, nie? Takie radzenie sobie. Lubię takie robinsonowate gry, gdzie musimy sobie zadbać, zbudować jakąś chatkę na początku, osłonić się przed deszczem, przed stworkami jakimiś, gdzieś tam się wkopać, coś zdobyć, zbudować. Fajne są, fajne. Wciągające. Raca poleca The Power Toy. To też nie znam, kurczę. Nie widziałem tych tytułów chyba, o których wspominacie na liście top Metroidvanii. Ale fajnie wygląda, fajnie. Widzę, że to tutaj o to chodzi właśnie. To, aha, nie The Power Toy, tylko The Powder Toy. Sorry. Można sobie reakcje chemiczne i fizyczne przetestować. A graliście może w Don't Starve? O właśnie, to poleca z kolei też właśnie Piotr. Don't Starve. Zacząłem w to grać, ale tak jakoś się odbiłem, bo tam szybko mnie jakoś przygwoździli, ale wrócę do tego Don't Starve na pewno. A poleca, bardzo poleca, potrzeba to Green Hell. Kurde, sobie przeskalowałem niechcący. Co tu się dzieje? A, i jednak widać, że ten panel YouTube'a, tak jak potrzeba mówił, ostro potrafi kompa przymulić, przeglądarkę. No, dziwnym nie jest, no tutaj się dużo dzieje, jakieś wykresy generowane w real time i tak dalej. No, na pewno zerknę na Green Hella, na Powder Toya. No, a ten Green Hell to takie... A to nie jest na konsolę przypadkiem? Potrzeba, ja nie mam konsoli. Znaczy mam, ale taką starą. Don't Starve, spoko bardzo. Ja to bym się bała znaleźć z tobą na bezludnej wyspie. To byłaby gierka przetrwanie u krawca. To raczej... Uratuj krawca. Taka kobieta by się mną opiekowała. Ja bym raz płakał, raz bym się zesrał w majtki, raz bym tam nie mógł nic do jedzenia znaleźć, raz bym się zranił w nogę i trzeba by mnie nieść. Tak by mnie niosła kobieta na rękach. Nie, potrzeba pisze, że na peceta. Mhm. Czyli taka gra... Zaopiekuj się krawcem na bezludnej wyspie. Musisz go nakarmić, upolować coś, zbudować mu domek. A on wszystko psuje. Gdzieś tam pójdzie, jak go zostawisz samego w tym domku, to on tam wyżre zapasy, więc musisz zbudować jakiś taki system, żeby on się tam nie dostał do tych zapasów. I tak dalej, nie? Jak pułapki jakieś pozostawiasz sidła, to musisz uważać, żeby krawiec tam nie poszedł, nie wlazł w te pułapki. Musisz tam przyblokować, jakiś murek zbudować, nie? Bo on mu tam łazi i zaraz wpadnie. Więc taki survival. Potrzeba, ma pomysł na grę oprawca krawca, że co, że dręczysz krawca i torturujesz, no to dziękuję bardzo. I w tej grze właśnie zaopiekuj się krawcem, można by się udać na szczyt i tam zdobyć wiedzę od krynicy wiedzy wszelakiej, mędrca Etama. I on by tam rzucał takie tipsy. Jeśli chcesz, aby krawiec nie wpadł w dziurę, osłoń ją liśćmi. Tam coś tam, nie wiem, jakieś takie by pomysły rzucał. Albo możesz użyć krawca jako przynęty na ryby. Przymocuj do niego sznurek, rzucałby takie tipsy. Ale trzeba by mu zapłacić parówkami. No a weź tu parówki zrób, nie? Na bezludnej wyspie. To nie jest takie proste, bo jak mu przyniesiesz jakąś tam dziczyznę, jakieś owoce, to on tego nie chce. On chce parówki i musisz dojść, musisz zbudować specjalną maszynę do parówek, wyhodować świnie, żeby flaka zdobyć, żeby tą parówkę tam napchać. Po prostu to musi być parówka koniecznie.

Kiedyś miałem pomysł, pamiętacie te takie gierki ruskie jajka, nie? Że trzeba było wilkiem łapać jajka. To był w ogóle klon gry Nintendo. No wiadomo, że ruskie to musiały ukraść pomysł i zrobić takie samo, tylko nasze. No i był pomysł, żeby też ukraść pomysł, tylko zamiast wilka byłby Etam, który łapie jajka, które gdzieś tam wypadają z ciężarówki biedronkowej.

Dobra, dzwonić chamy, bo se pójdę. Skończyły się donejciki. To ja się taki słaby czuję. O, już nie mam siły. Coś jasno mi się przed oczami robi. Jakby tak coś wpadło, to bym chyba... Jezu, nic nie widzę. Gdzie ja jestem? A... Dobra. Nie pajacuj. Nie pajacuj, krawiec. Widzę cię kątem oka. Nie pajacuj, no...

Nie słyszałem o takich lotach. Lajtowski rzucił tutaj temat. Loty międzymiastowe, Starship z Nowego Jorku do Tokio w 30 minut. Nie słyszałem, nie słyszałem.

0: co tam piszą na mediach, na wolnych mediach. Nowy skaner natychmiast wykrywa koronawirusa. O, wyczytałem dzisiaj, że Wietnam w ogóle się całkiem nieźle ma, że tam bardzo duży wzrost PKB, większy niż Chiny, że bardzo prężna gospodarka się rozwija, że świetnie sobie poradzili z pandemią w ogóle, szybciutko i bardzo mało zachorowań. 1500 zachorowań, a tylko 35 osób zmarło. No, u nas to dziennie więcej chyba. I no tak chwalą tutaj Wietnam, że się pięknie rozwija. W latach 2011-2020 wzrost wietnamskiego PKB ukształtował się na poziomie około 6% rocznie i mieścił się w grupie państw o wysokim wzroście w regionie i na świecie. Skala PKB wzrosła czterokrotnie. Hello.
1: Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę.
0: To pan Maciek ze Szczecina może? Jak nie poznaję po głosie?
1: Tak, oczywiście. Bo wirus, który wejdzie do naszego organizmu, musi być przede wszystkim karny.
0: Trzeba sobie wychować tego wirusa odpowiednio, żeby się słuchał.
1: Trzeba bardzo wyraźnie postawić pewną barierę między rolą męską, a rolą wirusową. Ja ostatnio czytałem taki bardzo ciekawy artykuł chyba na Polsat News, albo na Discovery, albo w takim czasopiśmie Lancet, gdzie bardzo wyraźnie wykazano, że te chipy, które Bill Gates wgrywa do naszych głów w tejże szczepionce, AstraZeneca...
0: AstraZeneca, dobre.
1: No właśnie, tutaj musimy zapytać bardzo poważne pytanie. Kim była ta AstraZeneca?
0: Właśnie. Raca, kim ty jesteś? Bo twoja ksywka brzmi bardzo znajomo. Czy ty nie jesteś przypadkiem człowiekiem właśnie z kontestacji? Bo się pytasz tutaj o kontest, o jakiś zlot nocników. Słuchaczy Nocnego Radia, coś mi tak się kojarzy, Raca, czy to AstraZeneca, może się przejęzyczył pan tutaj.
1: AstraZeneca, czyli wiemy, jakim samochodem jeździ Zenek.
0: No, Asterką Zenka.
1: No, Bożą.
0: No, nie, chyba nie będzie tak prędko z lotu. Nocników. Tak
1: wiesz co, patrząc na dotychczasowe zloty, na których krawiec się po prostu ręcami i nogami wypierał, żeby się na nich pojawić, to nie, to się nie zdarzy. Na pewno nie w tym tysiącleciu.
0: W następnym wcieleniu, albo jak następne radio założymy jakieś to może.
1: A to jest bardzo ciekawa historia, bo ja pamiętam, mieliśmy tam, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu taką, nie wiem, taką bardziej osobistą rozmowę na antenie, która została również w komentarzach całkiem sensownie doceniona przez słuchaczy. Wiesz co, gdybyśmy się spotkali tak face to face, to trochę tej magii by zniknęło. Zobaczyłbym, że ty jesteś brzydki i ty zobaczyłbyś, że jestem brzydki. Ej, nie poszlibyśmy do tego gejsa na baru, na który jest już tutaj trzymam.
0: Brzydki i głupi, bo to wiesz, w radio to zawsze tak trochę mądrzej brzmisz, masz tu jakieś notatki, linki, ktoś pomoże, ktoś coś powie, ty możesz, nawet jak nic nie wiesz, możesz powiedzieć, no pozwolę się z tobą nie zgodzić w pewnych kwestiach, ale zasadniczo dobrze mówisz, tylko musiałbyś bardziej tą sytuację całościowo ogarniać. I tak możesz tak sobie, wiesz, zgrywać mądrego, a jak tak się na żywo spotkasz, no, no i co, słuchaj, no tego, no więc tak wyglądasz. Chcesz, może herbaty się napijesz? No i tak faktycznie, no tak można słabo wypaść, bardzo.
1: A to jest straszne. To ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy się z Grześkiem spotkałem, jeszcze wcześniej niż kiedy się z Kubą spotkaliśmy, gdzie tam Grzesiek mnie przeciągnął przez całym Wrocławiu, poprzez cały Wrocław. Jak mi się w pewnym momencie tak strasznie szczać zachciało, ja pierdolę. Tak patrzę na lewo, na prawo, czy on patrzy, nie? Tutaj robię zdjęcie jakiemuś kotu, nie? Czy on będzie, jejku. Straszny, dziwna sytuacja, słuchaj. Ja nie lubię ludzi, nie lubię. Oni patrzą. Oni patrzą. Oni mnie oceniają. Czemu ty mnie oceniasz? Czemu ty mnie w głowie swoje oceniasz? Ja sobie tego nie życzę.
0: A słyszałem o tym wydarzeniu, że okazało się, że masz problemy z nietrzymaniem moczu i tak z taką i próbowałeś tak zakładać nogę na nogę, żeby tą plamę między nogami mokrą ukryć, to słyszałem, ale miałem o tym nie mówić, sorry.
1: Nie chcę, żebym był zapamiętany w ten sposób. Nie chcę, żebym był w ten sposób zapamiętany. Allahu Akbar!
0: Grzesiek pisze, karny mutak musi mieć nitkę DNA na talerzu oraz 8 zapasowych nitek DNA na talerzyku obok.
1: No ale z drugiej strony, tak szczerze się zastanówmy, jakby miało wyglądać taki, wiesz, taki zlot nocnego radia. Bo to jest, wiesz, bo to jest pewna... Nie wiem, tak dużo różnych, dziwnych osób. Wiesz co, czasami się zastanawiam, bo wykorzystuję to, że mam kontakt z naprawdę mnóstwem fajnych ludzi. Na zasadzie, wiesz co, masz jakiś problem, masz jakąś... Miałem ostatnio taką historię z bardziej blisko znaną mi osobą, która rozważa emigrację i mówię, wiesz co, znam takiego typa, który najpierw pojechał do Danii, teraz siedzi w Australii, wiesz co, dam ci do niego kontakt. Okej, dałem kontakt do Jacka, dogadali się, coś tam sobie wyjaśnili, nawet w to nie wnikam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w takiej jakiejś komunowej rozmowie, jeżeli bym powiedział, że nie wiem, znam jednego kolesia z Aachen, znam jednego kolesia z San Diego, znam jednego kolesia z Australii, znam jakiegoś, nie wiem, typka typu krawiec, znam was wszystkich, to brzmi tak zajebiście niewiarygodnie, że gdybym się postawił z drugiej strony, to bym ni cholery w to nie uwierzył, że zwiedziłem poniekąd trochę po znajomości tyle świata, że poznałem tak bardzo was wszystkich i to jest cholernie dziwne.
0: Znam typka z USA, z Australii, no. Z Wielkiej Brytanii, z Irlandii i ze Środy Śląskiej.
1: Nie, ale tak wiesz, tak szczerze sobie spójrz, tak? Jeżeli byś sobie stanął, tak? I opowiedział o tym, o wszystkich osobach, których tutaj spotkałeś. To jest cholernie, paskudnie niewiarygodne. To się nie trzyma kupy.
0: Tak, tak. Ile tu kontaktów jest na liście w ogóle Skype'owej, ile osób dzwoniło różnych, no bo to jest rotacja. I bardzo wielu z tych, którzy kiedyś się pojawiali na antenie, no to już się od dłuższego czasu nie pojawiają, przyszli inni, nowi. No dzisiaj akurat powrócił Jamci to. Jest szkoda, że problemy techniczne były, no ale to nic straconego, jeszcze sobie pogadamy. No więc wracają też niektórzy po latach i tak się często, to jest takie, no z jednej strony fajne, z drugiej też trochę czasami takie smutne trochę, że kontakt się urywa, nie, no bo jakoś tam się zżywasz z ludźmi, a potem ich nie ma, no i to jest nieprzyjemne z kolei, no ale no trudno, to taka praca radiowca.
1: No niby tak, ale tutaj bardziej to, do czego spieczam, to jest ta absurdalna sytuacja, że na co dzień rozmawiamy z osobami naprawdę z całego globu. Z Błażejem, który ma żonę Chinkę, z Jaskiem z Australii, z San Diego, z jakimiś południowymi stanami Galaxiana, z Kubą. To jest cholernie, cholernie dziwne i przyznam szczerze, że kurde, gdyby mi się jakoś inaczej życie ułożyło, to nie miałbym nawet okazji tego dotknąć.
0: Danusia ze Szwajcarii, Błażej z Niemiec, z żoną Chinką. Można by tu długo wymieniać ludzi z różnych stron świata. Może to właśnie sprawia, że mamy tak różne, nawet nie tyle punkty widzenia, tylko mentalność różną, no bo jak się mieszka w innym kraju, to się przesiąka trochę inną mentalnością, spojrzeniem, tak wiesz, na drugiego człowieka, inna komunikacja i to fajny taki miks się tworzy. Nocne radio to taki miks, jakbyście zmieszali ze sobą czekoladę, śledzia, ser, truskawki.
1: No, trochę tak, ale to jest ciekawe, tak? Jestem ciekaw, jak osoby, które z zewnątrz na to patrzą, taki Tomisiu, tak? Który ma dzięki nocnemu radiu jakąś, nie wiem, jakąś dodatkową wartość usłyszenia języka polskiego. Okej, to jest spoko, ale to, nie wiem, to całe przestrzelenie się przez cały pieprzony glob, to jest osobliwe. To jest niesamowicie osobliwe.
0: A ty tak dziwnie trochę dzisiaj brzmisz. Jakiś był jakiegoś kwasa sobie pod powiekę żeś wsadził znowu?
1: Nie, tylko kukułki sobie swoje testuję.
0: Własne kukułki? Sam zrobiłeś?
1: A, oczywiście.
0: To ciekawe.
1: Jakbym ci pokazał moją całą baterię siedzącą w szufladzie, to byś się zdziwił.
0: Co mnie zaintrygowałeś? Co tam potrzeba, jak wytwarza? Co on za crafting uprawia?
1: Niczym alchemik ze starożytności.
0: Też może coś zacznę w końcu sam wytwarzać sobie.
1: Wiesz co, to nie jest trudne, bo są bardzo takie proste przepisy. Wódka bardzo dobrze gryzie się z pewnymi substancjami. I daje całkiem fajne efekty.
0: A, czyli jakieś kukułki tam rozpuszczane w jakimś spirycie, coś takiego?
1: Tak, dokładnie tak, nawet nie w spirycie, tylko w wódce parkowej.
0: A, to ciekawe.